0: wartością wewnątrz kraju, ale i zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie wojny hybrydowej z Rosją, podkreślali premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki, dziękując policjantom podczas uroczystości z okazji Dni Policji. Choć obie strony zapewniały o konieczności dobrej współpracy między wszystkimi instytucjami państwa, w wystąpieniach premiera i prezydenta pojawiły się odwołania do politycznego konfliktu między nimi. A więcej na ten temat Ben O'Connor.
1: Donald Tusk podkreślał znaczenie policji i straży granicznej dla działań prowadzonych na polskiej granicy i przypomniał, że to właśnie te służby miały zostać uderzone prezydenckim wetem w sprawie programu SAFE.
2: Wymagało to wielu manewrów, ale tak, te ponad 3 miliardy złotych trafiło do policji. Potrzebujecie nowoczesnych narzędzi do walki z przestępczością.
1: Prezydent zapewniał z kolei, że z możliwości wetowania rządowych ustaw korzysta z umiarem.
3: Wśród wielu ustaw, które podpisałem jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, a było tych ustaw, panie premierze, drodzy państwo, aż 245, była też ustawa odnosząca się do codziennego życia funkcjonariuszy policji.
1: Podczas uroczystości odznaczono policjantów, którzy wykazali się szczególnymi zasługami dla państwa oraz dziękowano ponad 100 tysiącom funkcjonariuszy, którzy należą do służby. Benedykt O'Connor, TOK FM.
0: To jedna z największych w Europie imprez handlowo-kulturalnych. Już po raz 766 odbędzie się w Gdańsku jarmark Świętego Dominika. Ceremonia otwarcia w sobotę, w samo południe. Na ulicach Gdańska czekać będzie ponad 700 wystawców. Od kupców, przez artystów, rzemieślników, po kolekcjonerów. Mówi menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
4: Tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty. Zapraszamy na targ węglowy w tym roku do kolekcjonerów.
0: Po zakupach można się udać na przystanek smaków w okolicy placu Świętopełka.
4: To serce kulinarne jarmarku. To tam jest najwięcej stoisk z jedzeniem. Ponad 17 kuchni świata. I w cieniu na Świętopełku, na leżaczkach można sobie wówczas odpocząć.
0: Mały apel do odwiedzających ma prezydentka Aleksandra Dulkiewicz.
5: Zachęcam do tego, żeby na jarmark przyjeżdżać komunikacją publiczną. Tutaj w sercu Gdańska nie ma po prostu gdzie zostawić samochodu.
0: Jarmark Świętego Dominika potrwa 3 tygodnie. Temperatura maksymalna w sobotę od 21-22 stopni na północnym wschodzie i wschodzie, na wybrzeżu miejscami i na obszarach podgórskich około 24 stopni w centrum do 29 na zachodzie. Dzień przeważnie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, tylko na północy i na wschodzie okresami będzie nieco więcej chmur. Słabe przelotne opady deszczu możliwe na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
7: Czy to jest pierwsze dziś wydanie EKG w Radiu TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry, zaczynamy. A naszym gościem jest pan Bartosz Krzemiński, analityk do spraw gospodarczych Polityki Insight. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Jak bardzo zmienia się, pytam na razie ogólnie, europejski i polski rynek samochodowy?
8: Oba rynki zmieniają się błyskawicznie. Po pierwsze, rośnie tempo elektryfikacji tych rynków. Widzimy bardzo, bardzo szybki wzrost liczby samochodów hybrydowych, udziału samochodów hybrydowych w rynku. Widzimy też wzrost samochodów takich czysto elektrycznych, który jest wprawdzie powodowany subsydiami, czy taką pomocą państwa, którą wiele krajów daje, no ale te hybrydy to jest jednak fenomen. No i drugi fenomen, który się na to nakłada, to jest ekspansja chińskich producentów w Europie, którzy sprzedają już w Europie co dziewiąte auto, a w Polsce nawet auto co ósme, czyli co ósmy samochód wjeżdżający z salonu w Polsce jest już w tej chwili chiński.
7: I dzieje się tak dlatego, że oferta cenowa, jak rozumiem, skupmy się na tej drugiej części zmian, o których pan powiedział, hybrydy i elektryki możemy wrócić, a ta chińska motoryzacja i chińska oferta jest popularna ze względu na cenę, tak? Wszystko na temat.
8: Myślę, że kryje się w tym nieco więcej szczegółów, ale faktycznie jest to niesamowicie konkurencyjna cenowo oferta w stosunku do tego, co proponują europejscy producenci. W cenie 80 do tam 120 tysięcy złotych można już znaleźć samochody nowe i to jest bardzo istotne, ten próg cenowy jest bardzo istotny dla rynku polskiego zwłaszcza, bo wielu nabywców aut używanych do tej pory rozważało zakup auta używanego w tej cenie. Teraz wybierają auto chińskie, mogą kupić sobie auto chińskie. Ja jestem świadkiem takich rozmów nie wiem, w restauracjach czy w barach mlecznych, gdzie autentycznie są porównywane takie przykłady. Kupić auto używane, czy kupić nowe auto chińskie. Często te osoby wybierają auto chińskie. No też powody są trochę głębsze po stronie chińskiej. Dlaczego te auta są takie tanie? Bo Chiny...
7: Bo dotują? Produkcję,
8: dotują produkcję.
7: Bo nie przestrzegają prawa pracy i mają niskie koszty pracy?
8: Wszystko to jest prawda. To znaczy nie specjalnie przejmują się nie przejmują się ograniczeniami środowiskowymi. Dotują produkcję na bardzo, bardzo wielu poziomach. To nie jest tylko produkcja, dotacja do produkcji końcowego samochodu, ale też wszystkich jego... części po drodze, nie zawsze to jest dotacja z rządu centralnego, czasem są to dotacje nawet samorządowe, więc to jest taka piętrowa konstrukcja. Bardzo fajnie o tym opowiadał raport Ośrodka Studiów Wschodnich, opublikowany w ostatnich tygodniach. No i Chiny też wypychają swoją nadprodukcję, produkują około 30-35 milionów aut rocznie. Nie wszystkie te auta są w stanie sprzedać. Teraz jest dekoniunktura.
7: Są w stanie sprzedać na swoim rynku.
8: Nie wszystkie są w stanie sprzedać na swoim rynku.
7: Ale ten rynek też jest chłonny.
8: On jest chłonny, no tylko, że mówimy o skali kilku milionów sztuk popytu. Nie? W Polsce, w Europie sprzedajemy 10-11 milionów samochodów. W Chinach razy 3 jest ta liczba, więc nawet jeżeli tam 10% czy 5% gdzieś ucieknie, no to nagle jest 5%, jest masa samochodów, które muszą gdzieś zostać sprzedane i one są wypychane do Europy.
7: A z drugiej strony Chińczycy przez całe lata, tak powiem ogólnie, nic nie mówiąc, korzystali też z motoryzacji, którą dostarczały na przykład tradycyjnie na tym rynku producenci, znani także w Europie.
8: Prawda. Nauczyły się technologii, a teraz się nawet z tej współpracy nieraz wycofują. Te joint venture oczywiście działają. Tam, nie wiem, Volkswagen działa we współpracy z SAIC na rynku chińskim.
7: Choć akurat właśnie ta marka ma przez próbę dominacji chińskich producentów spore kłopoty i na naszym rynku europejskim i nawet ze swoim eksportem do Chin, na przykład bardzo luksusowych samochodów, bo w swojej gamie ma taką luksusową markę, która ostatnio za sprawą jednego lekarza stała się bardzo znowu popularna.
8: Problemy są potworne, bo nie ma gdzie tej produkcji ulokować. No, w Chinach popyt na europejskie auta spada, Chińczycy lubią swoje auta, trochę się też czują patriotami. Z drugiej strony mamy cła Trumpa, które odcinają popyt na rynku amerykańskim. Znowu jest mniej aut do wywiezienia z Europy, które gdzieś trzeba ulokować i ci wszyscy producenci są pod bardzo dużą presją, zwłaszcza tacy producenci aut, nazwijmy to, popularnych, czy takich z niższego pułapu cenowego. Ci producenci luksusowi jeszcze jakoś sobie radzą, chociaż patrząc na ofertę tych luksusowych aut, limuzyn chińskich, no ona też się bardzo szybko i bardzo radykalnie poprawia. To jest jedną z przyczyn, no nie jedyną, ale ta ekspansja chińskich producentów jest jedną z przyczyn problemów motoryzacji w Europie. Dlaczego? Nie wiem, największe dwa koncerny, więc tutaj nikogo nie reklamujemy, ani nie krytykujemy specjalnie, ale i Stellantis, i Volkswagen miały problemy właśnie między innymi przez ekspansję chińskich producentów, bo nie są w stanie z nimi tak szybko konkurować. Muszą szukać sposobów współpracy, redukowania tych różnic, tych przewag kosztowych, które mają Chińczycy.
7: A potem czytamy teksty, komunikaty giełdowe niektórych europejskich producentów informujących o zwolnieniach pracowników albo przymykaniu jakiejś linii, jakiegoś zakładu.
8: Ta przebudowa będzie miała miejsce.
7: Przebudowa rynku będzie miała miejsce, ja to przyjmuję do wiadomości, no ale nasze nasza dominacja, to może złe słowo, ale nasze zasoby w Europie, w produkcji samochodów, tradycja, doświadczenie jest o wiele większe niż chińskich. To jak to się wydarzyło, że w taki sposób tak szybko byli w stanie zawojować ten rynek? No właśnie tą ceną, tak?
8: Rozumiem? No i co z tego, że mamy doświadczenie? To jest cena, ale to

0: jeszcze do końca na to, o ile spadnie wartość tego samochodu. Nie wie, ile będzie kosztował w utrzymaniu. Nie wie, czy to utrzymanie będzie dostępne, bo tych marek jest przecież, nie wiem, 15. Nie wszystkie mają sieci serwisowe w Europie. No ale na razie wszyscy podchodzą do tego, no jakoś to będzie, jakoś sobie poradzimy. Za kilka lat może się okazać, że jest zupełnie inaczej. Trochę inaczej do tego podchodzą...
1: Ale w ciągu kilku lat też może się zmienić to wszystko, o czym powiedzieliśmy, czyli i serwis, i transport serwisu, i tak dalej, tak? No, to też jest argument.
0: Może się zmienić. Chińscy producenci bardzo, bardzo intensywnie inwestują i w fabryki w Europie, i w sieci dealerskie, i w sieci serwisowe. Część z nich otwiera centra takie z częściami zamiennymi.
1: Czyli to, czego najbardziej potrzebują w Europie, oprócz gotowego produktu.
0: To jest jakiś, są w stanie zapewnić 90% dostępności, 95% dostępności części już na miejscu. Otwierają fabryki też, bo w Europie po COVID-zie jest taka nadwyżka mocy produkcyjnych. Mamy za dużo fabryk, i one są, nie wiem, zamrożone, niepozamykane. Więc Chińczycy starają się w to wcisnąć i przechwycić te fabryki, które są niewykorzystane. Tak się dzieje w Hiszpanii, w Austrii, w Niemczech się o tym
1: też mówi. Skrócić
0: proces inwestycyjny, żeby produkować na miejscu, żeby obejść cła, które Europa nałożyła.
1: No dobrze, no to teraz odtwarzając przez pierwszych kilka minut naszej rozmowy to, co się dzieje na rynku, każdy słuchający może ocenić, czy mu się podoba, czy nie, jaką decyzję podejmie zakupową, to już jest w ogóle poza nami dwoma tutaj w tej rozmowie, ale to co będzie w Europie i z miejscami pracy w tych tradycyjnych koncernach i z ich trwaniem i ofertą, którą mają. Czy to jest tak, że ta konkurencja jest tak nierówna poprzez elementy, o których pan powiedział na początku? Ja dodałem ten polityczny wymiar, czyli w ogóle braku demokracji to już kompletnie, braku przestrzegania, jak rozumiem, norm czasu pracy i w ogóle praw pracowniczych, ekologia, pan o tym powiedział, no i w ogóle potężne wsparcie rządowo-regionalne dla tych producentów. To znaczy, że to jest taka konkurencja, z którą europejscy producenci po prostu od razu przegrali i nie damy rady?
0: Mogą przegrać i mogą nie dać rady. To jest, jeżeli nie ustawimy barier na rynku europejskim, jeżeli nie powiemy, że
1: barier dostępu,
0: czyli ceł na przykład, one już w pewnej mierze występują, ale jeszcze są niedostateczne. Jeżeli nie będzie kryteriów typu made in Europe, czyli wyprodukowano w Europie, części zostały wyprodukowane w Europie, część technologii jest europejska, to bardzo trudno będzie dorównać poziomem kosztów w produkcji takim chińskim samochodom. I my też bardzo trudno jest spojrzeć wstecz i powiedzieć, ile są warte te wszystkie subsydia, które przez ostatnie 10 lat zostały wydane przez chiński rząd na rzecz chińskiej motoryzacji. To jest taki kapitał, który Chińczycy już mają i z niego korzystają i teraz bardzo trudno jest go wycenić. Więc część producentów części na przykład będzie musiała rozważyć współpracę z chińskimi producentami samochodów. Będą musieli dostarczyć także do nich.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. To jest oczywiście fragment tej układanki wielkiej rynkowej, ale od czasu do czasu pewnie konsumenci, klienci widzą zmiany cen, bo to jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, że na razie taką naturalną odpowiedzią tych tradycyjnych marek czy producentów, których znamy z ich popularności przez całe lata, jest także jakaś walka cenowa, to znaczy obniżanie.
0: Jest walka cenowa. Producenci starają się wyprodukować takie auta do 80, powiedzmy, tysięcy złotych, czyli do 20 tysięcy umownych euro. I Unia Europejska stara się temu wyjść naprzeciw, uprościć regulacje dla takich aut, żeby to było w ogóle w Europie możliwe. Idzie to bardzo, bardzo opornie.
1: No więc będzie to powód do tego, by powracać do tego typu rozmów, bo to także pokazuje, jak gospodarka taka w zglobalizowanym świecie funkcjonuje, ale jak wiele jest tych zależności, na które warto zwrócić uwagę. Bardzo panu dziękuję. Pan Bartosz Krzemiński, analityk do spraw gospodarczych w Polityce Insight. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki serdecznie.
1: Krótkie spojrzenie na rynek, no nie powiem już o poranku, ale tuż przed 10:00 WIG na plusie takim półprocentowym. Tam szczególnie polecam obserwowanie indeksu szerokiego rynku WIG, bo on tutaj ustanawia swoje rekordy. WIG 20 na plusie 6.

0: 3853 punkty, euro 4,32 grosze, dolar 3,79, frank 4,65 i funt 5 złotych i groszy 6.
1: EKG, Patrycja Maciejewicz z tej strony, a ze mną w studio jest pan profesor Mateusz Grygoruk, hydrolog, Centrum Badań Klimatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Słyszymy dzisiaj informacje z Rzeszowszczyzny, że poziom wody w Sanie jest zbyt niski i dostawa wody do firm działających na terenie Huty Stalowa Wola i Tarnobrzeskiej specjalnej strefy energetycznej, ekonomicznej zostały wstrzymane i dotknęło to 65 firm. Wydano zakaz pobierania wody. O czym to świadczy?
2: Znaczy, z jednej strony można powiedzieć, że bardzo dobrze, bo to znaczy, że gospodarka wodna działa. To znaczy, ktoś, kto gospodaruje wodą, ma pewne kryteria. Tym kryterium jest zapewne przepływ nienaruszalny, przepływ środowiskowy. I w momencie, gdy wody w rzece jest za mało, podejmuje się decyzję o tym, żeby tej wody z rzeki nie brać. I to jest naturalna konsekwencja. Natomiast to, co smuci, to to, że tej wody jest za mało. I rzeczywiście wskazuje to na pewien głębszy problem, bo jak spojrzymy na pogodę teraz w lipcu, to widzimy, że trochę deszcz pada i mamy takie złudne wrażenie, że może jest super, a tu okazuje się, że nie do końca.
1: No właśnie, bo z punktu widzenia takiego mieszkańca dużego miasta, który dojeżdża do pracy, jeździ na zakupy, wydawałoby się, że jest chyba lepiej, ponieważ parę razy udało nam się w ostatnim czasie zmoknąć. Czy rzeczywiście jakieś ostatnie opady zmieniły sytuację hydrologiczną Polski?
2: Oczywiście ciężko powiedzieć teraz, bo jeszcze miesiąc się nie skończył, a my mamy takie nasze skłonności hydrologiczne do podsumowań co jakiś czas i najczęściej są to właśnie ramy miesięczne lub półroczne. Natomiast ja nie uważam, że cokolwiek to zmieniło. Mamy zapewne średni lipiec, taki średni pod kątem temperatury, średni pod kątem opadów. Nic się tutaj takiego ekstremalnego nie dzieje, chociaż względem poprzednich lat może nam się wydawać, że jest zimno, że nawet jak ostatnio rozmawiałem z sąsiadem, to mówi, że to jest lipcopad, a nie lipiec. Więc na pewno jest to pogoda zbliżona do średniej. Wydaje mi się, że to nie zmienia nic z tego względu, że gdy spojrzymy na ostrzeżenia Państwowego Instytutu Hydrologicznego, Państwowego Instytutu Geologicznego albo Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, widzimy cały czas ostrzeżenia przed suszą, tak? Dzisiaj chyba 65% polskich gmin jest objętych suszą w różnych tam ujęciach. Państwowy Instytut Geologiczny pokazuje wciąż fragmenty południowej, południowo-wschodniej, wschodniej Polski, które są w stanie permanentnej niżówki hydrogeologicznej, czyli to już jest takie ostatnie stadium suszy. Także ja bym nie spodziewał się, że te opady zmienią dużo, natomiast cieszę się, że są.
1: I co w takim razie z tymi uprawami rolnymi? Bo sam pan powiedział, że te raporty kolejne Instytutu Gleboznawstwa pokazują rozszerzanie się tego obszaru. To domyślam się, że rolnicy to dokładnie wiedzą, bo widzą to na co dzień w swoim obejściu, że tak powiem. Ale co to oznacza dla nas jako tych, którzy później odbierają produkty, które oni wytwarzają? To znaczy, czy możemy się obawiać o efekty zbiory, klony?
2: Wydaje mi się, że zależności między rynkiem rolniczym warunkami meteorologicznymi są bardzo złożone i na tym etapie również ciężko cokolwiek prognozować, natomiast na pewno te zboża jare już teraz odczuwają znaczący deficyt wody. Ilościowo to jest to, proszę państwa, jak patrzyłem w nasze dane, około minus 110 milimetrów deficytu wody, klimatycznego bilansu wodnego. Oznacza to, że o 110 milimetrów wody więcej wyparowało niż spadło. Jeżeli wszystko rośnie, jeżeli mamy cały czas możliwość prowadzenia gospodarki rolnej, to znaczy, że ta woda skądś się bierze. I najprawdopodobniej ta woda bierze się z wód podziemnych, bo coraz więcej upraw w Polsce jest nawadnianych. A pamiętajmy o tym, że sięganie po zasoby wód podziemnych do nawadniania to jest sięganie po najgłębsze zaskórniaki, które warunkują stabilność hydrologiczną, chociażby stabilność tych rzek, o których zaczynaliśmy naszą rozmowę, prawda? Bo wszystkie rzeki w Polsce, w dużej większości, ale można przyjąć założenie, że wszystkie stoją, w cudzysłowie, na wodach podziemnych. Jeżeli te wody podziemne mają coraz niższe stany, to te rzeki zaczynają po prostu wysychać. I tutaj związek między rolnictwem bilansem wodnym, poborem wody do nawodnień i innymi zdarzeniami hydrologicznymi jest bardzo ścisły.
1: Ten Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa podał, że dotyczy to już 14 grup upraw i po raz pierwszy także roślin okopowych, czyli ziemniaków, buraków cukrowych, co pokazuje skalę. Największe zagrożenie jest, czy największa susza, największy obszar dotyczy upraw zbóż jarych i ozimych. Ale wróćmy jeszcze na chwilkę do tej Rzeszowszczyzny i SAN-u, bo tam pojawiła się taka informacja, że na tym terenie planowana inwestycja będzie wymagała wykarczowania 300 hektarów lasu. Jak w tym całym obrazku plasują się lasy? Czy one dla suszy, czy jej ograniczania mają jakieś znaczenie?
2: Lasy są bardzo ważne, przy czym też nie da się tak jednoznacznie powiedzieć o ich roli, jeżeli mówimy całkowicie abstrakcyjnie, bo z jednej strony te lasy zatrzymują pewną część opadu, który trafia do zlewni, z drugiej strony też parowanie część tej wody odbiera. Natomiast to, co jest istotne, o czym warto wspomnieć, to to, że w lasach państwowych generalnie obserwujemy bardzo duży zwrot w stronę racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych i planowania zużycia zasobów wodnych. Nadleśnictwa wykonują i będą wykonywać plany gospodarowania wodami w ramach planów urządzenia lasu. Czyli jednym z elementów planu urządzenia lasu w każdym nadleśnictwie będzie taki plan gospodarowania wodami. On ma chyba inną nazwę, ale generalnie chodzi o to, że nadleśnictwa też patrzą na to w taki sposób ilościowy i te plany będą nam dawały pewną informację o tym, w jaki sposób w lesie, czy w jaki sposób las może tą wodą gospodarować, mówiąc dla naszego dobra. Także wychodzimy z tą gospodarką wodną z takiej klasycznej instytucjonalności, która tej wodzie przynależy, czyli Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Idziemy do użytkowników zlewni, którzy również mają bardzo duży wpływ na to, co się dzieje. Ja za to trzymam kciuki. Natomiast wykarczowanie lasu, zapewne ktoś to przemyślał, zapewne jest to policzył. W pewnym sensie racjonalne.
1: Policzył tam wodę, która
2: chcę
1: też...
2: w to wierzyć.
1: Bo też pojawiają się takie określenia, że lasy mogą być taką naturalną infrastrukturą hydrologiczną.
2: Są. Lasy są taką infrastrukturą, tylko jak mówię, najważniejsze jest ich położenie. Najcenniejsze z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia osoby zajmującej się analizą rozwiązań przyjaznych naturze i renaturyzacją, są lasy położone w dolinach rzek. One najczęściej są silnie przekształcone, zniszczone, chociażby przez wspomniane rolnictwo, bo chcąc maksymalizować produkcję rolną, najczęściej wycina się wszystko do samej rzeki, do samej granicy działki, żeby jeszcze te dwa rządki kukurydzy posiać, żeby jeszcze ten kwintal czy więcej zebrać, a tutaj należałoby właśnie zrobić malutką pauzę, spojrzeć na system hydrologiczny, na zlewnie, zobaczyć, czy akurat w tym miejscu nie byłoby lepiej, żebyśmy zostawili fragment takiego lasu, albo nawet ten fragment lasu odtworzyli. Bo to nie tylko ilość wody, ale to również zatrzymywanie biogenów, które dostają się do wód, które również są problemem. To też siedliska przyrodnicze. Także tutaj bardzo wiele rzeczy ogniskuje się w tym nadrzecznym lesie.
1: To pomówmy jeszcze chwilkę o takiej klasycznej infrastrukturze hydrologicznej. Client Earth donosi, że zapory wodne, które mamy w Polsce, w 20% ponad są w złym stanie technicznym i stanowią tak naprawdę zagrożenie dla środowiska. Jak na to patrzeć? Bo z jednej strony wydaje się, że zapory to są takie budowle, które służą temu, żeby tą wodę gromadzić i ją zatrzymywać. Czyli być może wskazówka z tego jest taka, że należałoby te zapory wyremontować i doprowadzić do użytku. Ale wydaje się, że jednak klient Earth inny ma pomysł na to. I chciałam zapytać pana jako hydrologa, jak pan ocenia funkcjonowanie zapór i jakie wnioski z tego raportu o ich stanie technicznym powinniśmy wyciągnąć?
2: Z tego raportu każdy może wyciągnąć wnioski takie, jakie chce. Jedni będą w nim widzieć potrzebę budowy kolejnych zapór, jeszcze inni będą widzieć potrzebę remontu na gwałt wszystkich zapór. Ja natomiast dziwię się, że kogoś to dziwi, bo zapory to nie jest Koloseum, to nie jest wieża Eiffla. to są budowle takie jak dom, które na etapie budowy już wiadomo, że będą miały swój okres amortyzacji i w pewnym momencie trzeba będzie podjąć decyzję, czy tą zaporę zostawiamy, czy remontujemy, a może likwidujemy. I to wydaje mi się, że może być dobry moment, żeby przemyśleć, czy wszystkie zapory są potrzebne, czy potrzebujemy więcej zapór, bo jesteśmy w sytuacji, no, z mojej perspektywy świeżo, bo my patrzymy na długie ciągi danych, tak? Jesteśmy świeżo po powodzi 2024 i tam, no, pomimo tego, że Kotlina Kłodzka jest jednym z najbardziej zabudowanych hydrotechnicznie obszarów w kraju, to tam również ta powódź wystąpiła, tak? Mamy 14, czy 15, czy 18 zapór, z czego 4 nie zadziałały tak, jak powinny. I to były różne błędy. To był błąd człowieka, to był błąd techniczny, awaria i tak dalej, tak? Ale to wszystko się wiąże z jakąś infrastrukturą. I teraz należy, podejrzewam, zadać pytanie, czy my tych wszystkich zapór potrzebujemy, czy one są na pewno opłacalne, ale opłacalne nie tylko w takim zakresie, że my będziemy się tutaj łudzić budową zbiorników wielofunkcyjnych, że one tam zbierają wodę, produkują energię elektryczną, są miejscem wypoczynku i tak dalej, tylko spójrzmy właśnie na to w kontekście chociażby tego, co się dzieje na Pilchowicach na Bobrze teraz.
1: Ale budowaliśmy te zapory z myślą o tym, że będą potrzebne. Czy teraz jest, co się zmieniło tak naprawdę, że możemy uznać, że nie są?
2: One są potrzebne, tylko nie wszystkie i nie wszędzie. To, co się zmieniło, to, że budowa zapory to bardzo skomplikowany proces. I na początku tego procesu stoi analiza wieloletnich danych. Jak sobie przyjmiemy założenie, że większość zapór w Polsce to są zapory budowane w latach 60., 70., być może 80., to te zapory były budowane na 30 lat obserwacji wcześniej. Czyli to były obserwacje lat 50, 60, 70, dajmy na to, w dużym uproszczeniu. A gdy my teraz, zajmując się ciągami danych hydrologicznych, porównujemy lata 50, 60, 70 XX wieku do lat 2000, 2010, 2020, to widzimy przepaść. To nie są te same warunki. To są przede wszystkim rosnące sumy opadów. Natomiast te rosnące sumy opadów są inaczej rozprzestrzenione w roku hydrologicznym. To znaczy nie jest tak, że nam pada równo tak jak kiedyś. I są wskaźniki, które pokazują, że kiedyś w każdym kolejnym roku padało tam od 90 do 110% normy z wielolecia. Natomiast teraz mamy takie lata, że w jednym roku pada 50% normy z wielolecia, a w innym roku pada 160%. Tak? I to już są warunki, które znacząco utrudniają prowadzenie klasycznej gospodarki wodnej. Z tego względu na pewno, znaczy szaleństwem byłoby twierdzić, że wszystkie zapory trzeba rozebrać, ale również szaleństwem jest nierozpatrzenie, czy każda zapora jest u nas potrzebna.
1: No właśnie, to w rozmowie z Pawłem Sulikiem kilkanaście dni temu Agata Szafraniuk z Client Earth, prawnicy dla Ziemi, tej organizacji, która opublikowała ten raport, mówiła, że zapory osiągają wiek alarmujący. Ten wiek alarmujący to jest moment, w którym powinniśmy podjąć tę decyzję, bo rozumiem, że to się nie da tak po prostu...
2: Znaczy, ja bym też mówił o tym w kategoriach planowania, bo budując zaporę są wytyczne rozporządzenia ministra infrastruktury, czy tam uprzedniego ministra, który te zarządzenia pisał, nie pamiętam, jak ono się dokładnie nazywa. Ale to rozporządzenie mówi, jaka jest stawka amortyzacji. Czyli jeżeli stawka amortyzacji zapory jest 2% w skali roku, to znaczy, że budujemy zapory na 50 lat. I my nie możemy patrzeć na tak, o kurczę, minęło 49 lat, co my teraz zrobimy. To jest proces planowania. I to trzeba wszystko zaplanować, nie czekając na trudne wydarzenia. Ja wierzę, że to się dzieje, bo mamy służby, które za to odpowiadają. Natomiast na pewno pytanie jest takie bardziej dogmatyczne. Czy te zapory wystarczą? Czy one nas ochronią? A już na pewno należy zadać pytanie, czy bilans zysków i strat tych zapór, czy on jest zawsze po naszej stronie, czy zawsze jest na plus, bo jak patrzymy na Pilchowice, które są teraz remontowane, pierwszy raz od bardzo wielu lat, Pilchowice zapora powstała tam na początku XIX wieku, budowana jeszcze na Dolnym Śląsku przez Niemców, no to widzimy, że rzeka Bóbr poniżej umiera, bo trzeba oczyścić zbiornik z rzeki, ze zbiornika płyną osady, rzeka, no rzeka jest w sumie martwa teraz pod kątem biologicznym, tak? I my budując każdą zaporę, musimy wiedzieć, że za jakiś czas na tej danej rzece takie problemy będą występować. Takich problemów mamy więcej w Polsce. Siemianówka i Narew. Tak? Mamy Dunajec i Rożnów, Czchów, San, Solina, Myczkowce. Pilica, Sulejów. Także
1: wskazuje pan zupełnie odległe punkty na mapie, więc tak, myślę, że różni słuchacze z różnych części kraju rozpoznają te, które są blisko.
2: Taki miałem cel.
1: Tak, czyli widzimy, że ten temat jest ogólnopolski. No dobrze, no a co z tego wszystkiego nam przychodzi zwykłym przechodniom, piechurom, rowerzystom? Jak powinniśmy popatrzeć na te niedogodności, które nas spotykają, kiedy jesteśmy w mieście i właśnie leje?
2: Za gospodarkę wodną w naszym kraju odpowiada, bardzo ogólnie rzecz biorąc, polityka. I to my wybieramy polityków, którzy potem wybierają, czy stanowią o gospodarce, nie tylko wodnej, naszego kraju. I żeby coś w tym zmienić jako ludzie, to musimy idąc zatrzymać się nad kałużą, popatrzeć na kałużę, uśmiechnąć się i iść dalej. Cieszmy się z tych kałuż, cieszmy się, że one są.
1: Załóżmy gumowce, że... i chodźmy wśród kałuż.
2: Każdy powinien mieć gumowce.
1: Z tą myślą państwa zostawiam. Profesor Mateusz Grygoruk, hydrolog z Centrum Badań Klimatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. I pora na popołudniową edycję magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz z tej strony, a ze mną w studiu jest pan Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Erste Bank Polska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Podnosił pan prognozę PKB na drugi kwartał ostatnio?
3: No nie obniżałem jej wcześniej bez sensu, więc nie musiałem podnosić.
1: A jaka jest w tym momencie?
3: 3,8.
1: Bardzo wysoko. Niektórzy chyba w tym kierunku zmierzają po ostatnich danych, które były publikowane.
3: I miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Znaczy też, żeby było tak, żeby była jasność. Powiedziałem może bez sensu obniżałem, ale to nie jest tak zupełnie bez sensu. No było jednak na horyzoncie, pojawiło się przez ostatnie miesiące sporo takich czynników niepewności, które mogły zmącić optymizm. Ostatnie dane rzeczywiście trochę dodały wiary, no bo mieliśmy w kwietniu lepsze wyniki niż w marcu, w maju, niż w kwietniu, później w czerwcu, niż w maju. Tak jakby jesteśmy na takiej tendencji wzrostowej, jeśli chodzi o takie miesięczne wskaźniki aktywności ekonomicznej, więc ten optymizm znowu stopniowo się zaczął odbudowywać. Ale znowu, jak mielibyśmy wejść bardzo głęboko w szczegóły, to ten optymizm jest trochę mniejszy, jak się spojrzy na takie zagregowane dane, które GUS opublikował za cały drugi kwartał, dotyczące czy produkcji przemysłowej, czy sprzedaży detalicznej. O, akurat, przepraszam, produkcji przemysłowej to nie, ale szczególnie to dotyczy sprzedaży detalicznej, czyli chodzi mi o to, że nie chcę tutaj nadmiernie zamęczać słuchaczy szczegółami, ale zagregowana sprzedaż detaliczna za cały trzeci kwartał jest wygląda gorzej, niż by wynikało z takiej mechanicznej
1: miesięcy.
3: Sumy poszczególnych trzech miesięcy.
1: Ale ostatnie dane o sprzedaży, czyli naszych wydatkach, naszych zakupach w sklepach, nie tych najmniejszych akurat, tylko tych, które zatrudniają powyżej 9 osób, to są dane, ale mieliśmy wzrost o ponad 6%, napędzany głównie zakupami żywności i takich sprzętów jak RTV czy AGD. O czym to świadczy?
3: No, znaczy sam ten wynik właśnie pojedynczego miesiąca, ja myślę, że nie należy przeinterpretowywać. No, jak spojrzymy na cały kwartał, no to taka średnia z trzech miesięcy to jest tam 3 z kawałkiem, ale właśnie wyliczona już przez GUS za cały kwartał wartość sprzedaży detalicznej to jest nawet poniżej 3, więc wcale nie jest tak różowo. Kwiecień był słaby, czerwiec był wyjątkowo mocny, to się wszystko jakoś uśredniło w okolicy 3. Więc to nie jest jakoś ani, jak to mówili w filmie, not great, not terrible. No nie jest to ani jakiś duży szał zakupowy, ani nie jest to jakaś wyjątkowa słabość. Z miesiąca na miesiąc po prostu dane, szczególnie w Polsce, to takie niestety mamy, że dane charakteryzują się sporą wachliwością. To z różnych powodów, czasami z powodów kalendarzowych, czasami z powodów wpływu pogody, czy świąt, jakieś rozłożenia świąt. Przeciętnie ta tendencja jest w moim odczuciu nie najgorsza. Polacy wciąż wydają więcej z roku na rok. To tempo wzrostu konsumpcji jest gdzieś tam w okolicach 3. No i to jest okej, ale też nic takiego, co by przyprawiało zawrót głowy.
1: Jakby był ten zawrót głowy, to zaraz byśmy mówili, że to jest nadmierne rozgrzanie gospodarki i należy coś z tym zrobić. Ale jak powiedział pan o tej wachliwości, to rzeczywiście tak jest, że te dane potrafią się zmieniać z miesiąca na miesiąc, ale w tym miesiącu mieliśmy taką dosyć dużą spójność pomiędzy tym, co się działo właśnie w przemyśle, to, co się działo w zakupach, to, co się działo w nastrojach na przykład także, ponieważ nastroje to jest coś, co jest zupełnie inaczej mierzone. Wypowiadamy się na ten temat sami. Myślę, że też z natury nie jesteśmy specjalnie optymistyczni, więc to, że te dane się poprawiają, oznaczają, że gdzieś te takie trudniejsze czasy zostały za nami.
3: Tak, no to w ogóle jest właśnie ciekawe, że całe te obawy związane z kryzysem na Bliskim Wschodzie to praktycznie spłynęły po polskim konsumencie, jak po karczce. Był taki chwilowo jakiś lekki ruch nastrojów konsumenckich negatywny, ale później w zasadzie to szybko zniknęło, więc nie boimy się tego, tej sytuacji. Więc to dobrze, no. A jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że przez poprzedni rok, może nawet dwa lata, Polacy zachowywali się, tak można powiedzieć, przezornościowo. To znaczy dochody rosły znacznie szybciej niż wydatki konsumenckie i efekt tego był taki, że nadbudowywała się taka poduszka oszczędności, z której jakby, która jest teraz tak pewnym takim buforem, tak? Czyli w momencie nawet, gdy właśnie widzimy z miesiąca na miesiąc pewne spowolnienie wzrostu wynagrodzeń, to konsumpcja wcale nie musi z tego powodu przygasać, słabnąć. Ten wzrost konsumpcji jest w miarę stabilny.
1: Czy ta budowa oszczędności wynika z jakiejś takiej zapobiegliwości, czy z nadmiaru? W sensie, że było tych dochodów na tyle dużo, że mogliśmy sobie spokojnie odłożyć, czy po prostu odkładaliśmy pewne wydatki, żeby zebrać pieniądze na jakieś gorsze czasy?
3: Znaczy, tu pewnie nie ma takiej odpowiedzi bardzo prostej. To znaczy, złożyło się parę czynników. Przeszliśmy przez dłuższy okres wysokich dość stóp procentowych. To jest jedna rzecz, która strukturalnie nam podniosła skłonność do oszczędzania przez ostatnie, powiedzmy, dwa, nawet więcej niż dwa lata. Stopniowo teraz się ten poziom stóp obniża, to powinno sprzyjać obniżaniu stopy oszczędzania, ale myślę, że też przynajmniej w części mogło za ten wzrost oszczędności odpowiadać jakieś takie nowe zjawisko wynikające z większego poczucia niepewności. Ja też nie mam jakichś na razie badań, które by to jakiś dobrze diagnozowały, ale powiedzmy moja intuicja mi mówi, że cała ta sytuacja od 2022 roku, w której znaleźliśmy się w sposób taki trwały, w stanie poczucia większej niepewności geopolitycznej, jakiejś takiej ogólnej, większej zmienności na świecie, może powodować, że Polacy, którzy historycznie przez ostatnie dwie dekady nie słynęli z tego, że byli mocni w oszczędzaniu. Raczej to u nas była stopa oszczędzania jedna z najniższych w Europie i spadająca. To może ten ogólny wzrost niepewności wynikający z różnych między innymi geopolitycznych czynników spowodował, że strukturalnie nam ta poziom takiej przezorności wzrósł.
1: A co w takim razie tak w większych szczegółach dzieje się w przemyśle? Bo tam też mieliśmy wyniki, które były lepsze, dobre, nie do końca takie, jak się wszyscy spodziewali, ale czyli zaskoczyły w jakiś sposób na plus, tak? To co można było przewidując, wyczytać z jakichś składowych, dane okazały się lepsze, ale jednocześnie to nie jest do końca tak, że w tym przemyśle jest równie dobrze. To znaczy też słyszymy o tym, że są zwolnienia w jakichś miejscach, że się pogarsza, a to z powodu słabej koniunktury w Niemczech, a to z powodu ceł i wojny handlowej, a to z innych powodów. Te firmy nie do końca wszystkie mają takie same dobre warunki, więc jak możemy popatrzeć na tę sytuację w przemyśle i co z tego wynika?
3: No tak, tu się też dzieje wiele procesów jednocześnie. Jakbym miał powiedzieć tak w największym uproszczeniu, to ostatnio widać, to ostatnio właśnie pojawiają się pozytywne sygnały, które wydają się sygnalizować, że polski przemysł zaczyna odczuwać pozytywne jakby wzrost popytu z zachodniej gospodarki, między innymi z Niemiec, a ta zachodnia gospodarka po długim okresie letargu zaczyna się trochę ruszać w szybszym tempie, bo między innymi dlatego, że tam, pamiętamy jeszcze, ponad rok temu były wybory i potem nowy rząd zdecydował się na większy pakiet wydatków fiskalnych, większe wydatki na obronność. To z dużym opóźnieniem, ale zaczyna się przekładać na przemysł zachodnioeuropejski i to zaczyna promieniować na zamówienia w naszym krajowym przemyśle i to jest pozytywna tendencja. Natomiast oczywiście, że jest tak, że bardzo różne są sytuacje w różnych branżach tego przemysłu, w różnych sektorach tego przemysłu. Sektor automotive zmaga się z ogromną właśnie presją konkurencyjną ze strony aut chińskich. Są obszary takie, jak które są na przykład dużo bardziej wyeksponowane na ceny ropy, czy właśnie takich surowców naturalnych, które właśnie jakoś tam negatywnie odczuwają, czy po pierwsze koszty dostaw tej ropy, czy gazu, czy koszty transportu. Więc sytuacja w sektorach jest myślę, bardzo, bardzo zróżnicowana. Plusem polskiej gospodarki jest to, że w odróżnieniu od wielu innych gospodarek w naszym regionie, my nie jesteśmy przesadnie mocno wyeksponowani na jakiś jeden szczególny sektor. Jest duża dywersyfikacja, czyli ten jakby przemysł ma bardzo dużo różnych szufladek i też jak jedna szufladka sobie radzi gorzej, to inny sektor może sobie akurat w tym momencie radzić lepiej. I tak właśnie w tej chwili jest. A na to wszystko, o czym mówimy, no nakładają się takie długofalowe strukturalne problemy, czyli to, że Polska, no już znowu też nie od wczoraj, ale z coraz większym natężeniem zmaga się z rosnącym demograficznym wyzwaniem, tak? I ten demograficzne wyzwanie powoduje, że ta nasza znowu wieloletnia przewaga konkurencyjna, na której budowaliśmy swój model wzrostu, czyli konkurowaliśmy tanią, łatwo dostępną pracą, to się stopniowo, ten model wzrostu się wyczerpuje i w efekcie akurat te branże, które przede wszystkim bazują na takiej taniości pracy, no też mają bardzo pod górkę. No to już od myślę, ponad 2 lat mamy przykłady w mediach różnych artykułów, że takie anegdotyczne przykłady, że ta czy inna firma przenosi na przykład biznes z Polski do Rumunii. No bo to tam, gdzie konkurujemy tylko i wyłącznie bardzo tanią pracą, no to rzeczywiście jest coraz trudniej ten biznes prowadzić.
1: 3,8 tempo wzrostu PKB w drugim kwartale to jest znacznie więcej niż w poprzednim i powyżej tego, co słyszę od innych analityków. Co będzie takim głównym motorem napędzającym ten wzrost?
3: No ja myślę, że tu coraz większą rolę powinny odgrywać inwestycje, no bo czekamy na ten impuls inwestycyjny. Wszyscy wiemy, że to jest ostatni rok, kiedy mamy do wykorzystania dużą pulę pieniędzy z KPO, prawda? I ten termin już w zasadzie jest, zegar bardzo głośno tyka, bo to jest lada moment upłynie termin wykorzystania tych środków. I myślę, że drugi i trzeci kwartał to będzie ten okres, kiedy zintensyfikują się bardzo mocno wydatki inwestycyjne finansowane z KPO.
1: I na te inwestycje czekamy. Dziękuję serdecznie. Pan Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Erste Bank Polska.
4: To jest powtórka.

0: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania dzieci. Od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Rozłam w PiS-ie stał się faktem. Oficjalnie działacze stowarzyszenia byłego premiera przestaną być członkami partii we wtorek. Kuchnia społeczna powstała w Łodzi. Co to za miejsce? O tym już za kilka minut. Choć w Polsce w ostatnich dniach lato nie rozpieszcza, to według ekspertów jeszcze będzie gorąco. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Podziały rozpoczęły się jeszcze za czasów, kiedy PiS było u władzy, mówi w TOK FM poseł i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Robert Gontarz. We wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma oficjalnie zatwierdzić decyzję o usunięciu z partii działaczy, którzy wbrew oczekiwaniom nie zrezygnowali z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. To łącznie 37 posłów należących do partii PiS, 3 posłów spoza ugrupowania, 1 senator PiS i 3 eurodeputowanych tej partii. Wrogość w ramach naszych struktur, która narastała już od lat, widać w sondażach, mówi poseł PiS Robert Gontarz.
4: Ta ojkofobia wewnątrzpartyjna, która podważała rządy Prawa i Sprawiedliwości, doprowadziła między innymi do tego, że nam niestety poparcie zaczęło spadać.
3: Poseł Lewicy Tomasz Trela komentował w TOK FM, że obecna sytuacja może być dopiero początkiem kłótni w PiS-ie.
5: Ja mam wrażenie, że tak naprawdę te inwektywy, te obrazy, to dopiero są przed nami. Oni tam teraz zaczną sobie wyciągać najgorsze rzeczy.
3: Wyrzucenie z Prawa i Sprawiedliwości Mateusza Morawieckiego i jego grupy już sprawiło, że w Sejmie mówi się o powstaniu nowego klubu parlamentarnego i nowej partii politycznej. Na razie jednak ze strony samych zainteresowanych takie deklaracje nie padły. Karim Ahmad Khan został odwołany ze stanowiska głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, podała agencje Reuters i AP, powołując się na źródła dyplomatyczne. Decyzja związana jest ze stawianymi mu zarzutami niewłaściwych zachowań seksualnych. 56-letni brytyjski prokurator Khan już w czerwcu został zawieszony w pełnieniu obowiązków. Według źródeł, na które powołuje się Reuters, za jego odwołaniem z funkcji prokuratora zagłosowały 82 spośród 125 państw członkowskich Trybunału. Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva podpisał uchwalony przez parlament zakaz sprzedaży i produkcji foie gras, podała agencja Reutera. Zakaz stłuszczonych wątróbek gęsich uderzy w import tego tradycyjnego produktu z Francji, bo w samej Brazylii jego produkcja jest niewielka. Reuters, powołując się na brazylijskiego dyplomatę proszącego o zachowanie anonimowości, podał, że dyplomaci Francji zabiegali o weto ze strony prezydenta. Dyplomata twierdzi też, że Francja miała nadzieję, że Mercosur umożliwi zwiększenie eksportu foie gras do Brazylii. Do końca sierpnia samorządy muszą uchwalić plany ogólne. Bez nich urzędnicy nie będą mogli wydawać żadnych decyzji budowlanych. W Bydgoszczy, gdzie prace nad dokumentem cały czas trwają, mieszkańcy złożyli ponad 4000 uwag. Najwięcej emocji wzbudzają zapisy o dopuszczeniu wysokiej zabudowy, na przykład nad rzeką Brdą, czyli na terenach rekreacyjnych, mówi Jan Kwiatoń z Rady Osiedla Nowy Fordon.
6: Bardzo dobrze, że mieszkańcy się aktywizują, że rośnie ich świadomość. Bardzo dobrze, że mieszkańcy łączą się w grupy, nie tylko w obszarze lokalnym danego osiedla, ale w obszarze całej Bydgoszczy, chociaż lokalnie każdy ma innego rodzaju problemy.
3: Wszystkie uwagi musi teraz opracować Miejska Pracownia Urbanistyczna. W sierpniu projektem planu ogólnego zajmą się bydgoscy radni. W Łodzi ruszyła pierwsza w Polsce stała kuchnia społeczna. To miejsce, do którego każdy może przyjść i samodzielnie przygotować sobie posiłek. O szczegółach reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
7: Inicjatywa była oddolna, mówi Adam Bogusławski z prowadzącego kuchnię Stowarzyszenia Szczypta Dobra.
8: Zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne, na których osoby w kryzysie powiedziały, że dostają dużo produktów spożywczych, dużo jedzenia znajduje się w lodówkach społecznych, w tym nieugotowanego, i niestety nie mają gdzie go przygotować. Wtedy oni sami nam powiedzieli, że mają taką potrzebę stworzenia miejsca, gdzie mogą ugotować jedzenie.
7: A jakie są zasady działania miejsca, mówi Paulina Stasiak ze stowarzyszenia.
9: Kuchnia jest w pełni wyposażona we wszelkie niezbędne narzędzia oraz akcesoria, aby móc samodzielnie przygotowywać posiłki. Kuchnia będzie otwarta przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku przez 6 godzin dziennie. Na miejscu będzie również dostępny pracownik, który będzie na bieżąco pomagał.
7: Przy kuchni jest też biblioteka, a w przyszłości ma pojawić się również biuro streetworkerów. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: W odpowiedzi na falę upałów nawiedzające różne regiony świata japońska firma wprowadziła na rynek ludzkie lodówki, czyli przenośne jednoosobowe kabiny chłodzące, przekazała agencja UPI. Kabina może obniżyć temperaturę ciała przebywającego w niej człowieka. Zdaniem producentów do zlikwidowania objawów przegrzania wystarczy sesja około 10 minut. Urządzenie jest wspólnym dziełem dwóch firm produkujących maszyny przemysłowe i chłodnie. Twórcy liczą, że ludzkie lodówki będą umieszczane w przestrzeni publicznej i w przedsiębiorstwach, których pracownicy pracują latem w bardzo wysokich temperaturach. A choć Polska znajduje się pod wpływem frontu atmosferycznego z północy, który niesie ze sobą chłodniejsze i wilgotniejsze powietrze, to zdaniem klimatologa profesora Bogdana Chojnickiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Wszystko wskazuje na to, że upały do Polski wrócą.
10: Lato na pewno nie powiedziało ostatniego słowa. Ja może powiem, że najcieplejszy statystyczny czas w Polsce to jest przełom lipca i sierpnia. Dopiero zbliżamy się do kulminacji temperatury w Polsce. Natomiast na to musimy nałożyć tą fluktuację, i jedni wyjadą na urlop i będą zadowoleni z pogody, a drudzy no niestety nie. Tak działa Polska.
3: Według klimatologa obecna temperatura znajduje się w normie dla naszego regionu, a dominujący w kraju układ atmosferyczny nie pozwolił na pojawienie się upałów, na które skarżą się mieszkańcy krajów Europy Zachodniej. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Sobota przeważnie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, tylko na północy i na wschodzie okresami będzie nieco więcej chmur. Na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północnym wschodzie i wschodzie, a także na wybrzeżu, miejscami na obszarach podgórskich, około 24 stopni w centrum, do 29 na zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Wywiad polityczny, Maciej Kluczka, dzień dobry. I zapraszam też do odsłuchania lub też nawet zobaczenia najnowszego podcastu politycznego Dzieje się w naszej aplikacji mobilnej na tok.fm.pl, na YouTubie Radio Tok FM. Temat podcastu oczywisty. Rozpad PiS, co dalej, kulisy największego kryzysu w historii partii. A na naszym gościem pierwszym jest Robert Gontarz, Prawo i Sprawiedliwość, jeszcze formalnie?
4: Jeszcze formalnie i głęboko wierzę, że jakaś tam zmiana nastąpi i zdrowy rozsądek zwycięży.
11: Okej, to zaraz o tym porozmawiamy, ale cała ta sytuacja dzisiejsza. Dzień zaczynaliśmy jeszcze z PiS-em ponad 180-osobowym, jeśli chodzi o klub parlamentarny. Teraz prawdopodobnie, a nawet już, no to jest pewne, że tych 40 osób, posłów w tym klubie nie będzie. To jest faktycznie największy kryzys w historii PiS-u?
4: No tak wygląda, panie redaktorze, z różnych powodów. Po pierwsze, to jest 40 parlamentarzystów, czyli naprawdę bardzo duża grupa i grupa ludzi silnie zdeterminowanych, którzy pokazali przez wiele lat, że potrafią bardzo sprawnie działać. No oczywiście pan premier Mateusz Morawiecki, Michał Dworczyk, Krzysztof Szczucki, wybitny prawnik również Paweł Jabłoński, Szymon Szynkowski, Welsenk, Marcin Chorała, który odpowiadał za Centralny Port Komunikacyjny, Łukasz Schreiber, no przecież można byłoby wymienić, a przecież jest jeszcze wielu posłów powiatowych.
11: Ryszard Terlecki też
4: jest, panie redaktorze, oczywiście w tej grupie, co pokazuje też, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o jakichś tam młodych buntowników, którym mało i mało, wręcz przeciwnie. No, to jest jednak pewne zwrócenie uwagi na to, w którym kierunku idziemy, bo ja mam wrażenie, że od jakiegoś czasu istniała usilna próba zmarginalizowania środowiska pana premiera Mateusza Morawieckiego, ale też tej retoryki rozwojowej, z którą powinniśmy być bardzo blisko związani.
11: Ale kierunek, w którym idzie Prawo i Sprawiedliwość, został obrany przy wyborze Przemysława Czarnka na kandydata na premiera. Jest zły kierunek?
4: Znaczy, panie redaktorze, ja uważam, że kierunek na pewną radykalizację został wybrany już dawno. I w mojej opinii tak, to nie był najlepszy kierunek z różnych powodów. Moglibyśmy jakoś tak politologicznie się nad tym zastanawiać. No ale jeśli okazuje się, że Grzegorz Braun dla wielu jest szaleńcem, który ma jakieś skrajne poglądy, no ale jeśli okazuje się, że główny taki mainstream prawicowy zaczyna mówić językiem Grzegorza Brauna, to okazuje się...
11: Na przykład Czarnek mówiący Ukrainie?
4: No, panie redaktorze, nie chcę mówić, że to było mówienie Grzegorzem Braunem, ale to było coś, co nawet pan prezes Jarosław Kaczyński skrytykował. Niemniej jednak ta retoryka Dariusza Mateckiego...
11: A Marek Woch, sprzymierzeniec w pakcie senackim?
4: Znaczy, panie redaktorze, ja nie wiem, nie uważam, że Marek Woch stanowi jakiś bardziej znaczący element układanki, nie? Wiem, że już tworzyły się jakieś spekulacje, że tutaj Marek Woch gra na wielu frontach. Nie wydaje mi się, panie redaktorze, chociaż złośliwi zaczynają mówić, że tego samego dnia podjęto decyzję de facto, żeby wyrzucić pana premiera Mateusza Morawieckiego, a w zamian za niego Marka Wocha. Jeśli ktoś uważa, że to jest takie wzmocnienie bądź zamienienie równorzędnych polityków, ja mam troszkę inne
11: ale
4: zdanie.
11: Ale pana tok rozumowania przyjmuje jako taki, że kierunek ryzykowny, bo na radykalizację, a jednocześnie marginalizowanie w tym samym czasie środowiska Mateusza Morawieckiego.
4: Panie redaktorze, tak to trochę wyglądało. Zresztą ci parlamentarzyści, którzy mówią, a czego Mateusz Morawiecki nie mógł robić w ramach Prawa i Sprawiedliwości, na wyścigi biegali do różnych mediów, do tych mediów, o których mówią, że to są niesprzyjające Prawu i Sprawiedliwości, żeby tam jako źródła bliskie Nowogrodzkiej mówić, jak to pan premier Mateusz Morawiecki na prezydium Komitetu Politycznego musiał wysłuchiwać ataków od Tobiasza Bochyńskiego, od innych różnych parlamentarzystów. W pewnym momencie przestał przychodzić, bo jeśli to było skrajnie jednostronne, nie oddające pewnego pluralizmu w ramach Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Mateusz Morawiecki, panie redaktorze, i tak bardzo dużo wytrzymywał tego ciągłego atakowania. Patryk Jaki, który przecież zaatakował pana premiera Mateusza Morawieckiego, mówiąc, ktoś te dziadostwa podpisywał, a później zagłosował za chat control, czyli za możliwością inwigilowania Polaków. Trochę nie rozumiem tej taktyki działania. Niemniej jednak ta ojkofobia wewnątrzpartyjna, która podważała rządy Prawa i Sprawiedliwości, doprowadziła między innymi do tego, że nam niestety poparcie zaczęło spadać. I my, panie redaktorze, nawet zakładając, był wybrany taki kierunek, nikt z nas głośno o tym nie mówił, że to jest zły kierunek ze względu na lojalność względem partii, ale zostaliśmy trochę odsunięci na boczny tor. I na tym bocznym torze chcieliśmy robić to, co potrafimy najlepiej. Okay. I ktoś stwierdził, kurczę, chyba im idzie za dobrze. To Stowarzyszenie Rozwój Plus działa dynamicznie. Wielu posłów jest w tym stowarzyszeniu. To jednak, jeśli na tym bocznym torze sobie tak dobrze radzicie, to was trzeba wypchnąć.
11: Gwoli Ścisłości i Sprawiedliwości. Jeżeli słychać było, nie wiem, czy pan to potwierdzi, czy nie, że stowarzyszenie buduje swoje regionalne struktury.
4: Nie,
11: pełnomocników.
4: Że nie było czegoś takiego.
11: Bo prezes mógł jednak pomyśleć, czy to nie jest budowanie nowego ugrupowania na bazie mojego ugrupowania.
4: Panie redaktorze, tutaj cytując utwór Karamby, tam było pani redaktor, to ja powiem. Okay. Panie redaktorze, a czyja to wina? Ważny jest skutek, lecz ważniejsza przyczyna. Jaka była przyczyna? Przyczyną powstania Stowarzyszenia Rozwój Plus była pewna radykalizacja języka i zbyt małe skupianie się właśnie na rozwoju, bo oczywiście...
11: Czyli praprzyczyną jest Czarnek.
4: Nie, panie redaktorze, to się zaczęło wcześniej niż Przemysław Czarnek. Więc to było taki owoc tego.
11: Przyszłość Rozwoju Plus. Słyszałem dzisiaj w Sejmie, że nowa partia, która zapewne powstanie na bazie tego stowarzyszenia, nie będzie się nazywała Rozwój Plus. Faktycznie? Inna nazwa?
4: Panie redaktorze, my się nawet nie skupialiśmy nad nazwą partii. Proszę uwierzyć, że jest tak wiele rzeczy, które mi się w tym momencie... Zresztą, panie redaktorze, ci, którzy mówią, że założyliście Rozwój Plus, żeby to była partia. Szczególnie jeśli powstaje jakiś nowy twór, to on nie powinien co chwilę zmieniać swojej nazwy, bo przecież trzeba się przebić do świadomości społecznej, gdyby taki cel nam przyświecał. Więc jeśli chcielibyśmy założyć coś, co będzie później nazywało się jak partia, to wybralibyśmy nazwę, która nazywa się jak partia, a mogę powiedzieć, że byłem przy wybieraniu tej nazwy.
11: Nie może się nazywać?
4: Panie redaktorze, byłem przy wybieraniu tej nazwy i pamiętam, jak z kolegami mówiliśmy, tylko żeby to nie brzmiało, broń Boże, jak nazwa partii, bo ktoś nam złośliwy jeszcze coś zarzuci. I wybraliśmy coś, co nie brzmi jak partia, ale...
11: Czy ja wiem? Okej.
4: Znaczy, panie redaktorze, można byłoby wybrać coś bardziej emocjonalnego niż nazwa skupioną
11: Jeżeli we wtorek dokonają się wszystkie formalności, komitet potwierdzi wykluczenie państwa z partii, to rozumiem, że naturalną drogą będzie stworzenie w Sejmie klubu parlamentarnego. Przecież nie będziecie wolnymi elektronami, a potem i może partii, tak?
4: Panie redaktorze, do momentu podjęcia tej ostatecznej decyzji ja nie będę chciał dywagować na ten temat. Myślę, że to nie jest dobry moment. Nie chciałbym, żeby pojawiły się jakiekolwiek nagłówki, że już myślą o założeniu klubu, już myślą o tym. Prawdopodobnie jeśli będziemy wyrzuceni z klubu, to będzie jedna konsekwencja. To znaczy Donald Tusk będzie miał największy klub w polskim parlamencie po ponad dekadzie, gdy ten największy klub miał Prawo i Sprawiedliwość, więc ci, którzy podjęli tę intrygę, mogą powiedzieć z dumą, tak, doprowadziliśmy do tego własnymi rękami, że Donald Tusk będzie miał największy wpływ w parlamencie.
11: Ale jeśli chcecie mówić o swoich ważnych postulatach dotyczących szczególnie gospodarki, to mając klub, będziecie mieli miejsca w komisjach, na przykład komisji gospodarki i czas na wystąpienia sejmowe. To jest naturalna kolej rzeczy.
4: Panie redaktorze, no niewątpliwie jest zdrowy rozsądek w tym, co pan mówi, ale tak jak wspomniałem, ja nie chcę w ogóle dywagować na ten moment. Wie pan, prawdopodobieństwo jest bardzo niewielkie, bo wątpię, żeby po dzisiejszej konferencji prasowej jednak było coś innego niż wyrzucenie nas z partii, co jest czymś bardzo przykrym, bo ja od 12 lat jestem w Prawie i Sprawiedliwości.
11: Jest pan drugą

0: przecież zaczynała rządy PiS-u te z 2015 roku jako premier Beata Szydło.
1: Fantastyczną premier była fantastyczną też premier.
0: Zastąpił ją Mateusz Morawiecki.
1: I też był fantastycznym premierem.
0: I panie pośle, potem zaczął budować struktury w tym sensie, zaczął mieć kontakty z posłami z regionu, którzy często nie mieli kontaktu też z prezesem, a tu z wiceprezesem Morawieckim tak. Mówi się, że myśli o tym, żeby być kandydatem w wyborach prezydenckich najpóźniej w 35 roku i że po prostu realizuje swoje ambicje. I teraz to było wszystko zaplanowane. Wychodzi z PiS-u, żeby mieć swoją partię. A jeśli jeszcze sondaże pokazują, że może wejść do Sejmu z tą nową partią, no to
1: panie redaktorze, scenariusz. Znaczy to najpierw odnośnie wyborów prezydenckich. 2035 rok, nie wiem, czy jest w ogóle brane pod uwagę przez pana premiera coś takiego, ale na pewno, tak jak teraz niektórzy koledzy mówią, że pan premier coś tutaj się przeciwstawiał temu, żeby Karol Nawrocki był kandydatem. Jest dokładnie odwrotnie. To pan premier Mateusz Morawiecki razem z Marcinem Horałą, z Szymonem Senkowskim-Welsenkiem, chociaż oni byli jeszcze szybciej, tacy najbardziej, najbardziej pro Karol Nawrocki w tym wszystkim, ale pan premier Mateusz Morawiecki bardzo silnie wspierał tę kandydaturę. Przecież wiemy, że Tobiasz Bocheński wspierał kandydaturę Tobiasza Bocheńskiego. Przemysław Czarnek wspierał kandydaturę Przemysława Czarnka.
0: Okay. Więc, na prezydenta, tak?
1: No tak, panie redaktorze. No, i było wiele osób. Zresztą pan prezydent Karol Nawrocki podczas klubu, zamkniętego klubu parlamentarnego powiedział, kto był wielkim przeciwnikiem jego obecności, okay, jego
0: czyli
1: kandydowania.
0: Chce nas pan przekonać, że Mateusz Morawiecki nie snuje tak daleko
1: Jestem głęboko przekonany, że pan premier Mateusz Morawiecki ma daleko sięczne plany, ale i tak jak pan powiedział trochę o ambicjach, o tym, że sukcesywnie realizuje pewne postulaty, to panie redaktorze, znając pana premiera Mateusza Morawieckiego, mogę powiedzieć, że jest w tym bardzo dużo prawdy. Bo celem takim zasadniczym jest prężnie rozwijająca się Polska, która będzie wykorzystywała te szanse, które przed nami stoją i będzie unikała zagrożeń,
0: kraj
1: a zagrożenia
0: się mógł
1: są
0: prężnie
1: duże.
0: Rozwijać, a jeśli politycy chcą w tym pomóc, to muszą mieć partię, żeby mieć wpływ na władzę. To wracam do tego mojego pytania o zakładanie
1: partii. Byliśmy w partii, byliśmy w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Ale teraz już partii nie macie.
1: Na razie jeszcze nie, okay, jeszcze formalnie.
0: Okay. Panie pośle, wiceprezes dotychczasowy PiS-u Mateusz Morawiecki powiedział dzisiaj w Sejmie, że już nie ma hegemona na prawicy. Czyli Kaczyński nie jest już liderem prawicy.
1: Znaczy,
0: tak?
1: Jest lider na prawicy pan prezydent Karol Nawrocki. Chyba nikt nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Oczywiście nie w rozumieniu partyjnym, ale panie redaktorze, jeśli miało się największy klub, traci się ten największy klub, jeśli widać, że Konfederacja w tych sondażach, które oczywiście trzeba brać w pewien nawias nieufności, zaczyna coraz bliżej stąpać po piętach Prawa i Sprawiedliwości, no to rzeczywiście to już nie wygląda tak, jak to wyglądało do tej pory. Ja mogę powiedzieć, wie pan, panie redaktorze, no jeśli Michał Wiśniewski jest znów z Mandaryną, jeśli po tylu latach był nowy odcinek Kapitana Bomby, no jeśli to ja, panie redaktorze, widząc to wszystko, co się dzieje, a co było niespodziewane...
0: Myślę, do czego pan zmierza?
1: Co wielu się wydawało niemożliwe, ja głęboko wierzę...
0: Tak?
1: Nie, panie redaktorze, nie z mieszka pana prezesa Kaczyńskiego, tylko ja głęboko wierzę, że partia, w której będzie pan premier Mateusz Morawiecki, będzie największą partią na prawicy.
0: Czyli będzie nowa partia.
1: Panie redaktorze, nie, panie redaktorze. Ja cały czas wierzę, że będziemy w Prawie i Sprawiedliwości, że to Prawo i Sprawiedliwość będzie największą partią, jeśli będzie w niej pan premier Mateusz Morawiecki i nasza grupa bardzo także liczna.
0: A o kim dzisiaj prezes kolei mówił na konferencji w siedzibie partii, że osoba ważna dla partii 3 razy podsuwała pomysł rozdziału Prawa i Sprawiedliwości?
1: Panie redaktorze, mogę zacytować Tadeusza Sznuka, nie wiem, choć się domyślam.
0: A o kogo się pan domyśla?
1: No domyślam się, że panie redaktorze, że chodziło o pana premiera Mateusza Morawieckiego, choć tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że to były wielowątkowe dywagacje podczas kilku, 7-8-godzinnych rozmów toczonych niejednokrotnie pewnie z panem premierem Mateuszem Morawieckim.
0: Ale wtedy premier Morawiecki mówił prezesowi Kaczyńskiemu, że lepiej się podzielić, żeby walczyć o różnych wyborców?
1: Nie, panie redaktorze, chodziło o to, żeby były dwa różne skrzydła, żeby można było docierać zarówno do jednych, jak i do drugich wyborców. Dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki, tak mam wrażenie, dosyć wyraźnie to wyjaśnił na tyle, na ile nie chciał zdradzać szczegółów, okay, bo to byłoby nieeleganckie, gdyby zdradzał szczegóły prywatnych rozmów.
0: A nie wydaje się panu to takie paradoksalne, może trochę i dziwne, że po wyborach prezydenckich, które miały zjednoczyć prawica, szczególnie Prawo i Sprawiedliwość, kandydat namaszczony przez prezesa Kaczyńskiego wygrał, co na początku nie było pewne, Prawo i Sprawiedliwość właśnie przeżywa ten największy kryzys od powstania partii.
1: Tak,
0: jak
1: panie,
0: to się stało?
1: Tak, panie redaktorze, wydaje mi się to dziwne. Stało się to za sprawą grupy pewnych intrygantów, ludzi, którzy widzieli, że kurczę, ten premier Morawiecki to jednak inteligentny, pracowity człowiek, który nawet na tym bocznym torze partii potrafi sobie tak dobrze radzić.

0: twierdzi, że jest cały czas zbyt dużym zagrożeniem. W związku z tym stwierdzili, że PiS ma być ciasny, ale własny. I niestety tak to się wydarzyło. Czy jestem z tym zdziwiony? Panie redaktorze, jestem potwornie z tym zdziwiony, bo nagle się okazało, że w środowe, ładne popołudnie, kiedy wszyscy mówili o tym, jak fatalnie radzi sobie Koalicja Obywatelska, że mają problemy ze służbą zdrowia, fatalna sytuacja w finansach publicznych, Polska nie znalazła się w tej koalicji antypolistycznej.
1: Pan, bezrobocie, inflacja jest najniższa od lat.
0: Panie redaktorze,
1: Są przygotowywane. No inflacja za waszych rządów to była
0: panie redaktorze, bezrobocie było niższe za naszych...
1: A to zostawmy gospodarkę już na boku.
0: Dobra, to tylko, tylko jedną rzecz. No panie redaktorze, jeśli inflacja była wysoka, to Donald Tusk obwiniał Adama Glepińskiego, kiedy jest niska, przypisuje sobie swoje zasługi. W rozmowie z redaktorem Piaseckim, gdy pan redaktor zapytał Adama Szłapkę, jakie to są ich zasługi w obniżeniu inflacji, to się motał, nie potrafił absolutnie nic powiedzieć. Więc oni, wie pan, panie redaktorze, no konia kują, żaba nogę podstawia. Nic nie zrobili, żeby obniżyć inflację.
1: Czyli zamiast mówić, rozpętaliście w Prawie i Sprawiedliwości
0: no nie
1: kryzys.
0: My, panie redaktorze. Okay. No my siedzieliśmy, byliśmy przekonani, że będzie można ten temat, który jest bardzo poruszający dla ludzi związanych chociażby ze Szpitalem Południowym, przedstawić w taki sposób, który będzie zrozumiały dla wyborców.
1: Nie chciał pan mówić o powstaniu ewentualnego klubu, ale jednak w przyszłym tygodniu jest ostatnie posiedzenie przed sierpniową przerwą wakacyjną. Mhm. Macie dużo to tak zwane skrzydło prawe dla klubu Prawa i Sprawiedliwości. Tam można przygotowywać się do posiedzeń, są dokumenty, jest pan rzecznik, wicerzecznik, szef klubu i tak dalej. No i teraz jak to będzie w środę?
0: No, panie redaktorze, nie wiem jak to będzie, bo to pewnie będzie decyzja pana marszałka, być może Koalicji Obywatelskiej, która będzie teraz największym klubem. No tu mogę powiedzieć tym wszystkim, którzy...
1: Będzie musiał się może wynieść z tego
0: pomieszczenia. Być może, panie redaktorze, ci, którzy knuli intrygę, jak to będzie dobrze, kiedy osłabi się Prawo i Sprawiedliwość, no będą musieli się być może niestety przenieść. No my też, no bo jeśli zostaniemy wyrzuceni. Panie redaktorze, to
1: czyli
0: na pewno
1: sejmowa
0: nie jest,
1: migracja. To nie jest najważniejsze,
0: przyjemne, ale jeśli,
1: jest...
0: mógłbym ostatnim zdaniem, chciałbym złożyć najlepsze życzenia mojej mamie, wszystkiego najlepszego zdrowia, szczęścia, Bożego błogosławieństwa, radości z dzieci i z wnuków.
1: Skoro jeszcze tak na koniec mówimy o takich personalnych sprawach...
0: Bo moja mama ma rodziny, nie wiem, czy
1: dodałem. Tak, ja rozumiem i też składam najlepsze życzenia. Były łzy też dzisiaj w grupie Morawieckiego, bo patrząc na ludzi stojących obok Mateusza Morawieckiego, widziałem, że ci, którzy odchodzą z PiSu, czy są wyrzucani z PiSu po 20-25 latach, przeżywają to.
0: No panie redaktorze, to jest ciężkie. Ja po 12 latach mówię to jako o nieprzyjemnym wydarzeniu. To nie jest najszczęśliwszy dzień w moim życiu, zdecydowanie nie. Ludzie, którzy poświęcili praktycznie całe swoje życie, żeby budować tę partię, budować struktury, rozmawiać z ludźmi, wszystko pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, zrozumieli, że będą...
1: To jest ciężki dzień.
0: Tak, panie redaktorze, to dla nas jest ciężki dzień. Decyzja, w mojej opinii, po prostu niezrozumiała, osłabiająca prawicę, całą prawicę.
1: Robert Gontarz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale w procedurze wykluczenia z partii i Stowarzyszenie Rozwój Plus.
0: Dziękuję. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Takim gościem wywiadu politycznego jest Tomasz Trela, poseł Lewicy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Jak słyszeliśmy przed chwilą w informacjach TOK FM, Łódź obchodzi swoje 603. urodziny. Poważny wiek, więc posłowi z Łodzi życzę wszystkiego dobrego i łodzianom oczywiście, więc w Łodzi dobra atmosfera, ale w PiSie to chyba gorsza.
2: Dziękuję za życzenia i oczywiście wszystkich zapraszam do mojego pięknego miasta, do Łodzi na urodziny, huczne obchody 603 urodzin, ale zapraszam też każdego innego dnia, bo Łódź się zmienia i Łódź jest piękna. No oczywiście my się cieszymy, ale cieszymy się z urodzin Łodzi, ale cieszymy się w Łodzi też z tego, co dzieje się w PiSie, dlatego że im gorzej w PiSie, tym dla Łodzi, dla Polski lepiej.
1: Ja I z dla koalicji też wyborczej? Koalicji rządzącej?
2: I dla koalicji też. Ja z dużą satysfakcją dzisiaj oglądałem ten spektakl najpierw o 12, jak jeden polityczny gangster Jarosław Kaczyński mówił, że wygasa członkostwo w partii. Później o 14 drugi polityczny gangster Mateusz Morawiecki mówił, że zostali wyrzuceni niesłusznie. To naprawdę duża satysfakcja doczekać momentu, kiedy PiS się tak podzielił. I co by nie było, z partii został wyrzucony albo sam zrezygnował, bez względu na którą formę się zdecydujemy, premier tej partii, który pełnił tę funkcję przez 6 lat. Więc tak naprawdę kłopoty PiSu dopiero się zaczną.
1: Ale czy to się może nie skończyć, bo teraz oczywiście są emocje, oskarżenia, chociaż prezes stwierdził, że nie chce się rozstawać w złych emocjach. Za rok to może już i emocje będą inne, a będzie próba powrotu do władzy i może to będzie i koalicja wyborcza tych obu ugrupowań, jeśli oczywiście z grupy Morawieckiego stworzy się partia, albo zapowiedź przyszłej koalicji i nagle PiS będzie mieć zdolność koalicyjną, której nie miał w 2023 roku. Może tak to się skończy.
2: Teoretycznie w polityce wszystko jest możliwe, ale do wyborów jest ponad rok i praktyka nakazuje, i to już jest nasza rola, mówię między innymi o Lewicy, ale też innych partiach demokratycznych, żeby obywatelom przypominać, jak oni się tam w PiS-ie nienawidzą. Bo to nie był zwykły taki konflikt, rozeszli się, dziękuję, do widzenia. To wszystko wybuchło na naszych oczach. Tam są przedsądowe wezwania, tam są inwektywy, tam jest wielkie obrażanie i to nie tylko jednej z drugą osobą, tam są całe hordy jednych i drugich, którzy na siebie naskakują. I ja mam wrażenie, jak znam to środowisko, ale nie znam ich dobrze, ale obserwuję je od dłuższego czasu, że tak naprawdę te inwektywy, te obrazy to dopiero są przed nami. Oni tam teraz zaczną sobie wyciągać najgorsze rzeczy. Zaraz wyjdzie Morawiecki, powie, że on Ziobry to tak naprawdę nigdy nie znał i nigdy go nie chciał, okazał mu Kaczyński. Zaraz wyjdzie Kaczyński, Sasin i powie, że a Unia Europejska to zawsze była zła, ale Morawiecki był wielkim zwolennikiem, żeby podpisywać te dokumenty i dlatego oni to robili. Wie pan, takich rzeczy dzisiaj w świecie mediów społecznościowych, rozbudowanego internetu, nie zapomni się, to się nie wygumkuje. To nie są lata 90., gdzie Jarosław Kaczyński przy niebieskim stoliku coś ustalił, z kimś się pokłócił i po roku wszyscy o tym zapomnieli. My już naprawdę skutecznie będziemy obywatelom przypominać, jaka tam w tej zgniłej prawicy panuje atmosfera.
1: A według pana scenariusz budowy klubu parlamentarnego i też partii przez Mateusza Morawieckiego jest jedyny możliwy, że nie da się inaczej, jeśli opuszcza PiS, a chce zostać w polityce, chce walczyć o wejście do Sejmu, no to to jest jedyna droga?
2: Nie ma innego wyjścia, dlatego że Mateusz Morawiecki wie, że albo ten moment teraz wykorzysta i stworzy szybko klub parlamentarny, szybko będą aktywni, szybko będą działać i szybko powoła partię polityczną, która będzie obejmowana w sondażach i to poparcie będzie nie najgorsze i będziemy mieli taką otóż sytuację. PiS-owi będzie spadać, Morawieckiemu na tej pierwszej prostej może rosnąć. Będziemy mieli cztery partie prawicowe, które mają poparcie po kilka albo kilkanaście punktów procentowych i to będzie jeden sos. Chyba że Mateusz Morawiecki ma plan, żeby uderzać w inny elektorat. Niespecjalnie feruje tutaj jakiegoś sukcesu, no ale próby może podjąć, ale nie ma innego wyjścia. Musi być klub parlamentarny, nie musi być partia polityczna.
1: A czy dla innych koalicjantów z koalicji, na przykład dla Polski 2050 czy Unii Centrum, Morawiecki może być problemem, bo będzie próbować kreować się na polityka centrum. Te partie są centrowe, więc będzie walka o jedną grupę wyborców, a te właśnie partie mają problemy sondażowe, więc dla całej koalicji to też może być wyzwanie.
2: Prawda, natomiast no, ja z ubolewaniem patrzę na sondaże koleżanek i kolegów z koalicji 15 października i Polski 2050 i Unicentrum, bo to poparcie jest śladowe, ale upatruję tutaj w podziale na prawicy i podziale w PiS-ie szansę dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo to jest stabilny podmiot na naszej polskiej scenie politycznej, który ma takie zabarwienie centroprawicowe, tylko racjonalne i przewidywalne. Więc jeżeli PiS się rozlatuje, PiS słabnie, to premier Kosiniak-Kamysz może z tego uczknąć, a uczknięcie dla PSL-u 2, 3, 4 punktów procentowych, to już jest stabilne poparcie nad progiem wyborczym i to też jest dobre rozwiązanie. Chyba ani pan, ani ja, ani nasi słuchacze nie wierzą w to, że Unia Centrum i Polska 2050 samodzielnie wystartują w tych przyszłorocznych wyborach, więc... I chyba oni też, więc najprawdopodobniej oni będą podczepieni pod którąś z partii koalicyjnych. Najprawdopodobniej to będzie Koalicja Obywatelska, może w części Polskie Stronnictwo Ludowe, w najmniejszym stopniu Lewica. Natomiast gdyby tak to było, że PSL coś uczknie, to myślę, że to by było dobre rozwiązanie.
1: A no właśnie, jeśli mówimy o PSL-u, to tak, we wtorek w TVN24 Władysław Kosiniak-Kamysz pytany o Morawieckiego, ewentualne jeszcze wtedy jego wyjście z partii i ewentualne jakiś sojusz z PSL-em, mówił kategorycznie nie można robić koalicji z partią opozycyjną krytykującą nasze rządy. A ja dzisiaj rozmawiałem z Jarosławem Rzepą z PSL-u w Sejmie już po ogłoszeniu rozłamu w PiS-ie i on mówi tak, Grupa Morawieckiego to ludzie, z którymi można porozmawiać, między innymi o energii, o sprawach gospodarczych. To są ludzie, z którymi, którzy nie boją się z nami rozmawiać w kuluarach. Ja bym nie był tak na nie. Jak to się może skończyć? Myśli pan, że będą w PiS-u tacy, którzy będą chcieli tworzyć listę z Morawieckim?
2: Ja w delikatny sposób, nienachalny, przestrzegam przyjaciół z Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo Mateusz Morawiecki od Jarosława Kaczyńskim, oprócz tego, że jest młodszy i może ma lepiej skrojony garnitur, nie różni się absolutnie niczym. To jest taki sam gangster, prawicowy gangster polityczny, który przez 8 lat rządził Polską, rozkradał Polskę, jest twarzą wszystkich afer Prawa i Sprawiedliwości, więc przyjaciele, uważajcie, lepiej skubać elektorat, który był przy PiS-ie, niż bratać się z kimś z PiS-u, bo jest ta stara zasada, kto się PiS-u tyka, ten znika i wielu już próbowało się tykać PiS-u i naprawdę niedobrze to wyszło, więc mam nadzieję, że to będzie odosobniony głos i nikomu do głowy takie pomysły nie chodzą, bo ja naprawdę dzisiaj nie chciałbym doprowadzić do sytuacji, że ktoś w ogóle przez moment pomyśli, nawet z naszych słuchaczy, a ten Morawiecki taki biedny, a ten Kaczyński go tak potraktował. Nie, Morawiecki nie jest biedny, Kaczyński nie jest biedny, Czarnek nie jest biedny. Proszę sobie przypomnieć, co oni robili z Polską przez 8 lat, co oni robili z kobietami, co oni robili z wymiarem sprawiedliwości, co oni zrobili z publicznymi pieniędzmi, jak zawłaszczali i wydawali na prawo i lewo. I proszę sobie przypomnieć, ilu polityków Prawa i Sprawiedliwości ma problemy z wymiarem sprawiedliwości, a autorem tego wszystkiego i twarzą tego wszystkiego był Mateusz Morawiecki. No tak, Morawiecki i Kaczyński to jest jedno zło.
1: Czy zobaczymy, czy Mateusz Morawiecki usłyszy zarzuty, znaczy zarzuty to już w wyborach kopertowych, za wybory kopertowe usłyszał, pytanie, jak ten proces
2: sądowy będzie się. Oskarżenia teraz, tak, czekamy właśnie na oskarżenia.
1: A jeszcze sprawa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Kończąc temat PiS-u, myśli pan, że dojdzie do roszad gabinetowych, pokojowych, jeśli chodzi o rozkład w Sejmie, bo marszałek Sejmu między innymi przede wszystkim o tym decyduje. Taki długi korytarz w prawym skrzydle, gdy się łączy Sejm z Senatem, należy do PiS-u jako do największego klubu w Sejmie. Teraz tym największym przestanie prawdopodobnie być. Czy powinni się stamtąd wynieść, według pana?
2: Jeżeli największy klub parlamentarny, Koalicja Obywatelska, stwierdzi, że to oni chcą się przeprowadzić, to myślę, że marszałek Sejmu nie będzie miał tutaj żadnych przeciwwskazań. Są pewne zasady, są pewne praktyki, które funkcjonują w parlamencie. Ten, kto jest największym klubem parlamentarnym, ma właśnie ten korytarz. Ja pamiętam, że i swego czasu był tam Sojusz Lewicy Demokratycznej, i swego czasu była tam Platforma Obywatelska, i teraz Prawo i Sprawiedliwość, więc myślę, że wszystko jest do ustalenia, ale to zakładam, że przewodniczący Konwiński, marszałek Czarzasty sobie to uzgodnią, jak kolejny klub zostanie powołany, jak się zmaterializuje, to ale zobaczymy, ilu będzie członków.
1: Niedługo przerwa wakacyjna sejmowa, to może w tym czasie
2: będzie czas na tego typu przeprowadzki ewentualnie.
1: Na koniec, krótkie pytanie, bo dzisiaj w poranku TOG FM gościłem nową rzeczniczkę praw obywatelskich, w środę zostanie zaprzysiężona w Sejmie. Powiedziała, pytana o transkrypcję, że będzie przypatrywać się temu procesowi, bo w obliczu weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej transkrypcja ma jeszcze większe znaczenie i będzie zabiegać pani rzecznik mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram o to, żeby jak najwięcej uprawnień z tej transkrypcji wynikało. Myśli pan, liczy pan na to, że rząd, a szczególnie i Lewica, i premier Gawkowski, i ministra Kotula będą miały silne wsparcie od pani rzecznik?
2: Tak, i wierzę w to głęboko, dlatego z pełną odpowiedzialnością podpisałem się pod kandydaturą pani Sylwii Gregorczyk-Abram, już teraz rzecznika praw obywatelskich, bo wierzyłem w to i wierzę, że to będzie taki rzecznik ludzkich spraw wszystkich obywateli. Jak słyszę takie głosy, że jest zainteresowana współpracą z panią minister Kotulą, premierem Gawkowskim, żeby ta transkrypcja była szybka, sprawna, skuteczna, żeby była wdrażana i maksymalnie realizowana przez instytucje publiczne, to tylko się cieszę i wiem, że to był dobry wybór i wydaje mi się, że tutaj determinacji, entuzjazmu w tych działaniach nie zabraknie pani rzecznik.
1: Tomasz Trela, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Tomasz Lisiecki, ekspert od wizerunku Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, witaj.
3: Dzień dobry.
1: Kto lepiej tą kryzysową sytuacją w Prawie i Sprawiedliwości zarządza? Bo oczywiście kryzys jest, to jest fakt niepodważalny, przyznają to nawet przecież sami bohaterowie tej sytuacji. Czy lepiej Mateusz Morawiecki, czy lepiej Jarosław Kaczyński sobie z tym radzi?
3: Wydaje mi się, że na razie trudno odpowiedzieć na to pytanie. Przede wszystkim dlatego, że Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości ma decyzję o wyrzuceniu 30 posłów i wszystkich polityków, którzy współpracują razem z Mateuszem Morawieckim, zatwierdzić, więc ciekawe, co się będzie działo przez te najbliższe 3 dni, bo gdybyśmy teraz mieli tę sytuację oceniać, to myślę, że najwięcej zyskał Mateusz Morawiecki, ale nie tym, co powiedział, ale tym, co zrobił, czyli że się nie przestraszył i zachowywał się konsekwentnie. No bo jeśli popatrzymy na historię Prawa i Sprawiedliwości, to takiego kryzysu jeszcze nie było. Tam były odejścia, tam były połajanki Zbigniewa Ziobry, ale takiej sytuacji nie było, biorąc pod uwagę, że to jest tak duża grupa polityków. Ale z drugiej strony jest też tak, że do tego takiego hardego zachowania Mateusza Morawieckiego dochodzą takie rzeczy, które trochę mnie, powiem szczerze, dziwią, bo tak, gdyby to było dobrze przemyślane posunięcie, to chwilę przed konferencją prasową Jarosława Kaczyńskiego, moim zdaniem, gdyby miał doradzać w takiej sytuacji, Mateusz Morawiecki powinien na X umieścić sytuację, że odchodzi i nie czeka na żadne decyzje. To byłoby konsekwentne, to byłoby mocne.
1: On by zrobił pierwszy krok.
3: On by zrobił pierwszy krok, a tutaj jednak jest tak, że pozwala się wyrzucić i powiem szczerze, ja tego trochę nie rozumiem. Może jest tak, że faktycznie liczy na to, że do tego wtorku coś się jeszcze uda załatwić, coś się jeszcze uda wyjaśnić, ale nic na to nie wskazuje, no bo mamy po drugiej stronie bardzo spokojnego, bardzo stonowanego i bardzo władczego przeciwnika, jakim jest Jarosław Kaczyński, który trochę tak się zachowuje jak taki stetryczały tyran. Przepraszam za to sformułowanie, ale to wymaganie podpisania lojalki przez wszystkich polityków, to właśnie jest w tym stylu, więc na razie moim zdaniem zyskuje Mateusz Morawiecki. Ale pytanie, czy te wszystkie osoby, które na razie stoją za nim i dosyć ostro wypowiadają się w mediach społecznościowych, faktycznie wytrzymają do wtorku, czy przypadkiem przez weekend nie przemyślą, że może jednak warto wrócić, podkulić ogon i mieć pewne miejsce w partii, która było, nie było, ciągle jest mocnym ugrupowaniem. To nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość, nawet jeśli dojdzie do takiego rozpadu, będzie partią, która znika, która jest słaba, która nic nie znaczy. To byłoby przeszacowane.
1: A też wtedy prezes PiS-u mógłby się postawić w roli takiego, który łaskawie przyjmuje tych, którzy przez te 3 dni przemyśleli sprawę, więc mógłby zagrać rolę takiego miłosiernego ojca.
3: No mógłby, chyba że będzie tak, że przez te kilka dni Mateusz Morawiecki będzie działał, będzie mówił i inni politycy Prawa i Sprawiedliwości, których ta dzisiejsza decyzja Jarosława Kaczyńskiego nie dotyczy, pomyślą sobie tak. Z jednej strony mamy taką bardzo klasyczną, prawicową, konserwatywną partię, która bardzo dużo w swoim programie miejsca zajmuje takim rzeczom światopoglądowym, ale tam jest bardzo mało argumentów takich, które ma w swoim ręku Mateusz Morawiecki jako prawicowy technokrata, jako ekonomista, jako ktoś, kto potrafi powiedzieć i zaproponować coś, co może się podobać wyborcom, którzy będą myśleli kategoriami własnej kieszeni, czyli nie różańca, tak jak myśli Prawo i Sprawiedliwość, a kieszeni. Więc może też być tak, że jeśli Morawiecki będzie dobrze grał przez te najbliższych kilka dni, to może jeszcze kogoś do siebie przyciągnie. Ale tak naprawdę, tak jak mówiłem na początku, zobaczymy przez te kilka dni, co się będzie działo, jak on się będzie zachowywał. Bo zwraca tutaj moją uwagę taka wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, nie jest to jeszcze w 100% ustalone, ale tak można oszacować, mówiąc o tym, że ci posłowie zostaną usunięci, więc może tam będą jakieś negocjacje.
1: Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Sejmie dzisiaj o 14 stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość robi błąd i sam prezes, ale przede wszystkim zrzucał winę na tych intrygantów, nielicznych, ale głośnych, jego zdaniem, którzy stwierdzili, że trzeba obrać tylko ten jeden kierunek właśnie na radykalizację, na bój z konfederacjami. On chciał tworzyć to drugie skrzydło, które miało trochę inne tematy dawać na pierwszy plan, podawać też opinii publicznej. No i prezes stwierdził, że tak nie może być, więc i też to stowarzyszenie nie może działać i się rozpętała burza i doszło do rozłamu. No i prezes, dotychczasowy wiceprezes Mateusz Morawiecki mówi, to jest błąd, bo tu cytat, PiS zaczyna trącić myszką, czyli zaczyna być przestarzałe, według niego niemodne. No i pytanie teraz, czy ten plan Mateusza Morawieckiego mógł zdać egzamin, że duża partia może mieć kilku takich, nazwijmy to, podliderów, którzy mają różne tematy, bo inni odpowiadają w PiS-ie, no tak się nie da. Jest kakofonia, nie wiadomo, kto jest w sumie już kandydatem na premiera. Jak jest kierunek partii? Mateusz Morawiecki robił błąd. Kto miał tu rację, według ciebie?
3: Znaczy ja myślę, że to myślenie Morawieckiego to jest jednak myślenie kategoriami nowoczesnej polityki, gdzie partia może iść kilkoma skrzydłami do wyborów i zagospodarowywać różne grupy wyborców, do których docierają różne przekazy i różne argumenty. Bo teraz mamy taką sytuację, zakładając oczywiście, że PiS się podzieli na dwie grupy. Jedną, która będzie miała ponad 150 posłów, jedną, która będzie miała 30 posłów w polskim parlamencie.
1: Lub nawet 40, jeśli tak się uda.
3: Albo nawet 40.
1: Tak.
3: To będziemy mieli taką sytuację, że będziemy mieli duży klub starzejącego się elektoratu, bo tak oceniam tą partię w tym momencie bez grupy Mateusza Morawieckiego. I mały klub z postulatami, które mogą przekonywać takich wyborców, którzy mają centroprawicowe poglądy, którzy nie zagłosowaliby na Prawo i Sprawiedliwość, gdyby ta partia się nie rozpadła. Tak sobie tą sytuację wyobraź, że w tym Morawiecki jest też zaszyty taki komunikat.
1: Zanika nam trochę głos twój, Tomku. Staramy się poprawić.
3: Myślę też, że w tym, co mówi Mateusz Morawiecki, zaszyty jest taki komunikat, z którego może wynikać, że ugrupowanie Morawieckiego będzie teraz miało różne możliwości. No bo pomyślmy, mogą próbować współpracować z politykami Polski 2050. W wielu sytuacjach, w wielu kwestiach będą się ze sobą zgadzali, byłaby to jakaś propozycja polityczna. Mogą współpracować z Konfederacją Mentzena, byłaby to propozycja technokratyczna. Mogą współpracować z Grzegorzem Braunem, zakładając, że Morawiecki nie brzydzi się Braunem, tak jak to deklaruje Jarosław Kaczyński, byłaby to bardziej radykalna, prawicowa propozycja do zupełnie innego elektoratu, więc ja myślę, że Mateusz Morawiecki w tym, co mówi, ma dosyć sporo racji. Myśli kategoriami nowoczesnych, prawicowych i lewicowych również europejskich ugrupowań, które mają szeroką ofertę i możliwość szerokiego przekazu i dzięki temu przekazowi docierania do różnych odbiorców. Kaczyński jest jednak klasycznym politykiem, który tego typu kategoriami nie myśli. On wybiera wierność przede wszystkim, a to już tak troszeczkę nie działa.
1: Mm-hmm. A czy Prawo i Sprawiedliwość, które nie będzie miało rozpoznawalnych eurodeputowanych, takich jak Dworczyk, Boheński, ale też nie będzie miało znanych polityków w Sejmie, ono traci jakiś taki, taką możliwość przekazu, jeżeli będzie tych konferencji prasowych w Sejmie więcej, bo będzie nowy klub, to po prostu jest wtedy trudniej? Kto ma tutaj właśnie trudniej? Ten klub większy, który traci pokaźną grupę, czy nowa grupa, która musi teraz jakoś pokazać nowe logo, nową nazwę, pokazać się wyborcom? Efekt świeżości czy efekt stałości jest tutaj lepszy?
3: Ja bym na to spojrzał z zupełnie innej strony. Ja myślę, że najtrudniej to będzie tym wyborcom, którzy głosowali do tej pory na Prawo i Sprawiedliwość, bo będą musieli dokonać pewnego wyboru. I tutaj dopatrywałbym się takiego podziału wzdłuż linii wieku. Starsi wyborcy będą wybierali Prawo i Sprawiedliwość, młodsi z zupełnie innymi potrzebami, aktywni zawodowo, mogą wybierać partię Morawieckiego, to jest jedna rzecz, ale też może być tak, że ugrupowanie Morawieckiego, zakładając, że będzie dobrze obrędowane, będzie dobrze opowiedziane, będzie zapraszane do mediów, będzie miało faktycznie. Ci ludzie będą mieli nowe otwarcie, no i mogą liczyć na ten efekt świeżości. Natomiast ja bym się tak nie podniecał tymi sondażami, które się pojawiają, które dają potencjalnej partii Morawieckiego miejsca w parlamencie, bo rozbieżność między tymi sondażami jest tak duża, że na razie to niczego nie znaczy, więc myślę, że trzeba, bo musimy poczekać 2-3 miesiące, żeby zobaczyć, jak wyborcy przyjmą tą partię, ale dla mnie naprawdę najbardziej kluczowe jest tych kilka najbliższych dni, kiedy jedni i drudzy będą podejmowali decyzję, czy zostać z Morawieckim, czy wrócić do Kaczyńskiego, a może opuścić Kaczyńskiego i faktycznie zaryzykować, bo różne rzeczy mogą się w ten weekend dziać i myślę, że one będą bardzo ciekawe.
1: A dla ciebie ciekawe, zastanawiające jest to, zadziwiające, że Prawo i Sprawiedliwość, które postawiło na kandydata w wyborach prezydenckich i te wybory wygrało, znaczy ten kandydat przede wszystkim, ale jednak też i ta partia, przeżywa właśnie teraz ten kryzys. Wszyscy myśleli, że to już po tych wyborach to Donald Tusk powinien odejść. Niektórzy oczywiście w PiS-ie takie głosy podnosili, domagali się przyspieszonych wyborów, a to teraz Prawo i Sprawiedliwość się rozpada na dwie części, co prawda nierówne, ale jednak. Czy to inaczej trzeba czytać, że sukces Nawrockiego no wprost nie dało się PiS-owi przełożyć na swój sukces?
3: Karol Nawrocki pokazuje bardzo dużą niezależność, zresztą w tej sytuacji również pokazuje niezależność, przynajmniej deklaruje to, bo mówi, że ta sytuacja go zupełnie nie dotyczy. Wiem oczywiście, że tak nie jest, ponieważ w jego kancelarii, w jego otoczeniu są ludzie i z Prawa i Sprawiedliwości, i związani z Mateuszem Morawieckim, więc ciekawe, jak to będzie wyglądało. Natomiast ja nie widzę jakiegoś takiego bardzo mocnego wsparcia ze strony obozu prezydenckiego dla Prawa i Sprawiedliwości. I powiem szczerze, nie liczę też na to, żeby obóz prezydencki i sam prezydent wspierali Prawo i Sprawiedliwość w tej sytuacji. Mamy tu jednak taką dosyć dużą różnicę wieku między prezydentem a Jarosławem Kaczyńskim. Mamy zupełnie różny sposób komunikowania się z wyborcami. Prezydent Nawrocki jest jednak osobą, która potrafi docierać do wyborców w swoim wieku, do wyborców młodszych, o prawicowych, konserwatywnych zapatrywaniach. Potrafi też robić wycieczki w stronę wyborców radykalnej prawicy, dosyć dobrze mu to wychodzi. Puszcza oko do Konfederacji, jest dosyć lojalny wobec deklaracji, które w czasie kampanii wyborczej złożył wobec Sławomira Mentzena, więc nie liczyłbym na to, że prezydent Karol Nawrocki będzie wsparciem dla Prawa i Sprawiedliwości, chociaż myślę, że w tej sytuacji Jarosław Kaczyński i politycy Prawa i Sprawiedliwości mogą faktycznie na to liczyć. Myślę, że prezydentowi ta sytuacja się za bardzo nie opłaca, dlatego że jest młodym politykiem, jest świeżym politykiem, bardziej mu się opłaca tworzyć obóz dookoła siebie niż wchodzić w niż współpracować z ugrupowaniem, które jest ciągle jednak ugrupowaniem, gdzie rządzi Jarosław Kaczyński, dla którego ważna jest lojalność, wierność, podpisywanie lojalek i nie zgłaszanie żadnego wotum separatum. A to właśnie zrobił Mateusz Morawiecki i dostał po łapach.
1: A na koniec króciutko, jak według ciebie może zdyskontować tę sytuację Koalicja Obywatelska, wizerunkowo na przykład jakoś zmusić przez marszałka Sejmu, ale też szefa klubu Koalicji Obywatelskiej do wyprowadzki z tego największego, największej przestrzeni dla największego klubu, którym przestanie być Prawo i Sprawiedliwość, czy zostawić sprawę, niech krwawi PiS i się wykrwawia?
3: Czy to jest coś, co byłoby bardzo symboliczne, natomiast jest absolutnie nieistotne. A na miejscu Koalicji Obywatelskiej i premiera Tuska zastanawiałbym się nad tym, w jaki sposób, co robić, żeby pokazywać po pierwsze swoim odbiorcom to, że są grupą, która jest zintegrowana, która jest mocna, która jest razem. Po drugie, komunikować się z tymi w rządzie, którzy próbują być niezależni, czyli na przykład z Katarzyną Pełczyńską na Łęcz, bo co jak co, ale Koalicji Obywatelskiej nie opłaca się teraz sytuacja, która mogłaby spowodować, że Mateusz Morawiecki będzie mógł współpracować na przykład z politykami, którzy są teraz w koalicji rządzącej, po to, żeby stworzyć nowe ugrupowanie, bo na pewno jest tak, że byłoby to świeże, na pewno jest tak, że byłoby to atrakcyjne dla pewnej grupy wyborców.
1: Czyli zachowanie jedności koalicji jest teraz też ważne po stronie Donalda Tuska.
3: Jest teraz tak najważniejsze. Symboliczne gesty są średnio istotne.
1: Tomasz Lisiecki, ekspert Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Piątkowy wywiad polityczny wydawał Jakub Żebrowski, realizował Krzysztof Olesiewicz, a ja życzę dobrego weekendu. Maciej Kluczka, do usłyszenia.
4: To jest powtórka.

0: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
1: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Europa płonie, z ogniem walczą m.in. Francja i Hiszpania. Sytuacja nadal nie jest opanowana. Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na rynki paliw, a kierowcy na stacjach coraz głębiej muszą sięgać do kieszeni. Ponad 700 wystawców przez 3 tygodnie będzie się prezentować w Gdańsku, gdzie rusza doroczny jarmark Świętego Dominika. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. 110 tysięcy osób trzeba było ewakuować z powodu pożaru w departamencie Gironde w południowo-zachodniej Francji. Szef MSW Laurent Nunez poinformował wieczorem, że ogień kieruje się w stronę Bordeaux. Jak dodał, miasto nie jest obecnie zagrożone i zapewnił, że władze zrobią wszystko, by je ochronić. Poinformował jednak, że władze departamentu mogą zalecić ewakuację niektórych gmin w okolicach. Pożar, który wybuchł w środę, podsycany przez wiatr, rozprzestrzenił się bardzo szybko po terenach porośniętych gęstym sosnowym lasem. Ogień zniszczył już 50 domów, a żywioł objął powierzchnię ponad 10 tysięcy hektarów.
5: Ufam doświadczeniu naszych strażaków. Wiem, że robią wszystko, co w ich mocy, ale obawiam się, że nie mamy wystarczająco dużo samolotów do zrzucania wody. Nie jesteśmy przygotowani na taką skalę pożarów. Wszyscy nasi sąsiedzi zostali już ewakuowani. Mam nadzieję, że są bezpieczni i nie będziemy mieli incydentów z udziałem ludzi. Ale niestety musimy się liczyć z dużymi stratami materialnymi.
4: Mówią mieszkańcy regionu. Francja wystąpiła z oficjalnym wnioskiem o pomoc ze strony państw Unii Europejskiej. Paryż apeluje o wsparcie w postaci helikopterów gaśniczych. A grupa polskich strażaków ma wesprzeć hiszpańskie służby w walce z pożarami. Jak przekazała w rozmowie z TOK FM rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, polska misja potrwa miesiąc i weźmie w niej udział ponad 100 strażaków, którzy do Hiszpanii udadzą się w przyszłym tygodniu. Sytuacja na miejscu jest bardzo trudna. W prowincjach Madryt i Avila władze wprowadziły stan wyjątkowy. Pożar w tej części Hiszpanii strawił już około 9 tysięcy hektarów terenu. Ma obwód 71 kilometrów. Siły amerykańskie zaatakowały w Zatoce Omańskiej tankowiec przewożący LPG, czyli skroplony gaz ropopochodny, podał Reuters, powołując się na irańską agencję Fars, powiązaną z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. W ataku miało zginąć 2 członków załogi, a statek został unieruchomiony. Agencja Fars nie zidentyfikowała statku, nie przekazała również, pod jaką banderą płynął. Źródło, na które powołała się Fars, przekazało, że siły USA mogły podejrzewać, że statek przewozi irański gaz. Niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje wzrost cen ropy naftowej, ta przekłada się na ceny hurtowe paliw i powoduje wzrost cen także na stacjach. Już teraz, jak wynika z danych epetrol.pl, za benzynę trzeba zapłacić średnio 7,30 zł, a 7,64 zł za diesla. I te ceny w najbliższych dniach jeszcze wzrosną z powodu eskalacji na Bliskim Wschodzie, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
6: Niestety wszystkie paliwa mogą dalej drożeć, bo sytuacja międzynarodowa tylko w kierunku zwyżkowym nam każe się kierować. Wyraźna zmiana będzie zapewne faktem, zwłaszcza w przypadku diesla. Ona będzie mocniej odczuwalna, bo diesel w hurcie dużo szybciej drożeje. Perspektywa kolejnego tygodnia to jest, myślę, jakieś 20 nawet groszy więcej.
4: Tylko autogaz niespodziewanie potaniał w ostatnich dniach o kilka groszy, ale i w tym przypadku analityk spodziewa się szybkiego odbicia cen. Służby mundurowe mają szczególne znaczenie nie tylko w walce z przestępczością wewnątrz kraju, ale i zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie wojny hybrydowej z Rosją. Podkreślali premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki, dziękując policjantom podczas uroczystości z okazji Dni Policji. Choć obie strony zapewniały o konieczności dobrej współpracy między wszystkimi instytucjami państwa, w wystąpieniach premiera i prezydenta pojawiły się odwołania do politycznego konfliktu między nimi. A więcej na ten temat Ben O'Connor.
7: Donald Tusk podkreślał znaczenie policji i straży granicznej Granicznej dla działań prowadzonych na polskiej granicy i przypomniał, że to właśnie te służby miały zostać uderzone prezydenckim wetem w sprawie programu SAFE.
8: Wymagało to wielu manewrów, ale tak, te ponad 3 miliardy złotych trafiło do policji. Potrzebujecie nowoczesnych narzędzi do walki z przestępczością.
7: Prezydent zapewniał z kolei, że z możliwości wetowania rządowych ustaw korzysta z umiarem.
9: Wśród wielu ustaw, które podpisałem jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, a było tych ustaw, panie premierze, drodzy państwo, aż 245. Była też ustawa odnosząca się do codziennego życia funkcjonariuszy policji.
7: Podczas uroczystości odznaczono policjantów, którzy wykazali się szczególnymi zasługami dla państwa oraz dziękowano ponad 100 tysiącom funkcjonariuszy, którzy należą do służby. Benedykt O'Connor, TOK FM.
4: To jedna z największych w Europie imprez handlowo-kulturalnych. Już po raz 766 odbędzie się w Gdańsku jarmark Świętego Dominika. Ceremonia otwarcia w sobotę, w samo południe. Na ulicach Gdańska czekać będzie ponad 700 wystawców. Od kupców, przez artystów, rzemieślników, po kolekcjonerów. Mówi menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
10: Tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty. Zapraszamy na targ węglowy w tym roku do kolekcjonerów.
4: Po zakupach można się udać na przystanek smaków w okolicy placu Świętopełka.
10: To serce kulinarne jarmarku. To tam jest najwięcej stoisk z jedzeniem. Ponad 17 kuchni świata. I w cieniu na Świętopełku, na leżaczkach można sobie wówczas odpocząć.
4: Mały apel do odwiedzających ma prezydentka Aleksandra Dulkiewicz.
11: Zachęcam do tego, żeby na jarmark przyjeżdżać komunikacją publiczną. Tutaj w sercu Gdańska nie ma po prostu gdzie zostawić samochodu.
4: Jarmark Świętego Dominika potrwa 3 tygodnie. Temperatura maksymalna w sobotę od 21-22 stopni na północnym wschodzie i wschodzie, na wybrzeżu, miejscami i na obszarach podgórskich około 24 stopni w centrum do 29 na zachodzie. Dzień przeważnie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, tylko na północy i na wschodzie okresami będzie nieco więcej chmur. Słabe przelotne opady deszczu możliwe na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Dobry wieczór. W środę 1 kwietnia to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w środę wraz z gośćmi malujemy portret Polaków. Dzisiaj będą to nowi Polacy. Jak to nowi? Niedawno urodzeni? Nie, chodzi o osoby, które stały się Polakami, uzyskując polskie obywatelstwo. Znowu znakomita polityka zainspirowała nas tym tematem. 17 marca ukazał się tam artykuł pani Katarzyny Kaczorowskiej pod tytułem Kto ty jesteś? Polak nowy. Kandydatów przybywa. Im więcej daje polski paszport, tym trudniej go dostać. To cały tytuł artykułu. Rzeczywiście dane statystyczne dowodzą, że zainteresowanie obywatelstwem naszego kraju rośnie i to szybko. Jeśli w 2015 roku wniosków w tej sprawie było 1640, to w 2024 już 14 828. Z czego to wynika? No, trzeba bez cienia ironii powiedzieć, że Polska staje się coraz bogatszym krajem, bardziej bezpiecznym, mimo wszystko przewidywalnym i zwyczajnie coraz ładniejszym. Premier Donald Tusk 18 lutego na giełdzie papierów wartościowych, zachwalając zalety naszego kraju, mówił, cytuję, nasz kraj staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia, nie tylko dla naszych rodaków, którzy wracają z emigracji, ale także dla obywateli z innych państw Unii Europejskiej. Ze szczególną satysfakcją odnotowujemy, że coraz więcej Brytyjczyków, Niemców czy Holendrów decyduje się przyjechać do Polski jako do miejsca stałego pobytu, podkreślał premier. Nawet jeśli odcedzimy z tych słów odrobinę politycznej propagandy, to nie da się ukryć, że jest sporo twardych danych, które taką ocenę uzasadniają. Czy zatem fakt, że coraz więcej obcych chce się stać nami, to tylko pozytywy? No chyba jednak nie, bo oto w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają prace nad nową ustawą o polskim obywatelstwie, która ma utrudnić zdobycie naszego paszportu. I tak trudne dla wielu kryteria do spełnienia, jakie obowiązują dzisiaj, no, będą zaostrzone. Trzeba będzie spełnić więcej wymogów, no co spowoduje odrzucanie większej liczby wniosków, a poza tym część potencjalnych chętnych może się zwyczajnie zniechęcić do podjęcia starań. No i to jest bardzo ciekawe. Rodzi się pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czy to jakieś echo rozkręcanych przez lata złych emocji wobec obcych? Próba pokazywania, że państwo ma kontrolę nad tymi, którzy do nas przyjeżdżają? No myślę, że nie tylko temat jest ciekawy, ale też byłoby zwyczajnie nieuczciwie, gdyby na naszym portrecie nie znalazło się miejsce dla tych, którzy z własnej woli postanowili zostać Polakami. Zapraszam. Pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest pan profesor Mikołaj Pawlak, Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór państwu, bardzo mi miło.
12: Chciałem pana zapytać, jak pan ocenia no, taką wyraźną atrakcyjność chyba uzyskania polskiego paszportu, czyli obywatelstwa, no bo jeśli spojrzy się na dane statystyczne, to taką drogą administracyjną, czyli wniosków składanych do wojewodów, w 2024 roku obywatelstwo właśnie tą drogą uzyskało 14 828 osób, rok wcześniej 7280, a w 2021 roku 5085. No więc mamy jakiś nieprawdopodobny przyrost. Z czego on wynika, pana zdaniem?
13: Mamy przyrost. Ja przed naszą rozmową sprawdziłem dane i widzę już dane za 25 rok, gdzie w ten sposób za obywateli Polski uznano już ponad 18 tysięcy ludzi. Więc ten przyrost jest, ale to nie chciałbym go sprowadzać tylko i wyłącznie do atrakcyjności samego obywatelstwa. To po prostu wynika z tego, że Polska od ponad 10 lat jest krajem, do którego przybywają ludzie z innych krajów, nazywani w popularnym dyskursie migrantami. Z punktu widzenia polskich przepisów oni są nazywani cudzoziemcami. No i gdy żyją tu odpowiednio długo, mają prawo za obywateli być uznanych, jeśli spełnią też szereg różnych innych restrykcyjnych warunków. Więc to nie jest tylko kwestia atrakcyjności samego obywatelstwa, tylko kwestia tego, że po prostu Polska jest krajem już atrakcyjnym dla innych ludzi, którzy tu przybywają. I, no, i stają się częścią społeczeństwa, a zgodnie z tą doktryną, myśleniem o obywatelstwie w naszym państwie, ukoronowaniem tego procesu jest uznanie za obywatela.
12: No oczywiście pewnie niektórzy słuchacze mówią, no tak, na pewno ten wzrost jest również spowodowany faktem, że po wybuchu, jak to mówimy, pełnoskalowej wojny w Ukrainie, no po prostu pojawiło się u nas bardzo dużo obywateli tego kraju. To jeden z takich obiektywnych czynników. Podobne zjawisko, choć oczywiście w nieporównywalnie mniejszej skali, to są przyjazdy Białorusinów do Polski. Tu się często wymienia tą datę sfałszowanych wyborów prezydenckich, które zaowocowały represjami i właśnie część osób w wyniku tych represji znalazła się w Polsce. I to są takie no, czynniki bezpośrednio związane z tym, co się dzieje w państwach z nami graniczącymi. Ale czy jednocześnie można powiedzieć o tej atrakcyjności, nawet jeżeli uznamy, że to słowo może nie jest najszczęśliwsze, Polski jako takiej, no bo z kolei jeszcze niedawno w różnego rodzaju debatach publicznych mówiło się, że jesteśmy społeczeństwem raczej takim zamkniętym, a świat polityki strach przed obcymi wykorzystuje no, po prostu w swojej walce politycznej i to się na pewno na część społeczeństwa przenosi. Mówiąc krótko, czy my jesteśmy tak otwartym społeczeństwem, niezależnie od tego, co słyszymy, że przyjeżdżający do nas nie czują tych emocji?
13: Może najpierw szybkie zastrzeżenie dotyczące tych osób z Ukrainy i Białorusi, o których pan mówił, czyli osób, które przyjechały po pełnoskalowej wojnie w 2022 roku i z Białorusi po sfałszowanych wyborach. Ze względu na tą długotrwałość procesu, który trzeba przejść, najpierw przebywając na pobyt czasowy, potem pobyt stały, raczej niewiele z tych osób, które w tych dwóch jakby okresach przyjazdów do Polski dotarły, już zdążyło uzyskać obywatelstwo. W niektórych przypadkach pewnie tak, to jest kwestia osób, które na przykład ze względu na związek małżeński, ale to są raczej osoby, które w Polsce się znalazły wcześniej, które w ostatnim czasie uzyskały obywatelstwo. A teraz wracając do tego ogólniejszego i takiego istotniejszego pytania, mamy jakby dwa silne autostereotypy dotyczące Polski. Pierwszy, że Polska to jest biedny, nieciekawy kraj gdzieś na uboczu i kto by chciał tu przyjeżdżać, prawda, mówiąc z pewną przesadą. A drugi, że jesteśmy zamkniętym i no, ta debata rzeczywiście dotycząca migracji bywa bardzo ohydna, bywa rasistowska. Bywa obrzydliwa i to weszło do mainstreamu.

0: Możemy sobie wyobrazić takie brutalne, nieprzyjemne stosunki życia codziennego w wielu innych krajach świata, czy nawet popatrzmy w przeszłość Polski i porównajmy sobie, czy poziom przestępczości, czy takiej brutalności w życiu codziennym, jaka w naszym kraju była w latach 90. No, mamy często tendencję, żeby nie doceniać tego, jak jesteśmy w tej chwili społeczeństwem o bardzo przyjemnych warunkach życia.
1: No ale też może się to bierze stąd, tu przyzna pan profesor, że szczególnie w tej dyskusji, której początkiem była sprawa granicy z Białorusią, no tam bardzo często pojawiał się taki argument, że przecież te osoby traktują Polskę tylko jako przystanek, bo tak na dobrą sprawę chcą jechać dalej do tej, no właśnie, jednak bogatszej Europy, zapewniającej w większym stopniu ze względu na swoją politykę socjalną lepszy start na dzień dobry. Więc może to jest tak, że ten stereotypowy obraz no, jednak ma jakieś też racjonalne podstawy.
0: No, ten krajobraz migracyjny Polski jest bardzo różny. Oczywiście tu przyjeżdżają ludzie, którzy przyjeżdżają tylko na trochę, przyjeżdżają ludzie, którzy w zasadzie tylko chcą się zaczepić na przykład w Unii Europejskiej i liczą, że to jest pewien punkt, taki po angielsku stepping stone, możliwość przemieszczenia się później gdzieś dalej, ale no, w migracjach używamy często w badaniach migracyjnych takiego bon-motu, nie ma nic bardziej trwałego niż tymczasowość w migracji, więc wielu ludzi, którzy myślą, że już za miesiąc, za pół roku, za rok wyjadą, poruszą się gdzieś indziej, zostaje na długo, zostaje na całe życie, dopiero po kilkudziesięciu latach tak reinterpretuje swoją sytuację. No, ale tu jest też ważna różnica. Te osoby, które próbowały przechodzić przez granicę z Białorusią, rzeczywiście większość z nich z różnych powodów szukała swoich szans życiowych raczej na zachodzie Europy. No i tak jak mówię, Polska należy do tej elity zasobności świata, ale oczywiście są miejsca jeszcze bogatsze i prawdopodobnie jeszcze przyjemniejsze do życia niż Polska, ale ci, którzy zostają obywatelami Polski, obywatelkami Polski, no to przybywali tu w inny sposób wcześniej i raczej właśnie raczej z różnych powodów wybierając Polskę, chociażby ze względu na chłonność rynku pracy tutejszego.
1: Zupełnie innym zjawiskiem czasami jest to traktowane jako również no, pewnego rodzaju zadośćuczynienie, naprawa obrzydliwych praktyk z dawnych czasów, a mam na myśli tutaj próbę odzyskania obywatelstwa czy przywrócenia obywatelstwa tym osobom, które zostały go pozbawione. No, głównie dzisiaj można mówić chyba tutaj o migracji przymusowej w 68 roku. Jest pewnie też jakaś grupa i tutaj no, właśnie może pan profesor nam podpowie tych osób, które otrzymały kartę Polaka, a więc są pochodzenia polskiego i też ze względu właśnie na sytuację na wschodzie, bo to często są osoby stamtąd, chciałyby wykorzystać to pochodzenie do uzyskania obywatelstwa polskiego. Czasami się mówi, że to też jest takie praktyczne podejście, no bo Polska jako państwo członkowskie w Unii Europejskiej no daje ten unijny paszport, który jak wiadomo no wiele rzeczy upraszcza czy otwiera. Ale nie chcę w ten sposób powiedzieć, że tylko taki pragmatyzm decyduje akurat w tych przypadkach o tym, że ktoś o na przykład przywrócenie obywatelstwa polskiego występuje. To jest jakieś zjawisko zauważalne, że tak powiem, statystycznie?
0: Wydaje mi się, że obecnie te takie przypadki, o których pan mówi, przywrócenie obywatelstwa ludziom, którym w przeszłości odebrano, to jest jakiś margines tych liczb, które już stają się duże, tak jak mówimy, kilkanaście tysięcy osób rocznie uznanych za obywatela. Dominuje taki, bym powiedział, tutaj bardziej taki profil bez tej wielkiej historii. Po prostu ludzie, którzy tu kilkanaście lat temu przybyli, rozpoczęli swoje życie w Polsce, spełnili te kolejne wymogi, uzyskali pobyt stały w naszym kraju, nauczyli się języka polskiego, są zgodnie z polskimi przepisami uznani za zintegrowanych z rynkiem

0: pracy, cokolwiek to by miało znaczyć i po prostu ich są już uznawani za członków naszego społeczeństwa i zgodnie z tymi przepisami. Więc tutaj ja bym powiedział, że dominuje taka proza życia migrantów, którzy dłużej tu przybywają. Oczywiście Polska stosuje ten instrument już od wielu lat, jakim jest Karta Polaka, ale Karta Polaka jest w gruncie rzeczy takim dokumentem, który uprawnia do bardzo wielu różnych rzeczy, zakresów aktywności w naszym kraju. Między innymi nie trzeba się starać o zezwolenie na pracę, co mieszkańcom, zwłaszcza Ukrainy w przeszłości, ale Białorusi ułatwiało poruszanie się po polskim społeczeństwie. Tak więc od początku faktycznie myśmy traktowali i analizowali Kartę Polaka nie tylko jak taki wyraz sentymentu i solidarności z mniejszością polską, ale także pewien instrument polityki migracyjnej, choć tak nie nazywany, który ułatwiał tutaj po prostu przyjazd do pracy również wielu ludziom. Warto pamiętać, że na tych terenach, zwłaszcza Białorusi i Ukrainy, gdzie jest polska mniejszość, które należały do II Rzeczypospolitej, między tymi tożsamościami polskimi, białoruskimi, ukraińskimi jest dosyć dużo swobody w wyborze. Każdy tam znajdzie odpowiedniego dziadka, odpowiednią babcię, żeby zgodnie z tym polskim takim lekko narodowym sposobem myślenia móc być uznanym za osobę, której przysługuje Karta Polaka. Tak więc to jest taka bardzo specyficzna gra, która te kilkanaście lat temu, zresztą na wzór rozwiązań węgierskich, wcześniej pewnych pomysłów niemieckich została wprowadzona.
1: Jest jeszcze taki element, który też chciałbym pana profesora poprosić o ocenę. Ja się czasami spotykam z krytyczną oceną tego faktu. No otóż mamy, najkrócej rzecz ujmując, te takie dwie ścieżki, ja upraszczam teraz, otrzymania obywatelstwa, czyli właśnie ta administracyjna, o której wspominaliśmy na początku, mówiąc o tych statystykach, czyli wnioski składane do wojewodów. One mają oczywiście, tam jest dość złożona ta procedura, o której jeszcze dwa słowa za chwilę powiemy. Natomiast te najgłośniejsze takie przypadki to jest nadawanie obywatelstwa przez prezydenta. Nie chciałbym zasugerować, że należałoby prezydentowi odebrać tę prerogatywę, niemniej jednak czasami właśnie budzi to takie emocje, że oto ktoś tylko dlatego, że mógłby zasilić reprezentację Polski w takiej czy innej dyscyplinie sportowej, z dnia na dzień niemalże to obywatelstwo może dostać w sytuacji, kiedy normalna procedura jest właśnie długa, skomplikowana, wymaga tych wielu lat, o których pan profesor już mówił i tak dalej. Czy tak powinno być?
0: Ja uważam, mimo podobnych zastrzeżeń i czasem poczucia niesmaku, uważam, że taka procedura powinna istnieć. Ja lubię to porównywać z tą prerogatywą prezydenta, jaką jest prawo łaski. My mamy prawo później politycznie ocenić prezydenta, czy to jest dobrze, że tę czy inną osobę ułaskawił, tak? Czyli porównujemy to nadanie obywatelstwa przez prezydenta do prawa łaski. Coś, co ma być wyjątkiem, jakimś takim wentylem, rozwiązaniem na sytuację nietypową, której w prawie i procedurach nie przewidzieliśmy. Normalna procedura karna to ma być to dla wszystkich, tak jak to postępowanie o uznanie za obywatela w procedurze przed wojewodami, przed urzędami wojewódzkimi. Myślę, że zgodzimy się, że czasem i najczęściej prezydenci Polski, tylko my się w tym nie interesujemy, z różnych względów nietypowych, humanitarnych z prawa łaski korzystają. Bulwersujemy się, kiedy osobom powiązanym ze sobą politycznie, nam historia Wąsika Kamińskiego, darują karę. Podobnie uważam, że w kwestii obywatelstwa i tak jest, dominuje ta ścieżka administracyjna, natomiast dobrze jest, jeśli dysponujemy takim rozwiązaniem ekstraordynaryjnym, bo my nie jesteśmy w stanie przewidzieć rzeczywistości. Natomiast to, że prezydenci, to nie tylko jeden, wszyscy używają tego właśnie w tych sytuacjach takich, które no właśnie, budzą być może pewien niesmak i zwłaszcza takie poczucie niesprawiedliwości, tak? Mamy kogoś, kto mieszka w Polsce grubo ponad 5 lat, pracuje tu, poznał język, jest w naszym społeczeństwie, a nadal my go traktujemy jako takiego nie obywatela, osobę niepełnie należącą do społeczeństwa, nawet jeśli ma kartę stałego pobytu. Natomiast ktoś, kto właśnie świetnie gra w piłkę, były przypadki przeróżnych dyscyplin, tak? Świetnie jeździ na motorze do żużla, czy jest reżyserem, który nakręcił film nagrodzony Oscarem, który Polska jest ważnym jakby scenerią tego filmu, to chętnie mu nadajemy obywatelstwo. No ale to jest kwestia polityki. Ludzie się z tego cieszą. Ludzie się cieszyli, kiedy chyba pierwszy, najbardziej głośny przypadek, to jeszcze kiedy migracje do Polski były czymś rzadkim. Emanuel Olis Adebe został obywatelem Polski, a potem strzelił wiele bramek dla polskiej reprezentacji i spotkało się to raczej z uznaniem elektoratu, tak? Więc to jest kwestia tego, kogo chcą prezydenci, że tak powiem, kogo uzyskać poklask. Na to nie wpłyniemy, ale byłbym bardzo przeciwny. Moglibyśmy wylać dziecko z kąpielą, gdybyśmy spróbowali prezydentowi tego typu uprawnienie odebrać.
1: No właśnie, ale to przy okazji od razu to nasuwa kolejne pytanie. Czy pana zdaniem łatwo jest zostać obywatelem Polski, czy jednak te kryteria są dosyć skomplikowane, może nie zawsze do końca jasne? Teraz słyszymy o nowelizacji, która ma jeszcze bardziej je zaostrzyć. Może od razu dorzucę kolejny element, a niektórzy mówią, może raczej powinniśmy łagodzić, patrząc na naszą sytuację demograficzną, powinniśmy tworzyć warunki, które będą zachęcały ludzi do właśnie jeszcze liczniejszego nie tylko przyjeżdżania do nas. Oczywiście nie zawsze trzeba, wybierając Polskę jako miejsce do życia, to obywatelstwo przyjmować. Są państwa, które zresztą nie akceptują zasady podwójnego obywatelstwa, co dla kogoś emocjonalnie może być jakąś przeszkodą, prawda, że się musi swojego pozbyć. No, z drugiej strony wiemy, że są wtedy różnego rodzaju ułatwienia, zarówno związane z życiem po prostu w Polsce, z uzyskaniem pracy, możliwości normalnego funkcjonowania. No, innymi słowy, czy jest łatwo, czy trudno, czy powinno się zaostrzyć, czy łagodzić?
0: Uzyskać polskie obywatelstwo jest relatywnie bardzo trudno. Jest bardzo trudno już w tej chwili. Powiedziałbym, że w tej chwili nad większym problemem jest zupełna niedrożność tych działów administracji. To chodzi przede wszystkim o urzędy wojewódzkie na wcześniejszych etapach. Bardzo jest trudno ustabilizować swój pobyt w Polsce, kiedy cudzoziemcy starają się o zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały. Po prostu my mamy zasoby i kadrowe, i zasoby organizacyjne urzędów wojewódzkich przystosowane do znacznie mniejszej liczby ludzi. W tej chwili oczekiwanie właśnie na legalizację pobytu jest potwornie wydłużone w naszym kraju, co potencjalnie może paradoksalnie my możemy wytwarzać sytuację niekorzystną dla tych ludzi, spychać ich w jakąś... zwykle będąc w procedurze jest się w Polsce legalnie, jest się uprawnionym do uczestnictwa w wielu sferach życia społecznego, ale jednak jest to wypychanie na margines tego życia społecznego. Tu jest największy problem. Druga sprawa, tak, badaniu migracji właśnie związków naturalizacji, czyli nabycia obywatelstwa z migracjami, dostrzegamy dwa takie modele podstawowe. Jeden to jest taki, w którym nadanie obywatelstwa jest czymś w rodzaju ukoronowania procesu integracji. Drugie podejście to jest takie, że w gruncie rzeczy to ma wspierać proces integracji. No oczywiście w Polsce to widać, tu nie trzeba długo dyskutować. Nadanie obywatelstwa jest takim ukoronowaniem, to takim bardzo późnym ukoronowaniem tego procesu integracji. Natomiast jeśli my uważamy, że chcemy, żeby ludzie wchodzili w życie społeczne w naszym kraju, czuli się tu dobrze, mieli możliwość w pełni korzystać z wszystkich systemów instytucjonalnych, tak, że skoro tu są, płacą podatki, uczestniczą w tym życiu społecznym, mieć także na niego wpływ poprzez prawo do głosu, wtedy jakby powstaje taka przesłanka, że obywatelstwo być może powinno się nadawać szybciej i łatwiej. I tu nie chodzi tylko o liczenie lat, sprawdzanie znajomości języka, sprawdzanie tego, czy ktoś ma prawo do lokalu, w którym mieszka, bo to jest jedna z tych przesłanek, ale tu chodzi o wytyczenie takiej jasnej drogi. Tak? Jeśli ktoś przyjeżdża do Polski, ja bym oczekiwał, żeby ci ludzie widzieli. Spełnisz takie warunki, tyle czasu będziesz tutaj przebywać i pracować, to wtedy zostaniesz naturalizowany. Obecnie mamy dosyć dużo zatorów w tym procesie na wcześniejszym etapie. I to jest, powiedziałbym, największy kłopot. Ta dyskusja, która teraz się toczy i pomysły związane z zaostrzaniem tych przepisów, tak jak mówiłem, jednych z bardziej wymagających w Europie jest takim sztucznym przeniesieniem problemu. Mamy w Polsce grubo ponad 1 000 000 ludzi, którzy nie mają polskiego obywatelstwa i przez niedrożność naszych instytucji, brak chęci tego, żeby je wesprzeć, część z nich jest właśnie wypychana w sytuację takiego oczekiwania na pełną legalizację pobytu. A to, że kilkanaście tysięcy ludzi w Polsce otrzymuje to obywatelstwo, tak jak mówię, to już są ludzie, którzy tu naprawdę zrobili wszystko, co mogli, żeby wykazać, że są częścią tego społeczeństwa. To jest jakaś sztuczna debata i bardzo mi się nie podoba. Ona zresztą jest jednym z tych przykładów, w jakim kierunku idzie debata o migracjach w Polsce. Skupiamy się na czymś, co jest stosunkowo mało ważne i wymyślamy różne rozwiązania. Politycy różnych stron zaczynają się licytować w tych takich rozwiązaniach, które są coraz mniej korzystne dla przybywających do Polski cudzoziemców, by pokazać swoją jakąś taką twardość, wyższość moralną wręcz. Ale to nie trafia w sedno problemu dotyczącego migracji do Polski.
1: No, a jeszcze nawiązując do tego wątku, o którym wspomniałem, no bo wszystkie dane dotyczące naszej demografii, jak to mówimy, są alarmistyczne. Liczba Polaków za 15-20 lat ma nas być o kilka milionów mniej. Społeczeństwo się starzeje, brakuje rąk do pracy, system emerytalny tego nie wytrzyma. Znamy te wszystkie bolączki, jeśli chodzi o naszą demografię. Czy w związku z tym od tej strony również właśnie nie należy spojrzeć na ten problem, o którym dzisiaj rozmawiamy, jako pewnego rodzaju recepcie na ulżenie tej sytuacji i czy w związku z tym właśnie można pogodzić te dwa podejścia. Z jednej strony pilnujemy tutaj naszej narodowej sprawy, prawda? A jednocześnie narodowej w rozumieniu ostrożnie z tymi przyjeżdżającymi, oni muszą trochę zasłużyć na to, żeby być Polakami. A z drugiej strony,
0: oczywiście, że
1: Boże Święty niech przyjeżdżają, bo za chwilę padniemy, prawda?
0: Myślę, że nawet nie trzeba uruchamiać takiej dyskusji, która ostatnio rzeczywiście jest rozkręcona, alarmistycznej o demografii. My po prostu dyskutujmy o rynku pracy, tak? Oczywiście to jest wypadkowa demografii, to, że liczne pokolenie obecnie to są osoby wychodzące z rynku pracy na emeryturę, a bardzo mało liczne jest wchodzące na rynek pracy. Ale to już nie musimy rozmawiać o perspektywie 10 lat, zmniejszaniu się, zwiększaniu populacji. Po prostu w Polsce całe nasze szczęście, której gospodarka rośnie, całe szczęście, że rośnie gospodarka, ale brakuje ludzi do pracy. To jest pierwsza sprawa, więc nawet jeśli wyobrazimy sobie rządy takich napinających się, nadymających się nacjonalistów, którzy powiedzą, w ogóle nie będziemy nadawać obywatelstwa, albo trzeba czekać ćwierć wieku, żeby zostać obywatelem. Trzeba znać pana Tadeusza na pamięć, żeby zostać obywatelem. W ten czy inny sposób migranci do Polski będą przyjeżdżać, bo po prostu będą ich polskie przedsiębiorstwa poszukiwać na różny sposób. I tutaj wpadamy wtedy, wywołujemy na własne życzenie potencjalny problem. Tak? Będziemy oddalać możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Tak? I tutaj to nadanie obywatelstwa jest pewnym symbolem tego, ale chodzi także o pewne bariery w uczestnictwie w innych sferach życia społecznego, których wielu polityków chętnie by utrudniło. Natomiast będziemy i tak przyciągać ludzi, których będziemy właśnie marginalizować, spychać do określonych niż społeczeństwa i w ten sposób być może wywoływać problemy społeczne, przed którymi ci tacy nadymający się, walczący o tą bezpieczną Polskę, politycy mówiący z wielkim patosem chcą nas uchronić. To jest po prostu kopanie dołka przed sobą. Chcemy mieć ludzi, którzy tu się dobrze czują, identyfikują się z tym krajem i w pełni uczestniczą w jego różnych czy sferach życia społecznego, czy instytucjach. Natomiast jeśli będziemy budować takie polityki de facto separujące, będziemy mieć ludzi z resentymentem, sfrustrowanych, którzy nie będą lubić tego społeczeństwa, bo to społeczeństwo będzie ich właśnie traktować z góry i w pewnym sensie wykorzystywać.
1: No i tym ważnym przesłaniem kończymy naszą rozmowę. Pięknie dziękuję. Przypomnę, naszym gościem był pan profesor Mikołaj Pawlak, Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Drugim gościem dzisiejszej audycji jest pan mecenas Tomasz Piejak, Kancelaria GWW. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Chciałbym pana poprosić o takie no, trochę edukacyjne, powiedziałbym, wyjaśnienie, bo w rozmowie z panem profesorem Mikołajem Pawlakiem pojawiły się takie przypadki, czy metody, czy sposoby, jakie można mieć na uwadze z punktu widzenia systemu prawnego, aby uzyskać w Polsce obywatelstwo. No i jednym z tych najbardziej może znanym opinii publicznej sposobów to jest decyzja prezydenta Rzeczpospolitej. Pan profesor nawet to porównał trochę do prawa łaski, że właśnie w prerogatywach prezydenta jest nadanie takiego obywatelstwa, tak jak w przypadku prawa łaski właśnie może zrobić to po prostu dlatego, że tak uważa. I stąd te znane przypadki nadania obywatelstwa bardzo szybko, szczególnie znanym sportowcom, którzy dzięki temu mogliby reprezentować Polskę na ważnych zawodach sportowych. Natomiast mniej może znana powszechnie jest ta procedura tych wniosków administracyjnych składanych do wojewodów. Gdyby pan nam mógł może to oba te przypadki przybliżyć właśnie z punktu widzenia tej ścieżki prawnej.
2: To są rzeczywiście najbardziej znane sposoby uzyskania obywatelstwa polskiego. Ja bym może dodał jeszcze jeden. Potwierdzenie tego obywatelstwa przez osoby, które mają polskich przodków, natomiast po latach stwierdzają, że chcieliby jednak relacje z Polską nawiązać i wnioskują w związku z tym o potwierdzenie obywatelstwa polskiego. Nie wnoszą o uznanie czy nadanie, ale o potwierdzenie pewnego stanu. Natomiast rzeczywiście takim medialnie najgłośniejszym jest oczywiście nadanie obywatelstwa polskiego przez prezydenta RP. Jest to procedura, tak jak już pan wspomniał, uznaniowa. Ona dotyczy osób o, powiedzmy, szczególnych zasługach czy szczególnym wkładzie bądź potencjale. Taki wniosek składa się za pośrednictwem wojewody. Prezydent na podstawie analizy tego wniosku podejmuje uznaniowo decyzję. Drugi natomiast sposób, ten najpopularniejszy, jeżeli chodzi o liczbę wniosków, to jest wniosek do wojewody o uznanie za obywatela polskiego. W przeciwieństwie do tego pierwszego, tutaj już uznaniowość, nie mamy do czynienia z uznaniowością. Tutaj już są pewne kryteria, które należałoby spełnić, aby takie uznanie uzyskać w drodze decyzji administracyjnej. To przede wszystkim są to osoby, które posiadają zezwolenie na pobyt stały w Polsce. Jednocześnie są w stanie zademonstrować co najmniej 3 lata nieprzerwanego pobytu w Polsce. Posiadają stabilne, regularne źródło dochodów, posiadają nieruchomość. Tutaj w zależności od tego, jaki jest stan rzeczy, może to być albo nieruchomość na własność bądź współwłasność, albo też jakiś inny tytuł prawny, najczęściej będzie to najem. No i również muszą wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie co najmniej B1. jest też skrócona procedura. Jest to nadanie, uznanie za obywatela polskiego w związku z małżeństwem z polskim obywatelem. Tutaj w przeciwieństwie do tego standardowego trybu okres przebywania w Polsce jest skrócony z 3 do 2 lat. Jest też jeszcze bardziej skrócony tryb. To już dotyczy osób, które posiadają tak zwaną kartę Polaka. To są zazwyczaj osoby, które mają polskie pochodzenia, pochodzą z okolic Kresów, z okolic Białorusi, Litwy bądź Ukrainy. Wystarczy, że przebywają na terytorium Polski co najmniej rok. Oczywiście też muszą wykazać się znajomością języka, natomiast no tutaj jest to zdecydowanie najkrótsza droga, jeżeli chodzi o właśnie zademonstrowanie pobytu na terytorium Polski.
1: Jest jeszcze chyba taki przypadek, jeśli może, to one są oczywiście mniej może istotne z punktu widzenia jakby statystyki, tak, ale gdzieś znalazłem takie informacje, że są takie zasady, rozumiem właśnie o pewnej tradycji prawnej, jak jus soli, czyli urodzenie na terytorium, zasada terytorium, że jeżeli oczywiście dziecko urodzone lub znalezione jest w Polsce, a rodzice są nieznani, to nabywa obywatelstwo jakby z automatu, tak? Dlatego, że właśnie znalazło się, czy znalezione zostało na terenie Polski. Zasada krwi, że dziecko nabywa obywatelstwo automatycznie, jeśli co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim, tak? To też no, w uzupełnieniu jakby do tych metod, tak? Mhm.
2: To jest nabycie obywatelstwa, tak zwane nabycie z mocy prawa. Jeżeli co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim, to wówczas dziecko również staje się obywatelem polskim z mocy prawa i tutaj żadnej procedury wnioskowej się już nie przeprowadza. Jest też no, tak zwana zasada ius soli, czyli prawa ziemi. Ona ma zastosowanie, owszem, ale tylko właśnie w przypadku, tak jak pan redaktor wspomniał, kiedy dziecko zostanie znalezione, rodzice są nieznani, albo kiedy rodzice nie posiadają żadnego obywatelstwa, tego obywatelstwa nie jest się w stanie ustalić, wtedy dziecko urodzone na terytorium Polski również z mocy prawa obywatelstwo polskie nabywa.
1: No i tutaj mam jeszcze takie pytanie, no bo mam świadomość, że ustawodawca no, musi przyjąć właśnie jakieś kryteria i one najczęściej się pewnie odnoszą do właśnie takich przypadków najczęściej spotykanych. No i na dodatek te kryteria, ja to przynajmniej sobie tak tłumaczę, najczęściej dotyczą pewnego stanu minimum, tak? Pan na przykład powiedział, że konieczny jest przynajmniej 3-letni pobyt w Polsce, że no, trzeba właśnie znać język na tam poziomie B1, no ale ktoś to musi zweryfikować, więc rozumiem, że jest potrzeba czy konieczność zdania takiego egzaminu. I to jest wszystko dla mnie zrozumiałe właśnie w sytuacji, kiedy ktoś się znajdzie na naszym terytorium jako osoba, powiedzmy, dorosła i chce tutaj zamieszkać, chce ułożyć sobie tutaj życie, no i właśnie musi spełnić te minimalne kryteria. Ale znany jest mi przypadek, nie chcę zbyt dokładnie go opisywać, bo nie chciałbym, aby ktoś to odebrał jako, nie wiem, rozmawianie o własnych sprawach. Osoby, która jako dziecko pojawiła się w Polsce, tu wyszła za mąż, urodziła dzieci, skończyła szkoły, ma 40-letni pobyt na terytorium Rzeczpospolitej, no ale z jakichś powodów, powiedzmy emocjonalnych czy innych, nie występowała o obywatelstwo. Natomiast znowuż z jakichś tam powodów postanowiła jednak o to obywatelstwo wystąpić. I czy tu nie ma jakiejś innej ścieżki, jakiejś możliwości no innego podejścia niż spełniania właśnie tych ustawowych kryteriów, no bo jeśli ktoś ma maturę, studia skończone w Polsce, to ma zdawać egzamin, żeby z języka polskiego na poziomie B1? Coś tu jest nie do końca jasne, prawda?
2: Certyfikat, który jest wydawany przez komisję poświadczającą znajomość języka polskiego jako języka obcego, to jest jedna z możliwości. Natomiast przepisy uznają też, znaczy uznają, wprowadzają takie domniemanie spełnienia kryterium znajomości języka, również w przypadku, kiedy dana osoba ukończyła szkołę podstawową, albo szkołę średnią, albo studia wyższe, które są prowadzone w języku polskim. Więc w przypadku, który pan opisał, jak rozumiem, ta osoba ukończyła edukację, w której językiem urzędowym jest język polski, językiem wykładowym. W związku z czym tutaj również w ten sposób można znajomość języka potwierdzić. Już taka osoba do egzaminu przystępować nie musi.
1: Chciałbym teraz pana poprosić o ocenę tego, co jest no, na tapecie, mówiąc potocznym językiem, no bo mamy projekt nowelizacji przepisów ustawy o obywatelstwie polskim, przedstawiony w październiku ubiegłego roku. Jak powiedziano podczas tej prezentacji, oparto to na czterech filarach, a więc właśnie długość pobytu w Polsce, złożenie oświadczenia o lojalności, rezydencji podatkowej i teście obywatelstwa. No i właściwie ocena tych, którzy bardziej wygryźli się precyzyjnie w przepisy tego projektu, jest taka, że to jest raczej zaostrzenie przepisów, raczej stworzenie barier utrudniających uzyskanie obywatelstwa. Natomiast no właśnie, jakby pan nam to przybliżył z punktu widzenia znowuż takiej praktyki prawnej. Długość pobytu w Polsce to rzecz prosta, no bo to wynika po prostu właśnie z czasu przebywania na naszym terytorium. Ale oświadczenie o lojalności, co to jest?
2: Wydaje się to, szczerze powiedziawszy, takim zagraniem, mechanizmem politycznym, dlatego że ogólnie już z samego faktu nadania obywatelstwa polskiego wynikają pewne prawa i obowiązki, w tym obowiązek lojalności. To jest coś, co jest znane od początku. To są pewne atrybuty konstytucyjne, które wiążą się z posiadaniem obywatelstwa. W związku z tym ten obowiązek złożenia deklaracji lojalności, no już pytanie, co w tej deklaracji ostatecznie się znajdzie, wydaje się no, zabiegiem raczej medialnym, być może jakimś taką próbą nadania faktowi uzyskania obywatelstwa wyższej rangi. Natomiast w praktyce wydaje się rozwiązaniem martwym, o tyle martwym, że egzekwowanie pewnych obowiązków wobec ojczyzny wynika już z obowiązujących przepisów.
1: Ale czy w ogóle prawnicy, no właśnie pan powiedział, że zobaczymy, co tam będzie w tej deklaracji, ale czy w ogóle to jest ten rodzaj, nie wiem, terminu, który w prawie jest dla specjalistów oczywisty, co to znaczy lojalność wobec państwa?
2: Zasadniczo taki termin nie jest w żaden sposób zdefiniowany. Nie ma czegoś takiego jak lojalność wobec państwa. Są pewne prawa i obowiązki, które wynikają z posiadania obywatelstwa.
1: No to jeszcze wrócę do tego testu na obywatelstwo, dlatego że w tej sprawie, no po tym jak w październiku ubiegłego roku profesor Maciej Duszczyk, wtedy wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, informował o założeniach tej nowelizacji, no właśnie wymieniając te cztery filary, też wymienił ten test obywatelstwa. I podczas tej konferencji mówiło się, że ministerstwo chce wprowadzić taki model stosowany na przykład w Danii i właśnie chodzi o ten test na obywatelstwo, który sprawdzi znajomość wartości, zasad, prawa, historii Polski oraz stopień integracji z polskim społeczeństwem. Znowuż w dyskusji na temat tych założeń bardzo często słyszę i przyznaję, że no coś w tym jest, że mogłoby się okazać, że bardzo wielu Polaków z dziada pradziada tego testu by nie zdała. I w związku z tym no też to rodzi się takie pytanie, tak, że mamy właśnie takie oczekiwania wobec obywateli innych państw, którzy postanawiają wybrać jako miejsce swojego życia nasz kraj. Stawiamy im pewnego rodzaju wymaganie, którego nie spełniają nasi rodacy, no bo jestem przekonany, że Być może nawet sam bym poległ na takim teście z zasad prawa, historii Polski.
2: Zgadzam się z panem. Myślę, że w ogóle ten projekt przedstawiony przez ministerstwo został wprowadzony w takich realiach, no po pierwsze, rosnącej liczby wniosków. Tutaj na pewno też podkreślany był kontekst geopolityczny, czyli kwestie bezpieczeństwa. Ale zgadzam się z tym, że jest to dosyć, no, dosyć takie kryterium, no po pierwsze, nieuczciwe w tym sensie, że rzeczywiście tutaj nakłada się dużo wyższe wymogi na osoby, które dopiero co o to obywatelstwo się starają. Natomiast druga sprawa jest taka, no właśnie też, co będzie sprawdzane, tak? I no tutaj, jeżeli rozmawiamy o kwestiach takich jak wiedza o historii, jakieś wartości czy integracja, no to pytanie, które wartości, które informacje będą uznane za te właściwe, prawda? Więc tutaj też narażamy się na ryzyko pewnej stronniczości przy ocenie tych wniosków. Czy trzeba będzie wpasowywać się w jakiś pewien klucz, czy jednak nie? No to są zawsze tematy, kwestie, które no wzbudzają wiele wątpliwości i na pewno dają tutaj pole do pewnych nadużyć i pewnych, pewnych stronniczości przy ocenie. Także.
1: No tak, myśmy już o tym języku trochę mówili. Gdzieś się znalazły też takie przykłady, ewentualnie jakie mogłyby się znaleźć w takim teście językowym. Zdania, przypadki. Na przykład mówi się, że jednym z zadań dla obcokrajowców będzie odmiana słowa pszczoła. Ale ja rozumiem, już puentując, no, że tak po prostu jest, że ten polski projekt w tej chwili no to nie jest jakiś dziwoląg, ale tak jak mówił przedstawiciel ministerstwa, on jest wzorowany na rozwiązaniach w różnych innych państwach. Więc tutaj rozumiem, że no, nie można powiedzieć, że te nasze pomysły czy nasze kryteria no właśnie są jakieś, znowuż użyję potocznego odkreślenia, od czapy.
2: Nie, oczywiście, że nie. Takie rozwiązania funkcjonują już na pewno w krajach anglosaskich, w Stanach Zjednoczonych, więc to nie jest coś zupełnie odklejonego. Natomiast oczywiście no, ma to swoje minusy. Taką mam refleksję, że oczywiście bezpieczeństwo kraju jest bardzo ważną, bardzo istotnym aspektem. Natomiast myślę też, że wszystkie ograniczenia czy wszystkie restrykcje, które są wprowadzane, powinny być wprowadzane w sposób umiarkowany. Bo jednak w obecnym kryzysie demograficznym można obronić pewne umiarkowane uszczelnianie zasad otrzymywania obywatelstwa. Natomiast moim zdaniem zbyt ostre zaostrzanie tych zasad będzie raczej przeciwskuteczne. No, tak jak mówię, ze względu na kryzys demograficzny, na niską dzietność i starzenie się społeczeństwa, państwo potrzebuje ludzi do pracy, ludzi, którzy będą tę gospodarkę tworzyć. Oczywiście tutaj obywatelstwo to jest tak naprawdę tylko już ostatni etap tego procesu, a nie główne narzędzie naprawy demografii, bo PKB można tworzyć też no niekoniecznie będąc obywatelem polskim. Natomiast uważam, że jednak jest ono też czynnikiem ostatecznie zachęcającym do pozostawania w Polsce, no i do wybierania tego państwa. A tak już to puentując, uważam też, że jednak fakt, że dużo osób, że coraz więcej osób chce jednak mieć ten polski paszport, chce być obywatelami Polski, to też jest przejaw siły, takiego soft power naszego państwa, którego też nie powinniśmy bagatelizować, nie powinniśmy za wszelką cenę osłabiać tego soft power, bo jest to jednak też duży wyczyn i duża rzecz, że tak dużo ludzi tymi obywatelami chce się stać.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan mecenas Tomasz Piejak, kancelaria GWW. Dziękuję bardzo, panie mecenasie.
2: Bardzo dziękuję.
1: No i podziękowania dla Macieja Stępurskiego, wydawcy. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Dobranoc.
3: To jest powtórka.

0: to, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Rozłam w PiS-ie stał się faktem. Oficjalnie działacze stowarzyszenia byłego premiera przestaną być członkami partii we wtorek. Kuchnia społeczna powstała w Łodzi. Co to za miejsce? O tym już za kilka minut. Choć w Polsce w ostatnich dniach lato nie rozpieszcza, to według ekspertów jeszcze będzie gorąco. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Podziały rozpoczęły się jeszcze za czasów, kiedy PiS było u władzy, mówi w TOK FM poseł i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Robert Gontarz. We wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma oficjalnie zatwierdzić decyzję o usunięciu z partii działaczy, którzy wbrew oczekiwaniom nie zrezygnowali z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. To łącznie 37 posłów należących do partii PiS, 3 posłów spoza ugrupowania, 1 senator PiS i 3 eurodeputowanych tej partii. Wrogość w ramach naszych struktur, która narastała już od lat, widać w sondażach, mówi poseł PiS Robert Gontarz.
4: Ta ojkofobia wewnątrzpartyjna, która podważała rządy Prawa i Sprawiedliwości, doprowadziła między innymi do tego, że nam niestety poparcie zaczęło spadać.
3: Poseł Lewicy Tomasz Trela komentował w TOK FM, że obecna sytuacja może być dopiero początkiem kłótni w PiS-ie.
5: Ja mam wrażenie, że tak naprawdę te inwektywy, te obrazy, to dopiero są przed nami. Oni tam teraz zaczną sobie wyciągać najgorsze rzeczy.
3: Wyrzucenie z Prawa i Sprawiedliwości Mateusza Morawieckiego i jego grupy już sprawiło, że w Sejmie mówi się o powstaniu nowego klubu parlamentarnego i nowej partii politycznej. Na razie jednak ze strony samych zainteresowanych takie deklaracje nie padły. Karim Ahmad Khan został odwołany ze stanowiska głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, podała agencje Reuters i AP, powołując się na źródła dyplomatyczne. Decyzja związana jest ze stawianymi mu zarzutami niewłaściwych zachowań seksualnych. 56-letni brytyjski prokurator Khan już w czerwcu został zawieszony w pełnieniu obowiązków. Według źródeł, na które powołuje się Reuters, za jego odwołaniem z funkcji prokuratora zagłosowały 82 spośród 125 państw członkowskich Trybunału. Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva podpisał uchwalony przez parlament zakaz sprzedaży i produkcji foie gras, podała agencja Reutera. Zakaz stłuszczonych wątróbek gęsich uderzy w import tego tradycyjnego produktu z Francji, bo w samej Brazylii jego produkcja jest niewielka. Reuters, powołując się na brazylijskiego dyplomatę proszącego o zachowanie anonimowości, podał, że dyplomaci Francji zabiegali o weto ze strony prezydenta. Dyplomata twierdzi też, że Francja miała nadzieję, że Mercosur umożliwi zwiększenie eksportu foie gras do Brazylii. Do końca sierpnia samorządy muszą uchwalić plany ogólne. Bez nich urzędnicy nie będą mogli wydawać żadnych decyzji budowlanych. W Bydgoszczy, gdzie prace nad dokumentem cały czas trwają, mieszkańcy złożyli ponad 4000 uwag. Najwięcej emocji wzbudzają zapisy o dopuszczeniu wysokiej zabudowy, na przykład nad rzeką Brdą, czyli na terenach rekreacyjnych, mówi Jan Kwiatoń z Rady Osiedla Nowy Fordon.
6: Bardzo dobrze, że mieszkańcy się aktywizują, że rośnie ich świadomość. Bardzo dobrze, że mieszkańcy łączą się w grupy, nie tylko w obszarze lokalnym danego osiedla, ale w obszarze całej Bydgoszczy, chociaż lokalnie każdy ma innego rodzaju problemy.
3: Wszystkie uwagi musi teraz opracować Miejska Pracownia Urbanistyczna. W sierpniu projektem planu ogólnego zajmą się bydgoscy radni. W Łodzi ruszyła pierwsza w Polsce stała kuchnia społeczna. To miejsce, do którego każdy może przyjść i samodzielnie przygotować sobie posiłek. O szczegółach reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
7: Inicjatywa była oddolna, mówi Adam Bogusławski z prowadzącego kuchnię Stowarzyszenia Szczypta Dobra.
8: Zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne, na których osoby w kryzysie powiedziały, że dostają dużo produktów spożywczych, dużo jedzenia znajduje się w lodówkach społecznych, w tym nieugotowanego, i niestety nie mają gdzie go przygotować. Wtedy oni sami nam powiedzieli, że mają taką potrzebę stworzenia miejsca, gdzie mogą mogą ugotować jedzenie.
7: A jakie są zasady działania miejsca, mówi Paulina Stasiak ze stowarzyszenia.
9: Kuchnia jest w pełni wyposażona we wszelkie niezbędne narzędzia oraz akcesoria, aby móc samodzielnie przygotowywać posiłki. Kuchnia będzie otwarta przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku przez 6 godzin dziennie. Na miejscu będzie również dostępny pracownik, który będzie na bieżąco pomagał.
7: Przy kuchni jest też biblioteka, a w przyszłości ma pojawić się również biuro streetworkerów. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: W odpowiedzi na falę upałów nawiedzające różne regiony świata japońska firma wprowadziła na rynek ludzkie lodówki, czyli przenośne jednoosobowe kabiny chłodzące, przekazała agencja UPI. Kabina może obniżyć temperaturę ciała przebywającego w niej człowieka. Zdaniem producentów do zlikwidowania objawów przegrzania wystarczy sesja około 10 minut. Urządzenie jest wspólnym dziełem dwóch firm produkujących maszyny przemysłowe i chłodnie. Twórcy liczą, że ludzkie lodówki będą umieszczane w przestrzeni publicznej i w przedsiębiorstwach, których pracownicy pracują latem w bardzo wysokich temperaturach. A choć Polska znajduje się pod wpływem frontu atmosferycznego z północy, który niesie ze sobą chłodniejsze i wilgotniejsze powietrze, to zdaniem klimatologa profesora Bogdana Chojnickiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Wszystko wskazuje na to, że upały do Polski wrócą.
10: Lato na pewno nie powiedziało ostatniego słowa. Ja może powiem, że najcieplejszy statystyczny czas w Polsce to jest przełom lipca i sierpnia. Dopiero zbliżamy się do kulminacji temperatury w Polsce. Natomiast na to musimy nałożyć tą fluktuację, i jedni wyjadą na urlop i będą zadowoleni z pogody, a drudzy no niestety nie. Tak działa Polska.
3: Według klimatologa obecna temperatura znajduje się w normie dla naszego regionu, a dominujący w kraju układ atmosferyczny nie pozwolił na pojawienie się upałów, na które skarżą się mieszkańcy krajów Europy Zachodniej. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Sobota przeważnie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, tylko na północy i na wschodzie okresami będzie nieco więcej chmur. Na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północnym wschodzie i wschodzie, a także na wybrzeżu, miejscami na obszarach podgórskich, około 24 stopni w centrum, do 29 na zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Iran i Stany Zjednoczone dalej walczą, a ropa coraz bliżej $100 za baryłkę. No a ile kosztuje na stacjach benzynowych w Polsce, to każdy chyba wie. Gościem jest pan profesor Przemysław Osiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
12: Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
11: Warto chyba zwrócić uwagę na, przypomnieć kilka faktów. Otóż przed tą wojną przez cieśninę Ormus przepływało około 120-140 statków dziennie. W szczycie wojny ten ruch spadł do około 2 tankowców dziennie. We wtorek 10 przeszło, w poniedziałek 16. No, można powiedzieć, że ruch się zatrzymał. Kiedyś ubezpieczenie wojenne, z racji tego, że, mówiąc kiedyś, mam na myśli przed wojną, że ryzyko wybuchu wojny było niższe, to ubezpieczenie kosztowało około 1-3% wartości dzisiaj kadłuba, tak? Dzisiaj około 7,5-10%. Więc dla tankowca takiego 270 tysięcy ton samo ubezpieczenie to jest koszt około $21 milionów. Różne inne przewężenia, myślę tutaj o Bab al-Mandab, tam też ruch spadł o około 30%, z 41 do 29 jednostek. No i między innymi to jest powód, dla którego paliwo kosztuje tyle, ile kosztuje. Można by zadać pytanie, o co jest ta wojna, po co jest ta wojna, ale zastanawiam się od strony irańskiej, kto właściwie dzisiaj rządzi, kto sprawuje władzę w Iranie.
12: No, mieliśmy nie tak dawno temu, 2 tygodnie temu, uroczystości pogrzebowe. Ali Chamenei został oficjalnie pogrzebany w Meszhedzie, no, w swoim rodzinnym mieście, ale tutaj też wymiar, no bo to jednak też mauzoleum, miejsce pochówku jednego z najważniejszych dla szyitów imamów. Tak naprawdę, no, oficjalnie, panie redaktorze, wiemy, tak? Najwyższym przywódcą jest Mocztaba Chamenei. No i to tyle, bo nikt go nie widział od marca. To znaczy nikt nie widział go publicznie, pokazującego się od marca. Były takie spekulacje, że być może pojawi się podczas tych uroczystości pogrzebowych. Wielu Irańczyków liczyło na to, że to będzie takie symboliczne, tak, że pojawi się w końcu na pogrzebie własnego ojca i kilku najbliższych mu osób też z rodziny. Tak się nie stało. No, coraz częściej mówi się o tym, że żyje, natomiast te obrażenia odniesione przez niego w marcu są na tyle poważne, że umożliwiają mu może podejmowanie decyzji, natomiast nie umożliwiają mu pokazywania się gdzieś publicznie. Druga kwestia, i tutaj myślę, że to jest większy problem. Można, panie redaktorze, przekazać władzę w godzinę, tak, czyli nadzór nad instytucjami, nad służbami i tak dalej, natomiast nie da się przekazać tego, co miał Ali Chamenei, a nie ma Mocztaba Chamenei, czyli autorytetu. Tego się nie da przekazać i myślę, że tutaj, ponieważ nie ma tego autorytetu, Mocztaba Chamenei jest zmuszony rządzić kolegialnie, czyli krótko mówiąc, musi słuchać się innych, musi polegać na instytucjach. No, często się mówi o tym, że Chomeini położył podwalinę pod rewolucję, pod obalenie szacha, stworzył podstawy Islamskiej Republiki, ale takie ideologiczne podstawy Islamskiej Republiki Iranu, natomiast instytucje i państwo to tak naprawdę dzieło Alego Chameneiego.
11: Czyli ojca.
12: Tak, i on stworzył na tyle silne państwo, że jak widzimy nawet zabicie głowy państwa, nawet olbrzymia przewaga militarna Izraela i Stanów Zjednoczonych nie skruszyła, tak, nie podważyła podstaw tego państwa. Więc w tym sensie mówi się o tym, że to, co się udało Chameneiemu i to, co jest jego dziedzictwem, to właśnie stworzenie podstaw państwowych, bardzo mocnych podstaw dla reżimu, na czym oczywiście z czego korzystać będzie Mocztaba Chamenei, ale w odróżnieniu od swojego ojca, który, tak jak podkreśliłem, posiadał autorytet, on nie będzie już mógł jednoosobowo dzwonić, tak, do poszczególnych agent, do poszczególnych dowódców, tylko będzie musiał się też im kazać coś zrobić, tylko będzie musiał się liczyć po prostu z ich zdaniem, więc w tym sensie to rozproszenie władzy i ten bardziej kolegialny charakter już na pewno ma miejsce.
11: A czy ta wojna trwająca wzmocniła reżim, czy osłabiła? Amerykanie trochę liczyli na to, że dojdzie do zmiany władzy, do pewnie jakiejś dezercji w armii, do osłabienia, krótko mówiąc.
12: No tutaj często są takie prace, w których się porównuje Islamską Republikę Iranu, na przykład z różnymi państwami, no głównie w przeszłości w Ameryce Łacińskiej, gdzie to personalizmo, tak, czyli że całe państwo, tak naprawdę ten kult danego przywódcy. Tutaj też wiele osób interpretowało to w podobny sposób, że właśnie Ali Chamenei, kult jednostki, ale nic bardziej mylnego, bo on miał też dużą opozycję, natomiast to, co mu się udało i o czym przed chwilą powiedziałem, stworzył bardzo mocną podstawę państwa i tak naprawdę nieważne, kto będzie, przynajmniej na razie, kto będzie tym najwyższym przywódcą, państwo jest silne. Nawet wyeliminowanie Mocztaby Chameneiego nie sprawi, że nagle dojdzie do zmiany reżimu, bo tyle jest osób i tyle jest instytucji, organów, które są zainteresowane tym, żeby reżim trwał. Więc w tym sensie Islamska Republika Iranu, no nie powiem, że została wzmocniona, ale na pewno nie została osłabiona. Reżim nie osłabł, można też zakładać, że w przyszłości nie będziemy, nie wiem, świadkami takich fal protestów, jak chociażby w styczniu tego roku, dlatego że zwłaszcza po tej styczniowej fali opozycja irańska, ona nigdy nie była zorganizowana, bo to było niemożliwe, natomiast ona po prostu już nie istnieje. I kilka dobrych lat upłynie, zanim pojawią się kolejne osoby, które będą na tyle odważne i zdesperowane, żeby na ulicę wyjść.
11: Nie istnieje, bo została wyeliminowana przez reżim?
12: Została wyeliminowana, a po drugie myślę, że też tutaj bardzo ważny czynnik taki psychologiczny, pamiętamy Donald Trump w styczniu, jasna sugestia, protestujcie, pomoc jest w drodze, ona nigdy nie nadeszła, a ludzie ginęli przecież. I to trwało dobre dwa tygodnie. Na ulicach tej pomocy znikąd nie można było dostrzec. No, w momencie, kiedy przypomnijmy, drugi dzień wojny. Dzisiaj pewnie obaj panowie będą się tego wypierać, bo zarówno prezydent Trump, jak i premier Netanyahu nawoływali Irańczyków: wychodźcie na ulicę, to jest ten moment. No nikt nie wychodził, dlatego że wszyscy mieli w pamięci, co stało się w styczniu i tym bardziej każdy zdawał sobie sprawę z tego, że teraz wychodząc na ulicę w marcu i później, no tam łatka agenta izraelskiego będzie nie do odlepienia. Zresztą już mamy wyroki skazujące w Iranie za współpracę z wrogim wywiadem. Tutaj głównie się wskazuje oczywiście na Izrael.
11: Rozumiem, że jeszcze nie tak dawno protesty, aresztowania sprawiały, że opinia publiczna, międzynarodowa opinia publiczna o tym mówiła, protestowała, być może negocjowała, naciskała. Teraz chyba nie ma co liczyć na taką reakcję opinii publicznej.
12: No i jeszcze jest, panie redaktorze, jeden paradoks. Tak naprawdę Donald Trump i premier Netanyahu, zakładam, że to nie było ich celem, ale pozwolili członkom reżimu irańskiego stać się ofiarami. A my lubimy ofiary i sympatyzujemy z ofiarami, z tymi, którzy są uciskani, słabsi. No, też bardzo dobrze PR-owo wykorzystali te ataki. Zresztą dużo się mówi, coraz częściej mówi się o tym, że nie dysponując przewagą militarną, paradoksalnie Irańczycy bardzo mocno wykorzystali swoją wiedzę i taką determinację w mediach społecznościowych. I widać, że tamto pokolenie takie, powiedzmy, 20+ się tym zajmuje, a nie panowie lub panie w wieku Mocztaby Chameneiego i trochę starsi. I to w internecie działa, tak, że no, nie, oczywiście nie chcę generalizować, jako profesor nie powinienem tego absolutnie nie robić, generalizować na bazie własnych obserwacji, ale chociażby w trakcie zajęć w semestrze, panie redaktorze, już od marca do czerwca widziałem, jak rosła sympatia dla strony irańskiej.

0: ostateczną autoryzację, ale tak naprawdę on nie jest zaangażowany bezpośrednio i nie sądzę, żeby był w najbliższym czasie w negocjacje. No, ma od tego ludzi. Tak? I tutaj taką osobą, która jest zaangażowana bezpośrednio lub pośrednio w te rozmowy jest minister spraw zagranicznych Karaczej. To już kiedyś tutaj z panem redaktorem dyskutowaliśmy na ten temat bodajże miesiąc czy dwa temu. Moim zdaniem to jest jak najbardziej celowa zagrywka, ponieważ w razie niepowodzenia zawsze będzie można zrzucić winę na ministra, który oczywiście, zdajemy sobie z tego sprawę, no, musi wszystko konsultować i tak naprawdę jest tylko przekazującym informacje, a nie decydentem. No ale w razie powodzenia to będzie można go poklepać po plecach i powiedzieć bardzo dobrze, wykonał swoje zadanie pod czujnym kierownictwem, przywództwem najwyższego przywódcy i ten sukces będzie można gdzieś tam politycznie skonsumować. Także to jest bardzo, bardzo taka... No, mądra zagrywka PR-owa. Z drugiej strony ona też pomaga troszeczkę ochronić te osoby z tej wierchuszki irańskiej, no bo przez to, że jest ten podział, też trudniej, no zakładam, że oni się o wiele, te osoby na szczytach władzy w Iranie o wiele rzadziej się kontaktują ze sobą niż to miało miejsce w przeszłości ze względów bezpieczeństwa i to pozwala państwu trwać, każdy wie, co ma robić, kto jest co zaangażowany, za co odpowiada, bo na przykład on, przewodniczący parlamentu, odpowiada generalnie za odbudowę państwa, nic więcej. Podobnie Pezeszkian, tak, też za właśnie rekonstrukcję i kwestie takiego trwania gospodarczego. Także tu role zostały dosyć precyzyjnie, jak widać, rozdane.
1: 147 dzień wojny, która miała potrwać 2 tygodnie. Gościem jest pan profesor Przemysław Osiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pytałem przed informacjami, kto rządzi w Iranie, czyli też co potencjalnie mogłoby się znaleźć na stole. No, pamiętamy wielokrotnie prezydenta Trumpa zapowiadającego przede wszystkim zwycięstwo, koniec wojny, ale też zapowiadającego, mówiącego o tym, jaki jest cel tej wojny i jak bardzo Iranowi zależy na tym, żeby się dogadać. Potem chyba te oczekiwania nawet po stronie amerykańskiej się zmieniły i wyczuwało się chęć powrotu do status quo przedwojennego. No a teraz właściwie co by przekonało Iran, żeby powiedzieć, dobra, to już koniec, już nie będziemy strzelać ani atakować, otwieramy wszystko.
0: Myślę, że Irańczycy wyczuli, no to tak to interpretują, zakładam, słabość administracji amerykańskiej, albo inaczej, że to tak naprawdę w tej chwili prezydentowi Trumpowi zależy bardziej, albo zależało przynajmniej bardziej na tym porozumieniu niż im. To mógł być element takiej kalkulacji, bo taka kontrolowana eskalacja, ale no, nie naruszająca podstaw porozumienia albo nie doprowadzająca do unieważnienia tego porozumienia na pewno była bardziej na rękę, czy jest bardziej na rękę Iranowi, bo po prostu poprawia swoją pozycję negocjacyjną. Z drugiej strony, jak widzimy, no to prowadzi, to jest równia pochyła, to tak naprawdę prowadzi do momentu, w którym za chwileczkę, no tutaj prezydent Trump cały czas, no czasami mówi o tym, że nie ma już tego porozumienia, albo że jest, tylko że czeka na taki moment, kiedy Irańczycy, no to chyba nawet powiedział wczoraj, tak nie dosłownie, ale to można było tak odebrać, że czeka w tej chwili, aż Irańczycy zmiękną i będą bardziej skorzy do negocjacji, bo już wczoraj był pytany o to, czy kiedy dojdzie do zakończenia no, uderzeń na różne wybrane cele w Iranie. No, moim zdaniem ta taktyka, którą przyjęły i Iran i Stany Zjednoczone w tej chwili jest bardzo ryzykowna, bo ona podważa sens w ogóle tego porozumienia. Tak naprawdę ten termin wstępny wyznaczony na bodajże 16 sierpnia, no jest absolutnie nierealny, bo chyba nikt z nas nie wierzy w to, że jak się nie udawało przez 1,5 miesiąca, to teraz nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki negocjatorzy się spotkają i w 24 godziny albo nie wiem, 2 dni wszystko sobie wyjaśnią i ustalą. Ale być może nas negocjatorzy czymś zaskoczą, tylko że problem polega na tym, że chyba wiele jest osób zainteresowanych tym, żeby do tego porozumienia nie doszło.
1: Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska zawarły porozumienie o cywilnym programie nuklearnym, czyli potencjalnie możliwość dla Arabii Saudyjskiej do wzbogacania Iranu, ale oczywiście ta zdolność może być wykorzystana także do ewentualnych

0: specjalnego programu budowy broni atomowej. I teraz dla zwykłego zjadacza ziemniaków i informacji niejasne może być to. Z jednej strony Stany Zjednoczone mówią tak, mamy niedemokratyczne, autorytarne państwo, które nazywa się Iran i nie chcemy, żeby miało program budowy broni atomowej, dlatego bombardujemy je już od wielu, wielu miesięcy, a z drugiej strony mamy w regionie drugie niedemokratyczne, autorytarne państwo, które nazywa się Arabia Saudyjska i właśnie podpisaliśmy z nimi umowę o tym, żeby potencjalnie mieli dostęp do broni atomowej.
1: No, tutaj ta umowa przewiduje wykorzystanie czy transfer technologii w celach pokojowych, czyli w celach energetycznych. No nie ma tam oczywiście mowy o wykorzystaniu tej technologii czy wzbogacaniu uranu do poziomu, który pozwoliłby na jego wojskowe wykorzystanie. Natomiast to, o czym mówi pan redaktor, no zgadza się, bo są takie podejrzenia, tak? Czyli osoby jakby niechętne tej umowie, bo ona wywoła bardzo duże emocje w Stanach Zjednoczonych i to zarówno wśród demokratów, jak i republikanów. Także z tych powodów, o których pan przed chwilą wspomniał. Ale ona wywołuje też takie emocje, bo właśnie ponoć znalazł się tam taki zapis, że Stany Zjednoczone pozwolą Arabii Saudyjskiej na wzbogacanie uranu na jej terytorium. Tak? Czyli to nie będzie tak, że będzie przekazanie materiału radioaktywnego już gotowego, co jest częstą praktyką, tylko że będzie to wzbogacenie na miejscu. No to jest nie do przyjęcia dla wielu, nie tylko dla opozycji w Stanach Zjednoczonych, dla wielu państw w regionie. To jest przede wszystkim nie do przyjęcia dla Izraela i myślę, że już tutaj pierwszy efekt jest, no bo środa podpisanie, w czwartek już prezydent Trump publicznie się wycofuje, mówi, że okej, ta umowa będzie, ale jest jeden warunek, który, powiedzmy sobie szczerze, w tej umowie nie został zawarty, ale dodał go później prezydent Trump. No, Arabia Saudyjska ma w ramach tych tak zwanych porozumień abrahamowych uznać państwo Izrael, nawiązać stosunki dyplomatyczne z państwem Izrael. I to jest warunek sine qua non w ogóle wejścia w życie tej umowy. O której zresztą Donald Trump w drugim zdaniu mówi, że w ogóle nie miał o tym pojęcia, jest wściekły na sekretarza energii. No, jest teraz przepychanka między w administracji amerykańskiej, kto kogo poinformował, kto informował Biały Dom, albo kto nie informował. Także no, element gry wewnętrznej oczywiście także przedwyborczej i to też takiej rywalizacji wewnątrzrepublikańskiej, myślę. No, mamy tutaj rzeczywiście ciekawe zmienne i pytanie do czego to doprowadzi. No pytanie, czy Arabia Saudyjska byłaby skłonna, mówi się zresztą o tym od wielu lat, nawiązać stosunki dyplomatyczne, uznać państwo Izrael, no w tym momencie, ponoć jakiej rozmowy w tym momencie z Mohammedem bin Salmanem nie było, z księciem, natomiast ten warunek jest cały czas powtarzany przez stronę saudyjską, przez dyplomatów. Będziemy to rozważać, ale jest jeden warunek. Najpierw musi powstać suwerenne państwo palestyńskie, muszą być gwarancje bezpieczeństwa dla tego państwa i dopiero wtedy Arabia Saudyjska będzie rozważała uznanie Izraela, nawiązanie stosunków dyplomatycznych. Także mamy tutaj bardzo ciekawą sytuację. No, jeżeli zakończy się wojna, jeżeli te elementy, ta umowa wejdzie w życie z takimi warunkami, no to panie redaktorze, za pół roku, mamy, myślę, że prędzej za rok, że to jest bardziej chyba realistyczna perspektywa, no możemy mówić o naprawdę bardzo poważnym przetasowaniu na Bliskim Wschodzie, ale tutaj to się absolutnie nie zmieni w żadną pozytywną stronę, dopóki nie będzie uregulowana kwestia wojny w Iranie i relacji z państwem irańskim.
0: A co taki program wzbogacania uranu, niemilitarny program, oczywiście z potencjałem wykorzystania w programie zbrojeniowym, ale załóżmy nawet niemilitarny, powoduje w regionie? Jaka jest reakcja Izraela, jaka jest reakcja innych państw w regionie, które do tej pory no właściwie miały potencjalnie dwa państwa, o które musiały się martwić, czyli z jednej strony Izrael, który nie mówi, że ma albo że nie ma, ale zakładamy, że ma. I Iran, który też nie mówi, ale mówi, że tylko pokojowe, no ale podejrzewamy, że może nie wszystko jest jasne. Także co takie kolejny gracz w regionie powoduje?
1: No, tutaj moim zdaniem to w takiej krótkiej perspektywie, jeżeli nie będzie, zwłaszcza w tych relacjach saudyjsko-irańskich, znaczy mówię w relacjach tych, powiedzmy w tej układance saudyjsko-izraelskiej, jeżeli nie będzie gwarancji dla Izraela, to Izrael zrobi absolutnie wszystko, żeby ta umowa nie została zrealizowana, to logiczne. No oczywiście, że z punktu widzenia Izraela jakikolwiek scenariusz wejścia przez, czy to przez Iran, czy przez Arabię Saudyjską w posiadanie broni nuklearnej, to jest najgorszy możliwy scenariusz. Nawet jeśli pomimo braku stosunków dyplomatycznych te relacje między Saudyjczykami a Izraelczykami są poprawne, to nie zmienia faktu, że różne rzeczy się mogą wydarzyć i historia pokazuje, że może dojść do jakiegoś przewrotu. Tam jest jednak dosyć dużo różnych organizacji, skrzydeł takich radykalnych, bardzo radykalnych w Arabii Saudyjskiej. To młode pokolenie Saudyjczyków, o czym się często mówi, jest nastawione coraz bardziej anty, zwłaszcza po wojnie w Gazie, i w przyszłości no, takie państwo stanowiłoby zagrożenie dla żywotnych interesów, dla przetrwania państwa izraelskiego. Jeśli chodzi o Iran, no to panie redaktorze, tutaj reakcja Iranu moim zdaniem, no, samo hasło, sama możliwość, potencjalna możliwość wejścia przez Saudyjczyków posiadanie broni nuklearnej, moim zdaniem na dzisiaj nierealna, ale gdyby do tego miało dojść, albo taki temat się gdzieś tam zaczął pojawiać, ryzyko, no to tylko przyspieszy w Iranie pracę nad własnym programem nuklearnym, bez względu na koszty, bez względu na konsekwencje. To będzie taki scenariusz północno-koreański, czyli całkowitego zamknięcia. Koreańczycy w ten sposób postąpili i dzisiaj... Panie redaktorze, czy ktoś się wybiera, żeby do Korei Północnej, żeby skarcić Kim Jong-una, skarcić Koreańczyków za to, że weszli w posiadanie broni nuklearnej? Nie, stali się bardziej nietykalni, więc tutaj podobny sposób myślenia może być w Teheranie i zapewne będzie. Także to może doprowadzić rzeczywiście też do eskalacji. Dlatego wspomniałem o tym, tutaj kluczowe będzie dogadanie się, mówiąc kolokwialnie, z Iranem najpierw, i te gwarancje bezpieczeństwa, te gwarancje i dla Izraela i przy okazji też dla Iranu. Inaczej to będzie tylko i wyłącznie napędzało i zwiększało taki ten deficyt wzajemnego zaufania.
0: Tu wypadałoby wspomnieć o Górze Kilofa, czyli miejscu, do którego chyba Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nigdy nie weszła. Są doniesienia, że tam znajduje się chyba ponad 400 kg uranu wzbogaconego do 60%. Warto chyba też wspomnieć, że Ali Khamenei wydał fatwę zakazującą broni jądrowej, a nowy najwyższy przywódca takowej nie wydał. Więc to też może być jakiś, nie wiem, czy zielone, może bardziej żółte światło dla Teheranu, że no, skoro tutaj powstaje kolejne potencjalne miejsce, no to przyspieszmy pracę w Górze Kilofa.
1: No bardzo może, to bardzo prawdopodobne i z drugiej strony tutaj, a propos tej fatwy, o której pan redaktor wspomniał, to prawda, ale ja bym nie przywiązywał do tego takiej wagi, dlatego że jednak w kulturze perskiej, w kulturze no, bardziej precyzyjnej...
0: Możemy sobie wybierać, która... Fatwa nas obowiązuje, które nie.
1: Nie chcę powiedzieć, że możemy kłamać, ale możemy rozmijać się z prawdą albo podchodzić bardzo, w sposób taki kreatywny do tego, co mówimy w momencie, kiedy to usprawiedliwia, uświęca cel, tak? Czyli środki możemy zastosować różne. Irańczycy dopuszczają taką możliwość, w której można mówić coś między, przekazywać coś między zdaniami, no dobra, powiem wprost, kłamać. W momencie, kiedy to mamy jakiś szczytny cel, jakąś wyższą wartość, o którą walczymy, zabiegamy, którą chcemy ochronić. I moim zdaniem jedno nie wyklucza drugiego. Może być taka fatwa, jednocześnie tajne prace nad tym, żeby uśpić czujność przeciwników, wrogów. Słuchajcie, my nad niczym pracujemy. O, nie wierzycie? Proszę bardzo, fatwa. Nie wierzycie tutaj w autorytet najwyższego przywódcy? Proszę bardzo. No ale potem kto będzie o tym pamiętał? Można w ten sposób, zresztą to od setek lat, zwłaszcza tej szyici, w ten sposób postępowali, żeby się ochronić, tak żeby ochronić swoje no, zdominowani tutaj i prześladowani przez sunnitów w ten sposób postępowali, także tutaj bym nie przywiązywał aż tak dużej wagi do tego. Natomiast ryzyko takiego wyścigu zbrojeń i proliferacji wywołanej właśnie takimi transferami przez państwa trzecie do regionu jest bardzo, bardzo wysokie.
0: Bardzo dziękuję. Pan profesor Przemysław Osiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był gościem. Dziękuję serdecznie. Czas na program Pop Czarek. Studio pani doktor habilitowana Maja Chacińska, dyrektorka Instytutu Skandynawistyki i Fenistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzisiaj rozpoczynamy od serialu. Serial nosi tytuł Rodzina Plus i mogą państwo ten serial oglądać na Netflixie, ale warto chyba powiedzieć, że jest to serial szwedzki.
2: Absolutnie.
0: I warto też powiedzieć, że on po szwedzku nosi tytuł Bonus Familien.
2: Tak, tak się też chyba po angielsku nazywa, Bonus Family.
0: I to jest, wydaje mi się, niezwykle ważne, bo proszę zobaczyć, w Polsce mamy słownictwo w stylu macocha, pasierb, przyrodni brat, a tam w Szwecji mamy Bonus Family, Bonus Barn, Bonus Papa.
2: Tak,
0: czyli,
2: zgadza się.
0: Czyli osoba, która jest bonusem, niejako nagrodą, kumulacja, prawda? I to nam też mówi o jakiejś szwedzkiej filozofii dotyczącej innych niż te klasycznie rozumiane rodziny. I zastanawiam się, co ta zmiana języka robi z rodziną i z pojęciem rodziny.
2: No oczywiście mamy traktować tego rodzaju rodziny. U nas to się też mówi rodziny patchworkowe, czyli takie różne łatki są ze sobą poszywane. Mamy je traktować bardzo pozytywnie. Mamy traktować je jako właśnie coś nowego, ale coś, co każdemu może coś dać, a nie odjąć, że rodzina została jakaś rozbita, czy że rodzice się rozwiedli. Tak, ale masz nowego, drugiego, właśnie nie ojczyma, tylko tatę bonusowego, który ma może inne umiejętności, inną wrażliwość i w inny sposób będzie cię traktował. Ale twój tata i tak jest z tobą oczywiście, bo tutaj w tym serialu widzimy taki fenomen, który w Polsce jest mało popularny, a mianowicie opiekę naprzemienną. Czyli mamy dwie rodziny, mamy rodzinę złożoną, rodzina powstała po romansie dwójki, po rozpadzie dwóch rodzin i są twoje dzieci, moje dzieci i nasze wspólne dzieci, też tam się już w pierwszym serialu wiemy, że też będą. No i teraz w tej konstelacji muszą się te wszystkie osoby jakoś odnaleźć i widzimy, że dzieci są tydzień u mamy i tydzień u taty. Takie jest założenie. W Polsce, nie wiem, czy pan redaktor słyszał, czy to jest popularne, czy to nie jest popularne, tego typu opieka nad dziećmi. One po prostu mieszkają, mają swój pokój. Tydzień u jednego rodzica i tydzień u drugiego rodzica.
0: To jest w ogóle, myślę, ciekawy wątek. Myślę, że można by na ten temat długo rozmawiać, ale niech to będzie tylko takie zaznaczenie tematu.
2: A ja tylko powiem, że w Polsce to jest 3,6% wszystkich rodzin po rozwodzie. Natomiast w Szwecji, i to są dosyć nowe badania, te 3,6, natomiast szwedzkie są trochę starsze, a to wzrasta co roku, więc jak badano w 2021 roku, to było 54% wszystkich rodzin po rozwodach, że tak właśnie funkcjonują te rodziny, że dzieci wędrują co tydzień po prostu od jednego do drugiego rodzica.
0: Czyli początek serialu to jest związek Lisy i Patryka i
2: dość świeża sprawa, tak, taka romansu.
0: Tak, zanim się skończyło jej małżeństwo z Martinem.
2: Tak.
0: No i teraz w polskim serialu
2: tak,
0: taka bohaterka pewnie byłaby albo usprawiedliwiona, no tak, wiadomo.
2: Martin był okropny.
0: Tak, albo potępiona, jak ona, przecież tu święta przysięga małżeństwa i tak dalej. Tutaj ani jedno, ani drugie. I zastanawiałem się, jak można opowiadać o niewierności bez moralizowania i też bez rozgrzeszania.
2: No, dlatego, że to jest kraj protestancki, tak? A prawie, tak naprawdę świecki. trzeba powiedzieć, że tutaj nawet nie wiemy, czy w ogóle te osoby, nie, Kościół ani żaden grzech, ani tego typu moralizowanie w ogóle nie występuje w tym serialu. Ale też uważa się to, ponieważ no, że ludzie się rozstają, po prostu takie jest podejście. I w momencie, kiedy ludzie się rozstają, patrzymy na dobro dziecka i właśnie nie moralizujemy, nie zastanawiamy się nad tym. Znaczy, no, oczywiście, że widać, bo to nie jest też tak, że nie ma tego, może nie tyle moralizowania, co potępiania. Widzimy, że ta sprawa jest świeża i że są dramaty, ponieważ...
0: No, ten Martin wspomniany, on się długo nie może pozbierać.
2: Martin się nie może pozbierać. Z drugiej strony mamy Katję, którą zdradził z tej rodziny Pat. Katia znowu też w jakiś sposób walczy, ale inaczej. Ona jest taka cyniczna, złośliwa, ale też widać, że ją to zabolało, prawda? Że odszedł od niej Patryk. I w związku z tym nie można powiedzieć, że ci ludzie są tak zupełnie spokojni. No Martin wręcz wybuchowo do tego podchodzi. Jeszcze mamy sytuację taką nietypową w Szwecji, znaczy Martin się do mamy musiał wprowadzić. Ponad, nie wiem, 38, może 7 lat ma i nagle do mamusi. No, a to w Szwecji jest absolutnie, znaczy starają się, absolutnie nieprzyjęte, starają nam się pokazać, że to jest chwilowa sytuacja, że Martin będzie szukał mieszkania, że się wyprowadzi od mamy, ale póki co jest bardzo nieszczęśliwy. Stracił dom, stracił żonę i mieszka z mamą, więc trochę muszę powiedzieć, że może nie ma takiego potępiania zła lisa, bo związek tworzył dwie osoby, tak, i troszeczkę widzimy, że Martin jest wybuchowy, że może nie do końca tam wszystko działało, ale widać, że to są dramaty tych ludzi, to jest komedia, ale to nie jest też tak, że wszystko jest wspaniale i wszyscy się ze sobą godzą.
0: Czasami podświadomie, a czasami świadomie zwracamy uwagę na to, po czyjej stronie stoją twórcy. Chociażby przez to, że komuś poświęcają więcej czasu, komuś innemu mniej czasu, kogoś malują takimi, a kogoś innymi barwami. Tutaj zdaje się, że kamera, jeśli tak można powiedzieć, nie stoi ani po stronie nowej, ani starej miłości. Tam byli partnerzy, dostają tyle samo i czasu ekranowego, i empatii, co Lisa z Patrykiem.
2: Tak mi się też wydaje. Też ja obejrzałam wszystkie sezony, tylko to jest chyba 4 tam w tej chwili i czekamy na 5, mamy nadzieję, że będzie 5. I widać właściwie przez wszystkie sezony, że tak samo się traktuje tych bohaterów i że jak Martin wybuchnie, to potem Patryk coś głupiego zrobi i patrzymy na Patryka trochę, co on zrobił. Jak Katia jest złośliwa, to potem Lisa nas zaczyna denerwować. Także rzeczywiście każdy dostaje tyle samo czasu i w każdym widzimy człowieka, moim zdaniem, bo każdy ma tam wady i zalety. To, co mi się bardzo podoba w tym serialu, to często jak mamy takie komedie rodzinne, to mamy jakiś jeden problem w odcinku i powiedzmy jedno z dzieci, William, nie potrafi sobie poradzić, nie wiem, z piłką nożną na WF-ie czy coś. I potem nagle pojawia się jego bonus tata i mu pomaga w tym, prawda? I rozwiązujemy to w ciągu jednego odcinka, jest morał, jest edukacja. Tutaj tego nie ma. Oni walczą przez cały sezon z różnymi kwestiami i czasami się poczujemy dobrze, coś im wyszło, ale zaraz powstają następne problemy, jak w życiu. Tak mi się wydaje.
0: To jest ciekawe, że ten serial jest tak popularny. Warto wspomnieć, że to jest produkcja szwedzkiej telewizji,
2: tak,
0: publicznej,
2: tak,
0: SVT.
2: Absolutnie, tak.
0: To nie jest Netflixowska.
2: Netflix tylko znaczy, to wykupił. Czy tam
0: tak.
2: Przejął.
0: Ale kiedy myślimy o serialach szwedzkich czy skandynawskich szerzej, to raczej myślimy o różnego rodzaju kryminałach, mrocznych, jakichś takich rzeczach. A tutaj mamy serial o codzienności, który wciąga bardziej niż kryminał.
2: Jeden z pierwszych, który się tak przebił, bo rzeczywiście jak spojrzymy na inne produkcje, które są dostępne dla widza polskiego, bo oczywiście w skandynawskich mediach publicznych są różne i są też takie rodzinne, ale dla nas no, to jest dostępne to, co kupi któraś z naszych telewizji, jakiś streamer. No w każdym razie jeden z takich nielicznych i myślę, że a tak naprawdę skandynawskie media publiczne, również szwedzkie, są bardzo edukacyjne i bardzo takie sprzyjające temu, żeby pokazywać różne problemy, żeby je dyskutować. Zresztą po tym serialu, jak był emitowany w szwedzkiej telewizji publicznej, to były później takie dyskusje o tych problemach, które przed którymi stoi ta rodzina. Więc ona SVT, czyli szwedzka telewizja publiczna, jest bardzo nastawiona na edukację, a mniej właśnie na kryminały. Tylko my do tego nie dostajemy, bo często, ja sobie zdaję sprawę, że często te problemy są zbyt szwedzkie, zbyt skandynawskie i może właśnie ktoś, kto miałby je kupić, kupić, patrzy na to i stwierdza, nie, no to się nie da. Zresztą przy tym serialu wiele moich znajomych go oglądało i dyskutowałam na jakimś spotkaniu. Jedna z koleżanek mi mówi, wiesz, są te szwedzkie dzieci. Nie ma takich dzieci w Polsce, bo tam jest jeden, który strasznie pyskuje, prawda? Przeklina. I ja powiem szczerze, to polskie tłumaczenie to złagadza, jak on przeklina. Tak jakby właśnie to nie było nasze polskie, a ja takie dzieci spotkałam w szkole moich dzieci, jak jeszcze były w szkole. Także to nie jest wcale skandynawskie takie bardzo. Nie wiem, jak pan doktor, czy też tak pan odbierał to, że to jest w sumie bardzo uniwersalne. Oprócz może tej opieki naprzemiennej.
0: Rodzina plus, bonus familien po szwedzku, tak się mówi?
2: Tak, bardzo dobrze.
0: SVT i Netflix, czyli na Netflixie można to obejrzeć. Gościem jest pani doktor habilitowana Maja Chacińska z Uniwersytetu Gdańskiego. Czyli mamy serial o codzienności, ale także serial o niewierności, ale bez moralizowania. I to jest coś, co z jakiegoś powodu pozwala inaczej spojrzeć na życie. Pytanie, czy w przypadku Szwecji serial, czyli sztuka, niejako kopiuje życie, czy życie kopiuje sztukę? Bo wspomniała pani o stacji telewizyjnej publicznej, która jakby ucieka od pewnych modeli czy pewnych gatunków, a stara się pokazać coś innego. I pytanie brzmi, czy to jest tak, że jest inaczej, ale teraz Szwedzi patrząc na serial mówią, aha, czyli można inaczej? Czy może on w pewnym sensie obrazuje to, co jest normą w społeczeństwie szwedzkim, czyli inne spojrzenie na niewierność, inne spojrzenie na zdradę, inne spojrzenie na rodzinę?
2: Zdecydowanie, jeśli chodzi o inne spojrzenie na rodzinę, tak. Na opiekę nad dziećmi, na rozwiązywanie konfliktów w rodzinie. Ale czy na zdradę i na niewierność, to nie wiem. Nie powiem, nie wiem, czy Szwedzi zdradzają więcej. Może lepiej się z tym godzą, ta druga strona, ta zdradzona, ze względu na to, że kultura cała i polityczna i taka kultura codzienna jest bardzo koncyliacyjna i dąży do tego, żeby rozwiązywać problemy nie siłą, tylko rozmową i dojściem do kompromisu, więc tutaj może ta zdrada może jakoś inaczej wtedy jest, ale ja też słucham podcastów kryminalnych szwedzkich i jest dużo niestety morderstw z powodu zdrady, także myślę, że niekoniecznie akurat na tę kwestię. Natomiast na rodzinę, wychowanie dzieci, dobro dziecka, to jest zdecydowanie kopiowanie tego, jakie są te rozwiązania skandynawskie. Na to, że ta rodzina też na przykład chodzi do, to u nas też chyba już coraz popularniejsze, chodzi na terapię rodzinną, bez dzieci, ale zaczyna się ten serial w ogóle od tego, że na tej terapii są wszystkie cztery osoby, wszystkich czterech rodziców, co jest dość niesamowite, ale tak śledzimy terapię dwójki głównych bohaterów.
0: A czy terapia jest w Szwecji tym, czym u nas kiedyś była spowiedź?
2: Bardzo kontrowersyjne pytanie. Oj, chyba nie. Oni tak dawno już nie mają spowiedzi, że myślę, że się do tego jakby nie porównują tych dwóch kwestii, no bo w protestantyzmie spowiedź powszechna, czyli spowiedź przed Bogiem danej osoby, tylko indywidualna, ale bez księdza. Więc ja bym nie powiedziała, że to jest spowiedź. No ale różnie to można interpretować oczywiście. Co ciekawe, mamy też dwójkę terapeutów i to jest taki komiczny wątek, także oni między sobą w swoim domu mają duże problemy. To zawsze jak pacjenci ich wychodzą, to słyszymy pomiędzy nimi ciekawe uwagi.
0: Wspomniała pani Katię, czyli byłą żonę Patryka i myślę, że kochamy jej nie lubić, to tak może powiem. Tak, bo ona jest taka perfekcyjna architektka, zawsze ma rację.
2: Wszystko ma poukładane.
0: Taka trochę toksyczna ex. Ale tak. Wraz z rozwojem sytuacji, wraz z kolejnymi odcinkami, trochę staramy się ją zrozumieć.
2: I widzimy,
0: że jeżeli zbyt szybko, zbyt pochopnie wyrobimy sobie na czyjś temat zdanie, to wiele nas omija, czyli powinniśmy, tak to odbieram jako pewną naukę, żeby jednak nie podejmować zbyt szybkich decyzji, ocen, jeżeli chodzi, takich, prawda?
2: Żeby ich nie oceniać tak szybko, a ja myślę, że w miarę jeszcze w następnych sezonach jeszcze zaczynamy ją bardziej rozumieć i to też dla mnie jest taki znak dobrego serialu, że mamy ten rozwój bohaterów, ale też, że my się dowiadujemy różnych rzeczy. Nie da się wszystkiego pokazać w pilocie i niektórzy mogą stwierdzić, a obejrzałem pierwszy odcinek i jeden chłopczyk, jak jest dwóch chłopców w rodzinie w tym samym wieku, to jeden jest rozwydrzony, a drugi jest małym księgowym, prawda? To już nie będę tego oglądać, bo to jest stereotyp taki, takie schematy powielają, ale właśnie tu jak śledzimy tę rodzinę, to się dowiadujemy dużo ciekawych rzeczy i o przeszłości bohaterów i właśnie skąd wypływa ich taki charakter, a nie inny, czy takie przyzwyczajenia. No i właśnie na przykład Katię zaczynamy lubić. Myślę, że Katię wszyscy zaczynają lubić, ale każdego z tych bohaterów jakoś tam mnie w pewnym momencie w którymś sezonie strasznie Lisa denerwowała, ale potem znowu wróciłam do tego, że jest w porządku. Więc to jest dla mnie właśnie znak, że twórcy tego serialu myślą rzeczywiście i rozwijają tych bohaterów i chcą nam ciągle coś nowego dać, coś nowego pokazać, a nie, że mamy taki konstans i stereotypy, schematy. Poza tym też dla polskiego widza, bo Katia akurat ma taką dobrą pracę jak na Szwecję i ona dość dużo zarabia, natomiast cała reszta to jest troszeczkę takich ludzi walczących od pierwszego do pierwszego, a dla polskiego widza Szwed jest bogaty i tyle. I to też mi się podoba, że pokazują troszeczkę tę inną stronę Szwecji, że mamy te rodziny duże, które ten do mamy się przeprowadził, no tam właśnie zastanawia się, gdzie wynająć ten, czy kupić, czy dostanie kredyt i tak dalej.
0: No właśnie, bo tutaj trochę ta równość płci, ona jest tłem, to znaczy Katia jest gwiazdą architektury, ojcowie trochę płaczą, więc są takimi też...
2: Patryk cały czas gotuje.
0: Prawda?
2: Widzimy tylko
0: gotują,
2: Patryka przy garach.
0: Ale wożą dzieci na treningi. I mam wrażenie, że ta szwedzka rodzina bonusowa, ona może dlatego tak działa, jak działa, że wcześniej trochę państwo zadziałało, tak? Że społeczeństwo wygląda inaczej. A przez to się przekłada na...
2: No zdecydowanie, dlatego ten serial bardziej naśladuje życie, bo tu jakby mi pokazali taki serial w Polsce i rzeczywiście ten tata cały czas by stał w kuchni, to powiedziałam, to taki przypadek jeden, albo może dwa, ale generalnie nie. A jednak w Szwecji ja wiem, że tak jest. I pewnie jak spojrzymy na statystyki, bo ja wiem, to tam wiadomo, anegdotycznie mogę powiedzieć, że widziałam u znajomych, ale jak spojrzymy na statystyki, to też tak jest, że jednak jest ta opieka nad dziećmi wspólna, że jest zajmowanie się domem wspólne, że wszyscy piorą, wszyscy sprzątają, wycierają podłogi i tatusiowie też bardzo się angażują w tę pracę. Niezależnie od tego, bo też widzimy, że Patryk ma stałą pracę i chodzi do tej pracy i potem przychodzi do domu i gotuje. Natomiast Lisa ma tak, nie wiem, czy to tak widać w tych pierwszych odcinkach, ona ma taką pracę, tak ona jest jakoś taką artystką, trochę coś tu komuś zaprojektuje, ale generalnie to nie masz stałego jakiegoś zajęcia, ale to nie ma znaczenia w tym momencie, bo pracę rozdzielamy równo, domowe.
0: Zastanawiałem się, jakby polska wersja, polski remake takiej rodziny plus czy rodziny bonus wyglądał w telewizji.
2: No właśnie, zastanawiam się też nad tym. Przede wszystkim mama by miała dzieci. Opieka, gdybyśmy mieli zrobić to tak, jak jest statystycznie, to dzieci by mieszkały u mamy, a do taty by jeździły na weekend.
0: Co drugi weekend do taty.
2: Co drugi weekend jeszcze w dodatku, tak. No i tata by zabierał pewnie na miasto jeść, a mama by cały czas gotowała. Stała przy garach i gotowała w ciągu tygodnia. Może by się podzielili tym wożeniem gdzieś? Nie wiem. na szczęście nie byłam w takim związku, nie wiem. Ja się staram w domu naśladować wzory szwedzkie jednak z moim mężem. Natomiast taką mamy rzeczywistość. U nas ta matka musi mieć dzieci, bo my uważamy, że będziemy złymi matkami, jeżeli dzieci nie będą przy nas. A tam proszę zauważyć, jak jedna strona chce podrzucić dziecko w tym nieswoim tygodniu, bo ma coś, no to ta druga strona jest zła. Bo my mieliśmy mieć swój tydzień, tak? Każdy też dba, ale myślę, że w Polsce też się zaczyna już takie dbanie o to, żeby nie tylko dzieciom się poświęcić, jak się ma małe dzieci, ale też, żeby dbać o swój dobrostan, bo nasz dobrostan to potem się przekłada na dobrostan naszych dzieci. Ja myślę, że dużo jest tutaj takich ciekawych rzeczy w tym serialu, ciekawych zagadnień, nad którymi my moglibyśmy się zastanowić jako polskie społeczeństwo. Nie mówię, że się da wszystko przenieść, ale niektóre wzorce fajnie by było.
0: O dzieciach chyba też już trochę wspominaliśmy, czyli mamy tego wrażliwego Ediego, tego takiego ułożonego Williama, Kto tam jeszcze jest? Bianka to jest nastolatka.
2: Tak. I już w pierwszym odcinku, więc możemy zdradzić dziecko w drodze.
0: No i oczywiście kolejna fajna rzecz, że serial nie ukrywa, że cenę za decyzję rodziców płacą także dzieci.
2: No. To znaczy, że one nie będą już w tym... Znaczy decyzja jak decyzja, to nie była żadna decyzja, tak jak się dowiadujemy, bo wręcz Lisa obiecała swoim dzieciom, że nie będzie wspólnych dzieci z Patrykiem, co oczywiście było głupią obietnicą, bo to są młodzi ludzie i zwykle w takich związkach, w takich rodzinach patchworkowych pojawiają się te wspólne dzieci. No, rzeczywiście i tutaj bardzo jest dużo tłumaczeń, rozmów z tymi dziećmi, które są o tej przyszłości i nawet zastanawianie się nad nieurodzeniem dziecka.
0: Tak, zaczęliśmy się o decyzji w sensie, że byliśmy w jednej rodzinie, a teraz jesteśmy w dwóch rodzinach.
2: No to dzieci chyba najbardziej
0: ponoszą. Tak, tak. To ale serial tego jak gdyby nie ukrywa i nie stara się...
2: Nie, absolutnie nie. Tak. Nie pokazuje nam, że no ale my te dzieci jakoś tam przysposobimy, będzie wszystko dobrze. Nie, no te dzieci tam cierpią, są z nimi dyskusje, ale jest bardzo fajny sposób pokazania właśnie rozmów też z tymi dziećmi. Próby takiego negocjowania z nimi różnych rzeczy, bardzo szwedzkie, że nie narzuca się im, że no teraz tak jest, musisz z tym żyć. Tylko się z nimi rozmawia, no negocjuje. Traktuje się ich jak ludzi, którzy mają takie same prawa, a nie jak dziecko, które do nas należy tylko i wyłącznie.
0: Czyli serial, który możemy oglądać dla rozrywki, ale też możemy oglądać jako inspiracja?
2: Mam nadzieję, że jako inspiracja, a nie właśnie takie potępienie tego ci Szwedzi, bo no, tak często my patrzymy na obce kultury, które nie robią tak jak my, a ta matka szwedzka, jak ona tak może. A spójrzmy właśnie na to jako na inspirację i pomyślmy, że jak ta matka szwedzka się dobrze czuje, to też tym dzieciom będzie lepiej, a nie jak będzie się kłócić z Martinem całymi dniami i dzieci będą wysłuchiwały kłótni na przykład.
0: Tak, bardzo ciekawy serial. No pytanie też, jakby ta inspiracja miała wyglądać, bo oczywiście tu jest tyle samo potencjalnych zagrożeń, co bonusów, że nawiążę do tytułu.
2: Tak.
0: No bo pewnie mężczyźni, niektórzy przynajmniej powiedzą, tak, świetny pomysł, ci, którzy są na przykład właśnie z dziećmi w weekend, co drugi weekend, mówią świetnie, ja też tak bym chciał, no ale teraz niektóre kobiety pewnie powiedzą, o nie, on się nie nadaje, on nie potrafi gotować, nigdy nie płacze.
2: Bo wiadomo, że każdego to jest tak i z osobą dorosłą, ale też z dzieckiem, że jak się je postawi przed jakąś sytuacją, to się okaże, że no, to może za pierwszym razem ugotuje tylko makaron, ale za następnym teraz wejdzie w YouTube'a, zobaczy tutorial gotowania sosu do makaronu i będzie z sosem. Więc to oczywiście jest nasz matkowy taki polski błąd, wydaje mi się, że zastępujemy mężczyzn w różnych kwestiach, a mężczyźni często stosują strategiczną nieumiejętność wycofywania się. Weaponized incompetence. Nie, ale ja nie umiem przecież.
0: Mówi pani doktor habilitowana Maja Chacińska, dyrektorka Instytutu Skandynawistyki i Fenistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawialiśmy o serialu Rodzina Plus, Bonus Familien. To jest serial, który jest produkcją szwedzkiej telewizji publicznej, a można go oglądać na Netflixie.
3: To jest powtórka.

0: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
1: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
2: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Europa płonie, z ogniem walczą m.in. Francja i Hiszpania. Sytuacja nadal nie jest opanowana. Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na rynki paliw, a kierowcy na stacjach coraz głębiej muszą sięgać do kieszeni. Ponad 700 wystawców przez 3 tygodnie będzie się prezentować w Gdańsku, gdzie rusza doroczny jarmark Świętego Dominika. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. 110 tysięcy osób trzeba było ewakuować z powodu pożaru w departamencie Gironde w południowo-zachodniej Francji. Szef MSW Laurent Nunez poinformował wieczorem, że ogień kieruje się w stronę Bordeaux. Jak dodał, miasto nie jest obecnie zagrożone i zapewnił, że władze zrobią wszystko, by je ochronić. Poinformował jednak, że władze departamentu mogą zalecić ewakuację niektórych gmin w okolicach. Pożar, który wybuchł w środę, podsycany przez wiatr, rozprzestrzenił się bardzo szybko po terenach porośniętych gęstym sosnowym lasem. Ogień zniszczył już 50 domów, a żywioł objął powierzchnię ponad 10 tysięcy hektarów.
5: Ufam doświadczeniu naszych strażaków. Wiem, że robią wszystko, co w ich mocy, ale obawiam się, że nie mamy wystarczająco dużo samolotów do zrzucania wody. Nie jesteśmy przygotowani na taką skalę pożarów. Wszyscy nasi sąsiedzi zostali już ewakuowani. Mam nadzieję, że są bezpieczni i nie będziemy mieli incydentów z udziałem ludzi. Ale niestety musimy się liczyć z dużymi stratami materialnymi.
4: Mówią mieszkańcy regionu. Francja wystąpiła z oficjalnym wnioskiem o pomoc ze strony państw Unii Europejskiej. Paryż apeluje o wsparcie w postaci helikopterów gaśniczych. A grupa polskich strażaków ma wesprzeć hiszpańskie służby w walce z pożarami. Jak przekazała w rozmowie z TOK FM rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, polska misja potrwa miesiąc i weźmie w niej udział ponad 100 strażaków, którzy do Hiszpanii udadzą się w przyszłym tygodniu. Sytuacja na miejscu jest bardzo trudna. W prowincjach Madryt i Avila władze wprowadziły stan wyjątkowy. Pożar w tej części Hiszpanii strawił już około 9 tysięcy hektarów terenu. Ma obwód 71 kilometrów. Siły amerykańskie zaatakowały w Zatoce Omańskiej tankowiec przewożący LPG, czyli skroplony gaz ropopochodny, podał Reuters, powołując się na irańską agencję Fars, powiązaną z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. W ataku miało zginąć 2 członków załogi, a statek został unieruchomiony. Agencja Fars nie zidentyfikowała statku, nie przekazała również, pod jaką banderą płynął. Źródło, na które powołała się Fars, przekazało, że siły USA mogły podejrzewać, że statek przewozi irański gaz. Niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje wzrost cen ropy naftowej, ta przekłada się na ceny hurtowe paliw i powoduje wzrost cen także na stacjach. Już teraz, jak wynika z danych e-petrol.pl, za benzynę trzeba zapłacić średnio 7,30 zł, a 7,64 zł za diesla. I te ceny w najbliższych dniach jeszcze wzrosną z powodu eskalacji na Bliskim Wschodzie, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
6: Niestety wszystkie paliwa mogą dalej drożyć, bo sytuacja międzynarodowa tylko w kierunku zwyżkowym nam każe się kierować. Wyraźna zmiana będzie zapewne faktem, zwłaszcza w przypadku diesla. Ona będzie mocniej odczuwalna, bo diesel w hurcie dużo szybciej drożeje. Perspektywa kolejnego tygodnia to jest, myślę, jakieś 20 nawet groszy więcej.
4: Tylko autogaz niespodziewanie potaniał w ostatnich dniach o kilka groszy, ale i w tym przypadku analityk spodziewa się szybkiego odbicia cen. Służby mundurowe mają szczególne znaczenie nie tylko w walce z przestępczością wewnątrz kraju, ale i zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie wojny hybrydowej z Rosją, podkreślali premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki, dziękując policjantom podczas uroczystości z okazji Dni Policji. Choć obie strony zapewniały o konieczności dobrej współpracy między wszystkimi instytucjami państwa, w wystąpieniach premiera i prezydenta pojawiły się odwołania do politycznego konfliktu między nimi. A więcej na ten temat Ben O'Connor.
7: Donald Tusk podkreślał znaczenie policji i straży granicznej dla działań prowadzonych na polskiej granicy i przypomniał, że to właśnie te służby miały zostać uderzone prezydenckim wetem w sprawie programu SAFE.
8: Wymagało to wielu manewrów, ale tak, te ponad 3 miliardy złotych trafiło do policji. Potrzebujecie nowoczesnych narzędzi do walki z przestępczością.
7: Prezydent zapewniał z kolei, że z możliwości wetowania rządowych ustaw korzysta z umiaru.
9: zamiarem.
10: Wśród wielu ustaw, które podpisałem jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, a było tych ustaw, panie premierze, drodzy państwo, aż 245, była też ustawa odnosząca się do codziennego życia funkcjonariuszy policji.
9: Podczas uroczystości odznaczono policjantów, którzy wykazali się szczególnymi zasługami dla państwa oraz dziękowano ponad 100 tysiącom funkcjonariuszy, którzy należą do służby. Benedykt O'Connor, TOK FM.
4: To jedna z największych w Europie imprez handlowo-kulturalnych. Już po raz 766 odbędzie się w Gdańsku jarmark Świętego Dominika. Ceremonia otwarcia w sobotę, w samo południe. Na ulicach Gdańska czekać będzie ponad 700 wystawców. Od kupców, przez artystów, rzemieślników, po kolekcjonerów. Mówi menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
11: Tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty. Zapraszamy na targ węglowy w tym roku do kolekcjonerów.
4: Po zakupach można się udać na przystanek smaków w okolicy placu Świętopełka.
11: To serce kulinarne jarmarku. To tam jest najwięcej stoisk z jedzeniem. Ponad 17 kuchni świata. I w cieniu na Świętopełku, na leżaczkach można sobie wówczas odpocząć.
4: Mały apel do odwiedzających ma prezydentka Aleksandra Dulkiewicz.
12: Zachęcam do tego, żeby na jarmark przyjeżdżać komunikacją publiczną. Tutaj w sercu Gdańska nie ma po prostu gdzie zostawić samochodu.
4: Jarmark Świętego Dominika potrwa 3 tygodnie. Temperatura maksymalna w sobotę od 21-22 stopni na północnym wschodzie i wschodzie, na wybrzeżu, miejscami i na obszarach podgórskich około 24 stopni w centrum do 29 na zachodzie. Dzień przeważnie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, tylko na północy i na wschodzie okresami będzie nieco więcej chmur. Słabe przelotne opady deszczu możliwe na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Przemysław Pozowski, dzień dobry. Prawie punktualnie godzina 15.44 i to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, w którym dziś, jak już zapowiadałem, znana sportowa para tak naprawdę wieszlarska mocno, ale dziś będziemy rozmawiać o ultramaratonach i zapytam, z czym to się je, a w studiu są Agnieszka Kobus-Zawojska, czyli nasza srebrna i brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w wieszlarstwie.
14: Dzień dobry.
13: I Maciej Zawojski, czyli chociażby brązowy medalista Mistrzostw Europy, który jednak, i to ty będziesz chyba jednak głównym bohaterem tej rozmowy, ukończył ultramaraton. 240 kilometrów i właściwie tu mógłbym teraz postawić kropkę i zrobić wielkie oczy, bo to jest dla mnie coś niewiarygodnego. Dlaczego ty się w ogóle na to zdecydowałeś? I czy to jest przyjemność?
15: Dzień dobry. Wiesz co, zdecydowałem się, bo mówiłem ciągle Agnieszce właśnie, a żebym coś zrobił, coś ciekawego, jakąś przygodę przeżył. I Agnieszka mi kupiła w prezencie na urodziny pakiet startowy na 170. Ale też powiedziała...
13: Kilometrów.
15: 170 kilometrów, tak.
14: 100 mil, jak 100 mil.
15: Tak, ale też powiedziała, że tam jest jakiś dłuższy. Ja mówię, jest dłuższy? No to dawaj na ten, jak już się bawić, to na całego. I na 240 mnie zapisała. No i tak już poszło.
13: I dlatego dzisiaj przyszedłeś tutaj w klapkach, bo rozumiem, że nie możesz chodzić. Widzę ból w każdym ruchu.
15: No dzisiaj już jest lepiej. Rano już byłem u fizjoterapeuty, jeszcze USG zrobiłem kostki, bo trochę spuchła. No odciski są na wielu miejscach. No ale tutaj żona mi pomaga w trakcie całej trasy z sudokremem stała, smarowała stopy na każdym możliwym punkcie, gdzie tylko było możliwe wsparcie i jakoś dotrwałem.
13: Zaraz mi powiesz o tych punktach wsparcia, ale ja teraz patrzę na Agnieszkę długo, wymownie i pytam, dlaczego mu to zrobiłaś?
14: No szczerze powiem, się śmiałam, że normalna żona kupiłaby perfumy albo koszulę, a nienormalna kupuje bieg na, pakiet na bieg. No Maciek zawsze mówił, że chciałby zrobić najgorszy chyba bieg, najtrudniejszy bieg na świecie, w Dolinie Śmierci i ja tak sobie stwierdziłam, że no,
13: Kalifornia.
14: Tak, że to jest tak hardkorowe, tam w ogóle są jakieś zasady, że tam się dostać, że jak chcę już coś zrobić takiego, to niech najpierw przeżyje bieg w Polsce i mi to udowodni. I zapisałam go na to 100 mil, bo nie chciałam mu robić tego najtrudniejszego wyzwania, ale wiedziałam, że on się przepisze, więc po prostu chcieliśmy go sprawdzić, choć nie ukrywam, że jak patrzyłam w ciągu trasy, jak się zmienia jego wyraz twarzy i jego to takie od uśmiechu takiego promiennego po 35 kilometrach na taki uśmiech na
13: filmie, promienny uśmiech po 35 kilometrach.
14: Że zrobiłem to było też dla mnie wyzwanie, ale no chciałam, żeby pokazał, że go stać w Polsce.
13: Dobra, chyba nie było, gdzie to w ogóle miało miejsce. To było podczas Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich, czyli piękne tereny, które ja znam z jazdy na nartach w młodości. Ruszaliście i kończyliście w Lądku Zdrój.
15: Tak jest. Ta pętla cała 240 km z Lądka Zdroju, później tam do Kudowy Zdrój, no i dookoła z powrotem do Lądka.
14: Nie pamiętam, bo patrzył na zegarek, na stopy, ile już minęło.
15: Nie pamiętam do końca tych punktów, bo po prostu ja żyłem od punktu do punktu. Byle do przodu, mówię, punkt odhaczony, huf, dobra, klepiemy dalej.
13: Oni to specjalnie robią w tych miejscowościach uzdrowiskowych, żeby można było od razu pójść do wanny, jakieś tam siarka, co tam jeszcze jest.
14: Trochę tak to wygląda, bo jeden pan miał w baniakach nawet chyba lód i wsadzał właśnie stopy na tym punkcie do lodu, no my tylko z cudokremem stałyśmy.
13: Dobrze. Ty, Agnieszka, nie startowałaś, ale wiele od ciebie zależało i poza tym, że wymyśliłaś to wszystko, to w jaki ty sposób pomagałaś? Bo słyszałam, że było jakieś nawet jeżdżenie po omleta.
14: No nie wiem, czy, bo uważam, że to Maciek sam ukończył i uważam, że beze mnie też by to zrobił, bo on, że tak powiem, ma głowę tak sfokusowaną na zadanie, że co by nie było, to on by to zrobił, jak go znam. Ale rzeczywiście supportowałam go, to znaczy, że w każdym punkcie, gdzie była możliwość, byłam. Raz mi nagrał wiadomość, głosówkę, że ma ochotę na zimną wodę muszyniankę i omleta.
15: To tam wodę dostarczyli za późno, jak się jej nie chciało.
14: Tak, bo nie mieliśmy też zasięgu w niektórych mieścinach i nie usłyszałam tego, więc dopiero później, więc teraz mam dwie zgrzewki, jeżdżę z dwoma zgrzewkami wody, ale co, dzwoniłam do swojej mamy, że ma robić szybko omleta, bo rzeczywiście te smaki podczas tego biegu były bardzo różne.
13: Poczekaj, ja wchodzę na stronę tego biegu i widzę wyposażenie obowiązkowe, aktywny telefon przez cały czas biegu wraz z roamingiem, wy zasięgu nie macie, to jak to?
15: Znaczy, no zasięg się pojawia i znika, no bo biegniesz przez górki, dołki, lasy, krzaki, różne ścieżki, więc ten zasięg ucieka, też się często przełącza, no bo biegniemy tu na samej granicy, ja się śmieję, że właśnie nie na granicy wytrzymałości, tylko na granicy polsko-czeskiej i ten zasięg ciągle ucieka, no ale trzeba mieć, no bo jednak ten dystans jest wyczerpujący, więc jak coś to, żeby zadzwonić po wsparcie.
13: Agnieszka, co jeszcze, jeżeli chodzi o to wsparcie? Jedzenie, tak?
14: Tak, no ja też strój jakby raz Maciek zmieniał, dwa razy zmieniał buty, bo raz mu kazałam, nie chiał, już był taki wyczerpany, ale mówię, weź masz takie
13: przybycze. Ale te buty trzeba zmienić? Czy można
14: nie,
13: zmienić?
14: Nie, to zależy od każdego. Okay. Niektórzy biegają ten dystans w ogóle bez supportu, ale tutaj...
15: Ale mają też, organizator zapewnia przepaki, że wcześniej sobie możesz przygotować swoje rzeczy i on, organizator na dwóch punktach po prostu ma twój worek z twoimi rzeczami i możesz przybiec, wymienić sobie ze swojego plecaka, wziąć, zmienić rzeczy i tak dalej.
14: Nie? W jednym punkcie byli nasi znajomi i mnie nie było, miałam mieć, że tak powiem, drzemkę, bo pierwszej nocy spałam 40 minut, ale jak zadzwoniłam do nich i powiedzieli, że Maciek wygląda na 5 na 10, to mówię, jadę na kolejny punkt to zobaczyć, choć według mnie nie wyglądał na 5 na 10, tylko dużo lepiej, więc powiedziałam, idziesz dalej.
13: W sensie takiej wytrzymałości, tak, że jeszcze, tak, że jeszcze tyle tak bym mógł, czyli połowa, jakby no już się baterii wyczerpała. Ważna rzecz padła, noc, to nie ma tam przerwy, nie ma, że...
15: Nie, no, przerwę możesz sobie zrobić, jeżeli potrzebujesz, to możesz się położyć, ja tam biegłem, byłem...
13: Tak, rozbijasz namiot?
15: Nie, znaczy bez namiotu, masz tylko folię, tą NRC.
13: Okej.
15: Okay. No i możesz sobie ją rozłożyć i położyć się i to wszystko.
13: Ale robiłeś to?
15: No położyłem się na punkcie, to był krytyczny moment w drugiej nocy, w połowie drugiej nocy, na 188 chyba kilometrze.
13: Żeby to uzmysłowić, start, godzina 15, tak? Piątek, czwartek?
15: Czwartek.
13: Jedna noc to jest noc z czwartku na piątek i ty cały czas biegniesz, czy trochę czasami idziesz?
15: Do 130 to biegłem, znaczy pod górkę zazwyczaj idziesz, żeby nie nabić nóg.
13: Kiki?
15: Tak, też kikami sobie pomagasz. Ja bardzo, akurat podejścia pod górę mi bardzo dobrze idą, bo nie wiem, no od tego wioślarstwa naszego górą wciągam też się, więc pod górkę, że tak powiem, naprawdę na tle innych osób, które biegły, to dobrze mi idzie.
13: Od tego wioślarstwa to jesteś tak wyprostowany, że jak tu stanęliśmy, żeby zrobić zdjęcie, masz centymetr mniej, 1,83 m, 1,84 m i tak jesteś wyższy.
15: Ale za to z górki już gorsza technika, więc tutaj zawsze traciłem. No i od tego punktu do punktu biegniesz, no i w końcu w drugiej nocy...
13: I druga już... noc przychodzi, czyli następna noc to jest z piątku na sobotę, tak, więc to sobie są w stanie wyobrazić w ogóle.
15: I wtedy już mnie tam, że tak powiem, troszkę zmieliło, już się, bo tam był taki długi odcinek, właśnie miałem support Agnieszki i całej rodziny w sumie, bo tam akurat duża część przyjechała ekipy na 170 kilometrze, a dopiero dopiero Agnieszka była na 202 jakoś. A pomiędzy był punkt na 188, punkt organizatora, gdzie było wsparcie, ale bez, że tak powiem, prywatnego wsparcia, no to tam się położyłem, bo już, że tak powiem, szedłem tam na autopilocie już ledwo, no i tam się położyłem na 5 minut. Wstałem i poszedłem dalej, bo mówię, trzeba iść do przodu.
14: Ja już się zestresowałam, bo też Maciek miał takiego trackera, gdzie ja mogłam widzieć, jaką prędkością idzie i gdzie jest, bo tak to może sprawdzać punkty organizatora właśnie po przekroczeniu tych punktów, ale on miał cały czas tego trackera. Miał swoją drogę trackera Rafała, który ma rekord trasy. I co chciałam powiedzieć? Jak zobaczyłam 0-0-0, to już zaczęłam do niego wyzwaniać, bo mówię, co jest? Stoi, prawda, leży, ale no nie odebrał. Musiałam poczekać chwilę.
15: Ja tam
14: chwilę.
15: Właśnie rozłożyłem sobie tą folię NRC, żeby się przynajmniej zdrzemnąć na chwilę, no ale nastawiłem sobie budzik na 15 minut, no ale tam po 10, na chwilkę przystałem, po 10 minutach coś mnie obudziło, no to wstałem, już się wrzuciłem tą folię i mówię, do przodu trzeba iść lepiej niż być w miejscu. A to była bardzo ciężka noc dla mnie, bo tam jeszcze była mgła strasznie duża, bo były duże opady.
13: Okay.
15: Później troszkę ciepło się zrobiło, nie wiem, mgła była taka, że od tej czołówki jak świeciło, to widziałem na 10 centymetrów i gdzie nie spojrzeli, widziałeś ciągle to samo, czyli biel dookoła.
13: Ale chyba lepsza mgła niż jakieś ekstremalne upały, prawda? Czy nie?
15: Nie, no w nocy, no to wolałbym, żeby było, przynajmniej, no w nocy nie będziesz miał mega giga upałów, a jednak coś widzisz, a tak to tylko biegłem. Tutaj chaszczę po bokach, nie zapomnę tego. Pierwsza myśl, jaka mi przychodzi w tym biegu, niestety to, bo ta noc mnie wyczerpała mocno, czyli...
13: Chaszcze, w chaszczach złoty pociąg, bo to też tam te rejony.
15: Chaszcze, trawa i ta mgła, gdzie wyłączałem na chwilę, mówię, dobra, może nie

0: podciągnęli mnie, a w sumie ja ich też podciągnąłem, bo, że tak powiem, przez pewne odcinki teraz razem biegliśmy, więc, że tak powiem, w kupie raźniej.
1: Wzajemna motywacja.
0: Tak, tak. No jednak się napędza to troszkę, bo tam mówię, z Grześkiem to we dwóch już przymieraliśmy na tym końcowym etapie, jednak razem doturlaliśmy się. To oni mi zaczęli coś opowiadać, że tu biegają tacy, ale to jednak oni opowiadali tylko o tej śmietance biegowej, która jest naprawdę, naprawdę szybka. O takich innych sportowcach, turystach, jak ja, to nie opowiadali mi.
1: Maja Włoszczowska miała biec.
2: Tak,
1: na Agnieszkę patrzy.
2: W biegu, w który ja później w niedzielę pobiegłam
1: sobie. Nasza kolarka górska,
2: tak,
1: to powiem.
2: 10 kilometrów i też była ambasadorką tego biegu, więc była na tym wydarzeniu. Przyznam szczerze, nie spotkaliśmy Mai, bo...
0: Ja spotkałem.
2: Tak?
0: No ja...
2: A ty się nie chwaliłeś.
0: A mnie pytałaś.
1: No proszę. Rzeczy, o których dowiadują się para, małżeństwo w studiu Radio Tok FM. Miło mi. Pogadajcie sobie jeszcze.
2: Więc Maja była ambasadorką, ale nie biegła. Ja skończyłam ten 10 kilometrów, bo też chciałam poczuć tą atmosferę i biegacze profesjonalni, że tak powiem, jeżeli chodzi o takie ultramaratony, to byli, bo tam ja rozmawiałam, jak na Maćka czekałam na ostatnim punkcie, z panem, który skończył na czwartym miejscu i on wrócił, żeby kibicować dziewczynie, która biegła 110. I ja mówię, Boże, jak ty wrzuciłeś, jak ty dajesz w ogóle radę? A później go zobaczyłam na starcie biegu na 10 kilometrów, bo mówił, że ma tradycję rozbiegania, więc Maciek jeszcze dużo przed tobą.
1: Okej, a powiedzcie, bo też wspominaliście, że to nie był szybki bieg tym razem. No i powiedz, ile tych godzin ostatecznie spędziłeś na trasie, a jaki jest taki rekord, który z jakiegoś powodu, może wy wiecie dlaczego, ja nie wiem, od 14 lat jest niezmienny, czyli 14 lat wynosi rekord świata na tym dystansie, tak?
0: Znaczy, no, rekord trasy to wynosi niecałe 28 godzin.
1: 240 kilometrów, niecałe, tak, 28 godzin.
0: Tak. Okay. W tym roku najszybszy zawodnik pobiegł 33 godziny i dużo szybkich zawodników się wycofało, no bo były trudne warunki pogodowe. No, dwie burze, przynajmniej mnie dwie burze spotkały, może kogoś spotkało mniej, ale mnie niestety dwie złapały, więc byłem kompletnie przemoczony dwa razy. Upał... I no, na przykład pierwsza noc była ciepła, duszna, no, wymagające były te warunki, no i przez to ludzie też twierdzą, doświadczeni, no bo my, że tak powiem, mamy tą wiedzę od osób, które się na tym znają, no to powiedzieli, że to właśnie były ciężkie warunki. Mi to zajęło 46 godzin. Liczyłem, że będę, że uda mi się bliżej 40, no ale niestety, no pogięło mnie po prostu, że tak powiem, kolokwialnie zmieliło mnie na drugiej części dystansu, że już, że tak powiem, coraz to wolniej człapałem do mety.
2: Ale ja muszę ostatnią rzecz, no ale, bo ty tak mówisz skromnie, ty byłeś w pierwszej 50, 40 byłeś jako debiutant, więc...
1: Nieźle. Słuchajcie, 40 godzin chętnie bym o tych ultramaratonach z wami pogadał, bo się z wami świetnie rozmawia, co zresztą
2: wiem. Ultra rozmowę musisz zrobić.
1: Tak, natomiast mamy jeszcze 48 sekund dokładnie tego programu. Agnieszka, jednym zdaniem dosłownie, bo napisałaś mi w wiadomości, za rok biegnę, ale co, 240 kilometrów?
2: Nie, inaczej biegnę 240, stówkę, może stówkę, bo Maciek też na początku biegł stówkę, więc stówkę gdzieś pobiegnę. Może mąż mi kupi pakiet.
0: Oj, fajnie. Ale ja to jak kupię, to coś lepszego.
1: Dobra, to sobie już ustalicie, bo zostało nam 27 sekund, a w studiu dzisiaj ze mną w magazynie Jeszcze Więcej Sportu byli Agnieszka Kobus-Zawojska, nasza była wieszczarka, mistrzyni świata, Europy, przede wszystkim medalistka olimpijska, też mistrz Europy, przepraszam, brązowy medalista Mistrzostw Europy Maciej Zawojski, który ukończył ultramaraton 240 kilometrów. Wielkie gratulacje i dzięki.
0: Dziękujemy.
1: Ja się nazywam Przemysław Pozowski, program wydawał Miłosz Namer-Staniszewski, realizowali go Karolina Kubicka i Adam Szuraj, a już za chwilę Tok 360, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi. My się natomiast usłyszymy w Sport 360 po godzinie 18.20. Przemysław Pozowski, do usłyszenia.
3: To jest powtórka.
4: Reklama.
5: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklama.
2: To jest powtórka.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Mamy godzinę 15.43 i mamy w studiu Sofię Noi, to jest nasza lekkoatletka.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Od 9 dni już tak formalnie była.
5: Emerytka.
4: Bez przesady. Ale też trzeba przypomnieć, że lekkoatletka utytułowana i tego nigdy nikt nie zabierze. Srebrno-brązowa medalistka Mistrzostw Europy. Obydwa te medale widziałem na własne oczy, odpowiednio ze Stadionu Olimpijskiego w Berlinie i ze Stadionu Olimpijskiego w Monachium, a tych medali i sukcesów było więcej. Sofio, bardzo cię miło gościć. O tym, że karierę postanowiłaś zakończyć, słuchacze już wiedzą, no bo chociażby o tym mówiliśmy w informacjach Radia Tok FM. Natomiast dzisiaj mamy czas, żeby trochę porozmawiać o motywacjach, bo myśmy się tutaj widzieli bezpośrednio po halowych Mistrzostwach Świata w Toruniu, to było w marcu, i odniosłem takie wrażenie, i się zastanawiałem dzisiaj, czy ono było właściwe, że ty jeszcze tak trochę sama ze sobą walczysz. Mówiłaś zresztą to, że jeszcze sobie chcesz dać taki moment, żeby potrenować, zobaczyć, czy ten sezon letni wyjdzie, czy wyjdziesz na bieżnię, czy powalczysz o na przykład start w Mistrzostwach Europy w Birmingham, które będą w sierpniu. No ale wyszło inaczej. Dlaczego?
5: Tak, dokładnie tak wyglądało. Mistrzostwa Świata na hali komentowałam już w zupełnie innej roli niż przyzwyczaiłam do tego wielu ludzi. I faktycznie zastanawiałam się tydzień po tygodniu i tak naprawdę starałam się gdzieś tam monitorować ten swój trening i jak to wygląda. I doszłam po prostu do wniosku, że chcę pamiętać swoją karierę i chcę startować już tylko i wyłącznie na miarę swoich po prostu jakby dawnych osiągnięć, a wiedziałam, że po prostu nie jestem w stanie do tego nawiązać. Stąd ta decyzja. I kurczę, pomyślałam sobie, że jest wiele naprawdę rzeczy, które mogę w życiu robić i nie chciałam też obciążać właśnie siebie przede wszystkim psychicznie, bo dla mnie każdy start, jakby ty na pewno znasz mnie z tej strony, że dla mnie każdy start, który był niekoniecznie na miarę po prostu możliwości, niekoniecznie tak, jakbym sobie wymarzyła, był dla mnie przede wszystkim bardzo obciążający psychicznie, więc bardzo by mi było ciężko się pogodzić, że jakby kolejny sezon będzie wyglądał nie tak, jakbym sobie wymarzyła.
4: To jest najtrudniejszy moment kariery? Powiedzieć sobie, to jest koniec?
5: Najtrudniejsze momenty były dwa. Jak nie pojechałam na Igrzyska Olimpijskie do Tokio i do Paryża, to nazwę jako dwa najtrudniejsze momenty. Tutaj bardzo świadomie do tego podeszłam. Pracowałam przez ostatnie miesiące bardzo, jakby bardzo mocno psychologicznie, żeby przepracować jakieś takie swoje problemy, które się gdzieś tam nawarstwiały przez lata. Wiadomo, że sport jest bardzo wymagający i żeby być najlepszym na świecie w tym, co się robi, po prostu wymaga to od sportowca, czy od po prostu jakby człowieka, który robi po prostu to, co robi na najwyższym ogólnie poziomie, po prostu wymaga bardzo dużo wydatku psychicznego. A ja po prostu się czułam coraz bardziej zmęczona, więc chciałam do tego podejść bardzo świadomie i chciałam tą decyzję podjąć jakby sama ze sobą, bez po prostu rozmawiania z innymi ludźmi, czy radzą mi, żebym jakby tą karierę kontynuowała, czy nie. Stąd ta decyzja była tylko i wyłącznie moja.
4: Wiesz, ja zapytałem, czy to była najtrudniejsza decyzja, czy najtrudniejszy moment, bo tak myślę i zakładam, że się chyba nie mylę, że właściwie, czy jesteś sportowcem, czy jesteś muzykiem, czy jesteś pracownikiem, pracownicą korporacji, dziennikarzem, dziennikarką, to każdy gdzieś myśli, kiedy jest ten właściwy moment, ile się jeszcze dłużej powinno to robić, czy to jest ciągle tak dobre, jak było, nie wiem, w jakimś najlepszym twoim roku, prawda? I wielu sportowców, sportowczyń gdzieś przekracza ten moment. Rozmawialiśmy chwilę przed wejściem do studia o Kamilu Stochu, tak, którego cenimy. Bardzo, bardzo. No to jest absolutny nasz mistrz, tak? Ale wydaje się, że tam troszeczkę przeciągnął za mocno.
5: Ja patrząc na Kamila Stocha, który był dla mnie zawsze wzorem sportowca, bardzo się z nim utożsamiałam pod względem tego, że wychodziło mu wszystko na treningach i bardzo często opowiadał na transmisjach telewizyjnych, że nie wie, dlaczego mu nie wychodzi, a na treningu mu wychodzi, nie wychodzi mu na zawodach. I ja po prostu się wielokrotnie w poprzednich latach tak samo czułam. I patrząc no po prostu, jak to wyglądało i jak bardzo to przeżywał i jak pewnie dalej to przeżywa, no bo nie ukrywajmy, gdzieś tam to zakończenie kariery w każdym ze sportowców na pewno będzie przez dłuższy czas. No po prostu nie chciałam, żeby to było we mnie jakoś tak bardzo długo. Po prostu chciałam zadecydować, zanim ta kariera zadecyduje za mnie, tak bym to powiedziała. I stąd to podejście takie bardzo świadome, psychologiczne do tego.
4: No dobrze, to wracając do tych momentów kariery, na razie wymieniłaś dwa najtrudniejsze, bo ja trochę to zajawiłem swoim pytaniem. I to jest rzeczywiście też niewiarygodne, że sportsmenka, sportowczyni tak utytułowana jak ty w trakcie tej kariery zdążyła się załapać na jedne igrzyska Rio 2016 rok i 10 miejsca. Przecież potem twoja kariera szła w górę, bo mówiliśmy i o Berlinie 2018, i o Monachium 2022, no a ciągle były też te problemy ze zdrowiem. To żeby zakończyć ten wątek, jeszcze opowiedz, co się właśnie wydarzyło i przypomnij kibicom, słuchaczom, jakby dlaczego nie było tego Tokio i dlaczego nie było tego Paryża, ale żeby nie było tak ciągle na smutno i refleksyjnie, no to też potem powiedz, co zapamiętałaś najlepiej, który start, albo może to właśnie wcale nie start, tylko coś innego z samej kariery.
5: To tak, do Tokio nie pojechałam, choć miałam już kwalifikacje od 2019 roku. 2020 rok to był mój najlepszy rok w karierze, wtedy pobiłam rekord Polski na 1000 metrów, wtedy połamałam magiczną barierę 4.00 na 1500 metrów, stąd ja wtedy byłam przygotowana do startu na Igrzyskach Olimpijskich, no niestety ich nie było, bo był taki rok bardzo skomplikowany, pandemiczny.
4: W marcu było to ogłoszenie, że Tokio przekładają rok.
5: Niestety dla mnie pechowo, dla wielu sportowców bardzo szczęśliwie, ale tak wygląda sport. No po prostu niektórym ogólnie dopisuje szczęście, niektórym pech, tak jak mi. I przed rok 2021 byłam przygotowana najlepiej w życiu i na 2 tygodnie przed startem na drużynowych mistrzostwach Europy ja po prostu doznałam kontuzji, naderwania ścięgna Achillesa na treningu, choć te przygotowania naprawdę wyglądały w sposób, powiem szczerze, magiczny. I to przekreśliło po prostu mój start jakby w Tokio. To był 2021 rok, 2022 wiadomo, Monachium, bardzo szczęśliwe, 2023 mieliśmy Halle, Stambuł, tam też był właśnie medal na Mistrzostwach Europy. No i przychodzi 2024 rok, no i pojawia się znowu ta sama kontuzja. To ścięgno Achillesa mnie bolało przez kilka lat, z tego względu, że po prostu ta pięta Heglunda, którą ja miałam, powiększała się z roku na rok. I po prostu to już był ból nie do wytrzymania i przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu zdecydowałam, że to po prostu jest już najwyższy moment, żeby zoperować tą nogę, bo naprawdę ból był naprawdę nie do wytrzymania. Nie byłam w stanie już po prostu biegać i trenować. I do Paryża właśnie dlatego nie pojechałam też.
4: Słucham cię i myślę sobie, że spokojnie jakby możemy powiedzieć kolejny przykład sportowca, sportowczyni, tak, która walczy z rywalami, rywalkami i przede wszystkim sama ze sobą i ze swoim zdrowiem. To jest tak często, to też na tenisistki patrząc chociażby. Ale dobra, miały być też te dobre momenty. Co najlepiej pamiętasz? Berlin, Monachium, czy jeszcze coś innego?
5: Każdy medal na Mistrzostwach Europy. Właśnie, po wielu latach, po wielu refleksjach na ten temat, jak to wyglądało, ja doceniam każdy medal, każdy wygrany bieg, bo to było jakby, to były po kolei jakby dodatkowe cegiełki tego, żeby po prostu jakby zbudować tą moją wielką karierę. I ze wszystkiego jestem dumna. Jakby nie ma takiego momentu jednego wyjątkowego, w którym bym jakby powiedziała, że wow. Choć wiadomo, jakby szerszej publice jestem znana po starcie w Berlinie. Wtedy tak naprawdę był wielkie boom było na lekką atletykę w Polsce. I bardzo nas to po prostu cieszyło. Został stworzony Wunder Team 2.0, więc wielu zawodników, którzy teraz tak tak naprawdę przymierzają się do zakończenia kariery, jakby właśnie wtedy startowało. Więc to był naprawdę przepiękny moment, choć tak jak wspominam, ja myślę, że te 15 lat było tak bogate, było kawał tyle czasu. Startów, kawał czasu naprawdę, więc no jest jakby powód na koniec właśnie kariery, w końcu jest ogólnie powód do tego, żeby być po prostu no tak naprawdę z siebie dumną.
1: Co teraz?
5: Co teraz? Teraz dużo więcej czasu poświęcam na to, co dla mnie było zawsze najważniejsze i nigdy nie było na to czasu, więc właśnie na rodzinę, na mój związek, na celebrację życia, na przyjaciół, więc celebruję, krótko mówiąc, jak to mówią właśnie, życie. Dodatkowo się dokształcam. Będę aplikowała do szkoły doktorskiej już niebawem. Dodatkowo będę szkoliła się właśnie w Wojsku Polskim. Także jakby nie nudzę się.
1: A doktora z czego to możesz zdradzić?
5: Z dziedziny zarządzania.
1: Okej, okay, ale ty już masz papiery w tym kierunku, prawda?
5: Tak. Więc tu będę się chciała właśnie dokształcać jakby coraz bardziej i nie ukrywam, że marzy mi się po prostu na przestrzeni lat na tyle się dokształcić, na tyle właśnie zdobyć takiego doświadczenia zawodowego, że może gdzieś tam będę mogła pomagać właśnie w sporcie od tej strony właśnie, no tak naprawdę zarządzania gdzieś tam właśnie marketingu.
1: A interesuje cię to, co już robiłaś w trakcie kariery, czyli ta część, w którą wielu sportowców idzie medialna? Jakieś
5: będę występy? Komentowała meetingi lekkoatletyczne. Też tak. Więc,
1: a, czyli to jest pewne, tu się nic nie zmieni.
5: To jest pewne. Nawet będę jutro komentowała jeden meeting. Także pewnie też w środowisku lekkoatletycznym zostanę. Zobaczymy, na ile znajdzie się dla mnie miejsca, bo wiadomo, mamy naprawdę wielu wspaniałych sportowców, którzy się świetnie w tym tak naprawdę odnajdują, także no jeżeli będę chciana, to ja bardzo chętnie.
1: Ale to jest prawda, co ty mówisz, bo naprawdę ja na wiele imprez sportowych jeździłem i z lekkoatletami, lekkoatletkami, tak nie chcę generalizować oczywiście, ale z większością naprawdę się bardzo dobrze zawsze rozmawiało i to były ciekawe rozmowy, więc nic dziwnego, że jak stajecie po tej drugiej stronie kamery, to też jest zazwyczaj bardzo, bardzo okej. Okay. Dobra, a będzie czas, żeby wrócić do pianina? Bo mówiłaś mi tutaj, że ty masz wykształcenie również.
5: Tak.
1: Muzyczne, o tak.
5: Dokładnie tak. Skończyłam pierwszy stopień gry na fortepianie w muzycznej szkole w Szczecinie. Kurczę, mam pianino w domu rodzinnym. Tak, mam.
1: Ale nie tu w Warszawie.
5: Nie, tu w Warszawie nie, w moim domu rodzinnym. Na nim się tak naprawdę uczyłam i przygotowywałam właśnie do corocznych, no tak naprawdę egzaminów, więc jak tylko będzie przestrzeń, to będę na pewno chciała go sobie przewieźć i może coś tam sobie pogram na pianinie w końcu.
1: Fajnie. A na sam koniec jeszcze powiedz, bo nam minuta została, miałem cię to zapytać na początek, ale widzisz, ważniejsze jednak jest to, że co się teraz dzieje w twoim życiu, tak, niż ten mundial, o którym mówimy już piąty tydzień, dzisiaj będziemy mówić po raz ostatni, będzie taka tutaj loża specjalna o godzinie nawet chyba 18:10, dzisiaj ten mundial jeszcze będziemy podsumowywać, ale wiem, że ty też oglądałaś i chyba po finale lekkie rozczarowanie.
5: Myślałam, że Messi skończy przepięknie swoją karierę. Wydaje mi się, że wszyscy, którzy ten start oglądali wczoraj, chyba wiedzieli wewnętrznie, że to jest pewnie jego koniec kariery reprezentacyjnej, więc pewnie jakoś tak wzajemnie z nim się utożsamialiśmy, że było po prostu wielu ludziom przykro, że taka wielka gwiazda skończy właśnie tą karierę w reprezentacji bez tego złotego medalu, choć przecież zdobyli go 4 lata temu, dokładnie tak.
1: Bez drugiego.
5: Więc przykro mi było bardzo, ale wygrał lepszy, no bezapelacyjnie Hiszpania na przestrzeni całego turnieju była po prostu rewelacyjna i im się to należało.
1: Ja do półfinału byłem przekonany, że Francja jest najlepsza, ale po meczu trzecie miejsce chciałbym zapomnieć, że tak myślałem. Ujawniłaś nam się jako kibicka reprezentacji Argentyny i Leo Messiego. Jeszcze mamy 30 sekund, 20 sekund, żeby wszystko skończyć. Tylko powiedz, czemu nie Maroko? Tam się urodziłaś. Czy Maroku też kibicowałaś?
5: Też trzymałam kciuki, choć niewątpliwie trzyma się ich pech, bo niestety znowu przegrali z Francją.
1: Sofia Enowi na końcu mówiła o mundialu. Do mundialu wrócimy po godzinie właściwie 18:10 dzisiaj, gdzie podsumujemy piłkarskie Mistrzostwa Świata, jak mówiłem, a Sofia Enaoui, czyli nasza była już lekkoatletka, srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Europy, opowiadała o motywach podjęcia decyzji o zakończeniu kariery. Przede wszystkim bardzo ci dziękuję za kolejną zresztą wizytę w naszym studiu.
5: Bardzo dziękuję.
1: Sofia Enaoui, a ja się nazywam Przemysław Pozowski i to był magazyn Jeszcze Więcej Sportu, który wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował go Adam Szuraj, a już za chwilę Adam Ozga i Marietta Wiśniewska i TOK 360.
3: To jest powtórka. Autopromocja.
2: Dyskusja wokół Odysei Christophera Nolana pokazuje, że herosi sprzed 3000 lat w dalszym ciągu niezwykle rozpalają naszą wyobraźnię. W najbliższych pisarkach i pisarzach gościem Państwa i moim będzie profesor Marek Wancowski, historyk starożytności, autor znakomitej książki Homer na nasze czasy. Zapraszam bardzo serdecznie, Mikołaj Lisus.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Bo z Media Expert taniej masz.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: 1 lipca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklama.
2: To jest powtórka. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, jest godzina 15.43, a one jadą i oni też jadą, a jechał i chyba dojechał na metę Tour de Pologne kobiet już Kacper Krawczyk, zresztą zaraz nam o tym powie. To jest dziennikarz kolarski, komentator tej dyscypliny, współpracujący z Przeglądem Sportowym. Witam cię serdecznie, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I co, jesteś już w Zamościu na mecie Tour de Pologne Women pierwszego etapu?
4: Tak, właśnie dojechaliśmy do Zamościa, już tutaj wszystko gotowe, czeka na kolarki, jeszcze lekko popaduje deszcz, ale już za chwilę mamy nadzieję, że wyjdzie słońce, to niebo się przetrze i zawodniczki na sucho będą finiszowały.
3: Czyli w Zamościu czy w okolicach Zamościa też deszczowo, natomiast na 68 km przed metą Tour de France dzisiaj jest Alpe d'Huez, tak? Tam meta, słonecznie z kolei. O Tour de France też będziemy mówić, ale najpierw skupmy się właśnie na tym, gdzie jesteś i na naszym narodowym wyścigu kobiet. Tomaszów Lubelski, Zamość 138,4 kilometra i co? No i mamy tak naprawdę z roku na rok coraz lepsze zawodniczki przyjeżdżające do Polski, prawda to?
4: Tak, ranga wyścigu podniosła się też z roku na rok. Najpierw wyścig zaczynał ten reaktywowany w 2024 od rangi UCI 2.2, czyli tej najniższej międzynarodowej. Następnie w 2025 roku mieliśmy już wyścig pierwszej kategorii i tam pojawiło się 7 drużyn UCI Women's World Tour. I w tym roku tych drużyn jest 8 w randze Pro Series, także to jest ta druga najwyższa kategoria Międzynarodowej Unii Kolarskiej. I tam właśnie mamy zawodniczki już z tej kolarskiej Ligi Mistrzów, czyli z tego kobiecego World Touru. Jest między innymi Lorena Wibes, jest Eliza Balsamo, Lotte Kopecky, także myślę, że śmiało można powiedzieć, że to są zawodniczki z absolutnego światowego topu, najlepsze sprinterki, które za tydzień będziemy oglądać rywalizujące o zwycięstwa w Tour de France.
3: Jeżeli chodzi o Tour de France kobiet, to Katarzyna Niewiadoma i jej zespół potwierdziły, że tam wystartuje. Nie ma Katarzyny Niewiadomej na Tour de Pologne. Szef Tour de Pologne tego męskiego, czyli Czesław Lang, żałował oczywiście i tak tutaj widzę właśnie taką rozmowę, którą opublikowała Polska Agencja Prasowa, mówi, że troszkę nie rozumie, że mogłaby sobie przepalić nogę tutaj, czyli mówiąc w żargonie kolarskim, troszkę popróbować jeszcze przed Tour de France kobiet się pościgać przed własną publicznością, no ale nie wybrała, tak? Ciebie też to dziwi?
4: Mnie to nie do końca dziwi. Ja też akurat przysłuchiwałem się tej rozmowie, brałem w niej udział, więc słyszałem opinię Czesława Langa na ten temat. Natomiast no też wybór Kasi Niewiadomej pewnie jest podyktowany przeszłością i jej przygotowaniami do największych imprez. Kasia wybierała raczej zgrupowania wysokogórskie niż starty. Ona jest właśnie jedną z tych zawodniczek, która preferuje taki rodzaj przygotowań do wyścigów, do najważniejszych startów. Tak to miało miejsce, czy to w klasykach, czy właśnie w przygotowaniu do Tour de France. No i w tym roku podobnie, myślę, że dla Kasi to się sprawdza. Tutaj no niestety gór nie ma, a też jednak trzeba powiedzieć to wprost, że starty w wyścigach, które są rozgrywane raczej w płaskim terenie, są niebezpieczne dla tych zawodniczek walczących w górach. Tam często dochodzi do różnych przepychanek, oczywiście wszystko w ramach przepisów, ale jednocześnie jest niebezpiecznie. Bywa tutaj różnie, jeżeli chodzi o kraksy. Także myślę, że to jest zrozumiały wybór, natomiast oczywiście jako Polak i polski kibic chciałbym, żeby Kasia w polskim wyścigu wystartowała i mam nadzieję, że w przyszłym roku ją tu zobaczymy.
3: Ale mamy kilkanaście Polek w tym peletonie liczącym 120 zawodniczek. Jest komu kibicować.
4: Tak, mamy kilkanaście Polek, jest reprezentacja Polski, jest Matatom Developer Wrocław, tam co prawda jedna Słowaczka, ale jednocześnie pozostały pion ekipy to złożony jest z polskich zawodniczek i także kilka zawodniczek z ekip zagranicznych. Jest m.in. Marta Lach z SD Works, czyli z najlepszej drużyny świata, którą tutaj możemy oglądać. Także Marta Jaskulska, Wiktoria Pikulik, one z kolei ścigają się w Human Powered Health, innej z World Tourowych drużyn. Także tutaj mamy i zawodniczki, takie młode pretendentki, talenty z Nadwisły, ale także kolarki, które już na stałe znalazły swoje miejsce w kolarskim World Tourze.
3: A jak ten etap dzisiejszy wyglądał oczywiście od tego momentu, do którego miałeś okazję go śledzić, bo nie wiem, czy tak jest w tym momencie, czy tam masz jakiś wielki telebim, na którym możesz patrzeć, co się dzieje, bo rozumiem, że jechałeś po trasie, tak? I to tam się
4: jechałem
3: wydarzyło.
4: Po trasie, ale nie za kolarkami. Natomiast śledziłem te zmagania. Na początku odjechała kilkuosobowa ucieczka. Tam była Natalia Krześlak, która reprezentuje na co dzień toruński Pacyfik, a obecnie ściga się w reprezentacji Polski. Była też Martyna Szczęsna z Matatą, deweloper Wrocław. Ta ucieczka była kontrolowana przez peleton. To jest trochę taka specyfika kobiecego ścigania, że jednak na tych krótszych dystansach, szczególnie w płaskich wyścigach, tutaj nie wygląda to raczej tak jak w męskim peletonie, że zawodniczki odpuszczą ucieczkę na wiele minut. Ten peleton cały czas jechał około minutę za czołową grupą, no i tak przejeżdżał krok po kroku przez kolejne pagórki, bo tutaj właśnie na roztoczu tych pagórków i stromych ścianek nie brakuje, ale wydaje się, że do głosu w Zamościu dojdą za niedługo, bo za kilkadziesiąt minut najszybsze zawodniczki w peletonie.
3: Czyli etap dla sprinterek, a jeżeli chodzi o Tour de France, to ta ucieczka rzeczywiście też jest. 40 aż dwóch kolarzy w niej, w tym zwycięzca wczorajszego etapu Richard Carapaz, 63,5 kilometra do mety i przewaga nad peletonem, w którym Tadej Pogacar w żółtej koszulce 3,45. Ostatnie rzeczy o Tour de Pologne Women, sobie przeskoczymy do Francji. Powiedz jeszcze, bo to jest dzisiaj pierwszy etap, a gdzie jeszcze będą jeździć kolarki jutro, pojutrze?
4: Jutro zawodniczki będą ścigały się, cały wyścig w ogóle rozgrywany jest w województwie lubelskim, jutro Włodawa, Lubartów, a na koniec wyścigu etap z Janowca do Lublina, tam między innymi przez Puławy, także praktycznie całe województwo lubelskie zjedzie peleton podczas tych trzech dni rywalizacji.
3: Tak, i widzę, że ten dzisiejszy etap najdłuższy, bo ten jutrzejszy 117,8 kilometra, a ostatni to jest tylko 101,3. Dobrze, Tour de Pologne Women trwa do niedzieli. W niedzielę się już wszystko rozstrzygnie, a w niedzielę w Tour de France kolarze będą już jeździć po Paryżu, w tym po naszym Montmartre, mówię naszym, bo będę to przypominać za każdym razem, że oglądaliśmy wspólnie olimpijski wyścig w tych pięknych okolicznościach i ten Montmartre się przyjął i też tak będzie trasa ostatniego 21 etapu Tour de France prowadzić, ale ciebie chciałem zapytać o opinię o wyścigu najpierw, no bo zbliżamy się do końca. Dzisiaj jest 19 etap z metą na Alpe d'Huez. Alpe d'Huez się też pojawi na trasie jutrzejszego królewskiego etapu, ale wydaje się, że tak naprawdę chyba wszystko jest rozstrzygnięte, szczególnie po tym, jak upadł i musiał się wycofać z wyścigu Jonas Wieningo, to znaczy prowadzi ze sporą przewagą ponad 4,5-minutową Tadej Pogacar.
4: Oczywiście wyścig właśnie jest trochę naznaczony przez te upadki, czy to Jonasa Vingegaarda, ale też Floriana Lipowica z Red Bull Bora Hansgrohe. Natomiast jeszcze zostały dwa trudne etapy i ten nieprzewidywalny Montmartre, tak jak wspomniałeś, pamiętamy go naprawdę bardzo dobrze i bardzo miło też, ja również go wspominam. Ciężko przewidywać, że coś tu się może wydarzyć, chociaż są odważni tacy, którzy przewidują, że Remco Evenepoel może dziś zaatakować Tadeja Pogacara, ponieważ panuje jakaś choroba w UAE Team Emirates, wycofał się Brandon McNulty, chorzy są też Adam Yates, Tim Wellens, być może Isaac Del Toro. Tadej Pogacar podobno jest zdrowy, natomiast jeśli będą mieli odwagę zawodnicy zaryzykować, jeśli będą walczyli o zwycięstwo, a nie o drugie miejsce, tak jak to miewało miejsce we wcześniejszych edycjach, gdzie kolarze w zasadzie szybko godzili się z tym, że Tadej Pogacar jest poza zasięgiem, to może coś tu się wydarzyć, ponieważ mamy dwa bardzo trudne górskie etapy. Następnie ten już można powiedzieć, że to etap taki w stylu wyścigu klasycznego na sam koniec ze wzgórzem Montmartre, też trochę łatwiejszy niż w ubiegłym roku, ale jednocześnie jestem przekonany, że tam ściganie będzie wielkie i ci faworyci będą tam walczyli między sobą. Także zobaczymy, jak to wszystko się ułoży, ale na pewno odpowiedź da nam dzisiejszy etap, bo tutaj mamy ciężki podjazd na metę pod Alpe d'Huez. Jutrzejszy etap z podjazdem pod Galibier jest trochę inny. Tam w końcówce nie ma aż tylu trudności. Natomiast cały odcinek jest bardzo wymagający, ale jeżeli dzisiaj Tadej Pogacar sięgnie po zwycięstwo, to myślę, że już nie będzie wątpliwości, kto ten wyścig wygra, jeżeli oczywiście nie dojdzie do żadnej nieprzewidywanej sytuacji.
3: Kacper, śledzimy kolarstwo nie od dziś i wiemy, że jak Tour de France, to nie ma takiego Tour de France od, nie wiem, ćwierćwiecza albo i dalej, że nie pojawiają się różne spekulacje i różne teksty i różne wydarzenia wokół dopingu czy antydopingu, jak zwać, tak zwać, bo bo i o jednym i o drugim mówimy tak naprawdę. Tylko właśnie, w tym roku wydaje się, że wyjątkowo jest ciekawie pod tym względem, bo mieliśmy nocne kontrole, na które musiał się zgodzić francuski sąd. Kontrole, które dotyczyły czołowych kolarzy jadących w tym wyścigu i kontrole, które skutkowały tym, że potem, jeśli dobrze pamiętam, Remco Evenepoel stawał przed kamerą i mówił, że to nie jest okej, bo oni się nie mają jak zregenerować, bo potem na przykład Jonas Vingegaard jedzie i wjeżdża wraz z drużyną w ten krawężnik, upada, doznaje kontuzji obojczyka i musi się wycofać. Z drugiej strony wiemy, jak było za czasów Lance'a Armstronga, że te kontrole też były i niby było wszystko okej, a po latach się okazało, że jednak nie było wszystko okej. Co ty o tym myślisz i czy ten rok różni się jednak od innych? Bo tutaj mówimy też o tych paszportach biologicznych, które nie wiadomo, czy tam wszystko jest okej, bo no właśnie, już nie będę kończyć, ty dokończ i powiedz, jak to wygląda.
4: Jeśli chodzi o paszporty biologiczne, to myślę, że jest to podobnie jak w poprzednich latach, natomiast z tymi kontrolami rzeczywiście mieliśmy sytuacje bezprecedensowe. Tak naprawdę zostali skontrolowani wszyscy zawodnicy, to potwierdziła Międzynarodowa Agencja Testowa. No i właśnie te kontrole, które autoryzował sąd, to jest coś nowego, kontrole o porach nocnych, bo tam i o drugiej, i o piątej do różnych drużyn pukali kontrolerzy. Też wspomniałeś o wypowiedzi Remco Evenepoela, że to jest nie w porządku. Były też wypowiedzi, ponieważ dzień później Jonas Vingegaard niestety wycofał się z wyścigu przez upadek na rondzie. To powiedział Tadej Pogacar, że nie można wykluczyć, że to, że nie wyspał się w nocy, wpłynęło na jego koncentrację. I tak rzeczywiście jest. Natomiast z drugiej strony nie można podważać sensu niezapowiedzianych kontroli antydopingowych, ponieważ wiemy, jaką przeszłość ma kolarstwo. Wiemy, że jednak te kontrole, te stosowanie dopingu jest kuszące dla zawodników, bo raz na jakiś czas, może nie kolarz z czołówki, ale zawodnicy jednak na tym dopingu wpadają. Więc jeśli chodzi o moje zdanie, to ja jednak jestem za tym, by te kontrole odbywały się, no a pech chciał, że może to wpłynąć na koncentrację, czy też dobrostan senny zawodników biorących udział w tym wyścigu i też poniekąd wypaczać rywalizację. No ale niestety to jest element, z którym ci zawodnicy też muszą żyć, też muszą jakoś się do niego dostosować. Ja uważam, że jednak to jest dobra decyzja, że te kontrole są o takich porach, tym bardziej, że menadżer jednej z drużyn worldtourowych, Jonathan Wolters, mówił o mikrodawkowaniu zakazanych substancji, które nie jest do wykrycia po 3 godzinach. Także mając to okienko pomiędzy godziną 22, bo bodajże tak to wygląda, do 6 rano, no to rzeczywiście w przypadku stosowania takich substancji, jeśli ktoś by się na to zdecydował, no to może ugrać całkiem dużo.
3: Tak, musimy tu postawić kropkę, ja tylko dodam, że Wolters to jest były kolega Lance'a Armstronga, który też sam przyznał się do stosowania dopingu i on też napisał w swoich mediach społecznościowych, że gdyby 25 lat temu te nocne kontrole były, to wszyscy byśmy wpadli, taki był sens tej wypowiedzi. Czyli przyznał to, co się działo 25 lat temu, że dotyczyło de facto praktycznie całego peletonu. Ale jak mówię, program nam się kończy, więc ja tylko jeszcze przypomnę, że gościem magazynu Jeszcze Więcej Sportu był dziś Kacper Krawczyk, prosto z mety Tour de Pologne Women w Zamościu, współpracownik Przeglądu Sportowego, dziennikarz kolarski. Dziękuję ci serdecznie.
4: Dziękuję bardzo, Przemku.
3: Rozmawialiśmy także o Tour de France, który ma jeszcze dzisiaj do mety 57 kilometrów i tam jest ucieczka z Richardem Carapazem, między innymi wśród 42 zawodników. Wrócimy sobie do sportu po godzinie 18.20 w Sport 360 z Adamem Ozgą, a Adam Ozga już za chwilę będzie tutaj w studiu, no bo za moment TOK 360, a jeżeli chodzi o Jeszcze Więcej Sportu, to ten program wydawał mi już na Męcz Staniszewski. Realizował go Krzysztof Olesiewicz, a ja się nazywam Przemysław Pozowski i mówię do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Rosjanie mają planować zmasowany atak na Ukrainę, ostrzega prezydent Wołodymyr Załański. Oświadczenia miały pokazać jedność w PiS, zamiast tego jest rozłam i kilkudziesięciu członków ma zostać wykluczonych z partii. PKP Intercity wprowadziło nowe stawki za przewóz bagażu. W informacjach sprawdzimy, za co podróżni zapłacą więcej. Sobota, 25 lipca, minęła 7. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Według danych wywiadowczych Rosja przygotowuje zmasowany atak na Ukrainę, oświadczył prezydent Wołodymyr Załański, podkreślając, że może on nastąpić w ciągu najbliższych 48 godzin. Załański dodał, że liczy na pomoc partnerów i podkreślił, że obrona powietrzna to główny priorytet. Konferencje w sprawie cieśniny Ormus chcą w przyszłym tygodniu zorganizować Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, poinformował serwis Axios. Plany portalowi potwierdził przedstawiciel Białego Domu. Spotkanie wysokiego szczebla, którego głównym tematem będzie możliwość utworzenia międzynarodowej koalicji mającej chronić żeglugę w cieśninie Ormus. Ta ma się odbyć w Londynie. Jak pisze Axios, szczegóły dotyczące konferencji nadal są ustalane. Gdyby Mateusz Morawiecki rozwiązał swoje stowarzyszenie, byłby teraz więcej niż bardzo ważnym politykiem w naszej partii, powiedział wieczorem w telewizji Republika Jarosław Kaczyński. Prezes PiS dodał, że na sugestie, iż Morawiecki mógłby jeszcze kiedyś zostać premierem, ten powiedział, że chce przejąć partię. Minął bowiem termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie oświadczenia o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. Takiej deklaracji nie złożyli członkowie założonego przez byłego premiera Stowarzyszenia Rozwój Plus, a tak komentował to Mateusz Morawiecki.
8: Do ostatniej chwili walczyliśmy o jedność obozu Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze dzisiaj rano wysłałem list z pewnymi nowymi propozycjami do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nieco ponad tydzień temu wchodzi intryga polegająca na tym, że rzekomo trzeba zacząć podpisywać jakieś oświadczenia, aby nie działać w ramach stowarzyszeń.
7: Oświadczenia w sumie nie złożyło 37 posłów należących do PiS, 3 posłów spoza ugrupowania, 1 senator PiS i 3 eurodeputowanych tej partii. Ich rezygnację z członkostwa w partii we wtorek ma zatwierdzić Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Nowe stawki na niektóre usługi wprowadziło PKP Intercity. Tańszy będzie przewóz zwierząt, ale za podróż z rowerem czy większym bagażem trzeba będzie zapłacić więcej. Najmocniej wzrosną ceny za większe bagaże. 2 zł więcej trzeba będzie zapłacić za przewóz roweru. Podwyżki tłumaczy rzecznik PKP Intercity Mateusz Gdowski.
9: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku. W tym samym czasie większość przewoźników kolejowych podnosiła opłaty, dostosowując je do rosnących kosztów i zmieniających się realiów rynkowych.
7: Od teraz za przewóz roweru, większego bagażu i zwierzęcia obowiązuje jedna stawka 11 zł i 90 groszy, a brak zgłoszonego dodatkowego bagażu oznacza konieczność dopłaty 20 zł u konduktora. Powszechne warsztaty ochrony ludności startują dziś w województwie kujawsko-pomorskim. Pierwsze zajęcia odbędą się w Bydgoszczy w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża. Jak zapowiada jego dyrektor Tomasz Okoński, to będzie 7 godzin przekazywania konkretnej wiedzy.
0: Jak przygotować plecak ewakuacyjny? Co zrobić, gdy na przykład dojdzie do jakiejś katastrofy? Gdzie mamy się ewakuować? Gdzie mamy się schronić? Jak mamy zadbać o osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze?
7: A do końca października w regionie odbędzie się 250 takich warsztatów. A w Gdańsku trwają ostatnie przygotowania do jarmarku świętego Dominika. Oficjalne otwarcie dorocznego handlowo-kulturalnego święta w samo południe, a to jedna z największych tego typu imprez w Europie, mimo że ciut mniejsza niż w poprzednich latach, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
10: W liczbach jest trochę mniejszy, 715 wystawców. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy tysiąca namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców, to w sumie jest dobre dla jakości jarmarku.
7: A na ulicach zaprezentują się artyści, rzemieślnicy i kolekcjonerzy, a w planie jest około 300 wydarzeń kulturalnych, głównie w tematycznych strefach, dodaje menadżerka jarmarku Dorota Solachowicz.
11: Tych przystanków mamy aż 6. Każdy jest dedykowany dla innej grupy odbiorców. Tam będą atrakcje od rana do wieczora.
7: A gdański jarmark odbędzie się już po raz 766 i potrwa 3 tygodnie. W informacjach TOK FM czas na sport. Jurgen Klopp został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpi Juliana Nagelsmana, który odszedł po tym, jak Niemcy przegrali z Paragwajem mecz o awans do 1/8 finału mundialu. Umowa Kloppa ma obowiązywać do 2030 roku, czyli do mundialu w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. On sam na prezentacji w niemieckim Związku Piłki Nożnej w swoim stylu dolewał oliwy do ognia.
12: To ogromny zaszczyt, dostaję za to bardzo dobre wynagrodzenie, więc wszystko jest jasne. Ale w dniu, w którym już nie będziecie mnie chcieli, po prostu mi to powiedzcie, a ja odejdę. Bez wahania. Jeśli jutro powiecie, że jestem do niczego, odejdę. Nie chodzi tu o pojedyncze osoby, musi być ich trochę więcej. Ale jeśli DFB powie, że mnie nie potrzebuje, odejdę. Jeśli będziecie się źle zachowywać i nie zostawicie w spokoju mojej rodziny, też odejdę.
7: Na Klopp w ostatnich 2 latach pełnił funkcję szefa do spraw futbolu w Red Bullu, gdzie nadzorował sieć klubów piłkarskich prowadzonych przez ten koncern. Kolejne informacje w TOK FM o 7.20, teraz pogoda. Najcieplej będzie dziś na zachodzie do 29 stopni, 24 stopnie mają pokazać termometry w centrum, a 21-22 na północnym wschodzie i wschodzie, miejscami na wybrzeżu i na obszarach podgórskich. Dzień przeważnie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, tylko na północy i na wschodzie okresami będzie nieco więcej chmur. Słabe przelotne opady deszczu możliwe na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: To jest sobotni poranek TOK FM. Będziemy z Państwem od 7 do 9. Program wydaje Magdalena Sikoń, poranek realizuje Michał Brodowski, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Co dziś przed nami? Za moment sobotni przegląd prasy zagranicznej. Zaraz potem w studiu Dorota Romanowska i rozmowa o rocznicy wynalezienia in vitro, jednej z najbardziej przełomowych technologii w historii medycyny. Po 7.40 o tym, kim są i w co wierzą szefowie gigantów technologicznych tacy jak Elon Musk, Peter Thiel i Mark Zuckerberg, będę gościła w studiu publicystę i eksperta Krzysztofa Kornasa. Tuż po 8.00 o przyszłości Francuskiej Republiki i szansach Marie Le Pen, która jest główną kandydatką w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, o tym rozmowa z profesor Katarzyną Kubuj. A po 8.20 dwaj świetni eksperci do spraw międzynarodowych, Bartłomiej Kot i Janusz Reiter, podsumują ze mną ten tydzień i wydarzenia na świecie. A teraz zapraszam już na sobotni autorski przegląd prasy zagranicznej. Zaczynamy od kolejnej wojny, tym razem handlowej. Financial Times pisze o tym, że USA nałożyły nowe cła na 60 krajów. Tytuł tekstu w brytyjskim dzienniku: Donald Trump odbudowuje mur celny, który na początku roku zburzył mu Sąd Najwyższy USA. Wczoraj Waszyngton tuż po wygaśnięciu poprzednich 10% globalnych ceł nałożył na głównych partnerów handlowych nowe opłaty. Teraz między innymi Wielka Brytania, Meksyk, Unia Europejska, Japonia, Tajwan i Korea Południowa borykają spotykają się ze stawkami celnymi od 10 do 12,5%. Trump wykorzystuje nowe narzędzia po wygaśnięciu poprzednich, aby uzyskać swoją sztandarową politykę, nawet po tym, gdy Sąd Najwyższy orzekł, że cła nałożone w zeszłym roku były nielegalne. Po tamtej decyzji prezydent USA wprowadził globalny system taryfowy, opierając się na ustawie, która zezwala na pobieranie ceł jedynie tymczasowo. Więc opłaty wygasły właśnie w tym momencie, wczoraj w piątek, 24 lipca. Dziś jako nową podstawę prawną administracja podała ustawę, która pozwala karać kraje, które według Waszyngtonu importują towary wytworzone z użyciem pracy przymusowej. Trump po raz kolejny szuka jakiegokolwiek upoważnienia do utrzymania ceł. Powołanie się na przepisy o pracy przymusowej trudno traktować poważnie, powiedział Financial Times Richard Neal, demokratyczny polityk zasiadający w Kongresowej Komisji do Spraw Handlu. Financial Times przypomina, że już wcześniej, w tym tygodniu, w poniedziałek, prezydent Trump obłożył gigantycznie wysokimi cłami w wysokości 50% niektóre towary z Kanady, a w zeszłym tygodniu nałożył 25% cła na wiele brazylijskich towarów. I zostajemy w temacie nowej wojny handlowej. Tym razem zaglądam do niemieckiego dziennika Die Welt, który dosadnie komentuje nową gospodarczą ofensywę Trumpa. Tytuł tekstu: akt desperacji Trumpa. Decyzja o nowych cłach wywołała oburzenie nawet wśród Amerykanów. Prezydentowi grozi gorzka porażka. Jak przypomina Jan Klaut, korespondent Die Welt w Nowym Jorku, w lutym Sąd Najwyższy USA orzekł, że większość ceł nałożonych przez prezydenta była nielegalna. Jak gdyby nigdy nic, Trump postanowił zrobić dokładnie to samo, zaczynając nową wojnę handlową. Tym razem naraża się na kolejną batalię sądową i kolejną porażkę. Wściekli amerykańscy przedsiębiorcy prawdopodobnie mu tego nie darują, komentuje Die Welt. Po przegranej sprawie przed Sądem Najwyższym USA administracja Trumpa musi teraz zwrócić dochody z wcześniej pobranych opłat. Niektóre przepisy, które wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym, są zresztą wątpliwe z prawnego punktu widzenia. Na przykład w Kanadzie obowiązuje już ustawa wyraźnie zakazująca importu towarów wytworzonych w wyniku pracy przymusowej, a mimo to Trump zastosował cła właśnie pod takim pretekstem. Również w Unii Europejskiej już od przyszłego roku ma wejść w życie oficjalny zakaz importu takich towarów. Oburzenie jest ogromne, nie tylko za granicą, ale także w samych Stanach. Trump nadal forsuje swoją agendę celną. W 2025 zarówno grupa małych przedsiębiorców, jak i Sojusz Stanów złożyły pozew przeciwko administracji i wygrały sprawę. Więc jest całkiem możliwe, że już za kilka miesięcy Trump ponownie poniesie poważną porażkę w kwestii ceł, komentuje niemiecki Die Welt. I jeszcze ciekawy komentarz do tego, co się dzieje w Financial Times. Wojna handlowa Trumpa zmienia się z wymuszeń w blokadę. Choć wszyscy skupiają się na wysokich cłach, to jak pisze Patrick Foulis, najważniejsza zmiana dokonuje się gdzie indziej. W zaciętej walce o infrastrukturę globalizacji. Przez 18 miesięcy Ameryka starała się pobierać od krajów wyższe opłaty za dostęp do swoich usług i do swojego rynku. Teraz odstrasza i karze tych, którzy szukają alternatyw. Mówiąc językiem Doliny Krzemowej, Ameryka przechodzi od monetyzacji użytkowników do zamykania ich w swoim systemie. A gdyby użyć terminologii antymonopolowej, to przechodzi od podnoszenia ceł do wykluczania konkurencji. A gdyby powiedzieć to w slangu mafijnym, pisze Patrick Foulis, przechodzi od wymuszeń do groźby uderzenia w tych, którzy próbują zrezygnować z ochrony. Autor uważa, że błędem jest postrzeganie drugiej kadencji Trumpa jako powrotu do protekcjonizmu z lat 30. XX wieku. Zamiast tego najlepiej opisać ją jako projekt, który ma zapewnić, że Stany Zjednoczone dostaną zapłatę za usługi, które jako supermocarstwo świadczą światu. Te usługi to rynki finansowe i waluta, sieci technologiczne, dostęp do ogromnego rynku konsumentów oraz gwarancje dotyczące broni i obronności. To nowy nacjonalizm, który zakłada, że w epoce cyfrowego kapitalizmu Ameryka będzie generować z zagranicy tylko małą część dochodów i kapitału z towarów. Administracja podniosła cła i zażądała od krajów przystąpienia do inwestycji, do zakupów zbrojeniowych oraz do zwiększenia ilości amerykańskich technologii. Czasami po wyższych cenach. W tym tygodniu Ameryka poruszyła nawet kwestię sprzedaży technologii broni jądrowej Arabii Saudyjskiej. Jednocześnie obniża swoje koszty, zmuszając sojuszników do płacenia za obronność i zmniejszając swoje zobowiązania wobec Ukrainy, NATO i Tajwanu. Jeśli kraje odmówią tych nowych warunków, mogą zostać pozbawione usług. Dostęp do nowych technologii nie jest już gwarantowany. W czerwcu cudzoziemcy zostali tymczasowo wykluczeni z dostępu do modeli AI firmy Anthropic. Częściowo, jak pisze autor w FT, ta strategia działa. Jednak, jak przypomina, nieuniknionym efektem ubocznym nacisków na klientów jest ich oburzenie i szukanie innych opcji. Wiele krajów realizuje politykę utrzymania dostępu do usług amerykańskich, jednocześnie inwestując w alternatywne rozwiązania, od płatności po obronę powietrzną. Na koniec autor przypomina, Europa ma własne projekty dotyczące przestrzeni kosmicznej, pieniądza cyfrowego i obrony powietrznej, które mają ruszyć w ciągu najbliższych 5 lat. Podobne wysiłki są podejmowane w Azji. Jeśli się powiodą, czy Ameryka będzie dążyć do ich zablokowania, to będzie o wiele poważniejszy krok niż nałożenie ceł. Co innego prosić znajomych o zapłatę, a co innego zabronić im szukania alternatyw. I jeszcze zapraszam Państwa na kilka recenzji z kilku zagranicznych tytułów, które rozpisują się o filmie Odysea. Ekranizacja eposu Homera idzie jak burza przez światowe kina, zagarniając masę pieniędzy. Film zarobił 264 miliony dolarów tylko w premierowy weekend. U jednych budzi entuzjazm, u innych słowa krytyki. Jeszcze przed premierą Odysea wywołała burzliwość dyskusje. Głośno było o decyzjach castingowych, o projektach dekoracji czy pancerzy, a także o pomyśle, by postacie posługiwały się współczesnym językiem i mówiły z amerykańskim akcentem. Jednak już po premierze większość krytyków chwali filmową wizję Nolana, grę Matta Damona i czytelne aluzje do współczesności, epoki wojen i kryzysu zachodniej cywilizacji. Ale nie wszystkim film się podoba. Na przykład miliarder, właściciel Tesli i portalu X Elon Musk w rozmowie z redaktorką naczelną The Economist skrytykował film za odstępstwa od homerowego oryginału i ogłosił, że jego narzędzia AI w przeciągu roku wytworzą lepszą wersję. Są też poważniejsze głosy. Film skrytykowała m.in. profesor Emily Wilson, tłumaczka Odysei, która w wywiadzie dla telewizji ABC News, zakwestionowała brak bogów Zeusa i

0: Autopromocja.
1: Jak wygląda procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa?
2: Proces kościelny jest niezależny od procesu rozwodowego. Mamy możliwość dołączania dowodów w postaci listów, SMS-ów, dokumentacji medycznej. Coraz częściej zostają wydawane wyroki negatywne, czyli mówiące o ważności sakramentu.
1: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 7.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Siły amerykańskie zaatakowały w Zatoce Omańskiej tankowiec przewożący LPG, czyli skroplony gaz ropopochodny, podał Reuters. W ataku miało zginąć dwóch członków załogi, a statek został unieruchomiony. Po irańskich atakach na statki przemieszczające się bez zgody władz w Teheranie przez Ormus administracja USA ogłosiła przywrócenie blokady portów irańskich. Teraz ogień, który trawi Francję z powodu pożaru w departamencie Żyrondy, ewakuowano dotychczas 110 tysięcy osób, poinformował szef tamtejszego MSW. Do tej pory ogień objął powierzchnię 14 tysięcy hektarów. Glony żyjące w ekstremalnych ziemskich warunkach znowu będą badane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, poinformowała Ewa Borowska, która kierowała eksperymentem nad podobnymi mikroorganizmami podczas polskiej misji Ignis. Wkrótce wpływ mikrograwitacji na glony będzie sprawdzać czeski astronauta. Kolejne informacje o 7.40.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Jest 7.21, to jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. Dokładnie 25 czerwca 1978 roku urodziło się pierwsze dziecko poczęte z in vitro. Urodziła je Brytyjka, była to Brytyjka Louise Brown. To jedna z najbardziej przełomowych technologii w historii medycyny i o tym, jak zmieniła nasz świat, porozmawiam z Dorotą Romanowską, świetną dziennikarką zajmującą się medycyną, odkryciami naukowymi, wieloletnią szefową działu nauka w tygodniku Newsweek Polska. Dzień dobry, Doroto.
13: Dzień dobry.
12: To odkrycie in vitro i pierwsze udane zastosowanie tej metody miało miejsce pod koniec lat 70. Od tamtego czasu na pewno w nauce dużo się zmieniło, ale te dzisiejsze metody to wciąż rozmaite wariacje na temat tej metody wtedy zastosowanej pół wieku temu. Powiedz krótko, na czym ta metoda

0: polega?
1: Bardzo krótka, to bardzo, bardzo prosta z punktu widzenia laika metoda. Wystarczy pobrać komórkę jajową od kobiety, dostarczyć do niej plemnik i czekać, aż się zacznie rozwijać zarodek. Jak ten zarodek już się rozwija i wydaje się, że wszystko jest okej, to umieścić z powrotem w organizmie kobiety. No, wydaje się banał.
0: Wydaje się banał, ale wtedy, kiedy brytyjski fizjolog Robert Edwards z Uniwersytetu w Cambridge no, wynalazł tą metodę i potem dostał za to Nagrodę Nobla, to było duże wydarzenie, właściwie szok i w świecie medycznym, i w wielu społeczeństwach, w mediach na pewno. U nas takim pionierem tej metody był profesor Marian Szamatowicz, szef zespołu lekarzy z Białegostoku. I on i jego zespół doprowadzili do pierwszego w Polsce narodzenia dziecka poczętego metodą in vitro. Dlaczego udało się właśnie tam, w Białymstoku?
1: Tak zastanawiając się, wydaje mi się, że Białystok był daleko od Warszawy. W związku z tym cisza, spokój, nie było błysku fleszy i w związku z tym można było tam po cichutku pracować. Ale może wspomnę tylko, że w Centrum Zdrowia Dziecka, czyli w podwarszawskim Międzylesiu, też przygotowano się do tego zabiegu. W prasie, która wtedy się ukazywała, no bo nie było mediów społecznościowych, pojawiły się informacje, że to dziecko już lada moment przyjdzie na świat i nie wychodziło, a tam myślę, że po cichutku w Białymstoku się udało. Poza tym profesor Szamatowicz był wybitnym specjalistą, jest wybitnym specjalistą i jest wspaniałym człowiekiem, który ma niezwykłą wiedzę i fantastyczną, wspaniałe emocje i empatię w stosunku do pacjentek, więc myślę, że on też bardzo chciał pomóc kobietom.
0: Znalazłam takie dane w raporcie opublikowanym w 2023 roku przez Światową Organizację Zdrowia, że około 17%, czyli 1 na 6 osób dorosłej populacji na całym świecie doświadcza problemu niepłodności. W Polsce problem ten dotyka ponad 2 milionów ludzi, jak się szacuje. Jakie są najczęstsze przyczyny niepłodności?
1: Wiesz, one się zmieniają w ciągu tych lat ostatnich. Coraz więcej się mówi o tym, że u kobiet to jest endometrioza i różnego rodzaju zaburzenia hormonalne. No i jest jeszcze, a u mężczyzn z kolei, no to nieprawidłowe plemniki, nieprawidłowe pod różnym względem. Natomiast tak naprawdę wszyscy mówią, że coraz większą rolę odgrywają czynniki środowiskowe. I my dokładnie nie wiemy, co w tym środowisku zaburza.
0: Cywilizacyjne również, prawda?
1: Tak, tak. To wszystko, co wokół nas się dzieje, ten świat, który nas otacza, nie sprzyja najwyraźniej płodności.
0: To, co chyba ważne, bo wydaje mi się, że ciągle to jest temat tabu, że przyczyny niepłodności są rozdzielone na obie płcie właśnie porówno. I wiele przypadków jest w ogóle niezidentyfikowanych. Więc warto powiedzieć, że to nie jest problem, który dotyka kobiety, które nie mogą zajść w ciążę, prawda?
1: Absolutnie. Poza tym, wiesz, też coraz częściej mówi się, że są przyczyny idiopatyczne, w związku z tym nie wiadomo, co tak naprawdę powoduje. I ja rozmawiając z różnymi rodzicami, którzy doczekali się dzieci in vitro, na przykład mają taką sytuację, że pierwsze dziecko jest in vitro, a drugie już się urodzi, jest poczęte i rodzi się w sposób całkowicie naturalny. Więc to też pokazuje, jak my niewiele wiemy o tym, co się dzieje w organizmie i kobiety, i też jak te plemniki się zachowują.
0: Mówiłaś na początku, że metoda in vitro, właściwie łatwo można o niej opowiedzieć, ale do dzisiaj dla wielu osób niepłodność i wykonywany w jej konsekwencji zabieg in vitro to jest bardzo trudne doświadczenie. Dlaczego?
1: Dlatego, że najpierw kobieta musi przejść bardzo długi proces stymulacji, tak żeby produkowała w jednym cyklu więcej komórek jajowych niż to jest w sposób...
0: Hormonalnej, tak?
1: Tak, stymulacji hormonalnej, więcej komórek jajowych i potem... A potem jest ten stres i ta niepewność, czy te zarodki, które uzyskają naukowcy potem na tym słynnym szkiełku, czyli in vitro, rzeczywiście rozwinął się prawidłowo, czy będzie można je podać kobiecie, czy one się tam zagnieżdżą i wreszcie, czy dojdzie, rozwinie się ciąża, rozwinie się dziecko, no i czy to dziecko przyjdzie na świat, więc tyle stresów i tyle niepokojów, już pomijając te wszystkie medyczne procedury, serię badań, które przechodzi kobieta i mężczyzna, żeby sprawdzić, co tak naprawdę w ich organizmie nie działa.
0: Wciąż w Polsce jest dużo uprzedzeń wobec tej metody leczenia niepłodności, chociaż jak mówimy, w Polsce dokonuje się tych zabiegów od 1987 roku. Wiele osób mówi, że to niebezpieczny eksperyment, że to igranie z naturą, że zabawa w Pana Boga. Czytałam taki tekst w Tygodniku Powszechnym, który pisze autorka o przypadkach, gdy w mniejszych miejscowościach szczególnie in vitro przynosi takie duże ryzyko stygmatyzacji i rodziców, ale też dziecka. I cytują jedną z matek, która usłyszała, jak sąsiad mówi do kolegi szeptem niby: mam jeszcze trochę kasy, to może sobie fund na takiego dzieciaka. Albo jak wytyka się ludzi palcami i mówi ją: no patrzcie, normalnie wygląda, przecież jest z próbówki. Czy ty, jako dziennikarka, która zajmuje się tym tematem, widzisz jakąś zmianę społeczną w tym temacie?
1: W związku z tym, że tych dzieci jest coraz więcej na świecie, te dzieci już mają po kilkanaście ładnych lat, a nawet więcej, one są wśród nas. Wiele tych dzieci i rodziców mówi otwarcie, łącznie ze znanymi osobami. I myślę, że to zaczyna być trochę taką, nie chcę powiedzieć powszechnością, ale my żeśmy się troszeczkę oswoili, mówiąc brzydko, z tym, że dzieci z in vitro są wśród nas. I to powoduje, znaczy ja mam wrażenie, że coraz więcej, po prostu te dzieci są takie same jak wszystkie inne dzieci. I my to widzimy i wszyscy ludzie to też widzą, więc zaczyna być to po prostu takie, no...
0: Oswojone.
1: Tak, fajne dziecko. Mogę jeszcze tylko jedną rzecz dodam, że ta pierwsza Louisa Brown, o której powiedziałaś, ona urodziła dziecko w sposób całkowicie naturalny, więc to też pokazuje, że te dzieci niczym się nie różnią i mogą mieć własne dzieci.
0: Mhm. Ja też przypominam sobie, że wiele osób znanych, szczególnie znanych kobiet, mówi o swoim doświadczeniu z in vitro i w Polsce są wśród nich Małgorzata Rozenek-Majdan, tenisistka Magdalinet, Bogna Sforowska. I także takie no, super znane osoby światowe, jak para prezydencka USA, Michelle i Barack Obamowie. Czy według ciebie właśnie no, historie takich bardzo znanych i popularnych osób jakoś normalizują ten temat?
1: Zdecydowanie tak. A poza tym jeszcze, wiesz, cały czas są prowadzone badania naukowe, które te dzieci oceniają, sprawdzają, porównują z dziećmi poczętymi w sposób naturalny. I w związku z tym okazuje się, że nie ma żadnej różnicy. One wcale nie chorują, one niczym się nie różnią, rozwijają się prawidłowo, a nawet czasami lepiej niż dzieci naturalne, bo są takie wychuchane, dopieszczone i cały czas pod kontrolą, czy rzeczywiście wszystko z nimi jest w porządku.
0: Od 2024 roku, już prawie dwa lata, działa rządowy projekt refundacji in vitro i jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w ramach tego rządowego programu leczenia niepłodności uzyskano prawie 30 tysięcy ciąż klinicznych. Mhm. Dzięki temu na świat przyszło już ponad 15 tysięcy dzieci. I to jest tyle, jak sobie wyobrazimy, ile to jest 15 tysięcy, ile ma mieszkańców Bochnia albo Cieszyn. No to jest dużo, bo w Polsce mierzymy się też z kryzysem demograficznym. Jak oceniasz ten program?
1: Nie, no fantastycznie, bo to nie tylko jest te 19 tysięcy, czy 15 tysięcy, no bo to się cały czas te dzieci się rodzą, ale też zobacz, ile to jest radości, ile tych rodzin, które przez tyle lat nie mogły doczekać się własnego potomstwa, cierpieli, zastanawiali się, co dalej, czy w ogóle nie rozpadnie się ich związek, bo tak bardzo pragnęli jednak, żeby to dziecko się pojawiło i nagle się pojawia i jest super, fantastycznie, więc to też chyba ważne.
0: To prawda. Naukowcy cały czas pracują nad nowymi metodami walki z niepłodnością. Potrafią już tworzyć sztuczne komórki jajowe i plemniki, a nawet zarodki, choć na razie mysie. Powiedz coś więcej o tych nowych metodach.
1: Tak, próbują stworzyć zarodki, ale też no, są twarde przepisy, które mówią, że one się, te zarodki, które zaczynają się rozwijać, mogą się rozwijać tylko do 14 dnia życia, przynajmniej tak jest tutaj w Europie, w niektórych krajach, bo w Polsce jest to zakazane. Chcemy zrozumieć, znaczy naukowcy chcą zrozumieć, jak dochodzi, poznać wszystkie szczegóły, bo no, procedura in vitro, chociaż jest coraz bardziej doskonała, no nie jest jeszcze doskonała. Nawet najlepsze kliniki zajmujące się zapłodnieniem pozaustrojowym mówią, że udaje się tylko w 60%, w związku z tym mamy jeszcze te 40% do zagospodarowania. A poza tym pojawiają się też zupełnie inne pomysły, trwają prace chyba od już kilkunastu lat, a może i dłużej, nad sztuczną macicą żeby tam zarodek mógł się rozwijać. No i od chyba 10 lat, kilkunastu, i mamy przeszczep macicy, tak żeby kobiety, które mają anatomiczne problemy i z anatomicznych problemów nie mogą zajść w ciążę, mogły urodzić dziecko.
0: Ten pomysł, o którym mówisz, czy w ogóle ta metoda, o której mówisz, że ze sztuczną macicą, czyli poza w ogóle organizmem kobiety, wydaje się jak z filmów science fiction, które oglądaliśmy jeszcze do niedawna. Powiedz troszkę więcej, jakie warunki muszą być spełnione, żeby dziecko mogło się rozwijać poza ustrojem matki.
1: No więc z tymi warunkami cały czas jest trudno, bo udało się wyhodować, chyba tak to należy określić, jagnięta. One się urodziły w tych inkubatorach. Natomiast z ludźmi cały czas jest problem, bo cały czas to środowisko jest niejasne. No to środowisko mamy okazuje się nie do podrobienia, że tam jest tyle różnych czynników, które wpływają na to, żeby się dziecko rozwijało, bo ta krew, która dostarcza pożywienie, te wszystkie części, które sprawiają, że to dziecko tam funkcjonuje, okazuje się, że my dokładnie nie wiemy, jak to działa. Ja chyba w 2017 roku urodziły się te jagnięta, a na pewno było to już jakiś czas temu. I proszę popatrz, minęło tyle czasu i cisza. Żaden ośrodek nic nie mówi, naukowy, nic nie mówi, żeby udało im się, żeby próbowali, więc jeszcze musi być to mało doskonała metoda.
0: Mówimy dzisiaj o rocznicy odkrycia metody in vitro i skutecznego wprowadzenia jej w życie, narodzenia pierwszego dziecka z tą metodą, ale wiem, że ty śledzisz na bieżąco odkrycia naukowe i tak jak jestem ciekawa, co ciebie ostatnio fascynuje, co przeczytałaś takiego, co cię zaciekawiło i nad czym pracują jeszcze lekarze czy naukowcy w dziedzinie medycyny. No bo wydaje mi się, jak pamiętam jeszcze sama, że w ogóle w tamtych czasach, w latach 70. i 80., no odkrycie in vitro i w ogóle pomysł, że można tworzyć dzieci poza naturalnymi metodami jest, no był też kosmiczny.
1: Tak. I wiesz, to myślę, że w tej chwili coraz mniej jest takich spektakularnych, bo my żeśmy, nie wiem, przeszczepili serce, wątrobę, płuca, płuco-serce. Pokazujemy, że też dzieci mogą powstawać w taki sposób mniej naturalny. Natomiast to, co mnie ostatnio zaskoczyło, to przeszczepienie wątroby, tak zwane chimeryczne, bo się okazało, że kobieta, która była ciężko chora, dostała fragment wątroby od jednej osoby i od drugiej osoby i okazało się, że ten przeszczep działa, więc to są też takie rzeczy fantastyczne, no bo te narządy, które są przeszczepiane, no czasami właśnie się udaje, że może być ten kawałek wątroby, to nie jest jak serce, że podzielić się go nie da, ale to też pokazuje, jak bardzo rozwija się medycyna i jednak coraz więcej wiemy, ale coraz więcej też nie wiemy. Nawet nie wiem, co jeszcze można by było, nad czym pracują, co chciałabym, żeby stworzyli naukowcy. Natomiast no, cały czas pracują też nad sztucznymi narządami, bo tych narządów biorców, dawców jest coraz mniej. To też brzmi okrutnie, prawda? No bo to jednak śmierć jednego człowieka musi uratować drugiego. W związku z tym naukowcy chcą od tego odejść i stworzyć sztuczne narządy. To się powoli udaje, ale też tak, to są tylko w ramach eksperymentów.
0: Są też badania genetyczne i modyfikacje genetyczne, które no, trwają eksperymenty. W większości krajów zachodu są zakazane, ale słyszałam w prasie naukowej, że na przykład w Chinach urodziło się dziecko modyfikowane genetycznie, którego rodzice byli chorzy na AIDS, ale dziecko urodziło się już bez tej choroby, właśnie dlatego, że zostało zmodyfikowane przed urodzeniem.
1: Tak, te badania budzą coraz ogromne kontrowersje. Ja pamiętam, jak się urodziły dzieci głuche, ponieważ rodzice byli z jakichś powodów niesłyszącymi i chcieli mieć też dziecko niesłyszące. I to budziło ogromne kontrowersje. To się w Azji urodziło takie dziecko, no ale to się dzieje i chyba cały czas tylko trzeba się zastanowić, co można modyfikować, jak bardzo można to zmieniać, bo cały czas nie wiemy, czy zmieniając jeden gen nie naruszamy jakiejś całej struktury DNA i potem się okazuje, że ten zmieniony gen, to on ma związek z innym genem, który jest to gdzie może się okazać, że naprawdę zaszkodzimy temu dziecku.
0: Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Gościnią poranka TOK FM była Dorota Romanowska. Dziękuję bardzo.
1: Super, dziękuję ślicznie.
0: A za chwilę porozmawiamy o tym, jaką wizję świata chcą nam zafundować szefowie gigantów technologicznych. Zostańcie z nami, wracamy do poranka zaraz po informacjach.

0: Autopromocja.
1: W najbliższym programie Wspólna Sobota kilka, jak nam się wydaje, bardzo interesujących tematów.
2: Dowiemy się, ile lat ma człowiek wciąż młody.
1: Wybierzemy się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
2: I opowiemy, dlaczego żart o bombie w bagażu jest wyjątkowo nieśmieszny.
1: Wspólna Sobota. Anna Sobańda
2: i Rafał Turowski.
1: Zapraszamy.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 7.40. Informacje Tok FM. Emil Górny, zapraszam. Rozłam w PiS stał się faktem. Gdyby Mateusz Morawiecki rozwiązał swoje stowarzyszenie, byłby teraz więcej niż bardzo ważnym politykiem w naszej partii, powiedział wieczorem w telewizji Republika Jarosław Kaczyński. Prezes PiS dodał, że na sugestie, iż Morawiecki byłby jeszcze kiedyś premierem, ten powiedział, że chciał przejąć partię. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega, że według danych wywiadowczych Rosja przygotowuje zmasowany atak rakietowy na Ukrainę i może on nastąpić w ciągu najbliższych 48 godzin. Dodał, że liczy na pomoc partnerów i podkreślił, że obrona powietrzna to główny priorytet. USA i Wielka Brytania chcą w przyszłym tygodniu zorganizować konferencję w sprawie cieśniny Ormus, poinformował portal Axios. Plany potwierdził portalowi przedstawiciel Białego Domu. Jak informowali europejscy dyplomaci, w spotkaniu mogą wziąć udział ministrowie obrony oraz najwyżsi dowódcy wojskowi z państw zachodnich, a także z krajów Bliskiego Wschodu. Kolejne informacje o 8.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Jest 7.41, to jest sobotni poranek Tok FM, Aleksandra Karasińska. Wiele osób mówi, że żyjemy w takiej epoce zakłóceń wielkich, że te nowe technologie zmieniają nasz świat w sposób, w jaki się komunikujemy, jak pracujemy, jak robimy zakupy, jak korzystamy z rozrywki. I ten gwałtowny rozwój technologii powoduje chociażby wzrost polaryzacji i zagrożenia dla demokracji, nowy wyścig zbrojeń. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy wiedzieli, kim są i do jakiego świata dążą szefowie gigantów technologicznych, które napędzają tą nową rewolucję technologiczną. W studiu ze mną Krzysztof Kornas, prezes High Culture, publicysta popularno-naukowy, analityk trendów i specjalista od komunikacji naukowo-technologicznej. Technicznej. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: W miesięczniku Znak napisał pan tak. Dla technobaronów z Doliny Krzemowej oraz ich nadwornych filozofów jesteś zerem albo jedynką. To bardzo mocne zdanie. Proszę powiedzieć, może od tego zacznijmy, kim są ci władcy gigantów technologicznych, ci technobaroni, jak pan o nich pisze? Co to są za ludzie?
9: Przedsiębiorcy, inwestorzy o bardzo różnym backgroundzie edukacyjnym, przy czym warto zwrócić uwagę na taką dosyć specyficzną dwoistość tego całego środowiska, bo z jednej strony mamy do czynienia z osobami, które w książce o historii Facebooka zostały dość też prześmiewczo określone mianem przypadkowych miliarderów, że nikt do końca nie spodziewał się, jak wielkim sukcesem te platformy, które powstawały na początku wieku, będą. A z drugiej strony przez te ćwierć wieku urosły do takich rozmiarów, że dzisiaj Ian Bremmer, politolog, szef Eurasia Group, mówi o nich jako o graczach funkcjonujących na arenie geopolitycznej na równi z państwami. Więc co stało się dokładnie przez te ćwierć wieku, że ci przypadkowi miliarderzy zaczęli działać właśnie na takiej skali i mieć takie wpływy? I to, czego pani zaczęła, czyli od tych zer jedynek, no to jest kluczowe, żeby zrozumieć optykę całego tego środowiska, bo ta redukcja do kodu binarnego naprawdę nie jest metaforą. W sensie, z jednej strony mamy właśnie inżynierów, programistów, którzy patrzą na cały świat jak na coś, co można sprowadzić do rzeczywistości cyfrowej, czyli to, że my sobie mamy jakieś relacje, przedmioty fizyczne, to jest wszystko trochę z ich perspektywy iluzją, bo to można zdigitalizować, stworzyć pewne modele, bazy danych i tak administrować tymi danymi, żeby model wręcz uznawać za rzeczywistość. On jest cyfrowym klonem naszego świata, więc jeśli wprowadzimy jakąś zmianę w tym modelu, to możemy się spodziewać, że konsekwencje tej zmiany będą jeden do jednego z tym modelem w rzeczywistości.
16: Rzeczywistość lustrzana dzisiaj się mówi.
9: Tak jest. No lustrzana, ale to jest takie bardzo czarne lustro, w którym tylko oni tak naprawdę, myślę, widzą to, co by chcieli zobaczyć, a my widzimy coraz bardziej zniekształcone relacje, też naszą własną psychikę, no bo tutaj możemy naprawdę w głęboką studnię wskoczyć, jeśli chodzi o konsekwencje dla zdrowia psychicznego, tego, co te technologie z nami robią. No ale tak, no, ta formacja intelektualna Doliny Krzemowej, jeśli chodzi o jej najświetlejszych luminarzy, jest taka dosyć mroczna.
16: Ci milionerzy, którzy dzisiaj są milionerami, bo kiedyś produkowali swoje, zaczynali w garażu na przykład, jak szefowie Google'a, to inżynierowie, to informatycy, to ludzie wysoko wykształceni, a dziś ludzie bajońsko bogaci, to są tacy ludzie jak Elon Musk, Peter Thiel, Sam Altman czy Mark Zuckerberg. Jak pan pisze w Znaku, oni pogardzają demokracją. I widzieliśmy wszyscy, jak w ostatnich wyborach prezydenckich właściwie wszyscy zdecydowanie poparli Donalda Trumpa. Dzisiaj widzimy, że często się z nim spotykają, uzyskują od niego różne ustępstwa, na przykład brak regulacji ich sektora. A przecież do niedawna mieliśmy takie wyobrażenie wszyscy o nich, że to liberałowie albo właśnie skrajni libertarianie. Dlaczego poparli Donalda Trumpa? Jakie oni w ogóle mają poglądy polityczne?
9: Ja myślę, że nawet jeśli część z nich miała albo ma serce po lewej stronie, to wszyscy zawsze mieli portfel po prawej i od tego tutaj trzeba zacząć. I też warto powiedzieć, że Dolina Krzemowa jest chyba teraz jedynym miejscem na świecie, które wdrożyło bardzo dużo postulatów takich ultralibertariańskich, gdzie regulacje są wrogiem numer jeden, bo własność prywatna i taka właśnie libertariańska rozumiana wolność, że właściwie tylko wyrządzanie krzywdy innym ludziom powinno nas ograniczać, jest na porządku dziennym.
16: Przy czym, a to i nie do końca, bo jak ostatnio słyszymy w przesłuchaniach przed senackimi kongresowymi komisjami, no po prostu algorytmy tech, no krzywdzą chociażby dzieci albo uzależniają nas.
9: Tak, właśnie o tym chciałem wspomnieć, że nawet to przykazanie łamią, przy czym też ta oś lewo-prawo jest, myślę, dość anachroniczna już i też warto na Dolinę spojrzeć z perspektywy takich dwóch innych osi, które politolodzy do dyskusji wprowadzają, czyli mamy oś autorytaryzm-demokracja, i jeszcze jedną status quo albo kwestionowanie status quo. I tutaj myślę, że Dolina Krzemowa od pewnego czasu, od pierwszej kadencji Trumpa, od drugiej coraz śmielej, ciąży ku tej stronie autorytarnej z jednej strony, a z drugiej chce podważyć status quo. I tutaj warto wspomnieć o dwóch filozofach, którzy, tych właśnie nadwornych filozofach, o których na początku wspomnieliśmy, którzy położyli podwaliny pod tę filozofię polityczną Doliny dzisiaj. I to jest Curtis Yarvin i Nick Land. Nick Land podsumował różne pisma Curtisa Yarvina w takim eseju Mroczne oświecenie. I to jest właśnie taki reakcyjny, czyli reagujący przeciwko postępowi, właśnie wartościom liberalnym, równość, wolność, braterstwo i te wszystkie rzeczy, które znamy z czasów oświecenia. I Katys Jarwin wprowadził takie pojęcie katedry, że mamy taki system uczelni, mediów, który nam porządkuje trochę to, co się nazywa oknem Obertona, czyli takim oknem debaty publicznej, w którym mieszczą się mainstreamowe idee, które są na co dzień dyskutowane i nie są uważane za skrajne. No i on uważa, że właśnie, że jest po prostu taka żelazna pięść, która trzyma to okno Obertona i decyduje, co się w nim mieści, a co nie, i że należy to zburzyć. I też takie pojęcie, jeśli chodzi o kontekst polityczny, jak akceleracjonizm funkcjonuje, które głosi, że powinniśmy maksymalnie rozpędzić kapitalizm, maksymalnie rozpędzić rozwój naukowo-techniczny, żeby wszystko, co dzisiaj nam dyktuje warunki społeczno-polityczne, runęło i na tych zgliszczach zbudujemy coś nowego, a to, co chcą zbudować ci filozofowie, a za nimi ci miliarderzy, to tak naprawdę neomonarchie, gdzie mamy prezesów, królów na czele mikropaństw. Jeśli komuś nie podoba w jednym mikropaństwie, to może się do innego przenieść. I tak jest tam rozumiana wolność. Demokracja jest dla przegrywów, ten system jest do zniszczenia. Ludzie nie wiedzą, czego chcą, więc potrzebują światłych jednostek, silnych, które będą dyktować warunki.
16: To jest dosyć przerażająca wizja dla nas, szczególnie w Europie Zachodniej, w ogóle w Europie, gdzie mamy demokrację i jesteśmy przyzwyczajeni do tego jednak, że szanuje się jednostka, nie traktuje nas jako zero albo jedynkę. Jak mówił pan o tej filozofii, to przypomina mi się takie hasło Doliny Krzemowej, właśnie tych wszystkich startupów technologicznych, move fast and break things, czyli ruszaj się szybko
9: i psuj rzeczy.
16: Psuj rzeczy. Niezależnie od tego, jakie koszty społeczne to psucie ponosi, jakie my ponosimy potem wszyscy, jednym z tych zepsutych części naszego społeczeństwa jest chociażby demokracja, czy wybory i też polaryzacja społeczna, bo te algorytmy, które bardzo dobrze zarabiają i świetnie manipulują naszymi wyborami konsumenckimi, no też potrafią wpływać na nasze wybory polityczne.
9: Tak, no badania tutaj i psychologów, i specjalistów od danych pokazują, co działa, co jest skuteczne w tych procesach manipulacji, i najlepszym lewarem jest tutaj gniew. Jeśli wzbudzimy w kimś te emocje i po prostu wygenerujemy jak najbardziej zaognione spory w internecie, to zaangażowanie użytkowników będzie największe. Najdłużej zatrzymamy ich na platformie, ale też przy okazji stopniowo będziemy niszczyć takie poczucie istnienia obiektywnej, intersubiektywnie komunikowanej rzeczywistości, że w ogóle jest coś, co do czego mamy narzędzia, żeby stwierdzić, że tak jest, no. Że no, brzydkie słowo na P, tak? Więc ogólnie byłoby dobrze mówić o tym, że mamy jakieś narzędzia przybliżania obiektywności, jakichś wspólnych cech, które nam mówią o tym, że jest tak, a nie inaczej, a nie, że tylko istnieją światopoglądy i opinie, bo w takim świecie jest bardzo trudno prowadzić spory. No, niestety w mediach społecznościowych nie liczy się światło, tylko ile iskier leci.
16: To prawda. Ważną rolę, jak pan pisze w znaku, w światopoglądzie tych baronów technologicznych odgrywa sztuczna inteligencja i wiara, że ta sztuczna inteligencja zaprowadzi nas do nowego świata. Proszę o tym świecie opowiedzieć.
9: No też pytanie, kim jesteśmy ci my, których nas tam zaprowadzi, bo nie tak naprawdę cała ludzkość, tylko ci wybrani, którzy tego zaszczytu dostąpią, i też to nie będą już ludzie według tych miliarderów, tylko ludzie zespoleni w jakiś sposób z maszynami. No, jest taki paradygmatyczny już teraz wywiad sprzed paru miesięcy Petera Thiela, jednego z tych miliarderów, założyciela PayPala, Palantira, tych spółek, o których się dzisiaj dużo mówi, który na pytanie, czy by sobie życzył, żeby ludzkość przetrwała, najpierw wymamrotał nie wiem i tym wprowadził dziennikarzy New York Times naprawdę w osłupienie, a jak dziennikarz go dopytał, czy na pewno ma z tym problem, bo to jest dosyć zagadkowe milczenie, to powiedział, że tak, chciałby, ale właśnie obudował to przetrwanie ludzkości taką wizją, że powinniśmy się zmienić tak, żeby być nieśmiertelnymi cyborgami, które mają nieskończone możliwości intelektualne, żyją wiecznie i tak dalej. Więc sztuczna inteligencja jest tutaj kluczowa, żeby stworzyć takie też nazywane przez Nicka Landa taką czystą inteligencję, taki wręcz wyizolowany z biologii technokapitał, który będzie już nie myślał o takich rzeczach jak ludzkie emocje, empatia i tak dalej, tylko po prostu dążył do maksymalizacji swoich możliwości na każdym polu, czy intelektualnych, czy technologicznych. Tam oczywiście wchodzi cała ta wizja eksploracji kosmosu, że niekoniecznie to muszą ludzie robić, to mogą robić maszyny i tak dalej, i tak dalej. Więc to też wspomniałem wcześniej o tym akceleracjonizmie, czyli przyspieszeniu upadku kapitalizmu i demokracji, żeby na zgliszczach budować, to tutaj kluczową rolę odgrywa właśnie sztuczna inteligencja, bo założenie jest tam takie, że w pewnym momencie te algorytmy, te maszyny staną się tak dobre, że zaczną same siebie udoskonalać już bez superwizji człowieka i osiągną taki pułap inteligencji, że przekroczą nie tylko możliwości mózgu ludzkiego, ale wszystkich mózgów połączonych razem. Więc już w ogóle jest game over dla człowieka, przejmują władzę, przejmują surowce, łańcuchy dostaw i może jeśli będziemy grzeczni, to będziemy takimi domowymi zwierzętami, którymi się zaopiekują.
16: I ta wizja końca ludzkości wpisuje się chyba w ogóle w szerszą taką katastrofizm tych ludzi, bo oni wiedzą, że ten ich świat łamie zasady i gwałtownie zmienia nasz świat, że istnieje katastrofa klimatyczna, ale oni wcale nie chcą z nią walczyć. I że to prowadzi też do zaburzeń społecznych i do wzrostu niepokoju, prawdopodobnie wojny. Więc boją się tych wszystkich zjawisk. No i co? Chcą uciec na Marsa albo zbudować sobie schron atomowy.
9: To ucieczka na Marsa to są oczywiście kolejne rojenia Ilona Muska, które się nie wydarzą raczej w najbliższych dekadach. NASA przewiduje, że może to będzie możliwe po 2040, a według legendarnie już złych prognoz Muska mieliśmy tę misję uruchomić 2 lata temu, więc to się nie wydarzy. Przy czym było takie słynne spotkanie Douglasa Rushkoffa, teoretyka mediów z kilkoma miliarderami. On był przekonany, że zapraszają go, żeby mówić o trendach, o tym, w jakie rejony różne technologie zmierzają, a padło pytanie, co zrobić po upadku cywilizacji, żeby utrzymać władzę nad służbą. Nad ochroną, tak? Żeby moi ochroniarze nie wzięli za broń i nie skrywali jej w moim kierunku. No, on był oczywiście w szoku, powiedział, no dbajmy o tych ludzi, tak? Budujmy stabilne społeczności. Natomiast tam jest takie przekonanie, że to może wszystko upaść i że trzeba sobie ten plan B zbudować.
16: I oni budują sobie ten plan
9: B. I budują sobie właśnie schrony. No tutaj Mark Zuckerberg na Hawajach dosyć dużą działkę sobie kupił, gdzie sobie podziemne chyba wręcz miasto buduje. Peter Thiel z kolei w Nowej Zelandii, więc są to wszystko wyspy izolowane od świata, gdzie będzie można według nich stworzyć jakąś samowystarczalną enklawę i przeczekać najgorsze czasy. No to, ale znów, analitycy takich najgorszych scenariuszy mówią, że nie zdążą uciec, więc to jest wszystko trochę mrzonka. Też Sam Altman ma fortyfikowany bunkier pod swoim domem, więc to jest na początku dziennym. Przy czym też takie przekonanie o tym, że to będzie jedno uderzenie asteroidy czy bomby jądrowej jest tutaj złudne. No, bardzo ciekawy scenariusz przedstawia w książce Peripheral William Gibson, który mówi, że to będzie raczej, jeśli tak się stanie, to będzie raczej zbieg różnych nieciekawych okoliczności, które on prześmiecznie nazywa kumulacją, jak w loterii. I w książce ginie 80% ludzkości, ale ci, którzy przetrwają, prowadzą bardzo szczęśliwe życie w czystym świecie, wolnym od konfliktów. Więc tak, dla wybranych może być raj.
16: Właśnie o tym, jakie mają poglądy na świat, na moralność, na ludzkość i na przyszłość naszej cywilizacji. Szefowie i właściciele koncernów technologicznych, którzy dzisiaj kształtują naszą rzeczywistość, opowiadał Krzysztof Kornas, prezes High Culture. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
9: Dziękuję również.
16: A my, drodzy państwo, wracamy do poranka. Zaraz po informacjach będzie o Marie Le Pen i o kampanii wyborczej z karną bransoletką na nodze. Wracamy do rozmowy zaraz po informacjach.
10: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
17: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
10: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
0: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Prawo i Sprawiedliwość już po rozwodzie. Jarosław Kaczyński oskarża Mateusza Morawieckiego, że ten chciał przejąć partię. Polski premier po rozmowie z nowym szefem ukraińskiego rządu wśród tematów przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej. A do Polski wraca ładna pogoda w przyszłym tygodniu, jednak kolejne zmiany są nowe prognozy synoptyków. Jest 8, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. We wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który zbierze się właśnie w przyszłym tygodniu, dopełni formalności w sprawie opuszczenia partii przez działaczy, którzy nie podpisali deklaracji lojalności, oświadczył Jarosław Kaczyński. Według prezesa PiS-u działanie posłów, którzy pozostawali wierni Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego, ma charakter jednoznaczny, o czym opowie już teraz Tomasz Węska.
15: Nie chcemy się rozstawać w niechęci, czy tym bardziej w jeszcze silniejszych uczuciach negatywnych. Tak się po prostu ułożyło, mówił o politykach PiS-u, którzy nie podpisali deklaracji lojalności Jarosław Kaczyński. Nie było szansy zapytać go o to, czy ewentualni skruszeni mogą jeszcze liczyć na łaskę prezesa. Wiadomo natomiast, kiedy los buntowników ma się dopełnić.
16: We wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości. Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie jakie są skutki niepodpisania.
15: Prezes przekonuje jednak, że stronnicy Morawieckiego i on sam podjęli decyzję.
16: Różnego rodzaju dziwne, a niekiedy zabawne wytłumaczenia nic tutaj nie zmienia.
15: Stojący po stronie Morawieckiego europoseł PiS-u Piotr Müller zapewnia, że żaden z członków PiS-u ze Stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożył legitymacji partyjnej. Tomasz Węskę, TOK FM.
14: A w TOK FM także polityczne komentarze już po 9:00 w audycji Wybory w Toku. Rebelianci Huti w Jemenie przyznali się do przeprowadzenia ataku rakietowego na miasto Jizan w południowo-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Według rebeliantów ostrzał był odwetem za naloty przeprowadzone przez siły saudyjskie na ich obiekty wojskowe. Międzynarodowa koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej przekazała, że zaatakowała cele wojskowe Huti. Jak podano, operacja była odpowiedzią na wcześniejsze ataki rebeliantów na saudyjskie Stany. Premier Ukrainy Sierhij Korecki rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i podziękował Polsce za poparcie 21. pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Szefowie rządów omówili pogłębienie współpracy gospodarczej i rozwój wspólnych projektów w dziedzinie infrastruktury i energetyki. Ukraiński polityk zaznaczył, że Ukraina liczy na dalsze wsparcie na swojej drodze do pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej. Dodał, że zaprosił Donalda Tuska do złożenia wizyty na Ukrainie w najbliższym czasie. Sądy w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie i innych miastach czekają na nowych sędziów, ale zainteresowanie awansami jest niewielkie, dowiaduje się TOK FM. Chodzi o ogłoszone przez ministra sprawiedliwości konkursy na wolne stanowiska sędziowskie. A w większości sądów na poszczególne miejsca zgłosiło się zaledwie po jednej osobie. Anna Gmiterek-Zabocka.
9: Konkursy ruszyły po długim okresie, gdy ich nie było, bo minister ich nie ogłaszał ze względu na upolitycznioną KRS. Teraz, gdy Krajowa Rada Sądownictwa jest już nowa, chętnych i tak jest niewielu, mówi Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
10: Jak mamy jednego kandydata na jedno miejsce, to ten konkurs tam nie ma wyboru najlepszej osoby, tylko kończymy z tym, co dostaliśmy. To nie jest zdrowa sytuacja.
9: Chętnych do konkursów jest jak na lekarstwo, prawdopodobnie dlatego, że nikt nie wie, co zrobi prezydent Karol Nawrocki, mówi wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie Barbara Dyszato.
17: Być może wystawiam się, ale tak naprawdę potem zostanę skreślony z innych absolutnie niemerytorycznych powodów. To może być blokada.
9: Bo może się okazać, że sędziowie wskazani do awansu przez KRS nie dostaną nominacji od prezydenta. Na przykład za to, że angażowali się w walkę o praworządność. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
14: W Łodzi ruszyła pierwsza w Polsce stała kuchnia społeczna. To miejsce, do którego każdy może przyjść i samodzielnie przygotować sobie posiłek. Jak to funkcjonuje, sprawdzał nasz łódzki korespondent Bartosz Kądziołka.
18: Inicjatywa była oddolna, mówi Adam Bogusławski z prowadzącego kuchnię Stowarzyszenia Szczypta Dobra.
19: Zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne, na których osoby w kryzysie powiedziały, że dostają dużo produktów spożywczych, dużo jedzenia znajduje się w lodówkach społecznych, w tym nieugotowanego i niestety nie mają gdzie go przygotować. Wtedy oni sami nam powiedzieli, że mają taką potrzebę stworzenia miejsca, gdzie mogą ugotować jedzenie.
18: A jakie są zasady działania miejsca? Mówi Paulina Stasiak ze stowarzyszenia.
20: Kuchnia jest w pełni wyposażona we wszelkie niezbędne narzędzia oraz akcesoria, aby móc samodzielnie przygotowywać posiłki. Kuchnia będzie otwarta przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku przez 6 godzin dziennie. Na miejscu będzie również dostępny pracownik, który będzie na bieżąco pomagał.
18: Przy kuchni jest też biblioteka, a w przyszłości ma pojawić się również biuro streetworkerów. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
14: Dobra pogoda wraca do Polski. Po niespokojnych i deszczowych dniach w kraju pojawi się więcej słońca. Zrobi się też zauważalnie cieplej. Słońce będzie dziś częściej niż w ostatnim czasie przebijać się przez chmury, a dodatkowo z zachodu napływa do nas masa ciepłego powietrza, mówi Anna Gryczman z IMGW.
21: Która już w niedzielę, szczególnie na zachodzie i południu, może skutkować temperaturą maksymalną nawet około 30 stopni.
14: Ale od poniedziałku ponownie zrobi się chłodniej. Prognozy długoterminowe wskazują, że upały wrócą do Polski w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Kolejne informacje w TOK FM o 8.20. Teraz pogoda. Jak już wspominaliśmy, mało chmur na północy i wschodzie, odrobinę więcej. Na krańcach południowo-wschodnich lokalnie przelotne opady deszczu. Na termometrach od 21-22 stopni na północnym wschodzie i wschodzie, a także na wybrzeżu i miejscami w górach. Około 24 stopni w centrum do 29 na zachodzie.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Już 6 minut po godzinie 8, to jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. Sąd zdecydował, że Marine Le Pen może jednak bić się o francuską prezydenturę. Sąd drugiej instancji złagodził jej karę. Sprawa dotyczyła systemu fikcyjnego zatrudniania ludzi, jeszcze kierowany przez nią Front Narodowy, a po zmianie nazwy przez Zjednoczenie Narodowe pieniądze z Europarlamentu oficjalnie pobierano na zatrudniania asystentów w Brukseli, a następnie przez całe lata bezprawnie przeznaczono te pieniądze na inne cele. O tym, jakie konsekwencje będzie miała ta decyzja sądu, porozmawiam z profesor Katarzyną Kubuit z Centrum Polsko-Francuskiej Myśli Prawniczej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry.
23: No, Le Pen będzie startować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Czy w kampanii wyborczej będzie pojawiać się z taką elektroniczną bransoletką na nodze i czy to jej będzie w ogóle jakoś przeszkadzało politycznie?
2: To, co do niedawna jeszcze było, wydawało się pewne, że po pierwsze Marine Le Pen nie wystartuje w wyborach, bo taka była decyzja i takie były konsekwencje tego wyroku pierwszej instancji w zeszłym roku, wiosną 25 roku. I to, co było cały czas wątpliwe, bo nawet wyroku drugiej instancji sądu apelacyjnego, kiedy orzeczono, że będzie ten roczny dozór z bransoletką, z tym dozorem elektronicznym, no już dzisiaj mamy tę inną perspektywę, ponieważ Marine Le Pen odwołała się od wyroku drugiej instancji, sprawa trafi do sądu kasacyjnego i jak wszelkie przewidywania wskazują i zapowiedzi ze strony sądu kasacyjnego, to orzeczenie w sprawie może zapaść na początku 27 roku, czyli kilka miesięcy przed wyborami, które zostały zaplanowane. Pierwsza tura na 18 kwietnia, druga na 2 maja. Także co się wydarzy, na to czekamy. Ale ta decyzja o odwołaniu do sądu kasacyjnego sprawiła, że ulegają zawieszeniu postanowienia sądu apelacyjnego, co oznacza, że na razie tej bransoletki przysłowiowej i tak, i dozoru elektronicznego Marine Le Pen nie będzie miała. A nawet, powiem tak, te scenariusze mogą być różne, bo oczywiście sąd kasacyjny może podtrzymać wyrok sądu apelacyjnego, może się z tym nie zgodzić, nie będziemy wchodzić w te szczegóły prawne, bo byśmy tutaj za bardzo zabrnęli w zawiłości. Dodam tylko, że sąd kasacyjny nie orzeka w sprawie faktów, to znaczy te fakty już zostały orzeczone. On tylko będzie kontrolował, czy sąd apelacyjny dobrze zastosował przepisy prawne.
23: Jak pani mówi, sąd ten apelacyjny nie zdecydował w sprawie faktów, a fakty zostają te same, czyli że Marine Le Pen została uznana winną. No i teraz okazuje się, że Francuzom to nie bardzo przeszkadza, bo aż 54% pytanych Francuzów już po tej decyzji deklaruje, że odda na nią głos i w każdym dzisiejszym sondażu wygląda na to, że Le Pen wygrywa właściwie z każdym z kandydatów w drugiej turze. Co to oznacza dla francuskiej sceny politycznej?
2: To oczywiście te wyniki, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, oczywiście jeszcze się mogą zmienić. Tutaj scena polityczna, każda scena polityczna, ale jak wiemy we Francji również pewne niespodzianki się pojawiały, więc nie wiemy, co będzie. Natomiast no, oczywiście dzisiaj te sondaże są bardzo korzystne dla Marine Le Pen. I no, wiele wskazuje na to, że może być tym głównym przeciwnikiem, czy głównym pretendentem do prezydentury w drugiej turze wyborów, bo z pewnością do tej drugiej tury wyborów dojdzie. No ale tutaj wiele hipotez jeszcze i wiele niepewności. Mamy wielu kandydatów, którzy już zostali zadeklarowani, czy zdeklarowali chęć udziału w wyborach. Cały szereg, który jeszcze gdzieś się pojawia i z pewnością pojawi, więc oczywiście wygrana Marine Le Pen byłaby no, bardzo dużą zmianą sytuacji politycznej, bo przypomnijmy, że skrajna prawica, czy też przedstawiciele skrajnej prawicy, jej ojciec i sama Marine Le Pen kilkakrotnie startowali w wyborach prezydenckich i do tej pory nie udało się to, ale wydaje się, że teraz są najbliżej, więc no, tutaj rzeczywiście ta zmiana byłaby bardzo istotna.
23: Mówi pani o tej zmianie i ta zmiana na pewno dotyczyłaby nie tylko francuskiej polityki wewnętrznej, ale też międzynarodowej. Proszę powiedzieć trochę o tym, jaki jest stosunek samej Marine Le Pen i jej partii do Rosji i do wojny w Ukrainie.
2: Ten stosunek Marine Le Pen, bo już mówmy o niej, do, i do Rosji, i do Ukrainy, on ewoluował. Możemy powiedzieć, że to, z czym mieliśmy do czynienia w wcześniejszych latach przywództwa już samej Marine Le Pen, ona od 2011 roku przewodzi partii, to była zdecydowana sympatia do Putina, zdecydowana sympatia w ogóle do rosyjskiej sceny politycznej. Również przypomnijmy, w 2014 roku zaciągnęła bardzo duże pożyczki od banku powiązanego z Kremlem na funkcjonowanie partii. W 2017 roku odbyła wizytę na Kremlu, ostentacyjną wizytę na Kremlu i można powiedzieć, że to w pewien sposób zaszkodziło jej wówczas w wyborach prezydenckich i właściwie do 2022 roku w taki zdecydowany sposób sympatyzowała z Rosją, więc ten stosunek do Ukrainy nawet po aneksji Krymu był taki prorosyjski. To się zmieniło, ta zmiana wizerunku nastąpiła w 2022 roku wraz z inwazją na Ukrainę. Już ta sympatia nie była tak ostentacyjnie sygnalizowana, potępiała rosyjską inwazję, potępiała również w pewnym momencie wstrzymanie przez Trumpa pomocy dla Ukrainy, więc można powiedzieć, że to nastąpiło bardzo takie istotne przetasowanie, zmiana jej poglądów. Natomiast w tej obecnie, w takiej codziennej polityce i tym programie politycznym, no jednak dystansuje się od takiej intensywnej pomocy dla Kijowa, hamuje, można powiedzieć, tę pomoc taką wzmożoną ze strony prezydenta Macrona, jego pomysły, wysyłanie instruktorów czy wojsk lądowych na Ukrainę. I można powiedzieć, że prezentuje taką politykę dystansowania, co oznacza, że ewentualne dojście do władzy no całkowicie zmieniłoby też tę optykę proeuropejską, tą zachodnią europejską, którą dzisiaj prezentuje prezydent Macron i sojusznicy.
23: We Francji wielu wyborców, wielu pytanych przez sondażownie mówi o poczuciu kryzysu, o poczuciu takiego upadku Francji i znaczenia Francji na świecie. Wzrost gospodarczy jest bardzo niski, dług publiczny ogromny. Bezrobocie pod koniec zeszłego roku wynosiło 9% i rośnie. No i odczuwa się też bardzo duże zmęczenie, czy rozgoryczenie, czy niezadowolenie z rosnącej liczby migrantów. Co tak naprawdę, jakie czynniki napędzają tą skrajną prawicę?
2: No są to już te, o których pani wspomniała, tak? Czyli oczywiście ta trudna sytuacja gospodarcza i finansowa, budżetowa. Francja od wielu lat nie może jakby wyjść z tego deficytu budżetowego i długu publicznego. To oczywiście wpływa, to nie jest tylko kwestia polityki ogólnopaństwowej, ale to wpływa realnie na sytuację bytową każdego obywatela. I też właśnie tych obywateli, którzy stanowią tą elektorat, którzy wchodzą w skład tego elektoratu skrajnej prawicy. Ci właśnie, którzy mają problemy finansowe, problemy bytowe, problemy związane z zatrudnieniem.
23: To bardziej południe Francji? Czy
2: to już? Nie, to nie. Tu możemy powiedzieć, że bardziej jeśli chodzi o mniejsze miasta, prowincje, a nie duże miasta, które właściwie tam ten elektorat jest najsłabszy. W ostatnich wyborach samorządowych w Paryżu to było niecałe 2% poparcia dla kandydata skrajnej prawicy. Więc to są, to jest to, co wpływa na sytuację przeciętnego obywatela. Ale to jest również właśnie problem imigracji i bezpieczeństwa, który jest od lat podkreślany przez skrajną prawicę, ale również słabość francuskiej sceny politycznej i tych klasycznych, tradycyjnych partii prawicowych czy lewicowych, tych, które do pewnego momentu na zmianę rządziły we Francji.
23: Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. O przyszłorocznych wyborach we Francji i o tym, jak one wpłyną na politykę francuską, ale też europejską, mówiła pani profesor Katarzyna Kubuj. Bardzo dziękuję za wizytę.
2: Dziękuję również.
23: A zaraz po informacjach podsumowanie tygodnia na świecie. Zwracamy zaraz po informacjach. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
3: No a Szymon Hołownia jest umiarkowany teraz.
4: Tak, stworzył jakąś grupę, tak? Gdzieś na internecie, umiarkowani.
5: On albo z jakichś grup wychodzi, bo się obraża, albo wraca.
4: No przecież coś tam jakoś chce chyba wywalczyć dla siebie, no chyba, że to już jest jakaś taka... Jak to nazwać, no?
3: Proszę, to jeszcze... nic nie mówię, bo nie chcę się wyzłośliwiać, naprawdę, bo to już jest taka sytuacja trochę upokarzająca.
4: Coś z tego będzie?
5: Umiarkowanie dużo.
4: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
24: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
25: Co piątek o 17.
24: Dzieje się.
22: Autopromocja.
0: Reklama.
26: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego

0: Biedronka.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
5: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: I latają po winogrona jasne w supercenie tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 8:20, informacje TOK FM, Emil Górny zapraszam, a na początek Prawo i Sprawiedliwość po rozwodzie. Jarosław Kaczyński pozostaje najwybitniejszym politykiem 35 lat, ale maślarze prowadzą PiS do klęski. Tak napisał wiceszef klubu PiS Ryszard Terlecki. Jego zdaniem przyjdzie taki dzień, gdy prezes PiS ich pogoni i razem pójdziemy po zwycięstwo, dodał polityk. Termin na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia z PiS minął w 16:00. Sprawa dotyczyła przede wszystkim członków stowarzyszenia założonego przez byłego premiera, wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego. Hiszpańska Gwardia Cywilna zatrzymała jedną osobę i prowadzi postępowanie wobec kolejnej, podejrzewając je o spowodowanie pożaru w prowincji Avila, podała agencja EFE. Pożar strawił już około 9 tysięcy hektarów terenu i sieje spustoszenie w rejonie Madrytu. Na koniec sport. Klaudia Zwolińska zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City w konkurencji slalomu C1. Najlepsza była czeska zawodniczka, srebro wywalczyła zawodniczka z Andory. Kolejne informacje w TOK FM o 8:40, wtedy także raport smogowy.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: 8:21. To jest sobotni poranek TOK FM. Aleksandra Karasińska. Zapraszam na podsumowanie wydarzeń tygodnia na świecie, a w studio ze mną komentować je będą dwaj eksperci. Bartłomiej Kot, Aspen Institute. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
4: I Janusz Reiter, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Zacznijmy może od eskalacji wojny na Bliskim Wschodzie. Widzimy kolejne bardzo silne ataki rakietowe i bombardowanie celów w Iranie przez armię amerykańską. Z drugiej strony Iran grozi, że zamknie inne poza cieśniną Ormus szlaki transportu ropy i gazu. Były też ataki jemeńskich bojówek Houthi na Arabię Saudyjską. No to wszystko powoduje oczywiście niepewność, rosnące ceny ropy. Ta wojna trwa już, jak policzyłam sobie, prawie 5 miesięcy. Czy powinniśmy się szykować na to, że ona potrwa dłużej i czy Donald Trump

0: Trump i Amerykanie utkną na Bliskim Wschodzie? Janusz Reiter.
1: To nie jest wykluczone. Wojna, którą Amerykanie wytoczyli Irakowi, też była pomyślona jako krótka operacja. To była taka próba wywołania kontrolowanego trzęsienia ziemi. Trzęsienie ziemi, ale pod kontrolą, a w wyniku tego trzęsienia ziemi powstanie nowy ład w tym regionie, w którym będzie stabilizacja. No, operacja trwała długo, kosztowała straszne pieniądze, żaden ład stabilny z tego się nie wyłonił, ale Amerykanie najwyraźniej mają skłonność do powtarzania tego typu błędów i przypisywania sobie takiej siły, jakiej nie mają. Mają oczywiście ogromną siłę wojskową, tylko że siła wojskowa ma też swoje granice i te granice właśnie w tej chwili bardzo boleśnie testują Amerykanie w Iranie. I nie widać, żeby to się miało szybko skończyć, dlatego że tam jest zbyt wiele sprzecznych interesów, a celem tego wszystkiego było stworzenie takiego stabilnego ładu, w którym byłaby jakaś względna równowaga sił. Otóż jesteśmy od takiej równowagi sił w tej chwili bardzo, bardzo oddaleni.
0: Jesteśmy oddaleni od równowagi sił i pan ambasador powiedział, że wojna w Iraku kosztowała straszne pieniądze. Ta wojna też jest coraz droższa. Właśnie przed chwilą administracja zwróciła się do Kongresu o przyznanie dodatkowego budżetu, więc również z tego punktu widzenia ekonomii, wewnętrznej polityki, no ta wojna robi się coraz bardziej kosztowna.
2: Tak, no jeżeli popatrzymy na tę wojnę z perspektywy właśnie tych rozbieżnych interesów, to powoduje też sytuację, w której Donaldowi Trumpowi jest bardzo trudno ją zakończyć. Nawet jeżeli stara się już od sumy drugiego dnia tej wojny opisać ją jako swój sukces, a wszystko, co od tamtej pory, z czym mamy do czynienia, to jest w jego optyce jakaś próba konsumpcji tego sukcesu albo uznania drogą negocjacji, albo nie negocjacji, jak mocno pokonał Iran, to prawda jest też taka, że zupełnie inne komunikaty oczywiście wynikają ze względu na powiązania sojusznicze Stanów Zjednoczonych, chociażby z Izraelem, interesy izraelskie, które także wpływają przecież na politykę wewnętrzną amerykańską. Interesy pozostałych sojuszników amerykańskich w regionie, jak na przykład Arabia Saudyjska. Naraz oczywiście zdolności operacyjne samych Amerykanów. Tutaj pełna zgoda z panem ambasadorem, że oczywiście jeżeli chodzi o siłę rażenia sił zbrojnych amerykańskich, ona jest nieporównywalna do jakiejkolwiek innych sił zbrojnych na świecie, ale ona jest oczywiście ograniczona także dzisiaj tym, czym każda inne armie, inne floty miałyby problemy, z czym miałyby problemy, czyli przede wszystkim budżet zbrojeniowy. Akurat w sytuacji amerykańskiej Pentagon dostrzega deficyt i dlatego te wszystkie przepychanki wewnątrz polityczne mające na celu poszerzyć zdolności finansowe. No ale też drugą rzeczą, którą Amerykanie dzisiaj spostrzegli jako swoje ograniczenie, czyli zdolności produkcyjne. I to są akurat problemy, które także docierają do nas, dlatego że my jesteśmy zakolejkowani gdzieś, jeżeli chodzi o dostęp do tych, do chociażby produkcji pocisków do Patriotów. Ukraina dokładnie z tymi samymi problemami się mierzyła, czy mierzy się nadal. No teraz jest ta zapowiedź Trumpa, że dostanie możliwość licencyjną produkcji pocisków, ale to też trochę potrwa. Więc Amerykanie pozbywając się zdolności rażenia, czy to ofensywnej, czy defensywnej w przypadku Iranu, ograniczają także swoją tą postawę odstraszania w stosunku do innych adwersarzy na innych frontach i to też o tym także należy myśleć, jeżeli mówimy dzisiaj o tym, jaki jest skutek tej wojny, jeżeli chodzi o w ogóle globalną postawę amerykańską na świecie.
0: Spójrzmy na ten konflikt z drugiej strony. Panie ambasadorze, Iran zagroził blokadą innych szlaków transportowych węglowodorów z Zatoki Perskiej. Po pierwsze, czy w ogóle ma takie możliwości, a po drugie, czy sądzi pan, że Amerykanie nie docenili reżimu ajatollahów?
1: No najwyraźniej tak. I to zresztą łatwo taki błąd popełnić, ponieważ Iran może robić wrażenie państwa słabego. No, to jest państwo w dużej mierze odcięte od świata od wielu lat. Państwo z gospodarką zacofaną, z reżimem, który nie jest przecież powszechnie uznawany, ale ma ciągle silne poparcie w tym kraju. Natomiast no, to wszystko może prowadzić do takiego wniosku, że wystarczy tam tylko uderzyć precyzyjnie i wywołać takie siły, które doprowadzą do kompletnej zmiany, łącznie ze zmianą reżimu. Prawda? To oczekiwanie, które na początku było wypowiadane. Więc to jest zdumiewające, jak Amerykanie szybko zapominają o błędach, które popełniali w przeszłości. Na Bliskim Wschodzie już nie jeden stracił zęby, więc to nie jest takie trudne. Donald Trump ma oczywiście z tym poważny problem, dlatego że w tej chwili, pomijając, on w ogóle nie jest człowiekiem, który myśli strategicznie. No ale on przede wszystkim ma jednak tę perspektywę wyborów w Ameryce, która bardzo go ogranicza, albo przynajmniej powoduje, że najważniejszym kryterium polityki staje się pokazać siłę, bo najgorsze, co może spotkać Donalda Trumpa, to jest okazać słabość. Tego mu wyborcy nie wybaczą. Więc to w tej chwili jest chyba najważniejszy cel, żeby w żadnym wypadku nie dopuścić do sytuacji, w której ludzie powiedzą, no, Trump przegrał. Tylko ta metoda oczywiście ma krótkie nogi, ona się może któregoś dnia skończyć, więc o to będzie pewnie w tej chwili najbardziej dbał Trump i jego ekipa, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której szczególnie demokraci, ale opinia publiczna, także znaczna część jego własnego ruchu MAGA powie, no, Trump przegrał. W myśleniu Donalda Trumpa nie ma miejsca na przegraną.
0: Nie ma miejsca na przegraną, a z drugiej strony, jak obserwowałam w tym tygodniu przesłuchania przed komisjami senackimi, które właśnie miały dać więcej pieniędzy na wojnę, no to demokraci, mówiąc popularnie, maglowali tam Pita Hegsetha i wypominali administracji, że już kilkakrotnie ogłaszali zwycięstwo w tej wojnie i że właściwie siły irańskie zostały zniszczone, całkowicie pozbawione jakichkolwiek możliwości bojowych, no widać jasno, że ta wojna trwa i wcale nie ma blisko końca. Jednocześnie pan ambasador wspomniał, że amerykańska polityka, no dzisiaj ta gra wielka toczy się głównie o wybory połówkowe i też mieliśmy w tym tygodniu ważne wystąpienie, bo Donald Trump oskarżył Chiny i amerykańskie głębokie państwo o interwencję w wybory prezydenckie w 2020 roku po raz kolejny. Co to oznacza na... Co ta narracja w ogóle znaczy dla tych zbliżających się wyborów?
2: Zgadzam się z określeniem tego słowem narracja, ponieważ no, Trump dopisuje oczywiście tutaj polityczną interpretację do faktów, które miały miejsce. Znaczy zarówno wywiad rosyjski, irański zresztą też oraz chiński były zaangażowane, czy aktywizowały się w trakcie wyborów, które spowodowały no wówczas zwycięstwo Joe Bidena przeciwko Donaldowi Trumpowi. No i jest to fakt, co do którego mamy dane, mamy potwierdzenie w raportach także wywiadu amerykańskiego. Natomiast narracja tutaj polega na tym, w jaki sposób Donald Trump interpretuje realny wpływ tych wywiadów na rezultat tych wyborów. Oczywiście nie wspomina o tym, że część z operacji wywiadu rosyjskiego była także nastawiona na wzmożenie właśnie chociażby poparcia dla jego własnej kampanii. No i w moim odczuciu nadinterpretuje, przynajmniej w stosunku do danych, które są dostępne, no wpływ wywiadu chińskiego, ponieważ on mówi o tym, że Chińczycy wprost wpłynęli na wybory prezydenckie, w których przegrał z Joe Bidenem. To, co wiemy, i to wynika z tych raportów, na które się on powołuje, to fakt, że Chińczycy zbierali na pewno dane co do wyborców amerykańskich. Czy była to bardziej być może operacja rozpoznawcza niż operacja wpływu jako takiego. Natomiast to też pokazuje pewien trend, co do którego powinniśmy mieć świadomość, bo Donald Trump generuje tę narrację po to, żeby oczywiście w sytuacji przegranej w wyborach móc posiadać no, jakiś oręż w walce politycznej, mówiąc o tym, że te wybory nie do końca były fair, nie do końca były zgodne z zasadami, które w jego odczuciu powinny rządzić tymi wyborami. I jedną z tych zasad jest oczywiście to, w jaki sposób dzisiaj wyborca, który idzie do do punktu, do komisji wyborczej, oddaje głos i w jaki sposób się przedstawia, w jaki sposób się legitymuje obywatelstwem amerykańskim, bo co do tego jest dzisiaj największy spór dzisiaj, jeżeli chodzi o tą politykę wewnętrzną amerykańską, przynajmniej na linii Trump oraz demokraci. No jeżeli działania wywiadu chińskiego, te nawet rozpoznawcze, ale nie, powiedzmy, nawet jeżeli one nie są operacjami wpływu, miały na celu także pozyskanie na przykład bazy wyborców amerykańskich, no to kształtuje to taki obraz, jakoby wywiad chiński mógł bezpośrednio ingerować na przykład w spisy wyborców amerykańskich. No i jest to zagrożenie, z którym trzeba mieć z tyłu głowy, natomiast no to, czy jest to bezpośredni wpływ na wynik wyborów, no to jest temat na trochę dłuższą dyskusję.
0: To bardzo krótko, panie ambasadorze, mówimy o tym, że Trump teraz tworzy nową narrację na wypadek, gdyby przegrał on i jego ruch MAGA i Republikanie te wybory połówkowe w listopadzie. Dlaczego one są ważne?
1: One są ważne, ponieważ one mogą, jeżeli doprowadzą do wygranej demokratów, no zmienić układ sił. Znaczy mogą przywrócić kongresowi jego uprawnienia, jego władzę, z której ten kongres w jakiejś mierze zrezygnował. Nieformalnie, ale jednak równowaga sił, czy układ sił pomiędzy prezydentem a kongresem zmienił się wyraźnie pod rządami Trumpa na korzyść prezydenta. To może odwrócić taka sytuacja, w której demokraci będą mieli większość, będą kontrolowali kongres. Taki kongres będzie w stanie bardziej kontrolować i kontrować prezydenta Trumpa, dlatego że to jest, z tego punktu widzenia, to jest bardzo ważne rozstrzygnięcie. W dodatku prezydent w drugiej połowie, szczególnie jeżeli nie może po raz kolejny kandydować, jest traktowany jako lame duck. No, to jest taka jest natura rzeczy. Czy tak? Ale to może być albo wzmocnione przez właśnie nieprzyjazny mu kongres, albo może być to osłabione, jeżeli on ma istotny wpływ na ten kongres. Także to jest również dla jego prestiżu niesłychanie ważna sprawa.
0: Kulawa kaczka. Czy jest w ogóle dyskusja wśród amerykańskich elit o tym, że Donald Trump i ruch MAGA, jego wyborcy, będą próbować w jakiś sposób manipulować tymi wyborami?
2: Znaczy,
0: Bartosz Kot.
2: Jeżeli można uznać za manipulację już obecnie to, co się dzieje, jeżeli chodzi o gerrymandering, czyli taki sposób dobierania okręgów wyborczych, żeby promowały one kandydatów jednej partii, no to się dzieje tak na poziomie stanowym już dzisiaj. Co prawda demokraci mają przewagę, mówimy teraz, jeżeli chodzi o gerrymandering, to o Izbę Reprezentantów, bo akurat jeżeli chodzi o Senat, to nie ma takiego znaczenia. Jeżeli mają przewagę w takim, powiedzmy, ogólnym rozrachunku wyborczym, no to sposób ukształtowania tych okręgów mógłby wypromować bardziej kandydatów partii republikańskiej i nadmiernie ich po prostu dać im przewagę w wyniku wyborów, przeliczeniu.
0: W studiu Bartłomiej Kot, Aspen Institute i Janusz Reiter, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Wracamy do poranka zaraz po informacjach.
3: Autopromocja.
4: Wakacje to czas, kiedy nasze dzieci spędzają sporo czasu na dworze.
5: Mamy też więcej czasu na wspólne wycieczki rowerowe i spacery. To dobra okazja do rozmowy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
4: Jak i od kiedy rozmawiać o tym z dziećmi, zapytamy w czasie rodziców w TOK FM.
5: Dziś o 13:00.
4: Zapraszamy.
5: Ula Malko
4: i Krzysztof Chorwat.
3: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu zagrożenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedrożność, zapach odpocznik nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność, zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
19: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
20: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
19: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
21: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Minęła 8.40, to są informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Mateusz Morawiecki poinformował, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i 3 europosłów. Na pytanie, czy powstanie nowa partia i klub, odpowiedział, że wszystkie plany dotyczące przyszłości należy przedyskutować. Myśliwiec F-16 zestrzelił drona, który wtargnął do rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Komunikat prezydenta kraju o tym zdarzeniu opublikowano w podobnym czasie, gdy w Kijowie ogłoszono alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku. I to właśnie Moskwę Unia Europejska obarcza odpowiedzialnością za to i inne zdarzenia. W czytowych partiach karkonoszych duże zachmurzenie, widzialność jest ograniczona do 30 metrów, są możliwe opady, poinformowali ratownicy z grupy karkonowskiej GOPR. Po zakończonym remoncie turyści znów mogą korzystać z odcinka Zielonego Szlaku Śnieżki nad Reglami. Kolejne informacje w TOK FM o 9:00, teraz raport smogowy. A dziś na smogowej mapie Polski jedynie kolor zielony. To oznacza, że jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Dziś poprawa pogody, więc warto wybrać się na spacer i zaczerpnąć świeżego powietrza. Do tego zachęcam. A kolejny raport smogowy o 16:40. Oczywiście w TOK FM.
22: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
4: 41 minut po ósmej. To jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, a w studiu komentatorzy jeszcze raz Bartłomiej Kot, Aspen Instytut. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
4: I Janusz Reiter, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Rozmawialiśmy już o Bliskim Wschodzie, a teraz chciałabym się na ten wschód bliższy przenieść, czyli do Rosji i porozmawiać chwilę o tym tygodniu na wojnie w Ukrainie. Wydaje się, że po kilku tygodniach rosyjska letnia ofensywa ugrzęzła, te granice frontowe się mało przesuwają. Tymczasem widzieliśmy, jak Ukraina uderzyła i na Morzu Azowskim, i udało się sparaliżować drogi i komunikacji, ale też infrastrukturę na Krymie. Ukraińskie drony uderzały też regularnie w instalacje przemysłowe w bardzo głębokich rejonach Rosji. Właściwie dzisiaj w całym kraju 80% terenu Rosji odczuwa niedobory paliwa. Więc wydaje się, że nawet sami Rosjanie czują już, że wojna przeszła na ich terytorium i czują kryzys. Ja zacytuję najnowsze dane Wszechrosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej, które to jest rządowe centrum, więc możemy mieć duży dystans, ale w lipcu poparcie dla Putina wynosiło 65%. Z kolei, i to jest nisko jak dla tej sondażowni, z kolei 23% Rosjan otwarcie nie aprobuje jego działań jako prezydenta. To też jest bardzo znaczące. Mówimy cały czas o Rosji. Podobne wyniki przynoszą niezależne rosyjskie ośrodki badania opinii, takie jak Centrum Lewady czy Fundacja Opinii Publicznej. Jak waszym zdaniem wygląda dzisiaj sytuacja wojenna z punktu widzenia władz Rosji i Władimira Putina? Janusz Reiter.
1: Rosja to jest wielki kraj i myślę, że to jeżeli się porównuje Rosję z jakimiś krajami europejskimi, to trzeba pamiętać o tej wielkości. To jest w dodatku kraj, w którym mechanizmy demokratyczne nie działają, więc pytanie jest takie, czy zbliża się taki moment, w którym Putin może stracić swoją legitymizację. Ta legitymizacja ma wiele źródeł. Jednym z tych źródeł jest poczucie dumy z Rosji jako mocarstwa, wielkiego mocarstwa, jako imperium. I też poczucie takie przekonanie, że Rosja jest otoczona, osaczona i musi się bronić przed nieprzyjaciółmi, szczególnie oczywiście Zachodem, a Putin tą obroną zawiaduje. Otóż nie wiem, czy źródła tej legitymizacji już wyschły, bo wysychają, nie wyschły. Nie wiem, czy one wysychają. Ukazał się kilka dni temu w Gazecie Wyborczej taki esej Wiktora Jerofiejewa, który jest pod tym względem taki dosyć przygnębiający, ponieważ on właściwie, to jest taki fatalizm, który się tam uwidacznia w tym tekście. Ja to rozumiem, ale z drugiej strony oczywiście nie uważam, że to może prowadzić do wniosku, że Rosja jest jaka jest i się to nie zmieni. Polityka musi starać się wpływać na zachowanie Rosji, polityka Zachodu musi starać się podnosić koszty tej wojny dla Putina i oczywiście również dla społeczeństwa. W którym momencie to da efekt polityczny taki, który spowoduje zmianę? Ja tego oczywiście nie wiem. Być może jesteśmy od niego oddaleni. A problem polega na tym, że czas niekoniecznie działa na korzyść Ukrainy. Ukraina ma w tej chwili ten swój moment, to jest pewne. Ale jeżeli zabraknie jej środków obrony, czyli broni zabraknie jej, a tę broń dostarczają jej państwa zachodnie. Już mówiliśmy w poprzedniej części o tym, że wojna w Iranie spustoszyła amerykańskie magazyny broni. W europejskich magazynach broni jest jej za mało. To jest poważny problem dla Ukrainy. Zbliża się zima. To nie będzie też łatwy moment dla Ukrainy. Dlatego ten obraz nie jest jednoznaczny.
4: Do Ukrainy jeszcze wrócimy, ale pan ambasador wymienił kilka czynników, które podnoszą te koszty prowadzenia wojny dla Rosji.
0: to, że dla społeczeństwa to jest odczuwalne, to widzimy. Widzimy też chociażby na takich komunikatorach jak Telegram, gdzie możemy przeczytać, jakie są prawdziwe nastroje Rosjan. Ten brak paliwa, ograniczenia dostępu do internetu, do nawet telefonii komórkowych, ale też po prostu brak pieniędzy na prowadzenie wojny. No to są te rosnące koszty, jakie musi ponosić Rosja. Co musi się stać takiego, żeby Putin uznał, że tej wojny mu się nie opłaca dalej prowadzić?
2: To jest trochę pytanie o to, o co się dzisiaj toczy ta walka już w tym roku tej wojny. Jak rozpoczęły się negocjacje, w których zaangażowali się Amerykanie, to mieliśmy świadomość tego, że w zasadzie obie strony pokazały swoje czerwone linie dość otwarcie. Zresztą Europejczycy też pokazali mniej więcej, gdzie dzisiaj widzą zakończenie tej wojny. I proszę zauważyć, że w zasadzie to, co było kluczowe, to jest pewne uznanie, że jeżeli chodzi o terytoria, które są okupowane dzisiaj przez Rosję wschodniej Ukrainy, zdolności ofensywne Ukrainy mają po prostu swoje ograniczenia. Dzisiaj to, co Ukraina jest w stanie zrobić, co robi, pomimo ogromnej oczywiście potencjału kreatywności właśnie podejmowania ataków w głąb Rosji, to jest uświadomić Władimirowi Putinowi, że ta wojna, czy kontynuowanie jej dzisiaj na tych warunkach, których ona jest toczona, jest po prostu bez sensu, że nie jest w stanie już dobyć kolejnych kilometrów kwadratowych ziemi ukraińskiej, a nawet to, co posiada, jest po prostu zagrożone, jeżeli chodzi o utrzymanie tego. I od tego rozpocząć negocjacje na poważnie. Negocjacje, w których Rosja jednak uzna także, że jest w stanie zaakceptować jakiegoś rodzaju warunki brzegowe, zejść ze swoich, powiedzmy, elementów, które stawia jak dzisiaj jako czerwone linie. Nie oznacza to w moim odczuciu, niestety, że będziemy świadkami ogromnej ofensywy, która doprowadzi do odbicia terytoriów wschodniej Ukrainy, chociażby ze względu na to, że dzisiaj armia ukraińska, pomimo nabywania ogromnych zdolności, jeżeli chodzi o właśnie uderzenia w głąb Rosji, no nadal mierzy się z tym problemem, o który już jest zgłaszany praktycznie od w zasadzie końca pierwszego roku wojny, czyli braku siły żywej, braku po prostu żołnierzy, którzy są potrzebni do tego, żeby jednak postawić swoją nogę na odbijanych terytoriach. Drony, zdolności uderzeń w głąb Rosji, to są czynniki podnoszenia albo w przypadku dronizacji pola walki, zamrażania w zasadzie linii frontu, albo w przypadku uderzeń w głąb Rosji, no podnoszenia właśnie tego politycznego kosztu dla Putina. No i jednak też trzeba uznać jedną rzecz, jakby rosyjska gospodarka ma pewną zdolność adaptowalności, tak? Dzisiaj Putin już tory tej gospodarki przełożył na tory wojenne, ona produkuje na potrzeby wojenne, to też pokazuje, że dużym problemem politycznym dla Putina będzie odwrócenie tej sytuacji, w której dzisiaj jest, czyli przywrócenie w zasadzie gospodarki rosyjskiej na tory pokojowe. Też to jest uzależnione przecież od wyniku tych negocjacji, na ile Rosja zostanie odmrożona, na ile będą sankcje zniesione, na ile dojdzie do powrotu do handlu z Rosją, także na przykład państw europejskich. Jak wiemy, nie ma ku temu dzisiaj zgody, ale nadal są niestety państwa jak Indie chociażby, które są otwarte do handlu z Rosją, które na przykład w sytuacji, o której pani redaktor wspomniała, czyli tego niedoboru ropy na rynku rosyjskim, w zasadzie zapewniają Rosji tę kroplówkę. Więc no, ta sytuacja jest naprawdę skomplikowana, wielowektorowa i ma ten wymiar globalny. To, co dzisiaj jest istotne, to jest to, żeby maksymalizować nacisk polityczny i nacisk gospodarczy przede wszystkim na Putina, bo to realnie pozwoli Rosji, zmusić nas, Rosję, do tego, żeby na poważnie zaangażowała się w proces negocjacyjny, a niestety tam dzisiaj jeszcze nie jest.
0: Mówiliśmy dzisiaj o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o wojnie Rosji w Ukrainie, ale ten tydzień przyniósł też kolejne sygnały, że my, Zachód, kraje natowskie, ale również w tym Polska, możemy odczuć rodzaj prowokacji, ataku hybrydowego. Czego możemy się spodziewać, jak się do tego przygotowywać? Janusz Reiter.
1: No, po pierwsze, myślę, że ta rozmowa, która się w tej chwili toczy, jest częścią pewnej strategii, która się sprawdziła kilka lat temu, kiedy Amerykanie szczególnie mówili otwarcie, publicznie o tym, co wiedzą ze źródeł wywiadowczych, a mianowicie na temat zamiarów Rosji. W ten sposób również prowokacji rosyjskich planowanych w Ukrainie. W ten sposób Amerykanie uprzedzali rosyjskie działania zaczepne i w jakimś sensie się je uniemożliwiali, lub przynajmniej neutralizowali ich skutki. I myślę, że coś podobnego się w tej chwili dzieje i to jest bardzo słuszne. Sensem tego jest uwrażliwienie opinii publicznej i to jest bardzo ważne oczywiście. Tylko trzeba powiedzieć sobie jedno, że u nas szczególnie powodzenie tej całej kampanii zależy w dużej mierze od tego, na ile obywatele będą ufali swojemu państwu. Bo to nie chodzi już tylko o taką czy inną partię, chodzi o państwo. Otóż pod tym względem my nie jesteśmy najlepsi w Europie. Państwa północy, państwa skandynawskie mają znacznie wyższy poziom zaufania do państwa. Kiedyś, pamiętam, rozmawiałem z kimś na temat tego, dlaczego się udały kampanie antyalkoholowe w Szwecji, a nie udały się w Rosji. I ktoś powiedział mi wtedy bardzo słusznie, dlatego się udały w Szwecji, że tam ludzie ufają państwu, a w Rosji się nie udały, ponieważ te kampanie prowadziło państwo, a Rosjanie oczywiście państwu swojemu nie ufają. My nie jesteśmy ani po stronie, ani nie jesteśmy Rosją w tym sensie, ani Szwecją, ale gdzieś w środku jesteśmy. A dzisiaj potrzebny jest pewien minimalny poziom zaufania do państwa po to, żeby ludzie się nie tylko bali, bo nie o to chodzi, żeby się bać. Nie ma powodu, żeby się bać. Trzeba się zachować odpowiedzialnie. A to zachowanie odpowiedzialne to jest coś, co musi państwo organizować.
0: Duża też obawa przed dezinformacją o tym, że Rosja chce wywołać taki efekt, że ten atak doszedł, że ten atak nastąpił ze strony ukraińskiej. Bartłomiej Kot.
2: Znaczy, jeżeli popatrzymy na sposób przeciwdziałania dezinformacji, tak, to takie komunikowanie strategiczne, to znaczy wiemy, co robicie, nie róbcie tego, jest oczywiście jedną z takich podstaw, powiedzmy, odstraszania przeciwnika od podjęcia pewnych działalności, w szczególności o charakterze hybrydowym. Rosja ma dzisiaj pełną świadomość tego, że w otwartej konfrontacji zbrojnej z NATO nie ma szans zwyciężyć w tej wojnie. Natomiast może oczywiście i robi to, stara się dezintegrować właśnie solidarność społeczną, stara się dezintegrować nasze zaufanie do państwa, stara się dezintegrować nasze zaufanie do sojuszników. No takie są cele dzisiaj tej dezinformacji rosyjskiej przede wszystkim i to oczywiście obejmuje także to zaufanie Polaków do Ukraińców, Ukraińców do Polaków. To, na co trzeba zwrócić dzisiaj niestety uwagę, jeżeli patrzymy na to w tak szerzej, to jest, że te działania hybrydowe rosyjskie, one są, powiedzmy, na tym pułapie, na którym akceptowalności jeszcze po naszej stronie, że my wiemy, co oni robią, staramy się temu przeciwstawiać. Natomiast niestety ja się obawiam sytuacji, w której działania, które Rosja podejmuje, wymkną się im spod kontroli.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejsze komentarze międzynarodowe. Bartłomiej Kot, Aspen Institute. Dziękuję bardzo za wizytę w studio.
2: Dziękuję.
0: I Janusz Reiter, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Również bardzo dziękuję za komentarze.
1: Dziękuję.
0: A zanim się pożegnamy, jeszcze zaglądam do studia obok, a tam jest Dominika Wielowiejska i zaraz zaczynają się wybory w toku. Dzień dobry, Dominiko. O czym
3: dzień
0: dzisiaj
3: dobry.
0: W programie?
3: Porozmawiamy oczywiście o rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj zapadły dość istotne decyzje. Mateusz Morawiecki opuszcza partię z grupą swoich posłów. Porozmawiamy o tym, czy Polacy są zadowoleni z rozliczeń rządów Prawa i Sprawiedliwości. Głośne było ostatnio umorzenie śledztwa w sprawie dwóch wież. Porozmawiamy także o najmie krótkoterminowym oraz o propozycji prezydenta Karola Nawrockiego, by urządzić referendum w sprawie polityki klimatycznej.
0: To czekamy na wybory w toku, a my w poranku już się żegnamy. Program wydawała Magdalena Sikoń, realizował go Michał Brodowski i ja się żegnam, Aleksandra Karasińska. Do usłyszenia za tydzień.

0: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych. Na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro. Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę do mojej idę.
12: W tę sobotę chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięsna.

0: różne rodzaje. 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Minęła 9:00, to są informacje Tok FM, przy mikrofonie Emil Górny. Dzień dobry. 30 kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS, tak o członkach Stowarzyszenia Rozwój Plus powiedział Jarosław Kaczyński. Politycy mieli czas do końca czwartku, żeby podpisać deklarację o odejściu ze stowarzyszeń o charakterze politycznym. Większość członków Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego postanowiło jednak dalej uczestniczyć w tej inicjatywie. Były premier deklarował, że miało to na celu pozyskanie dla partii centrowego elektoratu. Jednak politycy PiS nie mogli dojść do zgody. Na to działo się jeszcze, kiedy PiS rządziło. Mówi w Tok FM poseł PiS i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Robert Gontarz.
5: Ta ojkofobia wewnątrzpartyjna, która podważała rządy Prawa i Sprawiedliwości, doprowadziła między innymi do tego, że nam niestety poparcie zaczęło spadać.
4: Na decyzję o usunięciu polityków komitet partii ma zatwierdzić we wtorek, a więcej o polityce już za chwilę w audycji Wybory w Toku. Siły amerykańskie zaatakowały w Zatoce Omańskiej tankowiec przewożący skroplony gaz ropopochodny, poinformował Reuters. W ataku miało zginąć 2 członków załogi, a statek został unieruchomiony. Po irańskich atakach na statki przemieszczające się bez zgody władz w Teheranie przez Ormus, administracja USA ogłosiła przywrócenie blokady portów irańskich. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega, że według danych wywiadowczych Rosja przygotowuje zmasowany atak rakietowy na Ukrainę i może on nastąpić w ciągu najbliższych 48 godzin. Dodał, że liczy na pomoc partnerów i podkreślił, że obrona powietrzna to główny priorytet. A w Gdańsku trwają ostatnie przygotowania do jarmarku Świętego Dominika. Oficjalnie otwarcie dorocznego handlowo-kulturalnego święta już w samo południe, a to jedna z największych tego typu imprez w Europie. Kolejne informacje o 10:00, teraz pogoda.
3: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
4: Dzisiaj w całym kraju mało chmur, na krańcach południowo-wschodnich lokalnie może popadać. Od 23 stopni w Lublinie i w Białymstoku, 24 w Warszawie, Rzeszowie, Łodzi, Krakowie i Gdańsku, 25 w Szczecinie, Bydgoszczy i Katowicach, do 26 w Poznaniu i Wrocławiu.
3: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na Wybory w Toku, a w studiu Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.
7: Dzień dobry.
6: Dorota Olkonowa, Lewica.
8: Dzień dobry.
6: Jakub Stepaniak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
7: Dzień dobry.
6: Witold Tumanowicz, Konfederacja.
9: Dzień dobry.
6: Paweł Sołek, Prawo i Sprawiedliwość.
9: Dzień dobry,
6: i
9: witam.
6: Adam Gomoła. Polska 2050. Musiałam spojrzeć, żebym się nie pomyliła, które ugrupowanie. Proszę Państwa, zaczniemy od wczorajszych wydarzeń, ponieważ prezes PiS Jarosław Kaczyński zdecydował o tym, że grupa Mateusza Morawieckiego musi opuścić partię, ponieważ nie złożyła odpowiednich lojalek, nie zrezygnowała z działalności swojego stowarzyszenia Rozwój Plus i w związku z tym znajdzie się poza partią. Następnie wystąpił Mateusz Morawiecki, który twierdził, że dążył do porozumienia do ostatniej chwili, a jest bardzo zdruzgotany decyzją pana prezesa. Z kolei Jarosław Kaczyński twierdzi, że Mateusz Morawiecki chciał przejąć władzę w partii, chciał zbudować siłę poza partią, budować alternatywny ośrodek władzy i w związku z tym współpraca nie może być możliwa, ponieważ Morawiecki nie chce się podporządkować decyzjom władz Prawa i Sprawiedliwości. I chciałam państwa zapytać, jakie będą konsekwencje konsekwencje dla polskiej sceny politycznej, jak państwo przewidują, jeśli chodzi także o notowania Prawa i Sprawiedliwości. Może głos zabierze najpierw Paweł Sałek, Prawo i Sprawiedliwość, skomentuje odejście kolegów z partii.
2: Mamy do czynienia z sytuacją taką, że w ramach partii Prawo i Sprawiedliwość toczyła się od kilkunastu, albo może od kilku tygodni pewna debata wewnętrzna dotycząca pomysłów pana premiera Morawieckiego co do przyszłości. Wczoraj doszło do sytuacji takiej, że pan prezes Jarosław Kaczyński zakomunikował oficjalnie tą informację, że część posłów Prawa i Sprawiedliwości niestety będzie opuszczać partię. Jest to pewien problem, natomiast jednocześnie w ramach tej dyskusji, która trwała intensywnie od kilkunastu dni jeszcze wcześniej, wczoraj też prezes Kaczyński wielokrotnie podkreślał i tłumaczył, także przedstawiając pewne argumentacje na osi czasu, w jaki sposób ta sprawa przebiegała i jakie ustępstwa, ogólnie można powiedzieć, i propozycje też kompromisów w stosunku do pana premiera Morawieckiego były składane, w jaki sposób można było dalej kontynuować wzajemną współpracę, także programową. Natomiast ta grupa skupiona wokół pana premiera Morawieckiego zdecydowała się na inną drogę działalności politycznej. Należy nad tym ubolewać, natomiast działamy intensywnie dalej ku temu, żeby
6: Czy pan potwierdza te zarzuty, jakie padają z ust polityków PiS-u, że Mateusz Morawiecki chciał blokować program 500+, nie chciał zakupu F-35, był doradcą Donalda Tuska i generalnie był zbyt uległy Unii Europejskiej i w związku z tym PiS stracił wysokie notowania w sondażach. Czy pan potwierdza te zarzuty wobec byłego premiera?
2: Te wybory, które były w roku 2023, wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale nie na tyle, żeby dzierżyć władzę. Później powstała koalicja 13 grudnia. Nie jest tajemnicą, bo to jest powszechne w mediach społecznościowych i w internecie, że pan premier Mateusz Morawiecki przed rokiem 2015 był chyba w Radzie Gospodarczej, jeśli dobrze pamiętam, przy panu premierze wówczas Tusku. Natomiast też był premierem, który w sposób bardzo dobry sprawdził się w trudnym okresie funkcjonowania rządów, jeśli mówimy o COVID, wojny na Ukrainie, czy inne perturbacje gospodarcze, też ma swój wkład wówczas w rządzenie Polską pozytywne. Natomiast dzisiaj dochodzi do sytuacji wymiany pewnych argumentów, które się pojawiają w przestrzeni publicznej. Natomiast jestem zwolennikiem tego, że te emocje tak czy inaczej trzeba uspokajać.
6: I to koledzy
2: zobaczymy, jak będzie wyglądać najbliższe posiedzenie Sejmu.
6: Ostatnie zdanie. Na to pytanie.
2: Bo też na tą chwilę przynajmniej nie było deklaracji co do tego, czy powstaje nowy klub parlamentarny, w jaki sposób to ma się odbyć. Ja przypomnę, panie redaktor, jeszcze, że we wtorek będzie posiedzenie władz partii, które od strony formalnej też dokona.
6: Ale to jeszcze pan wierzy, że coś się da odkręcić?
2: Już chcę powiedzieć, że być może część osób, które dzisiaj zdecydowały się na to, żeby nie podpisywać tego oświadczenia, że nie będą działać wbrew interesom partii.
6: Zmieni zdanie
2: do środy. W środę zaczyna się posiedzenie Sejmu i też jestem sam ciekaw, w jaki sposób ewentualnie miałyby wyglądać sprawy związane z nowym klubem parlamentarnym. Kto odejdzie, jak się ewentualnie ukształtuje.
6: Ale to, panie pośle, będzie tak, że prezes będzie wzywał poszczególne osoby jeszcze i przepytywał i proponował im dobre miejsca na liście, żeby tylko opuściły Morawieckiego?
2: Nie, ale to chyba pani jak gdyby zbyt daleko stawia pewną tezę. Okay, natomiast każdy będzie miał swoją odpowiedzialność za to, jaką decyzję podejmie. Natomiast ja mówię o tym, że w wtorek jeszcze będzie posiedzenie władz partii, a wtedy zaczyna się Sejm. Zobaczymy, jak to w rzeczywistości będzie wyglądać. Natomiast naprawdę ostatnie zdanie, panie redaktor, nie może być tak, że ktoś stawia ambicje w ten sposób, że albo ja będę kandydatem na premiera, albo nie będzie rządu Zjednoczonej Prawicy za rok, albo stawia ambicje w ten sposób, że albo ja będę szefem partii, albo nie będzie partii. No tak nie można po prostu.
6: Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Jakie konsekwencje ma rozłam w PiS?
7: Przyglądamy się temu pisowskiemu pobojowisku. Przyglądamy się, jak ten PiS się przepoczwarza i próbuje się dzielić po to, żeby stworzyć coś nowego. Natomiast to są te same stare twarze, to są te same stare afery, które ciągną się za poszczególnymi politykami. Morawiecki idzie z 30 kilkoma, jak mówił prezes, rozłamowcami, ale tak naprawdę idzie z 30 kilkoma problemami, które się za nimi ciągną. RARS, Dworczyk, szpitale tymczasowe, które organizowali nie po to, żeby leczyć, ale po to, żeby przepalać pieniądze, jak w szpitalu tymczasowym we Wrocławiu. Więc I musimy mieć też odpowiedź jako koalicja 15 października, jako koalicja obywatelska na to, na tę sytuację. No, po pierwsze oni postawili na dekompozycję, a my stawiamy na konsolidację i to udowodniliśmy w tym roku. Przecież ta integracja w ramach koalicji obywatelskiej pokazała tę mądrość Donalda Tuska, że w sytuacji roku przedwyborczego nie należy się dzielić, a należy się łączyć i należy, tak powiem, skoncentrować się na konkretach. Więc druga sprawa, no to jest jakby takie zniechęcenie ogólne, które buduje PiS do polityki. Znaczy gierki, frakcje, w tej chwili mam wrażenie trupy, które mogą za chwilę wypadać z szafy, pranie brudów publiczne. Morawiecki, który nie wspierał 500+, Morawiecki, który nie wspierał zakupu F-35, Morawiecki, który od dekady doradza Donaldowi Tuskowi. No wygląda naprawdę bardzo słabo, można powiedzieć, my nie musimy nic robić, niech oni zajmują się sobą, natomiast nie musimy nic robić w sensie oceny tej sytuacji, natomiast musimy po prostu konsekwentnie stawiać na rozwój, ten prawdziwy rozwój, nie ten rozwój Morawieckiego, bo jak ja myślę o rozwoju Morawieckiego, zawsze mam przed oczami te dwie wieże Kaczyńskiego w Ostrołęce. To była elektrownia i to były ich inwestycje.
6: Będziemy rozmawiać o rozliczeniach, ale mam pytanie do pana posła Tomanowicza z Konfederacji. Czy sądzi pan, że pańska partia się pożywi na tym rozpadzie? Być może będziecie za chwilę pierwszą partią w sondażach prawicową.
8: Znaczy opozycyjną w ogóle może tak się zdarzyć. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak to tam dalej będzie wyglądać. No, PiS zajmuje się sam sobą. Natomiast w Polsce mamy ogromne problemy wiemy doskonale, z ochroną zdrowia, dewastacją finansów publicznych, kwestią najdroższych cen energii.
6: A propos, właśnie pan prezydent Nawrocki zablokował ustawę o nadmiarowych zyskach i budżet nie dostanie 4 miliardów.
8: W tej sytuacji
6: zablokował, zauważyć, bo nie podpisał.
8: Że w sytuacji, gdy mamy właśnie ogromne problemy w państwie, rząd Donalda Tuska się kompromituje na każdym kroku, PiS postanowił wziąć się za głowy i walczyć ze sobą i robić rozliczenia. Wydaje mi się to totalnie nieracjonalne. Więc cóż, jak widać, abdykuje z roli bycia główną partią opozycyjną, nie jest zdolny do tego, aby odsunąć Donalda Tuska od władzy, więc Konfederacja musi tutaj wejść i pokazać, że to właśnie my mamy tą odpowiedzialność, być tą główną partią opozycyjną, która po pierwsze odsunie Donalda Tuska od władzy i po drugie nie doprowadzi z powrotem do prowadzenia tych samych błędnych, złych polityk, które prowadził rząd Mateusza Morawieckiego. I to jest nasze zadanie.
6: Ale panie pośle, bo tutaj pojawiają się takie koncepcje, że oto na białym koniu wjedzie prezydent Karol Nawrocki i zjednoczy prawicę na jednej liście przed wyborami w 2027 roku i tam będzie i Konfederacja, i PiS Jarosława Kaczyńskiego, i PiS Mateusza Morawieckiego. Wierzy pan w taki scenariusz?
8: Znaczy po pierwsze, po tym co czytamy, słyszymy, jeśli chodzi o komentarze byłych już chyba kolegów, to nie sądzę, żeby to tak łatwo było zakopać. Zresztą sam Jarosław Kaczyński nagle zauważył, że Mateusz Morawiecki jest byłym doradcą Donalda Tuska, czyli kolejny temat, w którym Jarosław Kaczyński mówi to samo, co Konfederacja mówiła od lat.
6: Ale widzi
8: czyli
6: pan
8: generalnie,
6: rolę prezydenta...
8: ale jednocześnie to nie przeszkadzało, żeby zrobić go premierem na 6 lat.
6: Ale widzi pan rolę prezydenta Nawrockiego w jednoczeniu skrajnej prawicy?
8: Znaczy, szczerze mówiąc, mam nadzieję, że Karol Nawrocki jest przede wszystkim prezydentem wszystkich Polaków. Będzie tutaj jednak mimo wszystko angażował się raczej w tematy, do których został powołany. Natomiast jeśli chodzi o kwestie polityczne, jeśli chodzi o kwestie partyjne, no to już jest rolą poszczególnych liderów partyjnych.
6: Ale pan wyklucza wspólną listę prawicową przed wyborami.
8: Znaczy, ja sobie nie wyobrażam wspólnego startu z politykami, których krytykowaliśmy przez 8 lat rządzenia, którzy doprowadzili do tej masowej, niekontrolowanej imigracji, do tego szaleńczej polityki klimatycznej, do dewastacji właśnie systemu podatkowego, choćby Polskim Ładem. Wiele różnych zarzutów, które mieliśmy i mamy do rządów Mateusza Morawieckiego. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli w tym momencie iść na wspólnych listach.
6: To mam pytanie do pana ministra Jakuba Stefaniaka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tutaj pojawiają się doniesienia, że już albo emisariusze PSL idą do Morawieckiego, albo emisariusze Morawieckiego idą do PSL-u. Wcześniej była mowa o tym, że jakieś rozmowy się toczyły, że jakieś może
9: zbliżenie. Uwielbiam, pani redaktor.
7: Ma jakieś działki
9: do sprzedaży. To jest generalnie właśnie, to jest ten moment, że
6: ale
9: najpierw jest tak, media się bardzo mocno ekscytują tym, że w PiS-ie się kłócą, jest podział i w pewnym momencie jest kolejny wątek, czyli kolejny wątek w postaci wrzucamy w to PSL. Ja powiem nawet więcej. Ja wczoraj rozmawiałem z jednym z naszych liderów, który mi powiedział, nie było i nie ma żadnych rozmów. Więc fajnie, ale to naprawdę mam taki apel. My nie chcemy, żeby nas wrzucać w wojnę na prawicy. Więc my się zajmujemy Polską, zajmujemy się swoją robotą i widzimy, co się dzieje w PiS-ie, a właściwie już w kilku PiS-ach, bo mamy ten PiS Glamour, czyli taki PiS Morawieckiego i mamy PiS Czarnka, który de facto staje się taką, powiedziałbym, trzecią konfederacją.
7: Glamour mówi o Terleckim?
9: Tylko w pewnym sensie jest to jakiś rodzaj glamour, ale to oni sami tak, Michał, o sobie między innymi mówią, bo tam jedni twierdzą, że drudzy nimi gardzą i tak dalej, więc to się po prostu dzieli. Natomiast pan Czarnek też jakby miał walczyć z konfederacją, a stał się jej częścią, tylko że tak naprawdę to już jest trzecia konfederacja i to chyba tak nie do końca wychodzi, ale zostawiając ten wątek, ja myślę, że tutaj istotną rzeczą jest to, co pani redaktor już powiedziała, bo Polacy już, mam wrażenie, mają trochę dosyć tego, że my się zajmujemy tylko i wyłącznie tym PiS-em, dlatego korzystając z okazji i nawiązując do tej informacji, którą pani podała, tak, trzeba wszystkim tym, którzy dzisiaj tankują paliwo na stacjach benzynowych, powiedzieć jasno, tak, szanowni państwo, rząd przygotował dobrą ustawę, a pan Nawrocki raczył ją zawetować nie dlatego, że to jest zła ustawa, nie dlatego, że jest prezydentem wszystkich Polaków, tylko dlatego, że działa w myśl akcji odwetowej wobec rządu. To po pierwsze, a po drugie w myśl tego, że im gorzej dla Polski, tym lepiej dla PiSu
6: Panie
9: i Konfederacji.
6: Ja muszę
9: i nigdy nie będzie prezydentem wszystkich Polaków.
6: Ja muszę tutaj uzupełnić.
2: Zostawmy sprawę tego, co tutaj nastąpiła manipulacja.
9: Żadna manipulacja.
6: Dlatego, jedno zdanie, panie pośle. Paweł Sałek, Prawo i Sprawiedliwość.
2: To nie jest odmowa podpisania ustawy, tylko skierowanie ustawy do
9: Trybunału. To jest zablokowanie. To jest...
2: Nie, proszę pana.
9: Tak,
2: pan
9: to jest kolejny element akcji odwetowej, którą Karol Nawrocki prowadził wobec polskiego rządu.
2: Skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, do czego prezydent ma prawo w układzie kontroli prawicyjnej, a co innego jest podpisanie ustawy.
9: Przecież
2: państwo nie opowiadajcie,
9: pan wie, panie pośle, że chodzi o politykę i chodzi o to, żeby nie było dodatkowych pieniędzy na program CPN, żeby Polakom nie dać ulgi oddechu.
6: Sytuacja jest taka. Tak, prezydent w trybie prewencyjnym wysłał to do Trybunału. To oznacza, że ustawa nie wchodzi w życie. Bogdan Święczkowski sobie zdecyduje albo nie zdecyduje, kiedy to rozpatrzy. Te orzeczenia i tak nie są drukowane. Tak czy owak jest potrzebny podpis prezydenta, żeby ta ustawa weszła w życie i żeby było opodatkowanie nadmiarowych zysków. No tak to dzisiaj wygląda. Pan prezydent uważa, że ta ustawa działa wstecz, no ale to jest bardzo duży ubytek na pewno w budżecie państwa. To nie ulega żadnej wątpliwości. Dokończmy jeszcze wątek Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł Dorota Olko, Nowa Lewica. Czy pani zdaniem notowania Prawa i Sprawiedliwości znacząco się obniżą w przyszłości?
10: Ja myślę, że tu na takie ostateczne efekty to jeszcze trochę poczekamy. Jak wyborcy prawicy będą obserwowali, co tam się na tej prawicy dzieje. Ale myślę, że tu jest też kluczowe, czym w ogóle chce być ta grupa Mateusza Morawieckiego. Bo ja muszę powiedzieć, że mnie wczoraj bardzo uderzało, jak słuchałam tych doniesień, a słuchałam ich, bo Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wszystko, żeby wszystkie media mówiły wyłącznie o konflikcie w Prawie i Sprawiedliwości. Jest to naprawdę bardzo, taka powiedziałabym, nietypowa forma bycia opozycją. Nie jakieś merytoryczne propozycje, tylko

0: do tego, czy na przykład w momencie, jak prezydent wetował ustawę o pomocy Ukraińcom w Polsce, to czy wy dzisiaj byście zagłosowali za odrzuceniem takiego weta? Bo dziś przez to mamy szereg problemów. I Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej musi się teraz dwoić i troić, żeby znaleźć jakiś sposób, żeby pomagać tym osobom, które na przykład zostały pozbawione...
1: Ale to koalicja rządząca uchwaliła.
0: W efekcie na weto pana prezydenta, poszukując jakiejś...
2: Ale uchwalona, tylko pani chyba mówi o pierwszej ustawie.
0: Przecież ustawę prezydent podpisał. No Boże, mówię o pierwszej...
2: Z tym CPN-em. Był CPN podpisany przez prezydenta. A teraz nie jest podpisany.
1: Tak, ale pani poseł że prezydent wymusił na rządzie ograniczenie
0: rozmaitych zasad. Prezydent po prostu robił wszystko, żeby jak najbardziej ograniczyć pomoc Ukraińcom i powiedział jasno, że nie podpisze takiej ustawy. No i ja bym się teraz spodziewała, że taka grupa i gdyby prezydent nie zawetował tej pierwszej wersji ustawy, to nie mielibyśmy dzisiaj tych wszystkich problemów i nie szukalibyśmy rozwiązań tego problemu, że na przykład właśnie część osób traci dostęp do opieki zdrowotnej, czy miejsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, z czym teraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej próbuje sobie poradzić i szuka na przykład zasiłków celowych, żeby ten problem rozwiązać, bo to jest problem, który rozpoczął prezydent Karol Nawrocki. Więc ja bym się spodziewała, że no teraz ta grupa Mateusza Morawieckiego, no skoro taka jest przeciwna tej radykalizacji, to powie, no tak, no nie może tak być. Nie może być tak, że nagle krytykujemy pomoc Ukrainie. My jesteśmy za tym, żeby Ukraińców traktować poważnie, żeby tym, którzy potrzebują wsparcia, udzielać wsparcia, żeby pomagać Ukrainie. My tutaj się odcinamy.
1: Pewne różnice było widać, bo Jarosław Kaczyński zwrócił order, a Mateusz Morawiecki się ociąga, nie chciał zwracać orderu, potem go zwrócił, ja wrażenie, ale do muzeum.
0: Ale ja mam wrażenie, że na razie...
1: Ale nie, Ukraińcom tylko muzeum dał.
0: Na razie jak się zapyta polityków Mateusza Morawieckiego właśnie czym się różnią, to mniej więcej tak to wygląda. Że oni mówią, że my tacy jesteśmy trochę inni, ale robią wszystko, żeby pokazać, że w ogóle nie są inni.
1: Proszę Państwa,
0: opowieść,
1: tylko, ale panie ministrze, zróbmy tak, pan jeszcze będzie miał głos, ostatnie zdanie pani poseł i ja dam
0: to jest
1: nie
0: cały czas opowieść o tym, że oni tak naprawdę są tacy sami jak Prawo i Sprawiedliwość, ale te różnice to są takie estetyczne, bo im się tak trochę nie podoba, jakich słów ten Czarnek używa. I teraz będziemy mieć test. Będziemy mieć test, bo będzie posiedzenie Sejmu. I ja tak pytam, no w czym wy byście głosowali inaczej?
1: Zobaczymy.
0: I ostatnie słowo. I pan poseł Gontarz w końcu mi powiedział, no... Ale po co w ogóle tak mówić o różnicach? Czyli partia się dzieli, ale nie mamy mówić o różnicach. Czyli co? Czyli to jest kwestia głównie ambicji, kto kogo nie lubi i gadamy głównie o tym, kto kogo nie lubi i kto komu ubliżył. I to by miało szansę być jakąś zmianą dla polskiej prawicy, że mamy tu, można sobie wyobrazić, że jakąś przytomną prawicę, bardziej centroprawicę. No ale to nie jest tak. Po prostu to jest to samo.
1: Adam Gomoła, Polska 2050.
3: Tak, ja się odniosę w pierwszej kolejności do tego, co mówił poseł Tumanowicz. Się zastanawiam, czy my żyjemy w tym samym kraju. Pan poseł powiedział, że tu się jakby wszystko wali i pali, aż dziw, że państwo nas słyszą w eterze i że jeszcze woda w kranie płynie. Ja żyję w takim kraju, w którym gospodarka rośnie najszybciej w całej Unii Europejskiej, w którym realnie płace Polaków także rosną najszybciej, w którym średnie zadłużenie sektora publicznego jest też niższe od średniej unijnej, w której wreszcie mamy szczelne granice po tym, jak ta granica z Białorusią, zastaliśmy ją praktycznie dziurawą jak sito. I wiele, wiele naprawdę innych dobrych rzeczy się dzieje, ale to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pan tutaj Sałek mówił o tym, że ten serial, ten cały konflikt w PiS-ie trwa parę tygodni. Ja bym powiedział, że trwa chyba raczej parę lat, bo geneza jego sięga jeszcze czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki chyba od początku swojego premierostwa był traktowany jako taki element obcy i część z tych wydarzeń naprawdę przypominała wręcz jakieś paramafijne porachunki. Już nie pomnę tej kulminacji tego wszystkiego, kiedy panowie się wzajemnie posłuchiwali oprogramowaniem do szpiegowania terrorystów, czyli Pegasusem. I robili to sami sobie, wchodząc z butami w życie nie tylko zawodowe, ale te prywatne, mieszając to wszystko rodziny. No, oglądało się to wszystko jak film sensacyjny. Dzisiaj jest tego kulminacja. Natomiast patrząc wczoraj, co zrobił prezes Kaczyński, to widać, że zabrakło mu tej odwagi. Zabrakło mu tej odwagi, żeby podjąć decyzję w zgodzie ze swoim ultimatum, tylko odsunął tę decyzję, scedował ją na organ kolegialny, nie chce sobie ewidentnie rąk pobrudzić. I co dla nas, jako koalicji rządzącej, jest super, no bo my mamy kolejne dodatkowe dni, gdzie panowie rzucają inwektywy pod swoim adresem, gdzie wylewają kubły pomyj i tym samym udowadniają to, co myśmy mówili,

0: od wielu, wielu już miesięcy i lat, że to środowisko jest tak wewnętrznie skłócone i tak wewnętrznie nastawione na konflikty wewnątrz, że nie jest zdolne do tego, żeby prowadzić projekt polityczny w jednym kierunku, a co dopiero, żeby rządzić Polską w tak trudnym geopolitycznym czasie, w którym potrzebna jest po prostu odpowiedzialna polityka. Natomiast mam wrażenie, patrząc na te różnice, o których już tutaj też posłanka Olko mówiła, że różnicą jest to, że wbrew pozorom to Morawiecki zostaje w PiS-ie, a Kaczyński z Czarnkiem z tego PiS-u wychodzą. Patrząc na to, jak się od tych też dobrych elementów, mimo mojego ogromnego krytycyzmu wobec rządów Morawieckiego, były, jak chociażby takie wsparcie jednak bezwarunkowe Ukrainy po pełnoskalowej inwazji. To, co też zostawił po sobie świętej pamięci Lech Kaczyński. Dzisiaj to Mateusz Morawiecki stara się tą politykę kontynuować, tą politykę, z którą my PiS znamy z tej jego ćwierćwiecznej już przecież historii. A Kaczyński razem z Czarnkiem robią coś, co zresztą to też powiedzieli posłowie, chyba poseł Szczucki stowarzyszony z panem Morawieckim, że skręcają w stronę takiej konfederacji z temu. I dzisiaj o tym trochę jest ta historia.
1: To między innymi też Jan Rokita o tym mówił, że właśnie Morawiecki taką opcję prezentuje. Pan minister Stefaniak,
2: tak, tylko bym się tutaj lekko bym się nie zgodził z kolegą co do jednej rzeczy. Mimo że bardzo daleko mi w poglądach do Jarosława Kaczyńskiego, to uważam, że to jest bardzo czwany lis i on jeszcze ostatniego słowa nie powiedział. I myślę, że dzisiaj możemy patrzeć na sytuację w tych dwóch pisach na pewien koniec etapu marchewki. Ale teraz przyjdzie etap kija. I pan poseł poniekąd tutaj trochę dał do zrozumienia, że wypuszczane pan poseł Sałek, że są takie... Przepraszam. Wypuszczane są takie sygnały, że jeszcze jest ten, powiedzmy, okres kilku dni do tego, żeby móc wrócić. A drogę ku temu wytyczył nikt inny, tylko słynny prezes były już na szczęście bez kręgosłupa, czyli Daniel Obajtek, który jako pierwszy pobiegł na Nowogrodzką i podpisał tę lojalkę.
1: Mam tutaj pytanie do generalnie posłów koalicji rządzącej.
2: Więc zobaczymy, ja mówię tylko o tym, że zobaczymy, ile tam będzie z tych 40, tak? I to nie jest złośliwie wobec PiS-u, tylko takie są reguły gry. No, ja uważam, że prezes wcale tak łatwo się Kaczyński nie da ograć. No,
1: panie ministrze, drobna sprawa organizacyjna. Czy koalicja rządząca zgodzi się, żeby nowy klub Mateusza Morawieckiego miał wicemarszałka?
2: Pani redaktor, to jest decyzja, która będzie pewnie podjęta w czasie dyskusji prezydium Sejmu, ale też proszę wziąć pod uwagę jedną rzecz, że nie ma, wbrew temu, co niektórzy politycy prawicy twierdzą, jakiegoś zakazu, żeby PiS tego marszałka nie miała. To, że dzisiaj PiS nie ma marszałka,
1: to jest
2: decyzja polityczna Jarosława Kaczyńskiego.
1: Nie,
2: więc jakby nikt im tutaj nie bronił. No to teraz sytuacja jest... Teraz sytuacja jest nowa.
3: Była propozycja pani marszałek Witek, a wy powiedzieliście nie.
1: Tak, to było.
2: Przepraszam bardzo.
3: Dzisiaj wy wybieracie, ale to nie jest
2: kwestia tego.
3: Nie udawajcie, że tak nie jest.
2: Była alternatywa.
3: Była propozycja,
2: Nie było alternatywy.
3: Pana,
2: nie porównujmy.
3: Ma prawo desygnować osobę na wicemarszałka.
2: Może być tak, że koalicyjne partie w głosowaniu tego kandydata na przykład nie poprą. Natomiast to jest inna zupełnie sytuacja. Ja pamiętam 2015 rok, kiedy Marek Suski w czasie spotkania kształtującego się prezydium powiedział, nie, PSL nie będzie miał marszałka. I przecież był taki moment w historii polskiego parlamentaryzmu, gdzie klub PSL-u mały, 15-osobowy, nie miał marszałka. Było wtedy pokazanie takiego pisowskiego zamordyzmu, a nie to, co jest dzisiaj. Nie porównujmy tego.
1: Proszę Państwa.
2: Na własne życzenie.
4: Panie pośle, czy wy głosowaliście za wszystkimi desygnowanymi przez kluby kandydatami na marszałka? Marszałkiem
1: Czarnym
4: nie głosowaliście,
1: no
4: więc o co macie pretensje?
1: Proszę Państwa, Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, króciutko, naprawdę, dwa zdania.
5: Ja nie mam ochoty już o tych zawodach w Kiślu, w PiS-ie do tego się odnosić, ale uważam rzeczywiście, że to, co powiedział pan minister Stefaniak, jest chyba kluczowe. Znaczy, to weto, a de facto to skierowanie do Trybunału ustawy o nadmiernych zyskach koncernów paliwowych nie może w tym programie przejść bez odpowiedniego skomentowania, bo to były potencjalnie środki na tańsze paliwo, na kontynuację programu CPN i to, co robi w tej chwili Karol Nawrocki, czyli konsekwentnie blokuje dobre rozwiązania, które mają na celu stworzenie nowych możliwości dla finansów publicznych. Tak było z fundacjami rodzinnymi. rodzinnymi. Teraz jest z ustawą o nadmiernych zyskach. To jest cały czas wkładanie w kija i to jest skrajnie nieodpowiedzialne i absolutnie się zgadzam, że niech PiS się bije na te pałki, bo mam absolutne przekonanie, że to się nie skończy ani dzisiaj, ani jutro. Natomiast no, Karol Nawrocki cały czas jest czynnikiem destabilizacji i przeszkadzania rządowi.
1: Dobrze, to myślę, że ta opinia wybrzmiała. Pan poseł Sałki, ja tylko chcę zwrócić panu uwagę, jeszcze kończąc, naprawdę już kończąc wątek PiSu, że Mateusz Morawiecki i jego ludzie uważają, że to po prostu intryganci, tacy jak Jacek Sasin i Jacek Kurski, doprowadzili prezesa Kaczyńskiego do podjęcia takiej decyzji. To tak już.
6: Więc ja się odniosę do tego, panie redaktor, jeśli można. Wczoraj były dwa długie wywiady pana prezesa Kaczyńskiego, gdzie on precyzyjnie wszystko wyjaśnia na osi czasu, łącznie z pewną argumentacją dyskusji, która odbywała się w kuluarach albo w zaciszu gabinetów. I naprawdę w świetle tego, co mówi pan prezes Kaczyński w tych dwóch wywiadach, jasno jest pokazane, w jaki sposób była wola załagodzenia tej sprawy,
1: dobrze,
6: która nie narosła... Jeszcze jedno zdanie a propos Karola Nawrockiego i podpisywania ustaw. Szanowni Państwo, mówię tutaj do koalicji 13 grudnia. Karol Nawrocki podpisuje ustawy, a w zdecydowanej większości podpisuje te ustawy, to jest okej. Okay. A jak kieruje dzisiaj, skierował ustawę na kontrolę prewencyjną do Trybunału Konstytucyjnego, to wy macie z tym problem.
5: Tak,
6: ma do tego prawo
5: i może... ustawę do kontroli prewencyjnej, warto, żeby obsadził Trybunał we właściwy sposób.
1: Nie jednocześnie, proszę Państwa, wydaje mi się, że sprawę tych 4 miliardów żeśmy wyjaśnili. Proszę Państwa, chciałam Państwa zapytać jeszcze o sprawę dotyczącą najmu krótkoterminowego, bardzo króciutko, bo tu jest konflikt wewnątrz koalicji rządzącej, żebyśmy może wyjaśnili naszym słuchaczom, na czym ten problem polega, bo ma wejść w życie regulacja dotycząca najmu krótkoterminowego i chodzi o to, że w rządzie jest spór przede wszystkim między PSL-em a Polską 2050, dlatego że Polska 2050 postuluje wprowadzenie zasad, wedle których i samorządy, i wspólnoty mieszkaniowe mogłyby zablokować stworzenie takich stref tego najmu krótkoterminowego. Adam Gomoła, Polska 2050.
0: No niestety, pani redaktor, ale ta ustawa nie jest żadną regulacją w tym momencie. Ona nie daje żadnego narzędzia do walki z tymi patologiami, które w skali setek tysięcy rocznie generuje dzisiaj najem krótkoterminowy, który zupełnie podstępnie wchodzi w miejsca takie w miastach, w których do tej pory się żyło, w których się mieszkało, a teraz te mieszkania mają służyć jako takie parahotele, co generuje ogromne konflikty i też problemy dla tych mieszkańców. Jeżeli ktoś ma z tym problem, ja zapraszam, przejdziemy się spacerem paręset metrów na Chmielną. Tutaj jesteśmy przecież w centrum Warszawy. Wystarczy pójść do tych ludzi, zapytać ich, jak się żyje obok nieustannych imprez, które się toczą wokół. I wydawało mi się przez parę ostatnich tygodni, że ta dyskusja zmierza w dobrą stronę. Wiele rozmawialiśmy przecież z naszymi koalicjantami, podkreślając, jak duży to jest problem, który dotyczy... To jest dla mnie najbardziej zaskakujące. Przecież głównie elektoratu jednak koalicji rządzącej, żyjącego w dużych miastach, który ma z tym problem. A jednak mimo wszystko nagle nastąpiła wolta o 180 stopni i dzisiaj znaleźliśmy się w miejscu, w którym ta ustawa jest bezzębna. Ona nie daje żadnych praw wspólnotom, żadnych praw samorządom tak naprawdę, żeby z tymi patologiami walczyć.
1: Pan minister Stefaniak, Polskie Stronnictwo Ludowe, odniesie
5: się. Ja tu się to absolutnie nie zgodzę z tym, że po pierwsze jest jakiś konflikt, bo nie ma konfliktu, bo my jesteśmy ludźmi, którzy potrafią ze sobą rozmawiać, natomiast lepiej rozmawiać w cztery oczy niż za pośrednictwem Twittera. To tylko niektórzy mogą sobie to wziąć do
1: głowy. Ja mam pan na myśli panią minister Pełczyńską Nałęcz.
5: Ci, którzy to robią, wiedzą, że to o nich chodzi. Natomiast jeśli chodzi o kwestie samej ustawy, to szanowni państwo, po pierwsze trzeba pamiętać, że to jest implementacja prawa unijnego i musimy to zrobić. Czy nam się to podoba, czy nie? Zresztą to prawo już od kilku chyba miesięcy obowiązuje w innych krajach i Polska po prostu ma taki obowiązek. To jest po pierwsze. Po drugie, wszystkie rzeczy, które były proponowane w toku konsultacji, były też oceniane pod względem zgodności z konstytucją. Jeżeli konstytucjonaliści mówią, że pewne rozwiązania proponowane są niezgodne z konstytucją, no to po prostu w toku prac legislacyjnych rządowych są wykluczane. I to nie jest działanie przeciwko wspólnotom mieszkaniowym, tylko po prostu patrzymy na to tak, żeby to była ustawa.
1: A co ta ustawa daje w takim razie?
5: Tak naprawdę ta ustawa daje
2: daje regulacje, bo nie ma dzisiaj żadnych przepisów.
1: No wiem,
2: eliminuje pani redaktor około 60% tej czarnej strefy, bo dzisiaj jest wolna amerykanka. Nie ma żadnych przepisów, więc my te przepisy dajemy. Natomiast...
1: No ale co daje?
2: Jeśli
1: tylko
2: chodzi,
1: tyle, że się zarejestruje ten najem krótkoterminowy. I co jeszcze?
2: Jeśli chodzi o kwestie dotyczące samych narzędzi, bo to też jest półprawda, która krąży gdzieś w przestrzeni internetowej, to nie jest też tak, że ktoś sobie może, nie wiem, umownie wynajmować to mieszkanie firmie, która pośredniczy w najmie krótkoterminowym i, nie wiem, i wszyscy sobie tam przyjeżdżają, robią imprezy i nikt nie ma na tym kontroli. To nie tak. Ta ustawa też daje możliwość interwencji w momencie, kiedy tam się dzieją rzeczy złe, ale nie wrzuca od razu na
1: założenia zakazu,
2: że będą tam imprezy.
1: No, rozumiem, dobrze.
0: Nie mówię o zakazie założenia.
1: Proszę państwa, teraz Witold Tumanowicz, potem pani poseł Olko i Michał Szczerba. Bardzo proszę.
7: Na pewno trzeba wzmocnić egzekwowanie konsekwencji wobec zakłócenia porządku publicznego.
2: I tu jest pełna
7: zgoda. Przepisy już teraz i warto w to inwestować. Zresztą tym bardziej, że przecież uciążliwy sąsiad niekoniecznie to jest człowiek, który przyjechał tam na jeden dzień. Często zdarzają się uciążliwi sąsiedzi, którzy są właścicielami danych mieszkań.
1: Albo
7: na dłuższy okres. I więc tak naprawdę chciałem zwrócić na to uwagę, że tak naprawdę... jesteśmy gdzieś poza problemem i ja się nie dziwię, że jesteśmy poza problemem, ponieważ to jest to bardzo brutalna walka lobbingowa, szczególnie branży hotelarskiej, która wie doskonale, że jeśli ograniczy się liczbę tego typu mieszkań na wynajem krótkoterminowy, to osoby, które w celach biznesowych czy turystycznych przyjeżdżają, będą musieli wybrać właśnie hotel,
1: a nie właśnie takie mieszkanie. Ja mam bardzo proste pytanie. Czy pan by zagłosował za takim ograniczeniem, które proponuje Polska 2050?
7: Ja jestem za tym, żeby Polacy mieli prawo do tego, aby decydować o tym, co robią w własnych mieszkaniach, o ile nie przeszkadzają tym swoim sąsiadom. A to, jeśli przeszkadzają,
1: pan
7: to są odpowiednie
1: za,
7: przepisy.
1: Czy przeciw?
7: Jak będziemy patrzeć na konkretne przepisy, w tym momencie te w takim kształcie, jakim proponuje Polska 2050, ja osobiście jako poseł nie zagłosuję.
1: Dorota Olko, Nowa Lewica.
8: Ja muszę powiedzieć, zacznę od tego, że cieszę się, że pan minister Stefaniak mówi o tym tutaj, że jest otwartość na rozmowę i że będziemy dyskutować o tych rozwiązaniach, bo ja liczę na taką dyskusję poważną teraz wewnątrz koalicji i nie będę wnikać w to, jakie były intencje stojące za tymi zmianami, ale te zmiany są złe. Ta ustawa jest bezzębna i tutaj ja myślę, że przede wszystkim liczy się dobro mieszkańców. Ludzie chcieliby wiedzieć, kto koło nich mieszka. Jak pan poseł mówił przed chwilą, pan poseł Tumanowicz, że sąsiad może być uciążliwy. No może być, tylko o to chodzi, że to jest sąsiad. To jest osoba, która koło nas mieszka i my wiemy, że obok mieszkają ludzie. Jeżeli coś się dzieje złego, to z tym sobie radzimy.
7: Się jutro nie wyprowadzi.
2: To jeszcze gorzej.
7: Dokładnie, bo się jutro nie wyprowadzi.
8: Nie, ja mogę opowiedzieć sytuację, z którą sama miałam do czynienia. Zalewało mi mieszkanie.
1: Ale króciutko.
8: Zalewało mi mieszkanie. Próbowałam się skontaktować z ludźmi mieszkającymi nade mną. Nie było nawet domofonu, bo był tam apartament wynajmowany właśnie w celach takich dla turystów. I to jest problem dla mieszkańców. To jest realny problem dla mieszkańców. I ja kompletnie nie rozumiem tego, czemu gminy nie mają mieć prawa do tego, żeby regulować to, gdzie są miejsca przeznaczone właśnie na użytek turystyczny, a gdzie są miejsca do mieszkania. Jeżeli ktoś chce inwestować w taki właśnie biznes, w wynajmowanie przestrzeni dla turystów, to niech założy apart hotel. I Nawet dzisiaj mamy regulacje, przecież lokale mieszkalne powinny być przeznaczone do mieszkania. Powinny być przeznaczone do mieszkania albo na usługi.
7: No i są
8: po cichu wykorzystywane do celów...
7: Jak mieszka dwa dni, to gorzej mieszka niż ktoś, kto mieszka dwa miesiące?
0: Pan pójdzie zapytać ludzi, jak to
8: wygląda. Panie pośle,
7: nigdy się nie spotkał z uciążliwym sąsiadem, który...
8: Ale panie pośle, ja myślę, że tu trzeba...
0: Nie zawsze.
1: Bardzo proszę, panowie, pani poseł Olko kończy wypowiedź.
8: Trzeba chyba panu wytłumaczyć, jak to działa na zmiany, które dzieją się w mieście. Ludzi coraz mniej mieszka w centrum i widać te zmiany. Centra stają się miejscami nie do życia. I na przykład likwidowane są przedszkola wtedy, bo jest coraz mniej dzieci. Później już ludzie się nie wprowadzą do tych centrów, bo nie będzie tej infrastruktury, która służy mieszkańcom. I to jest stopniowe wymieranie centrum, stopniowe zmienianie ich funkcji, stopniowe utrudnianie życia ludziom, którzy dalej tam żyją. Bo oni na przykład mają coraz mniej infrastruktury, coraz mniej sklepów, które są po prostu dla mieszkańców. No i tutaj samorząd jest najbardziej odpowiednim podmiotem do tego, żeby takie regulacje, żeby przestrzeń w mieście
4: planować, po co które jest.
1: Pani poseł, ja tylko powiem jedną rzecz. Te argumenty są bardzo ważne, ale na drugiej szali są argumenty ludzi, którzy często podróżują do innych miast, nie stać ich na hotel.
4: Ja mam na to
1: i po prostu mają tani pokój, który wynajmują, nie awanturują się, po prostu przyjechali na dwa dni.
4: Ja bardzo to rozumiem i uważam, że...
1: A to, co pani proponuje, to jest oczywiście podwyższenie cen dla takich osób, które chciałyby skorzystać.
4: Pani redaktor, ale ja muszę na to odpowiedzieć, bo my mówimy o obniżaniu cen dla osób, które podróżują, ale zauważmy, po pierwsze, że często tym samym osobom to w inny sposób podwyższa koszty życia, bo na przykład mają dziecko na studiach i ono za wynajem mieszkania, dokładnie, przez takie zmiany w miastach, będzie płaciło więcej. A druga kwestia, zanim ten biznes, który zaczynał się zupełnie od czego innego, bo to miało być wynajmowanie pokoi w mieszkaniach, jak ktoś ma wolny pokój, albo wynajmowanie mieszkania, jak wyjeżdża gdzieś na miesiąc, to były takie założenia tych platform bardzo na początku.
1: Dobrze, ostatnie zdanie.
4: I to jest okej. I były miejsca, gdzie można było tanio mieszkać. Po prostu. Jeżeli dzisiaj jest tak, że Airbnb można nawet odrobinę tanio wyjąć, albo jest ta możliwość, coraz mniej opłaca się na przykład prowadzić tanie hostele, prowadzić apart hotele, a to powinny być takie miejsca, gdzie w jednym miejscu właśnie jest tańsza opcja dla turystów. To jest proste.
1: Ale to Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Michał Szczerba.
2: W 12-pokojowym pokoju w hostelu w cenie...
7: 12-osobowym pokoju.
4: Mieszkać w czteroosobowym, a nie w mieszkaniu dla czterech osób, a nie w mieszkaniu... No Jezu, ja mówię o...
2: Ale to jest ograniczenie wolności wyboru człowiekowi. Państwa,
4: no. Ale panie ministrze, pan chce ograniczyć możliwość wyboru mieszkańcom kamienicy na przykład, którzy chcieliby po prostu mieszkać w miejscu do mieszkania.
1: Nie, teraz Michał Szczerba, bardzo proszę.
9: Szanowni państwo, po pierwsze uporządkujmy troszkę, bo regulacja unijna weszła 20 maja w życie. Ona obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, 27. Cel był bardzo prosty. Obowiązkowa rejestracja mieszkań na wynajem, raportowanie w tej sprawie i współpraca z platformami po to, żeby były narzędzia do tego, żebyście państwo mogli decydować dalej w parlamentach krajowych, co z tematem najmu krótkoterminowego robić. Oczywiście jest kilka wartości na tej szali i z jednej strony jest prawo własności, z drugiej strony jest prawo do tego, żeby mieszkać w sąsiedztwie, które nie jest uciążliwe i tutaj trzeba znaleźć jak zwykle złoty środek i bardzo dobrze ta dyskusja, ona nie została zamknięta na poziomie Rady Ministrów. Wyszedł jakiś konkretny projekt, natomiast to parlament będzie gospodarzem tej propozycji i to parlament ma wypracować takie rozwiązania, które zostaną przyjęte i następnie wejdą w życie, więc chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że to nie jest rzecz, która urodziła się gdzieś w rządzie wyłącznie albo gdzieś w opozycji. To jest sprawa, która została dostrzeżona na poziomie europejskim i nie jest sprawą wyłącznie krajową. Więc
1: dobrze,
9: ta sprawa musi być rozstrzygnięta.
1: Pan Adam Gomał króciutko i pan minister Stefaniak, ale naprawdę krótko.
2: Tak,
1: już.
2: Dwa zdania.
1: A jeszcze przepraszam. Nie, przepraszam, panie pośle.
3: Ja odstąpię.
1: Tak, odstąpi pan, potem jako pan poseł Sałek i potem pan minister, dobra?
3: Odstąpię, koledzy głos.
2: Króciutko, żeby to wyjaśnić. Ta ustawa Polski 2050, która jeżeli byśmy chcieli zrobić tę Unię Europejską plus zero, może być komplementarna, już czeka tak naprawdę na odmrożenie, niczego nie ogranicza. Jedynie daje decyzyjność. Decyzyjność samorządom, decyzyjność wspólnotom, czy chcą takiego najmu, czy nie, a jeżeli tak, to na jakich warunkach. I naprawdę nie mówmy o jakimś ograniczeniu wolności, czy jakiejś niezgodności konstytucyjnej, bo dokładnie te same przepisy funkcjonują w zakresie sprzedaży alkoholu w gdzieś lokalach wynajmowanych wewnątrz wspólnoty mieszkaniowej i jakoś to funkcjonuje od lat. Wspólnoty
1: to
2: na to muszą
1: są
2: wydawać.
1: Dwa inne tematy.
2: No nie, ale nie, nie to, są. To są konkretne to są uciążliwości dla tych mieszkańców i oni o tym decydują i to funkcjonuje. I
1: dobrze,
2: naprawdę,
1: panie pośle, to...
2: Wolność się kończy tam, moja, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka i o tym są dzisiaj te
7: takie
2: ustawy.
7: Przepisy już są.
1: Paweł Sałek, Prawo i Sprawiedliwość, tak, potem pan minister Stefaniak.
3: Tak, powiem, bo tutaj jest ciekawa dyskusja, kłócą się w koalicji o tą ustawę.
1: Poseł szczęśliwy, że nie okłudnia w PiSie.
2: Więc ja nie będę... To jest jakaś merytoryczna dyskusja. No.
3: Tak to ja nie będę...
1: Panie pośle, tutaj pan zostawił na siebie pułapkę, dlatego że w PiSie się kłócą o to, kto chce przejąć władzę w partii, a tu się kłócą o dobre rozwiązania, czy takie są dobre, czy takie.
2: To
3: jeszcze zobaczymy, ale panie redaktor, jest jedna sprawa. Ustawa została skierowana, z tego co pamiętam, do parlamentu.
6: przeszła przez rząd, która to uzgodnienie było w sposób jakiś fatalny przeprowadzone, bo jednocześnie pan minister Rutnicki, minister sportu, bo nie jest gospodarzem ustawy, jest odpowiedzialny za turystykę, zgłosił autopoprawkę, która wywołała w polskim parlamencie burzę. I to jest druga taka ustawa, bo chcę powiedzieć, że ostatnio rząd też już po uzgodnieniach skierował ustawę, zmianie ustawy o lasach i proszę sobie wyobrazić, że w ostatniej chwili marszałek Czarzasty zdjął tą ustawę już z pierwszego czytania na sali plenarnej. Więc tutaj występuje jakiś poważny problem w koalicji, że ustawa przechodzi przez rząd, za chwilę się okazuje, że na poziomie parlamentarnym nie jest dalej procedowana. Co do tego najmu krótkoterminowego, no to trzeba powiedzieć, że rzeczywiście tu trzeba wyważyć, w jaki sposób do tej sprawy podejść, bo ja je współczuję tym mieszkańcom, którzy żyją często w blokach, czy w budynkach, w których bez przerwy odbywają się jakieś imprezy. Często to jest związane z tymi, którzy przyjeżdżają do nas w celach turystycznych z zagranicy, ale z drugiej strony też jest odpowiedzialność, a w zasadzie pewne swobody obywatelskie, kto jak ma prawo gospodarzyć swoim majątkiem.
1: Pan minister Stefaniak, ale dosłownie ostatnie zdanie już.
2: To tylko powiem, że sprawa jest o tyle skomplikowana i wyjaśnię państwu to, dając taki przykład, żeby mieć wyobrażenie, że tak naprawdę my mówimy o najmie krótkoterminowym, a de facto to jest najem długoterminowy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to są mieszkania, które właściciele wynajmują nie jednemu czy drugiemu Kowalskiemu, który przyjeżdża na dzień czy dwa i tam śpi, tylko wynajmują instytucjom, firmom, które zajmują się tym najmem w perspektywie danego obszaru i oni podpisują z nimi umowy tak samo jak z najemcą długoterminowym w postaci rodziny czy studenta. Ale moment, ale ja dlaczego powiem? Dlaczego tak robią?
9: Do 30 dni.
2: Dlaczego tak robią? Robią tak dlatego, że większości ci, którzy mają mieszkania, uważają, że łatwiej jest egzekwować swoje prawa jako właściciela mieszkania w takiej sytuacji, niż jak będą mieli najemcę długoterminowego, Państwa, z którym bezpośrednio podpiszą umowę i nie będzie się chciał wyprowadzić.
1: Że tutaj trzeba będzie niestety w Sejmie wypracować jakiś kompromis, to znaczy jakieś prawa.
2: Ja tylko mówię, jakie Państwa, są tutaj głosy tej drugiej strony społecznej.
1: Myślę, że tu argumenty wybrzmiały, zobaczymy, czy będą Państwo
2: to też są obywatele
1: skłonni znaleźć kompromis.
4: No ale no to po
2: no
4: prostu
2: rozmawiajcie
4: wprost.
2: Wiemy, jaki mamy cel.
4: Proszę Państwa, ludzie, którzy chcą robić
2: my reprezentujemy interes wszystkich Polaków.
9: Zróbcie plan minimum, to wdrożyć regulację unijną.
1: Proszę Państwa, chciałam Państwa zapytać o zdanie jeszcze w innej kwestii, a mianowicie i tutaj głos oddam najpierw panu posłowi Szczerbie, dlatego, że w sondaży wynika, że Polacy są rozczarowani tempem rozliczeń rządów Prawa i Sprawiedliwości. Co prawda PiS teraz troszeczkę sam siebie będzie rozliczał, zapewne, ale takie duże emocje wywołała decyzja prokuratury dotycząca umorzenia śledztwa dwóch wież. Ja Państwu przypomnę, że Jarosław Kaczyński chciał zbudować dwie wieże, zaprosił swojego powinowatego, potem ten powinowaty się zdenerwował, bo Kaczyński z powodów politycznych wycofał się z tej inwestycji, a powinowaty Gerhard Birkfellner poczynił jakieś koszty. Potem była kwestia dawania pod stołem 50 tysięcy złotych byłemu księdzu, żeby klepnął tę inwestycję. I to śledztwo zostało właśnie umorzone, ale też mamy problem konfliktu między ministrem Żurkiem a prokuratorem krajowym Dariuszem Karnelukiem, ponieważ bardzo dużo wniosków o awanse prokuratorskie nie zostało zaakceptowanych przez ministra Żurka. Widzimy bardzo ostre wymiany zdań pomiędzy prokuratorami a radczynią generalną Ewą Wrzosek, która doradza ministrowi Żurkowi, więc widać, że tutaj jest napięcie. Michał Szczerba.
9: Ja zawsze mam niedosyć w tematach rozliczeń. Uważam, że to powinno iść szybciej, natomiast to są bardzo skomplikowane sprawy i uważam również, że ta sprawa, którą pani redaktor wymieniła, czyli kwestia dwóch wież, to nie jest największa afera. Ona ma charakter jednak dotyczący jakby dwóch stron, ludzi, którzy najpierw bezprawnie przejęli działkę w wyniku różnych kombinacji na początku lat 90., a później dotyczy ta sprawa tych, którzy próbowali na niej coś zbudować. Więc są sprawy o wiele trudniejsze. Jest Fundusz Sprawiedliwości, jak pani redaktor wie, gdzie w tej chwili już jest 4,5 tysiąca przesłuchanych w tej sprawie, gdzie mamy 113 zarzutów. I to pokazuje, jaka jest skala problemów przy wyjaśnianiu każdej z tych afer. Mamy RARS, gdzie już przez przesłuchanych jest 120 świadków, gdzie już 8 osób ma akty oskarżenia. Niektórzy sypią na lewo i prawo. Ściągamy Kuczmierowskiego z Londynu.
1: To trochę potrwa. Proszę postawić kropkę, bo my wrócimy do tego wątku.
9: Ostatnio wielkim bohaterem był pan Obajtek. Pan Obajtek, który w ciągu tych 2 miesięcy rządów Morawieckiego wyprowadził 1,6 mld na spółkę szwajcarską. To są gigantyczne afery, które były aferami przeciwko interesowi publicznemu.
1: To ocena rozliczeń Witold Tumanowicz, Konfederacja.
7: Znaczy chyba Donald Tusk o tyle zaciera ręce teraz przy rozłamie w PiSie, bo pewnie liczy na to, że właśnie byli koledzy będą bardziej skłonni do tego, aby opowiadać o tym, co się działo podczas rządów. Sami nie potrafili rozliczyć PiSu. Sądzę, że PiS sam się rozliczy między sobą, ponieważ będą...
9: Chciałbym zobaczyć, jak wyglądała ta rozmowa z Obajtkiem.
7: Tego typu właśnie będzie pewnie właśnie będą różnego rodzaju wychodzić na wierzch różne rzeczy. No i cóż, no złodziejstwo powinno być karane niezależnie od tego, która partia polityczna je robi i tyle.
1: Ale tutaj pan jest między młotem a kowadłem, bo z jednej strony domaganie się rozliczeń przez ludzi, którzy uważają, że było mnóstwo patologii za rządów Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony okrzyki ze strony PiS, że to jest reżim, bodnarowcy, żurkowcy.
7: Znaczy to, jak ogólnie wygląda prokuratura za rządów Donalda Tuska i ministra Żurka, no to też woła o pomstę do nieba, bo to jest sterowanie polityczne. Na przykład wyznaczenie prokuratorów z palca, no to jest i co więcej tak którzy są zaangażowani politycznie, to są tak naprawdę robienie dokładnie tego samego rodzaju sterowanie polityczne, jakie widzieliśmy za Prawa i Sprawiedliwości.
9: Niech pan da przykład, jedno nazwisko.
7: Naprawdę, ale bardzo proszę mnie teraz nie odpytywać bo zapisu nie pamiętam konkretnych nazwisk, co nie oznacza, że
1: to się nie...
9: Prokurator Wrzosek pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości, nie pracuje w prokuraturze, jeżeli pan o niej myślał.
7: No ale jest prokuratorem generalnym, tak?
1: Nie. Ewa Wrzosek? Nie, prokuratorem generalnym.
9: Pan Dariusz Korneluk jest.
7: Przepraszam, przejęzyczyłem się. Przepraszam. Chodziło mi o ministra Żurka, oczywiście.
1: Paweł Sajk, Prawo i Sprawiedliwość.
6: Panie redaktor, no to jest rząd, który dzisiaj prześladuje opozycję. Tak jak powiedział pan poseł Szczerba przed chwilą w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, już przesłuchanych 4,5 tysiąca ludzi. To są w zdecydowanej większości strażacy, którzy chodzą na...
9: Ta narracja jest śmieszna.
6: Nie jest śmieszna. Śmieszna, bo u mnie na wsi już 4
9: strażaków było. Żaden strażak, żadna gospodyni wiejska nie ma zarzutów. Chodzi o grube przekręty pisowskie.
6: Na policję do Łowicza, bo tam akurat komenda w Łowiczu prowadzi te przesłuchania. A propos strażaków, jest problem z tym, że były kupowane wozy strażackie albo dosprzętowione.
9: Nie ma z tego OSP, żadnych zarzutów.
6: A dzisiaj jest tak, że jak państwo dają coś dla SP, to sobie robicie zdjęcie i pokazujecie czeki papierowe.
9: Chodzi o zorganizowaną złodziejstwo.
6: Dobrze, ale i teraz wracając, pani redaktor, do tego wątku, który pani poruszyła, no to dzisiaj nie ma możliwości tego, że prokuratura jest w jakiś sposób obiektywna, czy sądy są obiektywne. No dzisiaj jest to w dyspozycji, że tak powiem, politycznej. Jest tylko ogromne ciśnienie na to ze strony Koalicji Obywatelskiej, żeby rozliczać, a finalnie zdecyduje o tym sąd, czy ktoś był winny, albo czy dokonał szkody, prawda?
1: Tak, no oczywiście, tak, ale pan narzeka na sądy, a 80% sędziów jest powołanych przez prezydentów związanych z PiS-em.
6: A dzisiaj zgodnie z prawem, wbrew temu, co Koalicja Obywatelska też opowiada i koalicja obecnie rządząca, a dzisiaj mamy okoliczność taką, że to jest tylko i wyłącznie chęć zemsty i świadome przesłuchiwanie ludzi,
1: dobrze,
6: którzy chodzą,
1: tu kropka,
6: nawet
1: bo
6: ci,
1: tu
6: którzy prowadzą postępowania
1: wypowiedzi.
6: Ze strony policji, też są takie przypadki, sami się łapią za głowę, po co marnujemy czasy na robienie głupot, które tak nic nie da.
1: Ja przeanalizowałam akty oskarżenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwości i chcę państwa zapewnić, że nie ma tam problemu straży pożarnych, tylko jest wyprowadzanie pieniędzy na partię, zawyżanie faktur, tak kradzież do prywatnej kieszeni, kradzież na portale promujące. Tak. I takie są zarzuty. Pieniądze, podatek koperta. Darkowy, czyli fikcyjne zatrudnienia, zbieranie tych pieniędzy. Więc proszę, żebyśmy jednak nie dezinformowali słuchaczy. Bardzo proszę, pan minister Stefaniak, te rozliczenia i konflikt między prokuratorem
9: Jeśli
1: Kornelukiem
9: pani mnie
1: a
9: pyta,
1: ministrem
9: pani
1: Żółkiem.
9: Redaktor, prywatnie, to oczywiście ja też uważam, że to idzie zbyt wolno. Ale to nie dlatego, że ktoś ma złe chęci, tylko dlatego, że po prostu tak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, który kuleje przez, powiedzmy sobie,
2: szczerze, 8 lat rządów poprzedników, bo to nikt inny, tylko nawet Klub Jagielloński bardzo źle ocenił, zresztą potwierdził to później Jarosław Kaczyński, że Ziobro nie zrobił żadnej reformy i to jest takie bagno, że po prostu nawet 2 lata czy 3 nie wystarczają, żeby je w pełni osuszyć. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. To nie jest tylko tak, że my musimy patrzeć na to, co robiła władza PiSu przez 8 lat tylko i wyłącznie przez pryzmat wymiaru sprawiedliwości, ale także takich pewnych norm etycznych, takich po prostu ludzkich zachowań. Jeżeli ja słyszę o panu Świrskim, który za chwilę staje przed Trybunałem Stanu, że on jeździł, woził się jakimiś limuzynami, płacił sobie biznes klasę, bilety, oczywiście miał do tego prawo, ale nie nawet łapówki, nie łapówki, tylko napiwki płacił
1: za pieniądze Polskiej Fundacji
2: Tak,
1: Narodowej.
2: Za pieniądze publiczne de facto, bo już nawet zjadł pod siebie, no nie że zjadł ten obiad, to jeszcze musiał napiwek nawet zostawił nie ze swoich, a wcale źle nie zarabiał. To wiecie państwo, to po prostu to jest ohydne. No ohydne to jest taki... No, sorry, bez względu na to, kto by to był, z jakiej partii, no takich rzeczy powinno się po prostu...
5: Bezkarnie
2: w przestrzeni publicznej nie powinno być i ktoś, kto tak robi, nie nadaje się do sprawowania jakiejkolwiek funkcji, tak po ludzku.
1: Dorota Olko, Nowa Lewica.
8: Ja się zgadzam z ministrem Stefaniakiem, że też jeżeli ktoś tak robi, to no, ja bym się oczekiwała słów krytyki ze strony jego obozu, a z tym w ogóle nie mamy do czynienia. I ja też bym chciała, żeby te rozliczenia szły sprawniej, ale żeby też działy się tak, jak się dzieją, w zgodzie z procedurami, w zgodzie z prawem. I ja naprawdę mi się wydaje, że prawa strona gubi się bardzo w tej swojej logice o działaniu wymiaru sprawiedliwości, bo no są sprawy, jak właśnie sprawa dwóch wież chociażby, no gdzie pokazuje, że tak, zostało przeprowadzone dochodzenie, zostały zgromadzone dowody i zapadły tak i prokurator po prostu podjął decyzję i te decyzje mogą być różne. I uważam, że naszą odpowiedzialnością z kolei...
5: Ta 50 tysięcy łapówki poszło. No.
8: To jest sprawa. Tutaj to była kwestia tylko tego, czy było oszustwo, czy nie.
1: Pani poseł, muszę przerwać, bo kończymy i dosłownie 2 zdania pan poseł Gomoła i przejdziemy do części pozaradiowej.
0: Pan poseł Sałek postawił tezę, jakoby nasz rząd miał prześladować Prawo i Sprawiedliwość. Zastanawiam, panie pośle, po co mamy was prześladować, jak nikt tak dobrze nie prześladuje was, jak wy sami. Nikt tak PiSu nie niszczy, jak niszczy się sam PiS. Narzekacie na stronniczość sądów, potem się cieszycie, że sąd na przykład nie przedłuża nakazu aresztowania wobec pana Ziobry, więc to jest naprawdę historia pełna sprzeczności.
1: Tu chodzi o europejski nakaz aresztowania. Oczywiście.
0: Tak, ale chodzi o decyzję Ziobry, polskiego sądu.
1: Decyzja o areszcie jest w mocy cały czas.
0: Tak, natomiast było już parę takich przypadków, gdzie naprawdę pan Ziobro mógł naocznie zobaczyć, że sąd, no jakby nie patrzeć, staje
1: Proszę
0: trochę
1: państwa,
0: po jego stronie.
1: Nasza część radiowa dobiega końca. Ja zapraszam państwa na ciąg dalszej dyskusji na platformie YouTube, a dyskutowali Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, Paweł Sałek, Prawo i Sprawiedliwość, Dorota Olko, Nowa Lewica, Witold Tumanowicz, Konfederacja, Jakub Stefaniak, Polskie Stronnictwo Ludowe i Adam Gomoła, Polska 2050. Dziękuję. Nasz program wydawał Kuba Żebrowski, a teraz już informacje, po nich Wolna Sobota, a ja zapraszam państwa na ciąg dalszej dyskusji na portalu YouTube. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
10: Reklama.
11: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
12: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce.
13: Pozytywne emocje.
14: W ten piątek i sobotę. Szynka wieprzowa bez kości pakowana próżnią

0: Zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
1: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Kolejna tragiczna noc na Ukrainie. Rosyjskie wojska zabiły 5 kolejnych osób, są też ranni. Kolejne wtargnięcie drona na europejskie niebo. Rumuński F-16 zestrzelił obiekt. Prawo i Sprawiedliwość po rozwodzie. Pytanie, jaka będzie przyszłość na prawicy? W informacjach polityczne komentarze. Minutę temu minęła 10:00. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Na początek kolejne tragiczne informacje z Ukrainy. W rosyjskich atakach na obwody sumski, charkowski, chersoński i zaporoski zginęło 5 osób, a 24 zostały ranne. Poinformowali przedstawiciele ukraińskich władz na Telegramie. Rosjanie celowo zaatakowali obiekt cywilny, w którym przebywali i pracowali ludzie, powiedział szef obwodu sumskiego. Wojska agresora uderzyły przy użyciu 2 rakiet i 157 dronów bojowych. Teraz kolejny niebezpieczny incydent na niebie Unii Europejskiej. Rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że drugi dron, który w ciągu ostatnich 2 dni naruszył przestrzeń powietrzną kraju, został zestrzelony przez pilota myśliwca F-16 nad niezamieszkanym obszarem. NATO potwierdziło informację o wtargnięciu drona i zwróciło uwagę, że wszystko wskazuje na to, że może być to dron rosyjski. Wszczęto śledztwo, a sojusz jest w stałym kontakcie z władzami Rumunii. Wracamy do kraju. Tu Prawo i Sprawiedliwość zrezygnowało z roli głównej partii opozycyjnej. Między innymi takie polityczne komentarze można usłyszeć po wczorajszym rozłamie w PiSie. Ugrupowanie opuszcza około 40 posłów, europosłów i senatorów, którzy opowiedzieli się za Mateuszem Morawieckim. Tak zadecydował prezes partii Jarosław Kaczyński. Zadowolenia z podziału w PiSie nie kryją politycy koalicji rządzącej, a w programie Wybory w Toku mówili o tym Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej i Jakub Stefaniak z PSL-u.
7: Przyglądamy się, jak ten PiS się przepoczwarza i próbuje się dzielić po to, żeby stworzyć coś nowego. Natomiast to są te same stare twarze, to są te same stare afery, które ciągną się za poszczególnymi politykami. Morawiecki idzie z 30 kilkoma, jak mówił prezes, rozłamowcami, ale tak naprawdę idzie z 30 kilkoma problemami, które się za nimi ciągną.
9: Widzimy, co się dzieje w PiSie, a właściwie już w kilku PiSach, bo mamy ten PiS Glamour, czyli taki PiS Morawieckiego, i mamy PiS Czarnka, który de facto staje się taką, powiedziałbym, trzecią konfederacją.
10: W sytuacji, gdy mamy właśnie ogromne problemy w państwie, rząd Donalda Tuska się kompromituje na każdym kroku, PiS postanowił wziąć się za głowy i walczyć ze sobą i robić rozliczenia. Wydaje mi się to totalnie nieracjonalne. Jak widać, abdykuje z roli bycia główną partią opozycyjną, nie jest zdolny do tego, aby odsunąć Donalda Tuska od władzy, więc Konfederacja musi tutaj wejść i pokazać, że to właśnie my mamy tą odpowiedzialność.
18: Na szans na przejęcie schedy po PiSie upatrywał Witold Tumanowicz z Konfederacji. 3 miesiące po próbie zamachu na Donalda Trumpa w Waszyngtonie zorganizowano drugą galę korespondentów Białego Domu. Poprzednia została przerwana tuż po tym, jak do sali balowej próbował wtargnąć uzbrojony mężczyzna z zamiarem zabicia prezydenta i członków administracji. W informacjach TOK FM dołącza do nas reporter Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz w takim razie, o czym mówił prezydent.
16: W czasie gali Trump podkreślał, że swoją obecnością wszyscy udowodnili, że nie poddali się przemocy politycznej. Prezydent nie szczędził gościom swoich żartów, wypowiadanych w typowym dla siebie stylu. Chcę pokazać, jak bardzo zależy mi na prasie, jak bardzo chcę uratować wasze wyniki oglądalności. Z przyjemnością ogłaszam swój zamiar. A jest to swego rodzaju sensacyjna wiadomość. Zamiar ubiegania się o czwartą kadencję na stanowisku prezydenta. Mówił pół żartem, pół serio amerykański przywódca, momentami wywołując na sali konsternację. Później chwalił się swoimi zasięgami na platformie TikTok, po czym przypuścił całą serię ataków na dziennikarzy. Nie macie pojęcia, jakie macie szczęście. Kiedy mnie zabraknie, wszyscy zbankrutujecie. Trump zapowiedział też, że pojawi się na przyszłorocznej gali. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
18: A my wracamy do kraju. Za wyprzedzanie rowerem elektrycznym nieoznakowanego radiowozu na podwójnej ciągłej 47-latek z Dolnego Śląska odpowie przed sądem. Mężczyzna, kiedy wyprzedzał nieoznakowany radiowóz, jechał szybciej niż 50 km na godzinę. Do tego zdecydował się na ten manewr mimo podwójnej ciągłej linii.
19: Podczas sprawdzania jego pojazdu szybko wyszło na jaw, że zgodnie ze specyfikacją techniczną jego rower elektryczny podlega obowiązkowej rejestracji, a więc powinien posiadać tablice rejestracyjne, ważną policję OC, a do jego prowadzenia wymagane jest prawo jazdy kategorii A1 bądź wyższej. A
18: za to, jak mówił Przemysław Wratańczyk z Dolnośląskiej Policji, mężczyzna odpowie teraz przed sądem. Nie miał do tego żadnego prawa jazdy i grozi mu kilka tysięcy złotych grzywny. Bieszczady stawiają na nowe atrakcje. W Lesku ruszyła budowa miejskich bulwarów nad Sanem. Z myślą o mieszkańcach, ale i o turystach szukających czegoś więcej niż górskie szlaki. Na linii już teraz Podkarpacie i reporter TOK FM Marcin Starzec. Marcinie, no to powiedz, co dokładnie się zmieni.
20: Na prawym brzegu rzeki na blisko 2 hektarach powstanie nowoczesna strefa rekreacji połączona z przystanią kajakową, mówi burmistrz Adam Snarski.
21: Zachowamy właśnie te walory bieszczadzkie, te walory zieleni i wody, bo to jest jak gdyby cały plus tej inwestycji.
20: Zbudowana zostanie m.in. nowa muszla koncertowa, miejsce na organizację wydarzeń dla młodzieży i dorosłych, czy ścianka wspinaczkowa.
21: Też chcemy tutaj zachęcić mieszkańców do takiego aktywnego spędzania wolnego czasu, właśnie w obcowaniu z bliskością w naturze.
20: Całość ma sprawić, że Lesko ma stać się dłuższym przystankiem w trasie w Wysokie Bieszczady. Część pracy skończy się jeszcze w tym roku, ale więcej trzeba będzie poczekać na przystań kajakową. Marcin Starzec, TOK FM.
18: Pytanie, czy pogoda pozwoli m.in. na rekreację? Sprawdzamy to już teraz w TOK FM, a kolejne informacje o 10.20. Od 23 stopni w Lublinie i w Białymstoku, 24 w Warszawie, Rzeszowie, Łodzi, Krakowie i Gdańsku. 25 na termometrach w Szczecinie, Bydgoszczy i w Katowicach. Najcieplej w Poznaniu i Wrocławiu, tam 26 stopni. Dzisiaj w całym kraju mało chmur, na krańcach południowo-wschodnich lokalnie mogą się pojawić przelotne opady deszczu.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Audycja wspólna sobota. Witają się z Państwem Anna Sobańda i Rafał Turowski. Mamy dzisiaj 25 dzień lipca i w kalendarzu Dzień Bezpiecznego Kierowcy, więc proszę na siebie uważać na drogach, zwłaszcza dzisiaj. Ale zaczniemy od tematu, który powie nam trochę o zmianach, jakie zachodzą w naszym społeczeństwie.
22: Mateusz Łakomy, ekspert do spraw demografii, Demografikon. Dzień dobry, panie Mateuszu.
23: Witam państwa.
1: Dzień dobry.
22: Panie Mateuszu, ja mam 54 lata i z pewnym takim smutkiem dowiedziałem się z najnowszych badań, że młody już nie jestem.
23: Tak, to wszystkich nas dotyczy, ale mam dla pana dobrą wiadomość, ponieważ Polki i Polacy w ostatnim badaniu CBOS-u stwierdzili, że spokojnie, to co my definiujemy jako młodość czy starość przesuwa się, czyli mamy coraz więcej czasu na jedno i na drugie. Tu mogę tak dla ciekawych powiedzieć, że młodość w najnowszym badaniu trwa do 39 roku życia i dopiero wtedy zaczyna się rok dojrzały, czyli mamy 40 lat i dopiero wtedy okazuje się, że jesteśmy dojrzali w naszej opinii wspólnej, a starość zaczyna się od roku 67. I kiedy CBOS niecałe kilkanaście lat temu zrobił podobne badanie, to się okazuje, że tam się młodość wydłużyła, ten okres młodości o 2 lata, a okres wieku dojrzałego o 4, więc kto wie, może w następnym badaniu okaże się, że pan jednak się jeszcze załapał na okres przynajmniej dojrzałości.
1: A już na pewno będziesz uciekał przed starością z każdym kolegą, my wszyscy zresztą.
22: Bardzo państwu dziękuję za te dobre słowa.
1: Panie Mateuszu, ale tutaj z tym badaniem wychodzi bardzo wiele w ogóle takich ciekawych rzeczy. Między innymi ta, że to postrzeganie tego, kiedy jesteśmy młodzi, kiedy dojrzali, a kiedy starzy, różni się też ze względu na płeć.
23: Tak.
1: Kobiety trochę później czują się staro i dojrzale chyba.
23: Tak, to jest możliwe. Demograf, pierwsza myśl, która mu przyszła do głowy, to jest od razu, kobiety żyją dłużej, tak? Więc mają troszeczkę więcej czasu, żeby rozłożyć sobie nawet to subiektywne poczucie, kiedy ja się czuję młoda, kiedy ja się czuję stara, tak? Wiemy, kobieta nigdy nie jest stara, tak? Ale powiedzmy tak już metodycznie, niech to słowo padnie. Druga też jest rzecz, że nam mimo wszystko od dekad poprawiają się warunki życia i poprawiają się nasze poczucie kondycji subiektywne i obiektywne zresztą też. Tak więc to, co dzisiaj ktoś, kto ma 40 lat, prawda, to jakiś czas temu, tak 30-latek w taki sposób funkcjonował, prawda?
1: Czyli to nasze poczucie tego, czy jesteśmy dojrzali, młodzi i starzy, wpływa też to, w jaki sposób żyjemy.
23: Tak, jak się odżywiamy, czy nasza praca zawodowa nas jakoś tam niszczy fizycznie. Dzisiaj dużo osób pracuje w biurach, bardzo się zwraca uwagę na ergonomię miejsca pracy, prawda? A kiedyś, jak się pracował w ciężkich fabrykach, kopalniach, na polu, tak? To ten nasz organizm szybciej się zużywał, prawda? I widzieliśmy ewidentnie, że już nas boli strzyka, prawda? To już nie było to samo, co kiedy kończyliśmy tam szkołę średnią, prawda? Czy jakąś zawodową wtedy.
22: Ale prawda jest taka, że my jako społeczeństwo się starzejemy, to nie jest tajemnica. I mimo starzenia się nas, społeczeństwa, ten odsetek zaliczających się do osób starszych jednak spada i to dość znacząco. I to jest ciekawe, to jest paradoksalne.
23: To dobrze, to jest coś, czego my się tak de facto wśród demografów spodziewaliśmy, w tym rozumieniu, że biorąc pod uwagę te procesy właśnie wydłużania się tego życia w dobrym zdrowiu, prawda, mamy więcej energii dzisiaj niż jeszcze 20-30 lat temu w określonej grupie wieku. Takie prowokacyjna mi myśl przyszła do głowy, czy my sobie sami nie otwieramy perspektywy do tego, żeby jednak pracować troszeczkę dłużej, prawda? Wiem, że Polska ma dość niski wiek emerytalny, tutaj zwłaszcza kobiety, to jest już jeden z ostatnich wyjątków w Polsce, że jest różnica między wiekiem emerytalnym kobiet i mężczyzn. Czy my właśnie sobie sami nie powiedzieliśmy pod tytułem, słuchajcie, damy radę.
22: Nie, panie Mateuszu, politycy nam na to nie pozwolą.
1: A poza tym my chcemy być młodzi na emeryturze.
22: Tak, dokładnie.
23: Tak, tak. To będziemy, tak jak kiedyś się mówiło o turystach niemieckich. Ja pamiętam, ja też jestem po 40 już, ale gdzieś tam w latach 90. wszyscy zazdrościli Niemcom, prawda? Jeździli na wakacje, na Majorkę, prawda? I wszędzie było pełno niemieckich emerytów. No to dzisiaj taką rolę pełnią polscy emeryci w Europie i też w Polsce.
1: No czekaliśmy na ten czas i mamy. Wspomniał pan o emeryturach, ale czy to się przekłada też na decyzje dotyczące rodzicielstwa?
23: To znaczy widzimy odkładanie w czasie urodzeń pierwszych, odkładanie w czasie wchodzenia w związek, czy odkładanie w czasie małżeństwa, kiedy ktoś się na to już decyduje. Natomiast w mojej ocenie to jest jednak troszeczkę inne procesy mm-hmm. leżą w tle. Nie? To nie jest subiektywne poczucie, że jeszcze mam czas. Jeśli może coś tu mogłoby się z tym wiązać, to paradoksalnie coś, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, to takie subiektywne wydłużanie się dzieciństwa, wbrew mm-hmm. pozorom, czyli takiego okresu beztroski, prawda? Gdzie mam prawa, a jeszcze nie mam obowiązków, i po co mi je brać, skoro nikt ode mnie tego nie woła, prawda? Żeby jakieś obowiązki na sobie mieć, co jest troszeczkę jednak skutkiem trochę może funkcjonowania jednak w mediach, w internecie, w smartfonie, a nie i takiego zdejmowania jakichś obowiązków z młodych tutaj jeszcze w szkole średniej, niż takiego poczucia, że ja się po prostu tak dobrze czuję, że na pewno jak będę myślała o pierwszej, czy myślała o pierwszym dziecku koło 40, to tam sobie spokojnie radzę.
1: A studia wpływają na to, że coraz, znaczy jakby duża część młodych ludzi studiuje i to jednak jest ten moment, który przedłuża ten okres.
23: Tak, no wpływają. No, studenci raczej nie postrzegają siebie jako dojrzały. Dzieci. To już są, czują się oczywiście jak najbardziej dorośli. No i zazwyczaj one są trochę intensywne i wymagające, więc odkłada się urodzenia i odkłada się wchodzenie w związki. Natomiast w krajach rozwiniętych jest taka prawidłowość, że mimo, że co do zasady osoby po studiach zaczynają swoją karierę reprodukcyjną, że tak to nazwijmy, później, to ostatecznie i tak mają więcej dzieci niż osoby z wykształceniem średnim czy podstawowym, co się wiąże z wieloma czynnikami. Zazwyczaj więcej zarabiają, częściej są w małżeństwie, ich związki są bardziej stabilne, więc mają więcej takich możliwości radzenia sobie z takimi, w cudzysłowie, trudami życia, które wpływają na to, czy się chce mieć te dzieci, czy też nie.
22: Ja myślę sobie, że takim świetnym pryzmatem do rozmowy o tym, kto jest młody, a kto jest stary, czy też kto był uznawany za młodego, za starego. Jest znakomity skądinąd serial 40-latek z Anną Seniuk i
23: Andrzejem Toczyńskim.
22: Oczywiście tak jest. Ponieważ to był serial, no cóż, o przechodzeniu przez smugę cienia, powiedzmy sobie szczerze. Pan przed chwilą raczył powiedzieć, zauważyłem to, ja już jestem po 40. Podczas gdy świetle tych badań, ja jestem
1: dopiero
22: po 40. 40-latek był już po 40.
23: No, jednak jak spojrzymy sobie na dane GUS, no to ja mogę sobie otwarcie powiedzieć, jestem już w drugiej połowie. Tak więc już jest po gwizdku u mnie, że tak powiem, piłkarsko, tutaj nawiązując do ostatnich mistrzostw świata, co nie znaczy oczywiście, że czuję się źle, tak? Tak więc pewnie ten mój okres długiego okresu życia w zdrowiu będzie dłuższy niż moich rodziców, jeżeli nic się nie zmieni. No tym niemniej, bądźmy pokorni w stosunku do kalendarza i do tego, co jesteśmy w stanie biologicznie osiągnąć.
1: Ale to postrzeganie młodości i starości różni się też ze względu, znaczy jakby w kwestiach wieku, czyli młodzi ludzie myślą, że ktoś jest stary dużo wcześniej niż osoby, które są w wieku późniejszym. Nie wiem, czy nie zagmatwałam teraz tego. Znaczy, kiedy byłam nastolatką, osoba w wieku 40 lat wydawała mi się, że już bardzo dojrzała, jeśli nie starzejąca się. Natomiast teraz widzę to inaczej.
23: Tak, no rzeczywiście, no jeżeli ma się... No bo to trochę można patrzeć na to procentowo w ten sposób. Jeżeli ja sam mam 16 lat, to jeżeli ktoś ma 30% lat więcej ode mnie, no to jest ile tam? 5 lat, tak powiedzmy? No to już jest taki dojrzały zawodnik czy zawodniczka.
22: Po prostu.
23: Tak, kwestia punktu odniesienia. Ale tutaj może państwa troszeczkę zaskoczę. Mi mignęło takie badanie, które mówi, że pod względem tak zwanych obiektywnych wskaźników młodości czy starości organizmu, czyli ile jestem w danym roku tam podnieść samodzielnie, prawda, ile przejść tam w jakim czasie kilometrów i tak dalej, to okazuje się, że to najmłodsze pokolenie jest biologicznie starsze niż pokolenie wcześniejsze. Pytanie, z czego to wynika? Czy unikanie sportu, więcej siedzenie przy komputerze, mniej relacji społecznych, słabsza odporność psychiczna? Więc pytanie, czy właśnie nie jesteśmy w szczycie tego, byśmy powiedzieli, długiego życia obiektywnie i subiektywnie w zdrowiu,
22: no, ale
23: i w młodości.
22: Ale są, panie Mateuszu, badania dotyczące tego, jaki wpływ ma siedzenie szczególnie w serwisach społecznościowych na mózg człowieka. I to nie jest taki argument mamy albo taty, weź wyjdź z tego telefonu i poczytaj książkę. troszkę nie, to jest obiektywne, to są obiektywne badania naukowe.
23: Tak, tak, no więc siedzimy i nie wykorzystujemy tego czasu, który mamy właśnie jako dzieci, jako nastolatkowie, prawda, żeby nabywać sobie pewnej takiej tężyzny, która powoduje, że nas organizm będzie, czyli mniej biegamy, wchodzimy z kolegami po drzewach, prawda, co było standardem pewnie w naszych czasach, jak patrzę tutaj na pana redaktora.
22: Albo wysiłek intelektualny.
23: Wysiłek intelektualny, więc my nie tylko wykorzystywaliśmy swoje zasoby, ale też budowaliśmy w sobie zasoby intelektualne, emocjonalne, fizyczne. No i teraz współczesna młodzież, czy już młodzi dorośli, mieli inne doświadczenia i aż takiego kapitału w sobie nie zbudowali, tak? Jak być może my.
22: To jest bardzo fajna puenta.
1: Tak, i bardzo ciekawe, jak to się będzie rozwijało w przyszłości. Może spotkamy się za kilka lat w studio i porozmawiamy z panem Mateuszem o tym. Pan Mateusz Łakomy, specjalista do spraw demografii, był naszym gościem. Dziękujemy.
23: Dziękuję serdecznie.
22: Tak, a propos rozwijania tej tężyzny, będziemy mieli dla państwa pewną bardzo kuszącą propozycję. Już za chwilę po wiadomość, po informacjach.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

0: wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: zapomnieć o windykacji.
1: Z bezpieczną fakturą BIK masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu Twojej firmy BIK będzie przypominać Twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIK.pl.
2: Wakacyjne voucherowanie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 20.

0: 49 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.20, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. Siły amerykańskie zaatakowały w Zatoce Omańskiej tankowiec przewożący skroplony gaz ropopochodny, poinformował Reuters. W ataku miało zginąć dwóch członków załogi, a statek został unieruchomiony po irańskich atakach na statki przemieszczające się bez zgody władz w Teheranie przez Ormuz. Administracja USA ogłosiła przywrócenie blokady portów irańskich. Teraz ogień, który trawi Francję z powodu pożaru w departamencie Żyrondy, ewakuowano dotychczas 110 tysięcy osób, poinformował szef tamtejszego MSW. Do tej pory ogień objął powierzchnię 14 tysięcy hektarów. Glony żyjące w ekstremalnych ziemskich warunkach znowu będą badane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, poinformowała Ewa Borowska, która kierowała eksperymentem nad podobnymi mikroorganizmami podczas polskiej misji IGNIS. Wkrótce wpływ mikrograwitacji na glony będzie sprawdzać czeski astronauta. Kolejne informacje w Tok FM o 10.40.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: To jest audycja Wspólna Sobota. Anna Sobańda i Rafał Turowski, witamy ponownie. Teraz przenosimy się nad Krutynię, nad Wkrę i w inne piękne miejsca.
5: A naszą przewodniczką w tych podróżach będzie Joanna Sarwińska, Tok FM, autorka bloga podróżniczego Stopa się kręci. Cześć, Asiu.
4: Dzień dobry, witamy cię.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
5: Asiu, to zaczniemy może od takiego pytania, bo kajaki, wydaje mi się, że zwłaszcza w tym sezonie wakacyjnym dużo o nich się mówi, ale czy Polska jest krajem, po którym dobrze podróżuje się kajakiem?
6: Och, to jest takie piękne pytanie na początek i mam nadzieję, że zachęcimy każdą osobę, która jeszcze tego nie próbowała, żeby właśnie to zrobiła, ponieważ myślę, że nie myślę, ale też tak jest po prostu w naszej turystycznej przestrzeni polskiej. Tych tras kajakowych mamy bardzo, bardzo wiele i Polska jest naprawdę na bardzo wysokim miejscu, jeśli chodzi o Europę, jeśli chodzi o różnego typu odcinki, i infrastruktura turystyczna jest coraz bardziej, coraz lepiej rozwijana. Ja tutaj mogę podać taki przykład, ponieważ pochodzę z Pomorza i u nas bardzo atrakcyjnym odcinkiem jest płynięcie kajakiem przez Słupię. Ta Słupia potrafi być dość wymagająca, jeśli chodzi o region pomorski, ale dość często przy tej rzece, przy brzegu mamy przystanie kajakowe, mamy bardzo ładną infrastrukturę, możemy rozbić namiot, możemy zrobić grilla, możemy rozpalić ognisko, to jest bardzo zadbane i aż tak naprawdę chce się ruszyć kajakiem, nawet gdy jeszcze w tym kajaku nie jesteśmy, a na przykład udajemy się na wycieczkę rowerową i patrzymy, jak ta infrastruktura jest rozbudowana, ale myślę, że Polska jest pod tym względem bardzo ciekawym dla nas krajem do podróżowania i też zachęcania obcokrajowców do odkrywania w ten sposób naszego kraju, ponieważ znajdziemy tutaj i takie trasy jednodniowe, a raczej większa część podróżników, turystów udaje się na takie jednodniowe spływy rodzinne ze znajomymi, z przyjaciółmi, jak i też wielodniowe trasy, gdzie właśnie, tak jak już wspomniałam, można się zatrzymać przy brzegu, czy odwiedzić pobliskie gospodarstwa domowe, agroturystyki, czy i to, jak wspomniałam, z jednej strony mamy bardzo rozbudowaną infrastrukturę w pewnych regionach Polski, a z drugiej mamy wciąż taką dzikość podróżniczą, na przykład możemy podróżować sobie kajakiem nieuregulowanym korytem Bugu i to może być naprawdę wspaniała przygoda, bo ten brzeg jest bardzo nieregularny, czujemy tę dzikość i tak naprawdę gdzie widać rozbite namioty przy brzegu i taką naprawdę sielskość i spokój podczas takiej wędrówki też kajakiem i pływania kajakiem.
4: Asiu, mówiąc o Słupi, powiedziałaś, że to jest, cytuję, dla kajakarzy rzeka wymagająca. Co to znaczy?
6: Może nie mogę powiedzieć, że dla kajakarzy, którzy są bardzo doświadczeni, ale dla początkujących może być trudna pod tym względem, że Słupia na pewnych odcinkach ma bardzo szybki nurt, więc trzeba być dość czujnym, zwłaszcza gdy na przykład planujemy gdzieś zatrzymanie się, postój, to

0: dobrze jest wiedzieć, w którym konkretnie miejscu należy wypatrywać na przykład zatoczki, a z drugiej strony przez słupy mamy też przebiegający teren Parku Krajobrazowego Dolina Słupi i mamy tam bardzo dużo przewróconych konarów. Czasami mamy na przykład wielki konar, nie wiem, dębowy, przy którym na przykład należałoby przenieść ten kajak. No i trzeba być dość uważnym z jednej strony, bo te konary potrafią wystawać i na rzeki, i od góry gdzieś te gałęzie nam wystają, a gdy mamy bardzo szybki nurt, no to tutaj potrzebna jest dość silna współpraca, na przykład dwójki kajakarzy, żeby wiedzieć, jak zawiosłować, jak tutaj nie nadziać się na ten konar. No i też w przypadku jakichś, czy tak gwałtownych ruchów, albo niewłaściwego ruchu, może się wydarzyć, że wywrócimy się w tym kajaku i też wtedy współpracujemy, działamy, żeby wydostać się z tych tarapatów. Ja na przykład bardzo zachęcam i zalecam w takich przypadkach rzek czy spływów, gdzie no jest więcej takich nieprzewidzianych sytuacji. Ja słupią na przykład płynęłam wielokrotnie i za każdym razem ten spływ był zupełnie inny, żeby mieć w polu swojego wzroku z dwa, powiedzmy, kajaki, gdzie w razie czego w jakiejś sytuacji awaryjnej można też sobie wzajemnie pomagać i to też tak podnosi poczucie bezpieczeństwa, że w przypadku na przykład kilkunastoosobowej grupy gdzieś ktoś w zasięgu wzroku ma też kolejnych przed sobą albo za sobą kajakarzy.
1: No, brzmi faktycznie jak taka trasa dla już trochę doświadczonych kajakarzy. To ja cię zapytam, bo ja faktycznie kajaki głównie korzystałam z nich na takich jednodniowych trasach, gdzieś w okolicach Warszawy czy Łodzi. I tu jakby takiego przygotowania specjalnego nie potrzeba. Ale gdybym chciała zaplanować na przykład weekendowy spływ kajakowy, to czy to jest tak, że trzeba się nastawić na taką improwizację i nocować tam, gdzie akurat nas noc zastanie i rozbić namiot? Czy to się da jakoś zaplanować? No bo jak ja mam zaplanować? Jakie odcinek ja przepłynę tym kajakiem?
2: Skoro nie wiem.
1: Tak, w jeden dzień na przykład.
0: No ja myślę, że bardzo ważnym jest po prostu zrobienie dobrego researchu. Większość tych tras popularniejszych kajakowych jest dość dobrze opisana w internecie albo na forach internetowych, a tak naprawdę to najlepiej, jeżeli na przykład wypożyczamy kajak od kogoś, od jakiejś firmy czy właściciela po prostu mieszkającego lokalnie te kajaki, to po prostu zapytać tego właściciela, tych mieszkańców, gdzie najlepiej gdzieś pomiędzy na przykład się zatrzymać, żeby było w miarę bezpiecznie, żeby była jakaś zatoczka. Tak jak wspomniałam, często też na tych trasach są te infrastruktury przeznaczone do biwakowania. Na pewno są osoby, które zostawiają to improwizacji, ale ja jednak w przypadku tego, to jest jednak woda, to jest żywioł. Zachęcam do tego, żeby w miarę, na tyle, na ile jest to możliwe, przemyśleć, gdzie się zatrzymamy. Oczywiście przede wszystkim sprawdzić warunki pogodowe, dobrze się przygotować, jeśli chodzi o odzież, o ubrania. Więc myślę, że tutaj warto po prostu posprawdzać takie miejsca, gdzie na przykład powiedzmy w połowie tej trasy warto się zatrzymać, jeżeli to są też ciekawe, bardzo często są to ciekawe po prostu miejsca historycznie, przyrodniczo, tutaj na przykład jakieś zabytkowe elektrownie, tutaj obiekty zabytkowe, więc warto troszeczkę jeszcze sobie uatrakcyjnić ten pobyt, a z drugiej strony też troszeczkę bardziej świadomie do tego podejść, jeżeli już planujemy taki kilkudniowy spływ.
2: Wiedzieliśmy, kogo zaprosić do rozmowy o kajakach, ponieważ mówisz o tym z taką pasją, że ja po prostu chcę rzucić wszystko i jechać, nad wkręt. No ale Joasiu, wyobraźmy sobie, że nasza słuchaczka nas właśnie, no popłynął, ale nigdy tego nie robiłam. Tak. Który szlak, która trasa kajakowa w Polsce byłaby idealna dla takich absolutnie początkujących, dla takich, którzy chcieliby popłynąć tym kajakiem i w tym sposobie spędzania czasu, w tym sporcie się po prostu zakochać?
0: No to powiem dwie rzeczy, takie, które akurat w tej chwili przychodzą mi do głowy. Jedna to po prostu przenieśmy się na bajeczne, przepiękne roztocze. Tam po prostu możemy płynąć sobie spokojnie. Te rzeki tam dość spokojnie płyną, ten nurt nie jest dość szybki i bardzo często widziałam tam rodziny z dziećmi, gdzieś możemy się zatrzymać przy zatoczce. No to jest naprawdę piękny region, ponieważ też mamy i progi skalne, które tam tworzą kaskady, mamy Roztoczeński Park Narodowy, podziwiamy zwierzyniec, no po prostu jest to bajeczna trasa, żeby też połączyć sobie tam turystykę kajakową z rowerami, z pieszymi wycieczkami, więc Roztocze jest naprawdę pod tym względem fenomenalne. Wspomnieliście też o Krutyni, to jest oczywiście jedna z najpopularniejszych. Klasyka. Tak, klasyka, więc ja też zachęcam. Na Pomorzu to często dla rodzin z dziećmi na przykład polecana jest rzeka Wda. i tam też zwiedzanie Borów Tucholskich, Wdzickiego Parku Krajobrazowego, ale tutaj ja też zwrócę uwagę na jedną taką praktyczną wskazówkę, ponieważ tak jak wspomnieliście, czasami ktoś chce spróbować, a ma dużo niepewności, a też zdarzają się osoby, które na przykład nie potrafią pływać, albo po prostu boją się tej sytuacji, gdy nastąpi wywrotka, co wtedy, prawda, jest dużo emocji, jak się zachować. Wiadomo, jeżeli czujemy to dno, to czujemy się raczej bezpieczniej, ale też dzieci różnie potrafią zareagować. I ja przekażę wam i przekażę państwu taką jedną wskazówkę, którą ja uzyskałam od instruktora kajakarstwa i właściciela wypożyczalni u nas na Pomorzu. Powiedział mi tak, jeżeli ktoś nie czuje się zbyt pewnie na wodzie, a chcemy po prostu, żeby ten pierwszy spływ jak najbardziej był przyjazny, przyjemny i wywoływał piękne wspomnienia i jeszcze potem bardziej zachęcał do kolejnych tras, to warto po prostu nawet kupić sobie kamizelkę taką ratunkową do wody, żeby ona była przede wszystkim bardzo dobrze dopasowana do ciała danej osoby i na takim bezpiecznym terenie, w zbiorniku wodnym, gdzie czujemy się spokojnie, gdzie jesteśmy zaopiekowani, gdzie nie mamy jakichś nieprzewidzianych sytuacji, pokazać tej osobie, jak ta kamizelka utrzymuje tę osobę na wodzie, że po prostu nawet jeżeli się wywrócimy, to nic nam się nie stanie, poddajemy się, po prostu ta kamizelka nas unosi, a za chwilę osoba, kompan, kompanka utrzymuje nas, pomaga i doprowadza nas do brzegu. Według mnie to jest bardzo, bardzo dobra wskazówka, bo wiele z nas, wiele osób po prostu martwi się, czy te kamizelki rzeczywiście nas utrzymają, a to pozwala nam w takich kontrolowanych warunkach na przykład to sprawdzić.
1: To jest też cenna wskazówka, tak jak wspomniałaś, w przypadku dzieci, bo one no, są takie, które chętnie wchodzą w nowe przygody, a są takie, które faktycznie boją się wody. To jak jesteśmy przy dzieciach? Powiedz jeszcze, na co zwrócić szczególną uwagę, bo rozumiem, że dzieci można po prostu w tym kajaku pod opieką osoby dorosłej mogą pływać, właściwie chyba w każdym wieku, od kiedy mogą siedzieć, czy są może jakieś granice. I od kiedy nastolatki mogą taki kajak wypożyczać samodzielnie, bo to jest taka dosyć popularna forma aktywności wśród młodych ludzi, no ale pytanie, czy mogą?
0: Tak, mówi się, że nie ma takiego ustawowego minimalnego wieku, jeśli chodzi o obecność dziecka w kajaku. Na pewno w tych najmłodszych etapach życia, no to tylko wybieramy te trasy bardzo spokojne, gdy warunki pogodowe są odpowiednie, te etapy są krótkie. 2-3 godziny to z reguły jest taki standard minimalny, żeby też to dziecko się nam nie
1: znudziło po prostu. Tak,
0: dokładnie, dokładnie. Natomiast mówi się, że tak w wieku od około 12 lat, gdy dziecko jest już dość samodzielne, gdy samodzielnie potrafi pływać w kajaku, na przykład z dorosłym, czy po prostu samodzielnie pływa, no to na tych łatwych trasach może też pływać. No najważniejsze jest to, żeby to dziecko po prostu potrafiło pływać, żeby wiedziało, jak się zachować, żeby było dobrze wdrożone. I jeżeli jest to dziecko młodsze w kajaku, no to żeby oczywiście było z osobą, która ma duże doświadczenie, tak jak wspomniałam, też potrafi pływać. I jeżeli mamy to młodsze dziecko, to też zwrócenie uwagi na takie standardowe zasady bezpieczeństwa, czyli ta wspomniana kamizelka, zwrócenie uwagi, żeby dziecko na przykład nie wychylało się za bardzo z kajaka, żeby nie skakało, nie wyskakiwało z kajaka, jeżeli nie ma takiego zalecenia, żeby po prostu słuchało komend tej osoby dorosłej, no a potem już na tym w starszym etapie, na przykład już może to dziecko w wieku 8-10 lat pomóc w wiosłowaniu, aktywnie uczestniczyć w spływie, no i myślę, że taką w ogóle już taką nietechniczną rzeczą, ale tym, żeby w ogóle zachęcić dziecko do takiego eksplorowania, jest w ogóle opowiadanie o tej trasie, na przykład tak jak na Roztoczu, możemy powiedzieć, a słuchaj, a tu będziemy podziwiać koniki polskie, a zobacz, a tu będą takie formacje skalne, które mają kilkaset metrów. A zobacz, wyszukuj tutaj sokolicy trzech koron i wypatruj, żeby to dziecko cały czas angażować i więcej tych bodźców u niego takiego zainteresowania tworzyć.
1: Asia, jak zaplanuję rodzinny wypad na kajaki, to płyniesz z nami, koniecznie.
0: O, chętnie, bardzo chętnie.
2: A powiedz, dlaczego nie widzimy tutaj w Warszawie kajakarzy na Wiśle? Albo dlaczego jest ich tak niewielu, jak na przykład w Budapeszcie na Dunaju, czy w Paryżu na rowerze, na Sekwanie?
0: Nie wiem, czy wciąż jest taka świadomość u mieszkańców czy turystów, że można ten kajak sobie wypożyczyć i płynąć Wisłą. Myślę, że trochę jest naszych też uprzedzeń co do poziomu czystości albo też do poziomu bezpieczeństwa płynąc na Wiśle. No ta głębokość też sprawia, że nie każdy czuje się tak bardzo pewnie, więc myślę, że jest tutaj kilka tych czynników, ale wśród osób, które naprawdę są bardzo zaangażowane, to te aktywności miejscowości. Widać na przykład bardzo rozbudowane jest wioślarstwo i wiele osób mieszkających w Warszawie korzysta z tego, wieczorami się spotyka, wiosłuje po Wiśle. No i mamy też kilka zbiorników wodnych, tak jak na przykład Kanał Żerański też w Warszawie, gdzie ludzie korzystają z innych aktywności wodnych, jak na przykład słupy, czy też można wypożyczać sobie kajaki. Więc myślę, że wciąż na przykład w Warszawie ta popularyzacja chce być wdrażana, ale może jeszcze brakuje takiej większej świadomości, że na przykład jako forma zwiedzania i podziwiania Warszawy z perspektywy wody, no to może być wypożyczenie kajaka i można po prostu na pewnym odcinku sobie popłynąć. To też nie musi być długie, no ale wiadomo, warto, żeby to było z bardziej doświadczoną osobą, ponieważ niektórych może też przerażać głębokość Wisły.
1: To jeszcze zapytam o takie kwestie bezpieczeństwa, bo wspomniałaś o pogodzie, to jest no, oczywiście bardzo ważne, zarówno zbyt duże słońce, jak i jakieś deszcze, burze są niebezpieczne. Wspomniałaś o kamizelkach, ale jeśli chodzi o sam kajak, czy my powinniśmy, no bo no, rozumiem, że tutaj słuchają nas pewnie w tej chwili głównie osoby, które nie mają własnych kajaków, tylko je wypożyczają. Czy powinniśmy na coś zwrócić uwagę, wypożyczając taki sprzęt, no zwłaszcza na dłużej i na jakąś trudniejszą trasę?
0: No myślę, że tutaj przede wszystkim powinniśmy na tyle, na ile to jest możliwe, mieć zaufanie do osób, które te kajaki wypożyczają, że te kajaki są naprawdę sprawdzone, że nie są nigdzie uszkodzone, że są stabilne i tak naprawdę po stronie osoby, która nam ten kajak wynajmuje, jest to, żeby ten kajak był bezpieczny, stabilny i żeby można było dobrze nim płynąć.
1: Czyli sprawdzona wypożyczalnia.
0: Tak, myślę, że to jest bardzo ważne. Sprawdzona wypożyczalnia, bardzo często podpisuje się umowy przed wypożyczeniem takiego kajaku, więc tego typu rzeczy, które, jeśli chodzi o sam kajak, no myślę, że warto mieć na uwadze.
2: No powiedz, co robisz, żebyś nie była zjedzona przez komary?
0: No po prostu stosuję repelenty, ale też wiadomo, długie koszule, lniane, przewiewne, może nie zawsze się to stosuje, ale jednak jest zalecenie, żeby z tego korzystać. No i repelenty tutaj też dają radę.
1: No i lepsze komary niż krokodyle, więc docenimy nasze
2: no to
1: rzeki.
2: Bez wątpienia, natomiast bycie pogryzionym czy pogryzioną przez stado całe chmarę komarów, no też nie jest przyjemne, chociaż przyznaję, nigdy nie byłem ugryziony przez krokodyla.
0: Przez krokodyla, no ja też nie, ale muszę przyznać, że szczerze, tak jak przypominam sobie te swoje wpływy kajakowe, to nie miałam zbyt często problemów z komarami. Tak jak to wspominam.
2: No to jest moje podstawowe wspomnienie niestety, a wtedy jeszcze nie było tak skutecznych repelentów.
0: Rozumiem.
1: No to już teraz mamy na to lekarstwo. Bardzo ci, Asiu, dziękujemy. Ja myślę, że zachęciłaś nawet osoby, które do tej pory były nieprzekonane do kajaków, to z tą swoją pasją zaraziłaś. Ja na pewno się wybiorę w jakąś rodzinną podróż i zapraszam cię w takim razie, bo jeśli będziesz z taką pasją moim dzieciom opowiadać o trasie, to na pewno będzie dobrze.
0: Bardzo dziękuję.
2: Dzięki, Asiu, za kilka minut, kilka ważnych informacji dla każdego, kto będzie leciał samolotem.
3: Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedasz, to w euro.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
9: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków,
3: filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: To

0: Moja Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Rozłam w PiS stał się faktem. Gdyby Mateusz Morawiecki rozwiązał swoje stowarzyszenie, byłby teraz więcej niż bardzo ważnym politykiem w naszej partii, powiedział w telewizji Republika Jarosław Kaczyński. Prezes PiS dodał, że na sugestie, iż Morawiecki mógłby jeszcze zostać premierem, ten powiedział, że chce przejąć partię. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega, że według danych wywiadowczych Rosja przygotowuje zmasowany atak rakietowy na Ukrainę i może on nastąpić w ciągu najbliższych 48 godzin. Dodał, że liczy na pomoc partnerów i podkreślił, że obrona powietrzna to główny priorytet. USA i Wielka Brytania chcą w przyszłym tygodniu zorganizować konferencję w sprawie cieśniny Ormus, poinformował portal Axios. Plany potwierdził portalowi przedstawiciel Białego Domu. Jak poinformowali europejscy dyplomaci, w spotkaniu mogą wziąć udział ministrowie obrony oraz najwyżsi dowódcy wojskowi z państw zachodnich, a także z krajów Bliskiego Wschodu. Kolejne informacje o 11.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Audycja wspólna sobota. Anna Sobańda i Rafał Turowski przy mikrofonach. Witamy ponownie. A teraz przeniesiemy się, proszę Państwa, na pokład samolotu.
5: Marek Stus, portal Pasażer.com. Witamy, Panie Marku.
6: Dzień dobry Państwu.
5: Panie Marku, czytamy w depeszy niedawnej, że na lotnisku w Krakowie-Balicach doszło do kolejnej interwencji Straży Granicznej. Pasażer lecący do Zurichu nie stosował się do poleceń załogi i został wyprowadzony z samolotu, otrzymał mandat. To znaczy, czego on nie zrobił? Albo czego mógł nie zrobić?
6: Najprawdopodobniej nie zastosował się do poleceń załogi, to znaczy, że wywołał jakąś sytuację konfliktową, czy taką, która no, wprost zagraża bezpieczeństwu operacji lotniczych. No i w związku z tym załoga, czyli personel pokładowy prosi kapitana, czy zgłasza kapitanowi dowódcy statku taki problem i on podejmuje decyzję o ewentualnym usunięciu pasażera z lotu. No przyczyny mogą być bardzo różne, jakieś agresywne zachowanie, próba wywołania konfliktu z innymi pasażerami, pozostawanie pod wpływem alkoholu. To są takie najbardziej typowe sytuacje.
4: Czy w takim razie z tą załogą samolotu, a głównie z kapitanem, to jest trochę tak jak w wojsku? To znaczy każda komenda musi być wykonana, bo sprzeciw no, może się właśnie kończyć w taki sposób?
6: W pewnym sensie myślę, że to porównanie jest trafne. Kapitan, dowódca statku podejmuje ostateczne decyzje, jeśli chodzi o kwestie operacyjne, ale też związane z bezpieczeństwem samego lotu, czyli decyduje o tym, że dany pasażer nie kwalifikuje się do odbycia podróży, że może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa operacji, dla sprawnego przebiegu przelotu, więc z tego względu podejmuje taką decyzję.
4: I rozumiem, że to są decyzje nieodwołalne, to już nie ma miejsca na jakieś negocjacje.
6: Tak, to ta decyzja kapitana jest ostateczna i ona nie podlega takiej jakiejś szybkiej weryfikacji, prawda, czy próby podważenia, więc trzeba się do niej dostosować. Mhm.
5: Panie Marku, no jesteśmy narodem bez wątpienia obdarzonym cudownym poczuciem humoru. No tutaj się okazuje, że naszych żartów o bombie w bagażu obsługa lotniska zupełnie nie rozumie. Dlaczego żart o bombie w bagażu na lotnisku jest zupełnie nieśmieszny?
6: No dlatego, że stanowi on potencjalne źródło zagrożenia, to znaczy obsługa, służby, które pracują na lotnisku nie są w stanie na podstawie takiego właśnie jakiegoś hasła rzuconego przez pasażera zweryfikować, czy to jest czysty żart, czy to jest jakaś poważniejsza sytuacja, poważniejsze zagrożenie, więc wszelkie takie żarty czy działania polegające na tym, że ktoś zgłasza, będąc w pełni swojego humoru, informację, że ma jakiś ładunek wybuchowy, czy jakieś niebezpieczne przedmioty w bagażu, broń i tak dalej, no kończą się tym, że taka osoba podlega przeszukaniu, następuje wszczęcie procedury przewidzianej w takiej sytuacji i no niestety musi się liczyć z konsekwencjami i z tym, że nie poleci w danym dniu, prawda, że zostanie również niedopuszczona do lotu, a ponadto no, mogą ją spotkać różne negatywne konsekwencje. One, jeśli chodzi o polskie lotniska, o polskie prawo, one nie są jakieś nadmiernie, i to można tutaj z pewnym żalem powiedzieć, czy z pewnym takim oczekiwaniem, że ta sytuacja się zmieni, nie są nadmiernie uciążliwe dla takich delikwentów, dlatego że w zasadzie w większości przypadków kończy się to po prostu na mandacie karnym w wysokości maksymalnej 500 zł, bo taka jest przewidziana w prawie lotniczym, więc nie jest to suma dolegliwa. No i stąd niestety te sytuacje się dość regularnie powtarzają. Ja nie rozumiem dlaczego, ale pasażerowie podróżujący, jak widać, czasami są obdarzeni takim dość specyficznym poczuciem humoru.
4: No myślę, że gorszą, bardziej dotkliwą konsekwencją jest to, że się nie poleci danym lotem, zwłaszcza jeśli się miało taki dobry humor.
5: No chyba, że pan kapitan czy pani kapitan ma poczucie humoru i machnie ręką, ale nie słyszałem, żeby taka historia się
4: zdarzyła. Ja myślę, że to działa tak jak w przypadku tych alarmów bombowych do różnych instytucji, że po prostu nie mogą tego zignorować chyba.
6: Nie mogą zignorować i nie ignorują, więc należy się liczyć z tym, że jednak nie polecimy, nie możemy liczyć tutaj na żadną prawda, łaskę ze strony załogi. Natomiast zwróciłbym jeszcze uwagę na to, że takie działania, jeżeli zdecyduje się ktoś na nie w innych państwach, mogą przynieść znacznie poważniejsze konsekwencje prawne, łącznie z takim pełnym procesem karnym, który może zostać na tej podstawie wszczęty, więc dana osoba może zostać zatrzymana. Więc też trzeba się liczyć z tym, że o ile polskie prawo jest dość łagodne w tych sytuacjach, moim zdaniem zbyt łagodne, to w innych krajach te konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze i znacznie dalej idące.
4: No właśnie, bo mówiliśmy o sytuacji, która się dzieje w Polsce, jakby na pokładzie samolotu, który stoi na polskim lotnisku. A co się dzieje, kiedy ten samolot jest już w górze i jakby przeskrobiemy coś na pokładzie na tyle istotnego, że kapitan zdecyduje o, no to się chyba nazywa wtedy awaryjne lądowanie?
6: Takie nieprzewidziane, ono jest w takim trybie jakby poza planem lotu, czyli załoga decyduje o tym, że nie będzie kontynuowała lotu do miejsca docelowego, tylko wyląduje gdzieś wcześniej.
4: I co się dzieje z takim delikwentem wtedy?
6: Taka osoba jest zatrzymana przez lokalne służby, więc też podlega tutaj na ogół lokalnemu reżimowi prawnemu, w zależności od tego, gdzie to się stanie. Więc te konsekwencje mogą być różne, ale generalnie no, musi się liczyć też z poważnymi następstwami swojego działania, takimi późniejszymi, to znaczy polegającymi na tym, że linia lotnicza, która no, została zmuszona do przerwania lotu, do takiego międzylądowania, ponosi koszty tej operacji, no bo to są koszty większej ilości paliwa, dłuższej pracy załóg, ale także tego, że maszyna jest opóźniona, że prawdopodobnie też kolejne rotacje będą wykonane na czas, że część pasażerów być może nie zdąży na przesiadki, trzeba będzie umieścić ich na przykład w hotelu i tak dalej, więc to mogą być całkiem spore koszty, które no, kilkuset tysięcy złotych nawet i więcej mogą wynieść sumarycznie. I przewoźnik może od takiego pasażera, który właśnie spowodował tę sytuację, zmusił załogę do międzylądowania, może zwrócić się z roszczeniem o zapłatę.
5: A jaki jest najczęstszy powód takiego nieplanowanego lądowania? To jest alkohol?
6: Ja myślę, że jeśli byśmy próbowali jak statystycznie gdzieś to ująć, nie wiem, czy ktoś prowadzi takie statystyki w sposób regularny, ale myślę, że alkohol niestety jest jedną z takich głównych, a być może właśnie główną przyczyną sytuacji konfliktowych na pokładzie. Jego spożywanie no, w nadmiarze, ale też trzeba pamiętać o tym, że alkohol w powietrzu trochę szybciej działa, więc pasażerowie, którzy zamierzają raczyć się napojami alkoholowymi, co samo w sobie nie jest przecież niczym złym, ale powinni zachować szczególny umiar i ostrożność, dlatego że no, szybciej, mówiąc kolokwialnie, uderza do głowy i jeżeli ktoś wie, że nie potrafi opanować swoich emocji czy zachowania po większej ilości alkoholu, to musi sobie zdawać z tego sprawę, że właśnie szybciej niż mu się zdaje, to się może zdarzyć w trakcie lotu.
5: Mhm. Panie Marku, takie pytanie może trochę logistyczne, chociaż też jakiś czas temu było o tej sytuacji głośno, mianowicie chyba to było w Stanach albo w Wielkiej Brytanii, jedna z pasażerek nie chciała się zamienić na miejsce z proszącą no, o tę zamianę pasażerką, która nie miała obok siebie miejsca dla dziecka. No wybuchła z tego straszna awantura. W każdym razie część internautów stanęła za tą pasażerką, część za tą pasażerką z dzieckiem. Co samolotowy, co podróżniczy Savoir Vivre mówi na temat takiej zamiany miejsc w samolocie? Musimy, powinniśmy, możemy? Jeżeli ktoś nas o to prosi.
6: Zdecydowanie możemy i tyle, prawda? Nie mamy żadnego obowiązku. No w jednej sytuacji, tak, jeżeli załoga wyraźnie z jakichś względów także związanych z operacyjnością lotu, z bezpieczeństwem prosi o zmianę miejsca. Tutaj różne przyczyny mogą być od wyważenia samolotu poprzez jakieś kwestie związane z zajęciem miejsc awaryjnych, gdzie ta osoba, która tam siedzi, powinna być odpowiednio sprawna i dać możliwość, czy mieć możliwość przeprowadzenia, czy pomocy załodze w przeprowadzeniu ewentualnej akcji ewakuacyjnej i tak dalej. Ale w takich normalnych sytuacjach to jest dobra wola danego pasażera i tutaj niestety ten problem jest dość częsty, zarówno na krótkich lotach, jak i na dłuższych, że pasażerowie, że ludzie, którzy podróżują, wcześniej nie zadbają o to, żeby właśnie zabezpieczyć sobie, czy to w sposób możliwy, dostępny u danego przewoźnika, czyli na przykład odpowiednio wcześniej odprawić się i wybrać miejsca takie, które dla nich będą wygodne, a zarazem zapewnią im możliwość siedzenia razem z innymi osobami, z dziećmi, czy też właśnie z innymi osobami, którymi podróżują, albo wykupią te miejsca, no bo to praktyka też dość już często dzisiaj spotykana, zwłaszcza w tanich liniach, ale nie tylko, więc tu można sobie to zabezpieczyć wcześniej. Niestety część podróżnych o to nie dba, bądź też próbuje zaoszczędzić w ten sposób i nie ponosić kosztów związanych z wyborem miejsc wcześniej, a potem powodują zamieszanie na pokładzie. Także ja bym tutaj zdecydowanie obstawał przy tym, że jest to możliwość zamiany i pamiętajmy też o takiej zasadzie kurtuazyjnej, o pewnym konwenansie z tym związaniu. Jeżeli proponujemy komuś zamianę miejsca, to oferujemy miejsce albo tożsame, albo lepsze niż to, które chcemy wymienić, prawda? Czyli jeżeli siedzimy gdzieś w środku, no to nie spodziewajmy się, że ktoś, kto jest przy oknie, czy ma jakieś miejsce z większą przestrzenią na nogi, że chętnie z nami się wymieni tym
5: Chociaż
6: hotelem.
5: Takie są oczekiwania, powiedzmy sobie szczerze, często, dokładnie.
6: Bardzo często są takie oczekiwania. Tak.
4: A ja jeszcze bym wróciła do tematu tego alkoholu, bo tak jak wspomnieliśmy, on jest dosyć częstym problemem. Kto decyduje o tym, czy pasażer pod wpływem alkoholu może znaczy jakby teoretycznie nie powinien, ale no jak wiemy, na lotniskach alkohol również jest sprzedawany w tych barach, restauracjach, które tam są. Czy załoga to jest jakby kwestia uznaniowa załogi, czy pasażer jest pod zbyt dużym wpływem, czy nie?
6: Ja myślę, że tutaj jakby pierwszym etapem to jest pewna weryfikacja przez agentów, którzy prowadzą na przykład boarding na lotnisku, jeśli zauważą, że dany pasażer zachowuje się w sposób taki, który wskazuje, że jest pod wyraźnym wpływem alkoholu, bądź nie jest w stanie jakby tutaj normalnie funkcjonować. No, zgłaszają taki fakt załodze i kapitan podejmuje decyzję. A na pokładzie samolotu, kiedy już dana osoba się znajdzie, no to wtedy załoga weryfikuje. Nie ma żadnych jakichś, powiedzmy, granic, czy nie prowadzi się badania przecież alkomatem takiego pasażera bezpośrednio na pokładzie samolotu i decyduje na tej podstawie, czy on się nadaje do lotu, czy nie. Tylko jest to kwestia pewnego doświadczenia życiowego, zawodowego, obserwacji tej osoby i sytuacji takiej indywidualnej. Każda jest inna, więc tutaj ostatecznie załoga na bazie takich właśnie czynników podejmuje decyzję.
5: Panie Marku, chciałem jeszcze zapytać o przewóz bagażu w samolotach. On jest właściwie we wszystkich już liniach lotniczych, ten bagaż płatny, no w każdym razie w większości. No i czasem przed wejściem do samolotu zdarzają się daleko idące nieporozumienia z obsługą tychże bramek. No i też można było przeczytać mrożące krew w żyłach historię o tym, że ktoś, kto się nie zgadzał z decyzją obsługi lotniska, tylko dlatego nie został wpuszczony do samolotu. Czy od tej decyzji można się odwołać, czy też raczej sugeruje pan, żeby jakby wszystkie te decyzje obsługi naziemnej przyjmować z dobrodziejstwem inwentarza, bo inaczej nas nie wpuszczą na pokład?
6: Czyli jest takie ryzyko, oczywiście, jeżeli tutaj podstawą jest przede wszystkim zachowanie pasażera, który gdzieś tam próbuje wymusić na obsłudze w bramkach przepuszczenie go z jakimś większym bagażem, czy nie chce uiścić opłaty. Ja bym sugerował tutaj wszystkim podróżującym, zwłaszcza teraz w tym okresie wakacyjnym, że jeżeli nawet jest sytuacja wątpliwa, bo być może, że czasami ta opłata jest nałożona w sposób niezgodny z regulaminem danego przewoźnika, należy udokumentować to, czyli zrobić zdjęcia tego bagażu w mierniku, czy nawet można gdzieś tam jakieś dowody zebrać w tej sprawie i pozostawić tą sprawę do postępowania reklamacyjnego, czyli zgłosić przewoźnikowi reklamację w tej sprawie. Natomiast staramy się nie wywoływać napięcia na lotnisku, no bo może to się właśnie skończyć, tak jak pan powiedział, tym, że ostatecznie załoga podejmie decyzję, że nie zabierze nas na pokład.
5: Ale to, no jest, to jest powód, tak? Tak. Wpuszczenia na pokład. To, że się zdenerwujemy.
6: To, że się zdenerwujemy, że próbujemy na przykład wymusić to wejście, czy w jakiś sposób agresywnie się zachowujemy, w sposób niespokojny, bądź nie chcemy uiścić tej opłaty, jakby to też wiele linii ma zastrzeżone w regulaminie, że jeżeli bagaż jest ponadwymiarowy, a pasażer nie chce go pozostawić na lotnisku, czy nie chce, czy nawet w większości przypadków jest niemożliwe ze względu bezpieczeństwa, ale nie chce uiścić tej opłaty, no to wtedy także może jest to podstawa do tego, żeby odmówić przewozu w tym przypadku, nie tylko tego bagażu, ale także jego samego.
4: Mhm. A jak już mówiliśmy...
6: Apel jest taki, żeby... Tak, apel jest taki, żeby trzymać się po prostu tych reguł, które dana linia ma i zabierać bagaż zgodny z 100% zgodny z zasadami, które znamy, które akceptujemy, bo często spotykamy takie dyskusje, że o 1 centymetr przekracza. No, przekraczał 1 centymetr, ale przekraczał, prawda, był większy niż ten maksymalny limit, nawet jeżeli to jest tylko ten 1 centymetr.
4: Mm-hmm. A jak jest w przypadku stroju? Bo przygotowując się do naszej rozmowy, znalazłam taką informację, że są linie lotnicze, które mają swoje wymagania dotyczące stroju i są takie stroje, w których można zostać niewpuszczonym na pokład samolotu.
6: Tak, to się zdarza, w szczególności na przykład takie reguły obowiązują w liniach saudyjskich, w Saudii, ale także i u innych przewoźników, czy w szczególności u niektórych z Bliskiego Wschodu, czyli, ale również w amerykańskich na przykład, to żeby nie było, że to tylko jakiś jeden region, czyli jakiś strój, który jest zbyt skąpy, mówiąc najogólniej, plażowy, powiedzmy sobie w ten sposób. Przewoźnik może, czy obsługa, załoga może poprosić o założenie czegoś innego, czy też zmianę tego stroju. Więc jakieś rzeczy krótkie, takie właśnie, no można powiedzieć, niestosowne publicznie, niektórzy próbują w ten sposób podróżować.
4: Czyli bo nie latamy na przykład w bikini jakieś... po prostu.
5: Ale to wszystko w trosce pasażera, no bo na pokładzie samolotu jest klimatyzacja i on po prostu zmarznie.
6: Tak, ale też to jest jeszcze inny aspekt ubrania, które na przykład zawierają jakieś kontrowersyjne napisy, czy nadruki, czy jakieś oznaczenia, które ewidentnie wskazują na jakąś stronę polityczną, czy jakieś hasło na przykład, nie wiem, nacjonalistyczne. No różne są, różne ludzie mają problemy i, że tak powiem, sposób ich ekspresji.
5: Czyli tego unikamy.
4: Unikamy kontrowersji.
6: Unikamy wszelkie kontrowersji, nie tylko jeżeli chodzi o skąpość stroju, ale także o jego, że tak powiem, kształt, czy też treści, które na tych ubraniach ewentualnie są przemycane.
4: Bardzo dziękujemy. Pan Marek Stus był naszym gościem i przewodnikiem po pokładach samolotowych.
5: Po informacjach Radia Tok FM o chłopcu na końcu świata.
1: Reklama.
7: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedne 699.

0: aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę polska marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Rosjanie znów zaatakowali. Są kolejne ofiary i ranni. Wojska agresora na Ukrainę wysłały m.in. rakiety. Premier zarzuca prezydentowi blokowanie potencjalnych obniżek na stacjach paliw. To po tym, jak prezydent wysłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Czy jest jeszcze możliwy powrót harcerzy do PiS? Poseł lojalny wobec Jarosława Kaczyńskiego w TOK FM odpowiada. Minutę temu minęła 11. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Co najmniej 5 osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Ukrainę. Moskwa wykorzystała do niego 2 rakiety i prawie 160 dronów bojowych. Informacje w tej sprawie zbiera reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz, jakie jeszcze miasto ucierpiały.
10: Celem Rosjan było m.in. miasto Sumy. Pociski uderzyły w budynek, w którym znajdowali się kierowcy nowej poczty. 3 osoby zginęły. Jedna osoba zginęła w ataku na budynek mieszkalny w przyfrontowym Słowiańsku. Portal Ukraińska Prawda wylicza, że w nocy Rosjanie uderzyli też w 4 stacje benzynowe i remizę strażacką w obwodzie połtawskim. Ponadto pociski spadały na obwód charkowski, chersoński i zaporoski. Ostatnie godziny to też kolejne niepokojące doniesienia z Rumunii. Tamtejsze Ministerstwo Obrony poinformowało, że rano samolot F-16 strącił następnego drona, który naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną. Pilot miał zidentyfikować maszynę jako Szacheda, wykorzystywanego przez Rosję do ataków na Ukrainę. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
9: Kolejne spięcie na linii premier-prezydent. Prezydent Karol Nawrocki zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, dzięki czemu można było sfinansować tańsze paliwa na stacjach. Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach. Napisał na platformie X premier Donald Tusk. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W ocenie Nawrockiego jej przepisy łamią zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz. We wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie zatwierdzi decyzję o wyrzuceniu polityków z ugrupowania, którzy opowiedzieli się za Mateuszem Morawieckim i nie spełnili żądania Jarosława Kaczyńskiego o podpisaniu tzw. lojalek. Według prezesa PiS to 30 posłów, a Mateusz Morawiecki twierdzi, że po jego stronie jest 44 działaczy. Lojalny wobec Kaczyńskiego poseł Paweł Sałek w programie Wybory w Toku nie wykluczył, że do wtorku szabel po stronie byłego premiera może ubyć.
11: Być może
7: część osób, które dzisiaj zdecydowały się na to, żeby nie podpisywać tego oświadczenia, że nie będą działać wbrew interesom partii, zmieni zdanie do środy. No w środę zaczyna się posiedzenie Sejmu i też jestem sam ciekaw, w jaki sposób ewentualnie miałyby wyglądać sprawy związane z nowym klubem parlamentarnym. Kto odejdzie, jak się ewentualnie
11: ustał. Ale to, panie pośle, będzie tak, że prezes będzie wzywał poszczególne osoby jeszcze i przepytywał i proponował im dobre miejsca na liście, żeby tylko opuściły Morawieckiego?
7: Nie, ale to chyba pani jak gdyby zbyt daleko stawia pewną tezę. Okay, natomiast każdy będzie miał swoją odpowiedzialność za to, jaką decyzję podejmie. Natomiast ja mówię o tym, że w wtorek jeszcze będzie posiedzenie władz partii, a w środę zaczyna się Sejm. Zobaczymy, jak to w rzeczywistości będzie wyglądać.
9: Mówił poseł PiS dopytywany przez Dominikę Wielowiejską, a więcej na ten temat piszemy na portalu tok.fm.pl. To może być koniec koszmaru ponad 200 mieszkańców kamienic w Łodzi, którzy ze względu bezpieczeństwa od 2 lat muszą mieszkać w hotelach czy innych lokalach w związku z budową tak zwanego kolejowego tunelu średnicowego. Budowa tunelu stoi w miejscu, odkąd 2 lata temu na trasie drążenia zawaliła się część kamienicy. Teraz mieszkańcy mają szansę na odszkodowania. Żeby wznowić drążenie, PKP chce przejąć 4 grożące zawaleniem nieruchomości, te, z których mieszkańcy musieli się wyprowadzić. Senator Krzysztof Kwiatkowski, autor ustawy, która pomogła odblokować pracę przy budowie tunelu, zapowiadał, że mieszkańcy będą mogli dostać do 12 tysięcy złotych za metr. Ale mieszkańcy nie są tego tacy pewni, mówi jedna z nich, Maryna Nasiłowska.
12: Spółka PKP nie potwierdziła tego, co powiedział senator Kwiatkowski. Na razie jest jeszcze lekki stres. Finalne odczucia będę miała dopiero wtedy, kiedy te wyceny już będą gotowe.
9: Na mieszkańcy liczą, że wyceny poznają już w przyszłym miesiącu. Już po raz 766 odbędzie się w Gdańsku Jarmark Świętego Dominika. To jedna z największych w Europie imprez handlowo-kulturalnych. A ceremonia otwarcia odbędzie się dzisiaj w samo południe, czyli za niespełna godzinę. Na linii już teraz gdański reporter TKFM Paweł Radzewicz. Pawle, powiedz zatem, jakie czekają na turystów i mieszkańców atrakcje.
13: Na ulicach Gdańska czekać będzie ponad 700 wystawców, od kupców przez artystów i rzemieślników po kolekcjonerów, mówi menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
14: Tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty. Zapraszamy na targ węglowy w tym roku do kolekcjonerów.
13: Po zakupach można będzie udać się na przystanek smaków w okolicy Placu Świętopełka.
14: To serce kulinarne jarmarku. To tam jest najwięcej stoisk z jedzeniem. Ponad 17 kuchni świata. I w cieniu na Świętopełku, na leżaczkach można sobie wówczas odpocząć.
13: Jarmark Świętego Dominika potrwa 3 tygodnie. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
9: A kolejne informacje o 11.20, teraz pogoda. W całym kraju raczej mało chmur, jedynie więcej miejscami na wschodzie. Na krańcach południowo-wschodnich lokalnie mogą być przelotne opady deszczu. Na termometrach od 21 do 22 stopni na północnym wschodzie i wschodzie, a także na wybrzeżu i miejscami w górach, 24 stopnie w centrum do 29 na zachodzie.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: 7 po 11 to jest audycja Wspólna Sobota. Witamy ponownie, Anna Sobańda i Rafał Turowski. Na afiszach kin mogą Państwo znaleźć film Chłopiec na krańcach świata. Autorzy tego filmu, współautorzy Bowska i Grzegorz Wacławek są dzisiaj z nami. Witajcie, dzień dobry.
16: Dzień dobry.
17: Cześć, dzień dobry.
16: Witajcie. Słuchajcie, czytając o filmie przeczytałam, że film powstawał aż 8 lat. Dlaczego tak długo?
18: To jest tak, dzień dobry Państwu. Chciałbym opowiedzieć o tym, że proces animacji to jest bardzo złożony proces, na początku którego nie ma nic, nie ma aktorów, nie ma scenografii. Oczywiście, tak jak w filmie fabularnym, tworzy się scenariusz, ale jednak całego tego świata, w którym się akcja odgrywa, nie ma. Trzeba go stworzyć, narysować, wymyśleć, jak ma wyglądać. No i to jest czas, który trzeba właśnie poświęcić na to, żeby ten cały świat wyczarować. Film powstawał w technice animacji rysunkowej, takiej klasycznej, rysowanej w 2D. W związku z tym trzeba było narysować każdy ruch na jedną klatkę przypada 24 rysunki. Co to znaczy, że na jedną klatkę? To, aby odtworzyć wrażenie ruchu, trzeba odtworzyć 60 klatek na sekundę, a w każdej klatce 24 rysunki. W związku z tym ten ogrom rysunków trzeba stworzyć i narysować. Przy tym filmie pracowało 450 osób i narysowaliśmy prawie 100 tysięcy klatek.
16: W związku czyli wszystkie z tym, te osoby, o których mówisz, to byli rysownicy?
18: Nie, nie, to nie jest tak, że to wszystko byli rysownicy, to był cały zespół w takim rozumieniu, że osoby, które rysowały tła, tworzyły muzykę, wykonywały muzykę, to jest jakby skład całego
16: ekipa.
18: Filmu, który... Cała ekipa, to jest 450 osób. Rysowników było odpowiednio mniej, około połowy tej liczby, także no, to jest po prostu bardzo złożony proces, który wymaga długiego czasu.
16: Czyli te rysunki, o których mówisz, to są takie tradycyjne rysunki ołówkiem, kredką na kartce, tak jak sobie to wyobrażamy, czy to jednak wygląda dzisiaj trochę inaczej?
18: Trochę inaczej, to znaczy wykorzystujemy różnego rodzaju narzędzia cyfrowe, pracujemy na tabletach, na ekranach dotykowych, na programach specjalnie stworzonych do tego, żeby kontrolować tą animację, ale no, na samym końcu jednak jest to ludzka ręka twórcy, który trzyma w ręku narzędzie do rysowania, narzędzie cyfrowe i rysuje, tylko że nie, zamiast rysować na papierze, rysuje na urządzeniu cyfrowym.
15: Ja też, trzeba mieć po prostu anielską cierpliwość. Nie, ja bym nie mógł chyba czegoś takiego robić, naprawdę, więc czapka z głowy. Słuchajcie, mamy historię 11-letniego chłopca, który mieszka z rodzicami, z bratem i z siostrą w wiosce nad morzem. Zastanawia mnie, czy chcieliście w tym filmie pokazać świat widziany jego oczyma, czy to jest bardziej film o świecie dorosłych, odbity jakby w jego perspektywie?
12: Tutaj ktoś też musi się wypowiedzieć koniecznie właśnie, bo ja jednak gdzieś tylko towarzyszyłam w tym procesie, pisząc piosenki, więc Grześ, opowiadaj o historii.
18: Magda Bowska tworzyła piosenki do filmu, dwie piosenki. Zresztą do jednej z nich nagrywaliśmy też teledysk nad morzem.
16: Ja dodam od siebie, proszę, bardzo zachęcam do przesłuchania.
18: Tak, Kołysanka. Dziękuję. Dostępna jest na różnych serwisach online. Teledysk tworzyliśmy w Kuźnicy nad Morzem Polskim, zresztą gdzie teraz jesteśmy na Półwyspie, bo to jest takie trochę nasze miejsce na świecie, ale to jest film, który stworzony został z myślą o dzieciach, tych najmłodszych, w wieku mniej więcej 6-12 lat. Jest to dosyć ważne, żeby na samym początku tworzenia filmu animowanego powiedzieć sobie dokładnie, do kogo jest ta historia skierowana. I ja, pisząc scenariusz też do tego filmu, no, myślałem też o tej grupie wiekowej dzieci, ponieważ trzeba od razu przyjąć pewne założenia, bo jednak dziecko, które ma lat 10, a lat na przykład 14, to są dwie zupełnie osobowościowe, różne osoby. Także myślałem o dzieciach przy pisaniu i reżyserowaniu tej historii, ale rzeczywiście jest to film, który też trafia do dorosłych, to znaczy tworząc ten film miałem nadzieję, że się uda stworzyć film, którym na pewno dzieciom będą towarzyszyć rodzice albo opiekunowie na seansie i chciałem, żeby ten czas to też był czas dla nich i też miejsce takie, kiedy oni mogą po filmie porozmawiać ze sobą i porozmawiać o tym, co widzieli i żeby zarówno ci najmłodsi, jak i opiekunowie mogli przeżywać emocjonalnie tą historię, więc taka była też idea, żeby w ten sposób poprowadzić tą historię, ale jest to raczej film, którym przede wszystkim młody widz musi się utożsamiać z bohaterem, ale starszy też chciałbym, żeby przeżywał te emocje.
16: Mama dwójki dzieci, bardzo ci za to dziękuję, że myślałeś nie tylko o tych najmłodszych, ale o tym, żeby film był ciekawy również dla dorosłych. I to jest bardzo ważne, żeby rodzice mieli o czym po filmie z dziećmi rozmawiać. A ja teraz mam pytanie do Magdy. Magda, tworząc piosenki do tego filmu, czy ty czułaś taką dużą presję, żeby nie zmarnować tych 8 lat pracy, bo muzyka jest ogromnie ważna w każdym filmie, a wydaje mi się, że w filmach dla dzieci, które jakoś tak angażują chyba w ogóle więcej zmysłów oglądając cokolwiek niż dorośli, ta muzyka odgrywa szczególną rolę. Jakie to było dla ciebie wyzwanie?
17: No, zupełnie się zgadzam, że muzyka rzeczywiście w animacji jest niezwykle, myślę, że jest trochę nawet ważniejsza niż w tej fabule. I tutaj ogromnego zadania, tego pięknego zadania podjął się Mikołaj Stroiński, bardzo zdolny kompozytor muzyki filmowej, zresztą z dużymi sukcesami na koncie, który stworzył jakby całą koncepcję muzyczną w kontekście właśnie udźwiękowienia tego. Też ta koncepcja jego jest taka bardzo epicka, jeśli chodzi o muzyczne rozwiązania. Jest nagrana orkiestra i no, nie ma tam, nie jest skromnie, o tak bym powiedziała, i to jest wspaniałe. A ja się cieszę, że, bo piosenki w filmie zawsze odgrywają jakąś ważną rolę i tutaj do napisania miałam dwie piosenki, jedna z nich, Kołysanka, to piosenka, która jakby miała też być takim elementem promującym film. No i dla mnie to było rzeczywiście bardzo duże wyzwanie i taka rodzaj presji, którą też sobie sama narzuciłam, bo też po pierwsze z racji tego, że jesteśmy małżeństwem, no to gdzieś od początku byłam przy tworzeniu tego filmu, naprawdę od pierwszych lat obserwowałam ten proces i też zdarzało mi się brać w nim udział. To jedno, a drugie, no to chciałam spełnić to oczekiwanie, żeby z jednej strony piosenka właśnie miała gdzieś taki charakter, który w jakiś uniwersalny sposób opowie o tym, o czym tak naprawdę jest ten film, jednocześnie zostawiając pewien rodzaj tajemnicy, i zależało mi, żeby to była piosenka, która trafi do mojego odbiorcy również, że jeśli ja ją wydam, no to to nie będzie po prostu tylko i wyłącznie piosenką dla dzieci, tylko i aż piosenką dla dzieci, ale też słuchacz dorosły będzie mógł po prostu słuchać jej jak jednej z moich piosenek. I ja czuję, że mi się udało gdzieś ten kompromis tutaj uzyskać. Natomiast jest też druga piosenka, która w filmie pełni jeszcze taką funkcję w scenie, jest bardzo dynamiczna, tam już w ogóle została całkowicie z orkiestrą nagrana ta piosenka i ona już pełni nieco inną funkcję w filmie. No to była dla mnie niezwykle ciekawa praca, muszę powiedzieć. Z chęcią bym popisała więcej takich piosenek.
16: Było na pewno duże wyzwanie, ale ja też się zgadzam, że wywiązałaś się z zadania. Piosenki są bardzo klimatyczne, a film bardzo przyjemny, zarówno dla młodego, jak i dla dorosłego widza, tak jak wspomnieliśmy.
15: Mimo że Omul mierzy się z zaklętymi potworami, one są mniej opresyjne niż te z Odysei. To może powiedzmy.
17: Tego jeszcze nie widzieliśmy niestety. Nadrobimy.
15: Wowska, autorka piosenek do Chłopca na krańcach świata i współcenarzysta i współreżyser tego filmu, Grzegorz Wacławek.
16: Bardzo
15: pięknie
16: dziękujemy.
15: Wam dziękujemy. Dobrej soboty. Winszujemy, a za chwilkę po wiadomościach, po informacjach Radia Tok FM przeniesiemy się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
19: Autopromocja.
11: No a Szymon Hołownia jest umiarkowany teraz.
20: Tak, stworzył jakąś grupę, tak? Gdzieś na internecie, umiarkowani.
21: On albo z jakichś grup wychodzi, bo się obraża, albo wraca.
20: No przede wszystkim coś tam jakoś chce chyba wywalczyć dla siebie, no chyba, że to już jest jakaś taka, jak to nazwać, no.
11: To jeszcze nie mówię, bo nie chcę się wyzłośliwiać, naprawdę, bo to już jest taka sytuacja trochę upokarzająca.
20: Coś z tego będzie?
21: Umiarkowanie dużo.
20: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
22: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji Tok FM.
23: Co piątek o 17:00.
22: Dzieje się.
19: Autopromocja.
22: Reklama.
0: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
23: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
24: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
25: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra.

0: Przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 11.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Jarosław Kaczyński pozostaje najwybitniejszym politykiem 35 lat, ale maślarze prowadzą PiS do klęski, ocenił wiceszef klubu PiS Ryszard Terlecki. Jego zdaniem przyjdzie taki dzień, gdy prezes PiS ich pogoni i razem pójdziemy po zwycięstwo, dodał polityk. Termin na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia z PiS minął w czwartek o północy. Sprawa dotyczyła przede wszystkim członków stowarzyszenia założonego przez byłego premiera, wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego. Hiszpańska Gwardia Cywilna zatrzymała jedną osobę i prowadzi postępowanie wobec kolejnej, podejrzewając ją o spowodowanie pożaru, podała agencja EFE. Pożar strawił już około 9 tysięcy hektarów i sieje spustoszenie w rejonie Madrytu. Na koniec sport. Klaudia Zwolińska zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City w konkurencji slalomu C1. Najlepsza była Czeszka Teresa Kneblowa, a srebro wywalczyła Monika Doria z Andory. Kolejne informacje w TOK FM o 11.40.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Audycja wspólna sobota. Anna Sobańda i Rafał Torowski. Witamy ponownie. A teraz przeniesiemy się, proszę Państwa, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
6: A dokładnie do Abu Dhabi. Pani Katarzyna Sommerfeld-Pluta, ekonomistka i autorka książek o Emiratach, jest naszą gościnią. Dzień dobry, Pani Katarzyno.
5: Dzień dobry.
7: Dzień dobry bardzo.
6: Przeczytaliśmy Pani książkę Zjednoczone Emiraty Arabskie, codzienność, której nie widać na zdjęciach, i oboje mamy za nią jedno wrażenie. Ciekawe, czy Pani się z tym wrażeniem zgodzi, mianowicie, że Emiraty to jest zupełnie inny kraj dla Emiratczyków, zupełnie inny dla ekspatów z Europy czy ze Stanów, a jeszcze zupełnie inny dla Azjatów, którzy tam pracują.
7: Trochę jest w tym prawdy, ale musimy pamiętać, że w Emiratach mamy ogromną różnorodność kulturalną, kulturową. Mieszka w niej bowiem tylko 11% lokalnych Emirajczyków, czyli oni są mniejszością narodową w własnym kraju, a 89% osób to są przyjezdni z całego świata. Więc ta multikulturowość jest ogromna dla wszystkich z tego świata. Dodatkowo też Emiraty nam się kojarzą z muzułmańskim krajem, co jest prawdą, ale swoboda wyznania jest ogromna w Emiratach. Mamy obok kościołów katolickich meczety, zbory ewangelickie czy świątynie hinduistyczne, więc jest to kraj, gdzie osoby z różnych stron świata mają możliwość właśnie swobodnej wiary i tutaj kultywowania. Więc nie powiedziałabym, że to jest to kraj tylko dla jakiejś nacji. Oczywiście różnego rodzaju tutaj możemy mieć przywileje związane, w zależności jakim paszportem mamy, to tutaj nie jest tutaj tajemnicą,
6: trochę
7: że
6: o tym mówimy, tak.
7: Tak, że nie jest tajemnicą, że na najwyższych stanowiskach przeważnie są Emiratczycy, czy też posiadacze amerykańskich paszportów, ale tutaj też nie możemy mówić, że na przykład osoby pochodzące z Indii tylko pracują w usługach, bo to nieprawda. Również znajdują się na wielu menedżerskich stanowiskach, więc tu wszystko zależy. Tak jak mówię, Emiraty nie możemy postrzegać tylko jednotorowo, świat nie jest czarno-biały, ma różne odcienie i takie są właśnie też Emiraty.
6: No ale na przykład ci pracownicy, powiedzmy fizyczni z Azji Południowo-Wschodniej, z Bangladeszu, z Indii, z Pakistanu, no na przykład nie mogą Emiratów opuścić, jeżeli ich sponsor nie wyda na to zgody. To miałem trochę na myśli, pytając panią.
7: To tutaj żaden z nas, nawet my, również Polacy, nie możemy opuścić krajów i nie do końca, że sponsor nas nie wypuści. Każdy z nas posiadający wizę rezydenta, jeżeli najczęściej sponsorem jest dla nas pracodawca, faktycznie on za nas odpowiada. I tutaj paszport jakby nie ma znaczenia. Tak? Obecnie są złote wizy, 10-letnie, one nie wymagają posiadania sponsora. Natomiast dla większości osób, które pracują w firmach, korporacjach, mając wizę rezydenta, mają sponsora. I tutaj faktycznie ten sponsor za nas odpowiada. Ale to nie jest tak, że jest

0: jesteśmy jakby pod jego kontrolą, więc nie można mówić, że tylko dotyczy to pracowników fizycznych, lecz również pracowników na wysokich stanowiskach.
1: Czyli pani nie może opuścić, jeżeli pani ma sponsora kraju bez jego zgody? Jak to działa?
0: Nie, to znaczy jestem związana kontraktem i jeżeli na przykład tracę pracę byłam na wizie rezydenta, właśnie sponsorem był mój pracodawca, to ja muszę mieć, mam 30 dni jakby na opuszczenie kraju, bo gdy nie posiadam wizy rezydenta, tak? Ale natomiast sponsor jakby odpowiada też przed tym, czy ja ureguluję wszelkie należności w bankach i innych zobowiązań. Na tym to polega głównie.
2: A powiedzmy trochę o tym rynku pracy w Emiratach, bo tak jak pani wspomniała, no ten sponsor to w większości przypadków to jest właśnie pracodawca. To może być też członek pracujący, członek rodziny, tak? Ktoś, kto no jest jakby takim, no właśnie sponsorem, chociaż u nas w Polsce to jakby trochę inaczej się to słowo kojarzy, ale tak to funkcjonuje w Emiratach. Natomiast w przeważającej większości jest to pracodawca. I jeśli taką pracę tracimy, mamy krótki czas na to, żeby znaleźć inną. W przeciwnym razie musimy opuścić kraj. Jak to wpływa na rynek pracy w Emiratach?
0: Tak, to prawda. No, obecnie właśnie taką furtką jest ta 10-letnia wiza, złota wiza. No tutaj, żeby ją otrzymać, trzeba spełnić pewne warunki. Można mieć własne przedsiębiorstwo, biznes lub też właśnie nabyć nieruchomość. Wtedy to nie jesteśmy związani z żadnym pracodawcą. Natomiast w przypadku, gdy posiadamy wizę i tym pracodawcą, i tym sponsorem jest nasz pracodawca, no mamy 30 dni na znalezienie kolejnej pracy, tak, żeby uzyskać wizę rezydenta. Jeżeli takiej nie otrzymamy, no niestety musimy opuścić kraj. No i takie są niestety zasady, czy nam się podoba, czy nie.
2: A to poszukiwanie pracy jest łatwe?
0: Powiem szczerze, że teraz rynek jest bardzo trudny, szczególnie przez sytuację, która ma miejsce na Bliskim Wschodzie. Wiele osób, szczególnie w usługach, potraciło pracę. Rynek z mojej perspektywy w Emiratach jest trudny, ten specyficzny rynek, ponieważ jest to kultura relacyjna. Najczęściej pracę dostaje się z polecenia, czyli jak jeżeli gdzieś już współpracowaliśmy, to ktoś nas wypatrzy i ewentualnie oferuje nam pracę.
1: Czyli u nas, bardzo mówiąc po znajomościach, tak się mówi. Dzięki znajomościom. U nas się mówi dzięki znajomościom.
0: Tutaj tak, to u nas może w Polsce, ale my musimy rozpatrywać Emiraty i Bliski Wschód pod względem kultury, tak? Tam jest, w wielu krajach azjatyckich mamy bardzo duży nacisk na taką relacyjność, nawiązywanie współpracy, więc tam, jeżeli ktoś nas poleca, jakby świadczy własną osobą, własnym honorem. I to się bardzo liczy. Dlatego często, kiedy Polacy jadą do Emiratów i chcą robić biznes, tego nie rozumieją, dlaczego im się nie udaje, tak? Ponieważ tam dużą wagę się przywiązuje do poznania siebie, do nawiązania relacji, do takiej zaufania zbudowania. I często my tego jako Europejczycy nie rozumiemy.
1: No właśnie, pani Katarzyno, ponieważ napisała pani takie bardzo fajne zdanie, tutaj sobie wynotowałem, że w Emiratach czas, a propos kultury, w Emiratach czas nie goni ludzie, to ludzie decydują, kiedy czas ma nadejść. I tak sobie pomyślałem, że jestem oto Skandynawem na przykład, który na umówione spotkanie przybywa co do minuty. No to dla kogoś takiego może być w Emiratach, ale w ogóle myślę w kulturze arabskiej, zabójcze.
0: Tak, no pojęcie czasu w krajach takich azjatyckich jest całkiem inne, szczególnie w arabskich nacjach. No musimy się spodziewać na to, że ktoś przyjdzie spóźniony lub nawet odwoła spotkanie, albo na niej się nie pojawi, nie informując nas o tym, albo powie, o wiesz co, no miałem tutaj jakieś przedstawienie u córki, no i dlatego nie przyszedłem. Często też takie rozmowy, czy to biznesowe, czy inne, zaczynają się od takich właśnie small talków, czyli dużo rozmów i nas to może irytować, że ktoś marnuje nasz czas, a niestety tam inaczej wszystko ma przebieg i irytuje nas to czasami, ale musimy zrozumieć, że taki jest to kultura i tutaj musimy się nauczyć, że inaczej, każdy w innym kraju inaczej się zachowuje.
2: Rozbawiło mnie też, czytając pani książkę, choć domyślam się, że na co dzień to raczej nie jest zabawne, że w tej kulturze jakby jest problem z przekazywaniem negatywnych wiadomości, czyli na przykład, kiedy dzwonimy z prośbą o jakąś usługę, nie wiem, zepsuła nam się pralka i chcemy, żeby ktoś ją naprawił, to otrzymujemy informację, że ten ktoś jest już właśnie w drodze. Tymczasem absolutnie żadna pomoc nie została wysłana. I tak możemy być zwodzeni przez kilka dni, ponieważ no, nikt nie ma odwagi przekazać nam tej informacji.
1: Że nie ma części.
2: Że nie ma części, albo nie ma fachowca, albo z innego powodu nikt do nas nie przyjedzie.
0: No niestety, tak, zgadza się. To jest sposób komunikacji, przekazywania wiadomości jest zupełnie inny i faktycznie większość z nas Europejczyków chociażby może odbierać to jako kłamstwo. Natomiast tam faktycznie nie mówi się wielu rzeczy wprost, nie przekazuje się tych złych informacji od razu. No i myślę, że państwo też się spotkali często z słowem inshallah, jak Bóg da, to często się właśnie dodaje. Jak Bóg da, tak będzie, tak? Więc no, czy to irytuje? Owszem, irytuje. Czy do tego się można przyzwyczaić? Można próbować, no ale ja mówię też, Emiraty nie są krajem dla wszystkich, nie każdy odnajdzie się w tej kulturze, ale warto zrozumieć, skąd pewne takie przesłanki wynikają z zachowania i jesteśmy lepiej w stanie się do tego dostosować i zrozumieć i się przygotować czasem plan awaryjny. Mhm.
1: Zaskoczyło mnie to, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wystawienie na przykład złej opinii restauracji w internecie może się skończyć dla wystawiającego tę opinię więzieniem. Ta utrata twarzy w kulturze arabskiej jest czymś no, naprawdę okropnym dla Arabów, prawda?
0: Tak, tak właśnie w większości azjatyckich krajów, ja również tutaj pracując w Polsce, jednej z koreańskich firm, również się spotkałam właśnie z takim czymś jak utrata twarzy i zawsze byłam przestrzegana, żeby nie powiedzieć szefowi, że on coś zrobił albo to była jego decyzja. Więc tak, to prawda, musimy uważać. No, prawo mamy dosyć pod tym względem restrykcyjne w Emiratach, żeby nikogo oficjalnie, czy to w mediach społecznościowych obrazić, czy to nawet w prywatnych wiadomościach, które wysyłamy. Co ciekawe, nawet emotikonki na przykład ze środkowym palcem mogą być obraźliwe lub nawet jak jeździmy autem i chcemy kogoś obrazić na drodze, wymachując mu nieprzyzwoitymi gestami, to również może powodować, że możemy mieć problemy. No takie są niestety przepisy w tym kraju. Musimy się nauczyć ich rozumieć. Ja, tak jak mówię, utrata twarzy tutaj jest bardzo tutaj taka ważna, żeby do tego nie dopuścić. Z tego względu, tak jak mówiłam, bardzo dużo tutaj biznesów opiera się na poleceniu kogoś, na tych relacjach, więc żeby nie zepsuć komuś dobrej opinii. Ma to swoje plusy i minusy oczywiście. Nie mamy hejtu takiego w social mediach czy w internecie, więc musimy się bardzo, bardzo pilnować. Ma to dwie strony medalu.
1: No to jak w takim razie pani podczas rozmowy mówi komuś, a może nie mówi, że nie ma racji?
2: I właśnie jak w ogóle przekazywana jest krytyka, jak poznać, że komuś się coś nie spodobało?
0: Tak, to najczęściej możemy zastosować inny sposób komunikacji, mówiąc na przykład, wiesz co, chyba się tutaj nie zrozumieliśmy, nastąpiła jakaś tutaj bariera komunikacyjna, może przedyskutujmy to jeszcze raz, inny sposób, nigdy nie zaczynamy zdania od tego, mylisz się, źle mówisz, nie? Nigdy tak nie mówimy, żeby wprost, tylko mówimy, no może przedyskutujmy to jeszcze raz, ja to widzę w inny sposób, co ty o tym sądzisz, więc musimy tą sposób komunikacji dostosować.
2: Czyli bardzo dyplomatycznie musimy się porozumiewać. Dokładnie. I tak jak pani napisała, w Emiratach nie wszystko można powiedzieć, ale jeszcze mniej można pokazać, czyli gesty też są bardzo ważne.
0: Tak, gesty mają moc, więc warto właśnie na to też być uczulonym.
1: Ale to nawet nie tylko takie, przepraszam, że pani wejdę w słowo, które są jakby rozpoznawane na całym świecie. Już tam mówiliśmy o tym palcu wystawionym. To... Ale ze zdumieniem przeczytałem, że przecież możemy zupełnie niechcący na przykład usiąść naprzeciwko kogoś i pokazać mu też niechcący swoją podeszwę, stopę. I że to też jest jakoś opresyjne.
0: Tak, tak. No to się wywodzi tak właśnie z tradycji beduńskiej, że właśnie pokazywanie komuś podeszwy stóp było takie obraźliwe, lekceważące, ale ja tutaj muszę powiedzieć, że nawet w dyplomacji zdarzają się takie wpadki, no i od razu nikt nie robi wielkiej afery, ale warto znać te wszystkie zasady. Tutaj też na przykład jak ktoś nam zaoferuje kawę w arabskich krajach, ta kawa jest kardamonem, jedni lubią ją bardziej, inni mniej, ale musimy pamiętać, że odmowa takiej kawy może spowodować, że ktoś będzie urażony, tak? Że nie chcemy nawet dolewki wziąć. To też wynika z dawnych czasów beduńskich, kiedy właśnie te plemiona wędrowały i witano nas w danym plemieniu i oferowanie kawy oznaczało, że jesteśmy jakby pod ochroną danego plemienia, a właśnie stąd to wynika, więc dlatego to się przekłada na teraźniejsze czasy.
2: No, życie w innym kraju, a szczególnie w innej kulturze, życie czy robienie biznesów, tak jak pani wspomniała, to jednak jest wyzwanie, tak, tak, i wymaga takiego otwarcia na tę inną kulturę i znajomości chociaż podstawowych zasad. Pani mieszka w Zjednoczonych Emiratach już 16 lat. Które takie różnice kulturowe były dla pani takie najtrudniejsze, zwłaszcza w tych początkach?
0: No właśnie przeprowadziliśmy się do Emiratów w 2010 roku, najpierw do Dubaju i tam mieszkaliśmy przez 12 lat i pierwszym moim wielkim zaskoczeniem było, jaka ogromna jest multikulturowość w tym kraju. Ja się spodziewałam tylko tak naprawdę Arabów tutaj na drogach, a okazało się, że mam dostęp do wszystkich nacji świata. Tak samo, co się okazało, język. Oficjalnym językiem jest język arabski, a natomiast język angielski jest powszechnie używany w tym kraju. Natomiast powodem tego, że jest osoby z różnych stron świata posługują się tym językiem, więc te akcenty są bardzo różne, czasami używają oni różnych kalek językowych, więc na początku wiele osób ma problem ze zrozumieniem języka angielskiego, więc z tego wynikają takie czasami sytuacje różne. Więc to było dla mnie takie najtrudniejsze, żeby zrozumieć, skąd to wszystko się bierze, ten język z czasem, ale to z czasem wszystko się układa.
1: Pani Katarzyno, część Emiratów jest lepiej znana z powodu tego, że mają międzynarodowe lotniska i połączenia także z Polską, czyli Szardża, Abu Dhabi, Dubaj, ale Emiratów jest aż 7. Mamy na zakończenie naszej rozmowy minutkę i chcielibyśmy poprosić panią o wskazówkę, który ten mniej znany Emirat wybrać, który jest z jakichś powodów interesujący, może różniący się od tych najbogatszych, tych z drapaczami chmur.
0: Jasne. Ja bym tutaj poleciła państwu Emirat Ras Al Khaimah. Tam mamy górę, najwyższy szczyt Jebel Jais z najdłuższą tyrolką na świecie, więc to jest też fajna atrakcja, a myślę, że mniej znana, i zobaczyć taki teren bardziej naturalny w Emiratach. I też zachęcałabym odwiedzić Fujairah, gdzie można sobie podziwiać podwodny świat, tutaj rafy koralowe, ponurkować, więc myślę, że większość z nas kojarzą się Emiraty z takim bogactwem, z wielkimi, wysokimi budynkami, a tej natury również jest sporo. No i jeszcze zachęcam do odwiedzania Szardży, takiego miejsca kulturowego, gdzie mamy muzea, artystów, więc to jest też całkiem inny smaczek. I muszę tutaj zaznaczyć, że tak jak w innych Emiratach alkohol jest dostępny w specjalnych sklepach, tak nadal w Szardży tego alkoholu nie kupimy, nawet w restauracjach czy kawiarniach, więc to taki jest nadal tradycyjny Emirat, gdzie też należy się trochę bardziej skromnie ubrać, więcej zasłonić niż odsłonić. Więc zachęcam do eksplorowania właśnie Emiratów, tych 7, i pamiętaj, że nie jest to tylko Dubaj, ale także Abu Dhabi, która jest stolicą, bo też często mylimy to. I zachęcam do przeczytania więcej informacji na temat tego kraju, a nie tylko stereotypowo podchodzeniem i słuchaniem tych afer, które niestety na naszym rynku ostatnio się powielają.
1: Stąd pani wizyta u nas we wspólnej sobocie.
0: Dziękuję.
1: Katarzyna Sommerfeld-Pluta, ekonomistka od 16 lat mieszkająca w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i autorka książki właśnie wydanej Zjednoczone Emiraty Arabskie Codzienność, której nie widać na zdjęciach.
2: Bardzo dziękujemy, a już po informacjach TOK FM zaprosimy na rozmowę o wysiadywaniu statusu.
3: Autopromocja.
4: Wakacje to czas, kiedy nasze dzieci spędzają sporo czasu na dworze.
5: Mamy też więcej czasu na wspólne wycieczki rowerowe i spacery. To dobra okazja do rozmowy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
4: Jak i od kiedy rozmawiać o tym z dziećmi, zapytamy w czasie rodziców w TOK FM.
5: Dziś o 13:00.
4: Zapraszamy.
5: Ula Malko
4: i Krzysztof Chorwat.
3: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
6: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
16: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
18: Reklama.
19: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 11.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszamy. Mateusz Morawiecki poinformował, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i 3 europosłów. Na pytanie, czy powstanie nowa partia i klub, odpowiedział, że wszystkie plany dotyczące przyszłości należy przedyskutować. Myśliwiec F-16 zestrzelił kolejnego drona, który wtargnął do rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Komunikat prezydenta kraju o zderzeniu opublikowano w podobnym czasie, gdy w Kijowie ogłoszono alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku. W szczytowych partiach karkonoszy duże zachmurzenie, widzialność jest ograniczona i są możliwe opady, poinformowali ratownicy z grupy karkonoskiej GOPR. Po zakończonym remoncie turyści znów mogą skorzystać z odcinka zielonego szlaku Śnieżki nad Treglami. Kolejne informacje w TOK FM w południe.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest audycja Wspólna Sobota. Dzień dobry raz jeszcze, Anna Sobańda i Rafał Turowski. Teraz będziemy rozmawiali, drodzy Państwo, o wysiadywaczach statusu. Na tym tematem zainspirowaliśmy się po bardzo interesującym tekście w Gazecie Wyborczej.
2: Tekście Rafała Górskiego, wysiadywacze statusu w drogich warszawskich restauracjach, tracę na takim około 3000 zł. Taki tytuł nosi artykuł. A my mamy w studio gości, którzy również w tym tekście się wypowiadają. Są z nami pani Laura Osęka, psycholożka, autorka książek kulinarnych i wykładowczyni Food Studies na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
2: I pan Dawid Czarnota, menadżer gastronomii i krytyk kulinarny. Dzień dobry.
21: Witam serdecznie.
2: To ja zacznę od pytania do pani Laury. Tam w artykule pada takie zdanie: jedzenie jest rekwizytem w budowaniu wizerunku.
21: Zdecydowanie tak. Jedzenie jest też symbolem statusu społecznego i tak naprawdę w tym momencie chodzenie do lokali, chodzenie do restauracji, chodzenie też i przesiadywanie w kawiarniach, chodzenie do tych miejsc super modnych staje się właśnie rekwizytem wizerunku. Trzeba zobaczyć, co się dzieje w okolicach chociażby Żurawiej, gdzie się w tej chwili znajdujemy. Mamy tutaj kilka niesamowicie popularnych śniadaniowni, do których kolejka stoi na godzinę, na półtorej, na dwie. Dzisiaj jeden z bardzo znanych influencerów będzie miał swój pop-up i przewidywany czas oczekiwania w kolejce na stolik to jest dzisiaj około 3-4 godzin.
2: Wow.
21: I to jest taki rekwizyt, żeby się pokazać, żeby dostać lajki, dlatego że ten znany influencer wrzuci relacje tych osób, czyli je udostępnię, ja zdobędę kolejne lajki, czyli pójdę się pokazać po to, żeby zdobyć nowych influencerów, znaczy żeby stać nowym influencerem, żeby zdobyć nowych obserwujących, żeby zbudować trochę swojego statusu, żeby poczuć się trochę lepszym. I to wysiadywanie w sumie też jest do tego stworzone, no, dlatego Laura, że czuję się trochę lepszym.
1: Trend nie jest nowy. Zawsze się chadzało do modnych knajp, prawda? Żeby być w nich widzianym. dlaczego ta wersja najnowsza, o której teraz rozmawiamy, w ogóle nie przypada do gustu restauratorom?
21: Umówmy się, że przede wszystkim zarabia się na tym, że goście się pojawiają, wychodzą, czyli na obrocie. Jeżeli goście siedzą godzinami, to niestety ten utarg dzienny jest bardzo mały, bo jeżeli oni siedzą godzinami nad jedną kawą, to strata jest bardzo, bardzo duża. Zarabiamy na tym, że podajemy różnego rodzaju jedzenie, że podajemy napoje, że gość zamawia chociaż kilka dań, napojów, że w ciągu dnia tej wydawki jest dosyć dużo. A tak, jeżeli mamy wysiadywacza, który zaczepia kelnerów, bo czuje się jak u siebie w domu.
10: Ile taki wysiadywacz siedzi w takiej restauracji?
21: Potrafią siedzieć 3, 4, 5 godzin i to nawet nie w funkcji takiego networkingu jak kiedyś, chociaż niektórzy też przychodzą z laptopem, odbierają telefony, czują się jak u siebie w biurze, wykrzykują do tych telefonów, bo prowadzą prawie że wideokonferencje. I co się dzieje? No i restaurator, właściciel nie zarabia. Kelnerzy nie dostają napiwków, no bo przecież wiadomo, jak wygląda praca w gastronomii. Jest bardzo niska podstawa godzinowa, bo najczęściej tak jest, bo tłumaczą właściciele, że zarabiamy na napiwkach.
1: No, ale jeżeli przychodzi ktoś powszechnie znany i te 4 godziny nad jedną kawą wysiaduje, to może to jest dobrze dla knajpy.
10: Myślę, że ci powszechnie znani tak nie robią.
1: Nie robią.
21: Powszechnie znani tak nie robią. Raczej wysiadują nad tą kawą osoby, które liczą, że siedząc, będą powszechnie znani. Że oni tam zobaczą kogoś, że zobaczą tego kogoś kilka razy, że dzięki temu jakby zarażą się tutaj, w cudzysłowie, zarażą się tym byciem znanym, tym byciem fajnym, tym, że lokal jest jakiejś renomy. A tak bardzo często sytuacja wygląda tak, że nie stać ich na to, żeby kupić więcej niż jedną kawę. W ogóle tak jak mamy dyskusję o tym, dlaczego w Polsce espresso nie kosztuje 4,5 zł czy 1 euro.
1: Za chwilę się dowiemy.
21: Dlaczego? Bo tak naprawdę przy wysiadywaczu to już byśmy nic nie zarobili, a tak przy wielu godzinach jego siedzenia, nawet nad tym latte za 20 zł jest.
1: Czyżby we Włoszech nie było wysiadywaczy? Na pewno też są.
21: Pewnie też, ale mamy inną kulturę picia kawy. Umówmy się, że jeżeli bierzemy albanko, czyli jeżeli bierzemy przy ladzie na stojąco, no to mamy taką kulturę, że wchodzi się na to jedno espresso, które trwa 5-7 minut, zagaduje się do barmana, którego znam, bo najczęściej zagaduje do barmana, którego znam, który wie, co mi podać, wie, że dzisiaj biorę cornetto z morelą, a w piątki biorę zawsze z nutellą, czy z innym tego typu produktem. Spotykam sąsiadów, mówię siema, idę do pracy. 2 godziny później mam chwilę przerwy, schodzę do najbliższego espresso baru, gdzie biorę espresso za ten 1 euro, czy za 1,5, czy w tych najdroższych rejonach Włoch w tej chwili już 2 euro się zdarza, ale są gigantyczne protesty i to się może skończyć w ogóle rewolucją we Włoszech. No, w Neapolu jak kawy zdrożały z euro na euro 20, to Neapolczycy byli absolutnie oburzeni tym faktem, bo kawa powinna kosztować 1 monetę. Czyli 1 euro. Bo to jest kawa, która nie jest do posiedzenia. To jest kawa do wypicia po to, żeby ją wypić, żeby posmakować kawy, żeby obudzić się, bo pije tych kaw 7 dziennie.
10: No to teraz spójrzmy na drugi punkt widzenia. Pytanie do pana Dawida. Dlaczego te kawy w Polsce nie kosztują 2 euro?
11: Wie pani co, no wszystko w Polsce tak naprawdę drożeje, tak? Wszystko, inflacja i tutaj jest główny powód tego wynajem lokalu. No ja rozumiem, w każdym kraju wszystko drożeje, tak? Tylko, że tutaj w Warszawie lokale, czynsze, wszystko przerasta, tak? I koszta pracownika, więc tutaj te kawy no oscylują, nie kosztują 1 euro. Ale też jeśli chodzi o takie, zazwyczaj ja lubię lokalne kawiarnie, prywatne, nie sieciówki, bo w prywatnych można napić się bardzo dobrej kawy, a sieciówki raczej omijam.
10: I to też ta kultura picia kawy ma na to wpływ, że w Polsce faktycznie przy tej kawie siedzi się dłużej. To nie jest takie picie jak we Włoszech, że pijemy to espresso i wychodzimy, tylko no, potrafimy przy tej kawie posiedzieć.
11: Teraz powstał w Polsce taki trend, o którym pani Laura wspomniała, że po prostu klienci idą do restauracji, do kawiarni i przesiadują sobie przy jednej kawie. Chcą się poczuć lepsi i tym podobnie, tak? Dlatego, że oni wydadzą na tą kawę 30 zł. To jest w granicach ich możliwości, ale chcą wrzucić na social media posty, zdjęcia, porobić sobie w ekskluzywnych lobby barach, w hotelach i tym podobnie. Teraz jest taki właśnie ten trend social media, tak? To idzie wręcz w bardzo złym kierunku moim zdaniem, dlatego że no Kiedyś w kawiarni można było wejść do kawiarni, ludzie się śmiali, rozmawiali między sobą. Teraz wchodzimy do kawiarni, siedzi po jednej osobie, siedzą sobie goście pojedynczo, każdy w telefon, w ekran, tak?
1: Nie wiem, czy zmienimy, panie Dawidzie, świat, mówiąc zupełnie szczerze.
11: Myślę, że nie. Każdy ma prawo własnego zdania, tak?
10: To jakie restauratorzy mają sposoby na takich wysiadywaczy? Co można zrobić, żeby...
1: Skąd wiemy, że siedzimy ciut przytługawo nad tą jedną kawą?
21: 17 razy nam zwracają uwagę. To znaczy, pytają się bardzo delikatnie, czy jeszcze coś podać? Czy na pewno nie trzeba może kartę deserów jeszcze? A może by pani się czegoś napiła? I to jest najbardziej kulturalny sposób zwrócenia uwagi. Bo nie możemy powiedzieć gościowi, sorry, siedzisz tutaj już za długo, idź sobie. Czym to się skończy? Gigantycznym kryzysem w social media.
11: Tak, od razu negatywna opinia.
21: Kryzysy, które wybuchają tego typu, tak jak pewnie państwo wiedzą, co się zadziało na Placu Zbawiciela, gdzie jeden, nie wiedzą państwo, dobrze, bardzo znany influencer przyprowadził patoinfluencera, który nagrywał filmiki, jak zjadał swoje odchody, no i chciał, żeby temu człowiekowi dano kawę na miejscu, no i skończyło się to gigantyczną aferą. Gigantyczną tak naprawdę, że osobie, która brzydko pachnie, nie chcą dać jedzenia na miejscu, tylko proponują na wynos. Natomiast to jest dbanie o komfort innych gości.
1: No dobrze, ale...
21: W jakiś sposób.
1: Pani
21: no
1: Laura,
21: więc tutaj idąc w tę stronę, nie możemy powiedzieć gościowi, sorry, ale możemy zrobić to, co wiele restauracji już robi, czyli stolik na 2 godziny.
10: Maksymalnie, tak.
1: Albo w weekendy zapraszamy bez laptopów.
21: Tak, zdecydowanie. I bardzo wiele kawiarni, takich jak tutaj były wspomniane, tych kawiarni lokalnych, niesieciowych, ma stoliki, które w ogóle nawet w środku tygodnia, część stolików ma karteczkę tutaj bez laptopów. Ta strefa jest bez laptopów, że stoliki standardowo są na 2 godziny rezerwowane, dlatego że po prostu dba się o to, żeby obrót był dosyć duży.
1: Powiem państwu tak, mi się wydawało, że temat, o którym dzisiaj rozmawiamy, to jest margines. Podczas gdy po tej chwili rozmowy z państwem miałam przekonanie, że to jest mainstream. A nie wiem tego na własnej skórze, bo nie piję kawy od wielu lat. W związku z tym nie chodzę na kawę do kawiarni.
10: Ale może można wsiadywać swój status na przykład nad chłodnikiem?
21: Nad matcią.
10: O, nad
21: super popularną matcią, która jest goniona w tej chwili przez UBE. Czyli UBE to taki fioletowy napój. Nie słyszeliśmy
10: jesteśmy w trendach, Rafał.
21: Chyba,
1: no nie. Chyba nie.
21: Nawet jest już czekolada z UBE, więc może nad super trendy napojami i ograć to z każdej możliwej strony, pokazać na 70 roleczkach, zrobić sobie jeszcze większą popularność i można tym wysiadywać.
11: No i właśnie to się kieruje znowu na te social media, na te najnowsze trendy. Wróćmy do tej gastronomii, która była kiedyś. Standardowe polskie dania. Teraz nigdzie w żadnej restauracji na przykład nie spotka się ziemniaków niesmażonych z kefirem i z jajkiem sadzonym, dlatego że teraz dla młodzieży to się wydaje B, niedobre i tym podobnie.
10: Nie, źle teraz wygląda na Instagramie.
11: Tak, źle wygląda na Instagramie.
21: I jedzenie tu pana zaskoczy.
11: Jedzenie nie jest od tego, żeby pokazywać na Instagramie.
1: Jest,
21: ale nie
1: to. To się nazywa food porn i jest tak, bardzo
11: popularny. Ale jeśli idziemy w tym kierunku, to zmierza w złym kierunku.
21: Ale chciałam pana zaskoczyć.
11: Bo polska gastronomia...
21: W modnych knajpach pojawiają się ziemniaczki z kefirem, z czego jest to dosyć mocno w tej chwili wyśmiewane jako koncept talerzykowy.
11: Nie wyśmiewają, ale niech to wraca.
21: Ale pojawia się, dlatego że to jest danie za 6 dyszek. I to jest danie za 6 dyszek, gdzie... Tak, bo to jest doskonały przykład, jak można to pięknie pokazać i namówić ludzi, żeby zapłacili ogromne pieniądze, bo umówmy się, to nie jest mało za 3 ziemniaczki, miseczkę kefiru i do tego jajko. Najczęściej ono nie będzie, jak będzie sadzone, no to tak w stylu hiszpańskim, a nie w stylu polskim, czyli bardziej zrumienione. Pięknie wygląda, do tego polane jakąś oliwą koperkową czy czymś.
1: No to musi kosztować 60 zł, no jak my.
21: No bo jak jest oliwa koperkowa, to musi oczywiście.
11: Ale food cost takiego dania wynosi 25%. Więc
1: a ile kosztuje
11: mamy restaurację
1: kawa?
11: Tutaj
1: ile groszy?
11: Krócej.
1: W food cost.
11: Na krócej. Kawa to jest koszt złotówki.
1: Tak, jakiejś bardzo wykwintnej, zdaje się. Proszę państwa, ja mam takie wrażenie, pewność po tej rozmowie, że media społecznościowe wykończą gastronomię.
21: Istnieje taka możliwość.
10: Ale z drugiej strony, czy gastronomia, panie Dawidzie, to do pana pytanie, jako przedstawiciela tej branży.
11: Proszę.
10: Czy wy nie możecie kreować tych trendów bardziej? Właśnie teraz, na takie podstawowe, proste jedzenie.
11: Teraz właśnie kreujemy. Właśnie z moim przyjacielem odwiedziliśmy w tym tygodniu również dla Gazety Wyborczej było robiony spis najlepszych chłodników w Warszawie. I właśnie w tym kierunku idziemy, gdzie znowu bar mleczny wygrywa. Ponieważ to każdego dnia tam jest taki przemiał, jeśli chodzi o dań, że te dania są niemożliwe, żeby to danie było nieświeże. Te panie z sercem, z miłością to robią. Na Nowym Świecie starsze panie jak kiedyś tych...
1: Wrócimy do tego, muszę zapanować. Panie Dawidzie, 8 sierpnia zapraszamy od 10 do 12 do soboty. Dobrze, na zakończenie. Jak zatrzymać tego klienta w popularnej kawiarni? Takiego, który no, chciałby tam chwilę posiedzieć, ale bez przesady. Czy w ogóle tacy jeszcze są?
21: Oczywiście, że tak. Dlatego, że część gości przychodzi do tych mniejszych kawiarni na kawę typu speciality. Kawa typu speciality to są te ziarna, które często są single origin, ale one są odpowiednio wypalone z różnych rejonów świata, o różnych profilach smakowych. I te wiele z tych kawiarni informuje wcześniej, jakie w danym terminie są ziarna, czyli z której palarni biorą w danym okresie ziarna, jak one są wypalane, czy one są polecone pod mleko. I one mają bardzo wielu stałych gości, którzy właśnie na to przychodzą. Przychodzą posiedzieć godzinę nad taką kawą, co jest dosyć zaskakujące,
1: nie
21: ale rzeczywiście
1: wrzucają
21: tak.
1: Na Instagrama zdjęć?
21: Właśnie
1: naprawdę?
21: Czasami nie wrzucają, wiem. Ale... A to jest ten sposób, żeby też kolejni goście przyszli, że wrzucają ci na Instagrama, ale zdecydowanie mają swoich ogromnych fanów tego typu miejsca. Właśnie, żeby posiedzieć godzinę, posiedzieć 2 godziny, ale pewnie nie dłużej, dlatego że znowu, jak będą siedzieć długo, no to się porobi problem.
11: No mają, ale sprowadźmy tak naprawdę gastronomię na ziemię. Wróćmy do polskości i tej gościnności tradycyjnej naszej polskiej kuchni. To jest moja prośba, gdzie ja zawsze to powtarzam, powtarzam i będę powtarzać.
1: I niech chłodnik będzie zimny, panie Dawidzie.
11: Tak, właśnie, bo każdy...
1: Nieraz jest gastronomia.
11: Ma pan rację, dokładnie, panie Rafale. Niech chłodnik będzie zimny.
10: Dziękujemy za tę ożywioną dyskusję. Nie sądziliśmy w sumie, że temat będzie aż tak...
11: otwarty.
10: Tak, budzący tyle emocji.
1: Fioletową maczę idę spróbować.
21: Ube.
10: To jest co innego, Rafał.
21: Ube.
1: A, przepraszam.
10: Macza jest zielona.
11: Lepiej kawa mrożona.
10: Albo zimny chłodnik.
1: Laura Osenka, psycholożka, autorka książek kulinarnych, wykładowczyni Food Studies na SWPS-ie w Warszawie, i pan Dawid Czarnota, menadżer gastronomii i krytyk kulinarny, byli naszymi gośćmi.
10: Bardzo
1: Anna Sobańda i Rafał Turowski. Dziękujemy pięknie, dziękujemy Magdzie Sikoń za brawurowe jak zwykle wydanie naszego programu, a Michałowi Brodowskiemu i Krzysztofowi Olesiewiczowi za jego zrealizowanie. Za 3,5 minuty o godzinie 12 w Radiu Tok FM. Pora na informacje.
0: W otwartej kuchni dziś będzie o bardzo wakacyjnym temacie, bo będzie o lodach, ale nie tym razem od strony historyczno-ciekawostkowej, ale raczej technologicznej, chemicznej. Moją rozmówczynią będzie technolog żywności, która opowie, po czym poznać dobre lody, co lodami jest, a co niekoniecznie. A w pysznej historii dzisiaj fascynująca kostka i jej fascynująca historia, kostka masła. Zapraszam serdecznie.
5: Autopromocja.
22: Jak wygląda procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa?
23: Proces kościelny jest niezależny od procesu rozwodowego. Mamy możliwość dołączania dowodów w postaci listów, SMS-ów, dokumentacji medycznej. Coraz częściej zostają wydawane wyroki negatywne, czyli mówiące o ważności sakramentu.
22: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji tokfm. W czwartki.
5: Autopromocja.
24: Reklama.
25: Jeszcze.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy? Potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna.

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Prawo i Sprawiedliwość. Po rozwodzie Jarosław Kaczyński oskarża Mateusza Morawieckiego, że ten chciał przejąć partię. Kolejne ataki na Bliskim Wschodzie. Rebelianci Huti zaatakowali cele w Arabii Saudyjskiej. W tych informacjach także wojskowy piknik w szczytnym celu. To pod Narodowym w Warszawie. Minęło południe, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Polska scena polityczna po nowemu, bo po rozpadzie Prawie i Sprawiedliwości zmienia się nieco układ sił po prawej stronie. Największa partia opozycyjna traci 37 posłów, co jest konsekwencją niezłożenia przez nich deklaracji lojalności. Od wielu dni na to się zanosiło, komentuje Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
3: No może to nie jest koniec PiSu, ale też koniec tej partii w takim kształcie, w jakim oglądaliśmy ją przez 20 kilka lat, więc jest to pewne tąpnięcie na polskiej scenie politycznej. Pewnie tu w parlamencie również powstaje nam nowy klub parlamentarny. No i zobaczymy, jak ta scena będzie się od września układać.
2: Na pewno w Sejmie będą też konieczne pewne przetasowania czysto techniczne, bo PiS przestaje być największym klubem parlamentarnym, a to oznacza zmiany między innymi w obsadzie sejmowych komisji. Jemeńscy Huti przyznali się do przeprowadzenia ataku rakietowego na Arabię Saudyjską. To reakcja na wczorajsze uderzenie międzynarodowej koalicji pod przewodnictwem Riyadu na cele wojskowe rebeliantów. O szczegółach opowie Cezary Jaszczyk.
4: Wzajemne ataki nasiliły się po tym, jak rebelianci ogłosili w tym tygodniu blokadę morską Arabii Saudyjskiej. Huti zaatakowali też co najmniej dwa saudyjskie tankowce przepływające przez strategiczną cieśninę Bab al-Mandab. To drugi po cieśninie Ormus kluczowy punkt dla eksportu bliskowschodniej ropy naftowej. Światowi przywódcy mają coraz więcej obaw, czy i ten konflikt niebawem nie wymknie się spod kontroli, co miałoby fatalny wpływ dla gospodarek wielu państw. Amerykański prezydent Donald Trump zapowiedział już, że jeśli Huti nie wycofają się ze swoich działań, Waszyngton zainterweniuje. Cóż, zobaczymy, co się wydarzy. Jak dotąd nie mamy do czynienia z pełną blokadą, ale może do tego dojść. My potrafimy sobie radzić z takimi sprawami. Na kolejną eskalacje w regionie źle reagują rynki. Cena ropy po kilku tygodniach oddechu znów waha się w granicach $100 za baryłkę. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
2: A te ceny oznaczają, że wyższe ceny także będziemy widzieć na polskich stacjach benzynowych. Zmienne wiatry pogarszają sytuację pożarową w Hiszpanii i grożą dalszym rozprzestrzenianiem się płomieni. Hiszpańskie MSW poinformowało, że sytuacja zmusiła 63 tysiące osób do ewakuacji lub pozostania w swoich domach. Gęsty, szary dym unosił się dziś nad zachodnią częścią Madrytu, a zapach spalenizny był wyczuwalny również w centrum stolicy. Do muzeum na Majdanku trafiło 80 listów i kartek napisanych w czasie wojny przez jednego z więźniów obozu koncentracyjnego. Pisał do rodziny po polsku i po niemiecku. Dostawał też odpowiedzi, a tym więźniem był lekarz, pediatra dr Jan Nowak. O istnieniu listów nikt przez lata nie wiedział, a o szczegółach opowie Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Listy były przez lata przechowywane przez rodzinę więźnia. Jedna z przedstawicielek tej rodziny zgłosiła się do Centrum Numizmatycznego w Krakowie w zupełnie innej sprawie. Przy okazji jednak wspomniała o listach i tak ostatecznie trafiły do muzeum, mówi Anna Wójcik, kierowniczka archiwum.
6: Ponieważ jest to odręczny charakter pisma, a to był lekarz, więc tak jak to lekarze dosyć zamaszyście pisali, więc tutaj nie wszystko pewnie tak szybko nam pójdzie, jakbyśmy chcieli.
5: Ale listy na pewno zostaną przeanalizowane, a potem trafią na wystawę, mówi Agnieszka Kowalczyk-Nowak, rzeczniczka muzeum.
7: Niektóre z nich są bardzo wzruszające. Do niektórych z nich dołączone są jeszcze inne pamiątki, jak na przykład kawałek płatka róży, którą to różą był przyozdobiony ołtarz podczas mszy w intencji Jana Nowaka.
5: Czyli więźnia z numerem 19, który przeżył piekło Majdanka, a po wojnie pracował jako lekarz-pediatra. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
2: Wakacje, każda kropla krwi jest na wagę złota, przypominają stacje krwiodawstwa i apelują o to, by oddać cząstkę siebie. W Warszawie przy Stadionie Narodowym trwa piknik mundurowo-zdrowotny, podczas którego drogocenny płyn można oddać w specjalnie przygotowanych autobusach. A oprócz tego dla najmłodszych strażacy, medycy i żołnierze przewidzieli sporo atrakcji.
8: Dzień dobry, a co tu się losuje?
9: Tutaj trzeba najpierw wylosować zadanie
0: wykonania. Może to być pytanie, może to być układanka, może to być kolorowanka. Trzeba wykonać zadanie, a później dostaje się gadżety z porębskiej kropelki Legionu.
8: To jest trudny czas też dla organizatorów poboru krwi, mało chętnych?
0: Mało chętnych, duże potrzeby. Trzeba promować to honorowe krwiodawstwo. Przede wszystkim też jest wzmożona ilość wypadków komunikacyjnych i tak dalej, a często jednak krwiodawcy są też na urlopach, wakacjach.
9: Kilka razy oddałam, ale jak tylko mogę, to staram się oddawać. Najczęściej w swojej firmie, gdzie pracuję.
10: Sobota, dzień jak co dzień. Ważne, że można komuś pomóc. Dzisiaj przekraczam 20 litrów oddanej krwi. Jestem dumny z tego, że można coś zrobić dla innych i wszystkich zachęcam, żeby oddawali krew. Jednak w wakacje tej krwi brakuje, więc ważne, żeby dawcy przychodzili także w wakacje.
2: A z tymi bohaterami przy Stadionie Narodowym rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęskę. A stanowiska przy stadionie można odwiedzać do 15. Kolejne informacje w TOK FM o 12.20, teraz pogoda. Mało chmur w całym kraju, ale na krańcach południowo-wschodnich możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 23 stopni w Lublinie i w Białymstoku, przez 24 w Warszawie, Rzeszowie, Łodzi, Krakowie i Gdańsku, 25 w Szczecinie, Bydgoszczy i Katowicach, do 26 to w Poznaniu i Wrocławiu.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie Paulina Nawrocka. Mamy nieomal półmetek wakacji, szanowni państwo. I w Otwartej Kuchni dziś temat, no niezwykle na czasie, temat lodowy. O historii lodów było niedawno, o tym kto lody wymyślił, jak na nie wpadł, dlaczego je zrobił. O tym mogli państwo posłuchać w pierwszym wakacyjnym odcinku Pysznej Historii. I tej audycji można odsłuchać oczywiście w naszej aplikacji podcastowej na stronie Radia Tok FM. A dziś będzie trochę od strony bardziej naukowej, chemicznej, technologicznej, a to za sprawą mojej gościni Marty Szumiaty, która zawodowo zajmuje się właśnie technologią żywienia, a i niejedne lody w życiu zrobiła. Ta rozmowa już za chwilę, a w Pysznej Historii o 12.40 dzisiaj również na białowo, za sprawą składnika, który nieodzowny jest w klasycznej kuchni francuskiej, nieodzowny jest na mojej fasolce szparagowej w letni dzień, a dla bardzo wielu osób, myślę, przede wszystkim na kromce chleba, a mowa o maśle. Produkt niezwykle dla historii kulinariów zasłużony i również o bardzo ciekawej historii. Do wysłuchania tej historii zaproszę państwa po 12.40. A ze mną zapowiadana gościni Marta Szumiata, technolog żywności z bloga, podcastu Nauka na Talerzu, pod taką właśnie nazwą można ją znaleźć w social mediach. Dzień dobry.
12: Cześć Paulino.
11: A pretekstem do naszego spotkania jest temat bardzo wakacyjny, bo temat lodów. Ja całkiem niedawno opowiadałam państwu w Otwartej Kuchni o historii tego przysmaku, który już od stuleci nam towarzyszy, a dziś z Martą porozmawiamy trochę o takiej stronie bardziej technologicznej właśnie. Czym te lody właściwie z punktu widzenia technologii żywienia są? Jak zrobić dobre lody i po czym dobre lody poznać? No to może właśnie na początek. Co tak naprawdę, co to są te lody? Co nazywamy lodami?
12: Lody z chemicznego punktu widzenia są emulsją, czyli mieszaniną dwóch niemieszających się ze sobą cieczy. Jedna jest rozproszona, a w drugiej. No i w przypadku lodów to kuleczki tłuszczu rozprowadzone są w mieszance wody i cukru, a dookoła jeszcze są rozsiane pęcherzyki powietrza. No i dlatego lody też są pianą. Piana jest mieszaniną dyspersyjną. Tyle, że tutaj ośrodkiem rozpraszającym jest ciało stałe lub gaz. No ale to brzmi tak naukowo i może troszkę strasznie, więc może opowiem o trochę bardziej przyziemnej definicji, a właściwie chciałabym się zatrzymać przy angielskiej nazwie ice cream, no bo oznacza ona nic innego jak mrożona śmietanka, bardzo dosłowna nazwa, ale jednocześnie też bardzo prawdziwa, bo lody to zamrożona płynna mieszanka kilku składników. Tłuszczu, beztłuszczowej suchej masy mlecznej, wody, słodzików, emulgatorów, stabilizatorów i substancji smakowych. No miało być bardziej przyziemnie, a brzmi może odstraszająco, a na pewno nieapetycznie. No i gdzie jest ta śmietanka? Tak naprawdę te wszystkie składniki znajdziemy w produktach, które znamy i używamy na co dzień, nawet nie tylko do wytwarzania lodów, ale po prostu codziennego gotowania czy pieczenia. No bo te składniki znajdziemy chociażby w śmietance, w mleku w proszku, w cukrze czy innych substancjach słodzących. No a dodatki smakowe, to tutaj nie mam na myśli substancji z numerkiem E, ale po prostu wanilię, czekoladę, owoce, orzechy, karmel, a nawet warzywa czy sery, bo coraz częściej takie składniki pojawiają się w lodach, nie tylko w polskich lodziarniach, ale nawet na świecie.
11: No właśnie, bo takie hasło emulgator nie brzmi najsmaczniej. Raczej kojarzy się właśnie z jakimś procesem chemicznym, z jakimś zagęstnikiem, a tymczasem to jest po prostu składnik, który sprawia, że te lody są aksamitne.
12: No tak, bo brzmi nieapetycznie, ale czy apetycznie jest jeść lody, czy coś, co jest rozdzielone? Wyobraźmy sobie chociażby próbę wymieszania wody z olejem, czy z jakimkolwiek tłuszczem. Po kilku, nawet jeżeli uda nam się je połączyć w jednolitą masę, to i tak po kilku sekundach ona się rozdzieli. No więc właśnie pytanie, czy to jest apetyczne jeść taką rozdzieloną masę? No nie. Zresztą emulgatory znajdziemy też w naturalnych składnikach takich jak chociażby żółtko jaja. To jest bardzo często stosowany emulgator, może troszkę mniej przewidywalny niż takie przemysłowe emulgatory, ale często można się spotkać po prostu z żółtkiem jaja. No i też możemy żółtko zastosować w domowych lodach.
11: No właśnie, bo chyba te lody, które robimy w domu, o ile ktoś robi, dość mocno różnią się od tych, które kupuje się w sklepie, a pewnie jeszcze inne są takie w na przykład rzemieślniczej lodziarni.
12: Tak, na pewno, w sensie ja bardzo często spotykam się z zarzutem, że te lody w sklepach to są beznadziejne, to jest sama chemia i tak dalej. Okej, lista składników jest znacznie dłuższa, ale ja bym chciała spojrzeć na tę kwestię troszkę inaczej, bo zobaczmy. Jeżeli robimy lody w domu, to spożywamy je najczęściej na świeżo, tak? Czy tam w przeciągu kilku godzin. Jeżeli te lody, które zrobiliśmy w domu, chcielibyśmy spożyć po tygodniu, pewnie spotkalibyśmy się po prostu z twardą bryłą, której nie da się po prostu zjeść. Na pewno nie byłoby to przyjemne, bo lody by nie były ani puszyste, po prostu nie sprawiałyby przyjemności, a jeszcze mogłyby powyłamywać zęby. Inna sprawa z lodziarniami rzemieślniczymi, gdzie zwykle ta produkcja i sprzedaż odbywa się w przeciągu, powiedzmy, tygodnia, dwóch. Mówię tak, takie orientacyjne tutaj daty, tak? A takie lody, które robi się przemysłowo, one tak naprawdę mają bardzo długi okres żywotności. W sensie generalnie lody są produktem bardzo trwałym, więc jakby tutaj nie ma ryzyka mikrobiologicznego, tak? Czyli one się tak naprawdę nie zepsują. Jakby innym ryzykiem, czy tym, co sprawia, że lody nie będą już przyjemne do spożycia, właśnie będzie to, że one nie będą już tak kremowe i puszyste. Bo chodzi o to, że w lodach mamy bardzo dużo powietrza. W sensie jego może być mniej lub więcej, tak? Nawet to możemy zauważyć na opakowaniu, jaką mamy objętość opakowania, tak? I jaką masę lodów. Na tej podstawie możemy sobie obliczyć napowietrzenie lodów, w sensie dowiedzieć się, czy w tych lodach jest więcej powietrza, czy mniej. I zwykle te lody w stylu gelato, tak, w takich kubkach, one zwykle są cięższe i tam jest mniej tego powietrza. No i chodzi o to, że jakby są dwa ryzyka związane z przechowywaniem lodów. Po pierwsze, pęcherzyki powietrza zanikają z czasem. To jest normalne. A drugie ryzyko to jest to, że kryształki lodu zwiększają swoją wielkość, tak? One się rozrastają z czasem. No i właśnie też dlatego do lodów dodaje się emulgatory i stabilizatory, bo to są substancje, które zapobiegają tym zmianom, które sprawią, że te lody nie będą już przyjemne w konsumpcji. A co więcej, my często przyczyniamy się do tych niepożądanych zmian, bo wystarczy, że kupimy lody i będziemy przewozić je do domu w temperaturze pokojowej, już nie mówiąc o tym, kiedy są upały. Albo zapomnimy o tych lodach i nie wstawimy ich od razu do zamrażarki. No zresztą zwykle nawet nasz dojazd ze sklepu do domu trwa kilkanaście minut, a może nawet pół godziny, więc bardzo ważne jest też to, jeżeli kupujemy lody, weźmy ze sobą do sklepu jakąś siatkę, tak, czy najlepiej taką jeszcze wkład lodowy, żeby tą temperaturę niską utrzymać, bo wszelkie zmiany temperatury, wahania są bardzo niszczące dla struktury lodów, dlatego one później nie będą tak przyjemne, tak, czy nawet to, że czasem w sklepie ktoś zostawi otwartą zamrażarkę, tak, albo nie wiem, zostawi gdzieś lody, co ja po prostu patrzę i mi serce krwawi, coś wyciągnie z lodówki czy z zamrażarki i zostawi poza właśnie lodówką czy zamrażarką i to jest bardzo, bardzo niszczące dla struktury lodów.
11: A o tym, jak poznać dobre lody i właśnie co robić, żeby te lody nam się nie psuły i co wspólnego te nowoczesne techniki, emulgatory i chemiczne dodatki mają z metodami naszych babek i prababek, o tym już za chwilę po skrócie informacji Radia Tok FM.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to będą jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
0: Opakowanie?
3: Wpadło.
2: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie, z tym bilecikiem można podejść do kasy.
4: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
5: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
6: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
7: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak.
8: Na stówę.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Dyskusja wokół Odysei Christophera Nolana pokazuje, że herosi sprzed 3000 lat w dalszym ciągu niezwykle rozpalają naszą wyobraźnię. W najbliższych pisarkach i pisarzach gościem państwa i moim będzie profesor Marek Wancowski, historyk starożytności, autor znakomitej książki Homer na nasze czasy. Zapraszam bardzo serdecznie, Mikołaj Lizus.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedasz, to w euro.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
17: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
16: Oh.
17: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
22: To przy okazji zjesz z nami.
21: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
23: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
22: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
21: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
22: To tylko przy

0: Ukraiński polityk dodał też, że zaprosił Donalda Tuska do złożenia wizyty w Ukrainie w najbliższym czasie. Rebelianci Huti w Jemenie przyznali się do przeprowadzenia ataku rakietowego na miasto Jizan w południowo-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Według rebeliantów ostrzał był odwetem na naloty prowadzone przez siły saudyjskie na ich obiekty wojskowe w jemeńskim porcie. Bramkarz Łukasz Fabiański ogłosił zakończenie zawodowej kariery piłkarskiej. 41-letni były reprezentant Polski nie zamierza rozstać się z piłką. Zapowiedział, że od teraz jego misją będzie inspirowanie, rozwijanie i wspieranie kolejnych pokoleń bramkarzy. Kolejne informacje w Tok FM o 12.40.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Audycja Otwarta Kuchnia. Przy mikrofonie ponownie Paulina Nawrocka, a ze mną nadal na łączach Marta Szumiata, technolog żywności, która w internecie prowadzi miejsce Nauka na Talerzu. I właśnie przed skrótem informacji rozmawiałyśmy o tym, czym lody technologicznie są. Ta struktura, te kryształki lodu, które robią się coraz większe. No nasze prababki korzystały z różnych maszyn, które na przykład miały na celu ciągłe mieszanie zmrożonej substancji, żeby te kryształki chyba rozbijać. Obecnie, jak kupujemy takie lody w sklepie, to one już mają taką strukturę gotową do jedzenia, by powiedzieć, rozpływającą się w ustach.
3: To może tutaj doprecyzuję, że tu nie chodzi o rozbijanie kryształków lodu, a nawet można powiedzieć odwrotnie, tworzenie. Bo chodzi o to, że generalnie jak mrozimy mieszankę lodową, mamy dwie fazy mrożenia. Najpierw jest faza dynamiczna, a później faza statyczna. I ta faza dynamiczna, ta pierwsza, bardzo krótka, ale niezwykle ważna. I właśnie dlatego tak istotny jest, by na początku lody podczas mrożenia były nieustannie mieszane, bo chodzi o to, że na ściankach maszyny tworzymy te malutkie kryształki i one są natychmiast zagarniane do wnętrza masy, no i robi się nowe miejsce, tak, na tych ściankach, znowu mogą powstać nowe kryształki. No i to jest bardzo dobrze, bo my chcemy wytworzyć jak najwięcej tych małych kryształków, tak? No i zobaczmy tutaj, jeżeli robimy lody w domu, bo bardzo często można znaleźć takie przepisy, że ktoś mówi tak, tutaj przygotowujemy, mieszamy te wszystkie składniki, wkładamy do zamrażarki, a i mieszamy co 20-30 minut. No nie, no po prostu jakby tutaj nie ma opcji, żeby te lody wyszły dobre. Dobre chodzi mi pod względem właśnie konsystencji, bo my nie otrzymamy tych małych kryształków, a to jest najważniejszy wyznacznik dobrych lodów, bo tak naprawdę smak może być niesamowity. Możemy użyć składników najwyższej jakości, ale jeżeli dobrze nie zostanie przeprowadzony proces mrożenia, to te lody będą beznadziejne, nie będą nam smakować. Dlatego ten pierwszy etap mrożenia dynamicznego jest tak bardzo ważny. No i jak robimy to w domu przy pomocy właśnie takiej maszynki do domowej produkcji lodów, to ten proces zwykle trwa około 30 minut. A przy używaniu takich profesjonalnych maszyn, tak, czy to w lodziarniach rzemieślniczych, czy w zakładach produkcyjnych, tak naprawdę ten proces trwa jeszcze krócej i dopiero później, po tym procesie dynamicznym, ta mieszanka jest dalej domrażana. W takich zakładach przemysłowych są specjalne tunele, nawet z niższą temperaturą niż te minus 18 stopni i ten proces trwa bardzo szybko, bo chodzi o to, żeby jak najszybciej osiągnąć niską temperaturę w całej objętości lodów. No i co ciekawe, później nawet temperatura przechowywania lodów jest bardzo istotna, bo przy takich minus 30 stopniach, czy nawet minus 36, oczywiście tej temperatury nie osiągniemy w takich domowych zamrażarkach, a w porównaniu do minus 18 stopni, to żywotność tych lodów w niższej temperaturze będzie znacznie dłuższa.
2: Ale jeżeli te lody są w niższej temperaturze, to potem no, nie da się ich od razu zjeść. Trzeba odczekać, aż odtajają, bo ja widzę nawet różnicę w takim domowym wydaniu od tego, w której szufladzie trzyma się lody. Jak one się zachowują bezpośrednio po wyciągnięciu z zamrażarki.
3: To prawda, to bardzo słuszna uwaga, bo lody nie będą nam smakowały w tych minus 18, czy już nie mówiąc minus 36 stopniach Celsjusza. Właśnie najprzyjemniejsza temperatura serwowania to jest takie minus 12, minus 14 stopni. Jeżeli jemy lody w domu, warto wyciągnąć je wcześniej, ale też taka uwaga, jeżeli mamy duże opakowanie, no i wiemy, że nie zjemy ich na raz, to nie

0: rozmrażajmy tego całego opakowania, bo to, jak już tłumaczyłam, jest bardzo szkodliwe dla lodów, tylko po prostu wyciągnijmy te określone porcje do miseczek, tak, a resztę włóżmy sobie do zamrażarki. No i ciekawa też jest rzecz, że właśnie w takich lodziarniach, to tam już w tych zamrażarkach, tych witrynach lodowych są ustawione właśnie te wyższe temperatury, te temperatury serwowania lodów. Jeżeli już nam nałoży ktoś tą porcję lodów, żebyśmy my mogli je od razu zjeść, a nie czekać, nie wiem, 10 minut, aż one staną się przyjemniejsze.
1: Widziałam takie dyskusje w internecie, czy to dobrze, jak na przykład w lodziarniach te lody są wyłożone w takich górach, takich kopach, że są te pojemniczki, w niektórych lodziarniach te pojemniki są zamknięte, a są takie miejsca popularne na przykład we Włoszech przy gelato, że te lody są wystawione i tak po prostu widać taką kupę lodowej masy, z której osoba nakładająca lody nabiera. No i zgaduję, że ta temperatura jest wyższa. Rozumiem, że chodzi o to właśnie, żeby były od razu gotowe do jedzenia.
0: To zależy, bo jak mamy takie zamrażarki, w sensie te witryny lodowe, no to tam sobie można zwykle indywidualnie ustawić temperaturę i generalnie w tej całej witrynie tak powinna być ta minusowa temperatura, ale mamy też większy dostęp do powietrza, więc te lody mogą nieco obsychać i może się też tworzyć taka skorupka, tak? Jak na przykład przygotowywałam lody właśnie w lodziarni, często też nagrywaliśmy te lody, gdy one jeszcze były w tym procesie mrożenia statycznego, właśnie przykrywaliśmy je specjalnie, żeby one nie obsychały, więc jeżeli tutaj też takie kopy lodów tak będą wystawione na to powietrze przez dłuższy czas, no to może się tworzyć też taka skorupka, no i też mogą zachodzić procesy utleniania, ale mówię, to zawsze jest tyle różnych czynników, tak, więc nie da się powiedzieć tego tak jednoznacznie. W sumie nawet bym powiedziała, że to dobrze, jeśli my te lody widzimy. Dlaczego? No bo jeżeli te lody są przykryte, to my nie widzimy, jak te lody wyglądają. Wiele razy widziałam takie lody, których za żadne skarby bym nie chciała zjeść, nawet za darmo, bo po prostu było widać, że one są nadtopione. Widać, że były parę razy roztopione i zamrożone. Więc jeżeli ta witryna tak jest widoczna, w sensie te lody są widoczne, to dla nas jako konsumentów jest to plus, bo my widzimy, jak te lody wyglądają tak naprawdę. No i nie oszukujmy się, że kupujemy oczami i ja w sumie troszkę nie lubię kupować tych lodów, które właśnie są pozamykane, bo nie widzę, czy w danym smaku są na przykład jakieś dodatki, w sensie takie strukturalne, tak? Coś chrupiącego. A lubię osobiście takie lody, więc powiem szczerze, że chyba do mnie bardziej przemawiają te lody właśnie, gdzie mogę zobaczyć, czy tam znajdę może jakiś sos jeszcze, czy będą kawałki ciastek albo, nie wiem, orzechów. Przede wszystkim mogę zobaczyć, jak te lody wyglądają i nawet zobaczyć ich konsystencję, bo wzrok może nam bardzo dużo powiedzieć.
1: Dotknęłaś tematu kluczowego z punktu widzenia naszych słuchaczy, czyli jak poznać dobre lody, czym się kierować przy wyborze lodziarni. Już wiemy, że całkiem dobrze, kiedy te lody widać, ale jest jeszcze taki kruczek, że na przykład polskie tradycyjne lody, a włoskie gelato, to dwa zupełnie różne rodzaje.
0: Rzeczywiście, włoskie lody gelato, a takie po prostu lody gałkowe są inne. Czym te gelato, to co udało mi się znaleźć, czym gelato odróżniają się od zwykłych lodów, tak powiedzmy, no zwykle powinny mieć mniej tłuszczu, to znaczy w przedziale od 5 do 12%. Charakteryzują się mniejszym napowietrzeniem, mają mniej powietrza, bo tak 25 do 60%, no i co to dla nas oznacza, dla nas konsumentów? No lody dają wrażenie cięższych, no bo jest w nich mniej powietrza. No a dla porównania takie zwykłe lody mogą mieć napowietrzenie nawet w granicach 100%. Gelato zawierają też więcej cukru niż lody, bo nawet 25%, no i w tym mogą zawierać syropy kukurydziane, które w zwykłych lodach się nie pojawiają. One są też bardziej miękkie i giętkie, no i jeszcze serwowane są w wyższej temperaturze. To jest taka, powiedzmy, teoria, bo jak to jest w praktyce, no to już zależy tak naprawdę od lodziarni. Mówię, jakby nie ma tutaj regulacji, przynajmniej ja nie znalazłam, że można nazwać to gelato czy nie. Więc myślę, że też jest po prostu w ostatnich latach bardzo duża moda na gelato i po prostu często ludzie nawet używają tej nazwy gelato, po prostu, bo jest bardziej atrakcyjna dla konsumenta.
1: Mm-hmm. No a jest jeszcze taki dodatek, który bardzo często na liście składników się pojawia i który, no właśnie, czy powinien nas bulwersować, a chodzi o mleko w proszku. Pamiętam w dawnych przepisach jeszcze z PRL-u na lody to był jeden z podstawowych składników.
0: No to ja tutaj może zaskoczę, żeby uzyskać lody o właściwej konsystencji, mleko w proszku jest niezbędne. Dlaczego? Pamiętasz, jak wspomniałam na początku, że jednym ze składników lodów jest beztłuszczowa sucha masa mleczna. No i chodzi o to, że mleko w proszku jest koncentratem tego składnika. Samo mleko czy sama śmietanka nam go nie dostarczy, a ten składnik jest naprawdę potrzebny, żeby uzyskać właściwe lody. No i dlatego dodajemy to mleko w proszku. Więc no ono jest niezbędne, żeby finalnie uzyskać dobre lody. Ale jeżeli widzimy lody, na których nie ma mleka, tak, w sensie mleka świeżego, nie ma śmietanki, a jest woda i mleko w proszku, okej, okay, to nie da nam takiego samego smaku jak po prostu mleko czy śmietanka, więc te lody nie będą dobre. Ale podsumowując, dobre lody nie mogą być bez mleka w proszku.
1: Czyli jako dodatek jak najbardziej wskazane, ale jako główny składnik wyprzedzający mleko czy śmietankę już niekoniecznie.
0: Dokładnie tak.
1: To na koniec pytanie jeszcze o lody jogurtowe i różne inne zdrowsze wersje, sorbety. Czy to jeszcze technicznie lody?
0: Tak, sorbety to jest po prostu osobna kategoria mrożonych deserów. Gdy nie byłam fanką sorbetów, to troszkę zmieniłam to swoje zdanie, kiedy zaczęłam robić sorbety. Bo okazało się, jeżeli receptura jest dobrze zrobiona, jeśli lody są dobrze przygotowane, sorbet jest dobrze przygotowany, to on nas może oszukać, że to są lody mleczne, bo sorbety też potrafią być bardzo puszyste, no po prostu rozpływać się w ustach. Jeżeli też użyte są tam owoce, to po prostu będą bardzo wyraziste w smaku. Więc tak naprawdę sorbety też mogą być bardzo dobrym deserem, a nie tylko jakąś tam tańszą alternatywą. No i na pewno są fajne w okresie upałów, bardzo dobrze orzeźwiają. Z kolei lody jogurtowe, tutaj jakby zależy, bo sama robiłam lody jogurtowe, do których po prostu dodawałam jogurt, aby nadać im dodatkowy smak po prostu jogurtu, takie orzeźwienie, ale pytanie właśnie, czy te lody są robione tylko na jogurcie i po prostu mają mniejszą zawartość tłuszczu, czy ten jogurt jest dodatkiem smakowym, bo niekoniecznie lody jogurtowe muszą być deserem mniej kalorycznym. Właśnie to zależy od samego składu lodów. No i oczywiście też nikt nie je lodów dla zdrowotności, więc myślę, że tutaj to jest bardziej po prostu dobry deser.
1: To pytanie na koniec krótkie i szybkie, bo czas nas goni. Jakie są twoje ulubione lody?
0: Ja zawsze poszukuję lodów interesujących smakowo i z różnymi dodatkami, bo lubię, jak się coś w nich dzieje. A tutaj coś pochrupię, ta degustacja nie jest taka nudna i gdzieś tam jakiś element przeszkadzający się pojawi. Kilka lat temu robiłam receptury jeszcze i produkowałam lody w Warszawie i jednym z moich ulubionych smaków w tamtym czasie to były lody o smaku chałki z masłem i miodem. Również lody o smaku gorgonzoli. Robiłam przeróżne smaki serników, gdzie w ogóle te serniki sama robiłam i po prostu później dodawałam do masy. Bardzo mi smakowała też kaszka manna z malinami, czy też cornflakes, które dosłownie smakowały tak, jakby się zostawiło te cornflakesy do rozmoknięcia w mleku. Te smaki mi tak bardzo, bardzo utkwiły w pamięci, a jeszcze jak robiłam w Norwegii z kolei smaki, no to dopasowywałam je trochę do miejsca, w którym pracowałam, bo było to też połączone z piekarnią, z cukiernią, z czekoladarnią, jeśli tak można powiedzieć. Często zostawały na przykład czerstwe krusanty czy makaroniki i robiłam też lody właśnie z tym niektórymi składnikami, albo też z serem karmelowym. Bardzo ciekawy sorbet o smaku rokitnika, na pewno niepowtarzalny smak. No i jeszcze lukrecja, która była naprawdę zaskakująco dobra, w szczególności w połączeniu z czekoladą.
1: Jak Państwo słyszą, lody można zrobić absolutnie o każdym smaku. Warto eksperymentować i poszukiwać swoich ulubionych, a może i eksperymentować w domu. Moją i Państwa gościnią była Marta Szumiata, technolog żywności z bloga i podcastu Nauka na Talerzu. Pora na skrót informacji Radia Tok FM, a po nim pyszna historia, w której zostajemy w temacie nabiału, a głównym bohaterem będzie dzisiaj masło.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
1: Tok 1.
2: Godzina 8.03, to jest środowy poranek Tok FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider Agrounii. Naszą rozmowę można oglądać na kanale Tok FM na YouTubie. Warto obejrzeć, bo ja tutaj trochę opiszę państwu, którzy nie mają tej transmisji. Poseł przywiózł kapustę pekińską, kapustę zwykłą, tak? Zwykła, biała, okrągła. Jest też fasolka, są też ogórki. Ja tylko zademonstruję. Uwaga, będzie dźwięk. Takie chrupiące ogóreczki, bardzo pyszne. Pan to przywiózł, bo w ogóle pan utrzymuje się właśnie z kapusty.
3: Z kapusty, tak. Z kapusty białej, pekińskiej.
2: Kapuchę na kapuście zrobić?
3: Można.
2: Tak?
3: Tak.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty, codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
9: Hemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
6: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Jest 12.40, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek tragiczne informacje z Ukrainy. W rosyjskich atakach na obwody sumski, charkowski, chersoński i zaporoski zginęło 5 osób, a 24 zostały ranne, poinformowali przedstawiciele ukraińskich władz na Telegramie. Wojska agresora uderzyły przy użyciu 2 rakiet i 157 dronów. Rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że drugi dron, który w ciągu ostatnich 2 dni naruszył przestrzeń powietrzną kraju, został zestrzelony przez pilota myśliwca F-16 nad niezamieszkanym obszarem. NATO potwierdziło w piątek informację o wtargnięciu drona i zwróciło uwagę, że wszczęto śledztwo, a sojusz jest w stałym kontakcie z władzami rumuńskimi. Dobra pogoda wraca do Polski. Po niespokojnych i deszczowych dniach w kraju pojawi się więcej słońca. Zrobi się też zauważalnie cieplej. A od poniedziałku ponownie może zrobić się chłodniej. Kolejne informacje o 13.00.
1: Tok FM.
6: na każdy temat, z każdej strony.
16: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie Paulina Nawrocka. Minęła 12.40, a latem oznacza to, że pora na stały punkt wakacyjnego programu, czyli pyszna historia. Mamy środek lata, a to oznacza, że jest jeden z najpiękniejszych momentów w kulinarnym kalendarzu, moim zdaniem oczywiście, czyli sezon na fasolkę szparagową. Mam swój ukochany sposób jej podawania. Fasolka szparagowa z bułką tartą podsmażoną na maśle. Coś niezwykle satysfakcjonującego jest w momencie, kiedy masło zaczyna lekko skwierczeć, bułka nabiera złotego koloru, a w kuchni pojawia się ten charakterystyczny zapach. Co ciekawe, ten pozornie prosty dodatek zrobił międzynarodową karierę. W klasycznej francuskiej Biblii Gastronomii, czyli La Russe Gastronomique, warzywa czy ryby podawane z masłem, bułką tartą i często jajkiem na twardo funkcjonują pod nazwą à la polonaise, czyli po polsku. No, nie zdarza się to często. Francuzi nie mają wcale w zwyczaju nazywać potraw od narodów, które nie zostawiły wyraźnego śladu w światowej gastronomii, a jednak ta maślana bułka tarta stała się jedną z naszych kulinarnych wizytówek. Przepisy na podawane w ten sposób warzywa pojawiają się w wielu starszych polskich książkach kucharskich. Na przykład u Lucyny Ćwierczakiewiczowej jest kalafior podawany à la polonaise, oczywiście szparagi, właśnie zielona fasola. Maria Dislowa natomiast zaleca też rumienienie bułki do flaczków, pierożków, klusek i knedli. Myślę, że wiele osób bardzo lubi też takie charakterystyczne danie jak leniwe pierogi właśnie z dodatkiem tartej bułki. No właśnie, no bo lato pachnie przecież nie tylko fasolką, pachnie także drożdżówkami z jagodami, morelami, rabarbarem czy właśnie leniwymi kluseczkami z palonym masłem. Znów pojawia się masło. Bo masło należy do bardzo krótkiej listy produktów, które równie dobrze odnajdują się po obu stronach kulinarnego świata. Na słodko i na słono. W sosie do ryby i w cieście drożdżowym. W croissancie i w pire ziemniaczanym. W szparagach, fasolce, kalafiorze, w ciasteczkach i kremach. Masło nie tylko poprawia smak, często przenosi potrawę na zupełnie inny poziom, zmienia jej strukturę. Nieprzypadkowo stało się fundamentem kuchni francuskiej. Trudno bez masła wyobrazić sobie klasyczne sosy, wypieki czy północno-francuską kuchnię. Jest też jednym z tych produktów, które naprawdę trudno zastąpić. Każdy, kto próbował piec wegańskie croissanty czy zrobić naprawdę dobre, kruche ciasto bez masła, wie, że istnieją zamienniki, ale często efekt okazuje się po prostu inny. To oczywiście moja subiektywna opinia, no ale dla mnie masło jest nośnikiem smaku, aromatu, tekstury. Chyba dlatego człowiek od kilku tysięcy lat nie potrafi się z nim rozstać. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że ten jeden z najważniejszych składników światowej kuchni został odkryty zupełnie przypadkiem. Prawdopodobnie kilka tysięcy lat temu nomadzi przemierzający stepy Azji przewozili mleko w bukłakach wykonanych ze zwierzęcych skór albo żołądków. Podczas wielogodzinnej podróży mleko było nieustannie wstrząsane, ogrzewane przez słońce, chłodzone nocnym powietrzem. Któregoś dnia okazało się, że z mleka powstało coś zupełnie nowego. Oddzieliła się maślanka, na powierzchni pojawiły się grudki tłuszczu. Historia lubi takie przypadki. Przypadkiem odkryto sery pleśniowe, przypadkiem powstało wino, przypadkiem pojawił się szampan. Masło o tyle zasługuje na uwagę, że właściwie od kilku tysięcy lat produkujemy je w ten sam sposób. Wystarczy odpowiednio długo potrząsać śmietaną. Dziś kostka masła wydaje się czymś zupełnie zwyczajnym, ale przez większą część historii świata była produktem luksusowym, cennym i nieoczywistym. A Europa przez wieki była podzielona nie tylko przez granice państw czy języki, ale i właśnie przez tłuszcz. Na północy królowały mleko, śmietana i masło. Na południu oliwa z oliwek. Grecy i Rzymianie patrzyli na masło raczej z dużą podejrzliwością. Uważali je za produkt barbarzyńców zamieszkujących chłodniejsze regiony Europy. Sami zdecydowanie preferowali oliwę. Masło wykorzystywali raczej jako lekarstwo, kosmetyk albo maść niż składnik codziennej diety. Jeszcze w renesansowych Włoszech, gdzie powstawały pierwsze europejskie książki kucharskie, zaledwie niewielki odsetek przepisów przewidywał użycie masła. Europa dzieliła się więc na mleczną północ i oliwne południe. Był jednak jeden kraj, który połączył oba światy i była to Francja. Na południu kraju gotowano na oliwie, na północy na maśle. I to właśnie tam masło zaczęło budować swoją wielką kulinarną karierę, stając się fundamentem klasycznej kuchni francuskiej. Trudno wyobrazić sobie przecież sos holenderski, croissanty czy setki klasycznych sosów bez masła. Ale zanim masło stało się symbolem luksusu i dobrej kuchni, zdążyło zostać także pewnym problemem religijnym. W średniowieczu Kościół zakazywał spożywania produktów odzwierzęcych w czasie postów. Dotyczyło to również masła. Dla mieszkańców południa Europy nie było to oczywiście szczególnym problemem, ale mieszkańcy Niemiec, Czech, Węgier czy północnej Francji znaleźli się w trudniejszej sytuacji, bo dla nich masło było podstawowym tłuszczem używanym każdego dnia. No i wtedy pojawiło się rozwiązanie bardzo europejskie, czyli dyspensa. Władcy i mieszkańcy poszczególnych regionów płacili kościołowi za możliwość spożywania masła również podczas postu. Podobno część pieniędzy z takich opłat pomogła sfinansować budowę jednej z wież katedry w Rouen, która do dziś nosi nazwę Wieży Maślanej. Nie każdy produkt spożywczy może powiedzieć, że pomógł wybudować gotycką katedrę. Przez kolejne stulecia masło pozostawało jednak towarem drogim i cennym. W XIX-wiecznej Galicji było jednym z najważniejszych produktów wytwarzanych na wsi, ale paradoksalnie rzadko trafiało na chłopski stół. Sprzedawano je na targach. Tu ciekawostka, by zabezpieczyć delikatne masło przed słońcem i stopieniem, każdą osełkę kobiety owijały w duże, świeże liście chrzanu lub kapusty, które dobrze trzymały chłód. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży masła kupowano sól, naftę, zapałki czy narzędzia rolnicze. Opłacano podatki i codzienne wydatki gospodarstwa. Masło było więc bardziej walutą niż dodatkiem do chleba. A gdy przychodziły lata nieurodzaju i głodu, pojawiały się substytuty. Jednym z najbardziej niezwykłych było masło brzozowe znane z kurpiowszczyzny. Nie miało z mlekiem nic wspólnego. Wiosną spod kory brzozy wyskrobywano młodą, lekko słodkawą i tłustawą miazgę. Następnie ucierano ją na jednolitą masę wykorzystywaną do gotowania i smażenia. Sam fakt, że ludzie próbowali odtwarzać substytut masła z drzewa, mówi wiele o wartości tego prawdziwego produktu. Być może właśnie dlatego starsze pokolenia do dziś mają do masła ogromny szacunek. Masło było bowiem przez wieki symbolem dobrobytu. Jego największy konkurent pojawił się już w XIX wieku, a mowa o margarynie. W latach 60. XIX wieku Napoleon III ogłosił konkurs na tani tłuszcz dla armii i mniej zamożnych mieszkańców miast. Francuski chemik Hippolyte Mesmouri stworzył produkt nazwany oleomargaryną. Ale ta pierwsza margaryna niewiele miała wspólnego z dzisiejszą. Mesmouri połączył tłuszcz wołowy, mleko i sól, następnie wymieszał je ze sobą. Ta margaryna nie była więc produktem roślinnym. Z czasem jednak przepis nieco się zmienił, wołowinę zastąpiły oleje. No nie wiadomo za bardzo jak smakowała ta pierwsza margaryna, ale na pewno była słona. Stopniowo margaryna zaczęła wypierać masło. Podczas II wojny światowej osiągnęła szczyt popularności. Powodem tego był zapewne niedobór odpowiednich składników do wyrabiania masła. Przez większą część XX wieku margaryna właśnie była symbolem nowoczesności, postępu i zdrowego stylu życia. Dla masła nastały natomiast mroczne czasy. Zaczęto przedstawiać je jako źródło wielkiego zła. W wielu domach kostki masła znikały z lodówek na długie lata. Ale przyszło XXI stulecie i nastąpił kolejny zwrot akcji. Można powiedzieć, że masło wróciło do łask. Trudno chyba znaleźć produkt, który przeszedłby tak spektakularną drogę od bohatera do czarnego charakteru i z powrotem. Ale masło to nie tylko historia gospodarki, religii i żywieniowych mód, to także, a może przede wszystkim, niezwykle wszechstronny składnik kulinarny. Wspomniałam już, że odnajduje się doskonale zarówno w świecie słodkim, jak i wytrawnym, ale ma i całą rodzinę maślanych krewnych. W Indiach króluje ghee, czyli masło klarowane. Powstaje przez długie podgrzewanie, podczas którego odparowuje woda, a białka mleczne oddzielają się od tłuszczu. Dzięki temu może być przechowywane przez wiele miesięcy bez lodówki i wytrzymuje znacznie wyższe temperatury niż zwykłe masło. W kuchni indyjskiej jest zresztą czymś więcej niż składnikiem. Bywa nośnikiem smaku, elementem rytuałów religijnych. Na drugim końcu Europy, w Irlandii, króluje natomiast masło solone. Zresztą nie przypadek, sól przez wieki była najlepszym konserwantem, a wilgotny klimat i rozwinięta hodowla bydła sprawiły, że Irlandia stała się jednym z największych producentów masła w Europie. Eksportowano je na ogromną skalę już w XVIII wieku, a jego charakterystyczny, lekko słony smak po dziś dzień pozostaje znakiem rozpoznawczym tamtejszej kuchni. Polska kuchnia ma z kolei swoją własną, nieco zapomnianą specjalność, masło śledziowe. Ucierane ze śledziami, czasem z dodatkiem cebuli, jabłka czy musztardy, było kiedyś popularną pastą do chleba i sposobem na wykorzystanie produktów ze spiżarki. Wreszcie masło palone. To właśnie ono pokazuje najlepiej, jak niezwykłym produktem jest masło. Podgrzewane zaczyna się zmieniać. Najpierw odparowuje woda, potem białka mleczne zaczynają się karmelizować i brązowieć. Pojawiają się aromaty orzechów, karmelu, świeżo upieczonego chleba. Za ten proces odpowiada reakcja Maillarda. Ta sama, dzięki której pachnie skórka chleba, pieczone mięso czy świeżo parzona kawa. Francuzi nazywają takie masło beurre noisette, masłem orzechowym. Takie masło palone to prawdziwy przysmak, szczególnie do słodkich dań, do lodów, na przykład właśnie w sezonie letnim, albo do kluseczek czy knedli. No, cała sztuka i zabawa polega na tym, by nie stało się masłem spalonym. No, a tu już potrzebna dobra patelnia, najlepiej taka z jasnym dnem, by było dobrze widać, kiedy masło zaczyna się robić złociste, lekko pachnieć. To jest ten moment, kiedy należy je zdjąć z ognia, bo gdy zaczynają się wytrącać takie już ciemne kawałeczki, no to zwykle już jest za późno i mamy to masło spalone. Polecam poeksperymentować. Takie palone masło wypełnia niesamowitym aromatem cały dom i doskonale komponuje się z wieloma daniami. Masło ma też swoją bardzo ścisłą definicję prawną. W Unii Europejskiej nie wszystko może zostać nazwane masłem. Produkt musi zawierać odpowiednią ilość tłuszczu mlecznego i spełniać konkretne normy jakościowe. Stąd między innymi rozróżnienie na masło ekstra czy masło śmietankowe. Nawet sama kostka zmieniała się z czasem. Myślę, że sporo osób pamięta jeszcze większe opakowania i inne maślane gramatury niż te spotykane dziś w sklepach. Zmieniły się też oczywiście sposoby przechowywania. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu maselniczka była jednym z obowiązkowych elementów wyposażenia kuchni. Jednymi z najciekawszych były maselniczki wodne, popularne między innymi we Francji. Masło umieszczano w specjalnym pojemniku zanurzonym częściowo w wodzie. Warstwa wody odcinała dopływ powietrza i pomagała utrzymać niższą temperaturę, dzięki czemu masło dłużej pozostawało świeże i nie jełczało. Przy okazji miało jeszcze jedną zaletę. Pozostawało miękkie i gotowe do smarowania chleba. Dziś większość kostek trafia po prostu do lodówki w papierowym opakowaniu. Choć same maselniczki przeżywają ostatnio mały renesans i coraz częściej wracają na kuchenne blaty. Może to jest w historii masła najciekawsze. Zmieniały się imperia, religie, granice państw i zalecenia dietetyczne. Powstawały i upadały kulinarne mody, a masło nadal najlepiej ze wszystkich tłuszczów sprawdza się na kromce świeżego chleba albo na toście. Tyle dla Państwa dziś przygotowałam tej maślanej historii. Przypominam o adresie mailowym kuchnia@tok.fm, pod którym można wysyłać do mnie propozycje również tematów i historii, o których chcieliby Państwo tego lata jeszcze posłuchać. Ja nazywam się Paulina Nawrocka, to była audycja Otwarta Kuchnia. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze, za chwilę informacje Radia Tok FM, a potem Ula Malko, Krzysztof Chorwat i Czas Rodziców.
17: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie na drogach, bo to jeden z bardzo ważnych tematów do rozmów z dziećmi. Zwłaszcza w wakacje, kiedy na dworze spędzamy wszyscy więcej czasu.
18: Będzie o bezpiecznej jeździe na rowerze, ale i o tym, jaki przykład dzieciom dajemy my, jako kierowcy samochodów. Jak poruszać się po ulicach i jak od małego uczyć dzieci zasad ruchu. Zapraszamy.

0: jadłeś tego placka, rozsypana sól karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam, gdzie? Do Wacka.
0: Przeprowadzka.

0: przesadzka, przeprowadzka.
1: Ktoś na oknie coś napackał, przeprowadzka.
0: Żegnaj nam ulicą bracka, witaj Nowostarogradzka i módl się do świętego Jacka.
2: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Prawo i Sprawiedliwość po rozwodzie. Pytanie, jaka będzie przyszłość prawicy? W informacjach polityczne komentarze. Ukraińskie wojska zaatakowały kolejne miejsca w środku Rosji. Celem były także statki płynące m.in. z Iranu. Pożary trawią Hiszpanię. Dziś premier odwiedził regiony, które najbardziej ucierpiały. Minęła 13. Informacje TOK FM, Emil Górny zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość zrezygnowało z roli głównej partii opozycyjnej. Między innymi takie polityczne komentarze można usłyszeć po wczorajszym rozłamie w PiS-ie. Ugrupowanie opuszcza około 40 polityków, posłów, europosłów i senatorów, którzy opowiedzieli się za Mateuszem Morawieckim. Zadowolenia z podziału w PiS-ie nie kryją politycy koalicji rządzącej. W programie Wybory w Toku mówił o tym Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej i Jakub Stefaniak z PSL-u.
13: Przyglądamy się, jak ten PiS się przepoczwarza i próbuje się dzielić po to, żeby stworzyć coś nowego. Natomiast to są te same stare twarze, to są te same stare afery, które ciągną się za poszczególnymi politykami. Morawiecki idzie z 30 kilkoma, jak mówił prezes, rozłamowcami, ale tak naprawdę idzie z 30 kilkoma problemami, które się za nimi ciągną.
14: Widzimy, co się dzieje w PiS-ie, a właściwie już w kilku PiS-ach, bo mamy ten PiS Glamour, czyli taki PiS Morawieckiego, i mamy PiS Czarnka, który de facto staje się taką, powiedziałbym, trzecią konfederacją.
15: Sytuacji, gdy mamy właśnie ogromne problemy w państwie. Rząd Donalda Tuska się kompromituje na każdym kroku. PiS postanowił wziąć się za głowy i walczyć ze sobą i robić rozliczenia. Wydaje mi się to totalnie nieracjonalne. Jak widać, abdykuje z roli bycia główną partią opozycyjną. Nie jest zdolny do tego, aby odsunąć Donalda Tuska od władzy, więc Konfederacja musi tutaj wejść i pokazać, że to właśnie my mamy tą odpowiedzialność.
12: Dodawał Witold Tumanowicz z Konfederacji właśnie, a więcej na ten temat piszemy na tokfm.pl. Kolejne ataki Ukrainy na kluczowe elementy rosyjskiego przemysłu. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, ukraińskie wojska zaatakowały zakład w Kirowie, rafinerię w Tumieniu i obiekt logistyczny w Jekaterynburgu Rosji, ale także statki wykorzystywane do transportu ładunków wojskowych z Iranu i okręt wojenny na Morzu Kaspijskim. Takie ataki paraliżują rosyjską gospodarkę. 25 tysięcy hektarów spalonej ziemi i ponad 60 tysięcy ewakuowanych. Hiszpania kolejny dzień z rzędu walczy z niszczycielskimi pożarami. Najtrudniejsza sytuacja panuje w dwóch centralnych regionach. Razem z nami reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz, jak obecnie wygląda ta sytuacja.
2: Epicentrum pożarów odwiedził dziś hiszpański premier. Pedro Sanchez spotkał się z przedstawicielami służb w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podkreślał, że sytuacja nadal jest bardzo złożona i wiele będzie zależało od pogody. Przede wszystkim siły wiatru, który błyskawicznie rozprzestrzenia się na nowe obszary. Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem. Dym z szalejących pożarów daje się we znaki mieszkańcom hiszpańskiej stolicy. Jak donosi El País, na ulicach Madrytu pojawia się coraz więcej ludzi w maseczkach ochronnych. Z ogniem zmaga się też południowo-zachodnia Francja, gdzie ewakuowano ponad 140 tysięcy osób. Jeden z niekontrolowanych pożarów rozprzestrzenia się obecnie w kierunku miasta Bordeaux. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
12: Sądy w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Lublinie oraz innych miastach czekają na nowych sędziów. Ale zainteresowanie awansami jest niewielkie. Tego dowiedziało się Radio TOK FM. A chodzi o ogłoszone przez ministra sprawiedliwości konkursy na wolne stanowiska sędziowskie, a w większości sądów na poszczególne miejsca zgłosiło się po jednej osobie. O szczegółach opowie Anna Gmiterek-Zabocka.
16: Konkursy ruszyły po długim okresie, gdy ich nie było, bo minister ich nie ogłaszał ze względu na upolitycznioną KRS. Teraz, gdy Krajowa Rada Sądownictwa jest już nowa, chętnych i tak jest niewielu, mówi Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
17: Jak mamy jednego kandydata na jedno miejsce, to ten konkurs tam nie ma wyboru najlepszej osoby, tylko kończymy z tym, co dostaliśmy. To nie jest zdrowa sytuacja.
16: Chętnych do konkursów jest jak na lekarstwo, prawdopodobnie dlatego, że nikt nie wie, co zrobi prezydent Karol Nawrocki, mówi wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie Barbara Di Chateau.
18: Być może wystawiam się, ale tak naprawdę potem zostanę skreślony z innych absolutnie niemerytorycznych powodów. To może być blokada.
16: Bo może się okazać, że sędziowie wskazani do awansu przez KRS nie dostaną nominacji od prezydenta. Na przykład za to, że angażowali się w walkę o praworządność. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
12: Ranne lub porzucone dzikie zwierzęta trafiają do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Jelenia Góra w Borach Tucholskich. To pierwszy w Kujawsko-Pomorskim taki ośrodek prowadzony przez Lasy Państwowe. Na linii już teraz Bydgoszcz i reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Agnieszko, powiedz, jacy pacjenci trafiają do tego ośrodka?
19: Leśnicy i weterynarze najczęściej leczą bociany, myszołowy, sikorki i jeże. Często zwierzęta udaje się wypuścić na wolność. Na swoją kolej czeka między innymi młody bielik, który wypadł z gniazda, mówi leśnik Tomasz Janka.
20: Po prostu uczymy go w tej chwili latać, będziemy go uczyć polować i później po wyposażeniu w nadajnik zostanie wypuszczony na wolność.
19: Ale nie każda historia kończy się happy endem, nie ukrywa leśnik Hubert Zienowski.
21: Czasami ten stan jest tak krytyczny, jest tak zły, że wtedy tylko eutanazja wchodzi w grę. Nie róbmy z tego tabu. Eutanazja to jest jedno z pięciu praw zwierząt. Czasami próba nawet leczenia czy jakichkolwiek działań jest po prostu ogromnym cierpieniem.
19: Rocznie do ośrodka trafia około 150 dzików. Ich zwierząt. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
12: Na kolejne informacje w TOK FM o 13.20. Teraz pogoda. Od 23 stopni w Lublinie i w Białymstoku, 24 w Warszawie, Rzeszowie, Łodzi, Krakowie i Gdańsku, 25 w Szczecinie, Bydgoszczy i Katowicach, 26 w Poznaniu i we Wrocławiu. Dziś w całym kraju mało chmur, na krańcach południowo-wschodnich lokalnie przelotne opady deszczu.
11: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
22: Dzień dobry. W czasie rodziców witamy się w składzie
23: Ula Malko
22: i Krzysztof Chorwat oraz wydająca program Olga Tanajewska.
23: A dzisiaj będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie dzieci.
22: Konkretnie o bezpieczeństwie na drogach. Na co zwrócić uwagę w podróży albo podczas wycieczek rowerowych z dziećmi, czego unikać, jak rozmawiać o zasadach na drodze z najmłodszymi, no i w ogóle jak poruszać się po mieście, nie tylko. To pytania do naszych gości.
23: A z nami dzisiaj Agnieszka Krzyżak-Pitura, która jest prezeską Fundacji Rodzic w Mieście.
24: Dzień dobry.
23: I Krzysztof Woźmiak, Radio TOK FM.
25: Dzień dobry.
23: Prowadzisz audycję Skołowani.
25: Tak, tak się złożyło.
22: To pytanie od razu do Agnieszki na początek, bo Fundacja czuwa nad takim projektem, forsuje projekt Ulice dla dzieci. Co to właściwie jest?
0: To jest bardziej może idea nawet niż projekt. No, w tym działaniu, w różnych aktywnościach, które podejmujemy w ramach tego projektu, jest przede wszystkim pokazywanie, że dzieci są wśród nas. Mieszkają razem z nami, korzystają z ulic, korzystają z dróg rowerowych, korzystają z przejść dla pieszych i wszystkich innych przestrzeni i w związku z tym my dorośli powinniśmy po pierwsze wziąć pod uwagę to, że dzieci tam są w związku z czym trochę inaczej się zachowują niż dorośli. I to na nas dorosłych, kierowcach, rowerzystach, jest odpowiedzialność za dbanie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. A jednocześnie staramy się przekonać decydentów, projektantów i wszystkie osoby, które mają wpływ na to, w jaki sposób się miasta projektuje. Próbujemy ich przekonać do tego, żeby przy projektowaniu, aranżacji, adaptowaniu poszczególnych przestrzeni miejskich brali właśnie pod uwagę też potrzeby dzieci, tak żeby ta przestrzeń miasta były dla nas wszystkich.
22: I żeby była przyjazna dla dzieci, a na waszej stronie czytam, że 70% dzieci dociera do szkoły pieszo lub rowerem. No tak. I tu się pojawia właśnie, to są dane takie zebrane w Warszawie.
0: To są dane z ZDM-u, te, które pan cytował, natomiast kolejne miasta też prowadzą swoje ankiety i badania i te dane są bardzo do siebie zbliżone. No, zdecydowana większość dzieci dociera pieszo, rowerem, na hulajnodze, komunikacją publiczną, a nawet te dzieci, które są rano podwożone samochodem przez rodziców do szkoły i tak później wracają pieszo, bo godziny lekcyjne nie są kompatybilne z godzinami pracy.
22: Pytam o te dane, bo no, to jest też powód, dla którego mówimy o bezpieczeństwie. No, mnóstwo dzieci po prostu jest na ulicach w ciągu dnia, w różnych sytuacjach przechodzi przez przejścia dla pieszych albo wraca poboczem, jeśli nie jest w terenie zabudowanym.
1: Jeśli pobocze w ogóle jest.
22: Jeśli jest, czasami wraca po prostu.
1: Bardzo często poza obszarami zabudowanymi, poza miastami tych poboczy w ogóle nie ma i dzieci wtedy poruszają się po jezdni. To takie przypomnienie, trzeba iść lewą stroną drogi w tym momencie, jeżeli jesteśmy pieszym, nie ma pobocza, nie ma drogi dla pieszych. Tak faktycznie my tutaj tak w wielkomiejskim to patrzymy na tą infrastrukturę, która jednak jest rozbudowana, są te chodniki, one często są zastawione przez samochody, jeżdżą po nich też rowerzyści, bardzo często niebezpiecznie i tak dalej, ale zupełnie inne problemy są w miastach, zupełnie inne problemy są gdzieś tam na wsi.
22: Czy nawet pod dużym miastem. Wielu osób się wyprowadza przecież z miast, gdzie jeszcze nie ma utwardzonych dróg, do domów dochodzi się szutrową jakąś drogą. To wszystko stwarza oczywiście zagrożenie. Zastanawiam się, jak w ogóle mówić o tym, nie tylko decydentom, bo to jedna sprawa, no ale tu możemy długo czekać, może się nic nie wydarzać, albo są zmiany w przepisach, które nie są egzekwowane, różnie bywa. No ale to, co my jako rodzice możemy zrobić w tej kwestii?
0: No przede wszystkim mówić, to znaczy my rodzice musimy być rzecznikami praw naszych dzieci i musimy domagać się egzekwowania tych podstawowych praw, bo to, o czym my mówimy w ramach naszych działań, to przede wszystkim mówimy o tym, że no, dzieci mają prawo zarówno konstytucyjne, jak i zapisane w Karcie Praw Dziecka, które Polska ratyfikowała, do tego, żeby bezpiecznie się po przestrzeni miejskiej, ale nie tylko poruszać, żeby bezpiecznie dotrzeć do szkoły, ale te o czym też warto wspomnieć i o czym my staramy się głośno mówić, mają też prawo do swobodnej zabawy w otoczeniu, jakie my dorośli kreujemy. Więc no, jeżeli nie rodzice, to myślę, że nikt inny. Do tego my też przekonujemy właśnie naszych odbiorców, rodziców, którzy się z nami kontaktują, do tego, żeby no, przede wszystkim oni zaczęli mówić, że wokół szkoły coś jest nie tak, żeby domagali się od swoich najbliższych decydentów, radnych, burmistrzów, prezydentów, egzekwowania prawa, na przykład zakazu parkowania na chodniku, żeby się od swoich wspólnot mieszkaniowych domagali tego, żeby podwórko przestało być parkingiem, a zaczęło być przestrzenią dla mieszkańców. Tak, myślę, że mamy coraz większe doświadczenie w domagania się różnych praw obywatelskich i warto też wziąć te pod uwagę.
1: Ja tylko dodam, że z tych zagrożeń to oczywiście takie stricte rzeczy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, jak właśnie to parkowanie, jazda po chodniku. Proszę zobaczyć na różnego rodzaju filmy w mediach społecznościowych, w tak zwanych portalach społecznościowych. To rodzice jeżdżą po chodnikach w obrębie szkół, prawda? To nie są osoby, które przyjechały do jakiegoś innego miejsca niż przedszkole, szkoła. To rodzice jeżdżą po chodnikach, parkują na chodnikach. Dlaczego? Bo dowożą dzieci. W miastach, w Warszawie mniejszość osób, która wozi dzieci, więc to rodzice są problemem, ale ja tak mówię specjalnie, że nie stricte takie rzeczy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, ale w ogóle dzieci mają prawo do dobrostanu. Ruch drogowy to nie tylko to właśnie te jeżdżący po chodnikach, parkujący na chodnikach, ale też zanieczyszczenia powietrzem. Mamy olbrzymi problem w dużych miastach z zanieczyszczeniem hałasem wynikającym z ruchu drogowego. To między innymi badania pokazujące, jak sytuacja w Anglii była, że w miejscach, w szkołach, które były ulokowane przy dużych drogach, tam gdzie jest ten ruch naprawdę intensywny, miały mniejsze skupienie na tym, co się dzieje w szkole ze względu na hałas drogowy. Trzecia jeszcze rzecz, która dopiero raczkuje, mam wrażenie, w Polsce, zanieczyszczenie światłem drogowym. Bardzo często oświetlenia drogowe w nocy są tak źle ustawione, świecą na elewację budynków, uniemożliwiając wyspanie się nie tylko dzieciom, ale rodzicom, więc tych problemów z ruchem drogowym jest dużo, dużo więcej niż tylko samo przemieszczanie się takie.
0: No ja dodam też to, że ruch drogowy jest bardzo przestrzeniochłonny, tak? Samochody potrzebują dużo miejsca, nie tylko na jezdni, ale też właśnie do zaparkowania. No i te miejsca pod samochody zabierają nam potencjalne miejsca zielone, miejsca chłodu, z czym się coraz częściej zmagamy, miejsca zacienione, których też jest coraz mniej. Ostatnio bardzo częstym zjawiskiem, któremu też się przyglądamy, jest otoczenie na przykład boisk szkolnych, które są wycinane z drzew posadzonych kilkanaście lat temu, bo nagle się okazuje, że zagrożenie potencjalnego spadnięcia konara na dziecko jest większe niż na przykład godzina WF-u w 30-stopniowym upale. Więc tak, no ten ruch, tak jak pan Krzysztof powiedział, drogowy generuje bardzo dużo złożonych problemów. Mamy coraz więcej badań tego, jak zanieczyszczenie spalin pochodzące ze spalin samochodowych wpływa negatywnie na zdrowie i rozwój dzieci, nie tylko w tym takim długoterminowym kontekście, to znaczy to są po prostu toksyny, nawet rakotwórcze, ale też właśnie takiego skupienia. To naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzili pierwsze w Polsce badania pokazujące, że jeżeli dziecko się nawdycha spalin przy wejściu do szkoły z powodu tego, że jest właśnie korek samochodów rodziców na chwilę parkujących na silniku, no to można pierwsze 2 godziny lekcji po prostu odjąć z harmonogramu, bo dziecko jest rozdrażnione, nie może się skupić, już nawet nie wspominając o dzieciach, które mają swoje własne wyzwania, spektrum ADHD, te ich objawy się nasilają. Także no chyba czas, żeby tutaj jakoś zacząć głośno o tym mówić.
23: Słuchajcie, no to jest bardzo wiele różnych aspektów, które ważne, żebyśmy omówili w kolejnych częściach, bo temat jest, jak widać, bardzo szeroki.
1: No, jest jeszcze wiele innych rzeczy.
22: Do rozmowy wrócimy za chwilę. Agnieszka Krzyżak-Pitura i Krzysztof Woźniak są z nami w czasie rodziców.

0: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
1: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
2: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
0: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
9: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
14: Dwie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę do mojej idę.
15: W tę sobotę chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs Megapaka 800 gramów 8,99 za opakowanie oraz wszystkie chipsy Lay's 2 plus 1 gratis. Do tego kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg różne rodzaje 39,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
4: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Jest 13.20, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Na ponad 30 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. Wśród przyczyn znalazły się m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, m.in. w Kuźnicach jest

0: 9.40.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Ula Malko, Krzysztof Chorwat, witamy ponownie w Czasie Rodziców, a z nami Agnieszka Krzyżak-Pitura i Krzysztof Woźniak. Rozmawiamy o bezpieczeństwie w mieście, bezpieczeństwie przede wszystkim na drogach.
3: No i jesteśmy ciekawi, jak wyście docierali do szkoły i ze szkoły do domu.
4: Ja zacznę. Ja miałam szkołę, pierwszą podstawówkę za oknem dosłownie, bo pochodzę z małej miejscowości i miałam, teraz na to patrzę, przywilej mieszkać na osiedlu, które było tworzone, teraz można by powiedzieć, jako osiedle 15-minutowe. I nie tylko szkoła, ale cały czas po szkole też spędzaliśmy w grupie dzieci z osiedla na tej przestrzeni, no właśnie wokół szkoły, na skwerku osiedlowym, ale też na ulicach i ja mam też takie wspomnienia, że my się też bawiliśmy na budowie kolejnych bloków, które powstawały obok. Moje kolejne szkoły były trochę dalej od mojego miejsca zamieszkania, ale też no, docierałam pieszo. No perspektywa małego miasta, no ale też perspektywa rodziców, którzy no po prostu wychodzili na 7 do pracy, nie na 9, 10 jak w Warszawie, więc jakby nie było w ogóle mowy o jakimś podwożeniu czy przywożeniu ze szkoły.
2: Krzysztof, podobnie?
5: Tak, ja podstawówkę, ja jestem z Warszawy, urodzonym warszawiakiem, więc podstawówkę miałem pod blokiem właściwie też, do przejścia i przez jezdnię, jedno przejście dla pieszych, którego nie było, jak chodziłem jeszcze do podstawówki, to też była zupełnie inna rzeczywistość, więc wtedy do szkoły to szedłem jakieś 3 minuty, a wracałem 2 godziny, bo jak się wychodziło ze szkoły, to się nie szło do domu, bo po co? Bo jeszcze nie było tak rozbudowanych komputerów jak Dziaders, brzmie. No ale takie fakty
6: nie było,
5: były.
6: Więc, w domu
5: więc taki
6: nic do roboty.
5: Miejscem takiego poszkolnego życia to było boisko szkolne, albo właśnie skwerki, które nie były zastawione samochodami. Później w Warszawie to się już zmieniało. Ja teraz sobie przypomniałem taką pierwszą sytuację, która się zderzyła z moją rzeczywistością ówczesną, że zaczęto zabraniać grania w piłkę na podwórkach, ponieważ podwórko zostało przemianowane na parking samochodowy i to było jakieś straszne dla nas, że my do tej pory przez tyle lat mogliśmy grać właściwie wszędzie w tą piłkę. Nikomu nie przeszkadzało to. Raptem pojawiło się więcej samochodów. Nie można było grać w piłkę. W zimę nie można było się rzucać śnieżkami.
6: No,
5: zakaz
6: mi się,
5: lepienia bałwanów, bo kogoś straszą.
6: Może to też dlatego, że w pewnym momencie zaczęło to przeszkadzać niektórym.
5: Wiesz co, w ogóle zobaczcie, jaki jest teraz przekaz. Dzieci nie wychodzą z domów, mają te komputery, gry różne i tak dalej.
6: Wszyscy
5: i tak dalej. A co one mają robić na tych dworach?
6: Jak,
5: ja pamiętam,
6: jak
5: że przez pewien czas...
6: To jest pretensja, że są za głośno.
5: Tak. I na tym tylko skończę. Na tym osiedlu, na którym mieszkałem w dzieciństwie, i też to pamiętam, jak gdzieś zaczęły się pojawiać w ogóle takie tabliczki na blokach, zakaz gry w piłkę, zakaz bawienia się, piaskownice, które właściwie były na każdym osiedlu, na każdym skwerku, one zostały albo zniszczone, albo przemianowane na jakąś rabatę, jeżeli już nawet dobrze, a tak to stały się parkingami, więc tej przestrzeni w ogóle w miastach brakuje takiej wolnej, do swobodnego przemieszczania się, bawienia się dla dzieci.
6: Ja mam podobne doświadczenie jak Agnieszka. Mała miejscowość to poniżej 2000 mieszkańców, więc po prostu wszędzie, z kluczem na szyi. To jest pierwsza rzecz. No później dojazdy do liceum to już jest inna kwestia. To już dziecko jest po prostu starsze. Ale teraz mam porównanie z Warszawą. Na szczęście mieszkam na osiedlu projektowanym w latach 60. i 70. i to jest zupełnie inny komfort życia niż w obecnie projektowanych osiedlach. Dużo zieleni, podwórka duże, bardzo blisko szkoła, bardzo blisko przedszkole, żłobek. Wszystko pod ręką, ze sklepami włącznie. Właściwie nie musimy wychodzić z osiedla, gdyby nie to, że...
5: Tak, tylko ja chciałbym powiedzieć, że kiedyś w tych latach 90. to wcale nie było tak kolorowo z tym bezpieczeństwem drogowym, bo było dużo, dużo gorzej. Zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
6: No ale byliśmy tam i pytanie w związku z tym jest takie, czy my nie przesadzamy z chuchaniem na dzieci? Czy to jest ten moment, że rzeczywiście jest aż tak niebezpiecznie teraz?
4: Ja myślę, że my przesadzamy z chuchaniem na siebie. To
5: tak.
4: Znaczy całe mówienie o prawach kierowców, o tym, że przecież no, ja muszę gdzieś stanąć tym swoim samochodem. Takie oczekiwanie, że ponieważ no właśnie mam swój samochód, coraz większy samochód, to jakby, nie wiem, oczekuję od, nie wiem, wspólnoty mieszkaniowej, od spółdzielni, od lokalnych moich włodarzy.
5: Od szkoły,
4: że oni mi zapewnią miejsce do trzymania tego samochodu, więc ja myślę, że my zdecydowanie chuchamy na siebie i no i to jest chyba trochę straszne, w sensie perspektywa wyjechania 10 minut wcześniej z domu,

0: postawić samochód 500 metrów od szkoły i dojść ten ostatni kawałek z dzieckiem.
1: Ale wiecie, to widać po rowerowym maju. No, część ludzi dowozi samochodami, dzieci wyciągają z bagażnika rowery,
0: to
1: żeby mieć naklejkę.
0: Tak, to prawda. Więc ja bym powiedziała, że jakby no, nie, że chuchamy na dzieci, tylko jednak siebie jakoś tak widzimy jako osoby, którym się wszystko należy i jakieś tak mam wrażenie, że po prostu jesteśmy mniej empatyczni może niż kiedyś. No już pomijam całą debatę na temat tego, jakby dzieci w przestrzeni
1: tak,
0: i tego, jak my dzieci
1: nie
0: traktujemy.
1: Lubimy po prostu dzieci.
0: Tak, ale chciałam powiedzieć, jakby zahaczyć tylko taką myśl, bo ty powiedziałeś, że liceum to wiadomo inaczej starsze dzieci, ale to też warto się nad tym trochę pochylić, bo starsze dzieciaki są kompletnie już wykluczane z przestrzeni publicznej. To znaczy mi pracując ze szkołami zdarzały się prośby, żebyśmy coś zrobili, no bo na placu zabaw, który jest przy szkole, z którego szkoła korzysta, nie jest szkolnym, ale jest obok, siedzi młodzież i no, nie wiadomo, co z nimi zrobić. I to jest trochę tak, że ta młodzież właśnie nie za bardzo teraz gdzie się ma podziać i zaczyna się głośne narzekanie, no, że właśnie tylko fast foody, tylko sklepy, a do dzisiaj po prostu dźwięczy mi warsztat w jednej ze szkół, gdzie dzieciaki mówiły, że na przykład no, w szkole nie było stołówki i dzieciaki mówiły, że kończą szkołę i nie mają gdzie pójść jeść, bo to był Sopot, no i na Monciaku wiadomo, że nie. No i gdzie? No jakby no, do sklepu, który sprzedaje tanią, ciepłą żywność i to też jest ogromny problem, że...
2: Ale to jest bardzo
3: jeszcze
2: duży problem.
3: Jeszcze a propos młodzieży jest olbrzymi problem. Znów my to sobie wyobrażamy, że ta przestrzeń taka, jak jest w dużych miastach, jest wszędzie. Kolejny problem, bardzo, bardzo mocny w tych mniejszych obszarach, jednostkach samorządu terytorialnego, to jest wykluczenie komunikacyjne, które bardzo wpływa na młodzież. Też zostały przeprowadzone badania, które pokazują, że młodzież wybrałaby inną szkołę, lepszą dla siebie w swoim rozumieniu, gdyby był zapewniony transport publiczny, dojazd. To jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o szkoły, ale też właśnie życie pozaszkolne. Dojazd do ośrodków kultury, teatr, kino.
1: Ostatni autobus z Jeleniej Góry do mojej miejscowości.
3: Tak, 20:40. Jesteśmy wakacje się zaczynają, lada moment przecież. W wielu miejscach w ogóle nie będzie transportu publicznego, bo on funkcjonuje tylko na czas szkoły i dowozi dzieciaki do szkoły. W momencie, kiedy rok szkolny się kończy, czy też są ferie, ten transport publiczny całkowicie nie funkcjonuje. Z jakiejś małej gminy do miasta powiatowego jest niemożliwe dojechać, chociażby żeby spotkać się właśnie iść do kina, czy nawet do lekarza, do sklepu jakiegoś większego. Więc to jest też olbrzymi problem. To nie jest tak, że te starsze dzieci sobie jakoś poradzą. Wręcz przeciwnie. One ze względu na ruch drogowy mogą mieć gorzej niż te mniejsze dzieci.
1: No, ale zaczyna się już w tym młodszym wieku, jak wspomniane te osiedla, gdzie wychodzimy z dziećmi. Ja nie jestem fanem placów zabaw, więc dla mnie podwórko jest idealne. Ja mogę tam usiąść z sąsiadami, rozmawiać na ławce, a dzieci po prostu biegają i wspinają się na drzewa, co uważam za bardzo zdrową rzecz. Nie wszystkim sąsiadom się to podoba. I są pretensje o to, że dzieci są za głośno. To jest dla mnie jakieś takie szokujące.
0: Było
1: to w dzieciństwie szokujące,
0: żadnego...
1: że ktoś mnie
3: A jednocześnie
1: krzyczy,
3: jak zapytasz
1: krzyczę,
3: te same osoby, czy im przeszkadza hałas uliczny, samochodowy, to powiedzą, że nie. Dlaczego? Bo hałas uliczny, samochodowy stał się tłem, czymś naturalnym, w dużych miastach przynajmniej. Prawda? A dzieci przez to, że przez kilka lat były wykluczane z tej przestrzeni podwórkowej, to już nie są takim tłem właśnie, takim czymś normalnym na podwórku, wręcz czymś niechcianym, bo to się pojawia nagle.
4: Ja myślę, jak ważne jest to, o czym rozmawiamy w kontekście edukacji różnych pokoleń, o tym, że dzieci naprawdę mają prawo funkcjonować. Myślę też o właśnie komunikacji miejskiej, że mi się też zdarza, że moje dzieci mają szkołę daleko, ale jadą 40 minut dwoma autobusami albo tam tramwajem i autobusem i oni opowiadają, że zdarza się, że ktoś im zwraca uwagę, że rozmawiają na przykład ze sobą. I znam moich synów, nie wydaje mi się, żeby rozmawiali jakoś wyjątkowo głośno, ale wiem, że to jest temat, tak? Znaczy, że jak dzieci wchodzą grupką do autobusu, to ludzie to krytykują, że są głośno, że po co. Więc wydaje mi się to niebywale ważne, żeby rozmawiać właśnie o tym, żeby te dzieci mogły wracać do przestrzeni publicznej.
3: A później pretensje, że dzieci nie mają jakichś takich podstawowych funkcji społecznych, nie potrafią się dogadać. Jak mają się dogadywać, jak nie mogą rozmawiać?
0: Dokładnie tak.
1: Albo powiedzieć dzień dobry. Może
3: chociażby tak. Już komuś, to już w ogóle zanikło, mam wrażenie. Tak. Takie
0: no temat dzieci w komunikacji publicznej to też jest osobny temat i bardzo złożony. No, ja też się poruszam całe życie tu w Warszawie i moje dzieci tak samo od urodzenia komunikacją publiczną i znam to zjawisko, o którym mówiłaś. No to jest, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś zwrócił uwagę osobie wsiadającej z piwem, puszką piwa otwartą.
3: Albo kebabem.
0: Albo kebabem, mimo że to jest wprost napisane w przepisach, że jest
1: zabronione. No, były nawet kampanie takie.
0: Tak, tak, dokładnie. A ja chciałam jeszcze, jeśli mamy przestrzeń, wrócić trochę do tych badań, o których Krzysztof opowiadał. To są badania, które przeprowadził UNICEF i one, oprócz tych rzeczy, które powiedziałeś, też bardzo nam pokazują, że dostęp do komunikacji publicznej w tych ośrodkach pozamiejskich mocno też bardzo wpływa na równość płci. To znaczy o tyle, o ile jeszcze młodzi chłopcy są w stanie sobie tam, nie wiem, załatwić podwózkę, albo nie wiem, no złapać stopa, albo przejść jakiś kawałek, nie wiem, od przystanku, który jest dalej wieczorem, no to dziewczynki absolutnie są wykluczane, wyklucza ich to z tego życia społecznego, kulturalnego, oczywiście z edukacji, ale też niestety z dostępu do opieki zdrowotnej, gdzie w przypadku dorastających dziewczynek i w ogóle zdrowia kobiet, to też jest bardzo duży temat jeszcze, o którym się absolutnie nie wspomina u nas w Polsce.
1: Ponarzekaliśmy trochę na ten świat, który nie akceptuje dzieci, to może wymagajmy czegoś od siebie i przypomnijmy takie podstawowe może zasady. Po pierwsze, edukacja. Dużo zależy od nas, od obserwacji rodziców, od obserwacji innych ludzi, no bo mamy przecież sytuacje, w których jedziemy rowerem, a ktoś przejeżdża na zielonym świetle, na czerwonym świetle. Dając przykład zły dziecku, dziecko pyta, dlaczego ten pan przejechał na czerwonym. Więc tutaj współżycie w społeczeństwie to jest jedna rzecz na pewno i my, którzy możemy dzieciom mówić od początku o zasadach. Jak mówić o tych zasadach ruchu drogowego?
3: Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, znaczy nie stawiać sobie, że czasem coś się musi wydarzyć, jak na przykład właśnie jazda po chodniku samochodem, tylko nie, to jest niedozwolone, nie jeździmy samochodem po chodniku. Wtedy, kiedy nie wolno jeździć na rowerze po chodniku, też nie jeździmy na rowerze po chodniku.
1: To przypomnij, dajemy... kiedy można jeździć na chodniku, dziecko do którego roku życia?
3: Do 10 roku życia,
1: jeśli
3: dziecko,
1: nie ma drogi
3: rowerowej. Tak, które jedzie na swoim rowerze i jest pod opieką osoby dorosłej, to jest bardzo ważne, w polskich przepisach traktowane jest jako pieszy i trzeba się stosować do przepisów pieszych, czyli właśnie jeździć po drogach dla rowerów. To też jest złe w pewien sposób, od razu powiem. Ponieważ to pokazuje, że właściwie miejsce rowerzysty w zależności od jego wieku jest gdzie indziej, w różnych miejscach. Z jakiegoś magicznego sposobu dziecko, które kończy 10 rok życia, przestaje być tym pieszym, przestaje mieć możliwość jazdy po chodniku, a musi już jeździć po infrastrukturze rowerowej i często po jezdniach, jeżeli tej infrastruktury rowerowej nie ma. Więc to też jest niespójne. Moim zdaniem to jest do zmiany i pod opieką osoby dorosłej dziecko powinno móc jeździć po drogach dla rowerów.
1: Choć ja wiem, że pojawia przerażenie, że ojej, szosowiec...
3: Ale to nie jest problem dzieci, ani opiekunów dzieci. To jest problem tych osób, które jeżdżą na szosie i jeżdżą bardzo szybko. Miasto nie jest miejscem do jeżdżenia bardzo szybko, zarówno samochodem, jak i na rowerze. Miasto jest miejscem do życia i transportowania się wszystkich, również dzieci. Jeżeli chcemy dzieci odpowiednio kształcić, nigdy miasto nie będzie, nigdy żadne miejsce nie będzie idealne, ale możemy do tego dążyć i w pewien sposób pokazywać te ważne aspekty. Jeżeli chcemy dzieci odpowiednio edukować z ruchu drogowego, to pokazujmy im miejsca, gdzie powinny się przemieszczać na różnych środkach transportu. I tak jak to powinno być, a nie robić jakąś fikcyjną rzeczywistość. Tak samo cały proces uzyskiwania karty rowerowej jest naprawdę przestarzały i po prostu ciśniem się głupi.
1: A po co te karty? One są jeszcze, działają jakoś?
3: Jesteśmy jedynym krajem właściwie, na pewno w Europie, nie wiem czy na świecie, w którym obowiązuje nakaz posiadania karty rowerowej.
1: Plus dla dzieci od 10. Między 16, prawda, a 18?
3: Nie ma luki. Znaczy kartę rowerową muszą mieć osoby między 10 a 18 rokiem życia, żeby jeździć w ogóle na rowerze po drogach publicznych. Problem polega na tym, że często egzaminy na kartę rowerową są w miesiącach maj, czerwiec, tych właśnie na koniec roku. Jeżeli ktoś się urodził w lutym albo w marcu, no to ten okres pomiędzy dniem urodzin a egzaminem jest wykluczony transportowo, jeżeli chodzi o rower. Nie może jeździć zgodnie z polskimi przepisami. Nie można
1: tak
3: jeździć.
1: A jak
3: proszę
1: wszystko?
3: Pytać policji. W jakiś tam stopniu pewnie jest egzekwowalny, tylko że rozmawiamy o tym, co zmienić systemowo, a nie, że ludzie muszą być od razu karani przez to, że ktoś źle wymyślił ten cały system tego.
1: Za chwilę wrócimy w czasie rodziców do rozmowy z Agnieszką Krzyżak-Pitrum i Krzysztofem Woźniakiem.
2: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
5: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
2: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
6: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
8: Wembley, 17 października 73 roku. Legendarny, zwycięski remis.
9: Przeżyjmy to jeszcze raz. 36 strzałów Anglików, 5 strzałów Polaków. Celne strzały. 17 strzałów Anglicy, 2 strzały Polacy. Ten mecz to była mega, gigantyczna obrona Częstochowy z naszej strony.
10: Prawdziwa historia Polski.
11: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
7: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
14: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team!
15: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
16: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: A o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
21: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
20: TravistoFast i Travisto.
21: Aflofarm.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Jest 13.40. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam na początek. Emocje po politycznym rozwodzie. Poseł PiS Marcin Horała, który należy do grupy parlamentarzystów zagrożonych wykluczeniem z partii, ocenił, że prezes Jarosław Kaczyński może otrzymywać od swojego otoczenia niepełny obraz sytuacji. Nawet najlepszy komputer nie ma dobrego wyniku, jeśli nie dostanie na wejściu dobrych danych, powiedział polityk. Do dwóch wypadków doszło na trasie 82. rajdu Polski w Jastrzębiu-Zdroju i o Chabach. Rzecznik imprezy powiedział, że życiu członków załóg nic nie zagraża, zostali zabrani do szpitali. Po 4 latach przerwy piłkarze Wisły Kraków rozegrają mecz na poziomie ekstraklasy. Jutro gościć będą GKS Katowice. Trener 13-krotnych mistrzów Polski Mariusz Jop ze spokojem oczekuje tej konfrontacji. Wiemy, na co nas stać i wiemy, czego chcemy, powiedział. A kolejne informacje w TOK FM o 14.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Witamy ponownie w Czasie Rodziców. Ula Malko, Krzysztof Chorwat, są z nami Agnieszka Krzyżak-Pitura i Krzysztof Woźniak i rozmawiamy o bezpieczeństwie. To, co ostatnio z nowinek w przepisach, to kask. Kask, który musi być do
5: 16 roku życia
4: na głowie.
5: Dobrze zapięty i dobrze dobrany.
4: A dlaczego nie dla dorosłych, tak swoją
5: drogą? To trzeba pytać pomysłodawcę tego, czyli Ministerstwo Infrastruktury. Znaczy,
4: czym się różni głowa 16-latka od 20-latka?
5: To trochę historii. W 2014 roku był bardzo duży wzrost wypadków, w tym śmiertelnych, wśród osób, które jeżdżą na elektrycznych hulajnogach. Tak zwanych elektrycznych hulajnogach. Tu jak będzie chwila, to też powiem, dlaczego tak zwanych elektrycznych hulajnogach. Ministerstwo Infrastruktury zauważyło ten trend, no i trzeba było coś zrobić. Najprostszym rozwiązaniem jest wprowadzenie obowiązku jazdy w kasku, bo kask z przekazów różnych medialnych organizacji i tak dalej jest czymś niezbędnym w ruchu drogowym. Tak na marginesie powiem, że większość obrażeń z wypadków zarówno rowerzystów, jak i elektrycznych hulajnóg to są inne miejsca ciała niż głowa, ale głowa jest o tyle ważna, że jak się rozbije, to już jest naprawdę duży problem. Także warto jest mieć kask, jak najbardziej dobrze zapięty, dobrze dobrany. Ale skoro już trzeba było wprowadzić dla użytkowników elektrycznych hulajnóg ten kask, to dlaczego też nie dla rowerzystów i urządzeń transportu osobistego? Chociaż wszelkie dane, które posiadamy, świadczą o tym, że na przykład bezpieczeństwo rowerzystów, również dzieci, poprawia się z roku na rok. Taka jest historia tego wprowadzenia. Nie wiem, dlaczego wprowadzono tylko do 16 roku życia, chociaż argument się pojawiał, że skoro dzieci do 16 roku życia muszą jeździć w kasku na nartach, to dlaczego też mają jeździć na rowerach? Takie argumenty padały podczas debat różnych w Sejmie. Oczywiście jazda na nartach sezonowa jest zupełnie czym innym niż codzienna jazda na rowerze w mieście, ale tego argumentu nikt nie chciał wziąć pod uwagę. Więc skoro minister infrastruktury podjął decyzję, że ma być wprowadzone również dla rowerzystów, nie wszystkich rowerzystów i nie wszystkich dzieci do 16 roku życia, bo tak jak powiedzieliśmy w poprzedniej części, tylko zaznaczę, dziecko do 10 roku życia, jadące pod opieką osoby dorosłej, nie jest w rozumieniu prawa kierującym rowerem, tylko pieszym. A nakaz noszenia, używania kasków jest dla kierujących rowerem. To tak na marginesie, jednak
4: stresujący się, tak, że muszą już dzisiaj kupić kask.
5: Jeżeli już, to proszę kupować te kaski, tylko niech one będą dobrze dobrane do głowy. Niech będą odpowiednio zapięte, bo teraz to, co widzę, jak dzieciaki jeżdżą w kaskach do góry podniesionych, w ogóle nie zapiętych, to nic nie daje. Albo na oczach, to nic nie daje. A jeszcze inna sprawa, te pełne kaski, przez które nic nie widać na boki, to też nie jest dobre rozwiązanie do miasta.
4: Czyli te takie orzeszki.
5: Pełne, tak. Takie zakrywające całą głowę wręcz. To też nie jest wcale dobre rozwiązanie do miasta. Ale tak, taki obowiązek wprowadzono. Okej, mamy to za sobą. Zajmijmy się naprawdę istotnymi rzeczami, jak zmianą przestrzeni, o której rozmawialiśmy. Zróbmy taką przestrzeń, która będzie bezpieczna dla dzieci, ona z automatu będzie bezpieczna dla dorosłych, oraz edukacją, czyli zmianą tego systemu w szkołach z edukacji, ja nie nazwę to komunikacyjnej, tylko transportowej w ogóle. Więc to jest bardzo ważne. To wymagają dwie rzeczy, są najistotniejsze. Wcale nie te, o których ty powiedziałeś, że ten przekaz, te przepisy, tylko dwie najistotniejsze rzeczy to jest zmiana systemu edukacji transportowej w szkołach, dwa, zmiana przestrzeni nie tylko wokół szkół, bo droga do szkoły jest dużo większa niż przy samej szkole, w ogóle przestrzeni infrastrukturalnej, żeby ona była bardziej dostosowana do tych najmłodszych, do tych najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego.
4: Szkolne ulice na przykład.
5: Ale to tylko jest ta przestrzeń wokół szkoły.
1: Tak, na przykład szkolne ulice. Natomiast no, jak już tutaj została wspomniana edukacja, ja jestem wielką zwolenniczką edukacji dorosłych, bo myślę, że gro problemów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego zniknęłoby magicznie, gdyby dorośli przestrzegali przepisów, bądź też egzekucja ich i dotkliwość kar za łamanie przepisów w ruchu drogowym byłaby tak duża, że nikt by się nie pokusił o łamanie tych przepisów. Dlatego ja zawsze zachęcam, ponieważ ja pracuję z decydentami różnymi i sformułowanie... Ale to nie jest problem, nie słyszeliśmy o tym problemie, nikt nam tego nie zgłaszał. Pojawia się naprawdę zatrważająco często, to ja zachęcam do zgłaszania.
4: Czyli dopiero reaguje ktoś, kiedy ktoś komuś przekaże.
1: Znaczy tak, jakby są dwie rzeczy. No, urzędy działają na bazie statystyk. Myślę, że minister infrastruktury sam nie wpadł na to, więc działają też pod wpływem nacisków, które odbywają się niestety nie w merytorycznej debacie, ale w debacie w tak zwanych mediach społecznościowych. Więc ja rekomenduję zawsze dwie rzeczy. Pierwsza to jest, jeżeli mamy dostęp, mieszkamy na przykład w Warszawie, mamy dostęp do tego typu narzędzia jak aplikacja 19115. Zgłaszać każdy samochód nielegalnie parkujący, każde cofanie na chodniku, każde wykroczenie. Zgłaszać do właścicieli firm dostawczych jazdę kurierów w sposób nieprzepisowy, niebezpieczny, bo tylko wtedy oni będą...
4: Czy hulajnogi rozrzucone może po ścieżkach?
1: Również hulajnogi, no ale też zwracanie uwagi. To znaczy ja zachęcam do tego, żeby po prostu zwracać uwagę. Jeżeli mija nas szosowiec, który, nie wiem, omija nas niebezpiecznie albo nie widzi, że jedziemy, zwróćmy mu uwagę, że nie jest na torze wyścigowym. Jeżeli przechodzimy obok osoby parkującej na chodniku, zwróćmy jej uwagę, że nie powinna tego robić. Tak więc jakby zacznijmy o tym mówić głośno, że nam przeszkadza. Ja wiem, że to jest trudne, bo to łatwo jest okrzyczeć dziecko w autobusie, które rozmawia ciut za głośno według kogoś albo które się bawi na podwórku. Trudniej jest zwrócić uwagę dorosłemu, bo być może wejdziemy w jakąś polemikę, tak? Ale ktoś musi zacząć to robić.
5: Tak, oczywiście. I to powiedzieliśmy, zdaje się, w pierwszej części, że to właściwie dorośli stwarzają gro problemów przy szkołach, czy też w ogóle w czasie tej drogi do różnych miejsc, nie tylko szkoły, ale właśnie ośrodków kultury i tak dalej. Więc, no, drodzy rodzice, te miejsca nie są wyznaczone po to, jak chodniki, żeby po nich jeździć. To nie jest jezdnik, tylko chodnik tak zwany, droga dla pieszych. Więc tam się nie jeździ. Parkować można w wyznaczonych miejscach. Jeżeli zajmujemy większość chodnika, to stwarzamy niemożliwość, uniemożliwiamy dojście dzieciom, które nie przyjeżdżają do szkoły samochodami, a tak jak powiedzieliśmy znowu w pierwszej części, w większości, tak.
1: Ale nie tylko dzieciom, osobom starszym,
5: tak, oczywiście,
1: rodzicom, którzy prowadzą dzieci w wózkach. Ja bardzo często mam taką sytuację i absolutnie strasznie mnie to denerwuje, że jak idę ze swoją córką za rękę po chodniku, to nie możemy sobie razem przejść normalnie, tylko musimy iść gęsiego, ponieważ chodnik jest zastawiony. Tak, więc jakby to nie tylko dzieci, ale wolne chodniki są dla wszystkich, którzy
5: mówią. I tu znów badania z Bydgoszczy. Politechnika Bydgoska zrobiła właśnie na terenie Bydgoszczy takie badania, jakie są największe problemy wokół szkół. I wyszło, że największymi problemami wokół szkół, jeżeli jest ruch drogowy, to są nielegalnie parkujące, jeżdżące po chodniku samochody. Kto to robi? Nie kto inny, jak rodzice, którzy dojeżdżają do tych szkół i dowożą swoje dzieci.
4: Słuchajcie, są wakacje i pewnie łatwiej oswoić swoją przestrzeń, swoje miasto lub też no, gdzieś tam sobie wydeptać te ścieżki, którymi jest bezpieczniej chodzić. No ale w wakacje wyjeżdżamy często w tereny niezabudowane albo no, mniej zaludnione. Tam nie ma, nikt nie dba raczej o ścieżki, bo akurat jesteśmy w miejscowości, gdzie po prostu wszyscy już ją oswoili właśnie niejako i nasze dzieci mają pojechać do sklepu, no ale nie ma ani pobocza, ani chodnika, ani drogi rowerowej. Czy to bezpieczne i co wtedy?
5: Nie, nie jest to bezpieczne. Jest bezpieczne puszczanie.
4: Czyli przesiadamy się do samochodu.
5: W miejscach, gdzie na przykład poza miastami, gdzie prędkość często to 90 km na godzinę, wypuszczanie dziecka na rowerze czy pieszo samego po jezdni. Tylko z drugiej strony, jak to dziecko ma się rozwijać normalnie i poznawać rzeczywistość, jeżeli będziemy mu tego zabraniać? To jest oczywiście to błędne koło tak zwane. To znów apel, to co Agnieszka powiedziała. Nie do dzieci apel, tylko do dorosłych. Jeżeli widzicie dzieci, które idą po drodze, to one idą z jakiegoś powodu. Przecież nikt ich tam nie wyrzucił z reguły, prawda?
4: Pod warunkiem, że widzimy po zmroku.
5: A no właśnie,
4: żeby... odblaski przy okazji.
5: Tak, trzeba mieć odblask poza obszarem zabudowanym, jak się nie idzie po drodze dla pieszych, tak, oczywiście. I teraz uwaga znowu. Nie wystarczy tego odblasku mieć gdziekolwiek. Bo znów jest taki dziwny przekaz, że jak sobie gdzieś ten odblask założymy, to on już nam pomoże. Odblask najlepiej jest mieć na nogach, na kostkach. Dlaczego? Ponieważ snop światła z reflektorów samochodowych najpierw oświetla drogę najdalej, więc dzięki temu, że mamy odblask na nodze, to jesteśmy z jak największej odległości widoczni. Kolor też ma znaczenie. Na przykład żółty, seledynowy kolor to są najlepsze, najbardziej odbijające to światło i najlepiej widoczne odblaski, więc to jest ważne. Nie wystarczy gdzieś na plecaku, na czapce, gdziekolwiek tego odblasku, on musi być odpowiednio też założony. No ale to jest apel do osób, które jeżdżą samochodami. Jeżeli widzimy takie osoby małoletnie, dzieci, czy też w ogóle idące po drodze, to zwalniajmy. One nie robią tego specjalnie, żeby utrudnić przemieszczanie się, tylko z jakiegoś powodu tam idą. Jadą na rowerze, też zwalniajmy. Wyprzedzanie rowerzysty, przypomnę, w polskich przepisach, przynajmniej metrowy odstęp, a powinno być
4: to
5: półtora.
4: To też wydaje się mało, tak.
5: Biorąc pod uwagę prędkość, im szybciej jedziemy, ten odstęp od wyprzedzonego powinien być wolny. Jeżeli chodzi już o oczywiście osoby, które idą, jeżdżą na rowerze, to też apel, żeby przestrzegać przepisów ruchu drogowego, żeby się oglądać, sygnalizować między innymi zamiar zmiany kierunku ruchu, skrętu i tak dalej, i tak dalej. Korzystać z infrastruktury rowerowej, jeżeli ona jest. Ja wiem, że w wielu miejscach ona jest kiepskiej jakości i to też wymaga olbrzymiej zmiany. Może przeanalizować swoją trasę, może można czasami wybrać trochę bardziej na uboczu drogę, drogę serwisową na przykład i tak dalej, żeby nie jeździć w tym głównym potoku samochodowym. Tak, wypuszczanie dzieci poza obszary zabudowane jest niebezpiecznie, ale musimy robić wszystko, żeby to było bezpiecznie, żeby one mogły się przemieszczać.
4: Plus w tej dyskusji zawsze jest taki argument, że ktoś jedzie środkiem pasa. No tak, jedzie, bo pobocze jest takiej jakości, że można tam po prostu wpaść do rowu.
5: A poza tym właśnie wyprzedzanie. W momencie, w którym ktoś z małą odległością wyprzedza, to mamy ten margines tej drogi, gdzie możemy zawsze się przemieścić, żeby to było bardziej bezpieczne. Pojazdy ciężarowe wyjątkowo niebezpieczne dla rowerzystów w czasie wyprzedzania. Tu też apel, żeby jednak ta odległość była większa. Podmuchy powietrza potrafią mniejsze dziecko po prostu zdjąć z drogi. Nawet nie trzeba potrącić tej osoby, nie trzeba w nią wjechać, uderzyć. Wystarczy większy podmuch powietrza.
6: Ja pomyślałam o tym, jak ważne jest to wszystko, o czym mówisz, Krzyśku, też dlatego, że jak jesteśmy kierowcą i z nami jedzie dziecko, to wszystko to, co robimy, też możemy temu dziecku opowiadać. To jest w kontekście tej edukacji, tak?
7: Przerwać to koło błędne.
6: No, czy, że mówimy, o zobacz, jedzie rowerzysta, fajnie, że ma takie odblaski, to ja go lepiej widzę, a tutaj zobacz, piesi idą, dobrze, że, tak, że to jest to, że dzieci nas słyszą cały czas.
5: Ale też mówić, co my robimy jako kierowcy, prawda? Tak. Zobacz, idzie ktoś pieszy, zwalniam, patrzę, obserwuję, co się dzieje. To jest też istotne, żeby to dziecko zapamiętało na przyszłość. Pewnie kiedyś będzie kierowcą. Więc chociaż mniejszość ludzi
4: zaglądania do telefonu, bo tylko SMS.
1: Ostatnio właśnie mój syn powiedział do mnie, jak wracaliśmy ze szkoły, ze stacji metra do domu, więc nie jakiś długi kawałek, powiedział do mnie, wiesz mamo, w tych samochodach to wszyscy się gapią w te telefony. I to jest, no to jest przerażające, że dziecko jest w stanie zaobserwować takie zjawisko. Jeszcze pewnie nie do końca łącząc to z jak to wpływa na bezpieczeństwo jego i innych uczestników ruchu drogowego, ale faktycznie ja się zawsze śmieję, jak słyszę o tych akcjach pod tytułem odłóż telefon, przejdź tam, czy tam smartfona, przejdź przez przejście bezpieczne, żywe i tak dalej. No bo jakby liczba kierowców, którzy dzwonią, patrzą w mapę, piszą SMS-y, chyba najgorsze, w trakcie jazdy jest naprawdę zatrważające.
4: To jak podsumujemy to nasze spotkanie?
5: To tylko do tego pisania SMS-ów. Jadąc w mieście 50 km na godzinę, zakładam, że ktoś tak jedzie, chociaż większość nie jeździ, jeździ szybciej w obszarach zabudowanych, to też już jest przebadane. Jadąc 50 km na godzinę, sekunda, czyli tyle, ile czasu zajmuje zerknięcie w telefon, przejeżdżamy ponad 40 metrów.
4: I to przemawia
5: bez patrzenia na drogę.
4: Z SUV-em jeszcze gorzej pewnie, bo
5: SUV-y mają to do siebie, że jeżeli już dochodzi do zdarzenia, to jest bardziej większe obrażenia, ponieważ raz uderzenia, a dwa wciągają pod koła.
4: Tak. Projektujemy miasta dla
5: przede wszystkim
4: nas wszystkich, dzieci i dorosłych, i po to, żebyśmy żyli wspólnie. Jakiś przekaz?
5: Drodzy rodzice, zachowujcie się na tak bezpiecznie, jakbyście chcieli, żeby wasze dzieci się zachowywały.
1: No ja jakoś tak może pompatycznie, ale co kompletnie szczerze, ja wierzę, że zmiana jest w naszych rękach, tylko trzeba zacząć się jej domagać, także zachęcam wszystkich do mówienia głośno.
4: Ręce muszą być wolne, więc odłożyć telefony. Tak. Agnieszka Krzyżak-Pitura, prezeska Fundacji Rodzic w Mieście, i Krzysztof Woźniak, Radio Tok FM.
5: Dzięki.
4: W audycji Skołowani też z Krzyśkiem możecie się usłyszeć. Ula Malko, Krzysztof Chorwat, audycję wydawała Olga Tanajewska, a za chwilę po informacjach TOK FM o 14:00 Przemysław Iwańczyk i Żyjmy Dłużej.
7: Już za chwilę po informacjach Radia TOK FM po godzinie 14:00 rozpoczynamy audycję Żyjmy Dłużej, a dziś moim gościem będzie, właściwie już jest, profesor Marek Postuła, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycyny Długowieczności. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: Przejdziemy do rzeczy i szeroko pomówimy trzy tipy na to, żeby żyć długo i dobrze.
8: No przede wszystkim codzienna aktywność fizyczna. To jest taki tip chyba numer jeden. Dwa, sen. Dobry sen, czyli stałe pory kładzenia się do łóżka, stałe pory wstawania. No i oczywiście odpowiednia długość snu, czyli przynajmniej te 7 godzin. No i ostatni tip to bardzo prosty. Jest pora na owoce jagodowe, jak najwięcej owoców jagodowych w naszej diecie.
7: O, jagodę kamczacką lubię i nawet mam na działce. Szanowni państwo, żyjmy dłużej już po informacjach.
9: Reklama.
10: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
21: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
22: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
23: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
24: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
0: Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: Premier zarzuca prezydentowi blokowanie potencjalnych obniżek na stacjach paliw. Jest odpowiedź pałacu. Czy jest jeszcze możliwy powrót harcerzy do PiS? Poseł lojalny wobec Jarosława Kaczyńskiego w TOK FM odpowiada. A do Polski wraca ładna pogoda. W przyszłym tygodniu jednak kolejne zmiany. Są nowe prognozy synoptyków. Minęła 14. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Na początek kolejna polityczna awantura na linii prezydent-premier. Prezydent zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, dzięki czemu można było sfinansować tańsze paliwa na stacjach. Napisał w internecie Donald Tusk, a premierowi odpowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, który napisał tu cytat: zamiast nakładać kolejne podatki, proszę obniżyć VAT i akcyzę. We wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie zatwierdzi decyzję o wyrzuceniu polityków ugrupowania, którzy opowiedzieli się za Mateuszem Morawieckim i nie spełnili żądania Jarosława Kaczyńskiego o podpisaniu lojalek. Według prezesa PiS to 30 posłów. Mateusz Morawiecki twierdzi, że po jego stronie jest 44 działaczy. Lojalny wobec Kaczyńskiego poseł Paweł Sałek w programie Wybory w Toku nie wykluczył, że do wtorku szabel po stronie byłego premiera może ubyć.
25: Być może część osób, które dzisiaj zdecydowały się na to, żeby nie podpisywać tego oświadczenia, że nie będą działać wbrew interesom partii.
26: Zmieni zdanie
25: do środy. No w środę zaczyna się posiedzenie Sejmu i też jestem sam ciekaw, w jaki sposób ewentualnie miałyby wyglądać sprawy związane z nowym klubem parlamentarnym. Kto odejdzie, jak się ewentualnie
26: ustał. Ale to, panie pośle, będzie tak, że prezes będzie wzywał poszczególne osoby jeszcze i przepytywał i proponował im dobre miejsca na liście, żeby tylko opuściły Morawieckiego?
25: Nie, ale to chyba pani jak gdyby zbyt daleko stawia pewną tezę. Okay, natomiast każdy będzie miał swoją odpowiedzialność za to, jaką decyzję podejmie. Natomiast ja mówię o tym, że w wtorek jeszcze będzie posiedzenie władz partii, a wtedy zaczyna się Sejm. Zobaczymy, jak to w rzeczywistości będzie wyglądać.
24: Dopytywała posła Dominika Wielowiejska. Więcej o politycznym rozwodzie po prawej stronie piszemy na togfm.pl. 3 miesiące po próbie zamachu na Donalda Trumpa w Waszyngtonie zorganizowano drugą galę korespondentów Białego Domu. Poprzednia została przerwana tuż po tym, jak do sali balowej próbował wtargnąć uzbrojony mężczyzna z zamiarem zabicia prezydenta i członków administracji. W informacjach TOK FM dołącza do nas reporter Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz, o czym mówił prezydent.
27: W czasie gali Trump podkreślał, że swoją obecnością wszyscy udowodnili, że nie poddali się przemocy politycznej. Prezydent nie szczędził gościom swoich żartów, wypowiadanych w typowym dla siebie stylu. Chcę pokazać, jak bardzo zależy mi na prasie, jak bardzo chcę uratować wasze wyniki oglądalności. Z przyjemnością ogłaszam swój zamiar. A jest to swego rodzaju sensacyjna wiadomość. Zamiar ubiegania się o 4. kadencję na stanowisku prezydenta. Mówił pół żartem, pół serio amerykański przywódca, momentami wywołując na sali konsternację. Później chwalił się swoimi zasięgami na platformie TikTok, po czym przypuścił całą serię ataków na dziennikarzy. Nie macie pojęcia, jakie macie szczęście. Kiedy mnie zabraknie, wszyscy zbankrutujecie. Trump zapowiedział też, że pojawi się na przyszłorocznej gali. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
24: W Łodzi ruszyła pierwsza w Polsce stała kuchnia społeczna. To miejsce, do którego każdy może przyjść i samodzielnie przygotować posiłek. Jak to działa? Sprawdzał Bartosz Kądziołka.
28: Inicjatywa była oddolna, mówi Adam Bogusławski z prowadzącego kuchnię Stowarzyszenia Szczypta Dobra.
29: Zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne, na których osoby w kryzysie powiedziały, że dostają dużo produktów spożywczych, dużo jedzenia znajduje się w lodówkach społecznych, w tym nieugotowanego i niestety nie mają gdzie go przygotować. Wtedy oni sami nam powiedzieli, że mają taką potrzebę stworzenia miejsca, gdzie mogą ugotować jedzenie.
28: A jakie są zasady działania miejsca, mówi Paulina Stasiak ze stowarzyszenia.
1: Kuchnia jest w pełni wyposażona we wszelkie niezbędne narzędzia oraz akcesoria, aby móc samodzielnie przygotowywać posiłki. Kuchnia będzie otwarta przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku przez 6 godzin dziennie. Na miejscu będzie również dostępny pracownik, który będzie na bieżąco pomagał.
28: Przy kuchni jest też biblioteka, a w przyszłości ma pojawić się również biuro streetworkerów. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
24: To teraz Bieszczady, które stawiają na nowe atrakcje. W Lesku ruszyła budowa miejskich bulwarów nad Sanem. Z myślą o mieszkańcach, ale i turystach szukających czegoś więcej niż górskie szlaki. Na linii Podkarpacie i reporter TOK FM Marcin Starzec. Marcinie, no to co dokładnie się zmieni?
3: Na prawym brzegu rzeki, na blisko 2 hektarach, powstanie nowoczesna strefa rekreacji połączona z przystanią kajakową, mówi burmistrz Adam Snarski.
4: Zachowamy właśnie te walory bieszczadzkie, te walory zieleni i wody, bo to jest jak gdyby cały plus tej inwestycji.
3: Zbudowana zostanie m.in. nowa muszla koncertowa, miejsce na organizację wydarzeń dla młodzieży i dorosłych, czy ścianka wspinaczkowa.
4: Też chcemy tutaj zachęcić mieszkańców do takiego aktywnego spędzania wolnego czasu właśnie w obcowaniu z bliskością w naturze.
3: Całość ma sprawić, że Lesko ma stać się dłuższym przystankiem w trasie w Wysokie Bieszczady. Część pracy skończy się jeszcze w tym roku, ale więcej trzeba będzie poczekać na przystań kajakową. Marcin Starzec, TOK FM.
24: Na tymczasem do Polski wraca dobra pogoda. Po niespokojnych i deszczowych dniach pojawi się sporo słońca i zrobi się też cieplej. Dodatkowo z zachodu napływa do nas masa ciepłego powietrza, mówi Anna Gryczman z IMGW.
5: Która już w niedzielę, szczególnie na zachodzie i południu, może skutkować temperaturą maksymalną nawet około 30 stopni.
24: A od poniedziałku ponownie zrobi się chłodniej. Prognozy długoterminowe wskazują, że upały wrócą do Polski w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Kolejne informacje o 14.20 poprowadzi Marietta Wiśniewska. Ja dziękuję za dziś i zapraszam na pogodę. A dzisiaj w całym kraju mało chmur na krańcach południowo-wschodnich. Lokalnie mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Od 23 stopni w Lublinie i w Białymstoku, 24 w Warszawie, Rzeszowie, Łodzi, Krakowie i Gdańsku, 25 w Szczecinie, Bydgoszczy i Katowicach, do 26 w Poznaniu i we Wrocławiu.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Żyjmy dłużej, jak w każde sobotnie popołudnie. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Mówię dzień dobry w imieniu Marii Mroczkowskiej, która jest wydawczynią tego programu, a także Krzysztofa Olesiewicza, który jest jego realizatorem. Dziś jest z nami profesor Marek Postuła, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycyny Długowieczności, także przewodniczący Rady Programowej Warsaw Longevity Forum. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
8: Właściwie nie wiem, czy powinienem się pokajać, bo to Pan, Panie Profesorze, chyba powinien być naszym pierwszym gościem w audycji Żyjmy Dłużej. Proszę obalić tezę, którą za chwilę postawię, bądź też ją wypielęgnować w świadomości naszych słuchaczy. Czy to Pan wymyślił nurt longevity w Polsce?
9: No ja myślę, że to jest zbyt daleko idące stwierdzenie, że wymyśliłem. Natomiast rzeczywiście chyba patrząc na ten środowisko medyczne, to jestem prekursorem wśród kolegów lekarzy. Jestem, myślę, że pierwszą osobą, która w taki sposób zajmuje się tematem długowieczności, bo oczywiście trudno mi jest tu się odnosić, czy ktoś się nie zainteresował tym tematem wcześniej ode mnie, bo ja tym tematem zajmuję się już od ponad dekady. Nie jest to coś, co mnie zainteresowało niedawno, bo rzeczywiście można powiedzieć, że temat longevity, czy długowieczności przebił się do mainstreamu, jest bardzo atrakcyjny i wiele osób próbuje się wykorzystać tą falę popularności longevity, aby czy budować swoje własne biznesy, czy też pozycjonować się jako ekspert od długowieczności. Natomiast rzeczywiście no, ta długowieczność, czy też temat longevity w moim życiu pojawił się w roku 2017, także to już blisko dekadę temu. I nie był to absolutnie przypadek.
8: To za chwilkę o tym powiemy, natomiast interesujące jest to, o czym Pan mówi, że temat długowieczności, a być może nawet nurt w medycynie, bo za chwilkę też będę Pana o to pytał, ma już wiele lat. To kwestia tego, że dopiero w ostatnim czasie został on opisany i też niestety komercyjnie sprzedany?
9: To nie jest tak, że on został opisany, bo ja myślę, że my ciągle jesteśmy w procesie kształtowania.
8: Nazwany może w ten sposób.
9: Nazwa, oczywiście. Nazwa, czy ten cały nurt longevity oczywiście pochodzi ze Stanów, z USA, bo tam te pierwsze ośrodki powstały. Mówimy o komercyjnych ośrodkach, ale ja wywodzę się ze świata nauki. Rzeczywiście jest kilka ośrodków naukowych na świecie, coraz więcej, bo zajmujących się procesami starzenia i nie tylko procesami starzenia z punktu widzenia laboratoryjnego, nie są to tylko i wyłącznie badania podstawowe na czy mikroorganizmach, czy na modelach zwierzęcych, tak jak chociażby model mysi, ale są to ośrodki, które próbują iść w kierunku medycyny translacyjnej, czyli medycyny, która korzysta z tych zdobyczy laboratoryjnych i stara się ocenić efekty już na ludziach, czyli to są ośrodki chociażby tak jak Buck Institute, to jest w Stanach Zjednoczonych, to jest ośrodek Sheba University, który jest pierwszym uniwersytetem na świecie w Izraelu, gdzie stworzono w obrębie jednostki akademickiej klinikę długowieczności, która jest takim, można powiedzieć, hubem centralnym, działającym w obrębie jednostki uniwersyteckiej, która współpracuje, można powiedzieć, ze wszystkimi klinikami, które wchodzą w skład tego uniwersytetu. Bardzo ciekawy koncept, bo rzeczywiście medycyna długowieczności wymyka się wielu definicjom i trudno jest tą taką zgrabną, jednozdaniową definicję ułożyć tą medycynę długowieczności. Również takim ośrodkiem jest uniwersytet w Singapurze, to jest ósmy najlepszy ośrodek, najlepszy uniwersytet na świecie, jeśli weźmiemy pod uwagę cały ranking uniwersytetów na świecie. I rzeczywiście tam też jest bardzo mocny ośrodek, który rozwija tą naukę. Mamy świetne ośrodki w Europie, bo i w Kopenhadze mamy jednostki zajmujące się badaniem biologii starzenia doskonałe. Tych uniwersytetów jest bardzo dużo, ale rzeczywiście widzimy, że świat nauki tą dyskusję zaczął traktować bardzo poważnie, że nie jest to tylko i wyłącznie dyskusja o mikroorganizmach, nicieniach czy muszkach owocowych, ale jest to dyskusja o tym, jak my się starzejemy i jak ta biologia starzenia może być zmodyfikowana.
8: Cieszę się, że pan o tym mówi, bo mam wrażenie, że z tygodnia na tydzień nurt longevity, albo długowieczności, tak nazywajmy to po polsku, obrasta takim stygmatem branży, która nie zważając na standardy medyczne, no posuwa się tylko do tego, by sprzedawać jak najwięcej, by mamić jak najczęściej i jak najskuteczniej. Nie wiem, czy jest pan po lekturze ostatniego numeru Tygodnika Powszechnego. Tam mamy okładkowy temat, obsesja długowieczności, medycyna i biznes obiecują zdrową starość. Za jaką cenę, pyta autor Marek Rabi. Oczywiście w środku numeru to jest cover story tego wydania. Jest tam wiele o tym, od czego ja zacząłem rozmowę z panem, że to się zaczyna komercjalizować, a medycyna długowieczności nie wykorzystuje do końca tych narzędzi, które pokazałyby, że to są już opracowane, potwierdzone i skuteczne standardy medyczne.
9: Rzeczywiście, niestety z racji tego, że dopiero wróciłem z urlopu, nie zdążyłem
8: nabyć. Zostawię panu ten tygodnik.
9: Nie zdążyłem, dobrze? Będę bardzo wdzięczny. Nie zdążyłem nabyć tego numeru tygodnika, który jest to jedyny tygodnik, który czytuję. To tak bardzo ciekawe, że i to jak zobaczyłem, gdzieś mi mignęło w mediach społecznościowych, że Tygodnik Powszechny wziął na tapet ten temat, to mnie to rzeczywiście pokazało mi, że to jest temat, który jest coraz ważniejszym tematem do dyskusji takiej, która no, jest istotna właśnie z punktu widzenia tej tezy, którą pan tutaj przed chwilą redaktor powiedział, że obecnie jest to temat, który coraz bardziej jest tematem komercyjnym. Bardzo dobrze postawione pytanie, czy to nie jest tylko i wyłącznie biznes. Ja jako naukowiec z niepokojem patrzę, jak coraz kolejne doniesienia, bo trochę żyję w tej bańce długowieczności i co chwila w mediach społecznościowych, czy w koledzy mi ze świata podsyłają informacje na temat no niestety różnych sytuacji, które no, są bardzo szkodliwe. I z tego względu chociażby ja działam międzynarodowo w kilku takich gremiach, które mają na celu no trochę taką kreowanie tej prawdziwej długowieczności, czyli długowieczności opartej na wiedzy naukowej, opartej na evidence-based medicine, my to tak nazywamy, czyli medycyny opartej na faktach. Ostatnio z zespołem wydaliśmy, międzynarodowym zespołem skupiających naprawdę najważniejsze, myślę, osoby ze świata nauki zajmujących się nauki, ale też klinicystów, lekarzy, którzy na co dzień zajmują się pacjentami, prowadzą pacjentów w programach takich prewencyjnych, bo za chwilę do tego przejdziemy, co to właściwie jest. Stworzyliśmy taki konsensus ekspercki, gdzie pokazaliśmy, które z tych interwencji czy no, propozycji, które te kliniki oferują, które są tak naprawdę oparte na nauce, które mamy dowody naukowe, które warto sobie wykonać, zbadać, a które jeszcze wymagają oceny. Bardzo ciekawe oczywiście są z punktu widzenia naukowego. Mamy wstępne badania na modelach zwierzęcych, natomiast ciągle nie mamy badań na ludziach. I tu bym postawił pewnie kropkę albo nawet wykrzyknik, bo niestety wiele z tych opisywanych interwencji, czy są to interwencje niesprawdzone, bo do mnie przychodzą pacjenci, którzy mają wiele pomysłów, są eksponowani na media społecznościowe, na influencerów, którzy, no powiedzmy otwarcie, bardzo często są to sprzedawcy, bardzo sprytnie zbudowane biznesy, gdzie zaczynają od takiej narracji miękkiej, że dbają o siebie, dbają o zdrowie. Takim przykładem jest Brian Johnson, myślę, że sztandarowy przykład, który ma wielu naśladowników na całym świecie, ale również w naszym kraju.
8: Po premierze tego filmu w jednej z platform streamingowych, tak myślę, że zainteresowanie tym nurtem wzrosło i to znacząco. Tak. Aż wreszcie widzowie dowiedzieli się, że za tym stoi duży biznes i można kupić sobie rozmaite specyfiki, które Brian Johnson przypadkiem stosuje.
9: No to jest właśnie, panie redaktorze, porusza pan sedno, prawda, że to są właśnie tak skonstruowane biznesy i podobnie w internecie influencerzy działają, czyli opowiadają o sobie, o swojej ścieżce ku zdrowiu. Oczywiście to jest, idea jest wzniosła, edukacja jest bardzo ważna, ale za chwilę się pojawia brutalny biznes, bo pojawia się czy to zestaw najwłaściwszych suplementów na świecie, czy to pojawia się protokół, który wreszcie złamał kod długowieczności. Ja tak czasami patrzę na te osoby, na ich background, czy oni w ogóle jakikolwiek mają background naukowy, są to najczęściej albo osoby w ogóle spoza świata naukowego, nauk, szeroko pojętych nauk biomedycznych, lub to są osoby z nauk biomedycznych, które nie są lekarzami, które mają tytuł doktora nauk. To takich przykładów w naszym kraju jest bardzo dużo i co chwila o tym słyszymy.
8: Za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. To jest audycja Żyjmy Dłużej, jak w każde sobotnie popołudnie. Profesor Marek Postuła jest dziś naszym gościem, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycyny Długowieczności, także przewodniczący Rady Programowej Warsaw Congress, Warsaw Longevity Forum, o którym też dziś powiemy, bo to pierwsze wydarzenie, które skupia wszystkich specjalistów zajmujących się długowiecznością, a będzie on miał miejsce w Polsce w listopadzie, po raz pierwszy w historii. Informacje Radia Tok FM.
10: Reklama.
11: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedasz, to w euro.
12: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
13: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
15: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
16: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
17: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: wypadku trafiły do szpitala. Według Olsztyńskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad utrudnienia na tej trasie mogą potrwać około 2 godzin. Auta zdarzyły się na zakręcie między Iławą a Kisielicami, na którym często dochodzi do zdarzeń drogowych. Ponad 20 tysięcy osób ewakuowano na południu Chin przed zbliżającym się uderzeniem tajfunu Nul. Żywioł doprowadził do paraliżu transportu. Z największą siłą ma uderzyć dziś w nocy, przynosząc ulewne deszcze i wiatr o prędkości do 150 km na godzinę. Nul to 12 tegoroczny tajfun na północno-zachodnim Pacyfiku i trzeci w ciągu zaledwie kilku tygodni, który dotarł do południowo-wschodniego wybrzeża Chin. Dwa poprzednie niszczycielskie żywioły wywołały spustoszenie w wielu prowincjach kraju, doprowadzając do śmierci około 40 osób. Wystawa o Powstaniu Warszawskim ponownie zostanie otwarta w Berlinie. Od poniedziałku niemiecka publiczność będzie miała okazję poznać historię walczącej Warszawy z 1944 roku. To z okazji 82. rocznicy tego zrywu oraz 35-lecia istnienia partnerstwa między Berlinem a Warszawą. Wystawa opowiada o mieście dotkniętym okrucieństwem nazistowskiej machiny zagłady. Ekspozycja kończy się ukazaniem fenomenu powojennej odbudowy stolicy, która z ruin stała się nowoczesną europejską metropolią.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Żyjmy dłużej w sobotnim Radio Tok FM, w sobotniej ramówce na stałe nasz program wszedł już i mam nadzieję, że Państwo zainteresowani tematem długowieczności, ale nie tylko, po prostu zdrowego życia, nie tylko długiego, komfortowego. Jesteście z nami co tydzień. Dziś jest naszym gościem profesor Marek Postuła, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycyny Długowieczności. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam ponownie.
2: Także przewodniczący Rady Programowej Warsaw Longevity Forum. Panie profesorze, proszę nie poczuć się dotkniętym moim kolejnym pytaniem, ale czy już pan cierpi z tego powodu, że zajął się pan długowiecznością, że ta część pańskiej wizytówki, kiedy jest pan przedstawiany także przeze mnie, czyli przewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycyny Długowieczności, troszeczkę być może w niektórych gremiach poddaje pod wątpliwość pański dorobek naukowy. To wie pan, trochę tak jak z medycyną estetyczną. Ona jest częścią medycyny, ale nie wszyscy ten segment poważają. A przecież pan jest naukowcem o bardzo szerokim dorobku. Mógłby pan konsumować swoją karierę, mógłby pan pomagać ludziom w zupełnie inny sposób. A teraz, nie wiem, czy pan się na tym złapał, powiedział pan, moi pacjenci. Ja chciałem zapytać, są pacjenci czy klienci jednak? I to nie jest zarzut pod pańskim adresem. Ja chcę zilustrować, jak odbierana jest branża w percepcji społecznej.
3: Mm-hmm. Bardzo dobre pytanie, ale rzeczywiście ja jednak jestem spójny w tym, co robię i od wielu lat, to tak jak powiedziałem w pierwszej części naszego spotkania, temat długowieczności zainteresował mnie osobiście, ale zawodowo przede wszystkim ponad dekadę temu. Wiele badań naukowych, które prowadzę wraz z moim zespołem na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Zakładzie Farmakologii, gdzie prowadzimy badania nad geroterapeutykami, czyli lekami, które modyfikują procesy starzenia na poziomie komórkowym. My te badania, oczywiście to są badania tak zwane translacyjne, my poszukujemy odpowiedzi, jakie szlaki te leki modyfikują. I to odróżnia mój zespół od wielu zespołów na świecie pracujących w tym temacie, że my wykorzystujemy próbki od ludzi, czyli mamy kohorty z innych projektów, z innych badań, które pacjenci przyjmowali leki, które mają takie ciekawe mechanizmy działania, bo to są i inhibitory SGLT2, które są lekami zarejestrowane chociażby w cukrzycy, w niewydolności serca czy przewlekłej chorobie nerek. Są to agoniści GLP-1, czyli to powszechnie znane leki na odchudzanie. I to też są leki, które z punktu widzenia mechanizmów molekularnych działania wychodzą zdecydowanie dalej poza te główne wskazania, z których one są słynne i my patrzymy, że rzeczywiście są to leki, które modyfikują wiele szlaków związanych ze starzeniem. Ma pan redaktor rację, że moje środowisko jeszcze nie jest do końca gotowe na to, co ja robię, ale to chyba to tak nie boję się powiedzieć, że osoby, które trochę popatrzą dalej niż na to, co się ma wydarzyć jutro, gdzieś patrzę na tą perspektywę swoją zawodową zdecydowanie dalej, ale to też no i rozwijam kierunek, zajmuję się kierunkiem, który jest czymś nowym i fascynującym, a jeśli ma szansę się być

0: częścią czegoś, kreowania czegoś nowego. Nie boję się powiedzieć bycia wizjonerem trochę, bo ta moja potrzeba kreacji, poszukiwania nowych tematów, bo pan ma pan rację, ja sobie wielokrotnie zadawałem pytanie, czy nie lepiej już zająć się, zamknąć się w swoim gabinecie i odcinać kupony od tego, co do tej pory zrobiłem, bo pewnie mógłbym to zrobić, ale na pewno nie byłbym szczęśliwym człowiekiem i byłoby to wbrew mojej filozofii długowieczności, która jednym z elementów jest ciągły rozwój, ciągła zmiana, która no, powoduje, że nam się chce, bo po prostu ta definicja długowieczności musi nam się chcieć pracować, musi się nam chcieć odkrywać. I w jednym z wywiadów powiedziałem, że wreszcie ta długowieczność taka wielowymiarowa dla osoby 80-letniej, bo ona jest zupełnie inna dla mnie, dla pana, dla osoby 60-70-letniej czy 80-letniej. W jednym z wywiadów powiedziałem, że ta długowieczność w koniec końców powinna spowodować, że jak my będziemy mieli 80 lat, to żeby nam się jeszcze chciało. Chciało nam się zakochać, chciało nam się pójść do ludzi, spotkać się z kimś, nawiązywać nowe relacje.
1: A nie boi się pan, czy też pańscy pacjenci, bo ja będę nazywał ich pacjentami, nie wpadają w pewną pułapkę, że jest to taka filozofia życia, która polega na permanentnej rywalizacji z samym sobą. Odnoszę to do per analogiam do świata sportowego, że chodzi o to, żeby uzyskać jak najlepsze wyniki badań krwi, żeby z miesiąca na miesiąc poprawiać się w innych kryteriach, które być może stanowią podstawę do tego, by opisać, czy ktoś jest zdrowy, czy nie, czy będzie żył długo i tak dalej. Wie pan, generalnie chyba w życiu chodzi o to, żeby znaleźć balans, ale bardzo łatwo się zafiksować. Bardzo łatwo, nie wiem, wyznaczyć sobie rytm dobowy, w myśl którego wstajemy o 6:38, a kładziemy się do łóżka o 21:43, bo nie wiem, bo tak nam podpowiada nasz zegarek, który mierzy nasze parametry życiowe, nie tylko rytm pracy serca i tak dalej, że to jest fiksacja, która prowadzi donikąd, która no, zaburza nasze życie, które to powinno też być wolne od permanentnego ścigania się.
0: No to jest oczywiście jedna strona medalu, o której pan opowiada.
1: Ale bardzo łatwo w taką fiksację popaść.
0: To pewnie wielu osobom tak, stąd moja rola, żeby nie popadli w tą fiksację, bo jednak staram się to, co ja w sposób, w jaki ja pracuję, to ja nazywam bardziej medical longevity, czyli to nie jest jakby skupianie się na wynikach, to jest zrozumienie tego, no bo życie jest pewnym kontinuum, prawda? W wielu płaszczyznach to życie nam się toczy i zrozumienie własnego zdrowia, no to jest to dosyć trudny temat i ja bardziej o sobie mówię, że jestem takim przewodnikiem, który pomaga zrozumieć.
1: Znaczy, zrozumieć w sensie słuchać własnego organizmu?
0: Słuchać swojego własnego organizmu, ale żeby go słuchać, trzeba zrozumieć, na jakie elementy należy rzeczywiście zwrócić uwagę. Bo ma pan rację, że takie przestymulowanie, ta fiksacja może być szkodliwa. Optymalizacja zdrowia, często słyszę, że ludzie optymalizują swoje zdrowie. No nie ma czegoś takiego jak optymalizowanie swojego zdrowia. Raczej to jest zrozumienie, które elementy mogą być długoterminowo szkodliwe, co może na co dzień nam szkodzić, w jakim miejscu my jesteśmy i jak wygląda ta zmiana, bo to rzeczywiście to jest tak, że żeby zrozumieć dobrze organizm, trzeba zrozumieć, w jakim momencie my jesteśmy i jak te zmiany postępują. Bo niestety, no, profilaktyka, bo medycyna długowieczności to jest de facto nowoczesna profilaktyka, która korzysta ze zdobyczy i technologii, i ze zdobyczy nowoczesnej nauki, i z medycyny translacyjnej, gdzie rzeczy, które ja przed chwilą jeszcze badałem, wykorzystywałem tylko i wyłącznie w moim laboratorium, teraz jestem w stanie tą wiedzę, te narzędzia analityczne wykorzystywać w codziennej pracy, no pokazując, w jakim momencie życia jestem ja, czy moi podopieczni, bo trudno, tu często są to osoby zdrowe, które ze mną po prostu współpracują na zasadzie takiego konsultingu medycznego, gdzie ja pokazuję im, gdzie oni potencjalnie są, na co warto zwrócić uwagę, bo każdy z nas popełnia błędy. To pan redaktor też doskonale wie, bo kilka porad panu dałem, co warto zmienić w życiu. Pan, patrząc na pana, dzisiaj jest pan zupełnie innym człowiekiem niż jeszcze jakiś czas temu, a na pewno nie jest pan człowiekiem, który się ufiksował na takiej optymalizacji swojego zdrowia, tylko zrozumiał pan te błędy, które na co dzień pan popełnia, bo każdy z nas popełnia błędy, czy sięga niepotrzebnie wieczorem po alkohol, czy wstaje za późno lub za wcześnie, lub kładzie się spać nie wiadomo z jakich przyczyn o godzinie pierwszej w nocy jeszcze scrollując telefon. No to są rzeczy, które pewnie wydają się trywialne i w sumie to każdy o tym wie, bo to też się spotykam. Przecież to nie jest rocket science. Ja mówię, to nie jest rocket science, tylko to zrozumienie, edukacja jest fundamentem długowieczności. A tą wiedzę, mimo że ona jest ogólnodostępna, to ona jest tak trochę czasami podszyta marketingiem, że ja staram się pokazać tą wiedzę, którą ja sam posiadam, i ją przedstawić w taki sposób, żeby ona była zrozumiała, bo w tym procesie całym ja edukuję swoich podopiecznych po to, żeby oni po jakimś czasie powiedzieli mi: dobra, Marek, już ciebie nie potrzebujemy, ja już wszystko wiem. I to jest dla mnie sukces. To, jak mi ktoś powie, że już mnie nie potrzebuje, to znaczy, że to jest dla mnie sukces.
1: Niebezpieczne jest, jak ktoś powie: już wszystko wiem.
0: Ja mówię oczywiście tak w dużym uproszczeniu, ale w kontekście takich codziennych nawyków, czy tego zrozumienia, na przykład po co ja mam lek brać, co on mi przyniesie, czy to jest leczenie choroby, czy to jest prewencja, bo wiele leków ja wykorzystuję w kontekście typowo prewencyjnym, pokazując narzędzia, które zbudowałem lub które też w trakcie swojego życia zawodowego, na które się natknąłem, które potencjalnie każdy lekarz powinien znać, a z jakichś przyczyn ich nie wykorzystuje w swojej codziennej pracy klinicznej. No ja po prostu to zebrałem w jakiś taki ekosystem, który rzeczywiście ułatwia mi współpracę z moimi podopiecznymi i też ich edukuje i pokazuje im sens zmiany i co to właściwie długoterminowo może przynieść. Bo dopiero jak zrozumiemy perspektywę, no bo jeśli ja panu powiem, że proszę zdrowie jeść, czy dokładnie powiem, tak jak często te diety przedstawiane przez dietetyków, to jest rewolucja życiowa, nikt nie jest w stanie tego długoterminowo stosować. Natomiast jeśli pójdziemy małymi krokami i zrozumiemy horyzont czasowy, że my de facto trochę tak jak w banku, ten procent składany pracuje na nas przez całe życie, tak samo ten procent składany naszych nawyków, drobnych rzeczy, pracuje dla nas przez całe życie i odpłaci nam się w ostatnich dekadach naszego życia.
1: A, czyli to jest inwestycja w taką daleką przyszłość, w zależności od tego, ile ma się lat. Pan nawiązał do wyglądu. Panie profesorze, ja wobec tego tak bez ogródek zapytam, ile pan ma lat? Tylko proszę nie odpowiadać jak kobieta pracująca w 40-latku, a ile pan by mi dał?
0: Nie, no oczywiście w tym roku kończę 47 lat, także...
1: No to wygląda pan, dlaczego zadałem to pytanie? Wygląda pan na dekadę młodziej i teraz pytanie... Czy to jest pańskie świadome działanie, bo ktoś, kto zajmuje się medycyną długowieczności, musi być wiarygodny, to wie pan, no tak jak iść do stomatologa, który nie miałby dwóch jedynek, nie? To taki stomatolog traci absolutnie wiarygodność. Gdyby pan wyglądał na 57 w wieku 47 lat, też pomyślałbym, że chyba nie jest pan właściwym specjalistą, do którego trafiłem, gdybym chciał żyć w większym komforcie na przyszłość.
0: Ja myślę, że oczywiście wygląd nie jest dla mnie najważniejszy.
1: Ale jest pochodną zespołu pańskich zachowań,
0: jest,
1: nawyków.
0: Ja myślę, że jest efektem wielu różnych czynników, w tym między innymi czynników genetycznych, bo oczywiście tego nigdy nie sprawdziłem, no ale patrząc na moją mamę, czy ojca mojej mamy, to tam rzeczywiście w tej linii osoby wolniej się biologicznie były młodsze zdecydowanie, bo mój dziadek w wieku 80 lat miał pojedyncze siwe włosy, co było fenomenem. Zawsze wszyscy się go pytali, czy farbuje. Tak samo jak mnie ludzie posądzają, że ja na pewno farbuję włosy i na pewno korzystam z dobrodziejstw medycyny estetycznej.
1: Ale proszę wybaczyć, no pan patrzy na mnie, ja mam siwe włosy, to znaczy, że już mam mniejsze szanse, żeby dożyć później dobrej starości?
0: To akurat nie ma znaczenia. To są cechy tak zwane fenotypowe, czyli po prostu taką konstelację genów pan ma. Ja mam pewnie w tym kontekście ciut lepszą, aczkolwiek pojawiają mi się siwe włosy i nie walczę z tym w żaden sposób, poza tym, że z moją fryzjerką zawsze się przekomarzamy, czy już będzie mnie malować, czy jeszcze nie. Natomiast na pewno takie codzienne samopoczucie jest i to, jak ja się czuję, jest efektem moich codziennych wyborów, tego, jak ja zmieniłem swoje życie mniej więcej 15 lat temu.
1: Zanim to było modne.
0: Zanim to było modne, bo rzeczywiście, no, jak każda osoba przed 30, nie myślałem absolutnie o tym, że będę się starzał, mogę mieć problemy zdrowotne, które są typowe dla osób w wieku 50 czy 60 lat, że kiedykolwiek coś mnie będzie boleć. No jak ma się 20-30 lat, o tym się nie myśli, ale ja coraz bardziej jestem przekonany, że ta długowieczność powinna rozpoczynać się dużo wcześniej, powinna się zaczynać już w szkole. No po to, że jakby moją ideą jest budowanie, jeśli mówimy, że Polska jest nowoczesnym państwem, a chyba nie mamy wątpliwości, że jest to nowoczesne państwo. Coraz więcej mamy przykładów już, jak jedziemy gdziekolwiek na świecie, to wracając do Polski mówimy, że wow, Polska rzeczywiście już nie jest jak ta uboga panna na wydaniu, tylko prezentuje się bardzo atrakcyjnie. No ale brakuje nam dalszego kroku, bo ja się boję, że demografia spowoduje, że za 2-3 dekady będziemy mieli duży problem. Stąd budowanie długowiecznego społeczeństwa jest absolutnie bardzo istotne.
1: Profesor Marek Postuła jest naszym gościem, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycyny Długowieczności. W kolejnej części naszej rozmowy pomówimy między innymi o Kongresie Długowieczności, który zaplanowano na listopad. Informacje Radia Tok FM przed nami.
2: Reklama. Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
13: No i co, Barbara, co?
8: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
15: Mm-hmm.
16: To
15: afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
16: O.
15: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 14.42, Marieta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla 12 województw. Chodzi o regiony od centrum na południe kraju i te na północnym zachodzie. Na terenie objętym ostrzeżeniami temperatura może przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Alerty zaczną obowiązywać od jutra od 12 i utrzymają się do 19. Szmadzińska Barbara Brych zdobyła brązowy medal szermierczych mistrzostw świata w Hongkongu. W półfinale przegrała z Włoszką Giulią Litti 6-15. To największy sukces w karierze 25-letniej zawodniczki AZS AKF Kraków. Dziś wieczorem ulicami stolicy ruszy 35. bieg Powstania Warszawskiego. Uczestnicy mają dwie trasy do wyboru, 5- i 10-kilometrowe. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w stolicy muszą się liczyć z utrudnieniami.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Żyjmy dłużej w Radiu TOK FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Z nami jest profesor Marek Postuła, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycyny Długowieczności. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
1: Nie rozwikłaliśmy chyba i nie rozebraliśmy na czynniki pierwsze, czym medycyna długowieczności jest, choć poruszaliśmy się po wielu absolutnie wątkach. To jeszcze tak, żeby domknąć ten wątek komercyjnego podejścia do długowieczności. Wie pan, ja jestem trochę poirytowany i też nie dziwię się irytacji innych i takiemu stereotypowi, przez który patrzy się na medycynę długowieczności, że jest to tylko dla wybranych, dla kogoś, kto ma gruby portfel. Oprę się na prostym przykładzie. Gdybyśmy chcieli iść do laboratorium i nawet własnym sumptem, albo może lepiej tego nie robić własnym sumptem, w oparciu o rekomendacje specjalistów, zrobili sobie badania, które byłyby zespołem markerów opisujących to, w jakiej kondycji jesteśmy i w których obszarach musimy się poprawiać, tych podstawowych, no to zapłacilibyśmy cenę X. Ale jeśli pójdziemy być może nawet do tego samego laboratorium i kupimy sobie pakiet długowieczność, nie wiem, czy takie są, ale już wiem, że no, w tę stronę to zmierza, to wówczas dostaniemy właściwie te same dane, być może wzbogacone o markery, które są nieistotne, ale zapłacimy X plus 50-60%. Wie pan, co chcę poprzez ten przykład powiedzieć? Że samo dopisanie do czegoś długowieczność od razu generuje koszty, może inaczej wydatki, ze strony tego, kto o swoje zdrowie chce dbać.
0: No, poruszył pan bardzo ważnego wątku, bo rzeczywiście teraz no, każdy biznes trochę medyczny dopisuje sobie to przedrostek longevity, tak mamy i w medycynie estetycznej, tak mamy w różnych hotelach spa i tak dalej, szeroko pojętym tym biznesie wellnessowym czy healthcare'owym, jak to, bo to rzeczywiście bardzo złożony rynek. Natomiast ja powtarzam, zrobienie badań samo w sobie to nie jest medycyna długowieczności. Czy to będzie pakiet za 5000 zł, czy można zrobić pakiet za 10 tysięcy złotych, zbadać markery nowotworowe, które są no, nieistotne, jeśli nie mamy choroby nowotworowej. No niestety wpadamy w pułapkę zastawioną przez marketingowców firmy, które oferują takie produkty. Natomiast no, istotą jest nie tyle wykonanie panelu, badań jakiegokolwiek, tylko jego interpretacja. Ja zawsze swoim pacjentom czy komukolwiek, kto mnie pyta, jakie ja mam sobie zrobić badania, to ja zawsze zalecam trzy podstawowe badania. Na sam początek hemoglobinę glikowaną, kwas moczowy i lipidogram. I to są trzy rzeczy, które są punktem wyjścia, fundamentem dla mnie, no bo jednak...
1: Nie wydamy na nie bilionu złotych.
0: Nie, to jest kilkadziesiąt złotych, no pewnie jak znajdziemy jeszcze promocję na stronie różnych firm diagnostycznych, to możemy to pewnie za 50 zł sobie te trzy badania wykonać, ale kwestia jest interpretacji, bo niestety problemem jest ta interpretacja, gdzie czy lekarze, czy pacjenci patrzą, czy trzymamy się w tak zwanej szeroko pojętej normie, która jest normą populacyjną. Natomiast każdy z nas jest trochę inny i tutaj dochodzimy do sedna, o czym jest ta historia o medycynie długowieczności. To jest o takiej, ja się wywodzę ze świata nauki, używam badań genetycznych, prowadziłem przez wiele lat badania genetyczne i ta personalizacja była mi zawsze bardzo bliska i istotna w mojej pracy klinicznej. Stąd też ja poszukuję potencjalnie możliwości personalizacji zaleceń dla każdego, bo jest to naprawdę możliwe. Ja stworzyłem takie narzędzie, które się nazywa LifeScore, gdzie na podstawie naprawdę dobrze skonstruowanych danych, czy to zbierania dobrze skonstruowanych danych od pacjenta, czy od osoby, która wypełni taką ankietę, ja pokazuję jak te nawyki, jak te badania się plasują i jak to wygląda w kontekście no właśnie tego zdrowia, plus daje rekomendacje. I jest to narzędzie, które potencjalnie jest dla każdego, bo jest, można powiedzieć, no może nie za darmo, ale jest to koszt tych trzech badań, a resztę to są chęć wypełnienia danych, podzielenia się, czy też wprowadzenia tych danych, zmierzenia sobie ciśnienia, zważenia się. To nie są rzeczy trudne, bo podstawy są zawsze, można powiedzieć, na wyciągnięcie jak i dla każdego.
1: Jest pan przewodniczącym Rady Programowej Warsaw Longevity Forum. A w ogóle z angielskiego longevity, czy z francuskiego longevity? Jak pan rekomenduje?
0: No ja używam longevity.
1: Okej, okay, to tak niech zostanie. To jest dwudniowy kongres, który odbędzie się po raz pierwszy w Polsce w listopadzie. On będzie odbywał się pod hasłem, gdzie długowieczność staje się systemem. I tak sobie myślę, bo mam prospekt tego wydarzenia, że tak. Trzeba po pierwsze zrobić sobie przed taką wizytą na kongresie serię zabiegów, żeby wyglądać młodziej niż się rzeczywiście metrykalnie ma lat. Do tego trzeba wypłacić sporo kasy, albo przynajmniej mieć kartę kredytową, bo spotkam tam z pewnością wielu ludzi, którzy właśnie ruszą do mnie oferując proste piguły na... Piguły w sensie, mówię, pakiety, no, całą tę ofertę marketingową, żebym żył dłużej. Czy się mylę, czy spotkam na takim kongresie specjalistów, którzy objaśnią mi istotę działania ludzkiego organizmu w poszczególnych jego obszarach, wyjdę z wiedzą, która pozwoli wypielęgnować mi nawyki, które zmienią moje życie na lepsze.
0: No to co pan zadał pytanie dotyczące, co możemy spotkać, to trochę muszę rozczarować, że to nie będzie konferencja, podczas której będą oferowane zabiegi czy procedury mające na celu wydłużyć życie, bo ja mówię o czymś zdecydowanie poważniejszym. Mówiąc o długowieczności, jest to dla mnie absolutnie bardzo poważny temat. Stąd też ta konferencja przyjęła formę forum takiego międzysektorowego, czyli medyczno-technologiczno-ekonomicznego, gdzie no po pierwsze w ten dzień medyczny, bo te dwa dni podzieliliśmy tak, że pierwszy dzień to będzie medyczno-technologiczny, drugi dzień będzie bardziej ekonomiczno biznesowy, pokazujący tą międzysektorowość i wielowymiarowość długowieczności. I rzeczywiście takim, to co mi przyświeca i przyświecało myśląc o stworzeniu tego kongresu, to przede wszystkim sprowadzenie do Polski absolutnych liderów światowych zajmujących się tym tematem. Osób, które mają, które kształtują medycynę długowieczności na świecie, osób, które pracują...
1: Ale Briana Johnsona nie będzie.
0: Bo to nie jest dla mnie poważna osoba. Ja mówię...
1: Mogliśmy też i ten wątek poruszyć, ale bardzo proszę kontynuować.
0: Bo ja rzeczywiście mówię o poważnym podejściu do tematu i chcę, sprowadzam ekspertów, którzy no właśnie pokażą, opowiedzą o tym, czym jest medycyna długowieczności, jak ona się kształtuje na tych dojrzalszych rynkach, w których to pojęcie funkcjonuje już od wielu, wielu lat, gdzie są, jest to zdecydowanie bardziej sprofesjonalizowane, gdzie istnieją ośrodki naukowe, ale też komercyjne, które podchodzą do tego w sposób mnie bliższy, czyli oparty na rzeczywiście medical longevity. Będziemy mówić oczywiście o sztucznej inteligencji, którą pan tutaj, o której pan wspomniał. No właśnie, jak wykorzystywać tą sztuczną inteligencję, w czym ona może nam pomóc, a w czym nam może zaszkodzić. Będziemy również mówić o chociażby o medycynie kosmicznej, bo medycyna kosmiczna to jest świetny przykład takiego laboratorium, które my używamy w medycynie, czy też w nauce o starzeniu. No bo przecież wielu naukowców wysyła wraz z ekspedycjami kosmicznymi, wysyła swoje próbki po to, żeby potem, jak te próbki wrócą na Ziemię, oceniać procesy starzenia, bo przecież wiemy doskonale, że w kosmosie ta biologia inaczej się zachowuje niż w warunkach ziemskich. I o tym będziemy mówić. Będziemy mówić o robotyce, o tym, jak roboty będą nas wspomagać za kilka dekad w takim codziennym życiu, w jakich elementach życia będą nas wyręczać, w jakich elementach będą nas zastępować, ale jak będą nam pomagać żyć dłużej w zdrowiu, bo to też jest bardzo istotne. Także tych wątków ja zaplanowałem bardzo dużo. Poszukuję, oczywiście mam ekspertów zagranicznych, ale mam wielu fantastycznych ekspertów z Polski, bo mamy wiele osób, które zajmują się tymi tematami, o których mówiłem. Natomiast drugi dzień to będzie typowo dzień, gdzie rozpoczynamy dyskusję. No, ktoś musi to sfinansować, dlatego w Radzie Programowej jest wiele osób środowiska ekonomiczno-bankowego, są przedstawiciele firm ubezpieczeniowych. No my, jako blisko 50-latkowie, jak ustaliliśmy, no musimy przygotować się i fizycznie, ale także ekonomicznie na to długie życie w dobrym zdrowiu, bo ostatnio pokazała się świetna, w tym tygodniu pokazała się świetna publikacja w The Lancet, która pokazuje, że my od 90 roku mamy bardzo ciekawe, żyjemy dłużej, natomiast żyjemy tak jak w 90 roku w Polsce 9,7 roku żyliśmy z chorobą, to teraz dzisiaj już 11,3 roku żyjemy w złym zdrowiu.
1: Ale to może, panie profesorze, też oznaczać, że medycyna poszła do przodu i utrzymuje przy życiu tych, którzy pewnie mieliby krótszą przeżywalność przy tej samej chorobie, przy tym samym schorzeniu jeszcze jakiś czas temu. No, można to...
0: Ale aż tak długość życia nasza się nie zmieniła. Zdecydowanie to jakby jest to wielowymiarowe. No i trochę my chcemy rozpocząć tą dyskusję. Też chcemy zaprosić decydentów, żeby rozmawiać o tym, jak kształtować tą długofalową politykę państwa, żeby Polska rzeczywiście była nowoczesnym państwem, bo na tym nam chyba wszystkim zależy, żebyśmy nie przeżywali krótkiego okresu w historii polskiej takiego boomu gospodarczo-ekonomicznego, tylko żeby to jak najdłużej trwało. A do tego potrzebne jest międzysektorowe podejście i tą nową gałęzią gospodarki, która pomoże nam z tą trudną demografią, której jesteśmy świadkami, moim zdaniem może być długowieczność.
1: Proszę wybaczyć, nie mamy już zbyt wiele czasu. Jeszcze chciałbym zadać panu jedno pytanie. Ile pan będzie żył lat?
0: Ja na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, natomiast...
1: Jeśli przysłowiowo w drewnianym kościele cegła panu na głowę nie spadnie.
0: Chciałbym żyć jak najdłużej w zdrowiu. To jest odpowiedź na to moje pytanie, czyli chciałbym, żeby ta różnica pomiędzy moją długością życia całkowitą, a długością życia w zdrowiu wynosiła jak najmniej. Najlepiej, żeby to były 2-3 lata, a moje życie w zdrowiu trwało jak najdłużej, żebym mógł cieszyć się swoją codziennością, ale przede wszystkim chyba, żebym mógł kreować kolejne idee i pokazywać, że w naszym kraju również da się robić rzeczy, które są wzorem na całym świecie.
1: Profesor Marek Postuła, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycyny Długowieczności, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Szanowni państwo, to była audycja Żyjmy Dłużej, której wydawczynią była Maria Mroczkowska, realizatorem Krzysztof Olesiewicz. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich pisarki i pisarze Mikołaja Lizuta.
17: Dzień dobry. Tuż po informacjach w pisarkach i pisarzach gościem będzie profesor Marek Węcowski, starożytnik, autor książki Homer na nasze czasy. No i oczywiście będziemy rozmawiali o filmie Christophera Nolana Odyseja, który rozpalił wyobraźnię, a także wygenerował jeden z najbardziej niezwykłych, niespotykanych sporów w przestrzeni publicznej. Zapraszam bardzo serdecznie, Mikołaj Lizut.

0: Reklama.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Zachodnia Europa w ogniu. We Francji i w Hiszpanii konieczna była ewakuacja setek ludzi. Aby ochronić Polskę przed dewastacją, prawica musi współpracować, mówi Mateusz Morawiecki, komentując rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. W kraju trwa demontaż demokracji, mówi były premier Węgier Viktor Orban i zapowiada politykę oporu wobec obecnego rządu. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Potężne pożary powodują chaos na zachodzie Europy. Ewakuacja w południowo-zachodniej Francji objęła dotąd prawie 170 tysięcy osób, z czego prawie 60 ewakuowano minionej nocy. Szef MSW Francji podał, że ogień objął dotąd powierzchnię co najmniej 40 tysięcy hektarów, a ogółem pożary w różnych miejscach tego kraju od początku stycznia zniszczyły łącznie 98 tysięcy hektarów różnego rodzaju terenu. To rekord w historii dotychczasowych pożarów. W Hiszpanii z powodu upałów i w następstwie pożarów ewakuowano ponad 60 tysięcy ludzi. Najtrudniejsza sytuacja panuje w dwóch centralnych regionach, Madrycie i Awii. Epicentrum pożarów odwiedził dziś hiszpański premier. Pedro Sanchez spotkał się z przedstawicielami służb w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podkreślał, że sytuacja nadal jest bardzo złożona i wiele będzie zależało od pogody, przede wszystkim siły wiatru, który błyskawicznie rozprzestrzenia się na nowe obszary.
19: Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem.
18: Dym z szalejących pożarów daje się też we znaki mieszkańcom hiszpańskiej stolicy. Jak donosi El País, na ulicach Madrytu pojawia się coraz więcej ludzi w maseczkach ochronnych. Nie ma hegemona na polskiej prawicy. Musimy uczyć się współpracować, powiedział lider Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki. Spory na prawicy to są spory w rodzinie, a spory z koalicją rządzącą to jest obrona Polski przed dewastacją, mówił były premier. 44 polityków PiS wbrew ultimatum kierownictwa partii nie złożyło lojalki, czyli nie zrezygnowało z członkostwa ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i za to we wtorek mają być oficjalnie wykluczeni z partii. Mateusz Morawiecki na antenie telewizji Republika powiedział, że nie czuje się odpowiedzialny za rozpad w partii. Powiedział, że do ostatniej chwili walczył o jedność i wyciągał rękę do zgody. Jeśli sąd kasacyjny oddali wyrok ciążący na Marine Le Pen, to może odmienić losy przyszłorocznej kampanii prezydenckiej we Francji, oceniła w TOG FM profesor Katarzyna Kubuj z Centrum Polsko-Francuskiej Myśli Prawniczej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Już wyrok sądu apelacyjnego z 7 lipca tego roku przesądził, że kandydatka skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego może startować w wyborach prezydenckich, pomimo wyroku skazującego za stworzenie fikcyjnego systemu zatrudnienia w Parlamencie Europejskim i sprzeniewierzenie środków tej instytucji. Polityczka musiałaby jednak prowadzić kampanię z bransoletką dozoru elektronicznego. Kasacja wyroku może to zmienić, a Le Pen już cieszy się wysokim poparciem wśród Francuzów, sięgającym 54%.
0: Dzisiaj te sondaże są bardzo korzystne dla Marine Le Pen i no, wiele wskazuje na to, że może być tym głównym pretendentem do prezydentury w drugiej turze wyborów, bo z pewnością do tej drugiej tury wyborów dojdzie. No, ale tutaj wiele hipotez jeszcze i wiele niepewności. Mamy wielu kandydatów.
18: Profesor Katarzyna Kubuj przypomina, że Marine Le Pen od 2022 roku ostentacyjnie popierała politykę przywódców Rosji, Władimira Putina, a po jego inwazji na Ukrainę jedynie złagodziła retorykę.
0: Hamuje, można powiedzieć, tę pomoc taką wzmożoną ze strony prezydenta Macrona, jego pomysły, wysyłanie instruktorów czy wojsk lądowych na Ukrainę. I można powiedzieć, że prezentuje taką politykę dystansowania, co oznacza, że ewentualne dojście do władzy no, całkowicie zmieniłoby też tę optykę zachodnią europejską, którą dzisiaj prezentuje prezydent Macron.
18: Wyrok sądu kasacyjnego w sprawie Marine Le Pen może zapaść na początku przyszłego roku. A były premier Węgier Viktor Orbán zapowiedział przejście od polityki opozycji do polityki oporu wobec rządu premiera Petera Modziora. Zapowiedział to w rumuńskim Siedmiogrodzie, gdzie co roku odbywają się zjazdy zwolenników Fideszu. Według Orbána na Węgrzech dochodzi obecnie do demontażu demokracji i rządów prawa, co ma jego zdaniem służyć konsolidacji władzy przez obóz premiera Modziora. Stwierdził, że nowe władze przyjęły przepisy mające wyeliminować połowę opozycji z życia publicznego, a także, że najnowsza poprawka do konstytucji usunęła prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz prokuratora generalnego, tym samym likwidując rządy prawa. Przy Stadionie Narodowym chętnie oddali krew, a najmłodsi mogli przymierzyć mundur strażacki, a także obejrzeć sprzęt strażaków i wojskowych oraz nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. To wszystko w ramach pikniku mundurowo-zdrowotnego poświęconego pamięci powstańców warszawskich. Uczestnicy mogli też zmierzyć się m.in. z symulatorem zadymionego pomieszczenia, by sprawdzić, czy będą w stanie odszukać osobę potrzebującą pomocy.
2: W środku jest umieszczony poszkodowany i trzeba pokonać różne przeszkody. Problem w tym, że całe pomieszczenie nie jest zadymione.
20: Można spanikować.
2: I można się zagubić. Były tutaj wypadki, ale nie groźne. Także wszystko pod kontrolą.
20: Taka okazja, żeby się przetestować w trudnych warunkach.
2: Tak. Teoretycznie każdy swój dom zna. Natomiast w momencie, kiedy jest zadymienie, tracimy orientację, nie potrafimy z własnego domu wejść. Więc jest to takie dobre ćwiczenie, jak postępować.
20: A do czego ta kolejka?
21: Tutaj do nauki resuscytacji.
20: Tak. Kto się będzie uczył?
21: Mój syn, 10-latek. Mała jeszcze obserwuje, żeby pomógł, uratował kogoś w razie potrzeby zagrożenia życia.
20: Przyznam szczerze, że szkołę kończyłem trochę temu. Uczą takich rzeczy w szkole?
21: Na razie w podstawówce nie miał takiej nauki. Wszystko na takich piknikach. To, co umie, to tylko tutaj.
20: Powinno się uczyć w szkole?
21: Koniecznie.
22: Naprawdę to łatwe.
20: To wymaga dużej siły, żeby uciskać?
22: Dużej. Tylko, że jak się jest leworęczny, to tak, a jak prawo, to tak.
20: Zmęczyłeś się?
22: No trochę.
23: Ja by się nie zmęczyłam w ogóle.
18: Piknik dobiega już końca, a z jego uczestnikami przy Stadionie Narodowym rozmawiał reporter TOG FM Tomasz Fęskę, a wydarzenie organizowały Wojska Obrony Terytorialnej i Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion. Niedziela zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Miejscami na północy i na zachodzie, zwłaszcza w drugiej połowie dnia, mogą się zdarzyć przelotne opady deszczu i burze. Maksymalnie od 25 do 30 stopni, chłodniej nad morzem od 20 do 23.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu nisko. Dziś w Pisarkach i Pisarzach profesor Marek Węcowski z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Witam Cię, Marku, bardzo serdecznie.
3: Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: I chciałbym porozmawiać o Twojej ostatniej książce Homer na nasze czasy, której niezwykłą światową promocję urządził Christopher Nolan.
3: Tak, to nie było z nim koordynowane, ale rzeczywiście bardzo jestem mu wdzięczny. Uważam, że zrobił kawał dobrej roboty dla tej książki.
1: Ten film jest bardzo szeroko dyskutowany i można powiedzieć, że diapazon najróżniejszych opinii jest czymś w świecie filmów jednak rzadkim, żeby opinie były aż tak skrajne. Od zachwytu po druzgoczącą krytykę. Z czego to wynika? Homer jest aż tak żywy?
3: Ja myślę, że w ogóle sprawa jest jeszcze większa i jeszcze ciekawsza. Wydaje mi się, mogę się mylić, że ostatni raz w Polsce taka dyskusja o filmie to była, jak wszedł na ekrany Potop Hoffmana, kiedy narodowa wręcz awantura się rozpoczęła, obsadę roli Oleńki i tak dalej. Ten Homer
1: Oleńki
3: Nolana,
1: Kmicica, to znaczy to szło w parze.
3: Tak, tak. Wydaje mi się, że ten Homer Nolana stał się w Polsce sprawą narodową, to jasne, ale na całym świecie globalnym problemem numer jeden dla bardzo wielu ludzi i to jest wspaniałe. Bo niezależnie od tego, że część tej dyskusji z mojej perspektywy nie ma sensu, to sama jej temperatura pokazuje nam, że Nolan nie tylko odnowił Homera, który wciąż jest jakoś aktualny, za chwilę o tym pogadamy, ale również, że jak gdyby nasze czasy współdrgają z Homerem na tyle, że Nolan, który przystawił do tego jakiś tam Camerton, nagle pobudził wszystkich. Sama skrajność tych opinii moim zdaniem wynika z kilku rzeczy. Z tego, że właściwie dzisiaj wszystko jest polityczne i ideologiczne. Nie ma jabłka, którego nie można byłoby określić jako lewackiego, prawackiego albo lipkowego, czy cokolwiek inaczej to nazwiemy. Każda sprawa jest polityczna, każda sprawa jest ideologiczna. W związku z tym i ten film musiał taki los podzielić, zanim jeszcze się ukazał. Już były zarzuty o jego, delikatnie mówiąc, poprawność polityczną, bo Czarna Helena, bo rzekomo transseksualny, transpłciowy Achilles, co się okazało nieprawdą.
1: No i w ogóle mało seksu.
3: I mało seksu, o tym za moment. A teraz z kolei widziałem zarzuty z przeciwnej strony barykady. Dlaczego tak mało kobiet? Policzono procentowy udział kobiet w czasie antenowym i wyszło na to, że ten film jest niepoprawny politycznie, ale w drugą stronę. Więc to jest jedna rzecz. Wszystko jest polityczne, wszystko jest awanturą. Ale druga rzecz jest być może ciekawsza technicznie dla ludzi zainteresowanych zmianami współczesnej kultury. Mianowicie w Polsce mniej dawno, na świecie, w świecie anglosaskim trochę wcześniej, weszliśmy w nową fazę, w fazę kultury podcastu. To znaczy, że każdy zainteresowany jakimkolwiek detalem historii, mody, techniki, wojskowości znajdzie dla siebie specjalistycznego internetowego twórcę, który mu będzie przedstawiał dzieje, bo ja wiem, lewej nagolenicy zbroi hoplickiej, albo innych detali dowolnej dziedziny. I w związku z tym, kiedy ten film wszedł ze swoim bardzo plastycznym obrazem, to właściwie każdy jego detal wizualny zaczęli komentować ludzie, którzy przynajmniej czują się specjalistami, albo którzy słuchają ludzi, którzy czują się specjalistami od tej wąskiej sprawy. Mówię to bez żadnego przekąsu. Niektóre z tych podcastów, nawet robione przez niezawodowców z mojej dziedziny, są fenomenalne. Fenomenalne.
1: Zarówno... Dziennikarstwo to zawód otwarty i zawsze był, a teraz technologia umożliwia każdemu dostęp do sitka.
3: I teraz jest sytuacja, w której każdy z tych ludzi i ich słuchaczy czuję potrzebę, żeby tę wiedzę, do której każdy teraz może bardzo łatwo sięgnąć, i to wiedzę naprawdę specjalistyczną, nie tylko jakieś najczęściej czy bardzo często nie najmądrzejsze hasła historyczne z Wikipedii, przełożyć na swoją opinię o tym filmie i się z nią podzielić z wszystkimi, bo teraz już tak robimy. Więc jakby temperatura tego sporu mnie nie dziwi, natomiast to, co powiedziałeś, mnie dziwi, to znaczy jego skrajność. Ja właściwie nie słyszałem, nie widziałem żadnej recenzji, opinii o tym filmie, prawie żadnej, która byłaby wypośrodkowana. To jest dobre, to jest złe, to mi się podoba, to mi się nie podoba. Generalnie tak, ale... Generalnie nie, ale nie. Jest albo potępienie, albo uwielbienie.
1: Tak, ciekawe zjawisko.
3: Ciekawe zjawisko. Religijne, bym powiedział,
1: tak,
3: wręcz.
1: Chociaż w tym potoku najróżniejszych opinii i recenzji można trafić na różne tropy niezwykle interesujące. No na przykład, to chyba Kuba Majmurek napisał na Krytyce Politycznej takie spostrzeżenie, które wydaje mi się warte uwagi, że ten film Nolana warto czytać jako dyptyk z jego poprzednim filmem, czyli z Oppenheimerem.
3: Na pewno.
1: No właśnie, świat po Hiroshimie, po wybuchu bomby atomowej, gdy sam podczas pierwszej próby Oppenheimer cytował Bhagavad Gita i stałem się śmiercią, niszczycielem światów. No to także przebija w tej nolanowskiej Odysei, prawda?
3: No tak, ten koń trojański jako bomba atomowa, która niszczy dotychczasowe reguły gry, dotychczasowe reguły wojny, ale także reguły współżycia pomiędzy wspólnotami ludzkimi. Już kilkakrotnie słyszałem to bardzo błyskotliwe i bardzo mądre sformułowanie z ust dziennikarzy i miałem wrażenie, że coś w tym jest. I chyba wczoraj zobaczyłem jakąś krótką rozmowę z Nolanem, który, nie mówiąc tego wprost, właściwie jasno pokazał, że dla niego to skojarzenie, to podobieństwo ma sens. Dla mnie ten wyjątkowy nolanowski twór, jakim jest Odyseja, jest jednocześnie, co jest pewnym paradoksem, nie przestając być oryginalnym dziełem tego bardzo jednak egzotycznego twórcy. My zapominamy, jak bardzo on jest egzotyczny, bo już stał się mainstreamem Hollywoodu, ale jak sobie przypomnimy jego Memento, no to rozumiemy, co tam się, czy nawet Incepcję, to rozumiemy, jak daleko on nagina reguły gry filmowej. I teraz, mimo tego, ktoś taki właśnie, a może właśnie dlatego, sięga po tak klasyczne dzieło, jakiego już bardziej klasycznego nie można wymyślić, i jednocześnie robi je, w moim przekonaniu, niezwykle wiernie. To znaczy, no powtarzam to do znudzenia, Homer byłby zadowolony. Tam się czuje głębokie przemyślenie Homera, głębokie zrozumienie Homera i bardzo dobre przygotowanie zawodowe, w sensie dziedziny badań nad Homerem, Nolana, który albo miał znakomitych konsultantów, albo ludzi, którzy mu polecili te lektury, które trzeba, i zrozumiał z Homera dużo więcej niż wszyscy poprzedzający go filmowcy, którzy próbowali robić Odyseję, było ich bardzo wielu. I to jest imponujące. I to zrobił, ten wierną Homerowi Odyseję, zrobił nie poświęcając ani trochę ze swojej techniki full filmowej ulubionej, po prostu odnalazł jej elementy u Homera. Trochę pozmieniał sposób działania narracji, ale to, że w Odysei mamy kilka różnych planów filmowych, to jest już w Odysei. W Odysei Homera. To, że, co jest dla mnie może najciekawsze, dużą część Odysei zajmują historie, o których nie do końca wiemy, czy są prawdziwe. Wszystkie potwory, cyklopi i tak dalej, to w Odysei jest opowiadanie Odyseusza, o którym wiemy, że jedną z jego głównych cech charakteru jest
1: zmyślanie.
3: Zmyślanie. I nawet jeden z bohaterów go pyta w pewnym momencie, czy to przypadkiem tutaj wszystko jest prawda, a potem sam się poprawi. Nie, na pewno prawda, taki jesteś szlachetny z wyglądu, że to musi być prawda. Nolan to zrobił inaczej. Nie wiem, czy mamy zdradzać osobom, które jeszcze nie widziały, jak to zrobić. No, posłużył się swoim ulubionym motywem filmowym, to znaczy kłopotami z ludzką pamięcią i z ludzką świadomością. I to jest zabieg, który nie przestając być nalanowski, jest jednocześnie w 100% homerycki. I to jest w tym filmie znakomite, że on...
1: Czyli to jedzenie lotosu jako potraktowane jako lekarstwo na amnezję.
3: Jako lekarstwo
1: na amnezję.
3: Na, znaczy nie tak, jako lekarstwo. Jako
1: lekarstwo na,
3: daje amnezję.
1: Daje amnezję. Jako skutek uboczny.
3: Tak. Natomiast, całość tego filmu wykazuje pewne cechy również takie i techniki homeryckiej narracji, i wizji świata Homera, które mi się wydaje bardzo ciekawe. To, że właściwie głównym przedmiotem sporów o film Nolana ze strony zresztą nawet ludzi, którzy mają jakieś wykształcenie klasyczne, ale dawno nie czytali Homera, tylko pamiętają mitologię grecką, jest to, że Nolan odarł Homera z mitologii, że odebrał ten wymiar wyobraźni, fikcji, bogów, że bogów nie ma u Nolana. No, szanowni państwo, bogów na scenie nie ma również w Odysei. Bogowie w Odysei pojawiają się wówczas, kiedy chcą się pojawić jakiemuś konkretnemu człowiekowi. Wtedy się przebierają za jakiegoś człowieka albo za zwierzę, ale tak, żeby obcowali, rozmawiali, chodzili, walczyli z ludźmi, tego nie ma. Jest to tylko wówczas, kiedy Bóg zamierza podjąć kontakt z konkretnym człowiekiem, którego szczególnie ukochał, jak Atena, Zendaya, Odysa, Matadajmona. I to też jest homerycki trop, że bogów nie ma u Nolana. To jest czysto homerycki zabieg. Więc bardzo wiele takiej erudycji homeryckiej przez ten film prześwituje i w momentach, które mnie najbardziej zachwycają swoją homeryckością, wiele osób protestuje, że to jest niepoprawne, bo to nie Homer.
1: Wracamy do naszej rozmowy tuż po informacjach. Profesor Marek Węcowski jest gościem państwa i moim.
4: Reklama.
5: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
24: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
25: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
26: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
27: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
28: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
29: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
30: 3, 17, 41.
31: Co tak liczysz?
30: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
31: O, ja też umiem liczyć.
32: 8, 11.
33: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
34: Au! Znów ten ból.
35: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
34: Mhm.
27: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
0: O.
27: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
0: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
27: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 15.21. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 35 osób zginęło, a 30 zostało rannych w wyniku zderzenia dwóch autobusów na drodze łączącej Deir az-Zor z Damaszkiem, poinformowała syryjska agencja prasowa SANA. Jednym z autobusów jechali członkowie syryjskich sił bezpieczeństwa wewnętrznego, drugim zaś cywile, przekazało syryjskie MSW. Na miejsce tragedii skierowano zespoły ratunkowe i służby. Ministerstwo Obrony wysłało też helikoptery.

0: islamskim ekstremizmem.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Profesor Marek Węcowski, historyk starożytności, autor między innymi Homera na nasze czasy, jest gościem programu. Marku, twoja książka o Homerze, niech państwa naprawdę nie przeraża jej rozmiar, bo można ją łyknąć naprawdę w dwa wieczory, jest no właśnie taką fascynującą podróżą przez świat Homera, który jest niezwykle zagadkowy. No przede wszystkim jakimś odkryciem dla czytelników z pewnością będzie fakt, że no, twoja teza jest taka, że Iliadę i Odyseję napisało dwóch Homerów.
3: Taką tezę, jest to oczywiście tylko hipoteza, mam nadzieję, że bardziej prawdopodobna niż inna, ale tylko hipoteza, dopóki nie trafimy w zaświaty razem z Homerem i nie zapytamy go o to lub z Homerami, nie będziemy wiedzieć. Nieprzypadkowo mówię o zaświatach. W naszej kulturze europejskiej wiele jest literackich obrazów spotkania Homera w zaświatach. Właściwie wielu pisarzy miało ochotę pogadać z Homerem w zaświatach.
2: No, któż by nie miał.
3: Któż by nie miał i niektórzy to opisali. Więc dopiero wtedy będziemy wiedzieć na pewno. Ale dla mnie równie ciekawa to zagadka samego Homera, sposobu powstania jego czy ich utworów, czy równie interesującym zagadnieniem jest to, co się z tymi utworami działo. Zarówno starożytności, jak i równie ciekawe, co się z nimi działo później, szczególnie poczynając od XVIII wieku, kiedy utwory Homera stały się również no, narzędziem po prostu propagandy dla niektórych państw Europy, kiedy stawały się punktem odniesienia budowania wzorca wojennego patriotyzmu na przykład. Ale wracając do samego Homera, ta tajemnica jest nie do rozwikłania inaczej niż poprzez prawdopodobne hipotezy, z tego prostego powodu, że utwory te powstały na powiedzmy ćwierć tysiąclecia przed czasami, kiedy Grecy zaczęli interesować się autorem, pisarzem. Kiedyś już o tym rozmawialiśmy. Kiedy jeszcze nikogo nie interesowało, czy poeta jest wysoki, czy niski, blondyn, brunet, czy siwy, a może łysy, tylko jego wiersz. I wiele wierszy albo utworów epickich krążyło anonimowo, a jeżeli jakieś imię do nich się przykleiło na jakimś etapie, to ono było całkowicie nieistotne. I dopiero po wielu, wielu pokoleniach te imiona zaczęły mieć znaczenie. Zaczęto dopisywać legendy do historii o tych rzekomych.
2: Czy Aojda nie był celebrytą?
3: Był celebrytą, Aojd był celebrytą, ale był celebrytą takim, jakim są celebryci w kulturze, w kulturach tradycyjnych, pozbawionych zainteresowania historią. W naszym własnym świecie historię jako profesjonalne mniej niż bardziej zajęcie się przeszłością z własnymi metodami pracy i tak dalej, no funkcjonuje, mówię teraz o epoce nowożytnej, bo w starożytności też się wykształciło, funkcjonuje powiedzmy od XVI-XVII wieku. Całkiem niedawno. Przedtem nie ma historii, są dzieje, jest przeszłość, to znaczy widzimy jakiś ciekawy zabytek, może on pochodzi wedle naszej rachuby czasu sprzed 1000 lat, może sprzed 3000 lat, co za różnica. Nawet nie mamy narzędzi, żeby to ustalić. I kiedy właśnie w takim świecie funkcjonuje celebryta, to jego pamięć o nim po jego śmierci jest właściwie żadna. Do tego stopnia, że powiedzmy 4, 5, 6 wybitnych aoidów należących do pewnej szkoły poetyckiej na wyspie Chios w Grecji Egejskiej, z czasem może być zbiorowo określany, mogą być wszyscy razem zbiorowo określani jako Homer. Mhm. Co będzie po prostu znaczyło nasz wielki poeta założyciel.
2: Ale odwołujesz się w swojej książce do Hezjota, tak. O którym wiemy więcej.
3: Tak, na szczęście.
2: Wiemy, że urodził się w Beocji. Tak. Coś z jego biografii przetrwało.
3: Tak, przetrwało to, że w swoich utworach coś o sobie nam powiedział. Powiedział imię, zdradził swoje miejsce pochodzenia, opowiedział nam scenę swojej inicjacji poetyckiej przez muzy, opowiedział nam o swoim pewnym zwycięstwie w konkursie poetyckim, tylko że chociaż wiersze Homera i Hezjoda formalnie wyglądają bardzo podobnie, jedno i drugie to jest epopeja pisana greckim heksametrem, to jest między tymi utworami fundamentalna różnica. eposy Hezjoda,

0: dużo zresztą mniejszych rozmiarów, należą do tak zwanej literatury mądrościowej. Literatura mądrościowa to taka, która potrzebuje mędrca jako swego źródła. W związku z tym, jak mędrzec mówi, ja mówię to, Iksiński, wasz mędrzec, to często w takim właśnie wypowiedzi poetyckiej czy niepoetyckiej powie coś o sobie. To może być fikcyjna osoba. Hesiod mówi o swoim rzekomym bracie Persesie. Myślę, że większość badaczy uważa tę postać za fikcyjną, wymyśloną na potrzeby tego obrazu i tych pouczeń mądrościowych, które nam chce przekazać Hesiod. A może nie, ale wtedy pojawia się imię autora. Imię i jakieś o nim informacje. W epopei heroicznej, takiej jak Iliada i Odyseja, poeta jest tylko przekaźnikiem. Jest tylko pasem transmisyjnym do muzy albo mus, która daje mu pieśń, daje mu wiedzę o świecie, który chce opiewać. I ja poety, chociaż bardzo rzadko, może gdzieś tam się bardzo dyskretny sposób pojawić, poprzez na przykład pewne doświadczenia, do których będzie poety się odwoływał ten tekst, to nie pojawi się nam on jako żywy człowiek. W związku z tym kolejne pokolenia, kiedy sięgały po Hesioda, mogły sięgnąć po tekst, którym jest podstawa do tego, żeby myśleć, kim on był i do tego, żeby powiedzieć, kim on był naprawdę. Kiedy sięgały po Homera, nie ma się na czym zaczepić.
1: Czyli wnioski właściwie możemy wyciągać pośrednio od Hesioda do Homera.
0: Tak, i dzięki temu, że możemy pewne rzeczy porównywać pomiędzy tymi utworami, a filolodzy posługujący się narzędziami matematycznymi, statystycznymi, potrafią również w odpowiedni sposób badać wiek, względny wiek niektórych form językowych, to możemy sobie ułożyć taką tabelkę przybliżoną i bardzo i pozbawioną dat konkretnych. To będą tylko wzajemne relacje chronologiczne różnych utworów wczesnej greckiej epopei i powiedzieć, ten jest zapewne trochę wcześniejszy, ten jest zapewne trochę późniejszy. W oparciu o kilkanaście takich datujących zjawisk językowych, które zmieniają się w czasie i my mniej więcej wiemy, jaka jest ewolucja takich form. Jak widzimy taką formę wcześniejszą w jednym utworze, a późniejszą w drugim, to możemy je między sobą chronologicznie ustalić, a jak włączymy do tego 11 takich właśnie możliwości, no to okaże się, że możemy zrobić sobie taką tabelkę, która będzie wyglądała dość wiarygodnie, ale nadal będą to tylko daty względne. Do dat bezwzględnych, czyli żeby to gdzieś na chronologicznej mapie świata, na jakiejś chronologicznej osi przypiąć jedną pierwszą możliwą pineską, musimy sięgnąć po Hesioda, ponieważ jego potrafimy datować, dlatego że w swoim utworze wspomina o zwycięstwie w konkursie poetyckim na pogrzebie pewnego ważnego wielmoży z wyspy Eubei, o którym wiemy, że walczył, a może nawet zginął, podczas pewnej wojny leontyńskiej na Eubei, którą staramy się datować. I w ten sposób budujemy już skomplikowane konstrukcje, czasem o wiele za bardzo skomplikowane i czasem czytelnicy książek, które będą opowiadać o dziejach literatury greckiej, szafując datami, imionami i tak dalej, no mogą nie wiedzieć, że wszystko opiera się na takim jednym, zardzewiałym, maleńkim, wątłym gwoździku wbitym w spróchniałą ścianę.
1: Stawiasz tezę, że Homer wraca do nas tak cywilizacyjnie w czasach niestabilnych. Zwiastuje właściwie te czasy.
0: Tak myślę. Myślę, że no, najbanalniej pod słońcem mówiąc, kiedy świat się wali albo gwałtownie zmienia, mamy naturalną skłonność do szukania rzeczy, na których możemy się oprzeć, rzeczy stałych. I dzieła klasyczne, nie tylko Homer, różne dzieła literackie, niekoniecznie nawet literackie, dają nam poczucie pewności, poczucie stabilności, poczucie stabilizacji. Jest to dość naturalne uczucie. Ale w wypadku Iliady i Odysei sądzę, że widać coś więcej. Te utwory aktywowały się szczególnie w momentach, na przykład w ostatnich stuleciach, wielkich wojen. Kiedy powracano do Homera, do Iliady zwłaszcza, a ostatnio do Odysei, by przemyśleć doświadczenie wojny, która jest tematem Iliady, by przemyśleć doświadczenie powrotu do domu z wojny, który jest tematem Odysei. Do tego stopnia, że pewien psychiatra kliniczny z Bostonu zbudował całą metodę terapeutyczną, na tym, że wspólna albo indywidualna lektura kawałków Iliady i Odysei uzupełniana własnymi opowiadaniami weteranów wojennych o swoich doświadczeniach będzie dla nich jakąś metodą katartyczną, będzie im pomagała pozbywać się traumy.
1: W tej dyskusji o Nolanie oczywiście bez przerwy przewija się PTSD i zespół stresu pourazowego. O tym podobno jest ten film.
0: Nie tylko ten film, również poprzednia Odyseja, czyli Uberto Pasolini, który zrobił film Powrót z Fainsem i Binoche chyba w ubiegłym roku, również jest na tym pomyśle, koncepcie oparty. I to nam pokazuje, że coś jest w powietrzu takiego w naszych czasach, że filmowcy myślą, że to jest ważna rzecz do pokazania i do użycia Odysei w tej w tym rodzaju tym razem zbiorowej terapii. I rzeczywiście, ten właśnie wspomniany przeze mnie psychiatra kliniczny, jego dwie książki, Achilles w Wietnamie i Odyseusz w Ameryce, to drugie właśnie o trudności powrotu i reintegracji weterana w życie zwykłych ludzi, odniosły sukces nie tylko terapeutyczny w Ameryce, ale przetłumaczone niedawno na język ukraiński, są używane do terapii weteranów ukraińskich. I być może niedługo, jeśli ktoś będzie, jeśli jakieś wydawnictwo będzie na tyle mądre, żeby wydać to u nas, ten sposób czytania Homera będzie dostępny również po polsku. Oby jak najszybciej. Ale oczywiście wszyscy wiemy, że ze świata, który jeszcze, mówię teraz o naszej europejskiej czy euroatlantyckiej, do niedawna wspólnocie, że świat, w którym wojna jest fenomenem dalekim, nawet jeżeli uczestniczą w nim nasi, jak Amerykanie dla Amerykanów, to gdzieś daleko. Gdzieś w Azji bliższej czy dalszej, może gdzieś w Afryce, a dla Europejczyków w ogóle gdzieś nie wiadomo gdzie. Jakieś siły może ekspedycyjne, ale...
1: No, mamy wojnę w Ukrainie.
0: Teraz mamy wojnę w Ukrainie. Teraz mamy wojnę w Europie. Teraz doświadczenie...
1: Mieliśmy wojnę na Bałkanach.
0: Wojnę na Bałkanach, ale to już było jakiś czas temu. I wojna na Bałkanach była jednak wojną, która uwagę Europy przyciągała raczej poprzez cierpienie ludności cywilnej, bo była to wojna bardzo nierówna.
1: Tak.
0: Po prostu w efekcie było to po serii szybkich zwycięstw wojennych seria czystek etnicznych. Przez chwilę potem nawet w drugą stronę. O tyle wojna w Ukrainie jest prawdziwą wojną, wojną na skalę wojen światowych, jeśli chodzi o liczbę zaangażowanych tam żołnierzy i w konsekwencji liczby weteranów i w konsekwencji nawet w Polsce, jeżeli wyobrazimy sobie, jak wielu uchodźców czy gości z Ukrainy do Europy przybywa, liczba weteranów na polskiej ziemi będzie na pewno rosła w sposób niezwykle szybki. Ten problem, co robić z weteranami, jak im pomóc, jak ich przyjąć, staje się nie tylko dla Ukrainy, staje się dla Polski bardzo poważnym wyzwaniem. I stąd nie dziwi mnie, że Nolan, a przed nim Pasolini, wzięli sobie to doświadczenie naszego współczesnego świata za jedną z osi, nazwijmy to, rozmowy z Homerem. To zupełnie naturalne, no powiedziałbym, to dobrze świadczy o ich wrażliwości.
1: Wracamy do naszej rozmowy tuż po informacjach. Profesor Marek Węcowski jest gościem programu.
2: Autopromocja.
3: No a Szymon Hołownia jest umiarkowany teraz.
4: Tak, stworzył jakąś grupę, tak? Gdzieś na internecie, umiarkowani.
5: On albo z jakichś grup wychodzi, bo się obraża, albo wraca.
4: No przecież coś tam jakoś chce chyba wywalczyć dla siebie, no chyba, że to już jest jakaś taka... Jak to nazwać, no?
3: Proszę, to jeszcze... nie mówię, bo nie chcę się wyzłośliwiać, naprawdę, bo to już jest taka sytuacja trochę upokarzająca.
4: Coś z tego będzie?
5: Umiarkowanie dużo.
4: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
6: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
7: Co piątek o 17:00.
6: Dzieje się.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
17: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
18: Weź Ibuprom Zatoki.
17: Ibuprom Zatoki?
18: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
17: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorozność, zapach obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedorozumienia. US Farmacja Spółka z o.o.
19: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
20: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
21: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: 15.41, Marieta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraina zaostrza uderzenia dalekiego zasięgu w odpowiedzi na rosyjskie ataki. Dziś siły obronne Ukrainy zaatakowały zakład w Kirowie i rafinerię w Tiumeniu, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zniszczenia są też w centrum logistycznym w Jekaterynburgu w Rosji oraz na statkach wykorzystywanych do transportu ładunków wojskowych z Iranu i na okręcie wojennym na Morzu Kaspijskim. Wszystko toczy się wokół tego, w jaki sposób pokonać rząd Donalda Tuska. Tak Mateusz Morawiecki uzasadniał fakt, że mimo nacisków kierownictwa PiS, on i 44 innych polityków tej partii nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. W efekcie mamy rozkład w partii, bo we wtorek w wyniku braku lojalki ze strony polityków osoby te mają zostać oficjalnie wykluczone z partii. Premier przekonywał, że walczył o jedność i zgodę oraz o swoje stowarzyszenie. Dodał, że kiedy on przez 8 lat kierował polityką gospodarczą w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy, potrafił zwyciężać z Donaldem Tuskiem i to nawet dwa razy. A Konfederacja jeszcze w 2023 miała nieco powyżej 7% poparcia, wskazał Morawiecki. Ksiądz profesor Andrzej Szostek spoczął w kwaterze mariańskiej cmentarza przy ulicy Unickiej w Lublinie. Były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, filozof, etyk, zmarł we wtorek. Miał 80 lat. Był uczniem i współpracownikiem księdza profesora Tadeusza Stycznia, kontynuatora prac Karola Wojtyły w katedrze etyki Katolickiego Uniwersytetu.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Profesor Marek Węcowski, starożytnik, autor Homera na nasze czasy, jest gościem programu. Rozmawiamy oczywiście o Homerze i tym razem przede wszystkim o Odysei ze względu na tę promocję, jaką Christopher Nolan zrobił Markowi. Czytając twoją książkę i to wszystko, co napisałeś o Odyseuszu, można odnieść takie wrażenie, że jest to postać niezwykle niejednoznaczna. Słaby władca, właściwie fatalny. Człowiek sprytny, bez dwóch zdań, inteligentny. Ale też jest w nim bardzo wiele sprzeczności. Czego właściwie chce Odyseusz?
1: To jest też jeden z problemów też filmu Nolana. My nie wiemy do końca, czego on chce, poza ogólnym stwierdzeniem, że chce wrócić do domu. I Nolan stara się pokazać, że do pewnego przynajmniej momentu sam Odyseusz nie bardzo wie, czego chce. Jego kilkakrotnie wobec niego powtarzane pytanie, czy on naprawdę chce wrócić do domu, czy to wszystko, co robi, nie służy temu, by powrót do domu opóźnić, czy on nie chce być w tej podróży, w której jest, dłużej niż by wypadało, to jest pytanie, które zadawać sobie można już na gruncie samej Odysei. Odyseusz jest może bardziej jednoznaczną postacią w Iliadzie, gdzie jest po prostu, albo może nie po prostu, gdzie jest...
0: Jest człowiekiem mądrym.
1: Jest człowiekiem sprytnym i jest swego rodzaju przeciwieństwem heroizmu Achillesa. Heroizmu bezkompromisowego, heroizmu młodzieńczego, heroizmu niedojrzałego, ale niepowstrzymanego w swoim żywiole, jednocześnie heroizmu bardzo egotycznego, łatwego do urażenia, nieznoszącego sprzeciwu i pełnego pychy. Jest to bardzo dalekie od ideału rycerskiego, jaki często Europa przypisywała później Achillesowi. Po drugiej stronie jest Odyseusz, który nie mówi tego, co myśli, który robi wszystko, żeby odnieść sukces, jakakolwiek by nie była cena, który ma bardzo duże doświadczenie i który potrafi przekuć w zwycięstwo nawet swoje słabości, kiedy walczy w walce zapaśniczej w igrzyskach pogrzebowych ku czci Patroklosa, to jest mniejszy, słabszy, ale sprytniejszy jako mistrz sztuk walki i w związku z tym zwycięski. Te jego cechy oczywiście przechodzą do Odysei, ale w Odysei dostają dodatkowego wymiaru, takiego wymiaru, że Odyseja opowiada nam o jego klęsce. O tym, że przez 10 lat nie potrafił wrócić do domu, a co najgorsze, o tym już wspomniałeś, że jako dowódca, król okazuje się złym dowódcą i złym królem, bo po drodze wygubił wszystkich swoich podkomendnych. Nie wrócił ani jeden z jego załogi, z jego armii i już to się stało w czasie pokoju. Ponadto, jak już wrócił na Itakę, to dalej zabija kwiat swego królestwa.
0: Zabija zalotników, którzy z kolei u Nolana przedstawieni są jako...
1: Ja teraz mówię o Homerze, za chwilę dojdziemy do... A potem chce jeszcze pozabijać ich rodziny. I w tym sensie ten super szpieg, super żołnierz, super polityk okazuje się bardzo nieudanym wodzem, bardzo nieudanym politykiem, bardzo nieudanym królem. Teraz u Nolana sprawa jest bardzo niejednoznaczna, bo z jednej strony mamy zalotników, którzy pogwałcili najwyższe prawa boskie i muszą zginąć, to jasne. Różne zresztą najwyższe prawa boskie. Z drugiej strony mamy Odyseusza, który wraca tak długo do domu i nie wie, czy ma prawo wrócić do domu, bo on te same prawa również pogwałcił i to na o wiele większą skalę. tu wracamy do Oppenheimera, na skalę, tak powiem, globalną. Jego wina nie zmywa winy zalotników i odwrotnie, ale to nie jest konfrontacja męża mściciela z jakimiś Schwarzcharakterami. To jest dużo bardziej skomplikowana konfrontacja. Na dobrą sprawę konfrontacja w dodatku jeszcze działań ludzi wobec bogów, którzy tylko patrzą z góry i czasem walną piorunem, który słyszymy w szczególnie dramatycznych momentach. Zeus daje znak Kalipso, żeby sobie darowała podtruwanie Odysa i puściła go wreszcie do domu. A jak ona ma ciągle wątpliwości, to drugi raz uderza gromem, żeby Kalipso pomyślała sobie o tym, co zrobi następnie. Takich gier, które dotyczą spraw moralnych, boskoludzkich, jest zresztą u Nolana bardzo wiele. Moja ulubiona to moment właśnie rozmowy Kalipso z Odyseuszem, kiedy Kalipso obiecuje mu, jeżeli z nim zostanie, że mogą tutaj żyć szczęśliwie na zawsze. A co Odys odpowiada, na zawsze to jest dla bogów, nie dla ludzi. Jesteś bogiem, a jedna z najpiękniejszych kobiet Hollywood tak skromnie się uśmiecha.
0: No właśnie, ale to
1: Kalipso
0: jest...
1: Kalipso była bogiem u Homera i to jedną z najpiękniejszych bogiń.
0: No właśnie. U Nolana też jest niezwykle piękna, choć oczywiście padają najróżniejsze zarzuty krytyków, że może piękna, ale źle ubrana, tak, i tak dalej, tak, i tak, tak dalej. Natomiast...
1: Wyobraźmy sobie Odyseję zrobioną przez krytyków.
0: To by było ciekawe.
1: Kalipso w krynolinach na przykład.
0: No ale Odys u Homera miał rozliczne przygody erotyczne, co wyciągają teraz krytycy Nolana. Mówią, że tego w jego Odysei właściwie nie ma. A ten eros był bardzo silnym napędem Odysa.
1: Tak i nie. Grecka tradycja o Odysie jest pełna romansów. One się zresztą nie kończą w momencie powrotu do domu. On potem wyrusza i podobno raz jeszcze płynie do Kirkę i płodzi z nią kolejne dzieci. Dzieci jego z Kirkę potem wracają na Itakę. Jeden z jego synów, którego nie znał, miał go w końcu zabić. To skomplikowana, erotyczna, bardzo historia człowieka, który wiele się błąkał. I tak rzeczywiście jest w greckiej tradycji o Odyseuszu, ale z tego bardzo niewiele jest w Odysei. I w Odysei również bardzo niewiele jest erotyzmu w przeciwieństwie do wielu innych utworów poezji greckiej czy utworów literatury greckiej. Poza bardzo interesującą, ale dyskretną sceną erotyczną pomiędzy Odysem a Penelopą po rozpoznaniu, kiedy ich seks jest tak bardzo intensywny, że Atena musi powstrzymać wschód słońca, żeby dać im jeszcze więcej czasu. Muszą kosmiczne fenomeny się stać. To właściwie nie widzimy tego. Wiemy, że pozostaje z Kirkę, a potem z Kalipso jako ze swoimi boskimi kochankami, zwłaszcza Kalipso, która mu oferuje nieśmiertelność w zamian za pozostanie, ale erotyki tam nie ma. Widzimy, jak iskrzy pomiędzy nim a młodziutką królewną Nauzykaą, której ojciec król Feaków zaproponował jej rękę Odysowi, ale do niczego nie dochodzi. Widzimy, jak zalotnicy nastają na cześć Penelopy i słyszymy o tym, jak współżyją z niewolnicami z domu Odysa, co też zresztą w filmie Nolana będziemy widzieć, ale wszystko to jest bardzo dyskretne, ponieważ epika heroiczna na te tematy jest bardzo dyskretna, chyba że chodzi o bogów. Najbardziej rozbudowana scena erotyczna to scena erotyczna w Iliadzie pomiędzy Zeusem a magicznie go uwodzącą żoną jego Herą. A w tak zwanych hymnach homeryckich pomiędzy Afrodytą samą, a jej ludzkim wybrankiem Anchisesem. I tam oczywiście nie widzimy spełnienia erotycznego. Widzimy w najlepszym razie scenę rozbierania się bohaterów. Więc z tym seksem to nie jest tak, jak mówią krytycy Nolana. Najlepiej sparodiowała te krytyki Nolana pewna bardzo dobra filolożka amerykańska, właściwie angielska, Emil Wilson, autorka jednego z nowszych przekładów Odysei i Iliady, która gdzieś na Facebooku parodiując ataki na Nolana, powiedziała, że to jest film, który jest jak Los Angeles. I właściwie ona się nie dziwi, bo ona też jest angielską ekspatką w Ameryce jak Nolan, więc nie dziwi mu się, że zrobił film o Los Angeles. Weźmy na przykład bohaterów, towarzyszy na okręcie Odysa. No oni wyglądają po prostu jak ludzie spotkali na ulicy w Los Angeles. Weźmy na przykład seks. To jest jak w Los Angeles. Wszyscy o tym mówią, wszyscy chcieliby być seksowni, ale nikt nie uprawia seksu. Więc to najlepiej pokazuje, że te bardzo powierzchowne krytyki, one wynikają nie z tego, co ludzie wyczytali w Odysei. Wynikają one z tego, co ludzie pamiętają z greckiej mitologii. A fenomen Homera polega na tym, że Homer jest na gruncie greckiej mitologii absolutnym, świadomym wyjątkiem. I wiele rzeczy, które grecka mitologia, na których ona się opiera, on celowo w swoich utworach całkowicie zakrył. Miał po temu ważne powody, zbudował dzięki temu pewną wizję świata bogów i ludzi, ale ona jest inna niż w greckiej mitologii. To, co czytamy właśnie w kompendiach rozmaitych w mitologii, nie ma nic wspólnego z obrazem bogów i ludzi u Homera. Ten obraz jest zupełnie inny. I Nolan wie, jaki on jest. I Nolan ten obraz próbuje odtworzyć, a nawet zrobić go może bardziej konsekwentnym niż jest on u Homera, z czego można mu czynić zarzut albo nie. Więc jeśli chodzi o te krytyki, o których wspominałeś, to nie są krytyki filmu Nolana i to nie są krytyki Homera.
0: Mhm. A jeśli miałbyś wysnuć jakieś wnioski natury filozoficznej z Odysei i z Iliady, z dzieł Homera, to co by to było? Bo myślę, że trudność współczesnego człowieka polega przede wszystkim na tym, że są to bohaterowie, którzy nie kierują się na przykład moralnością dzisiaj
1: naszą dzisiejszą moralnością. No tak, jak z każdym wielkim dziełem kultury, również literatury z czasów odleglejszych, ono jest wielkie i my czujemy, że ono jest wielkie, rozumiemy jego wielkość i odnajdujemy w nim różne sensy, pomimo tego, że wiemy dobrze, że rozumiemy je inaczej niż jego pierwotna publiczność, która nie tylko znała język, ale znała tropy, aluzje, miała ten sam system wartości, albo mniej więcej ten sam system wartości i w związku z tym my rozumiemy Homera oczywiście dużo gorzej niż ludzie czasów Homera, ale może i lepiej. Otóż największą przeszkodą w rozumieniu Homera i każdego innego autora, nazwijmy to pogańskiego, jest to, że pomiędzy nami stoi wrażliwość
0: chrześcijańska.
1: Judeo-chrześcijańska nawet powiedzmy. W związku z tym pojęcie grzechu, chociażby moralność, która pewna bardzo specyficzna moralność, podszyta przynajmniej w teorii altruizmem. Rzeczywiście Grecy altruistami nie byli. Ich moralność jest dużo, jest bardzo różna od naszej. I gdyby, na szczęście dla filmu Nolana, Nolan to dobrze rozumie i próbuje posłużyć się pewnym pośrednim narzędziem. Próbuje połączyć tę moralność homerycką, którą znamy i potrafimy rekonstruować, grecką, archaiczną, z naszą moralnością, żeby coś nam pokazać. To coś, co służy mu jako taki most pomiędzy jednym a drugim, to jest ta deklarowane wielokrotnie w tym filmie się pojawiające prawo Zeusa. Po grecku to brzmi ksenia, czyli prawo gościnności, świętej gościnności. Prawo, które każe przyjąć obcego, który poza tym jest bez żadnej ochrony poza swoim domem i krajem i przyjąć go w domu tak, jak samemu chciałoby być się przyjętym, jak się będzie obcym tułaczem. To prawo dotyczy głównie arystokratów oczywiście, ludzi, którzy potrafią się rozpoznać po szatach, ubraniu, twarzy, sposobie mówienia jako członkowie elity i ono tworzyło ponad państwowe, ponad rodzinne, ponad lokalne związki arystokratyczne w Grecji, jak Grecja długa i szeroka. I używając tego, tłumacząc to na język naszej wrażliwości, naszej moralności jako przykazanie czysto moralne, Nolan nie mówi całej prawdy o tamtych czasach, ale bardzo zgrabnie buduje taki łącznik, który pozwoli nam zrozumieć z naszej dzisiejszej perspektywy, ich sposób myślenia i działania. No, wiele rzeczy Nolan nie może pokazać na ekranie, bo by były dla nas zupełnie niezrozumiałe. Ulubionym przykładem wielu starożytników jest to, że każde emocje w Iliadzie i Odysei herosów, mężczyzn, kończą się wybuchem płaczu. Heros się cieszy, ryczy. Heros jest wściekły, ryczy. Herosowi jest smutno, ryczy. Płacz jest naturalnym sposobem wyrażania emocji przez mężczyznę w tym świecie. Jak w wielu innych światach. W naszym świecie raczej nie. W konsekwencji nie można pokazać, żeby Matt Damon przy każdym wzruszeniu, dobrym, złym, sympatycznym czy niesympatycznym, zalewał się łzami. Nie, Matt Damon nie płacze, o ile widziałem dobrze. Gdyby Nolan był wierny systemowi wyobrażeń Homera, systemowi wartości Homera, Matt Damon ryczałby cały czas w tym filmie.
0: Panie i panowie, Marek Węcowski, bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. Odsyłam państwa oczywiście do filmu Christophera Nolana, a przede wszystkim do książki profesora Marka Węcowskiego Homer na nasze czasy, już w księgarniach. Bardzo dziękuję.
1: To ja bardzo dziękuję.
0: Program przygotowała Maria Andrzejewska, ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
3: Reklama. Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
24: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
25: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
26: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
25: Pamiętałem o wszystkim.
26: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
25: Dokładnie, kochanie.
26: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
25: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
26: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
27: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
28: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
29: Kategoria trawienie.
30: Po jednej nutce.
29: Ciężko na żołądku.
30: A teraz?
29: Uczucie pełności.
30: Dobrze, i ostatni.
29: Gazy.
30: Świetnie, a co można na to zaradzić?
29: Najlepiej zastosować Travisto.
31: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
32: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
33: Panie Pascalu, no jakby to...
32: A widziała pani?
33: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
32: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: tylko na MediaExpert.pl.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Po karze na Google Donald Trump znów grozi Unii Europejskiej. Francja i Hiszpania apelują o pomoc w walce z żywiołem. Odpowiedzieli m.in. Polacy. Te pieniądze mogłyby pomóc w obniżce cen szalejących paliw. Premier krytykuje prezydent za weto pod ustawą o podatku dla firm paliwowych. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Donald Trump grozi Unii Europejskiej po tym, jak ta nałożyła kary na amerykańskiego giganta cyfrowego. W tym tygodniu Komisja Europejska poinformowała o ukaraniu Google'a grzywną w wysokości 890 milionów euro za złamanie unijnego aktu o rynkach cyfrowych.
6: Firma faworyzuje własne usługi. W Unii Europejskiej 90% wyszukiwań w internecie odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google'a. Świadczy to o kluczowej roli tej firmy jako pośrednika między użytkownikami końcowymi a przedsiębiorstwami. Co więcej, firma eksponuje własne usługi, takie jak wyszukiwarki hoteli, w bardziej widoczny sposób niż pozostałych graczy.
5: Wyjaśniał jeden z rzeczników Komisji Europejskiej, Thomas Renier. W odpowiedzi amerykański prezydent uznał, że działanie Brukseli jest nielegalne i dyskryminujące, a Unia zapłaci za to. Dodał, że Stany Zjednoczone nie są europejską skarbonką. Google ma 60 dni na dostosowanie świadczonych usług do unijnego prawa i jeśli tego nie zrobi, firmie będą groziły kary okresowe w wysokości do 5% światowego obrotu. Koalicja rządząca krytykuje prezydenta za zablokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Karol Nawrocki skierował te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Według prezydenta ustawa łamie zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz. Do decyzji w mediach społecznościowych odniósł się szef rządu. Donald Tusk napisał, że prezydent zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, a z tych pieniędzy można było dofinansować paliwa na stacjach. Do sprawy w programie Wybory w Toku odnieśli się Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej i Jakub Stefaniak z PSL-u.
7: To były potencjalnie środki na tańsze paliwo, na kontynuację programu CPN. I to, co robi w tej chwili Karol Nawrocki, to jest cały czas wkładanie w kija i to jest skrajnie nieodpowiedzialne.
8: Tak, trzeba wszystkim tym, którzy dzisiaj tankują paliwo na stacjach benzynowych, powiedzieć jasno. Tak, szanowni państwo, rząd przygotował dobrą ustawę, a pan Nawrocki raczył ją zawetować nie dlatego, że to jest zła ustawa i nie dlatego, że jest prezydentem wszystkich Polaków, tylko dlatego, że działa w myśl akcji odwetowej wobec rządu.
5: Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego przyjęcie ustawy zagwarantowałoby 4 miliardy złotych wpływu do budżetu. Polscy strażacy pojadą do Hiszpanii, by pomóc w walce z pożarami lasów. Będą częścią kontyngentu liczącego prawie 800 strażaków, które na południe i na zachód Europy wyśle 14 państw w ramach specjalnego programu. Służbę rozpoczną 1 sierpnia w Castilla-La Mancha, niedaleko Madrytu. Nasi strażacy będą tam przez miesiąc. W sumie w 3 rotacjach pojedzie tam 105 naszych. Będą przygotowani do walki z ogniem właśnie w terenie, mówił rzecznik Komendy Głównej Straży, starszy kapitan Wojciech Gralec.
9: Cały sprzęt gaśniczy przenoszą na swoich barkach. Są to tłumice, hydronetki, sprzęt ręczny.
5: Właśnie teraz w pobliżu Madrytu płonie około 20 tysięcy hektarów lasów. Ewakuowano ponad 60 tysięcy ludzi. We Francji około 170 tysięcy osób. Upały wracają także do Polski. Jutro temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. IMGW wydał ostrzeżenia 1 stopnia dla 12 województw, a Wielkopolska rusza z akcją prewencyjną w obronie lasów przed upałami. Tamtejsi leśnicy z tkanin będą budowali specjalne tamy na rowach. Jutowe worki mają na dłużej zatrzymać deszczówkę w glebie. W ten sposób będą zapobiegać dalszemu wysuszaniu. A więcej o tym Adam Kaźmierczak.
4: Tkanina worków jutowych to naturalny materiał, który po kilku latach w takich rowach po prostu zarośnie, dzięki czemu zatamuje spływającą z lasów wodę. Mówi Tomasz Maćkowiak z Poznańskiej Dyrekcji Lasów Państwowych.
10: Więcej wilgoci w glebie to też szansa dla młodego pokolenia lasu, dla młodych drzew, że przetrwają one okresy suszy. Woda w rowach i zagłębieniach tworzy małe ostoje życia, w których pojawiają się płazy, owady, ptaki, roślinność.
4: W sumie powstanie 81 tam z worków jutowych w 8 nadleśnictwach w Wielkopolsce.
5: Zamknięcie części ulic Warszawy, m.in. w Śródmieściu, na Żoliborzu i na Bielanach oraz skierowanie licznych autobusów miejskich i tramwajów na objazdy to zmiany w ruchu, z którymi muszą się liczyć kierowcy i pasażerowie komunikacji publicznej w stolicy w związku z 35. biegiem Powstania Warszawskiego. Tam, gdzie to możliwe, władze miasta polecają korzystać z kolejki podziemnej. Z kolei dla samych uczestników biegu organizatorzy przygotowali ułatwienia, a więcej szczegółów zna Tomasz Fęska.
11: Część ulic już jest zamknięta, a od 17 trzeba się liczyć z zamknięciem do końca dnia ulicy Przyokopowej pomiędzy Giełdową a Grzybowską, czyli w sąsiedztwie Muzeum Powstania Warszawskiego. Od 19 w związku z trwającymi biegami zamknięta będzie część ulic na Muranowie, w pobliżu Placu Krasińskich i dalej na Żoliborzu. Mówię biegami, bo uczestnicy imprezy startują na dwóch dystansach, 5 i 10 kilometrów. Obydwa biegi startują z Placu Krasińskich, kolejne o 20.15 i o 21.17 i kończą się na ulicy Zakroczymskiej. Zmiany w kursowaniu obejmą też 10 linii autobusowych i 2 tramwajowe, więc warto śledzić informacje na przystankach i w internecie. Startujący w biegu Powstania Warszawskiego mogą przez cały dzień bezpłatnie korzystać z komunikacji w ramach pierwszej strefy biletowej. Wystarczy okazać numer startowy. Ruch na zamkniętych ulicach będzie przywracany stopniowo. Na części z nich wróci jednak dopiero późno w nocy, w pierwszych godzinach niedzieli. Tomasz Fęskę, TOK FM.
5: Na koniec sport. 376 meczów w Premier League. Do tego 57 w koszulce z orłem na piersi. Łukasz Fabiański zakończył karierę. Jeden z najlepszych polskich bramkarzy o swojej decyzji poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Łukasz Fabiański zdobył z Legią Mistrzostwo Polski, z Arsenalem sięgnął po Puchar Anglii, a z West Hamem wygrał Ligę Konferencji Europy. W całym kraju mało chmur, na krańcach południowo-wschodnich lokalnie przelotne opady deszczu, a na termometrach 23 stopnie w Lublinie i Białymstoku, 24 w Warszawie, Rzeszowie, Łodzi, Krakowie i Gdańsku, 25 w Szczecinie, Bydgoszczy i Katowicach, 26 w Poznaniu i Wrocławiu.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Interluda, a gościem jest pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: W czasie naszego poprzedniego spotkania w programie Off Czarek trochę rozmawialiśmy o czymś, co się nazywa suwerenna sztuczna inteligencja. To takie hasło. I zasadniczo chodzi o to, żeby zadać pytanie, czy sztuczna inteligencja ma narodowość. Czy państwa budują, ale czy powinny, albo jakie są powody, dla których budują własne chmury, własne centra danych? I co się stało, że ta suwerenna sztuczna inteligencja jest dzisiaj w ogóle tematem, na który można rozmawiać? Czy coś się wydarzyło takiego w Dolinie Krzemowej, że państwa przestały ufać i mówią, nie, nie, to musi być sztuczna inteligencja z biało-czerwoną flagą, albo z zielono-niebieską, albo z dowolną inną.
13: Myślę sobie, że takich wydarzeń, oczywiście geopolitycznych i technologicznych, jest trochę, o których też mówiliśmy. Na przykład poruszyliśmy kwestię wyłączenia, czy braku dostępu do modeli, tutaj w tym akurat przypadku modeli firmy Anthropic, Mythos i Fable, właśnie ze względu na kontrolę eksportu, która została nałożona przez Stany Zjednoczone. No i de facto można powiedzieć, że różne rzeczy się dzieją i powoli jest taka idea globalnej wioski. Myślę, że żyliśmy w
12: Marshall McLuhan.
13: Tak, i 2000-2010 to były takie złote lata poczucia, że no, wszyscy żyjemy w jednym świecie, tworzymy ten internet jest taki dostępny dla wszystkich i że tak naprawdę jesteśmy obywatelami i obywatelkami jednego świata. No powoli, nie wiem czy powoli, ale de facto zaczynamy znowu myśleć w mocny sposób właśnie o tym, że tak jak różne rzeczy mają narodowość, tak są takie słowa jak kapitał ma narodowość, ale także technologia ma narodowość jakby i też ma właścicieli, bo to też jedno to chodzi o kwestię narodowości jako państwa, na terenie którego na przykład jest firma, która tworzy daną technologię, no ale też oczywiście pojawia się kwestia, no właśnie, kto ją finansuje, kto podejmuje decyzje związane z daną tą technologią. No i też musimy zrozumieć, że co mamy na myśli mówiąc suwerenność, no bo tak rzuciłeś przewrotnie, że o, tylko biało-czerwone i to jest jedyna rzecz, którą jesteśmy w stanie zaakceptować, ale to nie o to chodzi, że tylko jeżeli coś jest wyprodukowane w Polsce, to jest tylko wtedy akceptowalne polskie jabłka i polska sztuczna inteligencja, tylko chodzi też o kwestię kontroli. Czyli po pierwsze suwerenność jest związana z wyborem, czyli ja chcę móc wybrać, jakiej technologii używać. Nie chcę być przywiązana czy zmuszona, albo że mam de facto, nie mam wyboru, mam tylko jedną rzecz i mogę wybrać to albo nic, albo zrezygnować z korzystania na przykład z tej sztucznej inteligencji. A druga to jest właśnie kwestia kontroli, czyli to, że jedno, ja mogę wybrać, a dwa, ja mogę wybrać takie, które mogę w pewnym sensie kontrolować. No i też pamiętajmy, że mówiąc o suwerenności, jest wiele warstw tego tematu. Jest temat danych, jest temat infrastruktury, jest temat samych modeli, no bo my głównie skupiamy się, mówimy o modelach, tak? Rozmawialiśmy kiedyś o Plumie, o Bieliku, czyli o tych modelach, które są tworzone przez Polaków, przez różne polskie instytucje czy polskie społeczności i są tworzone z fokusem na języku polskim. Ale to jest też kwestia, na jakiej infrastrukturze te modele są trenowane, na jakich danych są trenowane, czy te dane są ogólnie dostępne, czy są ukryte. Tak? Te tematy suwerennościowe to nie jest tylko model. To jest temat, gdzie, kto trenuje, kto używa, kto kontroluje, kto finansuje, skąd dane, czyje i jaka infrastruktura.
12: Wspomniałaś Pluma, czyli model zbudowany za nasze publiczne pieniądze, czy też społecznościowy Bielik. One były pokazywane bodaj na konferencji NVIDIA?
13: Tak, Bielik był na konferencji GTC, konferencji NVIDIA, jako właśnie jeden z takich showcase'owanych projektów.
12: Ale jeżeli chodzi o wyniki, to chyba przegrały z innymi. Więc pytanie brzmi, po co nam własne modele, skoro są słabsze?
13: No ale przegranie, znowu, mówisz o przegrywaniu w kontekście przegrać należy na czymś, przegrać należy o coś. Nie można przegrać ogólnie. To jest taka bardzo, myślę, medialna narracja, która właśnie patrzy na rzeczy tylko z jednej strony, czyli no, załóżmy, jeżeli chodzi o te modele, które są po pierwsze mniejsze, to też jest bardzo ważne, że mówimy często o tych dużych modelach, takie modele mniejsze, tak zwane SLM-y, czyli te mniejsze modele językowe, no bo tu mówimy o tych takich modelach ogólnego przeznaczenia, one bardzo często są oczywiście gorsze w ogólnych zadaniach, tak? Czyli jeżeli powiemy sobie, że damy temu modelowi 10 różnych zadań, streść tekst, wymyśl coś kreatywnego, nie wiem, powieść, napisz wierszem, wyciągnij mi kluczowe tezy z danego tekstu. Tak, to wydają nam się podobne zadania, ale to są inne zadania, do których można trenować model w inny sposób. Jeżeli mamy modele mniejsze, one często są specjalizowane, czyli one na przykład bardzo dobrze albo lepiej radzą sobie z językiem polskim, ale z tym językiem polskim mogą też być nie tylko ogólnym, tak, czyli załóżmy polski uliczny, polski ludzki, ale także mogą być dostrojone, czy właśnie specjalnie dotrenowane do takiego polskiego medycznego, polskiego prawnego, czy właśnie do konkretnych zadań. Więc też nie skupiajmy się na tym, że dla ogólnych zadań te modele są gorsze, lepsze, bo czasem są porównywalne, ale też, że są one specjalnie tworzone właśnie do niektórych konkretnych zadań i mogą być dostrojone. No bo weźmy taki przykład. Załóżmy, że używam takiego właśnie super wielkiego modelu, no i chcę go dostroić, czyli jakoś poprawić. No i takiego Bielika mogę wziąć, mogę pogadać z zespołem, który go stworzył, mogę Pluma zainstalować na lokalnym urządzeniu, mogę właśnie zobaczyć dokumentację, mogę skontaktować się z tymi ludźmi. No i też mogę w większej prostocie, bo to jest mniejszy model, go dostroić, dotrenować. Jeżeli jest większy model, no to jaka jest szansa, że dopukam się do zespołu, który go zbudował, albo że oni chętnie mi opowiedzą o tym, jak to działa. Myślę, że w niektórych przypadkach tak, ale jest to dużo trudniejsze. I znowu jest kwestia tego dostępności i wyboru. Czyli to, że coś jest lepsze w ramach ogólnego przeznaczenia, nie znaczy, że będzie lepsze do jakichś konkretnych zadań, no bo właśnie o to chodzi. My tworzymy, żeby mieć wybór, żeby mieć możliwość i żeby móc do konkretnych, specyfikowanych zadań wykorzystywać te nasze modele.
12: W Polsce mają powstawać fabryki AI. To różni przedsiębiorcy mówią, wybudujemy gigafabrykę, Warszawa, Poznań, Kraków, to nowe centra, ale czy potrzebujemy fabryk, w cudzysłowie lub bez, czyli krótko mówiąc modeli szybszych, mocy obliczeniowych, danych, czy specjalistów, czy ludzi?
13: To znowu nie jest albo-albo, no bo też może najpierw wrócimy do tych kwestii fabryk i gigafabryk, tak? To są dwie różne inicjatywy, obie inicjatywy tworzone przez Komisję, czy współtworzone przez Komisję Europejską. Fabryki AI mamy w Polsce dwie, to jest Gaia AI, która znajduje się w Krakowie przy Cyfronecie oraz Piast, który jest przy PCSS-ie, czyli przy Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. I de facto, co produkuje taka fabryka AI? Można powiedzieć, że produkuje modele, w sensie, że tak naprawdę jest to po prostu centrum danych, czy jakiś fragment centrum danych, który jest wyspecjalizowany do trenowania i hostowania modeli sztucznej inteligencji. Czyli można powiedzieć, że nie jest to nic innego jak infrastruktura obliczeniowa plus eksperci, specjalistki, którzy wspierają na przykład przedsiębiorców, bo ta inicjatywa jest kierowana oczywiście także do administracji, ale ten główny fokus jest na przedsiębiorców i startupy, żeby tworzyli i wdrażali te modele sztucznej inteligencji. Więc fabryka to jest jakiejś wielkości, tak, to jest wielkość od tysiąca do kilku, czy nawet kilkudziesięciu tysięcy kart GPU. A druga inicjatywa, o której wspomniałeś, czyli gigafabryka, to jest inicjatywa, znowu, model jest ten sam, czyli jest to centrum obliczeniowe. Model finansowania jest trochę inny, bo tak jak widzisz, te dwie pierwsze inicjatywy to są inicjatywy, które są tworzone przy centrach obliczeniowych, które są przy uczelniach, w tym przypadku właśnie albo Panowskiej, albo przy AGH. Jeżeli chodzi o gigafabrykę, jest to inicjatywa finansowana publiczno-prywatnie, czyli przez biznes, ale także przez państwo i Komisję Europejską, która także buduje wielkie centrum obliczeniowe, ale to centrum obliczeniowe ma mieć większą skalę, bo tu mówimy właśnie o na przykład między 25, 75 czy 100 tysięcy kart, odpowiednik karty Hasto, ale to, co jest tutaj istotne, Hasto to jest typ karty, którą produkuje firma Nvidia, ale to tutaj jest istotne, więc jest to większe, jest to finansowane w modelu właśnie publiczno-prywatnym, ale także jest budowane i tworzone przez biznes, czyli tutaj już nie tylko instytucje naukowe są tym centrum, są przy tym centrum, czy tworzą to centrum, ale mówimy także o, w przypadku tych gigafabryk, o prywatnych instytucjach.
12: A skoro mówimy o partnerstwie, to na ile państwo polskie potrafi być dobrym inwestorem w technologię, a na ile jesteśmy jakoś jednak chyba skazani na to, żeby doganiać świat? Krótko mówiąc, czy państwo ma szczerze możliwości funkcjonowania skutecznie na tak szybko zmieniającym się rynku?
13: To jest w ogóle, myślę, bardzo ważne pytanie, o którym ja bardzo dużo myślałam, na przykład jak zastanawialiśmy się nad projektem Plum, czy nad innymi projektami, było pytanie, czy to w ogóle ma sens. Czy to ma sens, żeby państwo, czy instytucje państwowe, czy właśnie instytuty badawcze działały w tak szybko zmieniającej się dziedzinie, gdzie tak naprawdę z dnia na dzień mamy coraz to nowe rozwiązania. No i moim zdaniem odpowiedź jest tak, ale. Czyli państwo powinno brać czynną odpowiedzialność za rozwój technologii i znowu tutaj wcześniej mówiłeś, no właśnie, czy te fabryki, czy gigafabryki, czy kompetencje. Myślę, że znowu odpowiedź jest i jedno, i drugie. Ale chodzi o to, jak państwo może się do tego przyłożyć, czy może się w to zaangażować.
12: A jak państwo się może do tego przyłożyć i zaangażować? O tym porozmawiamy po informacjach. Te już za kilka minut, o godzinie 16:20. Gościem jest pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji. Wracamy po informacjach Radia Tok FM.
14: Reklama.
15: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedasz, to w euro.
16: 19:30.
14: Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
16: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
18: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
24: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
25: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęła 16.22. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 11 osób, w tym czworo dzieci, zginęło w nocnym...

0: Zdarzyły się 4 samochody osobowe. Utrudnienia sparaliżowały ruch na ponad 2 godziny. Trasa w miejscu wypadku początkowo była całkowicie zablokowana.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: To jest program Interluda, a gościem jest pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji. Jak państwo może się przygotować do tego, żeby być równie skuteczne, szybkie i sprawne, jak prywatni przedsiębiorcy na rynku AI? No bo tutaj wyścig idzie o bardzo atrakcyjną nagrodę. W tym wyścigu jest cały świat i w tym wyścigu są podmioty, które mają głębokie kieszenie.
3: Tak, i rola państwa to nie jest, no właśnie, też myślałam, wow, państwo musi być tak samo szybkie, tak jak mówisz, dogonić tych wszystkich inwestorów, ale rola państwa jest trochę inna. Rola państwa z mojej na przykład perspektywy skupia się na tym, żeby zaangażować się i patrzeć na to, jak i prywatni inwestorzy, i naukowcy, naukowczynie tworzą różną technologię i dać im do tego możliwości. Więc na przykład inwestycje w fabryki, czy w gigafabrykę, tak, czyli inwestycje mówiące o infrastrukturze, dają te możliwości związane z, hej, chcesz tworzyć model, to tu na przykład masz infrastrukturę, żeby to zrobić. To jest jedna rzecz, czyli jest to podlewanie i dawanie tych w ogóle możliwości, tych warunków koniecznych, żeby ta technologia w ogóle się tworzyła. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są oczywiście polityki publiczne, dbanie o obywateli i też nie mówmy sobie, że państwo właśnie było takie powiedzenie jednej firmy, która mówi, że tam trzeba się iść szybko i łamać rzeczy. Ale no państwo, rolą państwa nie jest łamanie rzeczy. Rolą państwa jest właśnie to, żeby zadbać o to, żeby te najważniejsze, nie wiem, wartości, czy najważniejsze rzeczy, które chcemy zachować, się nie złamały. Więc no oczywiście niektórzy powiedzą, że regulacje, bo to jest często robione właśnie tymi metodami regulacyjnymi są B i że one tylko właśnie zatrzymują ten biznes, który potrzebuje ruszać się niesamowicie szybko. Ale no właśnie rolą państwa jest sianie tego pola, żeby było żyzne i żeby ta ziemia była dobra. W tym przypadku mówimy właśnie o danych czy sztucznej inteligencji. Kolejnym przykładem właśnie z perspektywy danych jest to, że Polska któryś rok z rzędu jest druga albo trzecia w takim indeksie. To się nazywa Open Data Maturity Index, czyli że mamy bardzo dobre otwarte dane, które są serwowane, czyli że na przykład firmy, ale także instytucje publiczne czy naukowe mogą skorzystać z różnych API, czyli różnych metod dostępu do danych, które są właśnie otwarte, czyli nie są otwarte, czyli nie są zamknięte. De facto chodzi o to, że dane, które są publicznie dostępne, tak? Tym tutaj przykładem jest portal danego.pl, gdzie możemy wejść sobie i dostać się do różnych informacji związanych z rejestrami, czy danymi dostępnymi przez firmy prywatne, czy instytucje publiczne. Więc sianie i tworzenie tego gruntu, ale właśnie też ochrona i biznesów, i obywateli, tak? No więc każdy biznesmen czy biznesmenka jest także człowiekiem. Każdemu z nas zależy, żeby te nasze wartości czy prawa były zachowane. I rolą państwa jest, tak jak mówię, grunt i z drugiej strony perspektywa tego zachowywania możliwości. Ale wspomnę jeszcze jednej rzeczy, czyli no właśnie, mówi się, że jedynym narzędziem państwa są regulacje. Ale to jest nieprawda, bo narzędziem państwa są także inwestycje i technologia, czyli to jaka technologia jest stworzona. No świetnym przykładem jest czy mObywatel, czy inne aplikacje, czy rozwiązania, które tworzy w tym przypadku państwo polskie. No bo de facto umożliwiamy, czy ułatwiamy dostęp do pewnych informacji, rzeczy, czy usług obywatelom za pomocą tych aplikacji i właśnie nie przez jakaś rzecz jest uregulowana i tyle, tylko regulujesz coś, żeby stworzyć technologię, która będzie bezpieczna i która ułatwi pewne sytuacje dla obywateli, dla przedsiębiorców, zależnie od tego, jaką grupę tutaj chcemy targetować czy zaadresować. Więc nie tylko regulacje, ale tworzenie technologii i tworzenie rozwiązań, które umożliwiają realizację tego, co chcemy zrobić. No i ten plum tutaj w tym przypadku myślę jest dobrym przykładem tak samo, no bo mówimy o tym, że załóżmy administracja rządowa czy samorządowa chce skorzystać z takich różnych modeli, no i zastanawia się, kurczę, są przypadki, gdzie nie mogę skorzystać z modelu subskrypcyjnego, no bo te informacje, które chcę przetwarzać, powinny być zachowane na moim lokalnym serwerze. No i tutaj państwo wchodzi cały na biało albo na biało-czerwono i mówi, proszę bardzo, tu masz model, który możesz postawić w ten sposób, do tego masz bezpieczeństwo, licencję.

0: inwestycyjne, czyli to jest tak, że my jako pewien backer, instytucja finansująca, ale też wspierająca ten projekt, mówi, to jest bezpieczne rozwiązanie, z którego de facto możesz skorzystać. Czyli znowu, nie regulujemy i zostawiamy samego obywatela czy samorząd, tylko mówimy, hej, to są zasady, którymi powinieneś się kierować, a tutaj są narzędzia, czyli także dajemy ci te narzędzia, którymi możesz realizować bycie zgodnym z tymi zasadami.
1: Chyba nikt nie wierzy w to, że zbudujemy drugiego czata GPT lub coś podobnego. W takim razie realnie, jaka jest taka dobra nisza dla Polski? Gdzie Polska ma realną szansę zawalczyć, czy zdobyć przyczółki, a może zdobyć szczyty?
0: To jest też w ogóle ciekawa rozmowa, bo Polacy są bardzo dobrze, te dwa główne sektory, które są często wspominane, to jest medtech i fintech, tak? Czyli usługi finansowe, tutaj Blik jest oczywiście korowym przykładem, pewne autopayowe usługi, ale także te usługi medyczne, czyli różne rozwiązania, algorytmy, które są tworzone przez i polskich naukowców za granicą, ale także firmy, które działają tutaj w Polsce i nie tylko, które de facto tworzą właśnie różne rozwiązania związane z medycyną. Pojawia się kolejna ciekawa, można powiedzieć, właśnie nisza związana z rozumieniem tych algorytmów i nie mówię tutaj właśnie tylko o algorytmach, tych LLM-ach, czyli dużych modelach językowych, ale w ogóle o różnych algorytmach sztucznej inteligencji, tak zwane explainability, explainable AI. Czołową postacią tutaj w Polsce jest profesor Biecek, Przemysław Biecek, który właśnie prowadzi takie centrum związane z wytłumaczalnością, bo tak to się tłumaczy na język polski, tych różnych modeli sztucznej inteligencji. Czyli można spojrzeć na to tak, inni mogą stworzyć takie rozwiązania, chociaż my też tworzymy, oczywiście, żeby nie mówić, że inni tworzą, a my de facto siedzimy na tylnym siedzeniu i patrzymy. Ale nie zawsze o to chodzi, żeby być pierwszym czy największym, tylko o to, żeby rozumieć, dlaczego i jak budujemy. I tutaj myślę, to jest szczególnie ważne, jeżeli mówimy o tych sektorach, no znowu, finanse, medycyna, czy no ten sektor mi bliski, czyli sektor publiczny. W tym przypadku potrzebujemy rozumieć decyzje i wiedzieć, skąd te decyzje się biorą. No a te duże modele językowe już nie wchodząc w szersze szczegóły, ale no przez to, że są duże, mają bardzo dużo parametrów, jest to skomplikowane, żeby zrozumieć, dlaczego one generują, czy tworzą takie treści, a nie inne, tak? To też jest, wiemy jako użytkownicy, że one możesz zadać ten sam prompt, czyli ten sam, to samo polecenie i ten model może wypluć ci dwie różne rzeczy, nawet jeżeli te parametry, czyli tam są dla bardziej zaawansowanych, tam temperatura modelu, czy inne parametry, którymi często możemy się bawić z poziomu tych różnych stron, czy dostawców tych modeli, nawet jak te parametry zostawimy te same, model wygeneruje nam co innego. No i pojawia się pytanie, co wtedy, tak? Czyli my jako, myślę, Polacy, naukowczynie, chcemy zrozumieć, dlaczego modele mówią takie, a nie inne rzeczy i jest to ciekawa nisza, o której musimy, mam wrażenie, więcej mówić i skupiać się na niej.
1: To będziemy o niej więcej mówić, ale pozwolę sobie zmienić temat, bo na początku sierpnia, chyba 2 sierpnia, wchodzą w życie pełne obowiązki AI Act dla systemu wysokiego ryzyka. I pewnie można o tym mówić sporo na poziomie dużej ogólności, ale weźmy sobie jakąś polską firmę, która na przykład używa sztucznej inteligencji do przesiewania CV kandydatów. No i teraz przychodzi 2 sierpnia i co się zmienia dla takiej firmy?
0: Najpierw, zanim do tego przejdziemy, pozwól, że cię poprawię, twoją halucynację, dlatego że weszły nowe przepisy, czyli tak zwany omnibus AI, który został przyjęty przez komisję, który de facto znaczy tyle, że niektóre przepisy AI aktu zostają przesunięte albo zmienione. Czyli w poprzednim kalendarium wyglądało to właśnie tak, jak mówisz, czyli 2 sierpnia 2026 roku, czyli de facto już za rogiem, miały wchodzić pełne przepisy AI aktu. W tym właśnie systemy wysokiego ryzyka, ale ten termin został odsunięty właśnie tym omnibusem, który czeka na taką właśnie finalną publikację. No ale to, co tutaj jest najważniejsze, przesuwamy się z tymi systemami wysokiego ryzyka z 2 sierpnia na 2 grudnia 2027 roku, czyli idziemy...
1: To mega dużo czasu.
0: Trochę do przodu, tak, więc to też istotne jest, że myślę, komisja właśnie zwróciła uwagę na to, że nie wszystkie mechanizmy, to co powiedzieliśmy wcześniej, czyli nie tylko regulujemy, ale dajemy narzędzia do tego, żeby te być zgodnym z tymi regulacjami. No i tutaj jedną z takich przykładów są normy czy certyfikacje, tak? Czyli możliwość weryfikacji, czy mój system, czyli jak powinnam tak naprawdę sprawdzić, że jestem zgodna z tymi wymaganiami, tak faktycznie, a nie tylko czytając samą regulację. Więc to jest tutaj istotne, że nie wszystkie te narzędzia dojechały, więc komisja też słusznie zauważyła, że może istnieje potrzeba, żeby ten termin przesunąć, więc to jest tutaj ważne, żebyśmy pamiętali, bo myślę, że wiele z nas się przywiązało do tego terminu tak. 2 sierpnia 26.
1: On już nie obowiązuje, nowy termin to jest grudzień 2027.
0: Dokładnie, jeżeli chodzi o systemy wysokiego ryzyka, bo to też jest ważne, że weszły już tak naprawdę dwie główne rzeczy, czyli systemy zakazane, o których też już rozmawialiśmy, czyli na przykład to, że nie możemy w ogóle prowadzić takich systemów w stylu przykładem był tutaj na raport mniejszości, tak? Czyli które jakoś klasyfikują ludzi i dokonują tego social scoringu, oceny społecznej i to już weszło i to już mamy, że tak powiem, obowiązujące. Te rzeczy, które weszły, czyli to plus te tak zwane modele GPI, czyli modele ogólnego przeznaczenia, to także już pojawiło się, to także obowiązuje i tutaj nic się nie zmienia. To, co de facto się przesuwa, no to właśnie tutaj mówimy o tych modelach wysokiego ryzyka. AI wbudowane w produkty regulowane, czyli tym takim przykładem mogą być wyroby medyczne, zabawki, maszyny, czyli to są też, powiedzmy, to jest dookoła wysokiego ryzyka, ale to jest ten specyficzny element właśnie związany z tymi produktami. No i watermarking, czy oznaczanie treści generowanych. To też jest temat, który pojawiał się. No i także te zasady watermarkowania, czyli jak dokładnie ten content, czy produkty mają być oznaczane. Taki pierwszy guideline, czy guidebook, czyli takie wytyczne, zostały przygotowane i dopiero niedawno przez Komisję Europejską, więc już są i można się z nimi zapoznać, ale tutaj także to jest ten termin, który jest pending. Ale wracając do tych systemów wysokiego ryzyka, o których powiedziałaś, czyli taki przykład, mamy firmę, która chce używać do rekrutacji pewnego systemu sztucznej inteligencji, to zastanówmy się, co taka firma de facto musiałaby zrobić, czy co jest od niej wymagane. No to pierwsza ważna rzecz do wspomnienia jest to, że system wysokiego ryzyka nie znaczy zły, tak? To nie znaczy nie używaj tego systemu, czy że on jest w jakimkolwiek sensie pod jakimś negatywnym nadzorem. Jest pod racjonalnym nadzorem i są racjonalne wymagania, które są związane z tym, że no pomyślmy o tym, ja jako osoba mogę złożyć moje CV i może ono być odrzucone przez system, który na przykład był trenowany tylko na, nie wiem, na mężczyznach. Weźmy za przykład, ja jestem kobietą, więc ten system mógł być niemiarodajny i mógłby źle ocenić moje CV, czy jakieś moje kompetencje, czy umiejętności.
1: Gościem jest pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji, wykładowczyni na Akademii Leona Koźmińskiego. Informacje o 16.40, a po informacjach wracamy.
2: Mamy stuk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
3: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
4: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Jak wygląda procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa?
7: Proces kościelny jest niezależny od procesu rozwodowego. Mamy możliwość dołączania dowodów w postaci listów, SMS-ów, dokumentacji medycznej. Coraz częściej zostają wydawane wyroki negatywne, czyli mówiące o ważności sakramentu.
8: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji tokfm. W czwartki.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów w Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Ekspert.

0: Wycieczki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 16.40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, dzięki czemu można było sfinansować tańsze paliwa na stacjach, ocenił Donald Tusk. A ten zarzut jest odpowiedź z Pałacu Prezydenckiego. Zamiast nakładać kolejne podatki, proszę obniżyć VAT i akcyzę, powiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W ocenie Nawrockiego jej przepisy łamią zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz. Przepisy miałyby wejść bowiem w życie od sierpnia, a podatek od zysków miałby być płacony od marca. W kolejnych miejscach w Jeleniej Górze odkryto gruz z minami przeciwpiechotnymi, wywieziony z dawnego terenu wojskowego. Na miejscu wciąż zatem pracują saperzy. Na czas akcji problemy z przejazdem są przy ulicy Grunwaldzkiej i Lawendowej. Miny w różnych lokalizacjach są znajdowane od środy po rozbiórce dawnego budynku wojskowego. Saperzy zabezpieczyli już ponad 20 min. Prace rozbiórkowe zostały wstrzymane. Po ponad 30 latach funkcjonowania jednoizbowego kongresu Peru przywróciło dwuizbowy parlament. Łącznie zasiądzie w nim 60 senatorów i 130 posłów. Kraj ten nie miał dwuizbowego parlamentu od kwietnia 1992 roku, gdy ówczesny prezydent Alberto Fujimori przy wsparciu wojska dokonał zamachu stanu i rozwiązał parlament. Teraz jak zwykle o tej porze sprawdzamy jakość powietrza. Na mapę smogową Polski aż miło dziś popatrzeć, bo wszystkie punkty pomiarowe zanieczyszczeń powietrza pokazują kolor zielony. To oznacza, że we wszystkich regionach oddychamy dobrym i bardzo dobrym powietrzem.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: W studio pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji. Przed informacjami rozmawialiśmy o AI Act i o tym, co się zmieni i dla kogo i kiedy. No ale jeżeli spojrzymy jeszcze na to z trochę wyższej perspektywy, to można zastanowić się nad różnymi głosami krytycznymi, które mówią: Stany Zjednoczone i Chiny budują, rozwijają, a Europa reguluje. I znowu będzie tak, że strzelimy sobie w kolano i znajdziemy się na końcu peletonu, a ci, którzy się regulacjami nie przejmują, wystrzelą tak bardzo do przodu, że już nigdy ich nie dogonimy.
8: No, oczywiście jest to jakiś argument, na który można, niektórzy się jeżą, niektórzy klaszczą, ale należy oczywiście, jak do wszystkich rzeczy i także do AI-a, krytycznie pomyśleć i krytycznie spojrzeć na to zagadnienie. No więc po pierwsze należy powiedzieć, że to nie jest tak, że Europa reguluje, a nikt nie reguluje. Bo to nie jest wcale, że różne stany w Stanach Zjednoczonych, czy nawet pomyślmy o tej sytuacji, o której mówiliśmy, o modelu Fable i użyciu tych zapisów związanych z kontrolami eksportu, no to nie jest pewna regulacja w tym sensie, że jest to jakiś akt, który został przeprocedowany przez ileś punktów, ale jest to trochę regulacja ad hoc, więc też nie możemy patrzeć na to, że inne kraje, czy nawet ci wielcy gracze, o których mówimy, nie używają tych instrumentów regulacyjnych, bo absolutnie tych instrumentów regulacyjnych używają. Ale też pomyślmy o jeszcze jednej rzeczy. No ja oczywiście jestem wielką fanką takich ideałów jak demokracja, czy wolność, czy możliwość właśnie decydowania o własnym życiu. No i też zawsze zadawajmy sobie pytanie, czy to, że coś może być zrobione, znaczy, że powinno być zrobione, tak? Mamy świetne modele i to, że ktoś ten model jest w stanie przetestować i zweryfikować, ale często właśnie pojawiają się różne tak zwane kwiatki, czyli okazuje się może, nie wiem, na przykład, że dany system nie działa dokładnie tak, jakbyśmy chcieli. Oczywiście anegdoty czy przykłady są anegdotami i przykładami, tak? Pojawia się kwestia, ludzie mówią, no wyobraźcie sobie, żebyśmy wpuścili samochody i nie mielibyśmy znaków drogowych, jak to by było? A z drugiej strony ludzie mówią, no ale przecież zaczęliśmy latać w kosmos, a potem dopiero zaczęliśmy się zastanawiać. Więc są te różne takie, nazwijmy to anegdotyczne argumenty, które mówią, że powinniśmy iść w tę czy inną stronę. I ja trochę odwrócę tę kwestię i powiem, że oczywiście regulacje są i są potrzebne i nie możemy też my jako Europejczycy się zamknąć w takiej bańce mówienia, że inni nie regulują, tylko my regulujemy, bo to jest nieprawda. Ale też należy pamiętać o tym, że to, na czym musimy się skupić i co na przykład widać trochę w tej inicjatywie fabryk czy gigafabryk, jest to, że jako Europa musimy budować możliwości do tworzenia tych technologii, w szczególności zgodnych z tymi regulacjami. Takim świetnym, myślę, przykładem i pomysłem, którego ja jestem wielką fanką, są tak zwane piaskownice regulacyjne. Czyli jest to, może być to pewne zamknięte środowisko technologiczne, w którym innowator czy innowatorka może zweryfikować swoje rozwiązanie, które może być właśnie super nowatorskie, super innowacyjne, ze wsparciem tych osób, które pomogą jej przygotować to, na którym się tapie do wypuszczenia na rynek. Tak? Czyli załóżmy, że wymyślam coś nowego, chcę coś nowego wprowadzić na rynek. Taka piaskownica umożliwia mi sprawdzić. No i tu mam te dwa elementy, regulacyjny i technologiczny. Czyli z punktu widzenia regulacyjnego mogę zweryfikować sobie zgodność z przepisami, ale z drugiej strony mamy ten element właśnie technologiczny, czyli wyobraźmy sobie, że oczywiście znowu idealny świat. Europa tworzy środowiska technologiczne, do których mogą wjeżdżać przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie i mogą na tych środowiskach testować swoje rozwiązanie, ale te środowiska są już gotowe do weryfikacji zgodności z różnymi zapisami. No oczywiście tam znowu mówimy o human in the loop, czyli też jest jakieś wsparcie człowieka. I znowu to o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby nie regulować, tylko chodzi o to, żeby tworzyć środowisko, gdzie ta regulacja jest wspierana także od strony technologicznej, czy prawnej, czy faktycznie ludzkiej. To, co większość ludzi mówi i to, co ja też zdarza mi się oczywiście narzekać, jest jakiś przepis, ja go nie do końca rozumiem, ja personalnie nie jestem prawniczką, no więc pojawiają się te wątpliwości i jeżeli mam, a teraz zdarza mi się na szczęście mieć dużo znajomych prawników, to oni mówią mi, słuchaj, to tak naprawdę jest tak i tak. Ja mówię, okej, dobra, to teraz już czuję się bezpiecznie, bo wiem, że rozumiem i wiem, o co chodzi.
7: Już wiemy, że sztuczna inteligencja konsumuje dużo prądu i dużo wody, ale czy już wiemy ile i co to właściwie oznacza dla miast i wsi, także polskich? Bo zdaje się, że już nawet te największe firmy jak Meta, Google, Amazon czy OpenAI myślą o alternatywach, czyli jakichś mini elektrowniach jądrowych albo małych reaktorach modułowych.
8: No na pewno to zużycie energii, jeżeli chodzi o te centra danych, które są używane do trenowania czy właśnie hostowania tych modeli sztucznej inteligencji, cały czas rośnie. Akurat w przypadku 2025 roku to był wzrost o 17%, jeżeli chodzi tylko o fokus na sztucznej inteligencji. Czyli mówimy o zużycie, jeżeli chodzi o właśnie budowanie i trenowanie tych systemów, no ale w ogóle centra danych są używane nie tylko do tego, ale do wielu innych rzeczy, no bo na jakimś serwerze, na jakiejś chmurze gdzieś wszystkie nasze aplikacje i cyfrowe rozwiązania muszą stać. No i oczywiście zawsze pojawia się kwestia, dwa pytania. Jeden, gdzie takie centrum danych postawić i co to znaczy dla tego miejsca, które stawiamy? No bo na przykład takie centra danych, takie serwery, wielki komputer, nasz komputer, jak sobie, nie wiem, gramy w CS-a i postawimy na kolanach, to jest gorący, tak jak kotek. No i takie centrum danych, jak masz dużo serwerów, które można powiedzieć tworzą te AI-e, czyli prawie jak grają w bardzo skomplikowanego CS-a, także to ciepło produkują. Więc znowu pojawia się pytanie o postawienie tego w dobrym miejscu, żeby faktycznie móc te serwery skutecznie chłodzić. To one są chłodzone powietrzem albo wodą, jeżeli chodzi o te bardziej zaawansowane maszyny. Więc to jest, myślę, jeden taki ważny temat, o którym zawsze musimy mówić. I jak to ciepło potencjalnie może być wtłoczone z powrotem do sieci energetycznej. No tutaj dlatego też często mówi się o tym, że te centra danych są chętnie stawiane na takich obszarach, które są raczej chłodniejsze, bo to by znaczyło, że wtedy daną wieś, miasto czy dany region możemy ocieplać, domy czy jakąś konkretną infrastrukturę właśnie z użyciem tego ciepła odpadowego z tych centrów danych. Też jest ważne, że nasze jednostki tutaj, na przykład PCSS, czyli Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, także oni też taki ciekawy artykuł o tym napisali, ale de facto ogrzewają uczelnie, budynki i jednostki, które są dookoła centrum, właśnie z ciepła z centrów danych. Więc to też nie jest tak, że jest to nieistotne i że nie myślimy o tym i że faktycznie nie tworzymy takich rozwiązań. No ale też musimy pamiętać, że żeby podłączyć takie centrum danych do prądu, do sieci, no to też nie jest, że tak powiem, stryknięcie palcami. To też są specjalne procedury, specjalne techniczne możliwości, które nam na to pozwolą. Więc jest to ważne, żeby o tym myśleć i zastanawiać się właśnie, jak w momencie, jak budujemy takie miejsce, takie centrum danych, czyli wielki komputer, no to oczywiście jak to ciepło możemy potencjalnie odbierać, jak te komputery, te serwery możemy jak najskuteczniej chłodzić. No i ten drugi temat, czyli energia, tak? Jak jesteśmy w stanie skutecznie i najlepiej, no można powiedzieć, zielono, czy jak najbardziej w sposób przyjazny dla planety te serwery w energię tam nakarmić.
7: A kto będzie płacił za ten prąd, który będzie pobierany przez te gigantyczne centra danych?
8: No to jest tak jak z usługami, czyli załóżmy, że centrum danych należy do firmy X, ta firma X sprzedaje jakieś, oczywiście X, no nie mogę teraz tak mówić, no bo teraz jest to korelowane z konkretną firmą, firmy Y, takiej jeszcze nie ma, więc to mogę już powiedzieć. Firma Y posiada takie centrum danych i sprzedaje ona na przykład swoje usługi, bo to znowu jest tak, że nie chcę powiedzieć, to jest piramida, ale nie finansowa, czyli może być właściciel gruntu, może być właściciel centrum, może być operator tego centrum.
7: Czyli krótko mówiąc, będziemy płacić więcej za rachunki, żeby centra danych miały prąd.
8: No nie, dlatego że też te centra danych ktoś buduje, ktoś w nie inwestuje i też nie zawsze to są publiczne podmioty, które finansują tylko i wyłącznie jakąś taką infrastrukturę. Więc tu też myślę, że możemy o tym pomyśleć też w kontekście jakichś benefitów.
7: No dobrze, czyli jakich?
8: Możemy dać przykład, czyli na przykład zastanowić się nad tym. Infrastruktura cyfrowa, bo mówimy o infrastrukturze cyfrowej. Tak. I droga. Droga na przykład w Polsce, bo to też nie jest tak na całym świecie, jak buduje drogę, to droga jest finansowana często z pieniędzy publicznych, czyli pieniądze publiczne buduje drogę. Kto jeździ po drodze? Ludzie generalnie, ale na przykład jeżeli mam firmę przewozową, to mogę także z tej drogi skorzystać, żeby mój tir przejechał po tej drodze i skorzystał też z tego, z tej infrastruktury. No i właśnie to, o czym mówisz, czyli kwestia, kto powinien, no bo tak, jeżeli publiczne pieniądze, no to mówimy sobie my, tak? Czyli publiczne pieniądze znaczy, że z naszych podatków de facto są budowane jakieś infrastruktury, czy to drogi, czy infrastruktura energetyczna. No i to, co mówisz, to jest kwestia infrastruktury cyfrowej. W sensie, czy my jako, załóżmy w tym przypadku obywatele, powinniśmy ponosić koszty budowania infrastruktury cyfrowej. Więc to, co mówisz, że to jest ważne wyzwanie i ważne pytanie, no jest, no nie ma tu takiej prostej odpowiedzi, tak? Mamy drugą stronę tej monety, która często nam się pojawia, czyli że infrastruktura cyfrowa w wielu przypadkach jest budowana teraz przez prywatne firmy, które ponoszą koszty budowania na przykład centrów danych i serwowania różnych usług, z których my korzystamy, tylko to sprawia wtedy, że te serwisy, różne platformy, z których korzystamy, są fundowane nie przez nas, są dla nas za darmo, no ale płacimy jakąś inną cenę, na przykład związaną z udostępnianiem naszych danych.
7: Ale o tym rozmawialiśmy też przy okazji naszego poprzedniego spotkania, czyli że na początku dostajemy coś za darmo, a jak już się wkręcimy, to za to płacimy. Czyli krótko mówiąc, powstaje przykładowo gigantyczne centrum danych, co sprawia, że trzeba dostosować do tego sieć wodociągowo-elektryczną, czyli właściciel tejże inwestuje w zmiany. My oczywiście te zmiany dostrzegamy na naszych rachunkach, no bo nie da się podzielić prądu, także a to poszło na lewo, a to poszło na prawo. I na końcu tego dostajemy usługę, za którą jeszcze będziemy płacili. Znaczy, już ale... nie mówiąc o tym, co się dzieje ze środowiskiem.
8: A, znaczy, to jest też w ogóle kwestia, jak możemy, energia to jest jedno, ale jak budować bardziej wydajną infrastrukturę, w tym przypadku infrastrukturę cyfrową, centra danych, które nie będą zużywały takiej ilości. To jest w ogóle duża nisza technologiczna też, która teraz się rozwija, czyli jak można bardziej zoptymalizować ten proces, więc to jest ta rzecz, o której mówisz. No ale też to, co mówisz, czyli załóżmy, współfinansujemy tworzenie jakiejś infrastruktury energetycznej, która później pomaga jakiejś firmie, która tworzy jakąś usługę, za którą my później jako obywatele dodatkowo płacimy. No to też poddaję właśnie pod, myślę, dyskusję, ale takie zastanowienie, gdzie jest ta granica, gdzie infrastruktura cyfrowa powinna być publiczna, a gdzie powinna być ona prywatna, czyli gdzie ten koszt, który my poniesiemy potencjalnie z naszych rachunków jako obywatele na wybudowanie publicznej infrastruktury cyfrowej, nie mógłby być benefitem, jeżeli byśmy budowali też publiczne usługi cyfrowe, za które byśmy, no właśnie, nie płacili dodatkowo, ale które byłyby dostępne dla nas za darmo.
7: I pytanie, czy właśnie podmioty, które zajmują się produkcją takich centrów danych, nie będą konkurować o prąd z domami i z fabrykami?
8: No, miejmy nadzieję, że ta infrastruktura energetyczna będzie się rozbudowywała świadomie.
7: Nie będzie.
8: Ach.
7: To wiemy.
8: Jeżeli położysz już taką, wiesz, finalną...
7: Ale to wiemy, bo to nie jest nic nowego. To znaczy, nie da się tej infrastruktury od tak wybudować czy przebudować.
8: Tak, znaczy, ale też te mini reaktory, o których wspomniałeś, oczywiście znowu to jest, nie chcę powiedzieć temat przyszłości, bo to jest temat teraźniejszości, ale jest to jakaś opcja, jakiś temat, o którym rozmawiamy. W ogóle kiedyś było takie powiedzenie, że dane to jest ta złoto XXI wieku. No, ostatnio słyszałam, jak ktoś powiedział, że właśnie nie złoto, tylko energia. Tylko, że w pewnym sensie cofamy się w tym łańcuchu do tyłu. W sensie kiedyś mówiliśmy o surowcach, później mówiliśmy o informacji, a teraz tak naprawdę mówimy o tym, co jest w stanie zasilić nam jakikolwiek proces, dlatego, że przesuwamy się w tę stronę infrastruktury cyfrowej. No i oczywiście to, co możemy zrobić, to i informować, i starać się, żeby te nowe technologie się tworzyły, czyli znowu nauka, która jest w stanie tworzyć nam, stosowana, tworzyć nam różne takie rozwiązania.
7: Tematów masa i nowe wciąż się pojawiają, więc z pewnością będziemy powracać do rozmów o sztucznej inteligencji, bo jak słyszą Państwo, to ma wiele aspektów, o których czasami po prostu zwyczajnie od razu nie myślimy. Gościem była pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji. Bardzo dziękuję.
8: Dziękuję.
7: Informacje TOK FM już za chwilę o godzinie 17:00. A po informacjach Karolina Lewicka i program Powrót do przeszłości.
2: Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że pierwszy raz o udziale Polaków w złamaniu enigmy napisano dopiero 22 lata po wojnie. Za chwilę na naszej antenie Powrót do przeszłości wrócimy do wydarzeń z 25 lipca 1939 roku, kiedy to Polacy ugoszczą na tajnej konferencji wywiadowczej w Pyrach Francuzów oraz Brytyjczyków i podzielą się z nimi swoim sukcesem. Karolina Lewicka, zapraszam.
4: Reklama.
9: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
10: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team!
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
15: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
18: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Barbara, łatwa kasa?
20: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
20: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
21: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
22: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
23: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Rosja grozi kolejną serią niszczycielskich ataków na Ukrainę. Ostrzega przed nimi Wołodymyr Zełenski. Amerykanie mogą utknąć w Iranie na tak długo, jak utknęli w Iraku, ostrzega ekspert na antenie TOK FM. Nasi strażacy ruszają na pomoc Hiszpanom. Kraj walczy z falą pożarów. Marietta Wiśniewska, informacje TOK FM. Przywódca Kazachstanu zaapelował do Władimira Putina, że wojna na Ukrainie powinna się zakończyć, informację podała agencja AFP. A tymczasem w najbliższych godzinach Rosja może przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę, ostrzega przed nim prezydent Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane wywiadowcze i ustalenia sojuszników. Więcej na ten temat wie reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
25: Wołodymyr Zełenski zaapelował do mieszkańców o wyjątkową ostrożność i niebagatelizowanie alarmów lotniczych. Z danych wywiadowczych i od naszych partnerów wiemy, że Rosjanie przygotowali rakiety do nowego zmasowanego ataku na Ukrainę. Proszę, dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Zwracajcie uwagę na sygnały alarmu powietrznego. Zełenski zaapelował przy tym do sojuszników o maksymalne wsparcie ukraińskiej obrony powietrznej, w tym ze strony Stanów Zjednoczonych. Na wtorek w Waszyngtonie zaplanowane jest spotkanie ukraińskiego przywódcy z Donaldem Trumpem. W ostatnich dniach Zełenski publicznie przyznał, że jego relacje z amerykańskim prezydentem zdecydowanie się poprawiły, a sam Trump kilkukrotnie pochlebnie wyrażał się o ukraińskich operacjach wojskowych. Zgodził się też na przyznanie Kijowowi licencji na produkcję rakiet do wyrzutni Patriot. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
6: Nie jest wykluczone, że Amerykanie utkną w wojnie z Iranem, podobnie jak utknęli przed laty w Iraku, ocenił w TOK FM prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, były ambasador Polski w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych Janusz Reiter. Według eksperta wojna iracka też była zaplanowana jako krótka operacja obliczona na wywołanie kontrolowanego trzęsienia ziemi, po którym miała nastąpić stabilizacja w regionie.
26: No, operacja trwała długo, kosztowała straszne pieniądze, żaden ład stabilny z tego się nie wyłonił, ale Amerykanie najwyraźniej mają skłonność do powtarzania tego typu błędów i przypisywania sobie takiej siły, jakiej nie mają. Mają oczywiście ogromną siłę wojskową, tylko że siła wojskowa ma też swoje granice i te granice właśnie w tej chwili bardzo boleśnie testują Amerykanie w Iranie.
6: Co przekłada się między innymi na wysokie ceny ropy, która kosztuje już około $100 za baryłkę. przyszłym tygodniu do Hiszpanii wyrusza pierwsza zmiana polskich strażaków, którzy mają pomagać przy gaszeniu pożarów. W sumie przez miesiąc będzie ich tam ponad 100. To część unijnego programu, w ramach którego blisko 800 mundurowych z 14 państw zostanie wysłanych w rejony najbardziej zagrożone pożarami na południu i zachodzie Europy. Polski kontyngent będzie jednym z najliczniejszych. Strażacy są przygotowani do walki z ogniem w terenie, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
0: Wykonują na przykład pasy zmineralizowanej gleby w celu ograniczenia rozwoju pożaru, dogaszania go, jak również mogą wykorzystać tak zwany przeciwodzień w celu wykonania pasa wypalonego lasu, który zabezpieczy przed dalszym rozwojem pożaru poza ten kontrolowany obszar.
6: Polscy strażacy znajdą się w rejonie Madrytu. Dziś to rejon, w którym płonie ponad 20 tysięcy hektarów lasów. Ewakuowanych zostało 70 tysięcy ludzi. Do Polski też wracają upały. Jutro w 12 województwach będą ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wysokimi temperaturami, gdzie niegdzie będzie powyżej 30 stopni. U nas jednak nie pożary są największym problemem, a susza. 65 firm w stalowolskiej strefie przemysłowej musiało wstrzymać dostawy wody z powodu zbyt niskiego poziomu SAN-u. Dalszy pobór wody mógłby zagrozić utrzymaniu przepływu w rzece. Zdaniem hydrologów to efekt chronicznej suszy występującej w wielu regionach Polski, której opady deszczu z ostatnich dni nie były w stanie poprawić.
1: Zdaniem hydrologa SGGW Mateusza Grygoruka ostatnie opady deszczu to za mało, by uporać się z trwającą w Polsce suszą.
3: To nie zmienia nic, gdy spojrzymy na ostrzeżenia Państwowego Instytutu Geologicznego albo Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Widzimy cały czas ostrzeżenia przed suszą. Państwowy Instytut Geologiczny pokazuje wciąż fragmenty południowej, południowo-wschodniej, wschodniej Polski, które są w stanie permanentnej niżówki hydrogeologicznej, czyli to już jest takie ostatnie stadium suszy.
1: Klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Bogdan Chojnicki w ochłodzeniu widzi jednak osłonę przed kryzysem, z jakim mierzą się Francja czy Hiszpania.
5: To takie dość chłodne północne powietrze, ono sprawiło, że w Polsce oczywiście było cieplej, bo uderzenie tej masy afrykańskiej zadziałało, natomiast to nie były rekordowo wysokie temperatury i dobrze, to jest pewnego rodzaju zabezpieczenie naszego krajobrazu przed naprawdę niebezpiecznymi zdarzeniami.
1: Hydrolodzy szacują, że aktualnie suszą objętych może być nawet 65% Polski. Benedykt O'Connor, TOK FM.
6: Niemal 200 dzikich zwierząt rocznie, ptaków i ssaków, trafia do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Jelenia Góra w Borach Tucholskich. To pierwszy w Kujawsko-Pomorskim taki ośrodek prowadzony przez Lasy Państwowe. Leśnicy i weterynarze leczą tu złamane skrzydła lub opiekują się porzuconymi maluchami. Satysfakcja jest ogromna, nie ukrywa leśnik Hubert Zienowski.
7: W tym roku trafił do nas po raz pierwszy rybołów. To już naprawdę jest coś bardzo rzadkiego. To jest 45, maksymalnie 50 par w Polsce. Dzięki tutaj współpracy trzech nadleśnic udało się rybołowa, który wypadł z gniazda po ataku jastrzębia, podjąć z ziemi. Trafił do nas, miał taką małą ranę, opatrzył weterynarz i też super we współpracy z Komitetem Ochrony Orłów udało się mu znaleźć dzikie gniazdo, gdzie podłożyliśmy go do pary rybołowej, które miały swojego jednego pisklaka, więc satysfakcja wtedy jest jeszcze większa.
6: W lipcu leśnicy wypuścili też na wolność bielika, znalezionego niedaleko Włocławka. Dwa medale wywalczyła nasza reprezentacja na rozgrywkach w Oklahomie w Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym. Jako pierwszy srebro zdobył Michał Pasiut. Po brąz w Kanadyjce popłynęła Klaudia Zwolińska.
8: Bardzo się cieszę. Już od, nie wiem, 4 lat z rzędu przewożę medale z najważniejszych startów, więc no jest ten poziom utrzymany. Jak to dotrzymam do Igrzysk Olimpijskich, to będzie tylko lepiej, a cały czas robię ten postęp, cały czas się stabilizuję.
6: Mistrzostwa Świata w slalomie to jedna z dwóch najważniejszych kajakowych imprez w tym roku. Kolejna pod koniec sierpnia będzie w Poznaniu, gdzie o medale Mistrzostw Świata powalczą specjaliści w sprincie. W niedzielę do kraju wróci upał. Tylko na północnym zachodzie mogą się pojawić przelotne opady deszczu, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską możliwe są również burze. Maksymalnie od 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Chłodniej będzie tylko nad morzem od 19 do 24.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Latem pachniało już wojną. W tamtych krytycznych dniach poszła więc do Paryża i Londynu depesza. Mamy nowiny, brzmiała. To zaproszenie do Warszawy. Jedzie Góra, szefowie francuskiego i brytyjskiego radiowywiadu oraz kryptolodzy. Biorą pokoje w Bristolu i Polonii. Następnego dnia kolejna podróż, ale niedaleka, Pyry, podwarszawskie letnisko. Kilka lat temu stanął tam kompleks budynków wojskowych. W Lesie Kabackim mieści się refrat niemiecki, biura szyfrów. To miejsce docelowe wycieczki kryptologów. Najpierw jest wykład. Długi, trzygodzinny i po niemiecku, bo to jedyny wspólny dla wszystkich język. Major Maksymilian Ciężki referuje osłupiałym gościom, że Polacy już kilka lat temu złamali uchodzącą za absolutnie bezpieczną enigmę i aż do niedawnej modyfikacji jej konstrukcji przez Niemców masowo odczytywali ich depesze. Potem polskie kopie maszyny szyfrującej zostają zgromadzonym okazane wraz z maszynami wspierającymi dekryptaż. Są też dwa komplety dokumentów i kopie maszyny wraz z częściami zamiennymi. Jutro gościom raz jeszcze wszystko objaśnią trzej matematycy. Jest 25 lipca 1939 roku. Moim i Państwa gościem jest profesor Grzegorz Nowik, zastępca dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, także Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry, panie. Dzień dobry, państwu.
2: Może naszą przygodę z enigmą rozpoczęlibyśmy w roku 1929, kiedy to studenci Uniwersytetu Poznańskiego, niektórzy wyłonieni wcześniej w drodze selekcji, wzięli udział w takim ekskluzywnym kursie dla kryptologów. Było to dokładnie 26 osób, a pomysłodawcą tego był Maksymilian Ciężki, powstaniec wielkopolski i szef sekcji niemieckiej Biura Szyfrów. Dlaczego właśnie na Uniwersytecie Poznańskim zorganizowano taki kurs i dlaczego była to sprawa ściśle tajna, w którą zaangażowany był sam rektor, natomiast nie była zaangażowana jego sekretarka, która miała pochodzenie niemieckie?
9: Sprawy związane z wywiadem wojskowym są zawsze osłonięte tajemnicą. I chodzi o to, że im mniej osób wie, tym jest po prostu lepiej dla sprawy. Dlaczego Uniwersytet Poznański, dlaczego profesor Krygowski, który był tym, który tych najzdolniejszych studentów wyłowił, z tych 26 potem zostało 10, a potem tylko 3. Nazwiska możemy ich wymienić, prawda? Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki, 3 studentów. Chodziło o znalezienie takich młodych ludzi, którzy są biegli w matematyce, którzy mają otwarte głowy i mają jeden kapitalny walor. To znaczy potrafią mówić, pisać, czytać, liczyć i myśleć po niemiecku, ponieważ oni mają zgłębiać tajemnice wywiadowcze niemieckie. Akurat ta grupa została wyłoniona po to, aby próbować łamać niemieckie szyfry. I dlaczego ten Uniwersytet Poznański, jaką to drogą doszło? Otóż musimy się cofnąć o lat 10, w 1919 roku, kiedy Jan Kowalewski złamał pierwsze rosyjskie szyfry w sierpniu 1919 roku, ale kiedy doszedł do ściany i już w zasadzie sam jako oficer nie mógł swoim intelektem, mimo że to była wybitna postać, łamać szyfrów rosyjskich, to z Pałacu Saskiego, gdzie mieścił się sztab generalny i oddział drugi, czyli wywiadowczy, i w oddziale drugim biuro szyfrów, w którym zresztą później pracowali ci trzej wymienieni przeze mnie panowie, poszedł na Uniwersytet Warszawski, na Wydział Filozofii, na matematykę, do matematyków i zaprosił 3 profesorów. Józefa Leśniewskiego, Stefana Mazurkiewicza i Wacława Sierpińskiego, bo doszedł do ściany, a chodziło o to, żeby szyfry rosyjskie łamali ludzie, którzy potrafili mówić, pisać, czytać, liczyć i myśleć po rosyjsku. A więc ludzie wychowani w zaborze rosyjskim, rozumiejący tę kulturę, rozumiejący najróżniejsze schematy językowe, układy, procedury znające, etc., etc. To akurat znał bardziej Kowalewski, bo on był oficerem rezerwy armii rosyjskiej, no ale zaangażowani byli tacy ludzie. No dlaczego do profesora Krygowskiego? No po prostu znali się profesorowie matematycy ci z Warszawy z tymi z Poznania, no i dlatego zastosowano takie proste przełożenie, że trzeba znaleźć taki właśnie zespół ludzi.
2: Bo kiedy ten kurs się w 1929 roku odbywa, to za Polakami są już kilkuletnie wysiłki na rzecz złamania Enigmy, tylko że bez powodzenia.
9: Musimy powiedzieć, że biuro szyfrów istniało już w strukturze oddziału drugiego Sztabu Generalnego od roku 1919 i miało swoje komórki ukierunkowane, możemy powiedzieć, na wszystkie państwa okalające Polskę w 19 roku, ale no najważniejsza wojna i główna była toczona z Rosją bolszewicką. Łamaliśmy nie tylko szyfry rosyjskie, ale również ukraińskie, czeskie i również dzięki pomocy Francuzów szyfry francuskie. W latach 20. szyfry zawsze ewoluują i następuje zjawisko przechodzenia w różnych państwach. W Niemczech to była maszyna szyfrująca. Enigma na przykład, rosyjska maszyna szyfrująca miała bardzo zgrabną nazwę, nazywała się Fiołek, Fiałka, więc oni też przechodzą na szyfry mechaniczne. No a szyfry mechaniczne są daleko bardziej skomplikowane. Jeśli chodzi o samą Enigmę, tę maszynę wprowadza najpierw Kriegsmarine, potem Reichswehr, wojska lądowe. W Niemczech szyfry mechaniczne wprowadzone za pomocą maszyny szyfrującej dawały liczbę kombinacji matematycznych większą niż liczba sekund, jaka upłynęła od wielkiego wybuchu. Każdy racjonalnie myślący oficer, jak otrzyma tego typu informacje o tych sekundach, albo liczby
2: atomów, to myśli sobie, nie do złamania.
9: Absolutnie nie do złamania. Dlatego trzeba tę tajemnicę próbować odkryć, złamać, ujawnić dla oczywiście naszego wywiadu, dla pozyskania wiadomości o przeciwniku w taki sposób, wykorzystując wszelkie możliwe sposoby. A więc tu jest i wywiad agenturalny, i nakłonienie do zdrady, i radionasłuch, a więc obserwacja ruchu w przestrzeni. A poza tym to jest zawsze tak, że oprócz szyfrów maszynowych, które są stosowane na wyższych szczeblach dowodzenia, no niższe komórki organizacyjne używają jeszcze prostszych wersji szyfrów, na przykład podwójnych zmienników i tak dalej, moglibyśmy długo o tym opowiadać. I w nich mogą być zawarte informacje o tej, że maszynie szyfrowej. W każdym razie Polskie Biuro Szyfrów w latach 20. wie, że Niemcy korzystają z maszyny szyfrowej Enigma. Co więcej, my kupujemy taką maszynę szyfrową w Niemczech. Do celów handlowych normalnie można było ją nabyć. Zapewniała tajemnicę korespondencji handlowych, no bo przecież handel...
2: Przedsiębiorcy mają swoje tajemnice, oczywiście.
9: Więc mamy taką. Współpracujemy z Francuzami. Także no, pozyskujemy rozmaite informacje. No i próbujemy stworzyć zespół ludzi, bo to jest coś, co jest najważniejsze, to jest stworzenie stały, wysoce intelektualny zespół, który będzie przez wiele lat pracował nad łamaniem szyfrów. Zespół ukształtowany przez Kowalewskiego w 19 roku łamie rosyjskie szyfry aż do 1947 roku w kompanii radiowywiadu w Wielkiej Brytanii. Zespół stworzony do łamania szyfrów niemieckich pracuje całe lata 20., wzmocniony przez tę grupę absolwentów kursu na Uniwersytecie Poznańskim i łamie szyfry niemieckie aż do 1947 roku w kompanii radiowywiadu Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. Ciągłość pracy jest niezwykle, niezwykle ważna. Żadne niuanse, żadne kadencje nie powinny tego przerywać.
2: Króciutko, panie profesorze, o tym, czym była Enigma. Wygląda jak maszyna do pisania. to wiemy, bo każdy pewnie przynajmniej na fotografii Enigmę widział. Ma ponadto taki panel z podświetlanymi literami. I pod pokrywą znajduje się zestaw połączonych ze sobą przewodami wierników z 26 literami alfabetu. I jak nacisnęliśmy klawisz z jakąś literą, powiedzmy, że z literą A, to sygnał elektryczny przebiegał przewodami przez zestaw wierników w wersji wojskowej, dodatkowo przez łącznicę, i podświetlał na panelu żarówkę z inną literą, powiedzmy D. Gdybyśmy raz jeszcze nacisnęli literkę A, to okaże się, że ta droga tego sygnału będzie inna i wyświetli się inna literka niż D, na przykład Z, tak?
9: I jak za już... każdym razem naciskając kolejny klawisz, będzie zupełnie inna litera w zupełnie innym porządku.
2: One bo się będą wirniki powtarzały. Będą się obracać.
9: Właśnie, jak cała tajemnica polegała na konstrukcji wirników. Wyobraźmy sobie krąg, dwa kręgi. Na każdym z tych kręgów jest 26 punktów, tyle ile jest liter. I jeden wirnik złożony jest z dwóch kręgów, z których literka z jednego kręgu jest połączona z inną literką w drugim, w innym położeniu się znajdującą na drugim kręgu. Ten wirnik styka się z drugim wirnikiem i ten impuls elektryczny przebiega przez wirnik z jakiejś literki A na B, styka się z inną literką, powiedzmy B albo C czy D, i wychodzi z tego literka Z. Potem jest trzeci wirnik, w którym jest to samo. Potem jest tak zwane lusterko, czyli odwracany jest ten impuls elektryczny i znowu przebiega w innej kolejności przez te trzy wirniki i dochodzi do żaróweczki. Ale jeszcze na początku jest tak zwana centralka. Jeśli ktoś pamięta dawne łącznice polowe, wojskowe albo centrale telefoniczne, to takie dodatkowe przełączenia z literki A na Z albo z literki W na K i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Liczba kombinacji, tak jak mówiłem, więcej niż atomów w kosmosie i więcej niż sekund od wielkiego wybuchu. Co więcej, ustawienie jest niezwykle istotne, początkowe tych wirników. Na każdym wirniku jest litera wejścia. Oczywiście jest ich 26, one są na obwodzie wirnika uwidocznione. No i trzeba ustawić je w taki sposób, aby w maszynie nadającej i w maszynie odbiorczej były w tym samym położeniu. Proszę sobie wyobrazić, Niemców to zgubiło, że powiedzmy, a zmieniany był układ tych, kolejność i liter każdego dnia o godzinie, o północy, o godzinie zero, i Polak wziąłby, zamknął oczy i każdy wirnik położył inaczej, potem zapisał, jaki wypadnie. Natomiast Niemcy byli bardzo porządni i pierwszego dnia te literki były w układzie ABC, następnego dnia DEF i tak dalej, i tak dalej. I to ich do pewnego stopnia zgubiło, więc znajomość systematyki niemieckiej i, że tak powiem, fantazji polskiej w ustawianiu wirników byłyby zupełnie inne.
2: To teraz, jak już wszystkich przestraszyliśmy, jak skomplikowany jest to system, to właściwie można powiedzieć, że szybko poszło, bo kurs jest w 29, ten zespół zostaje wzmocniony pewnie kilka miesięcy później przez tych absolwentów, a Marian Rejewski odczytuje pierwszy szyfrogram w grudniu 32 roku, co uznaje się za pierwszy sukces złamania szyfru maszyny Enigma. Tak,
9: jak to było? Tu musimy dodać jeszcze, że maszyna maszyną, natomiast najważniejsze były te wirniki. Jakie jest połączenie tych dwóch kręgów, jakie jest połączenie elektryczne wewnętrznych wirników.
2: Chodziło po prostu o wewnętrzną budowę maszyny.
9: Wewnętrznych wirników, głównie wirników, bo naciśnięcie, powiedzmy, na klawisz, no to naciśnięcie na klawisz, to jest tylko impuls idący elektryczny z tego klawisza.
2: Jakie są wnętrzności?
9: Najważniejsze wnętrzności to są te wirniki. Po pierwsze, jakie są wewnętrzne połączenia, jakie jest ustawienie początkowe trzech bębenków, czyli tych wirników, I wreszcie trzecia rzecz, jaka jest kolejność wirników, bo można je było wyjmować z maszyny i osobno wkładać pierwszy, drugi, trzeci, pierwszy i tak dalej, dowolnie je wymieniać. Potem Niemcy wprowadzili czwarty, a potem piąty wirnik do wymiany, a potem wstawili dodatkowy czwarty wirnik do tej maszyny, czyli jeszcze bardziej, to było jesienią 1938 roku, i jeszcze bardziej utrudnili łamanie. I teraz, co nam pomogło? No, pomogło nam chciwość pieniądza agenta niemieckiego, który się nazywał Hans Thilo Schmidt, i jego rodzony brat był oficerem w biurze szyfrów niemieckim. Natomiast Hans Thilo Schmidt nie był na tyle zdolny, żeby zostać majorem czy wyższym oficerem armii niemieckiej. Brat go zatrudnił w tymże biurze szyfrów, ale Hans Thilo Schmidt miał cały czas

0: się jedno oczko. I po 26 obrotach, prawda, ten pierwszy wirnik obracał się przy 27 następny o jedno. I tak kolejno dalej. I to pomogło Marianowi Rejewskiemu w ustaleniu tego składu, 3 lata, to nie jest mało czasu na ustalenie wewnętrznych połączeń elektrycznych wirników. Ale tu pomogły jeszcze pewne niestety nawyki, takie jak z ustawieniem tych bębenków początkowych ABC, typowe niemieckie. Otóż jedna z depesz była nadana z Poczdamu. W Poczdamie była szkoła Wojsk Łączności niemiecka, którą kończył nie kto inny jak Maksymilian Ciężki w czasie I wojny światowej, bo jako absolwent gimnazjum Niemcy skierowali go właśnie do Wojsk Łączności, skierowali do tej szkoły i odebrano depeszę zaszyfrowaną, znano ustawienia bębenków, kolejność liczer początkowych, znano wewnętrzne położenia, no i jest depesza. No ale jaka może być depesza wysłana ze szkoły radiotelegrafistów? I wtedy Maksymilian Ciężki zaproponował, żeby podstawić taką depeszę, jaką on w 1917 roku, jako młody człowiek, nadawał w charakterze ćwiczebnym, oczywiście przełożona na alfabet Morsa i szyfrowana odpowiednio. I depesza brzmiała, ćwiczebna, Wann würde Fryderyk der Großen geboren? Czyli kiedy urodził się Fryderyk Wielki? No bo oczywiście każdy niemiecki radiotelegrafista musiał w 1917 roku wiedzieć, kiedy się urodził Fryderyk Wielki. No i dokładnie to samo było w 1932 roku. Podstawiono tę depeszę i okazało się, że to jest dokładnie ten sam tekst takiej samej ćwiczebnej depeszy.
1: To tak jak u nas Rutyna, ala Makota.
0: No tak, rutyna po prostu absolutnie zgubiła tutaj. Ale był drugi element. Dlaczego to był grudzień roku
1: 32.
0: Otóż, jak powiedziałem, najpierw maszyny masowo wprowadzono do Kriegsmarine, do marynarki wojennej.
1: W 26 roku.
0: Tak, no bo to jest jedyny środek łączności, prawda, radiotelegrafia na morzu, bo wojska lądowe mogą się posługiwać łącznością drutową, telegrafem. No i niestety wysyłali marynarze, wysyłali kapitanowie życzenia, w których zawsze znajdował się zwrot Herzliche Wünsche, prawda, Weihnachtszeit, prawda, i tym podobne określenia, no, które podkładano po prostu pod te teksty rozszyfrowanych depesz. No i dzięki temu dokładnie tak jak to słynne słowo dywizja, które ma 3 sylaby i każda druga litera w sylabie rosyjskiego słowa dywizja posłużyła Janowi Kowalewskiemu do złamania pierwszego rosyjskiego szyfrogramu. Tak tutaj te świąteczne, bożonarodzeniowe życzenia wysyłane na okręty i z okrętów marynarki wojennej pozwoliły na złamanie no, już tej maszyny szyfrującej. Już było wiadomo, że to na pewno tak działa. Problem był zawsze i jednakowy i ten sam. Kolejność ustawienia bębenków, kolejność ustawienia liter początkowych, no a potem jak dodany został 4, a potem 5 bębenek, no to już te 2 trzeba było od nowa próbować łamać. I na przykład jak w 38 został wprowadzony kolejny bębenek, no to dopiero łamaliśmy te po ustaleniu połączeń wewnętrznych, łamaliśmy je dopiero od 39 roku.
1: Profesor Grzegorz Nowik jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na

0: Audi.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Oferta ważna od 22 do 28 lipca. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
5: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad Polskim Morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno,
9: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny, chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obozów nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
11: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
12: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
13: Panie Pascalu, no jakby to...
12: A widziała pani?
13: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
12: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
13: No i z darmową dostawą do sklepu.
14: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Reklama.
16: Trwa audycja Powrót do przyszłości. Moim i Państwa gościem jest profesor Grzegorz Nowik, a rozmawiamy o Enigmie. Grudzień 32 roku, złamanie maszyny szyfrującej Enigma, odczytywanie kolejnych depesz, ale Niemcy, choć bardzo wierzą w Enigmę i uważają, że to jest maszyna nie do złamania, dodają kolejne elementy i w pewnym momencie tę zdolność odczytywania wiadomości niemieckich tracimy. I to jest w dodatku ten dość kluczowy moment.
17: Tak, przed samą wojną.
16: Przed wybuchem II wojny światowej. Ale chciałbym teraz pana profesora zapytać o konferencję w Pyrach. Lipiec 1939 roku. Polsko-francusko-brytyjska tajna konferencja wywiadowcza. Tam się mieścił ośrodek biura szyfrów Wicher. Jak rozumiem, w lipcu 1939 roku sytuacja jest już tak napięta międzynarodowa, że wiemy, że wybuch wojny jest w zasadzie nieuchronny i że zdecydowano się wówczas w związku z tym na ujawnienie faktu złamania Enigmy sojusznikom Anglii i Francji.
17: Tak, tu jeszcze musimy dodać, tak jak wspomniałem przed chwilą, o północy są zmieniane litery początkowe, położenie początkowe bębenków. Zmieniany jest co jakiś czas, najczęściej to było co 3 miesiące, kolejność tychże bębenków. Enigmę każdego dnia od północy trzeba było łamać na nowo. To jest...
16: Niekończąca się historia.
17: To jest niekończąca się historia i to jest coś, czego nie dało się zaplanować, bo aczkolwiek Hans Thilo Schmidt sprzedawał za odpowiednie franki, może i dolary, może i marki niemieckie, te tajemnice, no ale nie sprzedawał wszystkich tajemnic, ponieważ sam wszystkiego nie wiedział. Te położenia początkowe i ustawienie kolejności bębenków były planowane mniej więcej na jakiś czas naprzód przez Niemców, żeby odbiorca i nadawca dysponował czymś takim samym, ale to była zabawa od samego początku, od nowa. I teraz wspomniała pani o tej konferencji. Takie konferencje odbywały się już wcześniej. Odbyła się taka konferencja w Paryżu w styczniu tego samego roku, na której w Paryżu rozmawiali nasi przedstawiciele Biura Szyfru, Guido Langer i Maksymilian Ciężki. Guido Langer był szefem Biura Szyfrów, a Maksymilian Ciężki BS4, czyli sekcji niemieckiej, z kapitanem Bertrandem, ale byli też tam i Brytyjczycy, Alistair Denniston, który był no, takim wybitnym kryptoanalitykiem. No i Polacy wrócili troszkę zdegustowani, bo o ile byśmy korzystali z informacji od Francuzów, natomiast Francuzom specjalnie nie sprzedawali tych informacji. Natomiast Brytyjczycy byli jak dzieci we mgle i nic nie udało im się z tych szyfrów mechanicznych Enigmy złamać. Posługiwali się wyłącznie metodami lingwistycznymi, natomiast myśmy użyli do tego matematyków. Rejewski sformułował takie systemy permutacyjne algorytmów. To nie jestem matematykiem, nie powtórzę tego. To wszystko jest w relacji Mariana Rejewskiego, którą...
16: Tak, ten pierwszy szyfr za pomocą teorii permutacji został złamany.
17: I co się dzieje w lipcu? Otóż zapraszamy ich, bo to jest lipiec 1939 roku.
16: Końcówka lipca.
17: Tak, a wcześniej w marcu Wielka Brytania i Francja udzieliły gwarancji Polsce na wypadek ewentualnego wybuchu wojny. I to jest wielka decyzja chyba naczelnych władz wojskowych. Nie wiem, czy marszałka Rydza-Śmigłego, ale na pewno szefa sztabu generalnego Wacława Stachiewicza, szefa biura szyfrów generała Smoleńskiego, szefa, przepraszam, oddziału drugiego generała Smoleńskiego, jeszcze wtedy chyba pułkownika, tak, że należy się tą tajemnicą podzielić z naszymi potencjalnymi sojusznikami. Że to będzie nasz wkład w ten rodzący się sojusz wojskowy przeciwko III Rzeszy Niemieckiej w przededniu II wojny światowej. Zapraszamy do Polski Denistona, zapraszamy Bertranda i mówimy im otwartym tekstem, że myśmy złamali maszynę szyfrującą.
16: Oni są w szoku.
17: Francuzi może mniejszym szoku. Francuzi myślę, że podejrzewali, bo myśmy brali wszystko od Francuzów, niespecjalnie im mówiąc.
16: Ale Denniston rzuca się do telefonu, chce ściągać inżynierów brytyjskich.
17: Inżynierów, żeby tutaj sprawdzili wszystko i tak dalej, i tak dalej. Poza tym jest relacja jego. Myśmy opublikowali tę relację Denistona w tłumaczeniu z angielskiego. On po prostu nie wyobraża sobie, jacyś Polacy, prawda? Jacyś Polacy, tak pisze. No, trochę to brzmi przykro i trochę tak, no, z takim...
16: Paternalistycznie, z dezynwolturą.
17: No, z ust mi pani wyjęła te słowa. Traktuje nas, nie wierząc w to, co widzi, ponieważ w wytwórni AWA, to była taka wytwórnia radiotechniczna, która była na dobrą sprawę związana z oddziałem wywiadowczym, różne tam techniczne rzeczy, tak troszkę jak na Jamesie Bondzie, takie wynalazki tam konstruowano. Zobaczono rekonstrukcję dokładnie maszyny szyfrujące Enigma, a w ośrodku Pyry odebrano, bo tam była i radiostacja, odebrano natychmiast szyfrogram, znano ustawienie bębenków, znano kolejność bębenków i natychmiast ten szyfrogram SS został przy nich odczytany przy pomocy maszyny. Co więcej, Brytyjczycy i Francuzi otrzymali w podarunku, po pierwsze...
16: Po maszynie.
17: Następnie bombę kryptologiczną. Cóż to była taka za bomba kryptologiczna? Otóż to jest 5 zblokowanych enigm, 5, które działają w różnych układach ustawienia kolejności bębenków. Dlaczego to się nazywało bomba kryptologiczna? Otóż panowie któregoś roku poszli na lody do restauracji, kawiarni naprzeciwko Sztabu Generalnego w Hotelu Europejskim i tam podawano porcję lodów w pucharku, 4 kulki na dole i 5 na górze. I no taka jest legenda, że tak właśnie to było.
16: Urocza.
17: Prawda? I ta porcja lodów nazywała się bombą. W związku z tym...
16: Kaloryczną.
17: Na pewno kaloryczną. Więc wpadli na pomysł, że trzeba zblokować 5 enigm i to pomoże w ustawieniu kolejności bębenków. I dostali taką bombę kryptologiczną i dostali tak zwane płachty Zygalskiego i cyklotron. To były jeszcze takie 2 dodatkowe urządzenia, no, które jak się te płachty składało, one były perforowane, dziurkowane. Jak się te dziurki nakładały, to było wiadomo, jakie jest ustawienie początkowe bębenków w maszynie szyfrującej. Dostali to wszystko i nie mogli w to uwierzyć. Natychmiast po powrocie zorganizowano we Francji specjalny, dodatkowy zespół, także z oficerów, którzy znają perfekt, oczywiście niemiecki, matematyków i tak dalej. No i to samo w Paryżu, przy czym o ile Brytyjczycy przyjechali pociągiem przez Niemcy, to wracali już, znaczy bagaż i te podarki, prawda, ten geschenk, mówiąc językiem twórców Enigmy, zabrali do Londynu statkiem, żeby, broń Boże, nie daj Boże, wpadło to w ręce niemieckie przy przejeździe pociągiem przez Rzeszę Niemiecką. I w ten sposób Anglicy przejęli, że tak powiem, dyrygowanie i te pierwsze skrzypce w orkiestrze kryptoanalitycznej i stworzyli w Bletchley Park taki ośrodek X, który... Tak jak dostali 5 zblokowanych enigm, tak tam zatrudnili takiego wybitnego analityka, matematyka Turinga, który zblokował najpierw kilkaset, a potem kilka tysięcy maszyn szyfrujących enigmy i ta bomba kryptologiczna, jeszcze wtedy mechaniczno-elektryczna, jeszcze tranzystorów nie było, jest po prostu pierwszym protokomputerem, który tam w Bletchley Park, 10 tysięcy enigm, proszę sobie wyobrazić, pomieszczenie wielkości hali gimnastycznej, w którym one chodzą.
16: W 1942 roku Anglicy dzielą się też tą wiedzą z Amerykanami, tworząc takie fundamenty ścisłego sojuszu wywiadowczego obu państw. Ale nie chcieli w tym ośrodku Anglicy zatrudnić polskich kryptologów, jak
17: tajemnica.
16: Już oni wylądowali na brytyjskiej ziemi.
17: Tajemnica. Znaczy tak tłumaczyli to tajemnicą. Można to do pewnego stopnia zrozumieć. Znaczy w wywiadzie i w tajnych służbach nigdy tajemnicy za dużo. No, o tych rzeczach zwykle się dowiadujemy wiele lat później. I oprócz tego najpierw działa w nieokupowanej części Francji, potem ewakuowany częściowo do Afryki Północnej, potem znowu do Hiszpanii i do Francji. Wracają nasi kryptolodzy przez Francję, część których nie łapią Niemcy, trafia do Londynu i w Londynie dalej działa nasza kompania radiowywiadu Sztabu Naczelnego Wodza, która łamie z kolei szyfry Sicherdienst, czyli służby tajnej, czyli Gestapo, która działa w oparciu o te starsze wersje Enigmy, z mniejszą ilością bębenków.
16: Tak, ISD i policja wykorzystywały ten prostszy
17: model.
16: Tak,
17: ale również w tej kompanii radiowywiadu są łamane szyfry rosyjskie. Na przykład dokładnie możemy przeczytać w aktach, które znajdują się w Londynie w Instytucie Sikorskiego, prawda, co wywożono z Niemiec do Związku Sowieckiego, jakie fabryki, ile torów kolejowych, parowozów, etc., etc. A z drugą stronę, kto wyjeżdża z Polski, prawda, jaki jest ruch tych tak zwanych DP-sów, czyli Displaced Person, przez granicę na Odrzej i Nysie, bo cała ta korespondencja, że tak powiem, wojsk pogranicznych sowieckich na granicy przyszłego NRD i ziem zachodnich polskich jest odczytywana w Londynie właśnie przez kompanię, która no działa i tam pracuje między innymi Rejewski i koledzy w sekcji i niemieckiej, i rosyjskiej, bo one nadal działają.
16: Różycki zginął w styczniu 1942 roku na statku, który zatonął na Morzu Śródziemnym. Bardzo ciekawy wątek niemiecki, bo przecież kiedy Niemcy zdobyli Warszawę we wrześniu 1939 roku, to różne dokumenty powpadały im w ręce i także część archiwów oddziału drugiego sztabu głównego, czyli polskiego wywiadu. No i oni zawsze doceniali dokumenty, poddali je oględzinom wielomiesięcznym. Doprowadziło to zresztą do likwidacji siatki polskich agentów na terenie Rzeszy, ale oni znaleźli w tych dokumentach trzy rozszyfrowane depesze nadane przez jeden z niemieckich krążowników w 1937 roku w okresie hiszpańskiej wojny domowej. I one były szyfrowane właśnie za pomocą ówczesnej wersji Enigmy, przed tymi kolejnymi udoskonaleniami, które w 1938 roku spowodowały, że przestaliśmy ją przez jakiś czas odczytywać. No i to wprawiło Niemców w zdumienie, bo jak rozumiem, oni wtedy doszli do wniosku, że albo szyfr został złamany, albo jest agent, tak, który mówi, co tam nadano w tych depeszach.
17: A jeszcze jest następny element, to znaczy, kiedy Langner i Ciężki wracają z Afryki Północnej do Francji i usiłują przez Pireneje i Hiszpanię dotrzeć do Wielkiej Brytanii, to Rejewskiemu się to udaje, a im nie. I są przez Niemców przesłuchiwani, ale to jest chyba jeden z największych sukcesów przy okazji Enigmy, ponieważ wszyscy trzej zeznają i mówią, że tak, owszem, częściowo to mogła być jakaś agentura, ale to tylko do tego momentu, kiedy nie został wprowadzony czwarty i piąty bębenek. I Niemców to absolutnie satysfakcjonuje, ale zresztą jest to już po wygranej bitwie o Atlantyk. A bitwa o Atlantyk została wygrana dzięki temu, że czytano korespondencję między ubotami a dowództwem Kriegsmarine. Możemy powiedzieć, że wszystkie kolejne kampanie wojenne II wojny światowej są rozstrzygane nie tylko siłą, ale rozstrzygane są intelektem i wiedzą o tym, jakie są zamierzenia i plany i słabości i siła przeciwnika, które są znane dzięki Enigmie, złamaniu Enigmy i dzięki temu, że ośrodek Bletchley Park dostarcza władzom wojskowym, dowództwu wojskowemu brytyjskiemu, sojuszniczemu te właśnie informacje.
16: Tak czy owak, Niemcy uruchamiają śledztwo oczywiście, które nie daje żadnych rezultatów, agenta nie znaleziono.
17: Nie znaleziono, tak.
16: Doszli Niemcy w pewnym momencie do wniosku, że może po prostu jakimś trafem udało się odczytać te depesze polskiemu wywiadowi, ale na pewno po tych wszystkich ulepszeniach Enigma jest maszyną bezpieczną. Brytyjczycy odzyskują zdolność odczytywania w styczniu 1940 roku. Tak, czyli dość prędko po tym, jak dostali w ręce to, co polscy matematycy osiągnęli. I piąty bębenek, tak. No to teraz, jeżeli chodzi o sukces, bo to jest tak, że jako pierwszy o złamaniu Enigmy przez Polaków pisze w 1967 roku Władysław Kozaczuk.
17: Ale na podstawie książki już nie kapitana, tylko generała Bertranda, prawda? Który napisał elegancko, jak było, napisał prawdę, że Enigmy nie złamali Brytyjczycy. Ja myślę, że chciał tutaj jakąś drobną drzazgę, prawda, gdzieś tam wbić Brytyjczykom, bo ta rywalizacja brytyjsko-francuska to latami się toczyła. I napisał, że to wcale nie Brytyjczycy w Bletchley Park, tylko to jednak zrobili Polacy przed wojną. No i jest drugi element, niezwykle ważny. Otóż musimy się cofnąć do roku 39 na 40. Jest rząd generała Sikorskiego w Paryżu. Jest komisja do zbadania przyczyn klęski wrześniowej. Na czele której stoi no taka polityczna kreatura, generał Modelski. I generał Modelski przesłuchuje oficerów oddziału drugiego sztabu generalnego. I te przesłuchania są oczywiście i relacje ich na piśmie składane. Po czym tenże generał Modelski wraca do Polski Ludowej i prawdopodobnie przywozi ze sobą kopię tych dokumentów i one są w archiwach wojskowych i na ich podstawie właśnie pan doktor Kozaczuk napisał, że to złamali Polacy. Aczkolwiek ci oficerowie wywiadu nie będą w stanie wymienić nazwisk kto, co i jak. No i pierwsze informacje, to jest koniec lat 60., pojawiają się w takiej książce doktora Kozaczuka Bitwa o tajemnice, o wywiadzie współpracy polsko-francuskiej, przeciwko Niemcom oczywiście i tak dalej. Niemcy poddają to pod wątpliwość, że oczywiście enigma była nie do złamania, prawda? Tak jak Rosjanie do dzisiaj nie są w stanie uwierzyć, że nie czytaliśmy ich szyfrogramu w 19 i 20 roku. Tak to piszą w swoich opracowania, tak. Broń Boże, no, bo u nich wszystko łutsze i bolsze, prawda? Jak zwykle jest. No ale nie ma nazwisk, nie wiemy kto, co i jak. Wiadomo, że złamaliśmy, tylko kto to zrobił. I wtedy pewien emeryt, który przeszedł na emeryturę w styczniu chyba 69 roku, Marian Rejewski, który pracował jako księgowy.
16: Bo wrócił do Polski w 46.
17: Tak, ze względu na to, że
16: miał tu żonę, dzieci.
17: Tak, a syn zachorował na polio, w związku z tym uważał, że no powinien wrócić, aczkolwiek to było wielkie ryzyko, prawda, bo wielu z tych, co wrócili, no miało życiorysy, że tak powiem, rozsiane po wielkich obszarach Związku Sowieckiego.
16: On zresztą swoją pracę w polskim wywiadzie zachował w tajemnicy.
17: Absolutnie,
16: przed komunistyczną,
17: tak,
16: bezpieką.
17: Napisał, że był na kursach administracyjnych, bo kursy dla oficerów wywiadu nazywały się kursy administracyjne. Więc pracował w spółdzielczości pracy jako księgowy, prawda, skromny facet, który złamał enigmę, pracuje jako księgowy, proszę sobie to wyobrazić. Tym był właśnie PRL. Zaprzeczenie możliwości rozwoju i zdolności. Ale wróćmy do rzeczy. I Rejewski już jako emeryt pisze, to ja złamałem maszynę szyfrującą niemiecką Enigma. To jest list do redakcji Życia Warszawy. A potem pisze relacje dla Wojskowego Instytutu Historycznego, pierwszą, którą 5 lat później uzupełnił. I właśnie te dwie relacje w 2005 roku opublikowałem w przeglądzie historyczno-wojskowym po polsku i po angielsku, aby również w Anglii wiedziano, że to kto to zrobił i kiedy to zrobił i zanim Turing i Bletchley Park w ogóle się tym zajęły. I to jest no, do pewnego stopnia sensacja. Do pewnego stopnia sensacja, ale wiele się o tym nie mówi. A dlaczego Brytyjczycy o tym nie mówili wiele lat po wojnie? Otóż oni te maszyny szyfrujące Enigma, zdobyte na Niemcach, sprzedali do wielu państw Ameryki Południowej, Azji, Afryki, jak absolutnie pewne maszyny do szyfrowania używane prawda, przez władze polityczne, wojskowe i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu wywiad brytyjski czytał
16: wszystkich.
17: Czytał wszystkich, prawda, od z jednej strony z Atlantyku i tych z drugiej strony z Pacyfiku. To jest imperialna polityka Wielkiej Brytanii. W każdym razie takiego Pegasusa swojego mieli i śledzili wszystkich. Zresztą odkąd tylko radiotelegraf został wynaleziony, to wszyscy wszystkich podsłuchują cały czas już sto kilkadziesiąt lat. Także to jest nic specjalnie nowego.
16: Profesor Grzegorz Nowik był z nami, zastępca dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, także Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę o enigmie z greckiego. Tajemnica, rzecz jasna. Dziękuję.
17: Dziękuję bardzo.
16: To była audycja Powrót do Przyszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i oczywiście zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru.
15: Reklama.
18: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
19: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Barbara, łatwa kasa?
23: Marian, zawsze.
22: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
23: Sprytnie.
22: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
24: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
23: Panie Pascalu, jakby to...
12: A widziała pani?
23: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
12: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: Expert.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Upał niesie śmiertelne żniwo. Już ponad 200 tysięcy ludzi trzeba było ewakuować we Francji i Hiszpanii z powodu pożarów. Jak ustabilizować sytuację w Ormuzie? W przyszłym tygodniu ma się odbyć międzynarodowa konferencja w sprawie zablokowanej cieśniny. Jest półmetek wakacji, a na polskich drogach zginęło już ponad 120 osób. Minęła 18. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Już ponad 200 tysięcy osób zostało ewakuowanych we Francji i Hiszpanii z terenów, które od kilku dni są pustoszone przez pożary. Najpoważniejsza sytuacja panuje w departamencie Gironde na południu Francji i w okolicach stolicy Hiszpanii, Madrytu. Tylko w tych dwóch miejscach ogień strawił już około 57 tysięcy hektarów. Zniszczenia w obu krajach są rekordowe. Takich strat nie odnotowano nigdy wcześniej. A szef francuskiego MSW podziękował krajom europejskim za okazaną pomoc w gaszeniu pożarów w jego kraju. Francuscy strażacy otrzymali wsparcie 40-osobowej grupy z Rumunii i 30-osobowej ze Szwajcarii. Samoloty gaśnicze wysłały też Chorwacja, Portugalia i Szwecja. Minister podziękował partnerom europejskim za wsparcie dla francuskich strażaków, pilotów i wszystkich sił zmobilizowanych do walki z ogniem. Unijna pomoc wysłana została też do Hiszpanii. W przyszłym tygodniu do tego kraju z pomocą pojadą też polscy strażacy. Wielka Brytania wkracza do akcji w sprawie próby złagodzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ten nie słabnie. Iran i Stany Zjednoczone powróciły do własnych blokad Ormuzu. Brytyjczycy chcą z USA w przyszłym tygodniu zorganizować międzynarodową konferencję w sprawie cieśniny. Donosi o tym portal Axios, powołując się na źródła w Białym Domu. W spotkaniu mieliby wziąć udział ministrowie obrony z państw zachodnich i krajów Bliskiego Wschodu, a o szczegółach teraz reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
18: Uczestnicy planowanej konferencji mieliby omówić szanse na utworzenie
0: międzynarodowej misji do ochrony żeglugi w Cieśninie. Mimo niedawnego wstępnego porozumienia o udrożnieniu ruchu na strategicznym szlaku, Iran i Stany Zjednoczone powróciły do własnych blokad. Według Axiosa, Amerykanie chcą teraz, by ich sojusznicy wysłali do regionu m.in. jednostki do rozminowywania, okręty wojenne i drony. Pomoc innych państw z pewnością zadowoliłaby Donalda Trumpa, który wielokrotnie wytykał brak zaangażowania w ochronę szlaku ze strony NATO. Ale z wielu krajów pada jeden zasadniczy warunek. Jeśli misja miałaby ruszyć, najpierw Teheran i Waszyngton muszą zakończyć wymianę ognia w Cieśninie. Jej odblokowanie poprawiłoby sytuację na światowych rynkach, przede wszystkim obniżając ceny ropy naftowej. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
17: Na polskich drogach wciąż jest niebezpiecznie i wciąż giną ludzie. Tylko w te wakacje życie straciły 122 osoby, a to dopiero półmetek wakacyjnych wojaży. Najwięcej śmiertelnych wypadków było na drogach województwa mazowieckiego. Od początku wakacji doszło do 21 takich zdarzeń. 14 tragicznie zakończyło się w Wielkopolsce. Najmniej jak dotąd w Lubuskiem. Tam był jeden wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Policja apeluje o rozwagę.
15: Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zależy od każdego z nas.
17: Przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Pamiętajmy o wypoczynku i planowaniu podróży tak, by nie trzeba było się śpieszyć, bo gubi nas brawura, prędkość i alkohol. To może być ostatni dzwonek na zapisy na trzeci i ostatni tegoroczny turnus w wakacji z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie. W dodatku każdy uczestnik dostanie za to około 6 tysięcy złotych brutto. To trzecia edycja akcji. Do wyboru jest 50 jednostek wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej w całym kraju. A czy wakacje z wojskiem to faktycznie wakacje? O tym już opowie Bartosz Kądziołka.
18: To forma spędzenia wakacji, ale to jednak szkolenie, mówi Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
19: Osoba musi przejść proces kwalifikacji, choćby medycznej i psychologicznej, do pełnienia służby wojskowej. Podejmuje służbę ze wszystkimi tego rygorami, czyli na przykład kwestie wyglądu zewnętrznego, regulaminów, wszystkich ograniczeń związanych choćby na przykład z byciem skoszarowanym. Nie można po prostu wyjść sobie na przykład z kosza na przerwę.
18: A czego możemy się nauczyć, mówi rzecznik Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Konrad Radzik.
20: Radzenia sobie w sytuacjach stresowych, taktyki, regulaminów, musztry, przetrwania w trudnych warunkach, przetrwania w terenie, obchodzenia się z bronią, przede wszystkim strzelania.
18: Szkolenie kończy się przysięgą wojskową. Trzeci i ostatni turnus rusza 17 sierpnia. Program skierowany jest głównie dla młodych w wieku od 18 do 35 lat. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
17: A teraz Lublin i apel kuchni brata Alberta. Zapasy się skończyły. Nie ma z czego gotować posiłków dla najbardziej potrzebujących. Nie ma też z czego przygotowywać przetworów na kolejną zimę. Organizacja apeluje o przekazywanie m.in. warzyw. Na co dzień z posiłków korzysta tam około 200 osób. Anna Gmiterek-Zabłocka.
21: Anna Wypuszcz gotuje w kuchni brata Alberta od ponad 30 lat. Jak mówi, przetwory na zimę są tu kluczowe, by mieć czym karmić osoby potrzebujące. Stąd właśnie m.in. obecne kiszenie ogórków.
22: Na zupę zrobić właśnie te takie dość ściekane bezpośrednio, żeby do kotła wrzucić i gotować. Przeciec pomidorowy. Na razie nie mamy tych pomidorów. Myślimy, że jakieś dobre ludzie nam dostarczą.
21: W kuchni brata Alberta przyda się wszystko, mówi prezeska Bractwa Małgorzata Krause-Hałas.
23: Apelujemy oczywiście do osób, które mają czy swoje ogródki, czy działki i mogłyby nas wesprzeć, przywieźć trochę warzyw. Gorąco o to apelujemy. To nie muszą być ogromne ilości.
21: Warzywa, w tym pomidory i ogórki, ale też owoce, na przykład na kompot, można dostarczać do kuchni brata Alberta codziennie, a kuchnia mieści się w samym centrum Lublina, przy ulicy Zielonej. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
17: Wysłużony Mercedes z napisem Książkobus przemierza Wielkopolskę. Mobilny antykwariat z książkami przekazanymi przez darczyńców jest przede wszystkim narzędziem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, które odpowiadają za jego funkcjonowanie. Od przygotowania stoiska po sprzedaż książek. W ten weekend pojazd zaparkował na rynku Łazarskim w Poznaniu. Oprócz książek z drugiej ręki odwiedzający mogą w nim kupić także wyroby ceramiczne i gipsowe przygotowane na warsztatach terapii zajęciowej oraz w pracowni ceramiki, która angażuje osoby z niepełnosprawnościami. Jutro w niektórych regionach kraju będzie upalnie i MGW wydało ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami dla 12 województw. Będzie to obowiązywać od południa do wieczora. 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Chłodniej będzie nad morzem, od 19 do 24. Na północnym zachodzie w drugiej połowie dnia może popadać, a pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubulską także zagrzmieć.
16: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Rozpoczynamy kolejny program z cyklu u
1: doktora. Tak przez moment chciałam powiedzieć dobry wieczór, ale na szczęście jeszcze ciągle jest dzień i jeszcze mamy lato, choć ja mam zawsze takie poczucie, że już druga połowa lipca to trochę z górki i przyjdzie w końcu ten moment, gdy o godzinie 18 powiemy dobry wieczór. Proszę Państwa, dzisiaj wracam do tematu dla mnie szczególnego. Za ten temat byłam kilkakrotnie nagrodzona, poruszane moje audycje i tak dalej. Swego czasu robiłam bardzo dużo programów związanych z tą chorobą. Ostatnio trochę mniej, ale dlatego postanowiłam powrócić. Chcę porozmawiać o cukrzycy. A vis-a-vis mnie siedzi pani doktor Alicja Milczarczyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Pani doktor jest zastępcą kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, mówiąc krótko, w szpitalu na Wołoskiej.
2: Dokładnie.
1: To więcej czasem osobom powie. Pani doktor, ja chcę zacząć od takiej sprawy bardzo prostej. Czy my mamy wpływ na to, że zachorujemy na cukrzycę? A dlaczego o to pytam? Dlatego, że zetknęłam się kilka razy z taką wypowiedzią. Nie będę jadł jabłek, bo jabłka mają dużo cukru i mogę zachorować na cukrzycę. Nie jedz tyle słodyczy, bo zachorujesz na cukrzycę. I no, z tego można by wyprowadzić prosty wniosek, że mamy duży wpływ i unikanie cukru powoduje, ma wpływ na to, że unikniemy cukrzycy. I odwrotnie, nadmiar tego cukru w jedzeniu powoduje, że zachoruje na cukrzycę. Ale gdy patrzę wokół siebie, to też widzę, że są osoby, które jedzą cukier, które jedzą słodkie rzeczy. I one wcale nie chorują na cukrzycę. Proszę powiedzieć, jak to jest?
2: Rzeczywiście cukrzyca jest chorobą, która ma podłoże genetyczne. I my możemy, każdy z nas może zorientować się, czy jest predysponowany, bo jeżeli ktoś w bliskiej rodzinie, wśród krewnych, mama, tata, brat, siostra, dziadek, babcia czy inni krewni chorowali czy chorują na cukrzycę, to taka osoba jest w grupie ryzyka cukrzycy. Natomiast to nie warunkuje w 100% zachorowania na chorobę. Ja od razu chcę podkreślić, że najczęstszym typem cukrzycy, bo cukrzyca to jest grupa chorób, której wspólnym mianownikiem jest hiperglikemia, przewlekła hiperglikemia, czyli podwyższone stężenie glukozy, które jest jeżeli jest nierozpoznane i nieleczone, to generuje powstawanie przewlekłych powikłań cukrzycy.
1: Ludzie mówią, przepraszam, tak potocznie podwyższony poziom cukru, prawda?
2: Podwyższony, tak.
1: I cieszę się, że pani powiedziała hiperglikemia, ponieważ pani koledzy i koleżanki po prostu mówią hiperglikemia i uważają, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Pani wyjaśniła, co to jest hiperglikemia.
2: I najczęstszym typem cukrzycy, bo dotykającym 90% przypadków chorych, to jest cukrzyca typu drugiego. Ona ma również podłoże genetyczne, ale to podłoże jest warunkowane przez wpływy środowiskowe. Mm. Czyli osoba, która ma na przykład mamę chorą na cukrzycę albo ojca, jeżeli wdroży odpowiednio wcześniej właściwe profilaktyczne działania, a więc ten styl życia, to jest nie tylko stosowanie zdrowej diety, ale również aktywność fizyczna. To są również badania, bo jeżeli na przykład w trakcie tych badań zostanie stwierdzony stan przedcukrzycowy, to w tej chwili możemy zastosować również interwencję farmakologiczną, leki, które spowodują, że ryzyko przejścia stanu przedcukrzycowego w cukrzycę zmniejszy się. Także nie jest tak, że ktoś, kto ma predyspozycje genetyczne, w 100% zachoruje na cukrzycę.
1: Ale tu pani taki prosty sposób sprawdzenia podała tego, czy ja mam predyspozycje genetyczne. Patrzę się na moich przodków, w moim wypadku i mama, i babcia miały cukrzycę, tak. To znaczy, że mam. Ale czy na przykład przychodzi ktoś do pani i mówi tak... Mama i babcia nie miała, ale, czy tam dziadek, nikt z rodziny, ale to znaczy zacznę od czegoś innego. Czy może być tak, że ktoś ma predyspozycje, no nie, to wtedy nie są genetyczne, jak nikt w rodzinie nie miał, prawda?
2: Ale czasami musimy wziąć pod uwagę to, że my nie wiemy.
1: Tak jest.
2: Kiedyś nie rozpoznawano, nie było takiego dostępu do diagnostyki. Były też inne kryteria rozpoznania cukrzycy.
1: To czy pani dysponuje narzędziem, który rozpozna u osoby, że ona ma predyspozycje genetyczne? Tak?
2: Na pewno. Są tak zwane czynniki ryzyka cukrzycy typu drugiego. I wśród tych czynników ryzyka jest na pewno nadwaga i otyłość. Teraz o otyłości mówimy choroba otyłościowa, bo choroba otyłościowa jest matką wszystkich chorób, między innymi cukrzycy typu drugiego, ale również osoby, które mają nadciśnienie tętnicze, które mają podwyższone stężenie cholesterolu, które kobiety, które urodziły dziecko o masie urodzeniowej przekraczającej 4 kg, czy kobiety z zespołem policystycznych jajników. To są wszystko grupy ryzyka cukrzycy typu drugiego. Też osoby, które na przykład mają małą aktywność fizyczną. Osoby, które przebyły jakiś incydent sercowo-naczyniowy. To są te grupy ryzyka, gdzie aktywnie powinniśmy poszukiwać cukrzycy typu drugiego.
1: A ja przez moment pomyślałam, że jest jakieś takie narzędzie, że po prostu pani robi jakieś badanie i mówi tak, pan ma predyspozycje genetyczne, a pan nie ma. Jedna i druga osoba nie wie, co z przodkami w ogóle, załóżmy, raczej nie ma tego.
2: Tym narzędziem jest oznaczanie raz w roku u osób bez predyspozycji przed 45 rokiem życia raz na 3 lata, a u osób z predyspozycją w grupie ryzyka, niezależnie od wieku, co roku badanie stężenia glukozy naczczo. Proste badanie. Proste, tanie, nieobciążające pacjenta. Trzeba o tym pamiętać. I mam wrażenie, że w tej chwili oznaczanie, badanie stężenia glukozy naczczo stało się bardzo popularnym, takim obowiązkowym badaniem wśród badań profilaktycznych, ale też i świadomość osób na temat cukrzycy generalnie bardzo, bardzo wzrosła.
1: No właśnie, bo żeby zrobić to badanie, to muszę iść do lekarza. A tak. Z kolei, bo to nie jest tak, w tej chwili sobie przypomniałam, były takie lata, to dość dawno było, że na ulicach było pewno stolików, gdzie badano nadciśnienie pani, tak, osoby. Tak, to jakby tak. Tego teraz nie widzę. Przez moment pomyślałam, czy tak się nie bada właśnie stężenia glukozy nadczo. Nie, to tak na ulicy.
2: Bada się nieraz, tak? Bo są tak zwane białe na przykład soboty, tak. Czy jakieś inne wydarzenia, gdzie są stoliki, gdzie przy pomocy glukometrów oznacza się stężenie glukozy, poziom cukru wyrywkowo. Pacjent nie musi być, człowiek nie musi być naczczo. Natomiast na tej podstawie my możemy zobaczyć, jeżeli na przykład przyjdzie osoba, która czuje się zdrowa, a ten pomiar z glukometru wykaże wartość 200 mg na decylitr, to pomimo, że to jest glukometr i my na podstawie tego pomiaru nie możemy rozpoznać choroby, nie mamy prawa rozpoznać cukrzycy, ale to jest sygnał, że jest to wynik nieprawidłowy i taka osoba powinna pójść i wykonać sobie czy to stężenie glukozy naczczo, czy doustny test tolerancji glukozy.
1: Bo to 200 to tak wyszło po prostu, ona nie była naczczo, takie tak, incydentalne. Po
2: incydentalnie.
1: Prostu
2: przyszła
1: sobie.
2: I ma cukier naczczo.
1: A zbadanie
2: 200.
1: Poziomu glukozy naczczo jest decydujące o rozpoznaniu, dla rozpoznania także? I ono wystarczy dla rozpoznania?
2: Jest kilka sposobów, które pozwalają rozpoznać cukrzycę. Jeżeli osoba ma wzmożone pragnienie, wysychanie w ustach, wielomocz, dużo moczu oddaje, w nocy mocz oddaje, czyli ma objawy podwyższonego stężenia glukozy, to wtedy wystarczy te objawy plus niezależnie od pory dnia, niekoniecznie naczczo, stężenie cukru większe lub równe od 200 mg na decylitr, i to upoważnia nas do rozpoznania cukrzycy. Od razu podkreślam, że pomiar musi być wykonany w laboratorium, nie przy pomocy glukometru. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o oznaczanie stężenia cukru naczczo, to dwa pomiary muszą być równe bądź większe od 126 mg na decylitr.
1: Ale to w odległości jednego dnia? Czy...
2: To nie może być tego samego dnia, to muszą być inne, oddzielne, w niezależnych dniach. Zwykle dzień po dniu wykonuje się. Ja tutaj też chciałabym zwrócić uwagę osobom, które takie badania wykonują. Bo często jest tak, że jeżeli lekarz coś podejrzewa, kieruje na badania, to pacjent przygotowuje się, a powinien być powinien jeść normalną ilość węglowodanów, czyli stosować taką dietę, jak zwykle stosuje.
1: Tydzień wcześniej stosuje dietę, żeby nie wyszło. O, coś takiego.
2: I trzeci jeszcze sposób to jest doustny test tolerancji glukozy, ale to też o tym, czy wykonujemy ten test, decyduje lekarz. I teraz ostatnio wartość hemoglobiny glikowanej.
1: Teraz do tego wrócimy, proszę Państwa. Spotykamy się już po skrócie informacji.
3: Reklama.
4: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Oferta ważna od 22 do 28 lipca. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
25: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
27: W Media Ekspert wyprzeda.

0: Wycieczki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
3: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
2: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
5: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 18.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Prawie 3000 zakażeń wirusem eboli stwierdzono do tej pory w Demokratycznej Republice Konga. Ponad 1300 chorych zmarło, poinformował rząd tego państwa. Cytowany przez agencję Reutera, obecna epidemia rozwija się od kilku miesięcy i ogarnęła również sąsiednią Ugandę. W ciągu ostatnich 50 lat z powodu tej choroby w Afryce zmarło w sumie ponad 15 tysięcy ludzi. Minister edukacji Indii Dharmendra Pradhan zrezygnował ze stanowiska. To ustępstwo rządu wobec masowych protestów pod przewodnictwem Młodzieżowej Partii Karaluchów. Manifestujący domagali się jego dymisji po skandalu z wyciekiem pytań na egzaminach wstępnych. Występy zespołów folklorystycznych z Polski i zagranicy na scenach w Żywcu, Wiśle, Szczyrku, Makowie Podhalańskim i Istebnej zainaugurowały 63. Tydzień Kultury Beskidzkiej. To jedno z większych takich wydarzeń w Europie. Potrwa do 2 sierpnia. W przyszły piątek na deskach Żywieckiego Amfiteatru wystąpi zespół reprezentacyjny Wojska Polskiego.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Jesteśmy z powrotem na antenie. Pani doktor Alicja Milczarczyk, diabetolog, zastępca kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA. Rozmawiamy dzisiaj, proszę Państwa, jeżeli ktoś nas włączył, usłyszał słowo diabetolog, no to się też domyślił. Rozmawiamy, proszę Państwa, o cukrzycy. Ja chcę wrócić do Pani ostatnich słów, gdy Pani powiedziała, że są jeszcze dwa sposoby, oprócz tego pomiaru cukru naczczo, pomiaru glukozy naczczo. Gdybyśmy mogli to rozwinąć. Test glukozy, czyli co?
5: Doustny test tolerancji glukozy, czyli badanie, podczas którego oznacza się wyjściowo stężenie cukru naczczo. Mhm. Później pacjent wypija rozpuszczoną w wodzie glukozę i po 2 godzinach po obciążeniu
4: czyli dostał
5: glukozą.
4: Taką dawkę cukru, naprawdę taką bombę dostał.
5: Bombę, dokładnie. Oznaczane jest ponownie stężenie glukozy. I jeżeli w tej 2 godzinie wartość przekracza lub jest równa 200 mg na decylitr, to pozwala to rozpoznać cukrzycę.
4: A jak jest mniejsza?
5: A jeżeli mniejsza, jeżeli od 140 do 199, to mamy nieprawidłową tolerancję glukozy. Mhm. To jest stan przedcukrzycowy. Drugim stanem przedcukrzycowym...
4: Przepraszam, a czy nie jest tak, że jeszcze, bo pani powiedziała godzina zero, tak?
5: Tak.
4: Potem wypijam

0: nieprawidłową glikemię naczczą.
1: I jeżeli jest ten stan przezcukrzycowy, to już w ogóle się człowiek przeraził, bo mówi tak, za chwilę cukrzyca. Do końca życia będę musiał brać albo tabletki, a potem nawet i zastrzyki. I mówi pani tak, pani doktor, ja nie chcę niczego brać, ja spróbuję zbić ten cukier i, tak się używa tak słowa, ludzie mówią, zbić ten cukier inaczej. To co pani na to mu mówi?
0: No na pewno podstawą leczenia, czy to stanu przedcukrzycowego, czy cukrzycy, jest zmiana trybu życia. Jeżeli ktoś miał siedzący tryb życia, jadł niezdrowe posiłki, albo w ogóle jadł nieregularnie, nie jadał śniadań, główny posiłek to był wieczorny posiłek, dużo cukrów prostych, tłuszczów zwierzęcych, to na pewno trzeba zacząć od modyfikacji tego stylu życia. Czyli zdrowa dieta, ograniczenie węglowodanów prostych, spożywanie posiłków regularnie, poczynając od śniadania, no i aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna, która bardzo na każdym etapie leczenia cukrzycy jest bardzo, bardzo pomocna.
1: My prawdopodobnie tych mechanizmów biochemicznych tutaj nie podejmiemy się. Pani doktor się nie podejmie tłumaczenia, jak to jest. Ale to jest takie, dla laika to jest takie dziwne, bo ile człowiek rozumie tak, no będę jadł, no to coś dostarczam albo nie dostarczam, dostarczam mniej, dostarczam coś innego. Ale co ma fakt, że ja chodzę, że spaceruję, że biegnę, że nie wiem, coś tam gram i jaki to ma poziom, jaki to może mieć wpływ, ruch, prawda, na poziom cukru. Tam są te mechanizmy, które to powodują, ale to jest takie, no, dziwne
0: ale
1: nam się wydaje.
0: Te mechanizmy są dobrze poznane, aha, ponieważ aktywność fizyczna, ruch, jaki by nie był, on zwiększa wrażliwość na własną insulinę, aha, zmniejsza insulinooporność, która jest zaburzeniem no powszechnie występującym u pacjentów z nadwagą, z otyłością, ale też ze stanem przedcukrzycowym, czy cukrzycą typu drugiego, która jest zwykle skojarzona właśnie z otyłością. Jest, tak jak powiedziałam wcześniej, powikłaniem choroby otyłościowej. I teraz aktywność fizyczna ułatwia wprowadzanie glukozy, bo glukoza jest substratem energetycznym, jest paliwem dla komórek. Ona powinna być w komórkach. Po to, żeby komórka mogła żyć, funkcjonować, potrzebna jest glukoza. I teraz, jeżeli pozyskujemy glukozę z posiłku, to aktywność fizyczna powoduje, że ta glukoza łatwiej dostaje się do komórki. Nie wymaga wyrzutów aż tak dużej ilości insuliny. W związku z tym trzustka, która produkuje insulinę, nie jest tak bardzo obciążana.
1: A pani doktor, czy dużej ilości osób, które się dowiadują o tym stanie przedcukrzycowym, są przestraszone, udaje się z zmianą samego stylu życia spowodować zmniejszenie właśnie poziomu glukozy?
0: No to jest bardzo trudne.
1: Trudne,
0: to jest,
1: prawda?
0: Bardzo trudne.
1: No właśnie, łatwiej łyknąć tabletkę.
0: To jest bardzo trudne i dlatego, bo zwykle osoby ze stanem przedcukrzycowym mają nadwagę bądź otyłość. No. I tutaj możemy w chwili obecnej tym osobom pomóc, oferując im leczenie choroby otyłościowej, które w tej chwili jest dostępne, jest bardzo skuteczne i pozwala u tych osób, jeżeli już są zaburzenia właśnie gospodarki węglowodanowej, czyli ten stan przedcukrzycowy, o którym mówimy, że ten stan przedcukrzycowy cofnie się.
1: No ale pani chce powiedzieć, że te osoby, teraz się im zapisuje owe leki, które się pojawiły na otyłość, tak?
0: Dokładnie.
1: No a jak tych leków nie było, to co się tym osobom, co inne leki się zapisywało?
0: Lekiem, który niedługo skończy 70 lat, a który stosowany jest i ma udokumentowaną skuteczność w leczeniu stanu przedcukrzycowego, dokładnie w zapobieganiu przejścia stanu przedcukrzycowego, jest metformina. I z tej metforminy nadal korzystamy, korzystaliśmy wcześniej. Natomiast no, leczenie jak gdyby choroby otyłościowej, uzyskanie już 5%, nie mówiąc o 10% redukcji masy ciała, daje wymierne korzyści metaboliczne, czyli te wszystkie parametry metaboliczne, które u osoby ze stanem przedcukrzycowym, bo nie tylko hiperglikemia, podwyższone stężenie glukozy, ale też nieprawidłowy lipidogram, podwyższony cholesterol, triglicerydy, te zaburzenia, nadciśnienie tętnicze, to wszystko

0: normalizuje się wraz z redukcją masy ciała.
1: Bo pani powiedziała, że w tej chwili możemy korzystać z tych nowoczesnych leków, które pomagają nam redukować masę ciała. Ale to one są wszystkie takie dostępne w ramach NFZ-u, oczywiście nie, one, są na receptę. No,
0: one w stanie przedcukrzycowym w ogóle nie są refundowane. Aha, leczenie choroby otyłościowej drogo kosztuje.
1: No, ciekawa, jaka jest postawa osób, pacjentów w tej chwili. Decydują się, może też mają obawy, bo to są leki stosunkowo nowe, prawda?
0: Ale są dość dobrze już przebadane. Aha. I no część osób jak najbardziej, że i może sobie pozwolić, bo to nie są tanie.
1: A to rząd wielkości, no taki rząd wielkości miesięczny.
0: Jeśli chodzi o terapię, od 1000 nawet do 1000, od inaczej, 400, 1000 nawet do 2000, w zależności od dawki.
1: A dobrze, ale czy one są znacznie skuteczniejsze od metforminy?
0: Bezwzględnie, one są, metformina nie jest lekiem na stosowanym w otyłości. Natomiast to są leki, które mają rejestrację do leczenia choroby otyłościowej, otyłości.
1: A czy w innych krajach one są refundowane? W stanie przedcukrzycowym, o tym mówię.
0: Nie.
1: Też nie?
0: Nie.
1: A z takich, gdybyśmy mieli 100 osób, prawda, podobny stan przedcukrzycowy, stosowane są leki. No i to teraz być może należałoby to rozróżnić, czy metformina, czy te na otyłość. To jaki procent, i kto się stosuje, prawda? Bo nie mówimy o osobach, które po prostu incydentalnie zażywają, które nie dbają i tak dalej. Jaki procent mimo wszystko z tego stanu przedcukrzycowego osób znajdzie się w pełni rozwiniętą cukrzycą?
0: To trudno powiedzieć, bo to jest też inne czynniki, jak gdyby mają na to wpływ. Nie umiem powiedzieć, jaki to odsetek.
1: Ale myśmy powiedzieli o stylu życia, prawda? Tak. Ktoś tak zmienił styl życia, bierze metforminę lub leki, o których mówimy, nie? No co jeszcze może zrobić? Jakie inne czynniki?
0: Na proces starzenia się, a to jest również czynnik ryzyka cukrzycy, nikt nie ma wpływu.
1: No nie.
0: I też, ponieważ mówiliśmy o wpływach genetycznych, a to nie jest jeden gen. Jeżeli dziedziczenie to wielogenowe, to też i nie badamy tych genów, to nie wiemy, jak to obciążenie genetyczne, jaki udział jest tego obciążenia genetycznego w zachorowaniu na
1: ile było, jaki procent czynników środowiskowych, a ile wynikało z naszej genetyki.
0: Dokładnie. Tego niestety tak matematycznie przeliczyć nie da się. Natomiast jedno wiadomo, że zdrowy tryb życia, stosowanie zdrowej diety, aktywności fizycznej w rodzinach, w których występuje cukrzyca typu drugiego, jest tym działaniem profilaktycznym. I to ono nie może dotyczyć w rodzinie tylko i wyłącznie osoby, u której na przykład stwierdzono stan przedcukrzycowy. To cała rodzina, jeżeli to jest ojciec, to i mama, i dzieci, i cała rodzina powinna stosować ten tryb życia, bo tak naprawdę wszyscy są w grupie ryzyka. Tu jest ogromna rola lekarzy rodzinnych, którzy mają pod opieką, prawda, całe rodziny, znają historię choroby tych rodzin, żeby rekomendować te postawy takie prozdrowotne.
1: To ja teraz zadam jedno pytanie, na które pani, między mamy 3 minuty na to pytanie. Pojawia się takie pojęcie, źle leczona cukrzyca, czyli skoro istnieje, że dobrze leczona, albo źle
0: wyrównana cukrzyca.
1: O, nie leczona, tylko wyrównana.
0: Źle wyrównana.
1: Leczenie to jest jakby, co to znaczy? I dlaczego u nas tyle osób jest ze źle wyrównaną cukrzycą, która potem ma swoje konsekwencje, no bo o tym nie mówiliśmy, jakie są powikłania cukrzycy i tak dalej. Co to znaczy, że ktoś, lekarz źle mu zapisał, czy on po prostu nie przestrzega? Co to znaczy też z punktu widzenia parametrów?
0: Takim parametrem, który od lat jest stosowany do oceny wyrównania cukrzycy, jest odsetek hemoglobiny glikowanej. Ta hemoglobina glikowana teraz też służy już do rozpoznawania stanów przedcukrzycowych i cukrzycy, ale wróćmy do wyrównania.
1: Tak.
0: Taką wartością uniwersalną, przy której możemy powiedzieć, że cukrzyca jest dobrze wyrównana, to jest wartość hemoglobiny glikowanej poniżej 7%. Ale w cukrzycy, tak jak i w innych chorobach, obowiązuje indywidualizacja terapii, ale też i indywidualizacja celów terapeutycznych. Mhm. Dlatego, ponieważ u młodej osoby, która dopiero co zachorowała, wyobraźmy sobie 20-letniego młodzieńca z nadwagą bądź z otyłością, u której rozpoznano cukrzycę typu drugiego, bo i u takich młodych osób rozpoznajemy już cukrzycę typu drugiego, to u takiej osoby dążymy do wartości hemoglobiny glikowanej poniżej 6,5%. Natomiast jeżeli na cukrzycę typu drugiego choruje starsza osoba, 85-letni mężczyzna, który przebył już zawał albo udar, ma liczne choroby towarzyszące, ma niewydolność nerek, to te wartości hemoglobiny glikowanej, te wartości docelowe są wyższe. Dlatego, ponieważ u takiej osoby priorytetem jest unikanie niedocukrzeń. Czyli u takiej osoby nie chcemy wartości hemoglobiny poniżej 6,5%, tylko w granicach 8-8,5%, szczególnie jeżeli taka osoba jest leczona insuliną albo lekami, które doustnymi, które powodują wydzielanie własnej insuliny, a więc lekami, które, przy których może dojść do niedocukrzenia. Bo to niedocukrzenie prowadzić do śmierci nawet. Także bardzo, bardzo u takich osób niedocukrzeń obawiamy się.
1: I tu otworzyła pani pole do następnych pytań moich, ale to już w trzeciej części programu.
2: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
3: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
4: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
5: FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: No a Szymon Hołownia jest umiarkowany teraz.
7: Tak, stworzył jakąś grupę, tak? Gdzieś na internecie, umiarkowani.
8: On albo z jakichś grup wychodzi, bo się obraża, albo wraca.
7: No coś tam jakoś chce chyba wywalczyć dla siebie, no chyba, że to już jest jakaś taka... Jak to nazwać, no?
6: To już nie mówię, bo nie chcę się wyzłośliwiać, naprawdę, bo to już jest taka sytuacja trochę upokarzająca.
7: Coś z tego będzie?
8: Umiarkowanie dużo.
7: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
9: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
10: Co piątek o 17.
9: Dzieje się.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
11: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty, aha, i piąty produkt masz na złotówkę.
19: A, no i merci bardzo.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
22: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 18.40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Już ponad 340 tysięcy osób ewakuowały władze Chin w związku ze zbliżającym się tajfunem Nul. Wstrzymały pracę i ruch kolejowy w centrum finansowym Hongkongu. Ogłoszono odwołanie lotów. Chińskie Narodowe Centrum Meteorologiczne poinformowało, że tajfun ma uderzyć w ląd wzdłuż wybrzeża między Shenzhen a Haifeng w prowincji Guangdong już wczesnym rankiem. Dziś chiński serwis meteorologiczny ogłosił czerwony alarm tajfunowy. Najwyższy poziom w czterostopniowej skali. Jedna osoba zginęła w wyniku pożaru we wschodniej Hiszpanii w pobliżu Walencji, poinformował lokalny urząd miasta. Pożar ten był odrębnym zdarzeniem w stosunku do wielkich pożarów szalejących na zachód od Madrytu, które zmusiły tysiące ludzi do ewakuacji, ale jak dotąd nie spowodowały żadnych ofiar śmiertelnych. Huczna ceremonia rozpoczęła 766. jarmark świętego Dominika w Gdańsku. Są kramy i stoiska. Na scenie można było zobaczyć widowisko muzyczno-teatralne z udziałem aktorów, tancerzy, akrobatów i chóru, które połączyło historyczne dziedzictwo Gdańska ze współczesnym obliczem jarmarku. Zgodnie z tradycją przedstawiciel władz Gdańska wręczył kupcom symboliczny klucz do bram miasta. Tegorocznej edycji wydarzenia towarzyszy hasło: tu każdy ma swoją historię.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Rozmawiamy, proszę Państwa, o cukrzycy. Razem ze mną jest pani doktor Alicja Milczarczyk, diabetolog z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Rozmawiałyśmy o cukrzycy dobrze wyrównanej. Pani powiedziała, jak się sprawdza, czy ona jest dobrze wyrównana. To mnie zaskoczyło, ponieważ reprezentuję większość, która uważa, że cukrzyca dobrze wyrównana polega na tym, że będę sobie badał, prawda, poziom cukru sam, on widzę, cukry mi spadły, to jest okej, okay. To znaczy, że mam dobrze wyrównaną. A to nie tak, zdaje się, a wygląda na to wszystko, że to nie tak.
5: Dobre wyrównanie metaboliczne to nie tylko dobra kontrola stężenia cukru. To również dobra kontrola ciśnienia tętniczego, a zwykle cukrzycy typu drugiego nadciśnienie tętnicze towarzyszy. To dobra kontrola lipidogramu, czyli stężenia cholesterolu, triglicerydów oraz dążenie, celowo mówię dążenie, bo czasem niemożliwe jest uzyskanie przez pacjenta prawidłowej masy ciała, ale redukcja albo dążenie do tej prawidłowej masy ciała. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ dopiero te wszystkie elementy powodują, że ryzyko rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych, które są główną przyczyną śmierci pacjentów chorujących na cukrzycę. Jeżeli wszystkie te czynniki są dobrze kontrolowane, mówimy, że jest dobre wyrównanie metaboliczne, to ryzyko tych powikłań sercowo-naczyniowych zmniejsza się.
4: Oj, myśmy tu powinny rozpocząć następną godzinę a propos tych powikłań, prawda? Ale tutaj pojawił się wątek w drugiej części pod sam koniec. Wątek niedocukrzenia, czyli za niskiego poziomu cukru, bo ktoś, kto choruje na cukrzycę, on, upraszczam dalej, zbija ten cukier. Tak. I tu trzeba uważać, żeby wahadło się nie przechyliło, żeby ten cukier nie stał się za niski, bo to też jest groźne. To jest taka istota, prawda, to jest takie balansowanie.
5: Balansowanie, i to jest bardzo istotne. My już w tej chwili wiemy, że występowanie niedocukrzeń jest bardzo niedobre u każdego pacjenta, szczególnie u pacjenta, który ma już powikłania sercowo-naczyniowe, który jest po udarze, po zawale. Dlatego staramy się tak dobierać leczenie, żeby to ryzyko było jak najmniejsze. Mamy leki, przy których możemy praktycznie wyeliminować ryzyko niedocukrzenia, a osiągnąć prawidłowe stężenie glukozy.
4: Ale pani doktor, pani mówi, mamy leki. A przecież ja się stykam z osobami chorymi na cukrzycę, którym tak, a zjadłem to, muszę sobie wstrzyknąć tyle i tyle. Albo, no właśnie, że jakby ta ilość, to jest jego decyzja, tej osoby. No więc to nie jest tak, że jak ja mam coś innego, dostanę tabletkę, usłyszę jedną dziennie. Biorę na nadciśnienie jedną dziennie. Tu nie. Tu ode mnie zależy, od mojego wyliczenia, kombinowania i tak dalej. I to jest trudne, bo to właśnie moje działanie może spowodować błędne działanie, że dojdzie do tego niedocukrzenia.
5: Dlatego edukacja, jeszcze raz edukacja. My mówimy edukacja, reedukacja i praktycznie w trakcie każdej wizyty w poradni, w trakcie każdej hospitalizacji pacjenta, my do tej edukacji wracamy. Bo tak jak pani redaktor mówi, pacjent zostaje ze swoją cukrzycą na co dzień i on podejmuje decyzje, szczególnie osoby, które są leczone insuliną, które muszą podejmować decyzje, ile insuliny podać do danego posiłku, przy tak określonym stężeniu glukozy, przed posiłkiem się bierze i na przykład przed zaplanowaną aktywnością fizyczną. Także ta edukacja jest bardzo, bardzo istotna, ale z drugiej strony jest jeszcze samokontrola. Powszechne są glukometry, ale w chwili obecnej mamy również systemy ciągłego monitorowania glikemii. I one bardzo ułatwiają życie i ułatwiają kontrolę choroby przez to, że pacjent jest monitorowany w sposób ciągły. Co więcej, te systemy w momencie, kiedy występuje niedocukrzenie, albo nawet jeżeli jest trend w kierunku niedocukrzenia, to dają sygnał.
4: Ale proszę powiedzieć tak, bo to pięknie, pani to takie słowa piękne, systemy monitorowania. Co? Ja na skórze mam przylepiony jakiś czujnik, czy mam coś wszyte pod skórę? Jak
5: nie,
4: to
5: jest,
4: wygląda?
5: Jest czujnik, który jest zamocowany w tkance podskórnej. To jest malutki sensor, który ma połączenie zwykle z telefonem. Jeżeli niektóre z tych sensorów, jeżeli są na przykład u osób starszych, które nie korzystają z telefonów, to są czytniki, w sposób bezinwazyjny, bez konieczności wielokrotnego nakłuwania palców, tak jak to było, prawda, w przypadku glukometrów, kontrolują stężenie cukru. Pacjent ma wykres widoczny na ekranie telefonu. Ma zarysowane trendy. To jest ogromne, ogromne ułatwienie.
4: Ale myśmy też poszli krok dalej, bo oprócz tego, że kontroluje, czyli podaje tę wartość, to jeszcze może wstrzykiwać insulinę, prawda?
5: A to są te osoby, które z typem pierwszym cukrzycy, które są leczone insuliną podawaną przy pomocy osobistych pomp insulinowych. To rzeczywiście są te systemy tak bardzo już zaawansowane, one korzystają z informacji uzyskiwanych właśnie z tych sensorów i te najbardziej zaawansowane pompy są w stanie nawet modyfikować przepływ podstawowy insuliny. Także to również bardzo ułatwia kontrolę.
4: Znaczy przepływ podstawowy tej mojej własnej?
5: Nie, to ja my mówimy w tej chwili o pacjentach z cukrzycą typu pierwszego. W typie pierwszym cukrzycy jest bezwzględny niedobór insuliny. Trzustka pacjentów z typem pierwszym cukrzycy nie produkuje insuliny. W związku z tym pacjent jest zależny od insuliny podawanej egzogennie, a czyli w organizmie z zewnątrz, w organizmie każdego człowieka insulina jest w sposób pulsacyjny, mówię o zdrowych ludziach, wydzielana przez całą dobę, a w okresach okołoposiłkowych trzustka odpowiednio do ilości węglowodanów w posiłku wydziela insulinę taką posiłkową. I pompa to naśladuje, że jest ten przepływ podstawowy, ciągły przepływ, który jest odpowiednio modyfikowany. No i są jeszcze bolusy okołoposiłkowe.
4: Bolusy?
5: Czyli bolusy, czyli
4: takie dawki?
5: Dawki insuliny, tak, w okolicach posiłków.
4: Dla kogoś, kto nie zetknął się z tym, reprezentuje taką osobę. Co znaczy pompa? Bo wie pan, to tak pojęcie podpięli go pod pompę czy pod coś. Jak to wygląda ta pompa? To musi być coś małego, ja muszę z tym chodzić, prawda?
5: Tak, to są malusieńkie urządzenia. Pierwsza pompa to rzeczywiście jest taki znane zdjęcie, jak to pacjent niesie na plecach ogromne, prawda, urządzenie. W tej chwili to są bardzo małe, dyskretne, proste w obsłudze, intuicyjne. No, pacjent oczywiście musi być wyedukowany, ale te urządzenia są bardzo przyjazne pacjentom.
4: Ale proszę pani, co całe życie musi chodzić z taką osobą, która ma insulinę typu pierwszego, że wszystko w ogóle nie... Całe życie do końca życia z tą pompą i z tym czujnikiem?
5: Na pewno do końca życia w chwili obecnej, bo może się coś zmieni. ale w chwili obecnej osoba, która ma rozpoznaną cukrzycę typu pierwszego, wymaga przewlekłego do końca życia leczenia insuliną. Czy to podawaną za pomocą osobistej pompy insulinowej, czy poprzez wielokrotne wstrzyknięcia insuliny wstrzykiwaczami, bo część osób i w ten sposób jest leczona.
4: Bo nie umiemy sprawić tego, by trzustka, która nie produkuje, zaczęła produkować. Ale jeżeli wrócimy do cukrzycy typu drugiego, tam trzustka produkuje insulinę, tylko nasz organizm nie działa tak, jak trzeba.
5: Dokładnie.
4: W relacji z tą insuliną.
5: Zwykle, tak jak powiedziałam, w typie drugim cukrzycy występuje nadwaga, otyłość, która generuje insulinooporność. I to jest jeden z mechanizmów leżących u podłoża hiperglikemii w cukrzycy typu drugiego. Trzustka, żeby pokonać tą oporność na insulinę, stara się wydzielać odpowiednią ilość insuliny, ale u pacjenta, u którym już komórki beta, działanie, czynność tych komórek beta jest upośledzona, to wydzielanie jest niedostateczne. Są oczywiście jeszcze inne mechanizmy, wiele innych mechanizmów, które poznajemy, ale generalnie ta hiperglikemia to dwa podstawowe, insulinooporność i defekt wydzielania własnej insuliny przez komórki beta wysp trzustki.
4: No dobrze, a czy jest możliwy efekt? Efekt idealny. Lekarstwa, zmiana stylu życia, cukrzyca wyrównana. Pacjent mówi, okej, przestanę brać lekarstwa. Przestanę brać lekarstwa, bo schudłem i to wszystko, prawda? Pani uzyskała takiego idealnego. Ze szczuplą i nie ma nadciśnienia, trójglicerydy w porządku. Czy on może powiedzieć, cukrzyca dobrze kontrolowana, albo może powiedzieć, jak to przy innych chorobach, remisja cukrzycy, jestem przynajmniej na jakiś czas zdrowy.
5: Ale to właśnie dzięki temu leczeniu. Na pewno redukcja masy ciała bardzo pomaga, bo na przykład pozwala niektóre leki odstawić albo zredukować dawki, ale całkowite nie możemy powiedzieć na razie o wyleczeniu cukrzycy. Czy to typu pierwszego, czy typu drugiego. Pacjent może mieć dobrze kontrolowaną chorobę, natomiast może dzięki temu dobremu wyrównaniu wymagać mniejszych dawek leków, prostszego leczenia, ale całkowita rezygnacja z leczenia spowoduje, że...
4: Mimo zmiany stylu życia?
5: Mimo zmiany stylu życia, że choroba wróci.
4: Coraz więcej o tym wiadomo. Znacznie więcej niż 10, 15, 20 czy więcej lat temu. Ale jest związek między cukrzycą a na przykład zawałem serca, a udarem. Pani już to wspomniała. Nie dość nigdy by o tym mówić. To powiedzmy na zakończenie.
5: Dokładnie.
4: I nie tylko to są komplikacje.
5: Zdecydowanie. Przewlekłe, podwyższone stężenie glukozy prowadzi do rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycy. I mówimy o powikłaniach makroangiopatycznych dotyczących dużych naczyń. I to jest na przykład choroba niedokrwienna serca, zawał serca, choroba naczyń mózgowych, miażdżyca naczyń mózgowych, udar mózgu. To jest w końcu miażdżyca tętnic obwodowych, która między innymi może doprowadzić do stopy cukrzycowej. Ale mamy również powikłania mikronaczyniowe. Wśród nich jest retinopatia cukrzycowa, która jest główną przyczyną ślepoty chorych, osób chorujących na cukrzycę. To jest nefropatia cukrzycowa, która prowadzi do schyłkowej niewydolności nerek i do konieczności dializoterapii, jeżeli się uda, to przeszczepienia narządu. No i w końcu neuropatia, jeżeli to jest neuropatia bólowa, szalenie pogarszająca jakość życia, ale też neuropatia łącznie z miażdżycą tętnic obwodowych, to jest ogromne ryzyko rozwoju zespołu stopy cukrzycowej.
4: To proszę Państwa, zacznijmy od tego, jeżeli ktoś dawno nie badał sobie poziomu cukru, to proszę później sobie zbadać, prawda?
5: To jest bardzo ważne.
4: Kto powinien raz na rok? Jeszcze raz przypomnijmy.
5: Raz na rok powinny z grupy ryzyka osoby z nadwagą, z otyłością, z cukrzycą typu drugiego w rodzinie, osoby z nadciśnieniem, z chorobą niedokrwienną serca, kobiety, które urodziły dziecko z masą urodzeniową powyżej 4 kg, osoby po zawale, po udarze, Także tej grupy jest rzeczywiście, ta grupa osób jest, to jest grupa ryzyka cukrzycy typu drugiego, która raz w roku, niezależnie od wieku, powinna kontrolować stężenie cukru we krwi.
4: Ja bardzo serdecznie pani dziękuję. Tak tylko ogólnie żeśmy rzuciły takie światło, ale myślę, że dobrze jest sobie też pewne rzeczy, nawet jeśli nasi słuchacze wiedzą, uporządkować. Pani doktor Alicja Milczarczyk, diabetolog, zastępca kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję państwu.
1: Lepiej zapobiegać czy leczyć? A może i zapobiegać, i leczyć? Czy można przeciwdziałać przestępstwom seksualnym popełnianym wobec dzieci? Na ten temat będę rozmawiać za chwilę po informacjach TOK FM o 19 z moimi dzisiejszymi gościniami, a będą nimi Maria Keller-Hamela, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, i karnistka profesor Monika Płatek. Anna Wacławik, zapraszam na wywiad pogłębiony już po informacjach TOK FM.
6: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
7: Tok 9.
8: 18.22, Adam Ozga, to jest Mundial w Tok FM, a razem ze mną Michał Waszkiewicz. No dzień dobry.
9: Dzień dobry, jestem.
8: Wyobrażasz sobie Kyliana Mbappe, który biega i cieszy się z trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata, jeżeli jest...
9: No wiesz co, no, biorąc pod uwagę, jemu brakuje tego medalu do kolekcji.
8: Właśnie.
9: Było złoto, było srebro 2-4 lata temu i teraz jest szansa na brąz. No
8: ale
9: jednak mimo wszystko będzie miał całą kolekcję. Wiesz, jak na eBayu, jak będzie miał wartość, jak będzie miał cały komplet, dużo większą niż pewnie sam złoty medal. Nie no, śmieję się, Michał, Adam, już sam ze sobą rozmawiam. Mecz o trzecie miejsce nie ma sensu. Jest historią, jest grany, jasne, natomiast dla tych zespołów, ja ci też powiem szczerze, ja nie będę go oglądał.
6: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
10: Reklama. Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
13: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
16: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
17: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
18: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
17: Pamiętałem o wszystkim.
18: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
17: Dokładnie, kochanie.
18: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
17: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
18: W końcu zobaczymy kawałek świata.
19: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Liczba szabel wokół Morawieckiego może się zmniejszyć, prognozują politycy. Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości pogłębia się kryzys paliwowy w Rosji. Władze przedłużają zakaz eksportu benzyny. Użytkownicy niektórych serwisów społecznościowych są wyjątkowo narażeni na chińską propagandę. O szczegółach już za chwilę. Minęła 19. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. We wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie zatwierdzi decyzję o wyrzuceniu polityków ugrupowania, którzy opowiedzieli się za Mateuszem Morawieckim i nie spełnili żądania Jarosława Kaczyńskiego, czyli nie podpisali lojalek. Mateusz Morawiecki twierdzi, że po jego stronie jest 44 działaczy, 40 posłów, 3 europosłów i 1 senator. Lojalny wobec Kaczyńskiego poseł Paweł Sałek w programie Wybory w Toku nie wykluczył, że do wtorku szabel po stronie byłego premiera może jednak ubyć.
20: Być może część osób, które dzisiaj zdecydowały się na to, żeby nie podpisywać tego oświadczenia, że nie będą działać wbrew interesom partii.
4: Zmieni zdanie
20: do środy. No w środę zaczyna się posiedzenie Sejmu i też jestem sam ciekaw, w jaki sposób ewentualnie miałyby wyglądać sprawy związane z nowym klubem parlamentarnym. Kto odejdzie, jak się ewentualnie
21: ustawi. Ale to, panie pośle, będzie tak, że prezes będzie wzywał poszczególne osoby jeszcze i przepytywał i proponował im dobre miejsca na liście, żeby tylko opuściły Morawieckiego?
20: Nie, ale to chyba pani jak gdyby zbyt daleko stawia pewną tezę. Okay, natomiast każdy będzie miał swoją odpowiedzialność za to, jaką decyzję podejmie. Natomiast ja mówię o tym, że w wtorek jeszcze będzie posiedzenie władz partii, a w środę zaczyna się Sejm. Zobaczymy, jak to w rzeczywistości będzie wyglądać.
3: Mówił poseł PiSu, dopytywany przez Dominikę Wielowiejską. Na razie nie wiadomo, czy Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego przeobrazi się w klub lub partię. Były premier mówi, że jest to kwestia do dyskusji. Rosja przedłużyła zakaz eksportu benzyny do końca roku. Wicepremier tego kraju, Aleksandr Nowak, przekazał, że w niektórych regionach wciąż brakuje paliwa. Zakaz eksportu benzyny ogłoszono w Rosji na początku kwietnia. Miał obowiązywać do końca lipca. Od czerwca rosyjski rząd zakazał też eksportu paliwa lotniczego, co ma potrwać do 30 listopada, a na początku lipca Nowak ogłosił też zakaz eksportu oleju napędowego. W Rosji trwa kryzys paliwowy, który jest efektem nieustających ukraińskich ataków dronami dalekiego i średniego zasięgu rafinerie oraz obiekty infrastruktury naftowej i energetycznej. Jemeńscy Huti przyznali się do przeprowadzenia ataku rakietowego na Arabię Saudyjską. To reakcja na wczorajsze uderzenie międzynarodowej koalicji pod przewodnictwem Riyadu na cele wojskowe rebeliantów. O kolejnej odsłonie napięć na Bliskim Wschodzie więcej opowie teraz reporter TOK FM Cezar Jaszczyk.
22: Wzajemne ataki nasiliły się po tym, jak rebelianci ogłosili w tym tygodniu blokadę morską Arabii Saudyjskiej. Huti zaatakowali też co najmniej 2 saudyjskie tankowce przepływające przez strategiczną cieśninę Bab al-Mandab. To drugi po cieśninie Ormus, kluczowy punkt dla eksportu bliskowschodniej ropy naftowej. Światowi przywódcy mają coraz więcej obaw, czy i ten konflikt niebawem nie wymknie się spod kontroli, co miałoby fatalny wpływ dla gospodarek wielu państw. Amerykański prezydent Donald Trump zapowiedział już, że jeśli Huti nie wycofają się ze swoich działań, Waszyngton zainterweniuje. Cóż, zobaczymy, co się wydarzy. Jak dotąd nie mamy do czynienia z pełną blokadą, ale może do tego dojść. My potrafimy sobie radzić z takimi sprawami. Na kolejną eskalację w regionie źle reagują rynki. Cena ropy po kilku tygodniach oddechu znów waha się w granicach $100 za baryłkę. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Algorytmy TikToka promują chińską propagandę. Według badań naukowej i akademickiej sieci komputerowej polscy użytkownicy, którzy szukają w aplikacji informacji na temat Chin, mogą na niektóre treści nigdy nie trafić lub spotkać się jedynie z przychylnym Chinom przekazem. Ben O'Connor.
23: Jak mówi współautor badania Antoni Mazyk, pytania o chińskie obozy reedukacyjne kończą się w 89% przekierowaniem do zupełnie niepowiązanych z hasłem treści.
24: Użytkownicy w Europie powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji. Niepokojące jest to, że w tym przypadku, czyli obozów reedukacyjnych, tych informacji nie znajdą.
23: Algorytmy nie tylko przedstawiają w pozytywnym świetle Chiny, ale też promują filmy, które podkreślają kryzysy w krajach Zachodu, mówi Michał Marek, ekspert ośrodka analizy dezinformacji NASK.
25: Podsuwane przez algorytmy są treści, które budują wyjątkowo pozytywny obraz Chin. Chiny są państwem dobrobytu, państwem opiekuńczym i to kontrastowane jest z negatywnym obrazem Zachodu.
23: Eksperci od dezinformacji uczulają, by oglądając treści w internecie weryfikować przekazywane w nich informacje. Benedykt O'Connor, TOK FM.
3: Zmiany klimatyczne postępują mimo chłodnego lipca i powodują ekstremalne zjawiska, przekonują eksperci. Temperatury około 20 stopni Celsjusza w Polsce są wynikiem fali zimnego powietrza z północy. To jednak nie oznacza, że średnia temperatura powietrza nie rośnie, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dodaje, że skutkami ocieplenia klimatu są panujące w kraje susze i mocne ulewy.
0: Te kontrastowości, one dzięki wyższej temperaturze są takie bardziej wyraźne. Generują taką sytuację często, że gdzieś jest bardzo sucho, a w drugim miejscu intensywnie pada. To jest taka sytuacja, którą już można opisać jako w pewnym sensie skutek zmiany klimatu.
3: Fala zimnego powietrza z północy ustąpiła frontowi znad Afryki, a to znów przełożyło się na wyższe temperatury. Jutro w niektórych regionach będzie powyżej 32 stopni. Na koniec dobre wiadomości dla mieszkańców Łodzi. Po ponad 3 latach PKP PLK planują otworzyć ważne skrzyżowanie w centrum miasta. Chodzi o skrzyżowanie Kościuszki Zachodniej i Zielonej, zamknięte ze względów bezpieczeństwa w związku z drążeniem tak zwanego kolejowego tunelu średnicowego. Bartosz Kądziołka.
1: Skrzyżowanie jest zamknięte, bo pod ziemią powstaje jedna ze stacji na trasie tunelu. Ruch samochodów i tramwajów jest niemożliwy, bo groziłoby to zawaleniem. W momencie zamykania skrzyżowania, czyli we wrześniu 2023, mowa była o tym, że tunel ma być gotowy w 2025. Problem w tym, że jego budowa od 2 lat stoi w miejscu i końca nie widać, dlatego PKP PLK postanowiły zlecić wzmocnienie terenu i przywrócić ruch w tym miejscu, mówi Anna Znajewska-Pawluk z biura prasowego spółki.
2: Prace zakładają budowę dwupasmowej jezdni dla samochodów po jednym pasie ruchu w każdym kierunku oraz utrzymanie sprawnego funkcjonowania połączeń tramwajowych.
1: Skrzyżowanie ma być otwarte do końca roku, a sam tunel ma być gotowy w 2031, czyli 10 lat po terminie. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: Teraz czas na prognozę pogody. Najbliższa noc z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Jedynie na północnym zachodzie i na północy miejscami będzie wzrastać do dużego i tam może przelotnie popadać. Będzie od 12 do 15 stopni, chłodniej miejscami w Małopolsce i na ziemi świętokrzyskiej od 10 do 11, a cieplej na krańcach północnych i północno-zachodnich od 16 do 17.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Dobry wieczór Państwu. Wywiad pogłębiony, jak Państwo słyszeli przed informacjami TOK FM. Teraz Państwa i moimi gościniami są Maria Keller-Hamela. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
5: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertka od przeciwdziałania przemocy skierowanej w stosunku do dzieci oraz profesor Monika Płatek, karnistka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski.
8: Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, a będziemy rozmawiać o temacie, który no pewnie co po niektórych mógłby rozwścieczyć, przynajmniej na początek tej rozmowy, a mianowicie o tym, dlaczego w ogóle bierzemy pod uwagę taką działalność mniej lub bardziej w strukturach administracji państwowej albo w trzecim sektorze, czyli w tym, w którym działa Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, no takimi działaniami jak pomaganie sprawcom przemocy wobec dzieci. O, już widzę, że profesor Monika Płatek kręci głową.
8: To, na co chcemy zwrócić uwagę w tym programie, to zobowiązanie, które spoczywa na władzach państwowych, aby przeciwdziałać wykorzystaniu seksualnemu dzieci. Więc myślę, że będziemy mówić nie tylko o osobach, które się dopuściły seksualnego wykorzystania dzieci, ale będziemy przede wszystkim mówić o zapobieganiu. My bardzo chętnie właśnie się podniecamy, kiedy mówimy o sprawcach i wtedy proponujemy surowe kary. A nie widzimy zobowiązania, które wynika z prawa i nie widzimy praktyki. I to jest to, co tutaj byśmy bardzo chciały pokazać, że to istnieje i że można to robić. Przeciwdziałania sytuacjom, kiedy ludzie dostają informację, że to jest zakazane. Bo na pytanie, czy można z dzieckiem uprawiać seks, zazwyczaj większość z nas powie, nie, nie można. Ale zajrzyjmy do kodeksu karnego i zobaczmy, że od 15 roku życia, dziecko to jest osoba do 18 roku życia, można uprawiać seks bezkarnie z dzieckiem. Co więcej, 16-latka może poprosić sąd o zgodę na zawarcie małżeństwa, co oznacza, że zaszła w ciążę zazwyczaj. Więc tu chodzi przede wszystkim o zobowiązanie państwa do przeciwdziałania. I to zobowiązanie nie tylko wynika z konwencji, o której mam nadzieję, że będę mogła powiedzieć jeszcze z czasem, ale wynika z monitoru polskiego 16 listopad 2023, uchwała Rady Ministrów, plan przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności, seksualności i obyczajowości dzieci na lata 2023-2026 i jest w tym 150-kilkostronicowym opracowaniu pasus mówiący o przeciwdziałaniu, tylko on się nie przekłada na praktyczne zobowiązania i praktyczne zobaczenie, jak to robić. Tymczasem Fundacja daje dzieciom siłę.
6: Kiedyś Fundacja Dzieci Niczyje, a teraz...
8: Dajemy dzieciom siłę. Okazuje się, że to robi na co dzień. I dla mnie to jest też ważne, bo ja przyznaję, wprowadzałam studentów w... nie wprowadzałam ich w błąd, ponieważ ta aktywność jest od roku.
6: Od września 2025. No właśnie, bo ja myślę, że z jednej strony mówimy o prawie, ale tak naprawdę główny kierunek podejmowanych działań to jest radykalizacja prawnych regulacji związanych z karaniem sprawców, a nie z przeciwdziałaniem. Czyli koncentrujemy się na identyfikacji tych sprawców, co oczywiście też musi być, a nie robimy nic w zakresie przeciwdziałania tego, żeby do tego wykorzystywania doszło.
5: A już myślałam, że rzuci mi się któraś z pań do gardła za to, że użyłam słowa pomaganie, bo to jest pierwsze skojarzenie, jakie mamy, a już pomaganie sprawcom to jest coś, od czego zazwyczaj publiczności cierpnie skóra, a przynajmniej do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Tymczasem słowem klucz tutaj jest na pewno profilaktyka i też obie moje gościnie wskoczyły od razu na głęboką wodę, bo powiedziały o tym, czego ja nie powiedziałam w pierwszym słowie do państwa, mianowicie o tym, że mówimy o sprawcach przemocy seksualnej wobec dzieci. W tym nie tylko o pedofilach, bo to jest drugie pierwsze skojarzenie, jakie mamy.
6: Tak, mówimy o tym, że to jest pedofil, ale tak naprawdę sprawcy wykorzystywania seksualnego w mniejszości są pedofilami, czyli mają parafilię, a są to osoby, które zaspokajają swój popęd seksualny w sposób zastępczy z dziećmi. Ale myślę, powiedziała pani tutaj o pomaganiu. My zawsze mamy w centrum dziecko i ochronę dzieci. I dlatego prowadzimy te działania wobec sprawców, ażeby chronić dzieci.
5: No właśnie. I to jest bardzo ważne podkreślenie. I chcę, żeby nam towarzyszyło do końca tej rozmowy, bo oczywiście jakiś rodzaj oporu i takie pytanie, a czemu nie można na przykład środków przeznaczonych na programy zapobiegawcze kierować przede wszystkim do ofiar i się nimi dalej zajmować, a rzeczywiście tych sprawców wyłapywać i karać.
6: No tak, ale w związku z tym te środki przeznaczamy na to, żeby nie było już tych ofiar. Czyli nie trzeba będzie pomagać ofiarom, ponieważ nie dojdzie do przestępstwa, jeżeli wtedy zaczniemy działać.
8: To jest po pierwsze. Po drugie, my nie wyłapujemy większości sprawców. Po trzecie, jeden sprawca, nawet jeżeli jest skazany za jeden czyn, czy za skrzywdzone jedno, czy dwoje dzieci, tam jest masa innych dzieci krzywdzonych najczęściej. I też bardzo ważne jest, żeby nie używać pojęcia pedofil i pedofilia. Pedofilia jest przypadłością. I polecam naprawdę książki pani profesor Marii Bejzert, która to bardzo dokładnie opisuje. Część ludzi, którzy na to cierpią, cierpią z powodów biologicznych, genetycznych. Tak się zdarza. Czyli po to jest właśnie konwencja o przeciwdziałaniu przemocy seksualnej dzieciom i demoralizacji, która w artykule 7 bardzo wyraźnie mówi o zapobiegawczych programach, aby tego typu ludziom dać szansę zgłoszenia się i pracy z nimi, ja nie jestem psycholożką i nie wiem, jak się to robi, ani seksuolożką, w kierunku, który może spowodować, że albo się zahamuje popęd, albo się przekieruje popęd. Nie wiem, czy to jest możliwe. Natomiast niedoprowadzanie do tego, aby ci ludzie rozpoczynali krzywdzenie dzieci, ponieważ to jest zawsze krzywdzenie dzieci. Pedofila nie interesuje dziecko, które się już rozwinęło, czyli w którym wieku u nas jest? To jest 11, 12, 13 lat. To jest koniec, kiedy pedofila preferencyjnego, czyli takiego, który to ma, się to dzieje. Natomiast większość pedofili tak wtórnych, jeśli mogę ich tak nazwać,
6: prawdopodobnie zastępczych,
8: to są ludzie, którzy po pierwsze wykorzystują władzę, którą mają nad dzieckiem. Po drugie, bardzo często, jeżeli się przyjrzymy temu i też to jest naprawdę nieźle opisane i można do tego dotrzeć. Poza tym są publikacje Krzywdzone dziecko, które jest wydawane przez fundację. Pokazuje się, że są trzy elementy. Gdzieś tam po drodze jest najczęściej przemoc, najczęściej fizyczna, ale również psychiczna.
6: Zaniedbanie.
8: I brak sytuacji, w której człowiek jest dostrzegany, zaopiekowany i rozwija swoje poczucie wartości. Bardzo często też osoby, które powtarzają te zachowania, to są osoby, które pierwotnie również zostały seksualnie wykorzystane.
6: Ale też wczesna ekspozycja na pornografię dla dorosłych to też jest czynnik ryzyka.
5: Co jest szalenie istotne, zwłaszcza dzisiaj, bo internet jednak bardzo zmienił funkcjonowanie nie tylko nas dorosłych, ale naszych dzieci przede wszystkim, więc ta ekspozycja jest bardzo wysoka i to też wiemy z badań, po co sięgają dzieci do internetu całkowicie poza kontrolą dorosłych. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały więcej o tej profilaktyce, bo to jest bardzo ciekawy temat, o co tu właściwie chodzi i jakie warunki muszą być spełnione, żeby to miało sens. Ale jeszcze prosiłabym dość krótko, bo za chwilę informacje w TOK FM, o doprecyzowanie, do kogo w takim razie my w ogóle adresujemy te komunikaty. Już wiemy, że pedofile to mniejszość.
6: Jeżeli mówimy o profilaktyce, to komunikaty powinny być przeznaczone do dzieci, czyli potencjalnych ofiar, do sprawców i potencjalnych sprawców. Czyli jeżeli mówimy o takiej profilaktyce uniwersalnej, to powinno być to skierowane do chłopców na temat empatii, na temat relacji, też do osób dorosłych. Wiemy o tym, że dobra relacja z dzieckiem jest tą podstawą. W związku z tym to są komunikaty, a potem komunikaty do grup ryzyka. Czyli do grup ryzyka wiemy, że najczęściej dotyczy to wykorzystywanie seksualne dziewczynek, ale do grup ryzyka do osób, które mają już myśli, które zaczynają oglądać CISAM, czyli materiały przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci. Nie mówimy pornografia dziecięca, bo pornografia dziecięca to jest termin taki, prawda, infantylizujący. Ale trzeba wiedzieć, że za każdym zdjęciem jest krzywda tego dziecka. To są dzieci, które ciągle boją się, że ktoś zobaczy to zdjęcie, że ktoś je rozpozna, że to, co jest w internecie, nigdy nie ginie. W związku z tym bardzo ważne jest, żeby tą profilaktykę też skierować na to, a że oglądanie takich zdjęć to jest krzywdzenie dzieci. I stąd ten nasz program Redirection, który jest programem anonimowym, bezpłatnym, który jest oparty na metodzie behawioralno-poznawczej, który jest skierowany do osób, które są zmotywowane, które oglądają lub mają myśli, że chcą oglądać takie zdjęcia przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci i którym pokazuje się, co to może zrobić tym dzieciom, czyli uczy ich empatii, uczy ich kontroli myśli, uczuć, zachowań, jak żyć, nie oglądając tego, jak można zmienić i utrzymać się w tym nieoglądaniu. Wiemy z badań, że prawie połowa tych zdjęć to dotyczy dzieci poniżej 11 roku życia, dotyczy to małych dzieci. To jest ogromna skala tego zjawiska. Wiemy o tym, że co roku coraz więcej tych zdjęć i filmów jest dostępnych w internecie. Dlatego skierowanie programu dla osób, które oglądają takie treści lub chcą oglądać, jest bardzo ważną profilaktyką. Zachęcam do tego programu. Program jest dostępny teraz już w 8 językach. Został zrobiony przez ekspertów z Fundacji Protect Children z Finlandii. Jest dostępny w 8 językach, w tym języku polskim, który fundacja zaadoptowała i jest dostępny na stronie redirectionprogram.com.
5: Za chwilę wrócimy do rozmowy. Państwa i moimi gościniami są Maria Keller-Hamela, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i karnistka profesor Monika Płatek. Teraz informacje TOK FM, teraz, czyli o 19.20.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: W Media Expert.

0: ścieżki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 19.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Pożar szalejący w departamencie Gironde w południowo-zachodniej Francji nadal stanowi poważne zagrożenie, poinformowały władze regionu. Mimo że stracił nieco na intensywności, mieszkańcom doradza się, by nie osłabiali czujności i jest też apel, by nie wracali do domów. Ogień zniszczył dotąd około 140 budynków. Sąd rejonowy w Zamościu zgodził się na areszt dla 18-latki podejrzanej m.in. o zranienie ostrym narzędziem 8-letniej dziewczynki. Wcześniej w podobny sposób próbowała zaatakować inną nastolatkę. Według ustaleń w chwili zdarzenia była pijana, grozi jej do 7,5 roku więzienia. Z powodu niskiego stanu wód w Dunaju pasażerowie statków wycieczkowych typu hotelowego są przewożeni z północy Węgier do Budapesztu autobusami. Informuje tamtejsza prasa. W okolicach położonego na północy Węgier przy granicy ze Słowacją Komaramu utknęło 7 jednostek. Na Dunaju znajduje się kilka odcinków, przez które statki nie mogą przypłynąć.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: I druga część wywiadu pogłębionego. Anna Wacławik, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj Państwa i moimi gościniami są Maria Keller-Hamela, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, i Monika Płatek, karnistka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski. Rozmawiamy o tym, jak możemy pomóc ofiarom przestępstw seksualnych dzieciom poprzez wpływanie na potencjalnych sprawców.
5: Czyli tak naprawdę, bo to też jest ważne, tylko że to już jest po. Jeżeli mamy do czynienia z ofiarami przestępstw, to znaczy, że to się wydarzyło. A my cały czas kładziemy nacisk na to, że zobowiązanie państwa wynikające z konwencji, konwencji numer 201, Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, obowiązująca w Polsce od 2015 roku, przyjęta wcześniej niż konwencja stambulska. Zobowiązania wynikającego z Konstytucji, 72 artykuł Konstytucji, zobowiązania wynikającego z Konwencji Praw Dziecka i z paru innych jeszcze, polega na tym, że państwo jest zobowiązane przeciwdziałać sytuacji. Czyli tak, mamy również zobowiązanie do tego, aby wspomagać dzieci, które się stały ofiarami wykorzystania seksualnego. Natomiast my przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na to, że to, co się dzieje w naszym państwie, jest potworną hipokryzją i pod przykrywką mówienia o tym, że chcemy dobra dla dzieci i nie chcemy dzieci seksualizować, tak naprawdę stwarzamy warunki do ich seksualnego wykorzystania i krzywdzenia. Ponieważ pierwsze zobowiązanie, jakie jest, to jest z jednej strony informacja skierowana do samych dzieci, powtarzam to, co już Maria powiedziała, ale z drugiej strony to jest również na przykład informacja skierowana do rodziców, do nauczycieli, ale też do specjalistów. Ja miałam dwóch panów w różnych sytuacjach, którzy przyszli z informacją, że oni zrobili to, co ja mówiłam, czyli że poszli, bo miało być bez karania, bez wyzywania i spokojnie. Jeden poszedł do psychiatry, drugi poszedł do psychologa i jednemu psycholog powiedział, proszę natychmiast stąd wyjść, ja z takimi zbokami nie rozmawiam, a psychiatra zaproponował, że wezwie prokuratora. Ludzie, którzy chcą sobie poradzić ze swoim zainteresowaniem niezdrowym, bo seksualnym, dziećmi w wieku, w którym one nie mogą odpowiedzieć na tego typu zachęty, po prostu rozwojowo nie są do tego przygotowane.
4: Ale to pokazuje, jak kadra jest nieprzygotowana.
5: I teraz chcę powiedzieć, że oczywiście to jest bardziej skomplikowane, bo sama mogę obserwować, jak w Poznaniu u profesor Marii Bejzert kształci się psychologów, pedagogów. Mogę zobaczyć, jak u profesora Izdebskiego w Warszawie na pedagogice kształci się nauczycieli i przygotowuje się do tego, jak mają prowadzić te zajęcia. I prowadzić zajęcia na temat tego, czym jest przeciwdziałanie seksualnemu wykorzystaniu, używając terminów naukowych,

0: i dalej się publicznie masturbuje, to mu trzeba powiedzieć, słuchaj, to jest bardzo prywatna rzecz, to robimy inaczej, w innych warunkach, czyli reagowanie w sposób naturalny i zwyczajny, bez tego całego narostu, który my mamy, który jest niezdrowy,
1: to jest bez element, paniki moralnej po prostu.
0: I to jest element, który jest zobowiązaniem państwa do przekazania rodzicom, do przekazania nauczycielom, do przekazania dzieciom i również w tym samym czasie przygotowania materiałów nie takich prostych, bo Maria Bejzer podkreśla to, że w warunkach, w których zmienia się trochę świat i ten patriarchat, który nam dynda tutaj wisi i zalega, mimo wszystko jest lekko wykopywany, sprawia, że część mężczyzn sięga po to, co najłatwiejsze, po to, nad czym dalej można sprawować pełną kontrolę, czyli na dzieci. Ja chcę powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz. W czasach, kiedy jeszcze pracowałam u Rzecznika Praw Obywatelskich w 2006 roku, żeśmy zrobili konferencję na temat wykorzystania, na temat przygotowania do tej właśnie konwencji i wówczas badania, które były przedstawione, pokazują bardzo jasno, dziecko nie jest najczęściej wykorzystywane przez złego pedofila, który wyskakuje zza krzaka. Dziecko jest najczęściej wykorzystywane w rodzinie. W rodzinie, do końca bliskich.
2: Przez osoby znajome, blisko których znajome. Mają relacje, nie tylko
0: to jest pierwsze.
2: W rodzinę.
1: Dwa, spokrewnionych podobno bądź, do prawie 50%.
2: Ale to są trenerzy, to są osoby, to druga które grupa, są zaufania.
0: Trzecia grupa dopiero, to są księża i okolice. Problem z nimi jest taki, że w dalszym ciągu to jest najtrudniejsze do tego, żeby tam wejść, skonfrontować, przeciwdziałać i zadziałać. No i czwarte, gdzieś piąte to jest ten ktoś, kto ewentualnie wyskakuje zza krzaka. No, i tutaj też rzadko. Jest bardzo ważne, aby dziecko wiedziało, co w takiej sytuacji robić.
2: No to ja myślę, że warto powiedzieć o tym, że edukacja seksualna właśnie przeciwdziała wykorzystywaniu seksualnemu, a nie seksualizuje. I to jest jakaś zła interpretacja. Wiemy o tym, że rodzice robiliśmy badania, nie rozmawiając z dziećmi na temat seksu, bo to jest trudny temat. Robiliśmy badania, pytanie, dlaczego nie rozmawiali. No to rodzice mówili, no bo dziecko jeszcze jest za małe, albo nie miałem czasu. Dopiero jak będzie nastoletnie, to będę z nim o tym rozmawiał. Więc szkoła jest tym miejscem, gdzie można by o tym rozmawiać. I to, że powinniśmy skierować do dzieci i do rodziców komunikaty, jest bardzo ważne. Fundacja opracowała program, który jest teraz programem rekomendowanym przez KCPU, GATKI. Na stronie gatkifdds.pl są zasady i te zasady, o których uczymy dzieci, to jest gatki, czyli gdy mówisz nie, to znaczy nie, a znaczy alarmuj, jeśli coś dzieje się złego, d, dobrze zrobisz, mówiąc o tajemnicach, które cię niepokoją, k, koniecznie pamiętaj, że twoje ciało należy do ciebie i intymne części ciała są najbardziej chronione. I to jest program dla dzieci od wieku 4 do 12, tu w trzech grupach wiekowych. Ale to, co ważne, tam są scenariusze zajęć dla nauczycieli, filmiki. To są krótkie lekcje godzinne, w których właśnie wraca się do tych tematów i mówi się o tych zasadach. Ale to, co ważne, tam rodzice znajdą podręcznik, taką broszurę, co jest ważne. I to, co mówimy, że rodzic jest też strażnikiem i może przeciwdziałać wykorzystywaniu seksualnym. Czyli po pierwsze, naucz rodzicu tych zasad swoje dziecko. Buduj taką samoświadomość tego dziecka. Umów się z dzieckiem na sygnały takie ostrzegawcze, gdy coś się niepokoi. Zainteresuj się, gdzie to dziecko jest, z kim to dziecko przebywa. Bądź taki uważny, jak dziecko przychodzi, to porozmawiaj z nim na tym, jak było w czasie tego, tam gdzie byłeś. I to są zasady, żeby tej uważności rodzicielskiej, bardzo ważne do przeciwdziałania wykorzystywaniu. Bardzo zachęcam do tych filmików, one są dostosowane do wieku i ten program właśnie mówi do wszystkich dzieci. I stąd z dużym niepokojem patrzymy, że ta edukacja seksualna nie wchodzi do szkół, ponieważ to jest, dzieci mają prawo do wiedzy, a to jest wiedza.
0: Ja bym chciała dodać dwie rzeczy. Pierwsza, która mi się przypomniała w momencie, kiedy mówiliśmy o tym, że dzieci są za małe. Bardzo polecam książkę Seks Maxa Korwidera. On maluje, Boguś Janiszewski pisze. To jest cała seria doskonałych książek, o czym ci rodzice nie mówią, bo często sami nie wiedzą. Ale tam jest taki właśnie rysunek, gdzie

0: rodzice mówią tak, nie no, dziecko jest za małe, to jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz, i wreszcie do takiego nastolatka mówią, chcielibyśmy z tobą porozmawiać o seksie, a dziecko się pyta, to co chcecie wiedzieć? Więc to, naprawdę polecam książkę, można ją czytać razem z dziećmi, ona jest od 0 do 99 lat, myślę, że musimy przesunąć tą granicę trochę dalej, także to jest naprawdę coś, co można robić w sposób... Jeżeli nie możemy sami porozmawiać o tym, to powinniśmy to poczytać. Literatura istnieje, więc nie tylko filmiki, nie tylko te lekcje, ale to, co tutaj jest. A druga rzecz, która jest dosyć smutna, bo okazuje się, że jednakże drugą pod względem ilości informacji, które dzieci szukają w internecie, no to jest, to są strony pornograficzne, które się narzucają same i w związku z tym udawanie, że nie rozmawiając z dzieckiem, my go uchronimy, jest mylne.
1: No, mamy tu dużo problemów. Pierwszy i chyba nieusuwalny z debaty jest problem paniki moralnej. Ile razy się spotkałyśmy w studiu, patrzę na profesor Monikę Płatek, którą traktuję jak przysłowiowego wołającego na puszczy, bo wiele razy rozmawiałyśmy na różne właśnie tego rodzaju tematy, tematy wrażliwe, które odbijają nas i publiczności na jakiś poziom histerii, a zwłaszcza władze, osoby, które powinny jakoś rozumnie jednak dysponować wiedzą. Wiedza nieużywana się mści, jak wiadomo. Nie chcą wprowadzać w życie tych konwencji, nie chcą przystosowywać rzeczywistości do rzeczywistości. Znaczy drukują jakąś rzeczywistość, która nie istnieje, nie chcą edukacji seksualnej w szkołach pod fałszywymi pretekstami, nie chcą
2: jawnej
1: debaty na ten temat. No, mamy naprawdę jakąś taką rzeczywistość, przez którą się przebijam jak przez beczkę smołu.
0: Ale nazwijmy to po imieniu, z czym się to wiąże. To się wiąże z uprzedmiotowionym podejściem do dziecka. Dziecko nie jest człowiekiem. Dziecko jest rzeczą, która należy do rodziców. I to się wiąże, przepraszam, ja cały czas o prawie, ale to się wiąże z tym, że nawet w kodeksie rodzinnym, który jest z 64 roku, więc trochę inne były czasy, mówi o władzy rodzicielskiej. Jeżeli przeczytamy ten przepis, to widać, że tam nie ma władzy, tam jest piecza. Czyli to jest zobowiązanie do dania człowiekowi skrzydeł, aby wyfrunął. Czyli to nie jest moja wola i będzie tak, jak ja chcę, tylko to jest jednakże zobowiązanie. Nikt się na świat nie prosił, dzieci się na świat nie proszą. Skoro uprawiając seks te dzieci mamy, to mamy zobowiązanie do potraktowania ich na serio. Dzieci nie głosują, w związku z tym z dziećmi się nie liczymy. Liczymy się z rodzicami, którzy głosują, w związku z tym zapewniamy ich, że oni mają władzę. Proszę zobaczyć, co się stało w trakcie debaty konstytucyjnej, kiedy żeśmy zapisali przepis, gdzie trzeba się liczyć ze zdaniem dziecka. Więc to jest nasz problem. Nasz problem polega na tym, że szczerze mówiąc, mi się to właśnie kojarzy. No, kojarzy mi się konwencja praw dziecka, to my żeśmy zaczęli. Zaczęliśmy, bo mieliśmy naprawdę uwagę na dzieci skierowaną, czy chcieliśmy ładnie wyglądać. Ja myślę, że to była wtedy uwaga skierowana na dzieci. Nie pamiętam nazwiska tej... Maria.
3: Łopatkowa,
0: dziękuję bardzo. To jednak była jej inicjatywa, prawda? Czyli to my żeśmy zaczęli. Trudno nam to było przyjąć, ale jednak. Następnie jak zobaczymy konwencję o przeciwdziałaniu przemocy, tak, to kobiety najczęściej doznają przemocy, ale drugą największą grupą są dzieci. Czyli to przekierowanie władzy na zrozumienie, że ta władza może się inaczej realizować poprzez pieczę, to jest podstawowa sprawa. I od tego tutaj trzeba zacząć, że to z tego się bierze. Trzeba powiedzieć wyraźnie, ktoś, kto jest przeciwko seksualnemu nauczeniu dzieci przeciwdziałania seksualnemu wykorzystaniu, stwarza warunki do krzywdzenia dzieci. Czyli ktoś, kto jest przeciwko edukacji, edukacja dzieci, artykuł 6 w tej konwencji, to jest zobowiązanie państwa. Edukacja i edukacja seksualna jest zobowiązaniem państwa, które państwo na siebie przyjęło w 1993 roku robiąc konwencję o planowaniu rodziny. Nie realizując tego, stwarza się warunki dla wykorzystania seksualnego dzieci.
2: Tak, czyli... A teraz można powiedzieć, że były badania Finkelhora. David Finkelhor, profesor, tak, socjolog, pierwszy w ogóle zaczął robić badania na temat wykorzystywania seksualnego dzieci i mówił o barierach, czterech barierach, zanim dojdzie do wykorzystywania seksualnego u ludzi. No i pierwsze to jest, że myśl jest, prawda, taka i tutaj zatrzymuje. Potem jest tak, że chce podjąć takie zachowania, ale rozumie, jakie są konsekwencje. Trzecie jest sytuacja, czyli że nie ma możliwości zrobienia, ponieważ jest monitorowane. No to jest tak, jak wiecie, postawi się lampę i tam na ulicy już tam nie dochodzi do przestępstw, tylko idą tam, gdzie jest ciemno. Czyli sytuacja. To trochę jest ta ustawa Kamilka, która sprawdza, czy człowiek był karany, czy są procedury w każdej instytucji, gdzie są dzieci, czy jest osoba odpowiedzialna za politykę ochrony dzieci. To jest ta trzecia bariera. A czwarta bariera, która się okazała, to jest to opór dzieci. A opór dzieci, że czasami sami sprawcy mówili, że jeżeli dziecko by powiedziało nie, to oni by odstąpili. Oczywiście nie możemy zrzucić odpowiedzialności za ochronę dzieci na dzieci, to nie o to chodzi. Ale ja mówię, że edukacja seksualna, mówienie o swoich granicach, o tym, że ma prawo powiedzieć nie, to jest to, co może też przeciwdziałać. I powinniśmy tego uczyć od początku. Jeżeli przychodzi ciocia Krysia i dziecko nie lubi cioci Krysi, a my mówimy pocałuj koniecznie ciocie, to jest tak, że też się nie szanuje tego dziecka. Małe dzieci to, wiecie, to potem wytrą tą buzię, bo tego, a potem starsze to nie lubi, pocałuje, bo wie, że jak nie wytrze, to może ciocia da cukierka albo tam kieszonkowe, prawda? Ale ważne jest, że stawianie granic, mówienie, że nie coś znaczy. I to jest właśnie ta profilaktyka i to ta edukacja dzieci. A druga strona to jest edukacja rodziców, że jednak rodzic musi być tym strażnikiem, musi wiedzieć, z kim moje dziecko przebywa, musi mieć kontrolę nad tym i musi mieć relacje z tym dzieckiem.
1: Za chwilę wracamy do rozmowy. Maria Keller-Hamela i Monika Płatek są dzisiaj gościniami wywiadu pogłębionego. Teraz o 19:40 informacje w TOK FM.

0: Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
0: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 19.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach, napisał premier Donald Tusk na platformie X. To część jego komentarza do prezydenckiego weta ustawy, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, dzięki czemu można by było dofinansować paliwa na stacjach. Tak mówił premier. Pałac Prezydencki już odpowiedział premierowi, zamiast nakładać kolejne podatki, proszę obniżyć VAT i akcyzę. To odpowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W ocenie Nawrockiego przepisy łamią zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz. Dwoje dzieci zostało rannych po zderzeniu trzech samochodów na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Wójcin między Sulejowem a Paradyżem w Łódzkiem. Na miejscu pracują służby ratownicze, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. W akcji bierze też udział sześć zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad utrudnienia mogą potrwać do 21.30. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla 12 województw. Temperatura maksymalna w regionach od centrum na południe i na północnym zachodzie może przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Alerty zaczną obowiązywać od jutra od południa do 19.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: I witamy Państwa w trzeciej części wywiadu pogłębionego. Anna Wacławik, wydawczynią programu jest Maria Mroczkowska, a Państwa i moimi gościniami dzisiaj są Maria Keller-Hamela, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i profesor Monika Płatek, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski. Chcę wrócić do tego programu adresowanego do potencjalnych sprawców. Kto w ogóle się zgłasza po tego rodzaju pomoc? Jakie warunki muszą być spełnione, żeby osoba zrozumiała, że ścieżka, którą podąża, jest nie tylko fatalną dla ofiar, ale po prostu przestępczą? I w jaki sposób może sięgnąć po tę pomoc, żeby uporać się z tym problemem?
5: Więc program jest anonimowy, więc nie wiemy, kto wypełnia ten program. Jest łatwo dostępny. W każdej chwili, na każdej stronie tego programu jest opuść stronę, że w każdej chwili możesz wyjść z tego programu.
4: Czyli nie ma kontaktu z człowiekiem.
5: Nie ma kontaktu z człowiekiem, to jest program tylko internetowy. Tam są zadania do wykonania, tam są informacje, tam jest prośba o różną refleksję. To jest jakby metoda pracy, przy czym na samym końcu jest ankieta ewaluacyjna. Ona jest też anonimowa, ale wynik tej ankiety. Na razie mamy za mało ankiet wypełnionych po polsku, ale ponieważ ten program już od kilku lat istnieje, wiemy z tego, że 77% osób, które wypełniły ankietę, powiedziały, że albo zmniejszyło, albo zaprzestało oglądania CISAM po przejściu całego programu. Trudno oczekiwać, że 100% od razu przestanie. Na pewno ten program jest dla osób zmotywowanych, tych, którzy chcą coś zmienić, ale nie potrafią. A wiemy z badań, to co mówiła Monika, że czasami te osoby chcą zmienić coś w swoim zachowaniu, ale nie potrafią wyjść. I w związku z tym w tym programie jest taka ścieżka, co powoduje, że chcę sięgnąć po to, w jakim ja jestem nastroju, co pcha mnie do tego, żeby poszukać tych materiałów, żeby je obejrzeć. I teraz co mogę zrobić, żeby do tego nie sięgać? Co mogę mieć zamiast tego? I potem na końcu, co mogę zrobić, żeby tego utrzymać? Tą zmianę, którą mam.
4: No to jest analogia do uzależnienia.
5: Tak, to jest analogia do uzależnienia, ale musimy powiedzieć o tym, że badania też pokazują, że najpierw zaczyna się oglądanie takich materiałów, a potem jest chęć i mniej więcej połowy pojawia się myśl, że chciałbym to zrobić w realu, prawda? Więc to jest tak ważna ta profilaktyka, że kierujemy do tych osób, które mają myśli, chciałyby, albo tych, którzy już zaczynają oglądać.
6: Tutaj jest jeszcze ważne, żeby podkreślić to, że bardzo często osoby, które są mniej świadome, mają skłonność do przerzucania na dzieci odpowiedzialności za to, co się dzieje. Prawda? To jest ten arcybiskup Michalik. Dziecko samo się pcha i samo się prosi. To jest typowy tekst pedofila, który wewnętrznie ma rzeczywiście przekonanie, że on sam nic, że to dziecko to chce. I w związku z tym ważna jest rzeczywiście informacja i to jest przeciwdziałanie, nie straszenie, nie tępienie, nie wyzywanie, ale powiedzenie bardzo wyraźne. Dorosły odpowiada za swoje zachowania.
5: Tak, to są mechanizmy nasze obronne prawa, takie, prawda?
6: Nasze prawa są dosyć nieskuteczne i robione pod publiczkę, żeby pokazać, że władza coś robi, więc w momencie, kiedy oni zaostrzają karę, to myślą, że to załatwi sprawę. Nie, to nie załatwi sprawy.
5: Bo to jest
6: sprawy.
5: Najkrócej, najłatwiej.
6: Więc pierwsza rzecz trzeba zrozumieć, ludzie muszą mieć informację, że oglądanie pornografii, która wykorzystuje dzieci, jest przestępstwem. To jest artykuł 200, paragraf 4a. To już jest przestępstwo. Nawet nie gromadzenie, nawet nie robienie, nawet nie zbieranie. Oglądanie jest przestępstwem. Władza jest zobowiązana do przekazania takiej informacji, tego nie robi. Nasza władza robi co innego. Robi działania, które są szkodliwe, ponieważ dziecko jest osobą do 18 roku życia. U nas dzieci odpowiadają od 14, 15, 17 roku życia. Tymczasem konwencja bardzo wyraźnie mówi. Ta konwencja nie jest przeznaczona na to, żeby karać dzieci, które w pewnym momencie, 15 rok życia to już jest ten wiek, kiedy się rozwijamy i biologia rusza, w związku z tym mamy zainteresowania seksualne, wchodzimy w relacje seksualne, dlatego też w 15 roku życia dziecko musi wiedzieć, kiedy chce powiedzieć tak i na jakich warunkach, kiedy chce powiedzieć nie i na jakich warunkach, czego też nie robimy. Natomiast ta konwencja bardzo wyraźnie mówi, te przepisy nie mają służyć do tego, żeby 15, 16, 17 latka karać i wpisywać do jakichś katalogów przestępców seksualnych, a to robimy. I w związku z tym to jest kolejna rzecz, gdzie musimy powiedzieć: władzo, zrób to, co do ciebie należy. Przestań się popisywać, zrób przepisy, które mówią o tak zwanych przepisach Roma i Julii, prawda? Czyli, że jeżeli relacja jest zgodna, nieprzymusowa, nieprzemocowa, tylko młodzi wchodzą w relacje seksualne.
5: Ale to od 15 roku życia jest dozwolone.
6: No tak, tylko że to jest 14-15. To jest często ten. Doktorat pani Małgorzaty Dziewanowskiej bardzo wyraźnie pokazuje, kogo najchętniej skazywaliśmy. To w tej chwili prawdopodobnie sędziowie, którzy przeczytali te doktoraty, jednakże trochę wpływa to na to, jak orzekają, ale to dalej jest bardzo duża grupa ludzi, którą skazujemy, bo jest najłatwiej.
5: Ale są dzieci, które mają problematyczne zachowania seksualne. I takie dzieci bardzo ważne jest, żeby im pomóc, ponieważ to może potem przerodzić się w tego. Potem są dzieci, które mają szkodliwe zachowania takie, które też my w fundacji, bo też mówimy o profilaktyce. Fundacja prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom, w którym dzieci mają kompleksową pomoc psychologiczną, prawną i terapeutyczną i pod jednym dachem. I tam też mamy grupy dla dzieci, które mają problematyczne zachowania seksualne, bo chodzi o to, żeby te dzieci wyciszyć, żeby postawić granice. I to jest też profilaktyka. Ale...
6: Czyli mówimy o dwóch aspektach tej samej sprawy. Ja mówiłam o sytuacji, kiedy karzemy dzieci, które wchodzą w relacje
5: przed 15 rokiem życia, bo po 15 mamy to jasno. W każdym kraju jest różna ta granica.
6: Powinno ustawiam. Być 16 lat. To wynika z konwencji.
5: No wiesz,
6: konwencji
5: w niektórych krajach było 18, teraz zmieni na 17, ale to jest jakaś tam umowna. W niektórych nawet jest mniej, no ale gdzieś tą granicę trzeba postawić.
6: To nie o to chodzi. Mi chodzi o to, że biorąc pod uwagę rozwój dzieci, jeżeli państwo, znaczy dalej pomiędzy 15 a 18 rokiem życia, to jest najbardziej wrażliwy czas, kiedy państwo ma obowiązek dać dzieciom możliwość zadbania o siebie. Nie robimy tego. Dziecko nie potrzebuje zgody rodziców podpisanej, żeby pójść i uprawiać seks, natomiast musi mieć zgodę rodziców, żeby pójść do lekarza
5: i
6: zadbać
5: psychologa.
6: O siebie i do psychologa. Także tutaj oczywiście...
5: To rzeczywiście jest... pan prezydent zawetował tą ustawę, a ustawa o tym, żeby dzieci mogły mieć w ramach NFZ-u 3 wizyty u psychologa, niekoniecznie za zgodą rodziców, wydaje się tak ważne. No, kiedy ten rodzic może być osobą, która stosuje przemoc. I co się uważa, że ten psycholog, który pracuje, to skrzywdzi to dziecko? On chce wysłuchać to dziecko, bo dziecko ma jakiś problem i dramat tego dziecka jest taki, że nie ma w swoim otoczeniu osoby, z którą by chciał porozmawiać. W związku z tym chce iść do psychologa. I to, że odmówiło się dzieciom prawa do wizyty, jeszcze było takie ograniczenie, że to ma być w ramach NFZ-u, czyli taka kontrola tego. Ten psycholog jest w czasie superwizji, w jakiejś grupie pracuje, prawda? Dla mnie jest po prostu nie do zrozumienia.
6: Jest to zrozumiałe. Dziecko jest rzeczą, własnością, a nie jest podmiotem i nie jest człowiekiem. Po prostu nie szanujemy dzieci i nie musimy się z nimi liczyć, bo nie głosują. Z jednej strony mówimy o tym, że chronimy dzieci, tworząc przepisy, które potępiają i proponują wyższe kary, za które niektórzy trafiają, a większość nie. Natomiast z drugiej strony jest właśnie to. Więc tu, ja nie powiedziałam o tym, co Maria powiedziała, co jest bardzo ważne. Są dzieci, które są krzywdzone przez to, że relacje pozytywne, romantyczne są kryminalizowane, ale z drugiej strony są dzieci, które wymagają pomocy, bo ich zachowania nie są pozytywne, nie są dobre, a są w bardzo różnym wieku, prawda? Więc to jest ta całość, która... Czy tymi dziećmi się zajmujemy prawidłowo?
5: Ja jakoś nie widzę dużego problemu z dziećmi poniżej 15 roku życia, które są karane. Jakoś skala tego zjawiska jakoś nie wydaje mi się, że jest duża. Myślę, że mamy dużo więcej problemów z tym, że dzieci są krzywdzone, nie mówią o tym, nie dostają pomocy. My prowadzimy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116, 111 i tych interwencji ratujących życie dzieci mamy ponad 1000 rocznie. No to jest
7: bardzo dużo.
5: Bardzo dużo. I to, co dramat jest z tego, że te dzieci dzwonią do obcej osoby, bo nie mają w swoim otoczeniu nikogo, z kim mogłyby porozmawiać. Ale ten telefon jest właśnie też do różnego, nie tylko do dramatów, ale do problemów dla dziecka, nie wiem. Kłótnia z koleżanką może być dramatem dzisiejszego dnia, największym, jaki jej się wydarzył. I dlatego ważne jest, żeby ktoś z tym dzieckiem porozmawiał. A tak jak mówimy o tym, że ważne, żeby dzieci mówiły rodzicom, były badania, które okazało się, że dzieci mają mniejsze szanse, że powiedzą o tym, że są krzywdzone, że są wykorzystywane seksualnie rodzicowi, który reaguje niepokojem na różne trudne sytuacje. Czyli jeżeli ja zgubiłam zegarek i przyszłam do domu i mama robi z tego ogromną aferę, to potem, jeżeli jakiś wujek, trener czy ktokolwiek inny dotyka mnie w intymne części ciała, to ja nie pójdę do tej mamy, bo wiem, że mama zareaguje tak emocjonalnie, że ja wolę chronić ją też i chronić siebie. No i do taty, bo to oczywiście jest do rodzica. Więc nie przyjdę do rodzica, który reaguje takim niepokojem na różne sytuacje. Czyli ważne jest uczenie tych rodziców, że jeżeli coś się stanie złego, a właśnie, ja coś zgubię, coś zrobię źle, najczęściej dlatego, że poszłam nie tam, gdzie trzeba, albo przyszłam za późno, to nie jest tak, że mamy chwalić to dziecko, powiedzieć, no to weź dzisiaj inny zegarek i też niech tam zgub, tylko że pomyśleć sobie, no może poszukamy, może, no, że w każdej sytuacji można znaleźć jakieś rozwiązanie i z tym dzieckiem trzeba się pochylić nad tym, co się wydarzyło i myśleć o tym, co możemy zrobić na przyszłość. A jeżeli nie będziemy mieli takiej relacji, to dziecko o trudnych sytuacjach nam nie powie.
6: To nie jest proste, ponieważ jesteśmy rodzicami, a wcześniej byliśmy dziećmi i byliśmy w pewien sposób traktowani. Okazuje się, że nie umiemy nie powtarzać tych samych błędów. I dlatego, przepraszam, będę do tego powracać, nie mogę się wyrażać. W każdym razie edukacja dzieci nie ogranicza się do edukacji dzieci. Wcześniejsze artykuły mówią o dostarczaniu. Współcześnie dziecko przestało być, przynajmniej w prawie, przedmiotem. Ono dalej jest przedmiotem w rzeczywistości. W związku z tym ta wiedza musi być dostarczona również do rodziców. Nie można wymagać tylko z tego powodu, że jestem rodzicem, że ja będę wiedziała, jak rozmawiać. Tyle tylko, że dzisiaj, no właśnie, to, co teraz robimy, to jest dokładnie między innymi to, co trzeba. Można sięgnąć po książkę Bogusia Janiszewskiego Seks. Jeżeli nie potrafimy sami porozmawiać, jest tam pięknie, wesoło, sympatycznie, naukowo, jednocześnie wytłumaczone. Możemy sięgnąć po materiały, które daje fundacja. Czyli musimy powiedzieć rodzicom, jeżeli nie wiesz, to nie znaczy, że jesteś złym rodzicem. Po prostu ty też tego nie dostałeś wcześniej.
4: Troszkę uciekłyśmy od głównego tematu naszej rozmowy, a na koniec muszę zapytać o skuteczność tego rodzaju profilaktyki, bo w Polsce akurat w przypadku fundacji dajemy dzieciom siłę. Jest to relatywnie młody program, natomiast pewnie wiadomo coś, jak to wygląda w krajach, które wprowadziły tego rodzaju rozwiązania.
5: Tak, że nie ma stuprocentowej skuteczności i tego nie oczekujemy. Ale jeżeli nam jeden, drugi, trzeci, czwarty przestaje to robić, to mamy tą realną zmianę w postaci ochrony dzieci.
4: Dla jednego warto.
5: Dla jednego warto. Jak mówię, 77% akurat o programie Redirection powiedziało, że ten program odniósł skutek w takim, że albo zaprzestali zupełnie, albo ograniczyli to zachowanie. No to jest dużo.
6: W Australii metoda i w Nowej Zelandii była taka, że osoby, które mają tego typu skłonności, mają inne umiejętności, inne możliwości. Nie wyrzuca się ich ze społeczności, dba się o to, aby nie byli w pobliżu dzieci, natomiast docenia się te walory, które posiadają. Więc to mogą być zdolności manualne czy zawodowe, w których te osoby mogą znaleźć uznanie. I to naprawdę jest coś, co bardzo często jest wystarczającym elementem. Czyli nie widzenie człowieka tylko w tej jednej cesze, którą posiada, tylko zobaczenie go w całości, gdzie często to pierwsze wynika właśnie z tego, że jest to sposób na zaspokojenie swojego poczucia wartości i znaczenia.
5: Ja myślę, że to, co ważne, to żebyśmy wiedzieli, że grupa sprawców jest bardzo zróżnicowana, że są tam osoby, które popełniły ten czyn jednokrotnie. Są osoby, bardzo mała liczba osób, które mają ogromne ryzyko recydywy i te ich zachowania są okrutne. Ale nie możemy wszystkich wsadzać do jednego worka. Są ośrodki terapeutyczne, które pracują nad sprawcami i nigdy nie mają 100% skuteczności, ale mają 50, 60, 70, 80. Czyli warto pracować z takimi osobami w celu ochrony dzieci.
6: To, co jest ważne, to te programy terapeutyczne mają sens wtedy, kiedy są dobrowolne. Przymusowo się tego nie da zrobić.
5: Chociaż czasami motywacja zewnętrzna pomaga zdobyć tą motywację wewnętrzną.
6: Szwedzi są najlepszym przykładem tego, że w momencie, kiedy wprowadzono prawo, które mówiło o tym, że dziecko ma prawo do wychowywania bez fizycznej opresji, bez psychicznej opresji, 85% społeczeństwa była przeciwko. To jest 79 rok.
5: I podali
6: państwo swoje do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, przegrali sprawę i premier wyszedł, nie powiedział, a widzicie, nie podskoczycie mi, tylko powiedział, kochani, zrobimy to razem. I przez te 10 lat, po 10 latach, kiedy zrobiono ponowne badania, okazało się, że 85% społeczeństwa oczywiście jest za. To zmieniło relacje między rodzicami i dziećmi i to jednak wymusiło zupełnie inne działania. Dania jest kolejnym przykładem rodziców, którzy zaskarżyli państwo za wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół. I znów Europejski Trybunał Praw Człowieka powiedział, dzieci mają prawo do tego, aby wiedzieć, jak się chronić przed wykorzystaniem. Ta edukacja służy przeciwdziałaniu wykorzystaniu dzieci. Czyli ktoś, kto jest przeciwko tej edukacji, tak naprawdę stwarza warunki do tego, aby dzieci można było wykorzystywać.
4: Monika Płatek, karnistka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski i Maria Keller-Hamela, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, były dzisiaj państwa i moimi gościniami w wywiadzie pogłębionym. Anna Wacławik, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wydawczynią programu była Maria Mroczkowska. Teraz o 20:00 informacje w TOK FM.
7: Dobry wieczór Państwu, ja Państwa, Ewa Podolska, ja Państwa chcę zaprosić na następne 3 godziny, które spędzą Państwo razem z moimi gośćmi. I zapowiadam już tę godzinę pierwszą. Proszę Państwa, gdy przychodzi lato, to uważamy, że to, co kupujemy, warzywa, owoce, jest zdrowsze niż to w marcu, w kwietniu, bo tam to jest traktowane nawozami, jakimiś przyspieszaczami, hodowane pod folią, szkłem i jakoś tam dopieszczane specjalnie, a to jest zdrowe, bo już wyrosło pod słońcem z ziemi. No, czy tak faktycznie jest? Powie nam o tym specjalistka od żywności ekologicznej za kilka minut.
0: Reklama.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
1: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
0: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: To były środki na tańsze paliwo i to była dobra ustawa. Koalicja rozczarowana wetem w sprawie podatku dla koncernów paliwowych. Matematyka, przedmioty zawodowe i język angielski. W Bydgoszczy brakuje nauczycieli tych przedmiotów. Szkoły pilnie szukają chętnych do pracy. 3 tygodnie pełne wydarzeń kulturalnych i stoiska z rzeczami, których nie ma nigdzie indziej. W Gdańsku ruszył jarmark dominikański. Minęła 20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Nie tylko premier, ale cała koalicja rządząca krytykuje prezydenta za zablokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Karol Nawrocki skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Według prezydenta ustawa łamie zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz. Do decyzji w mediach społecznościowych odniósł się szef rządu. Donald Tusk napisał, że prezydent zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, a z tych pieniędzy można było dofinansować drożejące z tygodnia na tydzień paliwa. Do sprawy w programie Wybory w toku odnieśli się Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej i Jakub Stefaniak z PSL.
10: To były potencjalnie środki na tańsze paliwo, na kontynuację programu CPN. I to, co robi w tej chwili Karol Nawrocki, to jest cały czas wkładanie w kija i to jest skrajnie nieodpowiedzialne.
11: Tak, trzeba wszystkim tym, którzy dzisiaj tankują paliwo na stacjach benzynowych, powiedzieć jasno. Tak, szanowni państwo, rząd przygotował dobrą ustawę, a pan Nawrocki raczył ją zawetować nie dlatego, że to jest zła ustawa i nie dlatego, że jest prezydentem wszystkich Polaków, tylko dlatego, że działa w myśl akcji odwetowej wobec rządu.
3: Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego przyjęcie ustawy zagwarantowałoby 4 miliardy złotych wpływu do budżetu. Mieszkańcy departamentu Gironde w południowo-zachodniej Francji wciąż nie mogą wrócić do domów, choć szalejący w tym regionie ogień trochę się uspokoił. To władze apelują, by nie tracić czujności. Żywioł wciąż stanowi poważne zagrożenie. Pożar zniszczył dotąd około 140 domów. Warunki pogodowe są obecnie korzystne i noc powinna być sprzyjająca dla pracy strażaków. Od środy prefektura departamentu zarządziła prewencyjną ewakuację łącznie 160 tysięcy osób. W tej liczbie 57 tysięcy to mieszkańcy gmin położonych w pobliżu Bordeaux. Bydgoskie szkoły pilnie szukają nauczycieli przed nowym rokiem szkolnym. Największe braki dotyczą matematyków oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Poszukiwani są również nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego, pedagodzy oraz nauczyciele współorganizujący proces kształcenia, mówi Magdalena Buszman, dyrektorka Wydziału Edukacji i Sportu w Urzędzie Miasta Gminy Bydgoszcz.
12: Mamy także zatrudnionych w bydgoskich szkołach emerytów. Także kiedy są ogłoszenia o naborach, składają swój akces i gotowość przyjęcia do pracy i są traktowani jak każdy inny, więc jeżeli spełnią oczekiwania dyrektora i faktycznie są najlepsi, no to zostaną przyjęci.
3: Według wstępnych danych tamtejszego Urzędu Miasta w miejskich szkołach pozostaje ponad 290 etatów pedagogicznych, z czego najwięcej wakatów jest w szkołach podstawowych i technikach. Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie zwleka z transkrypcją aktu małżeństwa zawartego za granicą. Alarmują kobiety, które 3 lata walczyły o to przed sądem. Wyrok w ich sprawie uprawomocnił się 10 lipca. Dokumenty są w urzędzie, ale Alicja i Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz dalej czekają.
13: Utrzymuje się w nas w takiej niepewności non-stop i to tylko sprawia, że nasze zaufanie do państwa tylko i wyłącznie maleje, bo wiemy, że nasze podstawowe prawa zależą od życzliwości pojedynczego urzędnika bądź urzędniczki. I jeżeli on lub ona nie jest życzliwy, to może nam kazać wciąż czekać, czy odmówić nam jednej czy drugiej sprawy. Kolejne nerwy. I tak w każdej małej czy większej sprawie. I to jest po prostu bardzo męczące.
3: Kobiety boją się, że wyrok w ich sprawie nie zostanie wykonany, bo 28 lipca tematem transkrypcji, a dokładniej rozporządzeniem ministra cyfryzacji w tej sprawie ma się zająć Trybunał Konstytucyjny. Posłowie PiS-u wnieśli o zablokowanie wejścia rozporządzenia w życie. Jak mówi jednak sekretarz miasta Lublina Andrzej Wojewódzki, nie ma powodów do obaw.
14: Bez względu na to, jakie orzeczenie będzie Trybunału Konstytucyjnego, wiążą nas na dzień dzisiejszy wyroki sądów europejskich, jak i również Polskiego Sądu Administracyjnego. I tutaj co do tego jesteśmy zgodni, że ten wyrok jesteśmy zobowiązani wykonać.
3: Są jednak w Polsce urzędy, jak na przykład w Katowicach, Rudzie Śląskiej, Zduńskiej Woli czy Krakowie, gdzie urzędnicy odmawiają transkrypcji mimo wyroków sądu. To dane kampanii przeciw homofobii. Kampania na razie nie ma informacji, ile na dziś w skali kraju jest takich odmów. Już po raz 766 w Gdańsku ruszył jarmark Świętego Dominika. To jedna z największych w Europie imprez handlowo-kulturalnych. Na zainteresowanych jarmarkiem czeka ponad 700 stoisk, kupców, artystów, rzemieślników i kolekcjonerów. Zachęca menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
15: Tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty. Zapraszamy na targ węglowy w tym roku do kolekcjonerów.
3: Po zakupach można się udać na przystanek smaków w okolicy placu Świętopełka.
15: To serce kulinarne jarmarku. To tam jest najwięcej stoisk z jedzeniem. Ponad 17 kuchni świata. I w cieniu na Świętopełku, na leżaczkach można sobie wówczas odpocząć.
3: Jarmark Świętego Dominika ruszył dziś i potrwa 3 tygodnie. W Warszawie startuje 35. bieg Powstania Warszawskiego. Uczestnicy mają 2 trasy do wyboru, 5- i 10-kilometrową. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami. Uczestnicy krótszego biegu wyruszą za kwadrans z Placu Krasińskich. Dłuższy bieg w tym samym punkcie rozpocznie się godzinę później. Oba biegi zakończą się w tym samym miejscu, czyli na Zakroczymskiej. Zawodnicy pobiegną przez Śródmieście, Żoliborz i Bielany. Niektóre ulice są zamknięte, a autobusy i tramwaje jeżdżą objazdami. Do północy zamknięte będą Bonifraterska na odcinku od Świętojerskiej do Konwiktorskiej, Miodowa i Plac Krasińskich, gdzie zlokalizowany jest start. Trasy zmieni też kilkanaście linii autobusowych. Na przeważającym obszarze kraju dziś w nocy będzie od 12 do 15 stopni. Chłodniej miejscami w Małopolsce i na ziemi świętokrzyskiej od 10 do 11, a cieplej na krańcach północnych i północno-zachodnich od 16 do 17. Na północnym zachodzie i na północy miejscami będzie więcej chmur i tam może przelotnie popadać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Ponownie. Dobry wieczór. A dla tych, którzy może teraz zaczęli nas słuchać, już przedstawiam się, Ewa Podolska, jestem z Państwem do godziny 23. I na co Państwa zapraszam? Otóż ja zacznę od ostatniej godziny. Godzina 22 to moje spotkanie w cyklu Opowiedz mi swoją historię z Elżbietą Sieradzińską. Tak, tą samą, która napisała fantastyczną książkę o Cezarii Eworze. Historia ich znajomości niesamowita znalazła się w tej opowieści. Napisała świetną książkę o Wandzie Rutkiewicz, a także ostatnio rozmawiałam też z nią o 2 innych książkach, ponieważ jest też biografką Josephine Baker oraz napisała taką książkę Historie alpejskie, wrócimy po was. Ale Elżbieta Sieradzińska robi także bardzo wiele różnych rzeczy, chociażby to, że śpiewa, gra, komponuje razem ze swoim zespołem Costa Nova, jest podróżniczką. O, posłuchają Państwo sami po godzinie 22. po 21:00 zapraszam Państwa na ponowne wysłuchanie audycji, bo pomyślałam, że warto by teraz ona się znalazła, a mianowicie teraz w okresie letnim. No szczyt być może wjazdów Bieszczady to może jest wrzesień, chociaż nie sierpień to też, a mianowicie Bieszczady, ale Bieszczady szczególne. Powstała pierwsza książka o kobietach w Bieszczadach. Czy wiedzą Państwo, że tam mieszkała Zofia Komedowa, Maria Kownacka, Joanna Hasiorowa, a śladami ich poszła i nie tylko, poszła Anna Kamińska i powstała książka Nie dopytuj się, historię z Bieszczadach, Bieszczadów, o kobietach, lesie i wężu w Dolinie Sanu. To właśnie godzina 21:00. Proszę Państwa, ten program wydaje Maria Mroczkowska, a realizuje Adam Brzeziński i to dzięki właśnie im będą Państwo mogli wejść na antenę, jako że ten program w tej chwili jest programem na żywo. W studio jestem ja, a także vis-a-vis mnie doktor inżynier Urszula Sołtysiak. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, dobry wieczór.
7: Jest pani rzecznikiem Polskiej Izby Żywności Ekologicznej. 20 lat szefowała pani pierwszej jednostce, która certyfikowała rolnictwo ekologiczne, jego produkty. Także pani uczyła studentów przez wiele lat na SGGW właśnie żywności ekologicznej. Proszę Państwa, gdy tutaj siedziałyśmy, jeszcze czekając na wejście, to pani powiedziała, nie, o mnie, ja źle powiedziałam, zapowiadając tę audycję, powiedziałam, hodowla roślin, roślin się nie hoduje, tylko zwierzęta można hodować, a rośliny się uprawia.
16: Tak, rolnik, producent uprawia rośliny, można mówić, że hoduje zwierzęta, bo zawsze pracuje trochę nad takim ulepszaniem genetycznym, dobiera partnerów rodzicielskich, ten właśnie rolnik od zwierząt. Natomiast rolnik zajmujący się produkcją roślinną, on je uprawia. Podobnie ogrodnik, on nie, nikt nie hoduje gerbery pod szkłem, uprawia gerberę.
7: Zapamiętam, postaram się, ale i tak pewnie będę się dalej myliła. Ja chcę panią wypytać o takie sprawy. Otóż cieszymy się, lato w pełni i często pojawia się taki wątek, w szczególności teraz, bo już to wszystko można kupić na targu, w małych sklepikach. Wątek żywności tam kupowanej owoców i warzyw, bo do tego, o tym chcę teraz porozmawiać, w stosunku do tego, co kupujemy w marketach większych, mniejszych. Nie na darmo jedna z sieciówek, nie będziemy wymieniać jej nazwy, te półki swoje, tę przestrzeń nazwała ryneczek. Po prostu na ryneczku to tak brzmi swojsko. To tak, ja wie pani, ja mam przed oczyma takiego panią albo pana, który ma taki ogródek i po prostu tam sobie uprawia marchewkę, tam sobie na wiosnę, no późno mu może wyrosła rzodkiewka, może nie, ale teraz pomidory i on to przywozi na ów ryneczek i sprzedaje. Jeszcze jest taki podział. Gdy ja jestem na przykład na targu, targ, słowo targ, w Rybniku dwa razy w tygodniu, to tam jest też taki podział. Ludzie mówią, tam nie chodź, bo tam mają hurtownicy. Czyli tam są ci, te same owoce ja widzę, te same warzywa, te same ogórki, te same pomidory. To znaczy ja nie wiem do końca, czy te same, ale tam oni na giełdzie kupili. To wiesz, to wielkotowarowe, nie wiadomo jakie. A tu na tych straganach, to są tacy, co wyhodowali we własnym ogrodzie. No to co, no porozmawiajmy o tej wyższości tego, co na targu, od tego, co w dużym sklepie.
16: W jednym i drugim przypadku, latem, mamy do czynienia z produktami świeżymi, z warzywami świeżymi, z owocami świeżymi i to już jest wielki, wielki plus. Kupujemy świeże. Nawet jak jabłka w tej chwili kupujemy, to są jabłka tegoroczne, które jeszcze lekko kwaskowate są. Często nie są to te wielkie, nabłyszczane, ale to są świeże jabłka. Natomiast w marcu, kwietniu, maju kupujemy jabłka zebrane w ubiegłym sezonie. Więc ta świeżość chyba trochę nam przesłania inne aspekty. Teraz pytanie, czy owoce, warzywa, teraz świeże, sezonowe, kupowane w supermarketach są B. Nie, tego bym nie powiedziała. Trzeba przyznać, że supermarkety bardzo dbają, żeby te produkty były świeże i są na tyle zamożne, że mogą sobie pozwolić, by wyrzucić towar taki lekko zwiędnięty, by się go pozbyć i by na półkach błyszczały naprawdę świeże i zachęcające do kupna produkty. Co nie zawsze jest na małych bazarkach. W Warszawie mówimy, że mamy bazarki osiedlowe. W Skarbniku słyszę targi.
7: No tak, ryneczki, jeden, tak, oczywiście, dwa razy w tygodniu.
16: No, tak, ale to są te właśnie te bazarki, gdzie teoretycznie producenci przywożą. Tam, gdzie to jest dwa razy w tygodniu, to wierzę, że producenci przyjeżdżają i sprzedają produkty własne, wytworzone we własnym gospodarstwie. Natomiast na tej części, w której sprzedają handlowcy, faktycznie oni zakupują się w takich, na aukcjach, czy na tych hurtowych rynkach, to się nazywa na rynkach hurtowych, gdzie też są produkty świeże, bo są wieczorem przywożone do skupu, o 4 nad ranem, o 5 są odbierane przez tych, którzy je prezentują w sklepie. Ale w jednym i drugim przypadku mamy do czynienia z produktami konwencjonalnymi, czyli uprawianymi w sposób masowy, z zastosowaniem środków agrochemicznych. I niech ta świeżość nas nie zmyli. One są świeże, ale to nie znaczy, że one są ekologiczne.
7: Ale ja mam takie poczucie, że te z marketów, że przeszły dłuższą drogę, że więcej czasu zajęło im dotarcie, by znalazły się tu, żeby były wystawione.
16: To prawda. To
7: więc to, więc na przykład zauważyłam, że markety chętnie sprzedają takie owoce jak truskawki czy czereśnie, ponieważ one dosyć szybko się psują. I o ile tam droga jest krótsza, to tutaj ta dłuższa droga by działała na niekorzyść. Jest coś takiego?
16: Tak, to prawda. Ta droga jest dłuższa i te, jakby liczba ogniw, nawet handlowych w obrocie,
7: no właśnie,
16: jest też dłuższa, to prawda, ale też trzeba przyznać, że są one przechowywane w dobrych warunkach, więc tutaj bym nie krytykowała i nie chciałabym
7: jakby to łatwo też zobaczyć, po prostu konsument nie kupi.
16: Widać, czy świeże, czy nie.
7: Się na truskawki.
16: Tak, to prawda. Poza tym też zwróciłam uwagę, że właśnie w wielkich sieciach, bo sama rzadko kupuję w sklepach sieciowych, ale ponieważ praca moja związana jest z audytami terenowymi, w terenie, więc gdy jestem gdzieś daleko 300 kilometrów od Warszawy, gdzie mieszkam, pozostają mi sklepy sieciowe, bo one przynajmniej prowadzą dział produktów ekologicznych, więc ja chodzę tam, by kupić produkty ekologiczne, jakieś pomidory, ogórki, paprykę. Natomiast widzę, co jest też na tych stoiskach z żywnością konwencjonalną i muszę przyznać, że kilka razy już spotkałam rzodkiewka, przeceniona cena za pół ceny, ponieważ dzisiaj jest piątek wieczorem, jutro jest potem jest sobota, no, towar, żeby nie leżał przez niedzielę, więc bywają też przecenione, chociaż jeszcze są zupełnie w dobrym stanie i wyglądają zachęcająco.
7: No tak,
16: więc
7: już
16: supermarkety dbają, by ten produkt był świeży. To trzeba im przyznać.
7: I też jeśli idzie o to, co rośnie u nas, to właściwie, czyli, jeżeli mówimy ziemniaki, ogórki, pomidory,
16: kapusta, wszystkie podstawowe warzywa.
7: Ale to już nie jest sprowadzane znikąd.
16: Tak, w tym momencie nie. W tym momencie są to nasze produkty, choć mogą się zdarzyć jeszcze takie mini baby marchewki, które są na przykład sprowadzane z innych państw, bo akurat nie ma producenta takiego w Polsce, a supermarkety chcą mieć jak najszerszy wachlarz produktów.
7: A szpinak i te różnego rodzaju sałaty?
16: W tej chwili szpinak i sałaty. Szpinak już się trochę skończył. Dlaczego? Dlatego, że szpinak to jest warzywo, tak jak szparagi, maja, czerwca.
7: Tak, ale ono u nas jest cały rok, ale ono nie jest polskie.
16: Jeśli teraz trafiają się już taki szpinak, liście szpinaku, to często może się zdarzyć, że one są importowane, ale uwaga, z łatwością konsument może to ustalić, bo obowiązuje w tej chwili, obowiązują przepisy nakazujące handlowcom podawanie nazwy kraju, z którego pochodzi surowiec. Tego nie ma na produktach złożonych, bo prawda, może być tam 4 czy 5 różnych składników i każdy z innego kraju. Natomiast na surowcach, czyli na tych monoproduktach, podana jest nazwa kraju, można sprawdzić. Sałaty przeważnie bywają krajowe, ale jeszcze czasem hiszpańskie też widzę. Natomiast w zasadzie to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, te produkty sezonowe, które u nas wyrastają, które są u nas wytwarzane, to są nasze. Ale uwaga, pomarańcze, cytryny, figi w tej chwili się pojawiają. Owoce, które u nas nie rosną, oczywiście są one importowane.
7: Ale jakie na przykład morele, to tak trochę pół na pół, prawda?
16: Tak, dokładnie. Skwinie, podobnie nektaryny. Było z czereśniami. W tej chwili są czereśnie już wyłącznie krajowe, wspaniałe, ale na początku, kiedy nasze jeszcze były zielone i jeszcze nie były do nie miały tej dojrzałości konsumpcyjnej. Były czereśnie z Turcji, były czereśnie z Węgier, z Serbii, ponieważ wcześniej, one jakby wcześniej rozpoczynały sezon. Potem przez długi czas jeszcze można było zobaczyć, że już te pochodzące z zagranicy, one już takie były trochę zmęczone i tak ta cena ich nie się obniżała, pojawiały się świeże czereśnie krajowe.
7: A taki temat dosyć delikatny, ponieważ kwestia traktowania chemią tych różnych warzyw i owoców. Czy to nie jest tak, że o ile te, które trafiają do marketów, poddawane są prawdopodobnie wyrywkowo jakiejś kontroli na zawartość jakichś substancji szkodliwych, no to te zerwane u kogoś na polu, nie zawiózł na targ, albo jakiś mały hurtownik kupił, przecież nie
16: badał. Jedną rzecz muszę tutaj wyprostować, tak. Mianowicie warzywa, tak jak sałata, szpinak czy kapusta, ich się nie traktuje środkami chemicznymi konserwującymi, co ma miejsce w przypadku tych owoców przechowywanych zimą, czyli cytrusy wszelkie, jabłka, gruszki. One rzeczywiście są traktowane posprzętnie.
7: Ale mi chodzi o kwestię raz nawozów, dwa pestycydów.
16: Czyli jak mówimy o tych środkach produkcji, prawda? Które to są środki produkcji stosowane w uprawie. Konwencjonalne mają prawo, konwencjonalne owoce i warzywa.
7: Teraz nie mówimy o ekologicznym,
16: konwencjonalnych, tak. Oczywiście, że one są wytwarzane w oparciu o tak zwane metodyki uprawy, metodyki produkcji i one są wytwarzane na konwencjonalnych nawozach, dopuszczonych w rolnictwie konwencjonalnym i stosowane są, miejmy nadzieję, że zgodnie z wymogami, z zaleceniami, z instrukcjami stosowania, stosowane są pestycydy.
7: No dobrze, prawie, ale jasne. Dobrze. Ale
16: na przykład BUP.
7: Rozumiem, ale czy markety lub instytucja, do której one się zwracają, robią jakieś takie wyrywkowe kontrole? On na przykład kontraktuje z jakimś rolnikiem, tak? Dużą ilość pomidorów, ogórków. Czy skąd market wie, ma pewność, oprócz tej wiary, tutaj pani powiedziała, wierzę, no wiara dobra rzecz, ale czy też bywa jakaś kontrola?
16: Oczywiście, że tak i tu muszę powiedzieć, że one są częściej sprawdzane przez supermarkety, które prowadzą jakby wewnętrzną kontrolę, na zasadzie pobierają próbki i zlecają akredytowanym laboratoriom. I tu trzeba powiedzieć, że supermarkety, to jest wielki plus ze strony supermarketów, tu supermarkety się bardzo dobrze wywiązują, także zdarza się, że coś się przemknie, natomiast supermarkety sprawdzają także swoich dostawców. I to nie, że jakąś masę pobierają z półki, tylko swoich dostawców, czyli od pana Jana i od pana Zdzisława, z tych producentów o większej skali, którzy są dla nich dostawcami, są oczywiście sprawdzani przez supermarkety. Także pod tym względem nie byłoby nieuczciwe, gdybyśmy mówili, że w supermarketach to jest żywność konwencjonalna z pełną gamą
7: gorszej
16: jakości. W sensie z pełną gamą pozostałości poprodukcyjnych. Tak. Tego nie można, to się zdarzyć może, ale w zasadzie one są sprawdzane dosyć dobrze. Takie sito jest gęste.
7: No ale, a te, które trafiają, przepraszam, na giełdę i potem do małego sklepu, no to...
16: Bywa, że one są...
7: Niesprawdzane.
16: One są niesprawdzane. Dokładnie. Tutaj już to jest ten minus i właśnie często mówimy o tym, że konsument idzie, kupuje na bazarku i myśli, że kupił świeże i to jest takie prosto od rolnika i na pewno bez chemii. Nie. Nie, o te, które są kupowane, które są dostarczane na giełdę i które są kupowane przez sklepy warzywne, tak zwane warzywniaki, one są rzadziej sprawdzane nawet niż te w supermarketach.
7: Czyli, że jak chcemy...
16: Bywają, że są świeższe, te, które są w małych sklepach, bo jak mówię, wieczorem był skup, o czwartej nad ranem już były, powiedzmy, na giełdzie w Broniszach, gdy mówimy o Warszawie i od siódmej rano czy od ósmej już są na tych bazarach, w sklepikach na bazarach świeże. One są świeże, ale to nie znaczy, że są wolne od pozostałości. Są rzadziej badane nawet niż te w supermarketach.
7: Czyli jeżeli chcę mieć owoc lub warzywa, co do którego jestem absolutnie pewna, że co, że nie ma żadnych pozostałości, czy że poziom tych pozostałości jest niższy, to muszę kupić to, co jest określone jako ekologiczne, tak?
16: Z pewnością tak.
7: Z certyfikatem.
16: Z pewnością tak, ale trzeba też powiedzieć, że to, co sprzedają producenci rolni na tych bazarkach, co są tak. dwa razy w tygodniu, i oni sprzedają produkty własne, mhm. to w zasadzie oni je firmują własną twarzą, własnym podpisem, własnym nazwiskiem.
17: Ale jakim nazwiskiem? Ja idę do pani, która ma stragan zawalony, tam pół tego straganu, tu pomidory, tu ogórki, kupuję ogórki, kupuję pomidory, tu nie znam jej nazwiska. Znaczy znam, że no teoretycznie...
16: Zawsze łatwo się przekonać. Poza tym, na takich bazarach mamy sklepy prowadzone przez handlowców, którzy kupują właśnie na giełdach owocowych, warzywnych i sprzedają je. Oraz są takie punkty prowadzone przez rolnika, który mówi z własnego gospodarstwa. Oczywiście ten asortyment jest mniejszy, bo on wtedy też nie ma cytryn, nie ma pomarańczy i ma w zasadzie to, co wyrosło, to wtedy on jednak firmuje własną twarzą.
17: A czym się różni pomidor ekologiczno-nieekologicznego?
16: Świetne pytanie, za które bardzo dziękuję. Pomidor, tak, pomidor nieekologiczny nawet w tej chwili wcale nie znaczy, że jest produkowany w gruncie, prawda? Czyli w ziemi.
17: Tak.
16: Bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że jest on produkowany w tak zwanych wazonach albo w takich belach.
17: Teraz w Polsce?
16: Ależ oczywiście, że tak.
17: A jeszcze pani powie, że pod jakimś dachem.
16: Ale naturalnie. Zresztą...
17: Mówienie pomidory gruntowe. W lipcu mamy pomidory gruntowe, to funta kłakufarte.
16: Nie, więc jedną rzecz warto wyjaśnić. Pomidory gruntowe, ta nazwa mówi o tym, że one są produkowane w ziemi, ale mamy tutaj dwie grupy. Mogą być produkowane w gruncie, ale przykryte folią, co jest w tej chwili chyba w 80-90% mamy z nimi do czynienia. Te pomidory krajowe, nawet ekologiczne, bardzo często są produkowane pod folią, co zabezpiecza je przed silnymi porywami wiatru, przed...

0: hurtowe, polowe, może tak byłoby lepiej powiedzieć, tutaj polowe, to są głównie odmiany tak zwane samokończące, których się nie palikuje ani nie podwiązuje, tylko to są odmiany właśnie wyhodowane, tutaj nie uprawiane, tylko przedtem musiała być hodowla, wyhodowane tak, by one nie rosły w górę, tylko by się położyły po ziemi i one się właściwie nadają do jednorazowego zbioru, idą do przetwórstwa. Te wszystkie ketchupy, soki pomidorowe i tak dalej, one nie pochodzą z tych pomidorów, które klasycznie wiemy, że rosną tak wysoko i trzeba je podwiązywać, przywiązywać je albo do palików, albo w szklarniach do takich sznurów, które są wysoko podczepione pod jakieś druty, pod jakieś szyny. I są prowadzone, jak to się mówi, na jeden pęd, czasem na dwa pędy. Natomiast te pomidory samokończące, one się płożą po gruncie, one są często ubrudzone ziemią. Oczywiście potem przetwórni są myte, płukane oczywiście, ale one się nadają wtedy do takiego jednorazowego zbioru, często też mechanicznego. I to nie są pomidory, można powiedzieć, stołowe, to nie są pomidory konsumpcyjne, tylko pomidory są
1: przerobowe. Ale jaki jest ich smak?
0: Smak się różni, zależy w dużym stopniu od odmiany, ale generalnie jest to smak pomidorowy bez wątpienia, jak najbardziej.
1: Ale pani tutaj zaczęła mówić, bo ta kwestia pomidor konwencjonalny, a ekologiczny. Mhm. Pani powiedziała, że pomidory konwencjonalne są produkowane wcale nie w ziemi w tej chwili.
0: Niekoniecznie w ziemi.
1: A ekologiczne muszą być w ziemi?
0: Ekologiczne muszą być w ziemi i tutaj dochodzimy teraz do jednej z kluczowych zasad rolnictwa ekologicznego, mianowicie rośliny w rolnictwie ekologicznym muszą rosnąć korzeniami w ziemi, nie mogą być w żadnych wazonach, w żadnych donicach.
1: W jakichś matach albo
0: na żadnych belach tam kokosowych, owiniętych folią, w które się wsadza taką rozsadę czy tam sadzonkę. Absolutnie nie muszą rosnąć korzeniami w ziemi. Dozwolone są tylko, i to jest powiedziane w przepisach rolnictwa ekologicznego, w unijnych przepisach rolnictwa ekologicznego, dozwolona jest poza gruntem uprawa roślin, tak zwanej rozsady do przesadzania. Dozwolone są zioła w doniczkach, które konsument kupuje razem z tą doniczką, z tą ziemią. I dozwolona jest uprawa w szkółkach, uprawa drzewek czy krzewów borówki wysokiej. Natomiast wszystko, co rośnie i co produkuje to, co, tą część użytkową, musi rosnąć korzeniami w ziemi, w rolnictwie ekologicznym.
1: Podstawowa zasada.
0: Dokładnie.
1: Najważniejsza.
0: Fundamentalna.
1: Ja jeszcze tylko, bo tutaj pani to też rozróżniła, teraz powiedziała nowe takie odmiany. Słuchaczka zadzwoniła, by zwrócić uwagę, że rośliny też można hodować, nie tylko uprawiać, kiedy na przykład hoduje się nowe odmiany roślin.
0: Ależ oczywiście. Tak. Powiem od razu, ja zrobiłam doktorat w dziedzinie genetyki i hodowli roślin, więc doskonale o tym wiem. Ja tylko powiedziałam, że producent, ten, który zajmuje się produkcją roślinną, to on i uprawia te rośliny.
1: Naukowiec hoduje.
0: Po prostu hodowcy, genetycy, albo się, o hodowli mówi się trafnie, to jest genetyka stosowana, czyli wykorzystanie ustaleń genetycznych i sterowanie formami rodzicielskimi, by otrzymać pożądany produkt, czyli odmianę, która potem idzie do obrotu i którą wykorzystują już producenci.
1: Jeżeli państwo mają jakieś pytania dotyczące tego, jak wygląda to, czego my nie widzimy, czyli właśnie owa uprawa, bo ja byłam pewna, że w tej chwili wszystkie pomidory, które widzę, to one rosły w ziemi, a tu się okazuje,
0: niekoniecznie.
1: Do pani Urszuli Sołtysiak, to proszę do nas zadzwonić 22 44 44 044. Nasz program jest programem na żywo. Jesteśmy na antenie prawie do godziny 21 i proszę z tego skorzystać. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Słyszysz?

0: tylko odgłosy historii Hulu w Disney+.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: Jesteśmy już z powrotem na antenie. Przypominam o tym, co teraz jemy, o pysznych owocach i warzywach. Rozmawiam z ekspertką materii rolnictwa ekologicznego, panią Urszulą Sołtysiak, rzecznikiem Polskiej Izby Żywności Ekologicznej. Zadzwonił do nas pierwszy słuchacz. Ja przypominam nasz numer telefonu 22 44 44 044. Program jest na żywo. Pan Paweł, słuchamy. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, dobry wieczór. Chciałem się podzielić swoją opinią na temat tych tematów, które panie poruszają. Akurat pochodzę z rejonu, nie mieszkam akurat tam, ale pochodzę z rejonu, gdzie jest bardzo dużo sadów, sadomierszczyzna. I powiem państwu tak, to co z kilka lat temu, podam kilka przykładów właśnie, tak? Stwierdziłem, że kupię na miejscu, będąc tam właśnie rodziny, pomidorów. Dotarłem do pana rolnika, który uprawia właśnie pomidory, 40 tysięcy krzaków pod palikami. Wszystkie, od razu powiem też, a propos tego, co panie mówiły. I tak od słowa do słowa zaczęliśmy rozmawiać. I proszę państwa, jest coś takiego, że jak tylko spadnie deszcz, po deszczu tylko jest jakaś okienko pogodowe, wjeżdża ciągnik, pryska. Te pomidory są pryskane kilkanaście lub kilkadziesiąt razy w ciągu roku. Tak. To są pomidory. Wiśnie. Wiśnie nawet, może sobie państwo nie zdajecie sprawy, ale jak są młode wiśnie, młode drzewka, są zrywane ręcznie. Jak są większe już drzewa, są zrywane przez maszynę. I nawet przed tym samym zbiorem są pryskane wiśnie po to, żeby łatwo odchodziło do gonków. To wszystko jest naszpikowane niesamowicie. Naszpikowane chemią. Jeśli można, tylko nie wiem, czy to jest akurat też miejsce też, ale to jest powiązane też z tym, o czym panie rozmawiają, temat pszczelarstwa. Czy chcecie państwo też, żebym wypowiedział się na ten temat?
7: Króciutko.
8: Dobrze. Ostatnio było kilka w Polsce przykładów skażonego pyłku pszczelego, skażonej węzy, tą, którą kupują pszczelarze. Skąd to się wszystko bierze? Gdybyście państwo po prostu wszyscy tak zagłębili się w ten temat, bardzo często są to produkty sprowadzane za wschodnie granice, gdzie nie ma norm co do oprysków. W Polsce, z tego co mi wiadomo, jest zakaz pryskania insektycydów środkami owadobójczymi. To tylko tyle. Chciałem
7: się
8: tylko podzielić,
7: zaraz.
8: Wszystkie te warzywa, z którymi mam do czynienia, jeżeli ktoś uprawia, ma... Ja się też tym rolnikom nie dziwię, tak? Bo oni z tego mają mieć jakąś korzyść. Natomiast to wszystko jest naszpikowane niesamowicie chemii.
7: Dziękuję bardzo, panie Pawle. Ja od razu, bo widzę, że pani sobie coś zanotowała też, zaraz przejdziemy do tego, co pani się odniesie do tego, co powiedział słuchacz, ale jeżeli słuchacz powiedział, że jeżeli jest pole z pomidorami i pada deszcz i po każdym deszczu one są pryskane, no to, ale to przecież powinien być jakiś okres karencji. One nie powinny być dwa dni później sprzedawane, prawda? To są pewne przepisy, które to regulują, bo przepisy, tak ze słów słuchacza to tak wynikało, wczoraj opryskał, bo był deszcz, jutro sprzedaje, nie? Pani tak wyschnęła,
9: Wyschnęłam, ponieważ dlaczego? Tak, okresy karencji są określone dla każdego środka ochrony roślin. Czy to jest pestycyd przeciwko szkodnikom, czy jakiś fungicyd, są okresy karencji wypisane na etykiecie, na opakowaniu, to niewątpliwie. Ale pytanie jest, czy producenci ich przestrzegają.
7: No tak,
9: różnie z tym bywa. W nie ma tego problemu w uprawach ekologicznych, ponieważ nie wolno stosować syntetycznych pestycydów ani syntetycznych nawozów, więc tego problemu nie mamy. Chciałam powiedzieć teraz jeszcze tylko jedno. To, o czym mówił pan Paweł, to jest woda na mój młyn, ponieważ ja jestem rzecznikiem Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, ale jestem rzeczniczką rolnictwa ekologicznego jako metody produkcji. I niestety pan Paweł wyraził tutaj pogląd dosyć powszechny, że mamy żywność tak sporo pryskaną i ta jest w rolnictwie konwencjonalnym. Nie chcę teraz tego wątku rozwijać, ale obserwacja pana nie jest odizolowana.
7: No ale jedną rzeczą jest to, co dozwalają przepisy, no, a także to, czego przepisy nie dozwalają, bo byśmy doszli do takiego wniosku, że tylko żywność ekologiczna nadaje się do jedzenia, a pozostała nie. No tak nie jest, prawda?
9: To nie ja powiedziałam. I nie chcę też mówić, że się nie nadaje, tylko że po prostu nigdy nie wiemy, czy żywność konwencjonalna jest obarczona pozostałościami produkcyjnymi, czy też nie. Po prostu tego nie wiemy. W przypadku żywności ekologicznej ona jest certyfikowana, więc jakiś może 1-2% mogą się zdarzyć różne oszustwa.
7: No, oczywiście.
9: Ale ponad 95% mamy pewność tej żywności, w przypadku żywności certyfikowanej ekologicznej, że nie były tam stosowane niedozwolone środki. A to, co jest dozwolone, jest regulowane prawem i to obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Jeszcze tylko słówko chciałam powiedzieć na temat skażonej węzy i skażonego pyłku. To się może zdarzyć i to niestety ma miejsce. O tym się zbyt mało mówi. Teoretycznie producenci konwencjonalni, którzy stosują opryski, w szczególności na rzepak, w maju, nie powinni tego robić w określonych warunkach pogodowych i oni to wszystko wiedzą, to jest powiedziane, ale zdarza się, że jednak tego nie przestrzegają i stąd mamy skażony pyłek i skażoną węzę. To jest prawda, że to się zdarza. Natomiast pan Paweł powiedział, że w Polsce nie wolno, że mamy zakaz stosowania pestycydów. Nie, te pestycydy są i właśnie ich pozostałości są tym problemem, o którym tu mówimy. Natomiast bardzo bym ostrożna była z takim gołosłownym oskarżaniem, że przychodzi to, co przychodzi za wschodniej granicy, to jest skażone. Proszę państwa, ci producenci za naszą wschodnią granicą, oni nie chcą stracić rynku. To się może zdarzyć, że coś jest tam zanieczyszczone, ale nie przesadzajmy. Badania IJHARS-u, czyli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, prowadzone kilka lat temu, kiedy te 2 czy 3 lata temu, kiedy się mówiło o zalewie pszenicą wschodnią, wykazały, że wcale nie jest tych zanieczyszczeń więcej niż w naszej pszenicy.
7: Dziękuję. Tutaj dwóch słuchaczy czeka, jeszcze jeden dzwoni. Mam do państwa taką prośbę o zwięzłe formułowanie swoich wypowiedzi, bo już mamy prawie 20:40. Jest z nami pan Robert z Mazowsza. Halo? Halo, halo, panie Robercie, czy pan nas słyszy? Nie ma, spadł pan, nie doczekał się. A pan Krzysztof z Warszawy jest? Też nie ma pana Krzysztofa. Halo, jest pan?
3: Jestem.
7: Słuchamy.
3: Jestem.
7: Słuchamy pana.
3: Dobry wieczór. Ja chciałem tylko powiedzieć, bo sporo pani mówiłyście o pomidorach, a ja generalnie jestem fanem pomidorów. I za młodości pamiętam, a to było sporo lat temu, taką, wiecie panie, największą jakby frajdą było, kiedy rodzice na Boże Narodzenie albo zaraz po Bożym Narodzeniu kupowali jednego pomidora na Polnej w Warszawie, bo to było jedyne miejsce, gdzie można było kupić wtedy pomidory. I ten pomidor był krojony w takie cienkie plastry, 1-2 plasterki na kanapce i tak suwane i przesuwane mi tak krwią w pamięci. I na końcu wiadomo było, że się zje tego pomidora z tym masłem, z chlebem. Ale najlepsze pomidory, jakie jadłem, to były pomidory w Grecji, które rosły normalnie tak na polu i ludzie tam mieszkający sprzedawali. To one były pomarszczone, one były takie nieeleganckie, ale pachniały, miały sobie w słońce. Natomiast wszystkie te dzisiejsze nasze, na przykład pomidory, to w większości to po prostu pachną plastikiem, niestety. Ja, jak mówię, jestem fanem, więc czasami jak w Warszawie, gdzie znajdę dobre pomidory, to jeżdżę po te pomidory. I są na przykład gospodarstwa, które nie produkują przez cały rok. Produkują tylko parę miesięcy, 2-3 miesiące. I te pomidory naprawdę, no, poza wyglądem, co nie jest najważniejsze, no, mają po prostu smak. A reszta to jest, no, plastik. I to, czy to jest, wiecie panie, z tej hodowli ekologicznej, czy nie, to moim zdaniem ma małe znaczenie.
7: Nie ma taki sam smak, tak? Ekologiczny pomidor, pan uważa? A jadł pan, bo ja nie jadłam chyba w ogóle ekologicznego pomidora.
3: Znaczy, wiecie, jak się pójdzie do sklepu takiego prywatnego, jakiegoś większego warzywniaka, no to tam jest napisane ekologiczne, nie? Z hodowli.
7: Nie, ale to, co jest napisane na jakimś kartoniku, to nie ma żadnego znaczenia.
3: No nie, no ale wiecie, no to trzeba komuś ufać.
7: No to zaraz powiemy, zaraz tutaj nasza ekspertka powie, jak naprawdę można sprawdzić, czy to jest ta żywność, o której my rozmawiamy. Bo to, że ja przywalę kartkę gdzieś i napiszę, tutaj do tych pomidorów wsadzę kartkę, napiszę ekologiczne, a do tych nie, prawda? Tak naprawdę no to tak wiem, że jedne i drugie pochodzą od tego samego osoby, no,
3: ale
7: która prawie...
3: Ale wiecie, Panie, to w ten sposób możemy powiedzieć, że wszyscy oszukują, nie? Bo tak jak jajka w Warszawie sprzedawane są, ludzie kupują w makro,
7: no tak.
3: Potem je smarują odchodami kurzymi, jak się otwiera takie pudełko, no to jak to, no od kury, która chodzi normalnie i załatwia się nie w jakimś kurniku, w jakiejś bojlerni wielkiej, tylko na podwórku.
7: Ale...
3: Także jeżeli przyjmujemy, że ludzie oszukują, no to pewnie, to myślę, że mało, które jest ekologiczne, poza tylko ceną, bo wyznacznikiem tej ekologiczności to jest, podejrzewam, głównie cena.
7: Dziękuję bardzo. Tutaj protest widzę. Znaczy ja powiem jeszcze tylko, no, a wtedy jeszcze do jednej rzeczy się odniosę. Ten pomidor z Polny, to skąd on się tam brał? Był za granicy czy Polski?
9: Nie, one przeważnie w tamtych czasach, które ja też dobrze pamiętam, rzeczywiście na Polnej one się zdarzały. Można było jeszcze w grudniu te pomidory kupić, dobrze przechowywane.
7: Chcę
9: powiedzieć, że ja pochodzę z rodziny ogrodniczej i też uprawiamy pomidory. Pomidory w przypadku mojej rodziny, one muszą być usunięte mniej więcej w końcu września z tego tunelu foliowego, bo wtedy wchodzą chryzantemy. Mhm. Ale dobrze przechowywane, połowa z nich oczywiście do grudnia nie wytrzyma, ale
7: zerwane chyba zielone muszą być.
9: Powiedzieć, tak, niektóre są zerwane zielone, które pomału dochodzą. I bywa, że do Bożego Narodzenia, to znaczy do Wigilii jeszcze zjadamy ostatniego pomidora, co mi się zdarzyło na ostatniej Wigilii, ostatniego pomidora rodzina dla mnie przetrzymała. Natomiast zgodzę się z panem Krzysztofem, co do stwierdzenia, że takie pomidory zimą, nawet z uprawy ekologicznej, przywożone z Hiszpanii, one tego smaku nie mają. Ja, konsument żywności ekologicznej, też to potwierdzam. Nie. One są produkowane wtedy już przy krótszym dniu. Słońce jest blade i mizerne. Nawet w Hiszpanii słońce zimowe to nie to samo, co słońce letnie, czy to letnie słońce w Grecji, o którym pan wspominał. Więc one rzeczywiście już takiego smaku nie mają i to już jest kwestia, że my je trochę tak wymuszamy, czy metodą ekologiczną, czy konwencjonalnie, ale wymuszamy je do plonowania w tych warunkach jakby przebiegu pogody, które nie są dla nich typowe. Więc się zgodzę, że pomidory letnie są o wiele smaczniejsze, greckie czy włoskie, niż letnie pomidory holenderskie. No,
7: ja tu w ogóle jestem radykalna. Pomidory całą zimę to nie mają żadnego smaku pomidora. Koniec, kropka.
9: To jest warzywo sezonowe, kropka.
7: Ja mam tylko takie wspomnienie, nie wiem, może tam nie można było dostać, ale moje pierwsze pomidory pojawiały się, to był jeden pomidor, tak, bo były drogie, pojawiały się, jak jechałam na wycieczkę, taki pomidor z podstawówką, to był początek czerwca i rzeczywiście kroiło się cienkie parasterki, pierwszy pomidor. Potem były pomidory bułgarskie, a potem nasze pojawiały się koło 22 lipca naszego święta i to były dopiero pomidory. Ale tutaj jedno słowo, zanim wejdzie pani Emilia, bo tutaj słuchacz powiedział, no pisze przecież w tym sklepie, że to są ekologiczne. Jak mam sprawdzić? Ja w ogóle nie wiem, ja w ogóle nie widuję, może nie też po sklepach nie chodzę, ale w marketach ja nie widuję pomidorów ekologicznych, chyba nie patrzę.
9: Oczywiście, że są, wejdę w słowo, pani redaktor. No. Oczywiście, że w supermarketach są pomidory ekologiczne. Ja przed chwilą wspominałam, że jak podróżuję latem i chcę mieć żywność ekologiczną, idę do supermarketów, one są opakowane, one są w takich siatkach, oznakowane jako pomidory ekologiczne i ja oczywiście, że je kupuję. One są całe lato, nawet jesienią.
7: A jak są oznakowane? Dobrze, no, a jeżeli, czyli chwileczkę, jeżeli ja widzę w sklepie na wagę pomidory, ładnie wyglądają i pod spodem jest kartonik, pomidory z hodowli ekologicznej, to co żadne...
9: Z uprawy ekologicznej, nie.
7: Z uprawy, przepraszam, z uprawy.
9: Nie, ponieważ produkty w handlu detalicznym produkty ekologiczne są obowiązkowo na mocy prawa oferowane do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych, więc one muszą być opakowane. Aha. One muszą być w jakimś worku z jakimś tkaniny, muszą w jakiejś siatce czy tkaniny.
7: Ale jaki tam ma być ten znaczek?
9: I ten właśnie, dochodzimy do sedna. W całej Unii Europejskiej od roku 2010, więc już 16 lat, mamy do czynienia z tak zwanym logo produkcji ekologicznej w Unii Europejskiej. To jest słynny zielony listek albo euroliść czy eurolistek. I w handlu detalicznym, w opakowaniach detalicznych obowiązkowo musi być etykieta z tym euroliściem. Ten euroliść może zastosować tylko podmiot, już nie mówię, że producent, bo przecież może być przetwórca, może być już potem handlowiec, podmiot, który jest certyfikowany, który podlega systemowi kontroli obowiązkowym w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. I tylko produkty z tym euroliściem to są produkty ekologiczne, certyfikowane, którym można zaufać.
7: Teoretycznie, no, słuchacz mógł powiedzieć, wszyscy kłamią, a więc też sobie na drukarce wydrukuję, znajdę opakowanie jednorazowe, sobie wydrukuję ów liść.
9: O nie, dlaczego nie?
7: Dlaczego?
9: Dlatego, że te podmioty, czy to jest producent rolny, czy to jest przetwórca, czy to jest hurtownia, one podlegają kontroli. One podlegają kontroli jednostki certyfikującej i każdej chwili może taka kontrola wpaść i sprawdzić, poza roczną kontrolą obowiązkową, zapowiedzianą, gdzie inspektor jednostki certyfikującej kontroluje dokumentację działalności tego podmiotu.
7: No, ale pani nie chodzi, pani po zwykłych ogrodnikach nie chodzi, to tam mogą być wyprodukowane i tak opakowane.
9: No, ale jak wtedy ten jakiś sklepik, powiedzmy na bazarze, wydrukuje sobie zielony liść z imieniem, nazwiskiem i adresem innego producenta, jakiegoś Malinowskiego, Kowalskiego,
7: na tym bazarze lub
9: przecież
7: tym
9: musi być podany pełen adres. Przepisy wymagają, by na etykiecie produktu ekologicznego, certyfikowanego, znalazł się adres tego, kto wprowadza do obrotu. Nie mówię, że producenta rolnego, bo być może wprowadza to już jakaś hurtownia, ale dodatkowo numer jednostki certyfikującej. I co więcej, od trzech lat każdy może sprawdzić, czy ten producent, którego adres musi być na ten producent, ten przetwórca, ten podmiot, którego adres jest obowiązkowo na etykiecie, można sprawdzić w systemie europejskim, on się nazywa Traces, można sprawdzić, czy to jest aktualny certyfikat. Możemy sprawdzić w ten sposób producenta holenderskiego, hiszpańskiego, fińskiego, irlandzkiego i polskiego. Więc w tej chwili bardzo łatwo sprawdzić, czy wskazany podmiot faktycznie jest objęty systemem certyfikacji i system jest ogólnie.
7: Nie wystarczy sam listek.
9: Nie wystarczy sam listek.
7: Zadzwoniła do nas. Mam nadzieję, że jeszcze czeka na wejście na antenę. Ja przypomnę, jeszcze można do nas zadzwonić. Jeszcze jest kilka minut. 22 44 44 044. A teraz jest z nami pani Emilia z Mińska Mazowieckiego.
4: Dobry wieczór państwu.
7: Dobry wieczór.
4: Chciałabym opowiedzieć swoją historię, sytuację, o której też panie opowiadały, o rynku, bazarkach, które są w Polsce. Więc byłam na bazarku w Mińsku Mazowieckim. To się nie działo teraz, tylko trochę czasu temu. Pani przysięgała, że ogórki są ekologiczne, nigdy nie pryskane, więc można spokojnie z nich robić przetwory. Kupiłam wtedy 20 kilogramów ogórków po to, żeby zrobić sobie w słoikach na zimę. I w ciągu godziny czasu to bym powiedziała, że ta pani ze 200 kilogramów sprzedała ogórków. Po trzech tygodniach otwieram pierwszy słoik, drugi. Ścisnęło mnie po prostu bardzo przykrość, oszustwo ludzi. Wszystkie ogórki musiałam po prostu wyrzucić, bo zapach był szamba. I one były tak lejące, że jak dotknęło się ręką, to wszystko się rozpadało. Tak dziś ludzie okłamują człowiek człowieka. Jest to bardzo przykre, bardzo smutne. Tej pani nigdy więcej nie spotkałam, ale od tamtej pory nie kupuję na rynkach, nie robię przetworów żadnych z pomidorów, z ogórków, bo po prostu się boję tego, bo jest to kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo. Tyle pracy, tyle pieniędzy, wysiłku, szykowania poszło wszystko do wyrzucenia.
7: Bardzo pani dziękuję i współczujemy.
9: I doskonale panią rozumiemy, bo to jest też nadzieja, to jest taka radość z tego, że zrobimy przetwory, a potem czujemy się oszukani. Ale to wszystko, o czym mówią słuchacze, którzy do nas dzwonią, to właściwie powiedziałabym, to jest woda na mój młyn. Ja też uważam, że produkty konwencjonalne, które są prezentowane w sprzedaży jak Boga kocha mnie pryskane. Ja też bym tego nie wierzyła. Użyłam tutaj trybu warunkowego. Ja temu też nie wierzę, jak mi ktoś mówi. Więc ja nawet albo nie pytam i kupuję ryzykownie, ale najczęściej nie kupuję, bo ja kupuję produkty ekologiczne, gdzie jednak one są certyfikowane. A właściwie powinnam powiedzieć, że nie produkty, tylko ten producent, czyli ten podmiot, który prowadzi działalność, jego działalność jest sprawdzana w przypadku producenta rolnego od listy środków do produkcji, które on kupuje, bo on musi wykazać faktury, jakie on środki zakupił, musi wykazać rejestry, kiedy, co stosował, na jakiej działce, pod jaką uprawę, musi prowadzić rejestr zbiorów, czyli on podlega kontroli. Oczywiście to nie jest tak, że w każdym gospodarstwie rolnym jest strażnik, który na to patrzy i który to notuje. Nie. To jest, ta kontrola jest kontrolą wyrywkową, ale sama takie kontrole prowadziłam i prowadzę i wiem, jak to wygląda, więc naprawdę jest to znacznie bardziej godne zaufania niż deklaracja, jak Boga kocha mnie pryskane. Jeszcze jedno, jeśli chodzi o ogórki, proszę pamiętać, że nawet ogórki ekologiczne, jeśli to będą stare, takie liczące tydzień na przykład po zbiorze, to one się dobrze nie ukiszą. Nawet w czasach PRL-u, w PGR-ach, czy w Państwowych Gospodarstwach Ogrodniczych, gdzie prowadzono ogórki do kiszenia, na duże uprawy gruntowe, to kiszono je w beczkach od razu na polu, ponieważ ogórki powinny być świeże, jeśli mają być dobrze zakiszone. No i oczywiście nie mogą być przenawożone, a w produkcji konwencjonalnej najczęściej z tym mamy jednak do czynienia.
7: Jest z nami słuchaczka, pani Maria z Torunia. Halo?
6: Halo?
7: Oj, proszę wyłączyć radio, proszę państwa, proszę radio włączać.
6: Dobry wieczór, panią.
7: Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
6: Mam pytanie w temacie, jak się pozbywać tych pestycydów, tych nieczystości. Czy to jest prawda, że w sodzie, w wodzie pół godziny owoce czy warzywa, czy to coś działa? Daje coś.
7: No, bardzo
9: praktyczne. Ja bardzo serdecznie pani dziękuję za to pytanie, bo aż się poderwałam w fotelu. No. To jest jedna wielka ściema, że można pestycydy zmyć. Na przykład jeśli coś było pryskane z wrząskami siarkowymi, które są dozwolone taką siarką, to oczywiście tą siarkę można zmyć. Ale pestycydy to są środki w większości działające systemicznie. Systemicznie to znaczy, że roślina je pobiera, wprowadza do swojej tkanki i one krążą we wszystkich tkankach, we wszystkich naczyniach, we wszystkich rurkach sitowych, w całym miąższu rośliny. One są i ich nie wypłuczemy. Ani jedna godzina nam nie pomoże, ani jeden tydzień moczenia nam nie pomoże, ani żadna soda, ani cukier, ani ocet. Co prawda w przypadku jabłek to jeszcze możemy jabłka obrać, bo część tych pestycydów jakby też jest na skórce czy w skórce, ale to nie pomoże, ponieważ cała tkanka rośliny jest przesycona pestycydami, więc w przypadku produktów konwencjonalnych musimy się z tym liczyć.
6: Nie ma żadnej możliwości, żeby
9: wypłukać te pestycydy, które są już w tkance roślinnej. Nie. To nie są śledzie, które można wymoczyć. No nie.
6: Nie ma żadnej, naprawdę żadnej opcji, żeby się pozbyć trochę tego?
9: Nie, żeby się pozbyć tego, co już jest i to, co jest jakby wchłonięte przez tkankę roślinną, to już niestety nie.
7: Dziękujemy bardzo pani Mario. Jeszcze ostatni słuchacz, pan Mateusz. Halo? Króciutko.
10: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
10: Jestem, tak, na antenie. Ja chciałem tylko tak powiedzieć jedną rzecz odnośnie z początku audycji do pani redaktor, jeśli chodzi o zakup warzyw na targu, to, że tam po prostu nie można rozróżnić, że ktoś ma dobre, ktoś ma złe. Ja pochodzę z takiej mniejszej miejscowości z Lubelszczyzny, powiedzmy powiatowej. I mamy po prostu tam 3-4 targi, na które po prostu z całego powiatu producenci różni się i faktycznie producenci, hodowcy, przepraszam, się zjeżdżają. I naprawdę to jest trochę tak, metodą taką poczty pantoflowej, że jeśli u kogoś na przykład ogórki były złe albo ziemniaki były złe, to już więcej po prostu inni tam nie kupują. No tak. I naprawdę to tak troszeczkę działa w taki sposób.
7: Czyli kupować tam, gdzie stoi duża kolejka. To też mi powiedziała. No do tej pani, słuchaj, zobacz, jaka tam kolejka po te pomidory, a do innych nie
10: dokładnie
7: ma.
10: Dokładnie tak. Dokładnie tak. To powinno działać. Moim zdaniem, z mojego jakby doświadczenia.
7: Bardzo serdecznie panu dziękuję za ten ostatni głos. Sprawa bardzo ciekawa. Różne pytania jeszcze mam. A tylko jest takie króciutkie i bardzo proszę o króciutką odpowiedź. Uh-huh. Gdyby te ogórki, co tak sflaczały, uh-huh, nie dały się ukisić, gdyby one były konwencjonalnie traktowane zgodnie z zasadami, te środki ochrony roślin, czyli były pryskane, ale zgodnie z zasadami, to powinny się dać ukisić, prawda?
9: Tak, w zasadzie tak, ale pamiętajmy, że te instrukcje metodyki uprawy, powiedzmy, ogórków, one przewidują, jakie środki możemy stosować, kiedy możemy stosować i jak długi powinien być okres karencji. Ale z tego, co wieś gminna niesie i takie doświadczenie ludzkie, empiria, to mówią, że jednak ogórki z uprawy ekologicznej, te, których które nie doświadczyły agrochemii, te kiszą się lepiej. Ale dobrze wyprodukowane, nieprzenawożone ogórki, świeże ogórki z uprawy konwencjonalnej powinny się też dać dobrze zakisić. Oczywiście to jest też kwestia odmiany. Ogórki dzielimy na korniszony, konserwowe, kwaszeniaki, sałatkowe. Mamy te, które są odmiany bezkolcowe, długie. Jest mnóstwo ogórków i wiemy, że ogórki szklarniowe, te długie, wężowe, do kiszenia w ogóle się nie nadają, nawet jeśli będą ekologiczne i będą świeże. To jest też kwestia doboru odmiany.
7: Bardzo serdecznie pani dziękuję.
9: Ja również bardzo dziękuję
7: za to, że zechciała pani nas odwiedzić w sobotę. Bardzo. Naszym gościem była pani doktor inżynier Urszula Sołtysiak, która jest rzecznikiem Polskiej Izby Żywności Ekologicznej. Uczyła także studentów wiele lat o rolnictwie ekologicznym, jedna z pionierek w tej materii. Dziękuję. A ja państwa zapraszam na następne 2 godziny. I tak o godzinie, zacznę od tej późniejszej, o godzinie 23:00 spotkanie z Elżbietą Sieradzińską. O, przepraszam, kolega mnie słusznie poprawił, jeszcze myślałam starą ramówką, gdzie ostatni program miałam o godzinie 23:00. O godzinie 22:00 spotkanie z Elżbietą Sieradzińską. Tak, tą Elżbietą Sieradzińską, autorką książek. Spotykam się zawsze przy okazji książek, które wychodzą. Ostatni raz to była książka o Josephine Baker. A tym razem chciałam nie porozmawiać o bohaterach jej książek, tylko o niej samej. Niezwykła osobowość, determinacja, siła, moc w niedużej postaci naszej bohaterki. To godzina 22, a o godzinie 21:00, czyli dosłownie za moment, zapraszam państwa w Bieszczady. Anna Kamińska, która mówi o kobietach w Bieszczadach. Taką książkę napisała. Nie dopytuj się, historię z Bieszczadów. Zapraszam.
11: Autopromocja.
12: No a Szymon Hołownia jest umiarkowany teraz.
13: Tak, stworzył jakąś grupę, tak? Gdzieś na internecie, umiarkowani.
14: On albo z jakichś grup wychodzi, bo się obraża, albo wraca.
13: No coś tam jakoś chce chyba wywalczyć dla siebie, no chyba, że to już jest jakaś taka... Jak to nazwać, no?
12: Proszę, to już jeszcze... nie mówię, bo nie chcę się wyzłośliwiać, naprawdę, bo to już jest taka sytuacja trochę upokarzająca.
13: Coś z tego będzie?
14: Umiarkowanie dużo.
13: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
15: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
16: Co piątek o 17:00.
15: Dzieje się.
11: Autopromocja.
15: Reklama.
17: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
18: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
17: ci panowie z Media Expert.
18: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Służbom nie udało się uratować życia dzieci rannych w tragicznym wypadku w Łódzkiem.
15: Mało chętnych do pracy na etacie sędziego. W ramach rekrutacji do sądu często zgłasza się jeden kandydat. Zmieniły się ceny biletów PKP Intercity. Inaczej płacimy za bagaż, za rower i za zwierzaka. Marieta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Tragedia na drodze w Łódzkiem. Nie udało się uratować dwójki dzieci, które zostały ranne w zderzeniu trzech samochodów na drodze krajowej 74 między Sulejowem a Paradyżem. Miały 9 i 11 lat. Rany odniosło też 5 innych osób biorących udział w wypadku. Na miejscu były wszystkie służby, w tym śmigłowiec LPR-u. Droga Piotrków-Kielce jest wciąż zablokowana w obu kierunkach. Policja wprowadziła objazdy. Francja jest ciężko doświadczona przez pożary, ale kraj pozostaje zjednoczony i trzyma się razem, oświadczył prezydent Emmanuel Macron. Podziękował także służbom zaangażowanym w walkę z żywiołem i zapewnił, że to, co zostało zniszczone, zostanie odbudowane. W akcji gaszenia pożarów, jak wspomniał prezydent, brał udział supernowoczesny samolot transportowy sił powietrznych A400, który został przystosowany do walki z ogniem. Maszyna może zabrać do 20 tysięcy litrów wody bądź substancji gaśniczej. Dziś została po raz pierwszy wykorzystana do gaszenia pożaru w departamencie Gironde. Szef francuskiego MSW natomiast podziękował krajom europejskim za okazaną pomoc w gaszeniu pożarów. Francuscy strażacy otrzymali wsparcie 40-osobowej grupy z Rumunii i 30-osobowej ze Szwajcarii. Samoloty gaśnicze wysłały też Chorwacja, Portugalia i Szwecja. Unijna pomoc wysłana została też do Hiszpanii, która też jest ogarnięta żywiołem. W przyszłym tygodniu do tego kraju z pomocą polecą polaccy strażacy. Sądy w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie i innych miastach czekają na nowych sędziów, ale zainteresowanie awansami jest niewielkie, dowiaduje się TOK FM. Chodzi o ogłoszone przez ministra sprawiedliwości konkursy na wolne stanowiska sędziowskie. Po ogłoszeniu rekrutacji zgłasza się średnio jedna osoba. Konkursy ruszyły w czerwcu po długim okresie, gdy ich nie było, bo minister ich nie ogłaszał ze względu na upolitycznioną KRS. Teraz, gdy Krajowa Rada Sądownictwa jest już nowa, chętnych jest niewielu, mówi Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
19: Jak mamy jednego kandydata na jedno miejsce, to ten konkurs siłą rzeczy jest upośledzony. Tam nie ma wyboru najlepszej osoby, tylko kończymy z tym, co dostaliśmy. To nie jest zdrowa sytuacja i to znowu nie gwarantuje nam, że najlepsi będą zostawali tymi sędziami na szczeblu wyższej instancji.
15: Chętnych do konkursów nie ma zbyt wielu, prawdopodobnie dlatego, że nikt nie wie, co zrobi prezydent Karol Nawrocki, mówi wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie, Barbara Diszato.
20: Być może wystawiam się, ale tak naprawdę potem zostanę skreślony z innych absolutnie niemerytorycznych powodów. To może być blokada.
15: Bo może się okazać, że sędziowie wsadzani do awansu przez KRS nie dostaną nominacji od prezydenta, na przykład za to, że angażowali się w walkę o praworządność. Kolej tańsza dla zwierząt, ale droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem. PKP Intercity ujednoliciło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy i pasażerów czekają nowe stawki. Najmocniej wzrosną ceny za większe bagaże, tłumaczy rzecznik Intercity Mateusz Gdowski.
21: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku. W tym samym czasie większość przewoźników kolejowych podnosiła opłaty, dostosowując je do rosnących kosztów i zmieniających się realiów rynkowych.
15: Od teraz za przewóz roweru, większego bagażu i zwierzęcia obowiązuje jedna stawka, 11,90 zł. Największa podwyżka dotyczy dużych bagaży. Opłata wzrosła ponad dwukrotnie, z 5,90 zł.
21: My zdecydowaliśmy się przede wszystkim na standaryzację tych opłat, tak aby obowiązywały przejrzyste, jednolite zasady dla wszystkich podróżnych.
15: Więcej zapłacą też rowerzyści. Przewóz jednośladu podrożeje o 2 zł, a brak zgłoszenia dodatkowego bagażu oznacza konieczność dopłaty 20 zł u konduktora. Bydgoscy drogowcy testują cierpliwość kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Miasto jest rozkopane przez remonty dróg, a jeszcze w wakacje dojdą kolejne problemy. Agnieszka Wynarska.
22: Chodzi o remont torowiska na skrzyżowaniu Gdańskiej i Kamiennej, gdzie w ubiegłym roku dwa wykolejone tramwaje staranowały zaparkowane auta, mówi wiceprezydent Mirosław Kozłowicz.
23: Wzięliśmy pod uwagę wszystkie najczulsze punkty, najbardziej zdegradowane punkty, które są obecnie w mieście.
22: Ruszyła też budowa nowej linii tramwajowej oraz pętli na Szwederowie. Są już pierwsze wyburzenia, a utrudnienia dla kierowców zaczną się jesienią, dodaje zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Maciej Gust.
24: Ruch cały czas na głównym ciągu ulicy Sosnowskiego będzie udostępniony, nie będzie ograniczony. Oczywiście będzie to przewężone po jednym pasie w każdym kierunku. Będzie budowana nowa pętla tramwajowa z podstacją trakcyjną.
22: Miasto przygotowuje też dokumentację do dalszej rozbudowy sieci tramwajowej na Szwederowie oraz na Bielawach. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
0: Do archiwum muzeum na Majdanku trafiło ponad 80 listów, kart pocztowych i widokówek, które jeden z więźniów wysłał do swoich najbliższych i otrzymywał od nich w odpowiedzi podczas osadzenia w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym. Chodzi o doktora Jana Nowaka, lekarza, który pomagał więźniom Majdanka. Leczył ich, zdobywał dla nich lekarstwa. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Do muzeum na Majdanku co jakiś czas trafiają cenne dary od rodzin byłych więźniów, ale o listach doktora Jana Nowaka, który przeżył wojnę, a potem pracował jako pediatra, nikt wcześniej nie wiedział, mówi Agnieszka Kowalczyk-Nowak z muzeum.
3: Wykazał się bardzo ofiarną postawą. Po wojnie również brał udział w procesach przeciwko załodze obozowej jako świadek. O takiej kolekcji dokumentów nie mieliśmy pojęcia.
1: Jest na przykład list z okolic Bożego Narodzenia z nitką, do której był przypięty kawałek opłatka, mówi Anna Wójcik z muzealnego archiwum.
4: Widzimy fragment białej nitki, też wyrysowaną pięknie gałązkę choinki z ozdobami. 42 rok, podpisała się Stefa. Przekazuję ci opłatek z najserdeczniejszymi życzeniami bożonarodzeniowymi.
1: Listy po ich analizie i przetłumaczeniu prawdopodobnie trafią na wystawę. Nie wcześniej jednak niż za rok. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Jutro tylko na północnym zachodzie będą przelotne opady deszczu, zwłaszcza w drugiej połowie dnia, a pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską możliwe burze. Maksymalnie od 25 stopni na północy, około 30 w centrum do 32 na południowym zachodzie. Chłodniej nad morzem od 19 do 24.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.

0: utwór? Myślę, że wielu z naszych słuchaczy wie doskonale, że to jest kołysanka, którą napisał Krzysztof Komeda z filmu Rosemary's Baby, dziecko Rosemary. Może niektórzy z Państwa, tych starszych, widzieli nawet film. Jeżeli nie, to zachęcamy do tego, by ten film zobaczyć, tych, którzy go jeszcze nie widzieli. No i teraz zagadka. Proszę Państwa, zapowiadałam ten program, a w zapowiedziach była mowa o Bieszczadach. Jaki jest związek między Bieszczadami a kołysanką z filmu Rosemary's Baby? Zaraz Państwo się dowiedzą. Ale wcześniej muszę przywitać siedzącą vis-a-vis mnie Annę Kamińską. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Anna Kamińska, którą zawsze z wielką radością goszczę, ponieważ jej wizyta oznacza, że wyszła kolejna książka Ani. Myśmy rozmawiały, bo ty napisałaś więcej książek, myśmy rozmawiały o Wandzie Rutkiewicz, rozmawiałyśmy o Halinie Krieger-Syrokomskiej. Książka miała tytuł Takich kobiet dziś już nie ma, tak?
1: Halina, dziś już nie ma takich kobiet.
0: Dziś już nie ma takich kobiet, tak. Rozmawiałyśmy o Simonie Kosak.
1: Pierwszy raz.
0: Tak.
1: Spotkałyśmy przy Simonie.
0: No i potem rozmawiałyśmy o Marku Kotańskim, ponieważ napisałaś też fantastyczną biografię, bo to wszystko są biografie, które Ania pisze. Fantastyczną biografię Marka Kotańskiego, a po nim napisałaś biografię Marka Jackowskiego.
1: Tak.
0: A potem napisałaś książkę Nie dopytuj się, historię z Bieszczadów. I jeszcze niżej o kobietach, lesie i wężu w Dolinie Sanu. Książkę wydało wydawnictwo literackie. No ale my może od razu tę zagadkę rozwiążmy dla tych, którzy nie zgadli. Bo powiem ci, Aniu, ja, gdyby ktoś tak mi powiedział Bieszczady i kołysanka z filmu Rosemary's Baby, nie wiedziałabym, mimo że uważam, że wiem dużo o osobie, która jest łącznikiem i o której będziemy za chwileczkę rozmawiać, także no wiem o jej istnieniu, kiedyś rozmawiałam z jej synem i tak dalej, ale nie wiedziałam. Ty mnie tak zaskoczyłaś, gdy mi to powiedziałaś, no to powiedz naszym słuchaczom.
1: No w Bieszczadach żyła około 20 lat Zofia Trzcińska, zwana Komedową, a wśród swoich sąsiadów no, funkcjonująca jako Zośka Komedowa, po prostu mieszkała w Chmielu, kupiła tam dom w Chmielu i pamięć o Komedzie niosła się przez Połoniny i przez Bieszczady, no szczególnie pod Otrytem, tam gdzie Zofia Komedowa mieszkała nad Psanem.
0: Zaskoczyłaś mnie tym, że ona mieszkała dłużej w Bieszczadach niż trwało jej małżeństwo z Komedą, niż była z Komedą.
1: No tak, jeśli policzymy to w latach, to zdecydowanie mieszkała dłużej w Bieszczadach.
0: Ale gdy ona pojawia się w kontekstach przynajmniej mnie znanych, to zawsze to są ten okres właśnie Komeda, jazz, no bo czytałam też Magdaleny Grzebałkowskiej tą piękną biografię, prawda, wspaniałą Komedę i tam jest dużo o jego żonie, ale co potem się z nią działo, gdy on zmarł? Nie wiedziałam. I myślę, że wiele osób nie wie tego.
1: No ja badałam te związki też samego Komedy z Bieszczadami, ponieważ oni z Zofią byli w Bieszczadach jeszcze jak Komeda był przed swoim wyjazdem do Stanów Zjednoczonych i przed wieloma sukcesami. I to miejsce dla Zofii było ważnym zawsze miejscem. Ona opowiadała, że no już po śmierci Komedy miała też takie momenty, kiedy organizowała festiwal jazzowy, jakieś spotkania jazzowe w Lublinie i zawsze jak w tym Lublinie była, to już miała takie poczucie, aha, no to już zawsze jest te Bieszczady bliżej niż z Warszawy i urwała się też w Bieszczady, więc zdecydowanie te Bieszczady ją przyciągały, aż w pewnym momencie ona zdecydowała, nie sama, bo była wtedy już z innym towarzyszem życia, innym partnerem, osiedlić się w tych Bieszczadach.
0: A ty kiedy pierwszy raz o tym się dowiedziałaś?
1: Ja się o tym dowiedziałam, kiedy ja sama wyjeżdżałam w Bieszczady i kiedy rozmawiałam w schronisku z różnymi osobami, wiadomo, bo bywałam w różnych miejscach w tych Bieszczadach. Pamiętam też nawet taki tekst, który króciutki w jakiejś lokalnej gazecie, która tam się ukazywała. Co ciekawe, ten tekst był zilustrowany zdjęciem Zofii Komedowej zasłaniającej się swoje ciało, intymne części swojego ciała kiścią winogrona i to było takie plażowe zdjęcie i takie trochę udające, że ona siedzi na kamieniach nad Sanem, bo było tak skadrowane. Natomiast później jak dostałam od rodziny Zofii to zdjęcie już w całości i zorientowałam się, że to jest to samo zdjęcie, okazało się, że to nie jest zdjęcie z Bieszczadów. Nie, tylko to jest zdjęcie, jak ona siedzi na wyspie Hvar w Chorwacji, na plaży. Także ja o tym, że ona tam pomieszkiwała, że mieszkała, że żyła w Bieszczadach. Ja o tym słyszałam i zawsze mnie to intrygowało, dlaczego taka kobieta, która podróżuje po świecie, jest kosmopolitką i która widziała wiele pięknych miejsc na świecie, jednak zdecydowała się taką codzienne życie wieść właśnie w Dolinie Sanu.
0: To ja tutaj mam taki fragment a propos życia Zofii Komedowej. Piszesz o różnych ludziach wcześniej, o różnych ludziach: Drwal z Zatwarnicy, Kazek Ruina, Zrywkarz z Wiernika, Anielikowa, Wilkopies Tarzan to nie człowiek, tylko mieszanka owczarka niemieckiego wilka, Esz, niedoszły fizyk i tak dalej, Dziadzio Hawilej.
1: Hawilej.
0: Tak. Wiśniewska, sąsiadka Zofii z Chmiela. I dalej. Zofia, która żyje w Bieszczadach z Tantiem po kompozytorze i współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym, pożycza jednym i drugim miejscowym dolary, gdy potrzebują kupić dżinsy, kawę czy czekoladę w Peweksie. Zawozi samochodem ich prosiaki do weterynarza, zabiera miejscowych do miasta na koncerty jazzowe. Daje alkohol, gdy przychodzą i mówią, że suszy. Podarowuje buty narciarskie Komedy, pożycza pieniądze na wizytę u dentysty, zakup owiec czy konia. Zatrudnia do prac w ogrodzie miejskim przyjezdnych, którzy mieszkają tu od niedawna i nie mają gospodarstw jak tutejsi. Prosi ich, by porąbali jej drewno na zimę, ścieli olszę szarą, bo rozrosła się w Bieszczadach po wysiedleniach w latach 40. Wykopali studnie, popielili grządki w ogrodzie warzywnym, zrobili drewnianą skrzynię na buty, odśnieżyli drogę czy posiali nasiona kwiatów, które znajomi przysyłają jej z Kalifornii. Otwiera swój dom także na miejscowych tutejszych i ci, którzy żyją tu z dziada pradziada i mają ziemię, gospodarstwa, a w piwnicach pełen arsenał broni, karabiny, granaty i pistolety, bo nikt z nich nie zapomniał o tym, co tu się działo w latach 40. Przychodzą do niej, siadają na ławach przy starym drewnianym stole w kuchni, piją z nią wódkę, śpiewają pieśni ukraińskie, które Zofia uwielbia i ciągle o nie prosi lub opowiadają jakąś historię. Zosiu, my cię kochamy, ale my i tak cię kiedyś spalimy. Zapamięta tę ich wypowiedź rzuconą w żartach Michał Tittenbrunn, bratanek Zofii.
1: Tak, to świadczy o takim stopniu zażyłości sąsiadów z Zofią i takim pełnym zaufaniu. Oni nie tylko śpiewali jej te pieśni ukraińskie, a ona w pewnym momencie, zachwycona tymi melodiami, postanowiła wydać na płycie te pieśni, znalazła muzyków, zostało to nagrane taką metodą półlegalną, powiedzmy, bo te nagrania odbywały się w polskim radiu, ale nocą, gdzieś pod osłoną nocy, i ukazały się takie dwie płyty, także jej rola była niezwykła w takim poznawaniu tego terenu i w takim też otwieraniu się na sąsiadów i budowaniu więzi z tymi ludźmi, i takim pełnym, bogatym życiu, jakie można wieść też w dzikiej przyrodzie, z taką otwartością na to wszystko, co dookoła żyje, kto żyje i co żyje i co się tam dzieje. Więc ona się wtopiła w taki niesamowity sposób.
0: I formalnie stała się jako wolontariusz, bo nie brała za to pieniędzy, pracownikiem socjalnym.
1: Tak. Zgłosiła się do pomocy i tam wiadomo, że jakby życie w Bieszczadach nie należy do łatwych, szczególnie zimą i w takich sytuacjach, kiedy kogoś zasypało z zupełnie, albo kiedy ktoś był chory, albo kiedy ktoś był starszy i potrzebował wsparcia jechać po zakupy do lekarza, weterynarza. Ona miała samochód, co było wydarzeniem w tej miejscowości, bo nie każdy miał samochód. Ludzie mieli ciągniki na przykład i wtedy jej pomagali, jak były zaspy, żeby mogła gdzieś wyjechać. Natomiast ona służyła pomocą i woziła swoim samochodem i zwierzęta i ludzi.
0: Czy ty byłaś w tym domu, który kiedyś należał do Zofii Komedowej?
1: Ten dom należy teraz, jest w rękach prywatnych i ja nie byłam w środku tego domu, natomiast byłam na działce.
0: Ale podejmowałaś taką próbę? Chciałaś być? Ktoś nie chciał cię wpuścić?
1: Ja wiedziałam, że ten dom zupełnie inaczej wygląda, bo tam był tak, że była taka sytuacja, że był przebudowany, ale też wybuchł pożar w tym domu. Aha. Więc ja wiedziałam, że
0: Po tym, jak ona go sprzedała.
1: Tuż po tym, jak go sprzedała. Dokładnie, tak. Tak. Także wiedziałam, że ja tego domu nie zobaczę, takiego, w którym ona mieszkała, ale miałam różne szkice, ludzie mi rysowali ten dom, opowiadali ze szczegółami.
0: Tu są też w książce zdjęcia.
1: Tak.
0: Z wnętrza, czyli te zdjęcia dostałaś, tak? Od rodziny
1: tak,
0: były
1: tak, jak najbardziej, tak.
0: A no to tak teraz ktoś zapyta, no to jak jej tak było dobrze, jak kocha te Bieszczady, to czemu te Bieszczady opuściła?
1: No opuściła dlatego, że zachorowała najzwyczajniej w świecie, że zaczęła mieć problemy poważne ze zdrowiem i potrzebowała mieć blisko i lekarza i być blisko apteki. Tam od niej do apteki to w Ustrzykach Dolnych chyba najbliższa apteka, więc kilkadziesiąt kilometrów trzeba jechać z najbliższej apteki. I ona przyjechała do Warszawy, wróciła jakby do Warszawy za namową syna. I syn o tym mówi otwarcie, że mamę namawiał i uważał, że to nie jest dobry pomysł być tam jakby kobiecie takiej samodzielnej od pewnego momentu i ona sama widziała, że jednak ma mniej sił, żeby rąbać drewno i ma mniej sił, żeby sobie radzić z ogrodem dużym, który był wokół tego domu. Mieszkała na skarpie, więc to też nie jest tak, że było wszystko tam łatwe, lekkie i przyjemne. Wymagało to siły fizycznej, na zwyczajnie świecie tam życie i ona namawiana przez syna w końcu do Warszawy wróciła. Ale słyszałam, jak mówi o tym, będąc już tutaj w Warszawie, wspominając Bieszczady, że żałuje bardzo tego, że w rezultacie nie przeniosła się do Ustrzyk Dolnych, bo wtedy miałaby bardzo blisko w Bieszczady, a jednocześnie do lekarza i do apteki też miałaby blisko.
0: Tak ty przytaczasz też taką mi wypowiedź, jak ona mówi, w Warszawie niby mam to, o co chodziło, ale jednak moje serce, znaczy to oczywiście ona tak nie mówi.
1: Wszystkich przyjaciół mam w Bieszczadach.
0: Tak. To, że potem jak wyjechała i już nigdy nie przyjechała, to też może świadczyć o tym, że bolesnym byłoby powrót, to jest moja interpretacja, czasem tak bywa, opuszczamy
1: oczywiście,
0: coś. Nie chcemy w ogóle tam pojechać, miejsce, które kochamy, ponieważ pojechanie tylko na chwilę przywołuje te fantastyczne czasy, gdyśmy tam żyli, tamten czas i to jest dla nas zwyczajnie bolesne, prawda?
1: Bardzo, ja to doskonale rozumiem i czuję.
0: Tam przyczyniła się pewnie też do tego, że ona od pewnego momentu coraz więcej przybywała w Warszawie. Wydarzenie bardzo dramatyczne, które państwo opis znajdą do dokładnie w książce, czyli napad na dom i na samą Zofię, prawda?
1: Tak,
0: mogła nie wyjść z życiem z tego.
1: Tak, zdecydowanie gorzej się czuła po tej sytuacji. Spała z bronią.
0: Spała z bronią. To było w roku 90.
1: Tak.
0: To państwu nie będziemy wszystkiego opowiadać, bo tam jest też taki wątek jakby polityczny w tym, dlaczego tak się stało. Odsyłam państwa do książki. A teraz coś ci, Aniu, przeczytam. Zaraz to coś sobie tu przygotowałam. Słuchaj, jest takie miejsce na Facebooku. Udostępnię dom, chatkę, mieszkanie. Barterowa grupa.
1: Widziałam to.
0: Widziałaś to. Nagła, a to nie będzie zagadka, ale ja państwu przyszłam, ja to wczoraj znalazłam. Przedwczoraj, ale wczoraj
1: no jest. No tak, bo to wczoraj się pojawiło.
0: Nagła okazja i niezwykła szansa, jako pojawia się niespodziewanie i zaraz znika. Potrzebne zastępstwo do schroniska w Bieszczadach na Odludziu w okresie od 11 do 13 lutego, czyli już teraz. Potrzebuję wyjechać na około dobę. Możesz przyjechać na dłużej i przebywać w trybie zastępstwa. Zasady są proste. Pełna samodzielność i pełna odpowiedzialność. Oferuję zamieszkanie w zamian za opiekę nad schroniskiem. Rozsądną część opłat od turystów, o ile będą, czyli jeżeli się teraz zjawiam, możesz przeznaczyć na swoje potrzeby. elastyczna oferta dla jednej osoby lub pary, raczej bez zwierząt. No i tutaj różne osoby napisały, na przykład pani Anna napisała: panie Janie, a ta samodzielność bez własnego auta mogłaby się ewentualnie udać? A ktoś napisał: mam czym dojechać, umiem rąbać drewno i palić w piecach. Moja empatia dla turystów kończy się wraz z każdym wiadrem wody, które sami mogą nabrać ze studni. W studni miejsce znam. Tak jak ty, piano Pilimona nadal stoi? Konieczne będzie zaopatrzenie wywóz śmieci w tym czasie. I tak
1: bez samochodu pewnie byłoby trudno. Pianino cały czas stoi. Pozdrawiamy Jana Hasiora,
0: no
1: bo o nim mowa.
0: No właśnie, ty zaraz. I widziałaś, Staś? Też
1: tak,
0: to widziałaś?
1: Tak, tak.
0: A ja tak, wiesz, tu czytam twoją książkę i nagle patrzy się Jan Hasior i czytam, a tutaj czytam, rozumiesz, o jego miejscu. No właśnie.
1: Janek od czasu do czasu poszukuje takiej osoby, która się
0: tak,
1: zaopiekuje
0: się tak.
1: Schroniskiem, no bo wiadomo, że życiowe okoliczności skłaniają go do tego, żeby Bieszczady opuścić na jakiś czas, prawda? Czy gdzieś wyjechać tak dla siebie, żeby coś nowego zobaczyć.
0: No i tu padło nazwisko drugiej kobiety, która jest twoją bohaterką.
1: Tak. Nazwisko drugiej kobiety. No,
0: nazwisko,
1: Janka.
0: Tak, ale tu też, słuchaj, ja nie wiedziałam. Wiedziałam, kim był Władysław Hasior, tak? I po prostu on, nie pamiętam, w którym roku zmarł, ale wystawiał, był artystą wtedy, gdy po prostu ja się też tym interesowałam i tak dalej. A wiesz, że nie wiedziałam, i biję się w piersi, o kim była jego żona. Nie wiedziałam, że to była taka niesamowita kobieta. Nie wiedziałam, że

0: książkach o Bieszczadach, tylko żeby czymś zaskoczyć.
1: Ale słuchaj, gdy decydowałaś się na tę książkę, to już wiedziałaś, że Komedowa była tam, tak, że Joanna Hasior i że Kownacka, to wiedziałaś już.
0: Nie.
1: A
0: nie.
1: Pisząc książkę się
0: dowiedziałaś. Nie.
1: O Komedowej wiedziałaś.
0: O Komedowej wiedziałam i robiąc taką dokumentację do tej książki, czyli dużo czytając, dużo oglądając różnych filmów, dowiedziałam się o Joannie Hasior i sobie pomyślałam, że ja znam wśród swoich znajomych tylko jedną osobę, która ma na nazwisko Hasior i tak zupełnie spontanicznie zadzwoniłam się, zapytałam, czy to jest...
2: Tak, czy to jest ta osoba? Okazało się, że tak.
1: Czyli ty bywałaś w tym schronisku?
0: Nie, ja w ogóle nie bywałam w schronisku. Nie znałam schroniska.
1: Ale znałaś Joanna Hasiora, tak?
0: Nie, znałam byłą żonę Joanny Hasiora. Alinę pozdrawiam bardzo tutaj.
1: Rozumiem, czyli w ten
0: sposób. I Alina potwierdziła, że Joanna Hasior to była jej teściowa, a Joanna Hasior nawet jest teraz w Bieszczadach. Jak ja się dowiedziałam naprawdę, no to w takim razie to ja wsiadam w samochód i jadę do Joanny Hasiora, bo może opowiem o swojej mamie. I on przy tym pierwszym spotkaniu opowiedział i o mamie, i o tacie, i nawiązaliśmy kontakt. I potem do Janka wracałam, podróżując w Bieszczady. Zawsze jadąc w Bieszczady, najpierw wstępowałam do Janka, bo on mieszka na granicy Bieszczadów i Beskidu Niskiego. I później jechałam przez Cisną dalej w Bieszczady, albo kończąc tą moją wyprawę tygodniową gdzieś w Bieszczadach, gdzie szukałam bohaterów do książki Rozmówcy, gdzie szukałam materiałów. Jakby kończyłam taką moją wycieczkę u Janka.
1: Ale on zaczął mieszkać w tym czasie, gdy matka była...
0: Nie, ale on znał Bieszczady i dlatego zresztą mamę po raz pierwszy przywiózł Bieszczady.
1: Mama zmarła w 2009, 11?
0: 2009 z tego co
1: pamiętam. Tak. To znaczy, czy on już był tam w tym schronisku?
0: Nie, później. Natomiast on bywał w tym schronisku, bo on znał to schronisko i bardzo lubił się tam zatrzymywać i to było takie jego miejsce w Bieszczadach, ale znał też na przykład Cisną, czy znał Bystrę i właśnie do Bystrego zawiózł mamę, bo uznał, że to jest przepiękne miejsce, takie położone w dolinie. Ja byłam też w tym miejscu, żeby zobaczyć, co ją zachwyciło Joannę Hasior na tyle, że ona po pobycie w tym miejscu postanowiła zostawić wnuki, zostawić Warszawę, zostawić całe swoje dotychczasowe życie, także to artystyczne, i wynająć swoje mieszkanie przy ulicy Marszałkowskiej, poprosić syna, żeby jej pomógł się przeprowadzić w Bieszczady i no, po prostu rzuciła wszystko i wyjechała tam i tam została, więc bardzo byłam ciekawa tego miejsca i Jan zawiózł mamę, a później mamę odwiedzał w tych Bieszczadach. To tak wyglądało, bo ona niechętnie wracała do Warszawy, podobnie jak Zofia Komedowa.
1: Wiesz, czytanie twoich książki sprawiło, że ja zaczęłam też grzebać w sieci i na przykład znalazłam taki film, on trwa 20 kilka minut, nakręcony w 2013 roku, w którym kobiety, których uczyła tkactwa, wspominają ją. Na pewno
0: oczywiście, ja ten film zobaczyłam i potem wydzwaniałam do wszystkich tych kobiet.
1: No właśnie. Tak. I tamto małżeństwo Derwichów, dobrze mówię?
0: Tak.
1: Też
0: tak.
1: Jest oczywiście na tym, dziękuję, tak, że jest w twojej książce. Tak. Jest bardzo poruszający.
0: Potem spotykaliśmy się z tymi osobami, które mi polecały też różne osoby, które mogły coś o Joannie Hasior powiedzieć.
1: Bo to jest tak, że Joanna Hasior przybyła tam, gdy już nie było Zofii Komedowej, to jest czas późniejszy.
0: Tak, to są lata 90.
1: Tak, to jest czas późniejszy i w związku z tym jakby też więcej osób żyje, które ją pamięta.
0: Tak.
1: No,
0: tak.
1: To jest ta różnica.
0: Tak, chociaż Zofię Komedową w Chmielu i pod Odrytem ludzie pamiętają i łącznie z sołtysem tej miejscowości, który był no, młodym chłopakiem, kiedy ona się tam pojawiła i ja do sąsiadki jej poszłam, Zofii Komedowej, która ze mną usiadła w kuchni, dwa razy rozmawiałyśmy, poszłam do Piotra Dmyszewicza, który mieszka pod Odrytem w Chmielu i też się dwa razy spotkaliśmy w Bieszczadach. Tam mieszka też człowiek, który hoduje konie, do którego jeździ dużo ludzi właśnie po to, żeby odbyć takie rajdy konne i on też się ze mną spotkał, także wiele jest jeszcze osób, które Zofię Komedową pamiętają, z takich najbliższych jej sąsiadów głównie, ale też no, jak gdy zadzwoniłam w lutowiskach do gminy i szukałam osoby, która może opowiedzieć o jej działalności takiej społecznej, takiej no aktywistycznej dzisiaj powiedzielibyśmy, to też znalazłam panią, która opowiedziała o tym, na czym ta współpraca polegała, także no okazało się, że ludzie są na szczęście i że

0: mi mówią.
1: Ale w przeciwieństwie do Zofii Komedowej, która z pewnego punktu widzenia była artystką.
0: Miała na pewno artystyczną duszę. Tak,
1: miała artystyczną duszę, ale potrafiła organizować, potrafiła, prawda, taki konkret, potrafiła działać, no bo jeszcze za czasów, gdy zajmowała się przecież sprawami jazzu, ale potem też tam na miejscu trzeba było to o pani Hasiorowej. Wszystkie osoby mówiły, że ona miała duszę dziecka, że była tak niepraktyczna, po prostu, że pieniądze dla niej nie były ważne. Ważne było bycie tam, kontakt z tymi ludźmi i przyroda.
0: Tak,
1: na nowo zaczęła malować.
0: Wybitna artystka i wielki człowiek. To było.
1: A nie masz takiego poczucia, że właśnie jest jakoś taka zapomniana?
0: Nie, ja jakby rozumiem to, dlatego że ona unikała jak ognia mediów. Ona nie lubiła. I oczywiście dotarłam do takich wycinków prasowych, gdzie ona opowiada o tym, jak robiła ten gobelin, który został wręczony laureatce konkursu szopenowskiego. Jak przygotowała taki gobelin, który poleciał do Watykanu.
1: Czy widziałaś ten gobelin?
0: No widziałam tego gobeliny na zdjęciach. Widziałam jeden fizycznie. Nie, więcej widziałam. Chyba dwa widziałam tak fizycznie. Jeden widziałam u wnuka, który wisi w takim miejscu, gdzie przebywa jej wnuk w Warszawie. A drugą pracę widziałam u jej koleżanki, która też tkała. Więc rzeczywiście fizycznie trudno jest te prace zobaczyć, chociaż one są w zbiorach. No, w Muzeum w Łodzi jest, w Muzeum Historycznym miasta Warszawy, zdaje się, jest taki gobelin, więc myślę, że można tych prac jakby dotrzeć. Ja widziałam bardzo dużo prac, które ona na zdjęciach jej i widziałam te prace, które też jej uczennice robiły pod jej okiem.
1: Ja dzisiaj rano jeszcze tak słuchałam trochę, oglądałam ten film, robiąc różne rzeczy, chcąc może uchwycić coś, co umknęło mi, gdy pierwszy raz. I tam taki moment się pojawił, gdy jedna z pań mówi, tylko był album z gobelinami i pani Hasiorowa przyniosła ten album, ale ja się patrzę, dwie kartki są wyrwane. Dlaczego wyrwane są kartki? To były dokładnie, na tych stronach były gobeliny. A ona mówi, no nie, tak nie chciałam, żeby myśleli, że ja dlatego przyniosłam, żeby się chwalić, więc jakby tu, a chciałam, żeby zobaczyły te gobeliny, tę sztukę, a swoje wyrwała.
0: Tak, nie, no to jest w ogóle niesamowita historia, jak wielki artysta jedzie w Bieszczady i podchodzi do niego kobieta, która pracuje w urzędzie gminy i mówi może, no tak jakbyśmy, nie wiem, przenieśli w te Bieszczady znaną jakąś pisarkę czy kogoś, jakieś takie znane bardzo nazwisko, prawda? I ona jedzie i ktoś do niej przychodzi i mówi, no niech pani poprowadzi warsztaty jakieś, prawda? No który artysta chciałby, szukający spokoju, ciszy i tak dalej, poprowadziłby takie z ludźmi spotkania. No to było niesamowite, to było wyjątkowe, a ona odpowiedziała na tą propozycję, całe życie o tym marzyłam. Tak jakbyśmy, no nie wiem, Hasiora na przykład wzięli, żeby on poprowadził warsztaty plastyczne gdzieś na rubieżach Polski dla osób, seniorów. I co on na to?
1: Amatorów.
0: W ogóle nikt by się nie odważył w ogóle z taką propozycją być, prawda? A przez to, że ona nie była postacią medialną, jeżeli nie była...
1: Oni nie wiedzieli na początku, w ogóle nie wiedzieli, potem odkrywali, że jej gobeliny wiszą w tak ważnych miejscach, prawda? W wystawach takich zagranicznych brała udział i tak dalej, że jej nazwisko obok Magdaleny Abakanowicz to jest właśnie drugie nazwisko.
0: Że na Biennale w Lozannie wystawiała tę pracę, pokazywała, tak.
1: Tak sobie pomyślałam, że za czasów mego dzieciństwa, młodości, no też trochę później, ale wtedy to było ważniejsze, były sklepy Cepeli i tam były różne takie dywaniki tkane i też takie gobeliny też były oczywiście i można było to kupić, ludzie wieszali na ścianach, a teraz potem przyszła Nowa Polska, wszystko to stało się takie demodé. Prawda, ludzie to pozdejmowali i teraz właściwie...
0: Dopiero po kilkudziesięciu latach wróciła taka moda na PRL, prawda? Ale był taki moment odwrócenia.
1: A także na robienie ręczne różnych rzeczy też. Bo to są osoby na przykład, które tkają. Tak jak znam nad Biebrzą Małgorzatę Górską, która Tak, Rosna,
0: ja też znam Małgosię.
1: Która po prostu także uczyła innych, tak? Robi też warsztaty takie. Nie wiem, czy jeszcze pozdrawiamy cię, Małgosiu, w tej chwili.
0: Pozdrawiam na gorąco.
1: No, otóż to. Ta sztuka wtedy była bliższa. Jakie to było, takie było, ale myśmy to widzieli w sklepach, prawda? A ponieważ sklepy Cepeli były nieliczne spośród takich, jakie można było spotkać, że były kolorowe, prawda? One były w takim najgorszym okresie, to właśnie te sklepy Cepeli, w okresie stanu wojennego, to jeszcze były te sklepy, gdzie były rzeczy ładne i kolorowe. Tak teraz już w ogóle tkanina, no tak jak powiedziałaś, jest powrót na fali powrotu do PRL-u, ale no powiedz, widziałaś mieszkania, w których wiszą, uznasz wśród swoich znajomych takich, gdzie wiszą tkaniny?
0: No ja znam mieszkania himalaistów, gdzie kilimy wiszą, bo
1: tak, Tomasz, to pewnie masz rację, ja nie znam takich mieszkań, bo też w ogóle nie znam mieszkań himalaistów. No tak, to przywozili, jako to mają wtedy pamiątkę swojego życia. Nie utkali, ale wyli.
0: Albo
1: tak.
0: Dywany wschodnie.
1: Albo dywany wschodnie,
0: wspaniałe te dywany, tak, które też leżą u nich w domach.
1: W przeciwieństwie do Zofii Komedowej, Joanna Hasierowa nie wróciła do Warszawy, nie chciała wrócić.
0: Chciała umrzeć w Bieszczadach. Wręcz. Tak.
1: Bo tam jest takie zdanie, że ona umarła na własne życzenie. To znaczy, to jest taka sugestia, że gdyby była w Warszawie, to byliby są lepsze szpitale, lepsi lekarze i tak dalej, że tam została...
0: Ja też nie wiem, dlaczego tak różne osoby mówią, ale może wyobrażają sobie to tak, że rodzina by kontrolowała ją każdego dnia. Bo była to rzeczywiście osoba, która nie... oderwana zupełnie od rzeczywistości. To była osoba, która żyła sztuką i która nie dbała o to, żeby zjeść.
1: Nie dbała o siebie.
0: Tylko brała rano sztalugi i czy zjadła kanapkę, czy nie, wychodziła na połoniny malować.
1: No bo jej sytuacja była gorsza, Zofii Komedowej, bo ona tam nie miała swojego własnego miejsca, prawda?
0: Domu nie miała.
1: Nie miała domu i się przenosiła.
0: Wynajmowała.
1: Tak, opuściła Cisną i tam te panie mówią, że to właściwie szkoda wielka i mają może żal do gminy, która nie zadbała o to, żeby Joanna tam została, musiała się wyprowadzić, gdzieś mieszkała, potem jeszcze na końcu w Caritasie, domu Caritasu, prawda?
0: Bieszczadzki Park Narodowy też nie zadbał, bo wynajmowała też mieszkanie w pewnym momencie od Bieszczadzkiego Parku Narodowego i też jakby tutaj nie było żadnego pomysłu na taką współpracę, mimo tego, że ona wtedy społecznie pracowała z dziećmi, które... mieszkały w Tarnawie Niżnej, więc tak, to pod tym względem jest bardzo taka smutna historia, że nie znaleźli się ludzie, którzy jakby wsparli ją w jakiś sposób.
1: No, zwłaszcza zimą, w warunki, jakich przebywała. Tu jej syn mówi, że tam, gdy przyjechała, to było bardzo trudno znaleźć całoroczne miejsce na pobyt, mieszkanie, wynajęcie. Tak, bo każdy przejeżdżał w lecie, gospodarze mówili, Jezu, jak tu pięknie, jak tu fajnie. I w ogóle przychodziła zima i okazało się, jak tam jest strasznie zimno. Tam padały takie słowa, żeby potrafiła woda w szklance, herbata zamarznąć, prawda?
0: Tak, no jest trudno sobie to wyobrazić, dlatego że ta baza noclegowa w Bieszczadach to jest niebo, ziemia. To, co było w latach 90., kiedy to zaczynały różne i gospodarstwa agroturystyczne powstawać, różne hotele, pensjonaty, i inne miejsca, gdzie się można zatrzymać, ale rzeczywiście tak było. Ja muszę tutaj wspomnieć o Antonim Derwichu i jego żonie, pani Halinie Derwich, bo to były takie osoby, które rzeczywiście bardzo ją wspierały pod każdym względem wtedy, szczególnie kiedy zamieszkała w Tarnawie Niżnej, tam bardzo blisko granicy z Ukrainą. I to były takie osoby, które rzeczywiście ją podwoziły i kupowały leki i jak tylko mogły jej pomagały. Także ona miała też, mimo tego, że to może być taka smutna i przykra historia, miała ogromne szczęście do pewnych osób, które jednak odbierały od niej telefon i kiedy potrzebowała wsparcia, no to rzucały wszystko i jechały, żeby jej pomóc.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
2: To jest powtórka.
1: Ja Państwa zachęcam, jak wrzucą Państwo w sieć właśnie, chociażby Anna Hasior, na YouTube, to znajdę, nie pamiętam tytułu tego filmu, ale znajdą Państwo to wspomnienie, tam są też jej zdjęcia, te kilimy, które powstawały, czy gobeliny, które powstawały właśnie
0: na warsztatach.
1: Na tych warsztatach. Tam dużo uwagi też jest poświęcone temu, jaki doskonały kontakt miała z dziećmi, dzieci na te warsztaty chodziły i to tak. Tacy chłopcy, to w ogóle nie można by podejrzewać o to, że siądą spokojnie, będą coś tkali.
0: Tak, takie łobuziaki.
1: Tak.
0: Ona miała niesamowity kontakt z dziećmi, to ona miała taką wrażliwość też dziecka. To miała coś takiego, co Lech Miwilczek powiedział kiedyś, że najważniejszą sprawą jest dla niego i też mi to jakby poleca i jako osobie takiej, której pracuje twórczo, najważniejszą sprawą jest nie zabić w sobie dziecka. I ona dokładnie to miała. To jest taki, no już nie można lepszego przykładu znaleźć, jaki miała Joanna Hasior, która no tak jakby rozwijała wyobraźnię tych dzieci na warsztatach.
1: My tu rozmawiamy o Zofii Komendowej, Joannie Hasior. Jeszcze jest tam trzecia kobieta, która więcej miejsca poświęcasz, bo to nie jest tylko książka o tych dwóch osobach, nie. Tu występują opowieści o różnych osobach, o różnych sytuacjach, o różnych sprawach. I powiem Państwu jeszcze taką rzecz, tak pomyślałam, że te Bieszczady, ja to patrzę się na Twój Facebook, gdzie Ty jeździsz i z tego usiłuję zgadnąć, o czym Ty teraz piszesz. Pamiętasz, Aniu, jak cię dociskałam, dlaczego Ty pojechałaś w Drawsko-Pomorskie, bo opowiadałaś mi, jak tam pięknie, jakie są aleje, piękne drzewa i tak dalej, a Ty mi wtedy powiedziałaś tylko, i to jeszcze było dla mnie za mało, że tam mieszka żona Twojego bohatera.
0: Ale ja pamiętam, jak Ty mnie też pytałaś o to, gdzie ja jeżdżę, na Podlasiu. Znowu, i po co?
1: No, więc, ale potem niestety się wydało, to znaczy Ty dalej nic nie powiedziałaś, tylko zobaczyłam Twoje zdjęcie, napisałaś, że jestem pod Neapolem. I wtedy ja się domyśliłam, skojarzyłam te dwie rzeczy, że Marek Jackowski kupił tam dom i że pewnie piszesz o Marku Jackowskim. A propos Bieszczad, to też widziałam Twoje zdjęcia tu i sobie myślę tak, to muszę jakoś rozdzielić to, bo się zastanawiam wtedy, czy Ania sobie pojechała od tak dla przyjemności, czy Ania pojechała, bo ma tam jakieś spotkanie, ale muszę, nie, spotkanie za dużo tych Bieszczad, jest za dużo, żeby to...
0: Miałam spotkanie.
1: No miałaś
7: dolnej.
1: No miałaś spotkanie, ale za dużo miejsca na Facebooku poświęciłaś Bieszczadom, by tłumaczyć to tylko spotkaniem, także... Także się domyśliłam. Książka o Bieszczadach. Ja tutaj tak zacytuję znowu taki fragment. Bieszczady po II wojnie miały być dla Polaków. Bieszczady miały być dla leśników. Bieszczady miały być dla myśliwych. Bieszczady miały być dla katolików, którzy mogli budować tu kościoły z rozebranych cerkwi grekokatolików. Bieszczady miały być dla robotników, więźniów, aparatczyków, wojska czy Esbeków. Nie miały być dla Ukraińców, nie miały być dla grekokatolików, nie miały być nawet dla przyrodników. Bieszczadzki Park Narodowy o powierzchni niespełna 6000 hektarów powstał tu dopiero w 1973 roku i na pewno nie miały być dla kobiet. Simona Kosak, świeżo upieczona biolożka po Uniwersytecie Jagiellońskim, która w 1970 roku szukała pracy w Sękowcu, marząc o tym, by tuż obok osady badać dzikie zwierzęta w Dolinie Hulskiego, została odesłana z kwitkiem. Ikony zagrabić, Ukraińców i Łemków wywieźć, o Żydach zapomnieć, polować. W lesie, który wyrósł na dawnych polach uprawnych, wycinać drzewa, pić i strzelać do zwierzyny. Eksploatować, wywozić, handlować. Taki był pomysł w Polsce na Bieszczady. I w taki właśnie plan perelowskich władz wpisywała się wielka pętla bieszczadzka.
0: Tak, ja starałam się tutaj jakby czytelnikom też opowiedzieć historię Bieszczadów, bo to nie jest książka tylko o tych kobietach, a tak na głębszym poziomie to jest to książka o szukaniu swojego miejsca tak naprawdę i o tym, jak to jest, jak człowiek nie ma tego swojego miejsca i co się wtedy dzieje, a co jest, jak się to miejsce już znajdzie, bo wszystkie kobiety się poczuły jak u siebie, o których ja piszę, a to jest tak w wielkim skrócie historia tego, co tam się działo po wojnie w Bieszczadach.
1: Ale to jest też książka, skoro już, to widać zresztą z tych twoich zdań, to jest też książka o pamięci, o tragediach, o dramatach.
0: Tak.
1: I to łączy się też z tytułem Nie dopytuj się. Czy ty miałaś wiele takich momentów, w których sobie musiałaś powiedzieć nie dopytuj się?
0: Miałam takie momenty, ale ten tytuł się nie odnosi do tego, że ja jakby czegoś nie usłyszałam, a próbowałam, tylko bardziej się ten tytuł odnosi do tego, że ludzie, którzy tam trafiają, nie od razu się też dowiadują i taki czują dystans i dopiero jak zdobywają zaufanie, bo Zofia Komedowa też się nie wszystkiego dowiedziała od początku. Ludzie nie przychodzili do niej, nie mówili, jak zostali wysiedleni w trakcie akcji Wisła, tylko dopiero jak się przy tej wódeczce spotkali jeden raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, no to wtedy już mówili wszystko. Więc
1: ale mogło się też tak zdarzyć.
0: Ona czuła, nie dopytuj się.
1: Którzy byli po przeciwnych stronach, prawda? Wtedy.
0: Tak, tak, prawda? Tak, jasne. I ona czuła to nie dopytuj się, bo ona sama o tym mówi. Że ona jakby nie naciskała, tylko czekała, aż ci ludzie sami już w pewnym momencie, w czasie takiej biesiady, zaczną się takie poważne tematy. I miałam takie szczęście, że dotarłam do nagrań Zofii Komedowej, która potem jak wróciła do Warszawy, miała taką ogromną chęć, żeby napisać książkę o swoim życiu w Bieszczadach. I tej książki nie napisała, ale nagrywała.
1: Nie zdążyła? Sądzisz, że jakoś nie mogła
0: się
1: napisać?
0: Myślę, że nie zdążyła. Tak, że nie zdążyła, ale no ten cały swój materiał i to, co chciała w tej książce powiedzieć, nagrywała się i te nagrania są. I ona w tych nagraniach, no właśnie, podawała nazwiska sąsiadów, opowiadała wszystkie historie tych osób i między innymi to, jak one do niej do domu pukały, czy ona chodziła zapraszana na różne święta też grekokatolików do nich do domu, co tam się działo, co oni śpiewali, co jedli, jak obchodzili te święta i ona to wszystko opisywała, czy jak na weselach bywała i co wtedy też tam jadła, co sadziła w ogrodzie. Ona ze szczegółami o tym opowiadała. Ja jak wysłuchiwałam tych nagrań, no to wiele rzeczy wiem. Między innymi też to, że nie od razu zdobyła zaufanie. Ona też pojechała incognito w te Bieszczady. Tak samo jak Joanna Hasior. Ona pojechała i był taki jeden moment, kiedy z koszyczkiem poszła na przystanek autobusowy, ponieważ nie było sklepu wtedy w Chmielu, tylko przyjeżdżał na przystanek autobusowy.
1: Sklep taki.
0: Sklep obwoźny tak. I wszyscy sąsiedzi jej z koszykami, siatkami szli, żeby kupić podstawowe produkty na ten przystanek i ona nam siedziała na tym przystanku i poznała jedną rodzinę z Chmiela. I później młodszy syn tych ludzi usłyszał w radio, jak ona opowiada o komedzie, czy w telewizji usłyszał i on powiedział to swoim rodzicom. Potem się poniosło to po wsi i została zidentyfikowana, że to jest ta sama, że to jest wdowa po komedzie i że to jest ta kobieta, która tutaj do nas przyjechała i z nami mieszka w naszej wsi.
1: Ja zdałam sobie sprawę, że na przykład nie wiedziałam i to mnie też zainteresowało i pewnie gdzieś zacznę znowu grzebać w tym, że jakby mamy takie pojęcie, ale my nie wiemy dokładnie w czym rzecz. Mamy pojęcie Rusini, Łemkowie, Bojkowie, Husłowie, prawda?
0: Tak.
1: Co jeden do drugiego? Ty to tak rozkminiasz?
0: Tak.
1: Prawda?
0: Tak. No tak, mnie to też jakby zajęło trochę czasu. To nie było takie oczywiste. Gdzie przebiegała granica między Bojkami a Łemkami w takim sensie, że Roman Reinfus pisał o tym, że jest, no on tą granicę tam wytycza w okolicach Cisnej i w ogóle się badacze wspierali na ten temat. Te miejsca, Dolina Sanu i Otryt właśnie, no to jest takie miejsce, gdzie przebywali Bojkowie. Bardziej od Cisnej w stronę Beskidu Niskiego to są już Łemkowie, ale rzeczywiście no trochę czasu mi zajęło to, żeby wiedzieć, że Łemkowie to niekoniecznie wszyscy chcą mieć wpisane narodowość ukraińska. Oni są Łemkami po prostu, więc są różne i podziały i różnie to jest. No sam Chmiel dzisiaj z autyzmem Chmiela jest człowiek, który jest Ukraińcem i który jest Rusinem i mówi o sobie, że jest Rusin, że on jest Rusin, prawda?
1: Słuchaj, ja już totalnie mnie zastrzeliłaś postacią Andy Warhola. Wiesz, zapytała się dzisiaj kolegi, słuchaj, bo ciekawa, czy on wie? On i tak wiedział więcej ode mnie. Ja mówię, ty wiesz, kim był Andy Warhol z pochodzenia? A on mi na to mówi, no to był Czechem. Ja mówię, nie był Czechem.
0: Tak, on myślał, że jest Czechem.
1: Tak. No właśnie.
0: Się zorientował w pewnym momencie, że nie zna ani słowa po czesku. W ogóle nie mówią ci Czesi tak, jak jego mama mówi w domu.
1: No tak. A
0: mama Rusinka.
1: Ta mama Rusinka, ojciec się nazywał Warhola.
0: Tak, Warhola. Tak.
1: To wiesz, to było takie dla mnie zaskoczenie, ten rozdział, że...
0: Andrzej, tak.
1: Że szkoda mówić, bardzo
0: fajnie. Medziborczak jest muzeum poświęcone Warholowi.
1: I to gdzieś można, gdzieś trzeba przejść granicę, żeby zobaczyć to muzeum?
0: No, gdzieś przekroczyć ze Słowacją, gdzie tam komu jest wygodnie. Mm-hmm. Natomiast, bo tam w Mikowej mieszkała Julia Warhola, ale ja nie byłam w tym muzeum niestety dlatego, że ono było w remoncie chyba przez 2 lata.
1: Ale już teraz nie jest chyba.
0: Nie wiem, nie śledziłam tego, ale to jest jakby miejsce, które wielu turystów zna z tego powodu, że w Medziborczach jest takie muzeum, które się zresztą bardzo przyczyniło do tego, żeby w końcu ujawnić tą tożsamość Warhola i opowiedzieć trochę też o Julii Warholi.
1: To też absolutnie niekonwencjonalna kobieta, absolutnie, ta Julia.
0: Tak.
1: Nie chcemy tu państwu...
0: Tak, i też z duszą artystyczną.
1: Tak, nie chcemy tu państwu więcej opowiadać. Nie możemy wszystkiego powiedzieć i całej książki przecież streścić, bo ktoś powiedział, no to po cóż mam przeczytać. Przypominam, że my rozmawiamy, a punktem wyjścia jest książka siedzącej vis-a-vis mnie Anny Kamińskiej, Nie dopytuj się, historię z Bieszczadów.
0: Ja z wielu perspektyw, po prostu kobiecy chciałam tę historię Bieszczadów opowiedzieć. No i to, że na przykład pani 104-latka, która jest bohaterką też tej książki i moją rozmówczynią, wraca wspomnieniami do tych przedwojennych Bieszczadów, no to było dla mnie takie wydarzenie.
1: Ja musiałam kilka razy przeczytać, że ile ona ma lat.
0: Tak, bo to najstarsza w ogóle moja rozmówczyni w życiu, bo ja wcześniej zrobiłam taką rozmowę, która się ukazała w Gazecie Wyborczej Wysokich Obcasach ze 102-latką.
1: Też z Bieszczad?
0: Nie, spod Warszawy. Natomiast to jest najstarsza moja rozmówczyni, a przecież tych rozmówców i rozmówczyń jest mnóstwo do wszystkich tych książek.
1: To teraz, tu jeszcze jest jakby taka klamra, która spina, prawda? Pocztówka czy list? Pocztówka to
0: pocztówka,
1: była.
0: Pocztówka.
1: Która przyszła po wielu, wielu latach.
0: Tak.
1: Kogoś, kogo nie ma od tych lat.
0: Pocztówka przyszła z Izraela.
1: Z Izraela, tak. Szuka kolegów swoich.
0: Do Doliny Górnego Sanu. No. Tak, do pana Antoniego Derbicha trafiła jako taki miejscowy autorytet i takiego człowieka, któremu można zaufać i powierzyć te sprawy. Ktoś po prostu szukał swoich przedwojennych kolegów i koleżanek z klasy. Mnie wzruszyła niesamowicie ta pocztówka, kiedy ja ją zobaczyłam też tak na żywo i przeczytałam i ten tekst, który jest na tej pocztówce i od tego się książka zaczynała.
1: Proszę państwa, odsyłam państwa do książki, do przeczytania o tej, o wielu innych historiach, a my też taką zatoczymy pętlę. Zaczęłyśmy od utworu komedy i skończymy. Aniu, zapowiedz.
0: Skończymy piosenką Ja nie chcę spać, którą wykonuje Kalina Jędrusik. Agnieszka Osiecka napisała tekst, a muzykę napisał Krzysztof Komeda.
1: Mamy dla państwa kilka egzemplarzy. Proszę do nas napisać. Dla was @tok.fm. Bardzo serdecznie ci dziękuję.
0: To ja bardzo dziękuję.
1: A na zakończenie, proszę państwa, jeszcze jeden Krzysztof Komeda i Agnieszka Osiecka i Kalina Jędrusik. Zapraszam.

0: To jest powtórka.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
0: TOK 2.
2: Jak tak dalej pójdzie, to Czarnek zmieni nazwisko na Braunek, no bo to już jest licytowanie się z radykałami na jak największą głupotę. Szanowni Państwo, no prawica w Polsce, czy też patoprawica brunatnieje, tylko trzeba też powiedzieć jasno naszym słuchaczom, pewnie to wiedzą, że brunatny to nie jest kolor męstwa. To jest kolor zgnilizny moralnej. I takie czarnki przez takie słowa infekują społeczeństwo właśnie taką zgnilizną moralną. I trzeba temu dawać odpór i my to robimy. Jeżeli ktoś opowiada takie głupoty, no to jest po prostu pożytecznym idiotą Kremla.
3: Aż tak?
2: Tak.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
5: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
4: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Dwoje dzieci nie żyje, sześć innych osób jest rannych. Służby wciąż pracują na miejscu tragedii w Łódzkiem. Czas zakończyć ten konflikt, to apel prezydenta Kazachstanu do Władimira Putina. We Francji i w Hiszpanii rośnie liczba ewakuowanych z terenów objętych pożarami. Ognia wciąż nie udaje się opanować. Minęła 22. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Dwoje dzieci nie żyje, a sześć osób, w tym również kolejne dziecko, jest rannych po wypadku w Wójcinie w województwie łódzkim. Policja wyjaśnia przyczyny tego tragicznego wypadku. Wiadomo, że zdarzyły się trzy samochody, a ofiary jechały w prowadzonym przez 38-letniego mężczyznę Peugeocie, który nagle zjechał na przeciwległy pas, zderzył się czołowo z Toyotą i uderzył w jeszcze kolejne auto.
7: Poszkodowane zostały dzieci w wieku 9 i 11 lat. Pomimo udzielonej pomocy medycznej ich życia nie udało się uratować. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia.
6: Mówił Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Na teraz nieznany jest stan rannych. Wszystkie osoby, które podróżowały trzema autami i brały udział w tym wypadku, są w szpitalu. 90% wypadków na drogach to wynik błędów ludzkich. Przypominają o tym eksperci w Dniu Świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy. I chociaż mamy środek wakacji, to statystyki są nieubłagane. To właśnie latem, bo w lipcu i sierpniu dochodzi do 1/3 wypadków, wszystkich wypadków w Polsce w ciągu roku. I to od decyzji, nawyków, refleksu kierowców w największym stopniu zależy, czy bezpiecznie dotrą do celu, mówi dr Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu Transportu Samochodowego.
8: W okresie letnim ruch na drogach staje się bardziej zróżnicowany. Dlatego od wszystkich uczestników wymaga większej uważności i odpowiedzialności.
6: W trakcie podróży zaleca się robienie przerw. W trakcie długiej jazdy trzeba pamiętać o nawodnieniu. Tylko od początku wakacji w Polsce na drogach doszło do ponad 120 śmiertelnych wypadków. Prezydent Kazachstanu Kazem Żomart Tokajew zaapelował do prezydenta Rosji Władimira Putina o zamrożenie wojny w Ukrainie. Przywódcy spotkali się na forum regionalnym w Omsku. To musi się skończyć, powiedział Tokajew, wzywając do powrotu do negocjacji pokojowych. Tuż po rozpoczęciu przez Rosję w lutym 2022 roku pełnoskalowej wojny z Ukrainą, w tureckim Stambule prowadzono bezpośrednie rokowania dotyczące zakończenia konfliktu. Do negocjacji wrócono w 2025. W obu przypadkach rozmowy nie doprowadziły do wstrzymania wojny. Kazachstan utrzymuje bliskie relacje z Rosją. Tokajew nie poparł jednak agresji Moskwy na Ukrainę. Nie przyłączył się jednak również do zachodnich sankcji na Rosję. Donald Trump grozi Unii Europejskiej. Prezydentowi nie podoba się kara nałożona na amerykańskiego giganta cyfrowego. W tym tygodniu Komisja Europejska poinformowała o ukaraniu Google'a grzywną w wysokości 890 milionów euro za złamanie unijnego aktu o rynkach cyfrowych.
3: Firma faworyzuje własne usługi. W Unii Europejskiej 90% wyszukiwań w internecie odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google'a. Świadczy to o kluczowej roli tej firmy jako pośrednika między użytkownikami końcowymi a przedsiębiorstwami. Co więcej, firma eksponuje własne usługi, takie jak wyszukiwarki hoteli, w bardziej widoczny sposób niż pozostałych graczy.
6: Wyjaśniał jeden z rzeczników Komisji Europejskiej, Thomas Renier. W odpowiedzi amerykański prezydent uznał, że działanie Brukseli jest nielegalne i dyskryminujące, a Unia zapłaci za to. Dodał, że Stany Zjednoczone nie są europejską skarbonką. Google ma 60 dni na dostosowanie świadczonych usług do unijnego prawa. Jeśli tego nie zrobi, firmie będą groziły kary okresowe w wysokości do 5% światowego obrotu. Już blisko 270 tysięcy osób zostało ewakuowanych we Francji i Hiszpanii z terenów, które od kilku dni trawią pożary. Najpoważniejsza sytuacja panuje w departamencie Gironde na południu Francji i w okolicach stolicy Hiszpanii, Madrytu. W wyniku innego mniejszego pożaru nieopodal Walencji zginęła jedna osoba. Władze Francji ostrzegły, że sytuacja jest wciąż bardzo poważna. W okolicach Madrytu i miasta Avila pożar objął powierzchnię około 25 tysięcy hektarów, a w departamencie Gironde, którego stolicą jest miasto Bordeaux, ogień strawił już około 40 tysięcy hektarów obszaru. Na koniec Łódź, która w ten weekend świętuje swoje 603 urodziny. Dla mieszkańców i turystów przygotowano kilkadziesiąt różnego rodzaju atrakcji. Od wycieczek przez spacery z przewodnikami, zwiedzanie miejsc na co dzień niedostępnych dla odwiedzających, aż po koncerty. Świętować będzie między innymi mieszkańcy będą świętować na reprezentacyjnej ulicy miasta Piotrkowskiej, mówi przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz.
9: Cały weekend wydarzeń specjalnych. Strefy na ulicy Piotrkowskiej, od strefy moto z luksusowymi super samochodami, przez strefę sport and skate, przez strefę podróży.
6: Co ważne, w czasie urodzin Łodzi komunikacja miejska jest tam bezpłatna. Jutro będzie bardzo ciepło, gdzieniegdzie upalnie, ale będą miejsca, gdzie będzie się mocniej chmurzyć, na przykład na północnym zachodzie, gdzie przelotnie popada, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Na Warmii, na Pomorzu Zachodnim i na ziemi lubuskiej możliwe też burze. Najchłodniej będzie nad samym morzem, od 19 do 24 stopni. 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dobry wieczór Państwu. Już zapowiadany, ciut wcześniej, mój gość vis-a-vis mnie, Elżbieta Sieradzińska.
11: Dobry wieczór Państwu.
10: Elu, zazwyczaj, gdy z Tobą rozmawiam o Twoich książkach, czyli o bohaterach Twoich książek. Ale dzisiaj chcę porozmawiać o Tobie. I muszę Ci przyznać, że jesteś przyczyną mojego zadziwienia. To zdziwienie właśnie już pojawiło się kilka lat temu, gdy to szukałam w sieci, kim jest osoba, która przyjdzie do programu. Ono się jeszcze wzmogło, gdy zaczęłyśmy rozmawiać. Pamiętam chyba, że naszą rozmowę o Wandzie Rutkiewicz na początku 15 minut wypytywałam Cię, jak to było z Cezarią Eworą w Twoim życiu, zamiast o Wandzie Rutkiewicz, ponieważ tak mnie to zaskoczyło, że napisałaś książkę, że ją poznałaś i tak dalej. Słuchaj, weszłam w sieć teraz też i zobaczyłam, że chociaż często mówimy o ludziach, którzy są bohaterami Twoich książek, że różne rzeczy w życiu robili, tak jak Josephine Baker, prawda, i tym była, a kim by była, gdyby żyła w obecnych czasach i tak dalej. No i powiem Ci szczerze, aż tak się nie spodziewała. Wiedziałam, że pracowałaś w bibliotece publicznej w Mińsku. Przed chwileczką powiedziałaś mi, byłaś jej dyrektorką przez 6 lat, ale powiedziałaś mi, że 30 kilka lat pracowałaś. Dalej, co czytam? Trekkerka zachwycona Nepalem i Himalajami. Na pewnym życiowym zakręcie spotkała Cezarię Eworę i muzykę Wyzielonego Przylądka. Zdradziła dla nich nie tylko góry, ale także Awinię i Prowansję. Tu czytam, cytuję od razu, mówię, z portalu lubimy czytać. Autorka przekładów piosenek Cezarii Ewory dla Sony dla Sony wystarczy powiedzieć, czy Sony BMG?
12: BMG chyba.
10: BMG. Autorka tutaj, Maria Whitney, autorka przekładów piosenek Cezarii Ewori na polskich wersjach płyt. Ty pamiętasz nazwy tych płyt? Tytuły? Voz d'Amor?
12: Voz d'Amor. Voz d'Amor.
10: To się czyta Voz.
12: Tak, Voz, tak, portugalski.
10: To znaczy co, głos miłości?
12: Głos miłości. Głos,
10: a, jak jednak tak przypuszczam.
12: Tak.
10: A to drugie?
12: Przyznam, że nie pamiętam.
10: Ja umiem tylko przeczytać jako Rogamar.
12: A, Rogamar, czy prośba do morza, modlitwa do morza. Taki ładny tytuł.
10: Modlitwa do morza, to jest jedno zdanie, tak, jedno
12: tak,
10: słowo.
12: Tak, tutaj. Jedno słowo, tak.
10: Słuchaj, już dawniej dowiedziałam się, że ty grasz i śpiewasz.
12: Tak, od dawna.
10: Ale nie sama.
12: No nie sama.
10: Razem z zespołem, który nazywa się...
12: Która nazywa się Kostanowa i dlatego się nazywa Kostanowa, że Kosta to jest brzeg albo nabrzeże. Nowa, wszyscy wiemy, co to znaczy, a ponieważ każdy z tych członków zespołu, którzy tworzyli na początku ten zespół i teraz, jakby pochodził z innej muzycznej bajki, a to rock, a to metal. No ja z poezji śpiewanej, głównie francuskiej, ponieważ pisałam muzykę do francuskich wierszy, to już zupełnie inna bajka. Perkusista w ogóle grał country, czyli stwierdziliśmy, że to jest dla nas wszystkich nowe wyzwanie, nowy brzeg. Ale myślę, że coś fajnego z tego wyszło.
10: A ja w ogóle powiedziałam, że ty jesteś romanistką z wykształcenia.
12: Nie.
10: Chyba nie, od razu zaczęłam, że pracowałam w bibliotece. Tak, tłumaczka z języka francuskiego, no tutaj widać. Prowadziłaś także blog, płyty? Można cię posłuchać na płytach i w sieci także.
12: Tak,
10: co
12: tak.
10: Trzeba, gdzie trzeba szukać?
12: Myślę, że w Spotify'u spokojnie już można wystukać Ela i Kostanowa.
10: Aha,
12: i
10: Ela
12: już
10: i Kostanowa.
12: Znajdziemy nasze nagrania.
10: Dowiedziałam się, że prowadziłaś blog poświęcony Afryce i to przez 5 lat.
12: Tak, rzeczywiście. Przez 5 lat. Mało tego, wtedy nie miałam tego szczęścia, że nie mogłam cieszyć się z takich wspaniałych wyników sportowych Wysp Zielonego Przylądka. To jest ważne dla takiego małego kraju, to jest bardzo ważne, bo oni stwierdzili, że ta drużyna piłki nożnej zrobiła tyle dla swojego kraju, co Cezaria Ewora tak naprawdę.
10: No i ciągle mówię, bo rozmawiałyśmy o bohaterach książek, twoich bohaterkach, bo głównie to kobiety. Chociaż teraz piszesz książkę o mężczyźnie.
12: No i wrócimy po was sami mężczyźni.
10: Oczywiście, no ale Cezaria Ewora.
12: No raz, tak, Cezaria Ewora. Tak.
10: Wanda Rutkiewicz, czyli dwa. Książka Jeszcze tylko jeden szczyt.
12: Tak.
10: Tak. No później Owe historie alpejskie, czyli wrócimy po was. Tu odsyłam państwa do podcastów, ponieważ myśmy rozmawiały o tej książce jakoś tak na początku stycznia, ponieważ historia jedna z tych, która najbardziej nam zostaje w pamięci, toczy się na przełomie grudnia i stycznia. Dramatyczna i w święta. Napisałaś książkę o Josephine Baker. Też rozmawiałyśmy o tym, też odsyłam do podcastów Serce w ogniu, burzliwe życie Josephine Baker. Przetłumaczyłaś książki, powiedziałaś 8 książek, w tym 3 górskie. To jak ty to wszystko, tak po pierwsze godziłaś z pracą w bibliotece, która, no, wydaje nam się, kiedyś to taka praca z tymi kartami, z książkami, teraz taka przy komputerze. Mam takie poczucie, że tu dużo jeździłaś, podróżowałaś, no bo trekkerka zachwycona Nepalem i Himalajami, czyli tam jeździłaś, prawda, byłaś.
12: Wykorzystywałam zwyczajnie urlop, tak jak każdy zwyczajny Polak czy Polka. No, praca w bibliotece w ogóle nigdy nie była taką, jaką nam się wydaje. I nawet już jako dyrektorka, kiedy przyjmowałam nowe osoby do pracy...
10: No, nudno tak brzmi.
12: No więc właśnie nudno, prawda? Ja, w momencie, kiedy weszły do bibliotek komputery i w ogóle taka potrzeba stworzenia nowej platformy dla ludzi, którzy mogą przyjść do biblioteki i rozmawiać i robić różne rzeczy, biblioteka przestała być tą biblioteką, którą my sobie wyobrażamy, że te panie z tymi kokami, z tymi długopisami, z tym jakieś takie...
10: Te katalogi, wysuwane,
12: oczywiście,
10: że tak.
12: To się w ogóle zmieniło w takim tempie, że za tym nie nadążaliśmy. Natomiast wracam do tych osób, które się próbowały zatrudnić i zawsze pytałam, dlaczego pan czy pani chce pracować w bibliotece? No niektórzy mówili szczerze, bo lubi czytać, co w ogóle już dyskwalifikowało od razu kandydata.
10: No
12: pan nie poczyta niestety książek, a tym bardziej w czytelni gazet. No i drugi powód, no bo tu się nic nie robi, kiedyś jacyś absolwenci, studenci, którzy studiowali, chcieli studiować na przykład stomatologię, więc chcieli jakoś przetrwać ten rok. Ja mówię, no nie i tak dalej. Także to
10: jest... Jaka odpowiedź była pożądana przez ciebie? Jaka odpowiedź powodowała, o, to jest właściwy człowiek do pracy?
12: Chcę pracować z ludźmi.
10: Aha,
12: z ludźmi. Chcę pracować w kulturze. I chce się rozwijać.
10: Ale wiesz, to, że ktoś lubi czytać, to ma znaczenie. Dlatego, bo jeżeli on czyta książki, to co się ukazuje i tak dalej, to może też potem o tych książkach rozmawiać, z komuś coś polecić. No, może rozmawiać o nich z ludźmi, którzy przychodzą do biblioteki, prawda? Jak ktoś nic nie czyta.
12: Zdecydowanie,
10: no to...
12: tylko gdybym ja na przykład pracowała przy udostępnianiu wypożyczalni, ja byłabym najlepsza z książek tak zwanych przygodowych. Mhm. Tak jak to kiedyś się mówiło, a teraz to są różne odnogi, reportaże i inne rzeczy. I nie wiem, czy na przykład jak... Chociaż przeczytałam ostatnio w internecie, że jestem, nie wiem, to chyba AI napisało, że jestem miłośniczką romansów, których ja nigdy nie czytałam. I w ogóle jestem zielona zupełnie. Myślę, że im się pomyliło AI, coś się pomyliło, ale to już jest inna historia. I wtedy osoby, które pytały o takie jakieś do poduszki, o miłości, no takie ckliwe i do serca przyłóż, to bym kompletnie nie wiedziała. Ja myślę, że bibliotekarz musi wiedzieć, co znajduje się w danym księgozbiorze, w danej bibliotece, bo każda biblioteka również może mieć swoje profile, każda czytelnia, także o, to jest szeroki temat.
10: Ale wiesz, tu dotykamy tematu, czy sprzedawca ma wiedzieć, co znajduje się w jego sklepie, najogólniej mówiąc, bo tu w tym momencie przypomniałam sobie, jak to nie tak dawno zapytałam, czy jest jeszcze ostatnia polityka, tak zapytałam, a pan w sieci ogólnie znanej, pan młody powiedział, a kto jest autorem? Ja mówię, ale wie pan, to jest taki tygodnik, co wychodzi od kilkudziesięciu lat. Znaczy on uznał, że jest książka Ostatnia Polityka i... Znaczy nie wiem, czy nie wiedział, no chyba nie wiedział, więc to akurat nie mi się spodobało.
12: A zaczerwienił się, czy nie?
10: Nie,
12: to nie te pokolenia,
10: Tutaj mamy wspólnego, więc już widać z tego, jak wieloma rzeczami się zajmowałaś i mamy wspólnego znajomego, to właśnie a propos tego... Staszka pisarka, który ma wydawnictwo Stapis i ty tam tłumaczyłaś dla niego kilka książek, trzy górskie, bo ja mówię, że Staszek wydaje książki ateistyczne, Staszek pisarek wydaje książki ateistyczne i górskie. Zresztą o niektórych rozmawiałam. Krystyna Palmowska wydała tam świetną książkę swoją, analizując tragedię wypadki w górach. I on mi powiedział tak o sobie. Powiedział, to mnie zadziwia, ja tu zacytuję go, to mnie zadziwia, skąd taka osoba, i teraz nie wiem, czy to powiedzieć, czy użyć tego słowa, żebyś się nie obraziła, ponieważ powiedział tak, o tak, powiedział, takiej mizernej posturze bierze taką moc i taką siłę, ona jest w ogóle niesamowita. Nie obraziła się o mizerną posturę?
12: Absolutnie nie obraziłam się, wręcz przeciwnie.
10: Ale mam 1,50 m.
12: 1,50 m, tak. Dwa to wcześniej było, teraz się garbię, to niestety tylko 1,50 m. Natomiast on tylko potwierdził to, co było zawsze. Ja nigdy nie miałam pary, bo byłam najmniejsza. Kiedyś zapisałam na karate, to byli sami chłopcy, oczywiście dużo młodsi ode mnie i nikt nie chciał ze mną ćwiczyć, a ponieważ byliśmy nie do pary, czyli była nieparzysta liczba uczestników, więc ćwiczenie solo, karate, a judo tym bardziej, nawet jak niektórzy z Państwa pamiętają pochody pierwszomajowe. Tak. Ja zawsze szłam w ostatnim rzędzie, bo nigdy nie miałam ani pary, ani nie było tej czwórki ostatniej. Sama maszerowałam. Także ja zawsze byłam ta najmniejsza.
10: Ale nie kazali cię iść żadną flagą.
12: Bo z flagi nie byłoby pewnie widać, może byłaby za ciężka. Ale zawsze jakaś taka byłam ostatnia, bez pary, taka trochę lekceważona. Ale to czasem jest wygodne, trzeba przyznać.
10: No ale Elu, zaraz, ale to może...
12: Nie pasuje ci to.
10: Nie pasuje mi do tego wszystkiego, bo do tych twoich podróży, do tych twoich takich, wiesz, takiej pewnej przebojowości, tak to znajduje. Tu zaraz pewnie się dasz nam tego przykłady. Do tych wielości zainteresowań, do tych działań. Ty teraz też za chwilę wyjeżdżasz, już byłaś, piszesz książkę o aktorze francuskim, jeździsz do Francji, no, ale nie tylko, po prostu to, jak ty mówisz, taka sobie na końcu byłam, taka szara. No to no, powiedz tak. Jesteś w podstawówce, w ogólniaku. Wiesz, że będziesz studiowała romanistykę?
12: Nie.
10: Co chcesz w życiu robić?
12: Ja chciałam, już w ogólniaku chciałam iść na geografię, ale dlaczego? No. Ponieważ ja zawsze kochałam Indian. To była moja wielka pasja. Ja myślałam wówczas, że istnieje coś takiego jak indianistyka. I nawet Świerszczyk odpowiedział mi jeszcze w podstawówce, że nie ma takiego kierunku jak indianistyka. Dzisiaj to już troszkę co innego. No. Można znaleźć taki kierunek. Ja tak chciałam iść na tę geografię, która przecież nie ma nic wspólnego z Indianami.
10: Można zacząć gdzieś jeździć.
12: I pojechałam na obóz wędrowny i tam usłyszałam piosenkę, zresztą Mireille Mathieu, paryskie tango.
10: A, po francusku.
12: I ja w ogóle, ja się uczyłam francuskiego.
10: Aha, ale ta piosenka.
12: To był pierwszy rok w ogólniaku, ale ja nic nie zrozumiałam. I byłam taka niezadowolona, że po powrocie z tego obozu od 1 września zaczęłam się naprawdę przykładać do francuskiego, co mi bardzo zdziwiło panią nauczycielkę. I tak się zaczęło. I tak wpadłam w ten francuski rytm.
10: No powiedziałaś o piosence.
12: Tak.
10: To nie wiem, czy to można nazwać piosenka, no bo powiedziałyśmy, że ty i śpiewasz, występujesz z zespołem, zespołem Costa Nova. To dajmy próbkę może, ale nie tylko twojego głosu. Ty napisałaś słowa i muzykę.
12: Ale to moi panowie zmusili mnie do tego, dlatego że w momencie, kiedy weszły prawa autorskie, łatwiej było mi napisać do muzyki moje słowa. I on mówi, no napisz coś, napisz drugą zwrotkę, bo jedna to jest za mało. Ja mówię, napisz, łatwo powiedzieć napisz. No ale siadłam i napisałam, no i jakoś tak poszło. Także zawsze potrzebny ktoś, to tak nas troszeczkę popchnie.
10: Ale to są rzeczy, tutaj chcemy Państwu zaprezentować te rzeczy takie ostatnie, prawda, twoje.
12: Tak, tak.
10: No w ogóle jakie jest pochodzenie tego, wprowadź. I którą chcesz nam zaprezentować jako pierwszą?
12: Źródło jest proste. U mnie wszystko w życiu się zaczynało albo od książek, albo od muzyki. Więc romanistyka i zainteresowanie Francją, bo to jest jakby to są moje klimaty, zaczęło się od piosenek francuskich, których nie rozumiałam, a chciałam zrozumieć, ale jednocześnie były książki. Pierwsza piosenka, którą ja bym zaproponowała, wiąże się w tym, że ja cały czas czytałam o tej Amazonii. To była najpierw Arkady Fiedler, potem była niesamowita książka Zielone Piekło, Edmond d'Amofre. I to zafascynowanie Amazonią, tak jak on na mapie szukał tych białych plam w Amazonii, tak i ja w tych moich książkach czytanych też tej Amazonii cały czas szukałam. Potem był, Państwo pewnie pamiętają, film Motylek na przykład, o Gujanie francuskiej, tak, gdzie były więzienia.
10: Chyba Motyl był Papillon.
12: Papillon, tak. Mm-hmm. Tak, byłyby dwa filmy. Chyba drugi Motylek.
10: Ale ja tylko jeden widziałam.
12: Ja próbowałam nawet przetłumaczyć to na polski, a to zupełnie inna historia.
10: Tak, uciekinier z takiego Gujana francuska.
12: Z tragicznych warunków. Mm-hmm. To jest w ogóle cała historia. I ta Amazonia wciąż za mną chodziła. I kiedy już napisałam tę Amazonię, może zacznijmy od tego. To jest też napisane, podstawą, inspiracją jest książka Davida, chyba to się tak mówi, proszę mnie poprawić, Grena, Zaginione miasto Z.
10: No to posłuchaj.

0: O czym wie Amazonia?
1: Ta piękna, dzika Amazonia kryje tajemnicę ostatniej wyprawy jednego z odkrywców swoich, Anglika Fawcetta, który był żołnierzem, oficerem i członkiem Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, który tak bardzo chciał odkryć według niego istniejącą cywilizację amazońską, która zresztą istniała rzeczywiście, to się potwierdziło. W ostatniej swojej wyprawie, na którą zabrał syna, po prostu zniknął. Dżungla go wchłonęła. Jego żona, zresztą jego koledzy, przyjaciele czekali na niego wiele, wiele lat. Mieli sygnały niektóre, że jednak on żyje. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Zresztą szukało ich prawdopodobnie około 100 ludzi w kilku wyprawach. Nikt nie wrócił. Dżungla pochłonęła ich wszystkich.
0: Wracamy do czasów dawnych wobec tego teraz, bo to była rzecz ostatnia. Można usłyszeć, jeżeli pójdzie się na koncert, spotkanie z wami, można usłyszeć ten utwór, tak?
1: Tak.
0: A ja się cofam teraz do twoich studiów. W międzyczasie zadałaś mi pytanie, czy ja wiem, że jesteś członkinią honorową Stowarzyszenia Pisarzy Południowej Francji?
1: Tak, bo to
0: wiedziałam, ja się tak zdziwiłam, przeczytałam. Co to, pisarze południowej Francji, stowarzyszenie, to znaczy ktoś, kto pisze o południowej Francji, tak? I co ty pisarze?
1: Nie, no właśnie nie.
0: A czy stamtąd pochodzą, czy o co chodzi?
1: Nie, to są ci, którzy tam po pierwsze mieszkali, no, którzy się tam urodzili i którzy pisali, to między innymi Mistral, Fryderyk Mistral, który był, miał Nagrodę Nobla za wielki poemat Mireille, o taki jak nasz Mickiewicz, pan Tadeusz, to jest coś, z czym się Prowansja, czy Langwedocja, czy Okcytania, czyli południe Francji się identyfikuje.
0: Dobrze, ale skąd ty jesteś?
1: Skąd ja jestem tam? Ponieważ pisałam pracę magisterską z prowansalistyki i nie bardzo wiedziano, gdzie mnie, na jakie seminarium mnie wysłać, ponieważ prowansalistyki się tylko specjalizowała pani profesor Kaspr, która była od średniowiecza, a pani docent Suwała była od XIX wieku, ale w ogóle nie miała pojęcia o prowansalistyce, bo to nie było jej specjalizacja.

0: O tym, to co stowarzyszenie się zwróciło do ciebie i zadało pytanie. My chcemy panią wpisać na listę naszych członków. I będzie pani członkinią honorową, bo pani napisała pracę magisterską.
1: To osobna historia. Pani profesor Kasprzyk wysłała mnie zamiast siebie na festiwal Fryderyka Mistrala, który co roku się tam odbywa do tej pory. I zawsze jestem zapraszana, ale ja nie mam czasu oczywiście. Ja na ten festiwal pojechałam, poznałam, to jest niesamowita też, poznałam archiwistkę Pałacu Papieskiego, która zresztą nazywała się Boski, Mireille, bo to jest bardzo prowansalskie, idzie Mireille Boski. Jej mąż był matematykiem, oni świetnie mówili po prowansalsku, byli zakorzenieni w tej inteligencji, w tych klimatach awiniońskich. I oni powiedzieli mi tak, Ela, my nie mamy dzieci, my mamy piękne mieszkanie, Rodan widać, przyjedź do nas na studia, będziesz miał gdzie mieszkać, nie będzie żadnych problemów, my ciebie zapiszemy na studia, zrobisz specjalizację i tak dalej. Ale wtedy wybuchł stan wojenny. Poza tym to były takie czasy, że gdybym wyjechała na rok, to już pewnie nie mogła wrócić. To nie byłoby to. Ale ta prowansja we mnie siedziała. Ja zaczęłam słuchać tego prowansalskiego. Zaczęłam wchodzić w to środowisko i to była niesamowita przygoda. Rzeczywiście coś mnie ominęło, ale widocznie tak miało być. I kiedy jej zaproponowano mi to członkostwo, ponieważ, to jest ciekawe, że Japończycy bardzo byli zainteresowani prowansalistyką, tak jak Japończycy i Koreańczycy Chopinem, tak i prowansalistyką. I między innymi zaproponowano mi, skoro Polka zainteresowała się Mistralem, prowansją, to w takim razie my cię wciągniemy do naszego stowarzyszenia, towarzystwa. Napiszesz, może przyjedziesz jednak na te studia, no ale skończyło się tak, jak się skończyło. Także to kolejna historia.
0: Czy jeszcze jakiś później kontakt ze stowarzyszeniem masz?
1: Mam cały czas, przysyłają mi swoje katalogi, przysłali mi wspaniały dyplom, który przez pewien czas wisiał mnie na ścianie.
0: I ci stypendium literackie ufundują.
1: A no właśnie, niech mi stypendium, a to trzeba byłoby pisać. Ja mam sporo książek po prowansalsku do tej pory. Także no zresztą jest opera, Gunoda przecież. Także to kolejna muzyczno-książkowo. Widzę, że tak.
0: Ja tak. Wytchnęłam, bo zaraz chcę przejść do czegoś. Tutaj bym słuchała o tej prowansji. Chcę przejść do czegoś. Słuchaj, ty i góry, to jest jeden temat. Tak, ty i Cezaria Evora, to jest drugi temat. Nie wiem, który pierwszy, bo czas jednak biegnie, co to dużo mówić. Słuchaj, ty i Cezaria Evora, jak to było? No bo gdzie ty ją spotkałaś?
1: Tak napisała pani Gretkowska w swojej książce, która przyjechała na spotkanie do biblioteki w Mińsku Mazowieckim, potem napisała książkę. Jak te dwie, już nie wiem, czy baby napisała, czy kobiety, jak te dwie kobiety się spotkały? Jak to możliwe? No. Kobiety z kompletnie dwóch różnych światów, kultur, języków.
0: Wszystkiego.
1: Oczywiście zaczęło się od muzyki. U mnie wszystko się zaczęło od muzyki. Kupiłam w Empiku kasetę, zwyczajną kasetę. Nie wiem, niektórzy z państwa nie wiedzą, co to jest. To jest takie coś małe, takie prostokątne.
0: Wsadzało się. Tutaj jest to jeszcze takie gdzie można włożyć.
1: I do tego była taka niewielka recenzja, w której gazet, że jeżeli raz się posłucha piosenki Sodat, to już jest, to nie zapomni ani tego głosu, ani tej piosenki. Może ja będę szybciej mówić, żeby jak najwięcej.
0: Nie.
1: Żeby jak najwięcej
0: nagrać. Wystarczająco szybko.
1: I ja tej kasety nie wyjmowałam z tego magnetofonu przez 3 dni. Ja się zakochałam w tej muzyce, w tym rytmie. To było coś niesamowitego. I powoli kupiłam następną kasetę, potem już była chyba jakaś nawet płyta. I potem okazało się, że Cezaria przyjeżdża do Poznania. Aha. A ja w tym czasie miałam jechać niestety do Francji. Też to była jakaś wymiana, czyli służbowy wyjazd, więc przyszłam do domu i poskarżyłam się mojej mamie. Mówię, jeżeli ona przyjeżdża tutaj, to ja wyjeżdżam tam. Moja mama, poczekaj, wszystko w swoim czasie. I tak rzeczywiście było. Zaśpiewała w sali kongresowej i ja kupiłam strasznie blisko te bilety. Były aż w 10. rzędzie. Ja byłam taka szczęśliwa, że ja ją widzę, że ją słyszę, że w ogóle tych muzyków...
0: Który to był rok, pamiętasz?
1: To był 2000 rok i to był moment, kiedy... Kiedy odeszła moja mama, to było dosyć nagłe i to było dla mnie trauma. I pierwszym koncertem, na którym byłam po śmierci mojej mamy, był właśnie koncert Cezarii, więc dla mnie to było takie trochę, taki katarsis. Mm-hmm. I mało tego, ominęłam w jakiś sprytny sposób, ponieważ tam jakiś Francuz grał na trąbce, ominęłam w sprytny sposób ochronę. Mówiłam, że z tym panem chciałam porozmawiać. Potem weszłam, muzycy podeszli do mnie, pytają,

0: z kim chcę porozmawiać? No. Ja mówię, no raczej nie z tym panem. A on mówi, no kobiety, jak to zwykle, ale no to wejdź, ona tam sobie jest. Nie przyznała się, że mówi po francusku, ja podałam mi płytę do podpisania, coś tam powiedziałam chyba niezbyt mądrego, że mi się podobało, czyli cóż to takiego. I na tym się nasze pierwsze spotkanie skończyło. A potem,
1: warto, takie stereotypowe.
0: Takie stereotypowe, absolutnie, zwłaszcza, że ja nigdy do nikogo po jakieś autografy nie chodziłam. A potem okazało się, że córka mojej przyjaciółki, która mieszka we Francji, zresztą do tej pory mi pomaga w researchu nad książkami, około jej miejscowości ona śpiewa w Wisi, w operze, a z kolei mąż tej Kasi zresztą zna dyrektorkę opery mojej, przyjedź do nas, my ci załatwimy spotkanie, no, bilety sobie kupisz i pójdziesz na koncert, na kolejny koncert. I tak się stało. Załatwili mi to spotkanie, ona myślała, że jestem dziennikarką. Powiedziałam, że nie, i na tym się rozmowa w zasadzie urwała, bo ona nie mówiła, nie chciała rozmawiać po francusku, nie przyznała się.
1: Mimo że
0: znała, tak. I wtedy nastąpił ten taki, nie powiem palec Boże, bo to za mała sprawa. Przycisnęła przycisk windy, która nie przyjechała. I ona się odwróciła od tej windy i podreptała, bo dreptała, nie chodziła, podreptała do drzwi, a moi przyjaciele, którzy na mnie czekali, powiedzieli, no na co, dosłownie powiem, na co czekasz, głupia, idź za nią. No i tak się zaczęło przez 10 lat. Ja wyszłam za nią, spytałam, czy mogę iść z panią? Ona popatrzyła na mnie, powiedziała tak, już po francusku.
1: Aha. Bo ty cały czas po francusku.
0: Tak, no bo w żadnym innym nie mogłam. I spytałam, gdzie pani idzie? Szuka fryzjera, bo w hotelu nie ma. To ja go pani znajdę? No to idziemy. I tak się zaczęło. I spędziłyśmy parę godzin, znalazła mnie fryzjera, posłała mi od razu po papierosy.
1: I tu rozmawiałyście przez te parę godzin?
0: Mało rozmawiałyśmy.
1: Bo byście po prostu coś się działo.
0: Zaczęłaś
1: towarzyszyć, taka asystentka.
0: Tak, oddała mi od razu torebkę, bo była za ciężka, ona wszystko miała w tej torebce zawsze. Oddała mi torebkę do niesienia, potem musiałam załatwić tego fryzjera, potem musiałam przekonać, żeby ona mogła zapalić w środku, bo już nie mogła było zapalić. Potem był jakiś sklep, więc oglądałyśmy jakieś ciuchy. Dla mnie to mało interesujące, ale dla niej bardzo. Potem wracałyśmy do hotelu, wszyscy oczywiście ją zatrzymywali. Różne sytuacje tam się zdarzały, przyjemne i mniej przyjemne, w których ja oczywiście tam interweniowałam. I tak te pierwsze, no oczywiście zaprosiła mnie na kawę już do garderoby, no, przypomniałam jej, że byłam i tak się zaczęło i tak trwało to 10 lat.
1: No dobrze, ale co trwało? Ty wracasz do Polski, przecież
0: do Polski
1: i zaczynasz pisać maile? Czy
0: nie, nie, ona w ogóle o mailach to nie miała pojęcia. Ja spytałam, czy mogę do niej napisać, a ona powiedziała nie. Więc ja się bardzo stropiłam, że ja coś zrobiłam nie tak, ale powiedzieli mi, że ona nie bardzo umie pisać, więc...
1: jak nie odpisze.
0: Po pierwsze nie przeczyta tego listu, po drugie nie odpisze.
1: Przepraszam, to jak kontakt wyglądał, skoro nie dzwoniłaś, maili nie było, nie pisałaś zwykłych listów?
0: Wyskakiwałam, jak to mówili chłopcy
1: tak
0: z jej zespole.
1: Tak
0: jest, wyskakiwałam z lodówki. To znaczy miałam kontakt z jej menadżerem koncertowym albo z jej asystentką, one się zmieniały i pisałam, gdzie jesteście. I w ten sposób zwiedziłam pół świata, gdzie prawdopodobnie mnie nie pojechała. Były bardzo śmieszne sytuacje, na przykład przy załatwianiu wizy kanadyjskiej.
1: Ale co ty powinnaś osobną książkę o tym napisać? No napisałaś.
0: No napisałam. Oczywiście nie mogłam napisać tylko i wyłącznie o mnie. Natomiast mnóstwo rzeczy się nam przydarzały. No ja w ogóle siedząc jeszcze w tej sali kongresowej na tym pierwszym koncercie, gdzie taka byłam szczęśliwa, że siedziałam w 10. rzędzie, w ogóle do głowy mi nie przyszło, że będę kiedyś jeść z jednego talerza z nią.
1: Ale Elu, wiesz co, to tak, brzmi tak naprawdę nieprawdopodobnie, bo tu sobie pracujesz w bibliotece i nagle mówisz, zwiedziłam dzięki temu mojej fascynacji pół świata, tu do Kanady. No, przepraszam, jeszcze środki miałaś na to, żeby jeździć po tym świecie za tą Cezarią Eworą.
0: Właśnie niekoniecznie. Niekoniecznie.
1: Do Kanady wpławnie popłynę.
0: No właśnie, papieru, to ja powiem o tym, bo to jest piękna historia. Piękna historia, ponieważ kolejka, bo teraz nie ma wiz do Kanady. Kolejka do ambasady kanadyjskiej, do wejścia to była do ulicy... Do alei. Ja stałam w tej kolejce, ale bardzo na luzie. Nie pojadę do Kanady, to ja pojadę gdzie indziej. Wszyscy zaczęli się jakby rozmawiać, kto jakie ma papiery. No, ten ma córkę, ten jedzie na ślub, ten ma... No wszyscy mieli mieli konta bankowe. Ja miałam sam debet na tym koncie bankowym i kiedy mnie wywołano, oczywiście wszyscy patrzyli się na mnie, po co ja jadę? Ja mówię, że na koncert. Patrzyli się na mnie tak ci ludzie, tak troszkę jak trochę tak nie bardzo. Kiedy mnie wywołano, taka szyba była, kulatporna, pan tak, jego palce tęczyły na klawiaturze, mówi, to Wcześniej oczywiście złożyłam te papiery, a jedyną rzeczą, jaką dołączyłam, był artykuł chyba w swoim stylu, że my się znamy i przyjaźnimy. Ale i napisałam, po co jadę, że jadę na koncert Cezary Ward.
1: Bo ty już byłaś bohaterką tego artykułu, tak?
0: Tak, tak, byłam tego. I to była jedyna rzecz, żadnych tam kont bankowych, bo tam nic nie było na tym koncie. To
1: no ja rozumiem, ale jakaś codziennikarka dowiedziała się, że jest taka bibliotekarka, która jeździ zafascynowana Cezarią Eworą, jeździ i tak dalej.
0: Wiem,
1: i
0: czy to nie było po pierwszej książce przetłumaczonej, po tłumaczeniu, tak, bo była pierwsza.
1: Tak, tak.
0: Już nie pamiętam, jak to było, ale to rzeczywiście było.
1: No i tak,
0: I ten pan młody przeglądał te moje papiery, czyli nic praktycznie, i mówi: proszę pani, to pani chce jechać na koncert Cezary do Kanady. Ja mówię: tak. Ja siedziałam na takim stołku, niemalże jak na przesłuchaniu. A mówi: proszę pani, a nie łatwiej byłoby tak prościej do Afryki? Tak, od razu do Afryki, ale zupełnie poważnie. Ja mówię: ale tam już byłam, a w Kanadzie jeszcze nie byłam. Aha. Rozumiem. A czy kim ta pani jest dla pani? Ja mówię: no mam nadzieję, że się przyjaźnimy. Aha. A jak pani tam wejdzie na ten koncert? Ja mówię: no z nią. Aha, pani z nią wejdzie, tak. Tak. To brzmi trochę tak fantastycznie. Ja mówię: no tak, ale tak jest naprawdę. No to w takim razie mówi: no to proszę, zapraszam o godzinie 14. Ja mówię: ale z czym mam przyjść? Po wizę proszę przyjść. A potem... Oczywiście wszyscy tacy czerwoni tam czekają, a o co panią pytali, a dlaczego? Tak, jak ja powiedziałam, że ja przychodzę po wizę, no wrogów miałam mnóstwo w tej sali natychmiast. Natomiast na miejscu poznałam mieszczanki, które mi tam podsunięto w Montrealu. Okazało się, że takie były. I ja, jedna z nich była prawniczką właśnie od spraw emigracji. I mnie pyta: co ty powiedziałaś tam? Ja tłumaczę. A ona mówi: wiesz co? Wiesz, dlaczego ci dali tę wizę? Ja mówię: nie. Bo to było tak głupie, że tego nie można było wymyślić.
1: No tak. Musiało być prawdziwe.
0: To musiało być prawdziwe.
1: No ale ty powiedziałaś, że ty już wcześniej byłaś w Afryce, czyli co, pojechałaś?
0: Tak, to już było pierwszym pobycie na Wyspach Zielonego Przylądka.
1: A, no daj spokój, kawał drogi.
0: Tak. Także w paszporcie już miałam wbite Wyspy Zielonego Przylądka.
1: Ale pewnie... to postanawiasz tak pojechać do Cezary Ewory i informujesz ją, bo nawet nie możesz jej poinformować, co kupujesz bilet, lecisz.
0: Ale mam
1: co?
0: Kontakt z jej menadżerem.
1: A, masz kontakt z menadżerem.
0: I on mówi, że w tym i tam czasie to ona będzie i tak dalej. Oczywiście ja nie próbowałam tam dojść do domu, bo wiadomo, że nie. To był początek jakby naszej znajomości.
1: Ale to jechałaś tam, żeby poznać wyspy, żeby pójść na koncert.
0: No i zobaczyć w tym miejscu. Wyspy mnie zaczarowały i te klimaty inne. Ktoś powiedział kiedyś, że jestem niewierna w miłości. No chyba tak, bo tak, tu Prowansja, tu karate czy Japonia, tu te Himalaje i nagle Wyspy Zielonego Przylądka. Ja w ogóle pływam jak kamień.
1: A powiedz mi, po ilu latach tej znajomości, że tak powiem, napisałaś książkę?
0: Po śmierci Cezary.
1: Dopiero po śmierci.
0: Dwa lata dałam się namówić pani Grudzińskiej z Marginesów. To była moja pierwsza, tak, dwa lata. Bo ona powiedziała: kto napisze tę książkę, jak nie ty? I miała rację, dlatego że wszystkie książki, które o niej powstały, to są książki formalne. Zadawano jej te same pytania, na które ona tak samo opowiadała. Nikt z nią nie jadł z talerza. Tak. I w tej książce opowiadam to, co się działo za kulisami. Oczywiście są rzeczy, których nie opisałam.
1: Tak dosłownie z talerza?
0: Dosłownie, dlatego że na kolację podawano jej, jak ona jadła w pokoju, podawano jej tylko jeden widen, wiadomo, tylko jest w sztuczce dla jednej osoby, i jeden talerz. No. Więc miałyśmy czasem łyżkę i nóż i widelec, więc...
1: Ale to dużej intymności cię dopuszczała.
0: Tak, ona wszystkich chciała karmić, a wszystkim mnie, bo uważa, że za każdym razem, czy jestem głodna, czy byłam głodna, czy nie musiałam jeść.
1: Muszę przeczytać tę książkę.
0: Koniecznie, bo tam jest dużo takich...
1: To jest osobny program.
0: To jest zupełnie inna historia. No nie opisuję na przykład takich, których mogę powiedzieć, kiedy on nagle zasłabnie i wzywano lekarza, prawda? Ja też jestem cały czas w pokoju. Ja tego nie opisuję, bo to są sprawy zbyt osobiste. Takich sytuacji opisuje wiele. Niektóre były zabawne, niektóre niestety nie, bo to i rasizm wchodzi w grę również. No są oczywiście historie z polskich jej koncertów różne, też zabawne.
1: Zapamiętajcie państwo, Cezaria Ewora. Po prostu taki tytuł jest, tak?
0: Elżbieta
1: Sieradzińska.
0: Tak, wydawnictwo Margines.
1: A my wróćmy wobec tego do tych klimatów ostatnich, to znaczy tego, co skomponowałaś, czytając książki.
0: Tak. Najpierw czytałam Zaginione miasto Z i jakby już ten autor mi zapadł bardzo głęboko w duszę i w serce, a potem przyszła książka Czas krwawego księżyca i narodziny FBI. Ta książka jest bardziej skomplikowana, może troszkę trudniejsza. Jest to rzeczywiście dokument, ale czyta się bardzo dobrze. I potem powstał film Scorsese z Leonardo DiCaprio i De Niro, który został nominowany do Oscara. Tak liczyłam, że będzie ten Oscar, ale go nie było. I po wyjściu z seansu, nie stwierdziłam, że muszę napisać, ale siadam, napisałam. Napisałam muzykę i napisałam tekst. Niestety jakoś tak łatwiej mi napisać było to po francusku. Nie wiem dlaczego. Podobno ja lepiej piszę po francusku niż po polsku. No ale to pewnie kwestia, czyli dobra ta romanistyka warszawska była. Dobra jednak, mnie dobrze wykształcono. I napisałam tę piosenkę i jak już ją napisałam, to potem stwierdziłam, a moja Amazonia została, to może napisałam Amazonię. No i na końcu jeszcze została trzecia piosenka, której też na podstawie książki tego samego autora, Sprawa Wagera.
1: Ale zostańmy jeszcze przy tym, co nazwałaś kołysanką.
0: Kołysanką.
1: A powiedzmy dwa słowa, czego rzecz dotyczy. Zachęcimy naszych słuchaczy i do filmu, i do książki.
0: Ten film jest do obejrzenia. Na pewno jest niesamowity. Jest to historia plemienia Osedżów. Okazuje się, że tam tryska ropa. I oni praktycznie w bardzo krótkim czasie stają się najbogatszymi ludźmi na świecie, co przyciąga różnego rodzaju rzeźbieszków, ale nie tylko, miejscowych notabli, którzy próbują się wrzenić na przykład w rodziny osedżowskie, którzy próbują przejąć w różny sposób, zabijając niektórych członków plemienia, w różny sposób, niecny oczywiście, czy sądownie, czy upijając różnych ludzi, przejąć te ziemię.
1: Czas krwawego księżyca.
0: Czas krwawego księżyca.
1: Posłuchajmy.
0: Tak.
1: Kołysanki twojego autorstwa.
0: Kołysanki.

0: No to teraz wielki rozdział w twoim życiu, czyli góry.
1: Góry, tak.
0: Góry. Jakoś tak, ciebie nie wyobrażam sobie z jakimś takim wielkim plecakiem.
1: A wcale niewielkim.
0: A, bo ty z małym jeździsz.
1: Z małym jeżdżę, to lekcja kurtyki. Pana kurtyki.
0: Bo czyli umiesz eliminować rzeczy.
1: Co? Tak. On napisał, że jak pakuje plecak, to odcina nawet od aspiryny nawet rogi. Ja tak zrobiłam. Aha. Po pierwsze zweryfikowałam cały plecak, odcięłam wszystkie rogi ze wszystkiego i mój plecak ważył niecałe, gdzie tam, 10 kilo na początku, a potem przed wyjściem w góry zostawiało się depozycie.
0: Ale ty mówisz o takich górach tu, czy mówisz
1: o Himalajach? Nie, ja mówię o Himalajach, mówię o Napurnie, ponad Napurne. I mój bagaż ważył 6 kilo i moja tutaj wielkość się przydała, bo śpiwór był tak duży, bo nie było takiego dużego, małego śpiwora. I ja mogłam sama wejść do śpiwora z butami, z plecakiem, ze wszystkim i nic nie zamarzało, w przeciwieństwie do moich kolegów, którzy musieli przynajmniej coś wystawić z tych plecaków i złościli się i w ogóle. Ja byłam świetnie przygotowana.
0: No tak, góry to jedno, ale powstaje twoja bardzo ważna książka. Tak. Nie tyle o górach, tak, co o kobiecie gór. O Wandzie Rutkiewicz. Tak. Jaka to była inspiracja? Bo wiesz, ludzie chodzą po górach, a nie każdy pisze książkę o ważnym bohaterze.
1: Wcale nie pisałam, nie chciałam pisać o Wandzie Rutkiewicz, absolutnie.
0: No kto za ciebie napisał, jak ty nie chciałaś? Jaka kokieteria. Nie chciałam, ale napisało mi się taką dobrą książkę.
1: To rzeczywiście tak było, że ja przeczytałam na jednej linie i znowu zachorowałam na te Himalaje.
0: Bo na jednej linii, przypomnijmy,
1: to jest książka Wandy Rutkiewicz. Zewą Matuszewską, którą pisałam. Tak jest. I ja chciałam najpierw zobaczyć ten Matterhorn, czyli europejskie góry. Oczywiście okazało się, że to przekracza moje możliwości finansowe.
0: To co, Himalaje nie przekraczały?
1: Stwierdziłam, że musiałabym wziąć jedną pożyczkę, żeby pojechać w Alpy i zobaczyć Matterhorn. To stwierdziłam, że jak wezmę 3, to pojadę od razu w Himalaje. I tak zrobiłam. Więc 3 pożyczki, pojechałam w Himalaje na miesiąc. I to było, znaczy w Himalaje no niekoniecznie, bo to jeszcze było zwiedzanie Katmandu. I pojechałam poza Napurne i to było fantastyczne. Natomiast poznałam na jednym z festiwali imienia Wandy Rutkiewicz, przegląd, to był film Wandy Rutkiewicz, poznałam mamę Wandy. I mama Wandy zaprosiła nas i tam parę innych osób, zaprosiła do domu, więc ja zobaczyłam mieszkanie Wandy Rutkiewicz, które były nietknięte, było tak jakby ona wyszła na
0: taką... Mama czekała.
1: Tak, mama czekała cały czas. I mama powiedziała wtedy, że ona by chciała, żeby ktoś spisał jej wspomnienia, czyli pani Marii. A ja, ponieważ już tłumaczyłam książki, no już jakby byłam, wydawało się, że potrafię to zrobić. I ja powiedziałam, to może ja. I w piątki dosłownie przez rok spisywałam wspomnienia pani Wandy. I to były wspomnienia o jej córce. Więc ja nie chciałam pisać książki, tylko być tym przekaźnikiem między panią Wandą i czytelnikiem, i wydawcą, i redaktorem. I pisałyśmy przez cały rok tylko różne rzeczy. Były tam mniej przyjemne dla środowiska, bardziej przyjemne i takie, o których nikt nie wiedział. Jak to się tam mięso sprzedawało, żeby ta Wandzia mogła dobrze ćwiczyć. Ale po roku pani Maria zaczęła coraz częściej mówić, ale ty tego nie pisz. Bo może Wandzia wróci, nie będzie zadowolona, bo ona o tym nie chciała mówić ani pisać. Nie mówiła tego żadnym dziennikarzom. Tak mówiła coraz częściej. I wreszcie powiedziała, Ela, ty to wszystko zniszcz. I ja to wszystko rzeczywiście spaliłam, bo wtedy jeszcze kuchnia węglowa, może niektórzy z państwa też wiedzą, co to jest.
0: Ale wiesz, to rzadko spotykana postawa. Etyczna.
1: Ale ja nie mogłabym.
0: Wiele osób powiedziało, spaliłam, a co innego by spaliła, to by zachowało.
1: Wiele osób mówiło do mnie, no, to nieprofesjonalne. Ja wiem, ale ja za tydzień pojechałabym do pani Marii. Tak. To była taka niewielka kobietka, bliziutka, niziutka. I ona by mi otworzyła te drzwi Wandy Rutkiewicz. Ona by spojrzała mi w oczy. Ona od razu by wiedziała, że ja skłamałam. Mi się tak wydawało. I ileś czasu minęło, pani już Marii potem nie było w Warszawie, zabrana została przez syna do Wrocławia, zresztą zmarła, chyba miała ponad setkę.
0: Tak, ponad 100 lat miała.
1: Ten kontakt się urwał. I kiedy już było blisko rocznicy Everestu, Naczelna Marginesów zaproponowała mi, w czasie, że wyjechałyśmy na jakieś spotkanie, chyba do Gdyni, żebym napisała książkę właśnie o Wandzie Rutkiewicz. Ja mówię, nie, ja drugi
0: raz... Bo ona wiedziała.
1: Wiedziała oczywiście o moich fascynacjach Himalajami i w ogóle himalajstami. Ale ja mówię, nie, ja drugi raz nie będę wchodziła do tej samej wody. To samo. Już, ja już to przerobiłam.
0: Znaczy zostało w mojej głowie.
1: Zostało w mojej głowie, oczywiście. Ale potem się okazało, że w jakiejś dziwnej sytuacji w domu wysłuchałam rozmowę panów Kortko i Pietraszewskiego. Oni napisali książkę świetną, genialną o kukuczce. I wtedy się okazało, że znalazłam, bo to się wtedy na maszynie pisało, na takiej kalce fioletowej, nie wiem, czy państwo pamiętają. I znalazłam dosłownie 20 parę stron czwartej kopii tej kartki i stwierdziłam, no tak, pani Marii nie ma.
0: Ale bo czegoś nie zrozumiałam, jakiej kartki, niespalonej kartki?
1: Ja pisałam
0: kartki?
1: To niespalonej, tak. Ja miałam, no. Pisałam przez kalkę.
0: Czyli
1: na maszynie.
0: Czyli miałaś dwa egzemplarze.
1: Trzy nawet.
0: Trzy. Tak.
1: Jedną oryginalną, a potem trzy na tej kalce.
0: Chcesz powiedzieć, że spaliłaś oryginalną, a kopię zostawiłaś?
1: Zostawiłam jedną kopię, ale nie całości. Aha. Nie całości. Zostało tam tego chyba 21 czy dwie strony.
0: No, to jaka część została? 10%?
1: Dobra.
0: A dobra.
1: Ta dobra, właśnie o tym, co czym karmiła, te, co, tak, jak tak. Chodziła na jej występy do szkoły. Tak. Tym, że była słabą, że tam uczyła dzieci w szkole muzyki, ja w ogóle nie miała pojęcia.
0: Ale kto? Wanda?
1: Wanda, tak? Oczywiście. Aha. I to wszystko mama mi... Zostały te rzeczy, których ja wiedziałam, że po pierwsze pani Maria nie miałaby nic przeciwko temu, tak. Żebym o tym pisała. Nikt nie poda, bo taka niestety jest również rzeczywistość, nie poda mnie do sądu. I nie będą to rzeczy, do których Wanda nie chciałaby się przyznać. Bo do tego, że nie była specjalnie muzykalna, to przyznała się nawet, nie wiem, o to.
0: Ale ty wysłuchałaś tej rozmowy o kukuczce Kotki Pietraszewskiego, czy artykuł?
1: Tak, bo o nim rozmawiali w swojej książce. No tak. I to mi natchnęło.
0: A widzicie państwo, warto słuchać, widzą państwo, warto słuchać opowieści autorów, bo może sami staniemy się autorami wtedy. I wtedy...
1: I zadzwoniłam do marginesów i mówię szefowi, dobra,
0: że jednak. A to w ogóle był fenomen, nie będziemy się szeroko nad tym rozwodzić, bo tu jeszcze różne pytania mi zostały. To jest fenomen, że w podobnym czasie powstały dwie książki, obie bardzo dobre, o Marii Rutkiewicz, bo przecież słuchacze mówią, ale coś nie tak, bo to chyba ja rozmawiałam o mnie, tak sobie myślę, Podolska rozmawiała o Wandzie Rutkiewicz, ale chyba z kimś innym, tak. Anna Kamińska napisała i Elżbieta Sieradzińska napisała.
1: I żeby było ciekawie,
0: nie ma takiej
1: wielu
0: sytuacji.
1: Wielu mówi, ale wy chyba się nie lubicie i w ogóle...
0: Tak. A wy się lubicie.
1: A my się nie tylko lubimy, ale nawet Ania więcej mi podsuwała, jeżeli ona nie mogła gdzieś jechać na spotkanie o Wandzie, to podsuwała mnie.
0: A nie sądzisz, że to jest chyba jedyny taki przypadek tak w historii... literatury, żeby dwie książki, dwie biografie powstały.
1: To jest rzadkość. Ale my o sobie nie wiedziałyśmy. Nie było czegoś takiego jak katalog książek, które się piszą. Że tak mnie przedstawiono, a nie na festiwalu. Mówię, no właśnie Ania złożyła, wysłała do wydawnictwa, za głowę się złapałam. A ona mówi, ty się nie przejmuj, bo jeszcze trzy osoby piszą. Dosłownie. Ja nie powiem nazwisk, bo ona mi powiedziała.
0: Tak, ale odpadły jakoś te trzy osoby.
1: Odpadły, jak się dowiedziały, że już jest jedna po pierwsze, druga jeszcze pisze, no to wiadomo, że tak. Ale Ania mnie wspaniałą rzecz zrobiła, bo wysłała mnie, że tak powiem, w zastępstwie do Wilna i tam niesamowite to były te spotkania na temat Wandy i to było, no to jest fajne właśnie między nami, my się bardzo lubimy oczywiście.
0: Nie posłuchamy utworu, o którym mówiłaś, Wager.
1: Tak.
0: Można go znaleźć w sieci gdzieś.
1: Tak, w sieci państwo znajdą na pewno.
0: Dobrze, to raz. Dwa, gdzie można posłuchać cię na żywo? A raczej ciebie w różnych miejscach, zdaje się, można posłuchać, tylko skąd można się dowiedzieć, gdzie będziecie? Zespół Kosta Nowa i ty.
1: Jestem tu niegrzeczną dziewczynką, bo rzadko się jakoś reklamuję, powinnam, ale na Facebooku, czy mojej, czy zespołu Kosta Nowa,
0: jest,
1: jak już gramy, to już dajemy informacje, żeby ci, którzy nie mieli takiej okazji, żeby może nas posłuchali jednak.
0: Historia powstania książki Josephine Baker to jest szczególna, ale to odsyłam państwa do podcastu, bo tam wiele o tym mówimy. Natomiast powiedz, ja już wiem, od kilku miesięcy państwo nie, a nie wiem, może tam też to padło. Piszesz teraz książkę, nie wiem, czy już piszesz, czy jeszcze tylko zbierasz materiały o słynnym aktorze filmowym francuskim.
1: Już piszę i myślę, że ona wyjdzie w przyszłym roku i bardzo się z tego cieszę. Piszę o Louis de Funesie, który na pewno w Polsce jest przynajmniej znany ze słyszenia, chociaż cały czas jego filmy są powtarzane. A cieszę się tym bardziej, że mam nadzieję...
0: Na lata 60., 70.
1: Tak, oczywiście. Że mam nadzieję, że z wydawnictwem zdążymy w przyszłym roku to wydać. Tak ma również. Książka ma roboczy, przynajmniej ja nadałam roboczy tytuł. Ostatni lot Małego Księcia, Trzy życia Saint-Exupériego, czyli będzie Saint-Exupéry i jego bohater, mały książę. Będzie to historia ostatnich lat i tajemniczego zaginięcia, śmierci i mitu, który powstał po jego śmierci.
0: A drugi bohater?
1: No, mały książę i Saint-Exupéry.
0: Stąd tych dwóch.
1: Dwóch, tak. Bohater. Ojciec i syn, a może jedno w dwóch osobach.
0: Elu, zazdroszczę ci twojej energii, optymizmu, radości, pogody ducha, siły, także siły. I teraz, bo już nie pracujesz w bibliotece, możesz się poświęcić całkowicie.
1: Tak jest, tak, tak. To dlatego zrezygnowałam.
0: To niektórzy mówią, że stypendystką ZUS-u.
1: Tak, stypendystką ZUS-u jestem.
0: Które
1: tak,
0: to stypendium tak. Wykorzystujesz także na to, by dalej zbierać materiały i pisać. A masz jakąś taką podróż marzeń?
1: Podróż marzeń? No. Jest niezmiennie Polinezja francuska. To jest moja Polinezja. Kolejna miłość.
0: Weź mnie ze sobą na Polinezję francuską.
1: Właśnie jest parę osób już mi to proponuje. Chętnie wezmę wszystkich, tylko te koszty. No, Polinezja jest drogim kierunkiem. Ale myślę, że jeżeli taka okazja będzie, to dam znać na Facebooku i wtedy...
0: Trzeba okazję tworzyć.
1: Samolot wynajmiemy.
0: Trzeba tworzyć takie okazje.
1: Jak Gauguin polecimy, albo jak Brel.
0: Czy ktoś z państwa wie, dlaczego nam Brel kojarzy się z Polinezją? To powiedzmy. A Jacques Brel, proszę państwa.
1: Jacques Brel.
0: Tak, bo latał pod koniec życia, prawda?
1: Tak,
0: samolotem.
1: Tak.
0: Rozwoził pocztę chyba, prawda?
1: Tak, tak.
0: Mieszkał na jednej z wysp.
1: Mieszkał na jednej wysp. Tak.
0: I tak to się popisujemy.
1: Tak się
0: wiemy, kim jest Jacques Brel.
1: Kolejne tematy zaczynamy fascynujące. No, ale...
0: no nic, dobrze. Opowiesz o Polinezji. Też chciałabym. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Elżbieta Sieradzińska, osoba o wielu obliczach, o wielu zainteresowaniach, ogromnej mocy, była razem z nami. Dziękuję.
1: Ja dziękuję państwu, dziękuję tobie i życzę dobrych wakacji, bo wciąż mam wakacje.
0: Tak jest. Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Jak wygląda procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa?
2: Proces kościelny jest niezależny od procesu rozwodowego. Mamy możliwość dołączania dowodów w postaci listów, SMS-ów, dokumentacji medycznej. Coraz częściej zostają wydawane wyroki negatywne, czyli mówiące o ważności sakramentu.
1: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki.
0: Autopromocja. Radio tok.fm. Pierwsze radio informacyjne.
3: Zachodnia Europa w ogniu, we Francji i w Hiszpanii konieczna była ewakuacja setek ludzi. Aby ochronić Polskę przed dewastacją, prawica musi współpracować, mówi Mateusz Morawiecki, komentując rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. W kraju trwa demontaż demokracji, mówi były premier Węgier Viktor Orban i zapowiada politykę oporu wobec obecnego rządu. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Potężne pożary powodują chaos na zachodzie Europy. Ewakuacja w południowo-zachodniej Francji objęła dotąd prawie 170 tysięcy osób, z czego prawie 60 ewakuowano minionej nocy. Szef MSW Francji podał, że ogień objął dotąd powierzchnię co najmniej 40 tysięcy hektarów, a ogółem pożary w różnych miejscach tego kraju od początku stycznia zniszczyły łącznie 98 tysięcy hektarów różnego rodzaju terenu. To rekord w historii dotychczasowych pożarów. W Hiszpanii z powodu upałów i w następstwie pożarów ewakuowano ponad 60 tysięcy ludzi. Najtrudniejsza sytuacja panuje w dwóch centralnych regionach, Madrycie i Awii. Epicentrum pożarów odwiedził dziś hiszpański premier. Pedro Sanchez spotkał się z przedstawicielami służb w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podkreślał, że sytuacja nadal jest bardzo złożona i wiele będzie zależało od pogody, przede wszystkim siły wiatru, który błyskawicznie rozprzestrzenia się na nowe obszary.
4: Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem.
3: Dym z szalejących pożarów daje się też we znaki mieszkańcom hiszpańskiej stolicy. Jak donosi El País, na ulicach Madrytu pojawia się coraz więcej ludzi w maseczkach ochronnych. Nie ma hegemona na polskiej prawicy. Musimy uczyć się współpracować, powiedział lider Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki. Spory na prawicy to są spory w rodzinie, a spory z koalicją rządzącą to jest obrona Polski przed dewastacją, mówił były premier. 44 polityków PiS wbrew ultimatum kierownictwa partii nie złożyło lojalki, czyli nie zrezygnowało z członkostwa ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i za to we wtorek mają być oficjalnie wykluczeni z partii. Mateusz Morawiecki na antenie telewizji Republika powiedział, że nie czuje się odpowiedzialny za rozpad w partii. Powiedział, że do ostatniej chwili walczył o jedność i wyciągał rękę do zgody. Jeśli sąd kasacyjny oddali wyrok ciążący na Marine Le Pen, to może odmienić losy przyszłorocznej kampanii prezydenckiej we Francji, oceniła w TOG FM profesor Katarzyna Kubuj z Centrum Polsko-Francuskiej Myśli Prawniczej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Już wyrok sądu apelacyjnego z 7 lipca tego roku przesądził, że kandydatka skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego może startować w wyborach prezydenckich, pomimo wyroku skazującego za stworzenie fikcyjnego systemu zatrudnienia w Parlamencie Europejskim i sprzeniewierzenie środków tej instytucji. Polityczka musiałaby jednak prowadzić kampanię z bransoletką dozoru elektronicznego. Kasacja wyroku może to zmienić, ale Pen już cieszy się wysokim poparciem wśród Francuzów, sięgającym 54%.
5: Dzisiaj te sondaże są bardzo korzystne dla Marine Le Pen. I no, wiele wskazuje na to, że może być tym głównym pretendentem do prezydentury w drugiej turze wyborów, bo z pewnością do tej drugiej tury wyborów dojdzie. No ale tutaj wiele hipotez jeszcze i wiele niepewności. Mamy wielu kandydatów.
3: Profesor Katarzyna Kubuj przypomina, że Marine Le Pen od 2022 roku ostentacyjnie popierała politykę przywódców Rosji, Władimira Putina, po jego inwazji na Ukrainę jedynie złagodziła retorykę.
5: Hamuje, można powiedzieć, tę pomoc taką wzmożoną ze strony prezydenta Macrona, jego pomysły, wysyłanie instruktorów czy wojsk lądowych na Ukrainę. I można powiedzieć, że prezentuje taką politykę dystansowania, co oznacza, że ewentualne dojście do władzy no, całkowicie zmieniłoby też tę optykę zachodnią, europejską, którą dzisiaj prezentuje prezydent Macron.
3: Wyrok sądu kasacyjnego w sprawie Marine Le Pen może zapaść na początku przyszłego roku. A były premier Węgier Viktor Orbán zapowiedział przejście od polityki opozycji do polityki oporu wobec rządu premiera Petera Modziora. Zapowiedział to w rumuńskim Siedmiogrodzie, gdzie co roku odbywają się zjazdy zwolenników Fideszu. Według Orbána na Węgrzech dochodzi obecnie do demontażu demokracji i rządów prawa, co ma jego zdaniem służyć konsolidacji władzy przez obóz premiera Modziora. Stwierdził, że nowe władze przyjęły przepisy mające wyeliminować połowę opozycji z życia publicznego, a także, że najnowsza poprawka do konstytucji usunęła prezydenta, prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz prokuratora generalnego, tym samym likwidując rządy prawa. Przy Stadionie Narodowym chętnie oddali krew, a najmłodsi mogli przymierzyć mundur strażacki, a także obejrzeć sprzęt strażaków i wojskowych oraz nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. To wszystko w ramach pikniku mundurowo-zdrowotnego poświęconego pamięci powstańców warszawskich. Uczestnicy mogli też zmierzyć się m.in. z symulatorem zadymionego pomieszczenia, by sprawdzić, czy będą w stanie odszukać osobę potrzebującą pomocy.
6: W środku jest umieszczony poszkodowany i trzeba pokonać różne przeszkody. Problem w tym, że całe pomieszczenie nie jest zadymione.
7: Można spanikować.
6: I można się zagubić. Były tutaj wypadki, ale nie groźne. Także wszystko pod kontrolą.
7: Taka okazja, żeby się przetestować w trudnych warunkach.
6: Tak. Teoretycznie każdy swój dom zna. Natomiast w momencie, kiedy jest zadymienie, tracimy orientację, nie potrafimy z własnego domu wejść. Więc jest to takie dobre ćwiczenie, jak postępować.
7: A do czego ta kolejka?
8: Tutaj do nauki resuscytacji. Tak.
7: Kto się będzie uczył?
8: Mój syn, 10-latek. Mała jeszcze obserwuje. Żeby pomógł, uratował kogoś w razie potrzeby zagrożenia życia.
7: Przyznam szczerze, że szkołę kończyłem trochę temu. Uczą takich rzeczy w szkole?
8: Na razie w podstawówce nie miał takiej nauki. Wszystko na takich piknikach. To, co umie, to tylko tutaj.
7: Powinno się uczyć w szkole?
8: Koniecznie.
9: Naprawdę to łatwe.
7: To wymaga dużej siły, żeby uciskać?
9: No dużej. Tylko, że jak się leworęczny, to tak, a jak prawo, to tak.
7: Zmęczyłeś się?
9: No trochę.
10: Zmęczyłam w ogóle.
3: Piknik dobiega już końca, a z jego uczestnikami przy Stadionie Narodowym rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęskę, a wydarzenie organizowały Wojska Obrony Terytorialnej i Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion. Niedziela zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Miejscami na północy i na zachodzie, zwłaszcza w drugiej połowie dnia, mogą się zdarzyć przelotne opady deszczu i burze. Maksymalnie od 25 do 30 stopni, chłodniej nad morzem od 20 do 23.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik, a w naszym studiu pani Anastasia Titenko. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
11: Jeszcze przed programem zapytałem panią, w jaki sposób wypowiadać pani imię i pani mówi, że to w Polsce no, bardzo różnie. Czyli jak?
12: Na imię? Może być Nastia, może być Nastka, może być Anastazja. Więc rzadko kiedy Polak potrafi wymówić to poprawnie, tak jak jest napisane w paszporcie albo gdzieś inniej, ale na spokojnie reaguje, jeśli ktoś mówi Nastka, Natka. Nawet kiedyś słyszałam, że Natalia, ale to w ogóle
11: Natalia,
12: chyba...
11: Pani Natalio.
12: W ogóle inne imię. No przecież u nas w kraju na pewno inne imię. U was chyba też.
11: A w każdym razie, ale najładniejsze z tych wszystkich to jest chyba to Anastasia, tak?
12: Ja wolę Nastia, ale to jest dość ciężkie do powiedzenia w Polsce.
11: A gdzie się pani urodziła?
12: Urodziłam się w mieście Dnipro, więc to jest centrum bliżej tak do wschodu Ukrainy.
11: A widzi pani, ile teraz słuchacze i słuchaczki się dowiadują w pierwszych dwóch minutach rozmowy, bo pani powiedziała Dnipro i zrobiła akcent na końcówce, że Dnipro.
12: No, tak, bo u nas Dnipro, ale jeśli po polsku mówią, to mówią w Dnieprze, więc to zależy od tego tłumaczenia, jak ludzie mówią. Więc
11: ale mieszkała tam pani całe życie w Dnieprze?
12: Tak, przez całe życie, więc przyjechałam tu dopiero jak wybuchła wojna, bo mój kolega zadzwonił i tak, zbieraj rodzinę, uciekamy. Ja tak, ale ty jesteś w Warszawie. On tak, no to ty uciekaj. Ja tak, no dobra. No właśnie zajęło mi 2 godziny zebranie rzeczy, a poszukiwania auta, no to z tydzień zajęło, więc dotarłyśmy prawie do granicy. Prawie całą rodziną. Pieski, kotki też z nami pojechały. Więc,
11: ale były dyskusje, co robimy ze zwierzętami? Była
12: nie.
11: Bez dyskusji nie bierze.
12: Ja powiedziałam, że jeśli bez kota, to ja nie jadę, bo ten pan, który nas zabierał swoim autem, on powiedział, że ma alergię na koty i na psy. Ale mama na przykład miała psa takiego hipoalergicznego jakiegoś, że on ma włosy i na niego nie ma alergii, a ja miałam normalnego kota z takiego ze śmietnika prawie. Więc ja powiedziałam, że jeśli pan nie bierze z sobą kota, to ja też nie pojadę.
13: I?
12: No i on powiedział, że dobra, wezmę. Mhm. Bo to już był taki moment, kiedy ludzie jakoś zniknęły, nie wyszły na telefon, nie odpowiadali nic. I on do mnie zadzwonił i tak, no jestem w twoim mieście, mogę po ciebie przyjechać. Mhm. Ja tak, dobra. No i przyjechaliśmy tu 4 osoby. Ja, mama, mój chłopak, mój brat, kuzyn, kot i piesek. Mhm. Więc i później na piechotę przez Gruszew. Na granicy, tak parę kilometrów to zajęło, bo tam w sumie nie ma takiego pieszego przejścia tylko dla aut.
13: Tak.
12: No i tak z 5-6 godzin na granicy już jesteśmy.
13: A i dokąd najpierw państwo pojechali?
12: Od razu do Warszawy pojechaliśmy, bo no tak było wygodnie, tu mam znajomych kilka osób i mój znajomy mi powiedział, że w razie czego, jeśli będziesz potrzebowała mieszkania i tak dalej, przyjmiemy cię. No i coś poszło nie tak i nas przyjęli Białorusini. W ogóle nie wiedziałam, nie znałam tych osób i zadzwoniłam do koleżanki, no do takiej swojej klientki, która przychodziła do mnie na warsztaty. I ona powiedziała, a teraz spytam, bo pracowała ona wcześniej w Białorusi i zadzwoniła do jakiegoś kolegi. Ten kolega powiedział, a no w sumie chętnie. No i to była taka mikrokawalerka i tam mieszkaliśmy przez
13: mikrokawalerka.
12: No tam było tak, że jeden pokój jakby tam my mieszkaliśmy, a ten chłop ze swoją dziewczyną mieszkali w takim pokoiku obok. Tam samo łóżko się mieściło.
13: No.
12: Więc, ale było super. Szybko znaleźliśmy mieszkania, bo mój kolega mi pomógł. I to było gdzieś tam na Targówku. Mega się cieszę, fajny rejon. W ogóle mega lubię Warszawę. No i później przeprowadziłyśmy na Gocław. Już z mamą, z piskami, ze wszystkimi. I tam już mamy normalnie takie większe mieszkanie, żeby każdy mógł sobie się umieścić.
13: A czy pani jak pamięta Dnipro, to dla dziecka, które dorasta, to było fajne miasto?
12: Zależy od rejonu, bo ja mieszkałam w takim rejonie niezbyt ładnym, powiem tak, bo obok mnie były cmentarze, kostnica, jeszcze tam jakaś więzień, jeszcze coś. I to tak cały rejon. I właśnie nasza nauczycielka powiedziała, żeby to stało oddzielnie, ten rejon był miastem, to nam nie wystarcza tylko miejsca, gdzie rodzą dzieci. Takiego
13: porodówki,
12: no i jakiegoś miejsca do studia, żeby studiować tam. Bo było kilka szkół, kilka przedszkole i tak dalej, więc to było super miasto.
13: Ale ta okolica, o której pani mówi, to cmentarz?
12: To właśnie, tak, to po prostu koniec miasta, więc mamy głównie cmentarze tak poza miastem, że w centrum gdzieś nie spotkasz tego. I było super. I to taki rejon, że każdego znam i tak dalej, więc...
13: Nie, ale to były bloki? To były bloki?
12: Bloki normalnie i obok nas jeszcze były takie małe domki tam na jedną rodzinę, na dwie. I w sumie strasznie lubię swój rejon, bo tam trochę dalej, jeśli przejechać rowerkiem, tak około 5 kilometrów, to dalej jest las. Tam można jeziorko jakieś znaleźć i tak dalej, więc...
13: Przyroda miejska.
12: No, to było najlepsze miejsce dla mnie.
13: A czy to brakuje pani teraz na Gocławiu w Warszawie, że las obok...
12: W sumie mam obok siebie jeziorko. Jest super. Akurat mogę wyjść z bloku i dojść do jeziorka. No i Wawer obok. Też można sobie tam pójść, jakiś las i tak dalej, spacerek, rowerek.
13: A co zdecydowało o tym, że pani poszła po szkole podstawowej, tej powszechnej podstawowej szkole, że pani poszła do technikum? Z jakiego powodu?
12: Ja właśnie miałam podstawową szkołę i po zwykłej szkole w ten sam dzień jechałam do szkoły artystycznej, bo u nas ta szkoła artystyczna to wygląda tak, że na przykład jesteś w szkole od 9 albo tam od 8 i do 14-15, a po szkole możesz pojechać gdzieś dalej, czymś się zajmować innym. No i ja pojechałam na taką, najpierw takie jakby dziecięce były zajęcia z rysunku, z lepienia i tam była bardzo miła pani, która nam przynosiła to glinę, to jakieś modelinę, jakieś farbki, jakieś szmaty rzucałyśmy o papier i później czarnym pisakiem rysowałyśmy, co my tam widzimy i tak dalej. No i trochę jak podrosłam, to była faktycznie już taka szkoła artystyczna i tam można było sobie przyjść i normalnie studiować jakby po zwykłej szkole. Mhm. I tam się zapoznałam z dziewczynami, jedna z nich lubiła rysować, druga lepiła, trzecia jeszcze coś tam robiła i tak dalej. No i ja zachwyciłam się gliną, bo glina była to coś mega fantastycznego.
13: Ale jak to zachwyciła? To znaczy, to jak pani pamięta ten moment, to co to było, że o, to można coś...
12: W jakiejś z tych klasów, mm-hmm. chyba w pierwszej klasie tej szkoły mm-hmm. artystycznej nam powiedzieli, bo tam można było uczyć się chyba 4 albo 5 lat. Mm-hmm. I ja przyszłam do zrówki najpierw i nam powiedzieli, że o, u was będzie skulptura, no w sensie rzeźba jakaś. Ja tak, dobra, skulptura, to rzeźba, robimy. I ja przychodzę i to było w takiej piwnicy. I jakiś pan wychodzi, smaruje ręce kremem obowiązkowo, bo glina strasznie suszy skórę. I wynosi nam takie płatki gliny, takie cieniucieńkie. I tak mówię, no dzisiaj robimy sobie rybę. Nie wiem, tak, jaką rybę? No tak, no rysujesz sobie coś, doklejasz ozdoby, jeszcze coś, coś. Bardzo mi się spodobało. Wkręciłam się w to jak najbardziej. Starałam się przychodzić tam jak się da. Bo u nas to było tak, że raz na 4 tygodnie mamy tą rzeźbę. Mm. A ja starałam się tam częściej wpadać, bo no, była opcja skończyć swoją pracę wcześniej.
13: Ale zatrzymajmy się tu. Czy to chodzi o tego faceta, który tam był, że to on tak fajnie to pokazał? Czy pani zobaczyła, że coś takiego daje glina?
12: Właśnie ta glina była na dotyk Aha. taka fantastyczna, że zostawia każdy ślad, ale po wypale tego nie widać. W sensie,
13: robisz
12: tą rybę, aha. zostają twoje odbitki palców i tak dalej, każdy ślad zostaje i później, kiedy już to jest wypalone, mhm. to ten pan przynosi i to się skurczy. W sensie, jeśli zrobiłam jakiś kafelek 10 na 10 centymetrów, to po wypale to było takie malutkie i nie było widać tych paluszków, które tam zostawiałam. I to było tak fantastyczne, że...
13: A czy tylko pani wiedziała, że tam były odciski paluszków?
12: No ja widziałam. Kiedyś? Ale ja widziałam, bo ja się starałam je zostawić. Na przykład nosek pieska albo jeszcze coś, Aha. jeśli robisz, to można tak paluszkiem przycisnąć i tam zostaje takie mhm. ślady delikatne. I po wypale to się skurczało o tyle, że prawie nie było widać, ale ja widziałam, że tam są te kreseczki od paluszków zostały.
13: Tylko pani to wiedziała.
12: No może ktoś jeszcze to zauważył.
13: Ale dobrze, ale pani mówi wypale, czyli cały ten proces jeszcze później... ma miejsce wypalania tego, co w piecu, to co tam był
12: tak,
13: piec?
12: Właśnie.
13: Jak to wyglądało?
12: W samej tej pracowni nic nie Aha. było. Tylko glina, pan od gliny i dzieciaki. Więc można było sobie wałkować, można było sobie rzeźby 3D robić, jakieś tam wazoniki, kubeczki i tak dalej. Więc to bardziej wyglądało tak, że możesz sobie coś zrobić. I później ten pan wiozł to wszystko swoim autem do jakiegoś tam pieca.
13: A co, podpisywała pani, że to...
12: No jasne, bo jeśli coś było niepodpisane, to było bez wypału w ogóle, nie zostawało w żaden ten i musiałyśmy podpisać swoją klasę, że tam na przykład pierwsza A, ile tam pierwsza B. No i to zostawało tam na zawsze. W sensie ten napis, jeśli nikt nie zeszlifował, a go nie szlifowali, bo wiadomo, później nie znajdziesz swoją pracę.
13: To gdzie są te rzeźby?
12: U mnie zostały wszystkie te rzeźby, prawie wszystkie, bo kilka...
13: Ale u mnie, czyli gdzie one są fizycznie?
12: W Ukrainie zostały.
13: Zostały w Dnipro?
12: Tak, w Dniprze.
13: One są tam teraz?
12: Tak. I one tam zostały, ja tam jakieś konkursy wygrawałam kilka razy, dostawałam jakieś farbki, jakieś pędzle, jeszcze coś. I to było kiedyś wystawione w muzeum etnograficznym u nas w mieście i to było tak, że w tym muzeum wystawiają różne rzeźby i nasz dyrektor naszej szkoły umówił się o to, że dzieciaki wystawią tam swoje prace. Można było się poczuć jako gwiazda, bo twoje prace wiszą na ścianach, stoją...
13: To ile pani miała lat wtedy, co?
12: Boże, 11 albo 12, nie pamiętam dokładnie. Ale
13: to mega w muzeum pracy.
12: No, w muzeum już pracy.
13: A rodzice co na to?
12: Ja niestety mam tylko jedną mamę, bo tata umarł, jak ja byłam dzieckiem, więc mama mega się cieszyła, zawsze mnie wspierała we wszystkim, bo ja kiedy byłam dzieckiem, ja przyszłam jej i mówię, że no tam do jakichś zajączków nas zbierają, że możemy pójść i tam rysować. Ona tak, do zajączków? Ja tak, no tak. Nagle się okazało, że to były nie zajączki, a jakieś inne
13: zwierzęta
12: i niezwierzęta, to w ogóle kazyczki jakieś były A ja usłyszałam, że zajączki, przyszłam, cisnę, ja chcę być zajączkiem. Więc dostałam sporo wsparcia od mamy. Dała mi wszystko, co mogła, więc mega się cieszę. Ona akurat teraz przyjechała do Warszawy.
13: A ona została w Dnipro?
12: Ja z nią, kiedy przyjechałam, ona tu dała rady mieszkać przez rok, a później już cisnęła mnie, żeby ja ją puściłam do domu, bo ona nie chce być w Polsce. Dla niej jest ciężko, ona ma 63 lata w tej chwili. No i w tym momencie miała prawie 60, kiedy przyjechaliśmy tu, i ona powiedziała, że dla niej jest tu bardzo ciężko, bo ona nic nie rozumie, nie ma znajomych, ani przyjaciół, ani nic. Własnego mieszkania również też nie ma i ona wróciła po roku życia w Warszawie.
13: Ale wtedy, jak pani rozmawiała z mamą, to co pani myślała, że warto przekonywać? Czy przekonywała mamę, żeby
12: została? Ja ją cisnęłam, żeby ona tu została, bo jej obiecałam, że ja ją zabezpieczę, ja kupię tu mieszkanie, ja wszystko zrobię, żeby ona żyła na spokojnie bez tej wojny, żeby rakiety nie latały nad głową, ale ona się zdecydowała, że ona nie jest w stanie po prostu mieszkać w obcym kraju, bo jest przyzwyczajona do swojego.
13: Wróciła do
12: Dnipro. I wróciła do Ukrainy, została w tym samym mieście, mieszka w swoim mieszkanku, zabrała z sobą pieska. No i teraz z tym pieskiem raz na jakiś czas przyjeżdża. Ostatnio była tu z pół roku temu i tak przyjeżdżała na parę tygodni albo coś w tym stylu.
13: Często pani do niej dzwoni? Czy ona
12: codziennie
13: do
12: pani? Prawie codziennie. Dzwonię. No, staram się jak najczęściej, czasami kilka razy, staram się ją wspierać tam, gdzie mogę. Na przykład, jeśli ona potrzebuje tam zamówić coś przez internet, bo ona jeszcze czasami tego nie ogarnia, więc staram się jej w tym pomóc.
13: A czy to jak pani sobie radzi z takimi sytuacjami, że nie wiem, w radiu mówią, o, Rosjanie wysłali ileś dronów na Ukrainę, to pani od razu myśli automatycznie, denerwuje się?
12: Ja staram się w tej chwili nie czytać wiadomości, bo my mamy takie w Telegramie wiadomości, że jeśli coś leci, to włącza się alarm. Ja ten alarm nie wyłączyłam nadal. 4 lata u mnie...
13: Czyli tu w Polsce pani dostaje te komunikaty?
12: Tak, ja dostaję każdą wiadomość, że jest alarm i ludzie powinni zejść na przykład do schowu. I co razu dzwonię do mamy i pytam, jak się czujesz, gdzie jesteś i tak dalej, bo ona pracuje na fabryce, a ta fabryka się znajduje obok innych fabryk, tam gdzie wcześniej, kiedyś tam 50 lat temu produkowali jakieś części do jakichś innych rzeczy. Jako do rakiet albo jeszcze coś.
13: Czyli denerwuje się pani, bo pani ma tego.
12: No wiadomo, bo
13: nie?
12: To moja mama. No. Ja nie tak dużo mam, nie tak dużo mam rodzinę w tej chwili, niestety, i z najbliższych została mnie mama. I zostało, kto jeszcze został? Mój kuzyn, który teraz mieszka w Warszawie, i mój starszy kuzyn, który został w Dnieprze, bo po prostu nie dało rady wyjechać. No bo w tej chwili facetów zatrzymują. Gdzie? W Ukrainie nie da się stąd wyjechać.
13: A myśli pani o tej sytuacji często, że wezmą go do wojska, a on nie chce?
12: Jego nie wezmą do wojska, bo on obsługuje elektryczne połączenia, coś tam z elektryką powiązane. Więc go na pewno nie wezmą do wojska, bo to krytyczna infrastruktura, że on jakby
13: no tak.
12: zabezpiecza ludzi i światłem.
13: Wróćmy do gliny, bo to jest ciekawe, co pani mówi, że jako dziecko ten pierwszy kontakt z gliną i ta świadomość, że pani robi coś, co nabiera takich kształtów. No co się później dzieje z tą pani przygodą z gliną, proszę powiedzieć?
12: Właśnie, po tej szkole artystycznej byłam strasznie zachwycona wszystkimi tymi rzeczami, działaniami i tak dalej, że to się da ulepić cokolwiek. Więc poszłam studiować jako architektka, bo mamie było szkoda, że ja skończyłam tą szkołę artystyczną, ale nigdy ją nie wykorzystam, bo ja chciałam być jako lekarka.
13: Lekarka.
12: Tak, no bo zawsze coś ciekawego, jakiś człowiek, tam nie wiem, kości jakieś jeszcze coś.
13: A co pani coś ma? Tu glina, tu człowiek, ale co pani by chciała być lekarką? Co, chirurgiem, że tam komuś w brzuchu grzebać?
12: Już po śmierci wolę. No wtedy nikt nie narzeka, że coś niepoprawnie zrobiłam, jeszcze coś. Więc wolę takie coś. I zostało mi to jakby... Po tej szkole artystycznej ta chęć do gliny i chciałam, żeby to nadal trwało, więc poszłam do tej architektury I tam były jakieś święta, Dzień Nauczyciela, albo jeszcze czegoś w tym stylu. Ja prowadziłam takie warsztaty, że nasza grupa, nasza klasa się zbierała i robiłyśmy jakieś prezenty dla nauczycieli, bo dało się już jakiś komercyjny wypał ogarnąć i tak dalej. Już miałam tam kilka znajomych, którzy zajmują się gliną. I to było super, bo nasze lektory dostawali sobie dzwoneczki, kubeczki, jeszcze jakieś rzeczy. I to była moja pierwsza próba prowadzenia warsztatów z gliny. Więc też bardzo mi się podobało. Mam kilka zdjęć bardzo starych z tego czasu jeszcze. No i jak skończyłam ten technikum najpierw, to chciałam studiować, bo u nas musisz dostać studia, a to nigdy nie było darmowe. Więc ja poszłam szukać pracy. I na Olixie znalazłam dwie oferty. Jedna z nich było: szukamy garncarza. Jeśli nigdy nie próbowałeś, to zapraszamy, może coś ci wyjdzie, może weźmiemy cię do pracy. I ja tak się zachwyciłam i ja tak super, idę. Bo druga oferta była coś tam ze skóry robić, jakieś okładki, coś tam. I ja tak, dobra, najpierw glina. I ja przyszłam do tej pracowni ceramicznej, a tam był taki miły pan, on powiedział, że no w sumie zapraszam. Tu teraz trwają warsztaty na kole garncarskim. I siedzi tam dwójka dzieci, takich, no małe dzieci, 6-7 lat może. I jakaś dziewczyna chodzi, im tam coś opowiada, co musisz zrobić, to. I tak, no siadaj obok. I ja siadam na to koło, on mi daje glinę i mówię, no możesz sobie coś utoczyć, spróbować. Ja tak, ale ja nigdy nie toczyłam na kole na garncarskim, bo to zawsze było ręcznie lepienie.
13: Tak.
12: Że siadasz, coś tam ręcznie, a to się kręci. I ja tak, ja nie wiem, co z tym muszę zrobić. On tak, no bierz glinę, poćwicz sobie. I przez 2 godziny ja zużyłam chyba z 10 kilo tej gliny. Ulepiłam taką małą czarkę. W niej była i tak w dnie dziurka. On powiedział, no w sumie jest okej. Można użyć jako doniczki, bo dziurka tam w dnie w tym jest na wylot. Na kawki z tego się nie napijesz, chyba że palcem zapasz tam. On się pośmiał i powiedział, no jutro wychodzisz w park. Ja tak, w jaki park? No bo wtedy miałam około 20 lat. I ja tak, jaki park? On tak, no u nas tam jest park w mieście, że wychodzisz, tam jest już koło garncarskie, nie elektryczne, kopane, że nogą musisz go kopać, żeby ono się kręciło.
13: O rany.
12: I ja tak, ale ja nie lubię dzieci. I on tak, no to twoja decyzja, chcesz pracy, idź pracuj. No i ja poszłam. I było tak, że przychodzili dzieciaki z rodzicami, jasne, że, bo takie małe. I to musisz stać, kręcić to koło, naprawiać go ręce, żeby to dziecko coś tam ulepiło. I czasami było tak, że przychodzili dzieciaki takie już, które nie pierwszy raz tam były. A przede mną tam pracowała dziewczyna, która lepiej ode mnie toczyła, bo ja pierwszy raz na kole. On mówi, ja chcę taki wazon. I ja tak, ale masz małe dłońki, więc utoczysz kubeczek.

0: tej pracowni, bo no, we wrześniu już dużo nie potoczysz na dworze, bo jest zimno. No i przyszłam do tej pracowni i mówię, że no co dalej? On tak, no zostawiamy twój kontakt, w razie czego ci zadzwonimy. No i nikt mnie nie zadzwonił. Więc znalazłam sobie inną pracę, też w ceramice, że musiałam tam prowadzić jakieś warsztaty z rysowania, z lepienia, jeszcze coś. No i tam spotkałam swojego przyszłego nauczyciela, który mi powiedział, że w sumie ja potrzebuję pomocy w pracowni ceramicznej, że doklejesz uszy do kubeczków.
1: Doklejasz uszy do kubeczków?
0: Po prostu ucho do kubeczka. On toczy kubeczki, ja doklejam uszy. On tak, ja za to płacę. Ja tak, super, lecimy w to. I ja tak przez kilka lat kleiłam te uszy do kubeczków. Próbowałam zrobić swój rekord jakiś, tam, że dzisiaj przykleiłam 20 uszu, jutro przykleję 30. Ja tak do 100 muszę dojść, bo chcę zrobić szybciej.
1: Ale szczerze, to była praca...
0: To była praca tak, żeby po prostu przeżyć. Ale on nie dużo płacił, a ja mogłam się uczyć toczeniu na kole. Bo on toczył takie duże wazony, jakieś beczki, takie 10-litrowe, 20-litrowe, bo tam ktoś robił jakiś bimber albo jeszcze coś i potrzebował taki 15-10-litrowego.
1: A to koła były też takie kopane? Czy już
0: już on już miał elektryczne, więc ja byłam w szoku, bo u niego koło się kręciło jeszcze w drugą stronę.
1: Bo... A ja myślałem, że to tylko w jedną się kręci.
0: Nie, koło może kręcić się w dwie strony, że forward i rewers, ale na przykład my najczęściej używamy, no tu, praworęcznie używają, żeby przeciw zegarku się kręciło, w sensie po prawej stronie pracujemy, a u niego się kręciło w inną stronę, bo on u leworęcznego typu uczył się, bo ten się nauczył w Chinach. A w Chinach zawsze koło się kręci w inną stronę.
1: Nie wiedziałem o tym.
0: Bo oni uważają, że jak słońce powinno wstawać ze wschodu przez południe na zachód iść. W sensie, że w inną stronę, że jako zegarek się kręci. A tu jakby u nas nie ma tego wschodniego jakiegoś tam azjatyckiego wajbu, więc to zostaje jak zostaje.
1: Ale miała pani nudną pracę, te łóżka 10, 20, 30.
0: Jakąś część tam zrobiłam tych uszu, później miałam czas, żeby poćwiczyć przy kole garncarskim. Tak. Bo koło samo w sobie kosztuje dość drogo, a ja nie miałam na to pieniędzy. Więc umówiłam się z mamą znajomym, żeby on mi zrobił koło garncarskie sam. I on mi go złożył z silniku od jakiegoś motoru. Jeszcze coś. I to od prądu działało. I ja przywiozłam to koło do Polski przez moją koleżankę.
1: I to działało? Naprawdę? W sensie...
0: I to działało. I tylko działa. Mega i działa. Tylko jest dość głośne. Więc na ten moment to dla mnie była super opcja, bo ja mogłam toczyć u siebie w domu na balkonie. A kiedy jest zima, to po prostu w pokoju. Nie polecam nikomu w razie czego, bo w glinie była pościel, ściany, szafa, odzież. Wszystko było w glinie. Więc to taki...
1: Nie, ale to jak ludzie, jak sąsiedzi reagowali? Ktoś wychodzi na balkon...
0: A ja mieszkałam na parterze, więc mnie to nie obchodziło. W dół to nie leciało. Mama była trochę przerażona, bo ona chciała wywiesić czuchy do suszenia, a tam miski jakieś stoją gdzieś, schną jakieś kubeczki, jakieś coś. No i cały balkon był uwalony tą gliną, więc to było też... Bardzo ciekawe.
1: A już wtedy pani zaczęła, nie wiem, sprzedawać te swoje rzeczy, że już...
0: Ja po trochu robiłam dla znajomych, ale pierwszy strzał taki był, to był rok baranu albo owcy, że robiłam takich małych baranków.
1: Że... Rok barana albo owcy? A w Ukrainie się ludzie przejmują tym, że jest rok barana albo owcy?
0: No,
1: może u nas
0: bo na przykład na rok barana albo owcy, ten chiński kalendarz, nie możesz postawić baraniny na stół, bo on się obrazi. Na przykład, kiedy jest rok byka, albo jeszcze tam jakiegoś, rok świni na przykład, to nie możesz postawić świnię na stół.
1: Ale w sensie świnie...
0: Nie, mięsa.
1: Mięsa, świnina, tak, no mięso
0: świnina. Tak, nie możesz wieprzowiny postawić na stół, jeśli jest rok świni.
1: Czyli to każdy rok
0: z króliczkiem
1: można
0: i tak dalej. No z tygrysem jest trudno. Więc no to tak... I pierwsze moje takie małe zawieszki były na choinkę. Ja wycinałam taki kwiatuszek, robiłam na nim jakieś wzórki i to wyglądało jak baranek. No i to tak wystrzeliło, że jedyne, czym ja się zajmowałam przez miesiąc, przed świętami,

0: to kleiłam tych baranków w domu przy stole. To nie było toczenia na kole.
1: Ale dla znajomych czy już
0: dla znajomych, ale sprzedawałam. Bo
1: i ktoś... też udało się zarobić.
0: Tak,
1: na tym.
0: No, tak. Super. Ja wtedy zarobiłam na te święta, nie wiem, chyba najwyższą, którą miałam w ogóle stawkę. Więc mega się ucieszyłam i później po tych barankach, bo ludzie darowali to komuś w prezencie, bo idziesz do kogoś na święta, no to weźmiesz z sobą baranka, co? Bo ładny jest. Na choinkę tam zawiesić albo jeszcze coś. No i ludzie się dowiedzieli, że ja robię z gliny. I później poszły zamówienia, że ktoś chce kubeczek, ktoś chce zestaw, ktoś chce formę do pieczenia na przykład.
1: To pani na balkon koło
0: na
1: spala?
0: Na balkon koło suszymy, wieziemy z 10 kilometrów, żeby to wypalić.
1: A, bo jeszcze wypalić
0: bo jeszcze. Piec był u tego mojego znajomego, u którego pracowałam, więc... To było tak, że wszystko przywożę w tych torbach, a to 10-15 kilo. A u nas jeszcze nie ma takich fajnych autobusów. No w tej chwili na pewno nie było. I to były takie marszrutki. Taki Mercedes Sprinter. Tam z 10 osób się mieści, no maksymalnie 17.
1: I pani z siatami.
0: I ja z tymi torbami jak z Ikei jadę przez całe miasto, żeby to wypalić. Ale super wspomnienie mam o tych czasach, więc to powinno było tak. Taka jakby taki schodek do wzrostu następnego. No i za kilka lat otworzyłam swoją pracownię, bo pracowałam jeszcze tam w studio, prowadziłam warsztaty i tak dalej, ale przez 4 lata to już było ciężko, bo chciałam coś swojego załatwić, bo robienie rzeczy muszę ogarnąć, toczenie, coś sama i tak dalej, więc zdecydowałam się, że otwieram pracownię. I mój chłopak mnie wesprzeł, i powiedział, że jeśli będziesz potrzebowała jakiegoś hajsu albo jeszcze coś, to tym się nie przejmuj, otwieraj pracownię, ja nas zabezpieczę. Fantastyczne, robimy. No i ja wynajęłam przestrzeń w samym centrum miasta i to było takie piętro, na które można było wejść przez taką drabinę metalową, bo to stary budynek, jak na starówce, więc nie ma żadnej windy, nic. I on mi na urodziny daruje ten piec.
1: Piec do
0: piec. Ja prawie się popłakałam, bo koło garncarskie miałam już zrobione przez mamę znajomego, a drugie koło ja kupiłam od tego typa, u którego pracowałam z tymi łóżkami do kubeczków. Czasami on dawał jakieś zlecenia na takie tam małe wazoniki albo jeszcze coś. Mega się cieszyłam. I po tym wszystkim już mam pracownię, mam wszystko. Robimy remont. Ja biorę koleżankę, my tam czyścimy te tapety ze ścian, bo to stare coś, kleimy nowe, jakieś tam próbujemy wyrównać podłogę i tak dalej, zabezpieczyć piec, bo to jakby
1: no tak, temperatura.
0: Straż pożarna powinna przyjechać, sprawdzić, czy wszystko okej. I ja dopiero wychodzę w zero, także ja zarabiam sama na siebie, jeszcze coś i tu wybucha wojna. Więc pracownię zostawiłam, płaciłam za nią przez pół roku, które tu mieszkałam już. I później typ, który mi ją wynajmował, powiedział, że no wiesz co, ja chyba będę robił tam remont, więc zabieraj swoje rzeczy i proszę bardzo. I ja tak, ale ja nie jestem w Ukrainie w ogóle, ja nie mogę tam po prostu wejść i odebrać te rzeczy. Więc moja koleżanka mnie uratowała, piec był sprzedany, koła były sprzedane. No, prawie. Jedno sprzedałam, a drugie tu przywiozłam. I wszystko poszło, co tam było. Jakieś rzeczy, toczenie, do toczenia, jakieś miseczki, wszystkie te rzeczy już poszły do mojej koleżanki.
1: To bardzo przykry moment.
0: No to właśnie, bo to pół roku działało. Ja tak się ucieszyłam, kiedy to już zaczęło jakieś plusy dawać. Więc tu w Warszawie znalazłam fajną pracownię otwartą. Amfora się nazywa. I ona jest takim stowarzyszeniem, że można tam przyjść sobie coś ulepić, utoczyć, tam są koła i tak dalej. I ja przez po pierwszych pół roku, jak tu mieszkałam, uratowałam się tą pracownią, bo ja mogłam tam przyjść w każdej porze, potoczyć sobie, polepić coś, poszkliwić, wypalić i tak dalej, bo wszystko jest na miejscu. Jedyne, że płacisz za jakieś dodatkowe usługi, na przykład wypał, albo wypał ze szkliwem, glina tam już jest w tej pracowni. I przez te pół roku, które nie działałam w glinie, usiądłam się przy kole i rozumiem, że ja nic nie mogę. Że dwie lewe ręce mam po prostu. I te rosną nie z tego miejsca.
1: Ale
0: że po prostu nic mi nie wychodziło.
1: Ale to czego to była kwestia? Dlaczego? Co?
0: Bo ręce pamiętają. I jeśli długo tego nie ćwiczyć, to można po prostu zapomnieć o tym.
1: Czy to jest tak jak z grą na instrumencie? Tak, nie ćwiczysz, tak. To...
0: No, coś tam pamiętasz, palce coś pamiętają, ale faktycznie nie działa.
1: A to jak się pani poczuła w tym momencie, jak pani siada do koła?
0: To było masakrycznie, ja prawie się popłakałam, bo ja myślałam, że już koniec, nie ma tego. Nie moje, nie mogę tego robić.
1: Że pani straciła tą umiejętność
0: tak,
1: już
0: tak,
1: na zawsze.
0: Tak, że już nie będzie nic. Więc z jednej strony ja się ucieszyłam, że była pracownia, a z drugiej strony, że ja nic nie umiem. W sensie, że ręce po prostu nic nie pamiętają. Czy to od stresu, czy od czegoś innego, nie wiadomo. Więc zaczęłam robić ponownie od zera, ręcznie jakieś rzeczy.
1: Aha.
0: I później usiądłam się przy kole, ale z inną gliną. Bo gliny są różne i można sobie coś ulepić.
1: Ale co, że z łatwiejszą? Czy o co chodzi?
0: Z niemiecką. Niemiecka glina była idealnie dopasowana do koła. Więc są gliny, które super pasują do koła do toczenia i są gliny, które pasują do lepienia. Więc ta glina, która była w tej pracowni, ona bardziej nadawała się do ręcznej pracy, a nie do toczenia na kole. O tym się dowiedziałam trochę później, bo w Ukrainie był tylko jeden rodzaj gliny. No, były jeszcze kilka, ale one się nie nadawały do toczenia na kole, bo w środku mają taki szamot. A szamot to jest już wypalona glina, później przerobiona na taki proszek albo kamyczki i wsypane z powrotem w masę. Więc to jest dość twarde. Ale jeśli to jest drobne, to nie szkodzi.
1: A
0: jeśli...
1: ale proszę powiedzieć, to zaczęła pani tak jakby od znowu...
0: I zaczęłam od podstaw, zera. Tak? Od tych podstaw, od kubeczków, od spodków pod te kubeczki i tak dalej. Więc to poszło po trochu i było super już.
1: Wróciło wszystko.
0: Wróciło wszystko. Zrozumiałam, że... To była nie kwestia krzywych rąk, a tylko kwestia gliny. Więc to bardzo mi pomogło. No i zaczęłam tam robić jakieś warsztaty. Właśnie w tej amforze nauczyłam się języka polskiego prawie od zera.
1: A jacy ludzie przychodzili do tej amfory, na te warsztaty? Kto? A
0: właśnie tam były warsztaty seniorskie, że tam przychodzą seniorki. I ja z nimi zaczynałam gadać, bo na kole umiem toczyć, ale chcę to powiedzieć. A nie mogłam. I ja przez tłumacz, jakiś tam ChatGPT, jeszcze coś, jakieś słowniczki i tak dalej. I kilka pań tam mówiły po rosyjsku, ale tak bardzo słabo, bo to kiedyś tam dawno było. I jedna mi pomagała przetłumaczyć jakieś słówka. No i ja to tak zapamiętałam, tak po trochu. Bo pierwsze słowa, których się nauczyłam, że zapamiętałam na pewno, to było kostnica, szpital i cmentarz. Bo seniorki robiły sobie urny na proch, to pierwsze.
1: Robiły sobie urny na proch.
0: Właśnie byłam mega zachwycona tym, jak polskie seniorki, jakie mają podejście do śmierci. Że ona tak, a co, ja będę nie w ładnej urnie? I ja tak, no dobra. No i opowiadałam, co mam za oknem, co widać. No bo na przykład, a mieszkasz tam gdzieś na Gocławie, a co masz obok? Ja tak, no... I szukam to słowo, ja tak, jezioro. A tak, a wcześniej co miałeś? I ja tak, no, nie wiem, jak to przetłumaczyć, szukam to słowo, ja tak, kostnica? A on tak, o matko jedyna! Właśnie seniorki polecam do ćwiczenia w języku polskim.
1: Czy te osoby, które przychodziły tam, to one...
0: One chciały się dowiedzieć czegoś nowego, ale ja nie mogłam tego normalnie powiedzieć, bo jeszcze nie znałam tego języka. Więc po trochu uczyłam się przez nich. Poszłam do szkoły jakiejś tam, żeby nauczyć się. No i nauczyłam się do podstaw A1.
1: Aha.
0: Później nie miałam ani pieniędzy, ani czasu na to, więc musiałam pracować gdzieś. No i po trochu w tej amforze nauczyłam się mniej więcej dobrze gadać już z ludźmi, coś powiedzieć.
1: Ale to jest
0: coś...
1: ciekawe, bo przypomina mi się ta historia, którą pani opowiadała jeszcze z Dnipra, jak w parku dzieci z rodzicami przychodzą i pani dzieciom pokazuje. Teraz seniorki.
0: Właśnie, bo seniorki nie toczyły na kole, bo to jest dość ciężkie. Bo musisz wziąć tą glinę, ugnieść, usiąść przy kole i siedzisz nie także prosto, jako przy stole, a musisz się uchylić do przodu, żeby cisnąć na tą glinę.
1: Całym ciałem trzeba.
0: Całym ciałem musisz cisnąć.
1: Czyli fizyczna robota ciężka.
0: Tak, i seniorki do tego nie podchodziły, bo ktoś ma problem z kręgosłupem, ktoś z biodrem, ktoś jeszcze z czymś, ktoś po prostu nie da rady ugnieść tyle gliny, ile potrzebuje. Ale część seniorek już poszła na to koło i były mega zachwycone, bo da się, kubeczek da się utoczyć, jakąś miseczkę, talerzek i tak dalej.
1: I co dalej pani robi? Czy pani dalej w tej amforze jeszcze warsztaty ma?
0: Nie, niestety już nie mam, odeszłam stąd. Bardzo dziękuję panu Robertu, który mi przyjął wtedy. No i poznałam się z koleżanką w pracy, bo pracowałam w takim studiu ceramicznym. Zapoznałam się tam z dziewczyną, która ma na imię Ewa i otworzyłyśmy z nią teraz pracownię ceramiczną swoją. Już doszłam do tego poziomu, żeby otworzyć własną pracownię. I my z nią znalazłyśmy lokal na Starówce. I teraz mamy pracownię na Starówce, na ulicy Brzozowej. A mega się cieszę, bo jest dość spora przestrzeń. Ewa wzięła dofinansowanie na piec, na koło garncarskie. Ja przywiozłam swoje koło z Ukrainy. Jeszcze kilka dziewczyn do nas się dołączyły.
1: To jest to koło, które zrobił ten gość z silnika, przerobił?
0: Tak.
1: To ono jest tu też
0: w tej jest tu w Warszawie. Moja koleżanka go przywiozła samochodem w tym roku. Aha. Straż Graniczna była zachwycona z jednej strony i trochę zdziwiona z drugiej, bo co to jest? Jakaś maszyna do robienia waty cukrowej? Czy co to w ogóle? Dlaczego jest takie brudne? No bo ja kiedy wyjeżdżałam, ja nic nie umyłam. No i ta koleżanka też powiedziała, co ja będę myła twoje koło? Sama umyjesz. No właśnie... Było dość ciekawe, bo to przeszło przez granicę bez problemów. Sprawdzili, co to jest, dlaczego to tak wygląda i tak dalej. No i teraz mamy w pracowni głównie te koła japońskie, Shimpo.
1: A co to jest koło japońskie, Shimpo?
0: To bardziej profesjonalne koło, które ma pedał i można sobie nacisnąć, regulować sobie prędkość tego koła. Ono wytrzymuje dość ciężkie kawałki gliny, bo na przykład można tam położyć sobie z 30 kilo. I to wytrzyma. Więc ja w Warszawie nauczyłam się robić większe rzeczy, takie, że nie takie małe jakieś tam kubeczki, wazoniki i tak dalej, a takie najwyższy wazon, który utoczyłam na kole, to było 65 centymetrów wysokości. No. To dość wysokie takie coś. Teraz jest w jednej z restauracji Warszawy, ale ukraińskiej, więc...
1: A kto przychodzi z jakimi potrzebami? Jacy są klienci, którzy się zgłaszają, żeby im coś zrobić? Co najczęściej?
0: Właśnie. Przez to, że jesteśmy na Starówce, czasami ludzie wpadają po protestach. Więc idą... Ostatnio był jakiś protest Solidarności albo coś takiego. I szli z powrotem już po tym proteście i powiedzieli, że ono w sumie ładna, zobaczcie, pracownia ceramiczna, i wchodzili, coś tam patrzyli, coś tam brali jakieś ulotki i tak dalej. I po takich akcjach mamy głównie klientów, ale ludzie spacerują, szukają nas przez Instagram.
1: To, co pani przed chwilą powiedziała, to jest niesamowite. Czyli tak, to była demonstracja zorganizowana przez Solidarność przeciwko Zielonemu Ładowi. Oni zrobili sobie manifestację, później łazili, jak to ludzie po mieście, i przychodzą tu do pani.
0: No bo idą, bo nasza pracownia akurat się znajduje po drodze do parku Fontan na przykład, albo do jeszcze czegoś tam. No i oni przychodzą tak, o, pracownia ceramiczna, o, dawajcie zerkniemy. No i wchodzą sobie, gadamy z ludźmi, ludzie się cieszą, mogą przyjść do nas z dziećmi na przykład, bo rodzinne warsztaty najbardziej popularne, albo randki.
1: Randki?
0: Randki, bo można kogoś zaprosić na randkę, na przykład jakąś znajomą albo koleżankę.
1: Ale co ludzie piszą na Tinderze? To jest moje zdjęcie, robię w glinie? Albo...
0: No, dlaczego nie?
1: Serio?
0: No. Ale faktycznie można przyjść do nas na warsztaty na randkę. Na przykład ktoś tam ma już 10 lat po ślubie albo jeszcze coś i chce zrobić coś nowego. I głównie przychodzą ludzie tak, o, koło garncarskie, my chętnie, a to będzie tak, że ona będzie siedziała z tyłu, albo ja będę siedział jak w tym filmie, jak w duchu.
1: Czyli no właśnie, wspólnie będą...
0: Tak, że można utoczyć coś wspólnie. Ostatnio
1: bardzo romantyczne to jest bardzo.
0: Bardzo. Ostatnio przychodziła do nas dziewczyna w ciąży, utoczyła sobie wazon, jej pomogłam, jasne, że, i ona tam brzuszek odcisnęła. To też jest bardzo słodkie. Bo ludzie patrzą w internetach tam gdzieś, że można, nie wiem, na tym brzuszku w ciąży zrobić miseczkę. Po prostu położyć placek gliny, wygładzić sobie, trochę podsuszyć i będzie miseczka w kształcie tego brzuszka.
1: A jakieś dziwne ludzie mają też pomysły, co chcą zrobić z gliny, i musi pani powiedzieć, to się, tego nie da się, nie da się zrobić.
0: Nie, wszystko się da. Jedyne, co takie często przychodzą i pytają, czy można ulepić kutasa. Nie wiem dlaczego, ale ktoś woli sobie zrobić rzeźbę dla domu może.
1: Już w domu mieć takie...
0: No dlaczego? Można jako wieszak używać. Co? Jako... Do ściany przykleić, zawieszać odzież na przykład.
1: Nie, serio pani mówi?
0: No, że... jasne. Ktoś robi
1: kutków. Ktoś ma w domu penisa na ścianie jako wieszak.
0: Tak, ktoś robi piesków, ktoś robi wieszak. No bo w Ikei kiedyś były takie pieski z ogonkami. No, a to trochę w inny sposób.
1: Szok. Ale musi mi pani powiedzieć jedną rzecz. Czy jak pani pamięta, wraca myślami do tego, co pani robiła w Dnipro, to czy ma pani wrażenie, albo inaczej, czy czasami zastanawia się pani, że może się wszystko inaczej potoczy i pani myśli, o, to ja wtedy się przeniosę do Dnipro albo gdzieś w ogóle do Ukrainy, czy pani już myśli, nie, ten warsztat w tym miejscu...
0: To... Ja wolę zostać w Polsce, bo moim zdaniem, ja tu bardzo wyrosłam jako garncarz, jako człowiek, który toczy jakieś różne rzeczy. Ja tu prowadzę warsztaty nadal i mega się cieszę, że mogę to robić w różnych językach, no bo normalnie mówię po ukraińsku, po rosyjsku, ale nie znam angielskiego, ale mogę dla Polaków prowadzić warsztaty i to będzie po polsku i to dość zrozumiałe. Mogę tu zostać i kupić na przykład mieszkanie kiedyś. No, nie od razu, jasne, że bo w Warszawie jest dość drogo, ale fajni ludzie tu są, więc ja mega się cieszę. Ja nie znam żadnego złego człowieka, z którym bym się spotkałam w ogóle w Warszawie.
1: A to nie wierzę. Teraz się tyle mówi o tym, że takie
0: antyukraińskie
1: nastroje.
0: Ja kiedy czytam to w internecie, że ktoś mówi, że o, Ukraińcy coś tam, że Ukraińcy coś słyszeli tam od Polaków i tak dalej. Jeden raz w życiu usłyszałam, żebym wróciła do swojego kraju. A to był pijany typ obok ratusz Arsenal metro i on ledwo stał na nogach, zrobił dwa kroki i już leżał w trawniku. Po prostu karma go przycisnęła do ziemi. Nazwijmy to tak, ale nigdy nic takiego nie słyszałam w swoją stronę.
1: Ale to bardziej mi chodziło o to, że czy jak pani myśli o tym, że właśnie tak jak pani mówi, że to są ludzie, ma pani znajomych, ma pani warsztaty, jest wreszcie miejsce, w którym pani może robić to, co chcesz. Więc czy to w ogóle nie okazuje się, że to jest... Nie musi pani już do Dnipra wracać, no bo w zasadzie to, po co, tak? To glina się liczy,
0: jedyny,
1: a nie kraj.
0: Jedyny, kto został u mnie w moim mieście, to parę koleżanek i moja mama. No i mój kuzyn. I już. Więcej ja tam nikogo niestety nie mam, bo większość moich znajomych wyjechali do innych krajów. Ktoś mieszka w Finlandii, ktoś w Estonii, ktoś w Niemczech, ktoś w Czechach i tak dalej.
1: Ale utrzymuje pani jeszcze kontakty z ludźmi?
0: Tak. My czasami wychodzimy na online, więc na wideokonwersację jakąś i gadamy pomiędzy sobą, no bo wiadomo, tyle lat razem byliśmy i tak dalej. Więc te koleżanki, które zostały w Ukrainie, one czasami przyjeżdżają do nas w gości, bo my mamy jeden wolny pokój na przypadek, jeśli ktoś przyjdzie w gości albo ktoś potrzebuje u nas tam zostać na noc i tak dalej, albo na przykład koleżanka planuje jechać do Londynia. Nie wiem, kiedy ona to ogarnie z tymi papierami, ale czasami przyjeżdża do Warszawy, więc ja chętnie ją zobaczę, spędzę czas ze swoimi znajomymi i tak dalej, więc ja raczej tam nie wrócę, bo niestety przez długi czas ta rehabilitacja tego kraju będzie dość ciężka. I ja mogę wspierać swoich znajomych stąd, na przykład.
1: A w ogóle wśród pani znajomych osób z Ukrainy, jak ludzie coś wspierają, to co zazwyczaj? Czy na armię, czy na jakąś pomoc, czy na co? Na zwierzęta?
0: Zależy. Ja na przykład mam na zabezpieczeniu pieska, który nie mieszka ze mną, bo ja nie mogę go wziąć, bo to 30 kilo Amstaffa.
1: O,
0: ale jest dziewczyna, która ratuje tych psów.
1: Tak.
0: Z różnych krajów. Przed wojną ona z Turcji tam przywiozła kilka psów, żeby uratować je. No i ja staram się ją wspierać, bo tych psów nikt nie ratuje. Bo żadne schronisko nie bierze do siebie pitbullów, amstaffów i tak dalej. Więc ja ją wspieram na przykład. I jasne, że wspieram wojsko, bo mam tam znajomych, które na pewno wiem, że to pójdzie na samochód albo pójdzie na jakieś rzeczy, które
1: potrzebne.
0: Tak, że to nie pójdzie tam gdzieś, komuś i tak dalej. Więc ja wolę wspierać kogo znam, albo znajomych znajomych, więc to głównie teraz się kręci tak, że w gronie swoich znajomych masz znajomych, ci znajomi mają znajomych, więc to raczej jakoś tak idzie. W Polsce wiem, że zbierają sporo pomocy dla Ukraińców i na wojsko nadal zbierają i jakieś jedzonka i tak dalej, ale oni zbierają sami, a ja mogę wspierać swoich znajomych, którzy nie dostają tego.
1: Tak.
0: Bo mam dość sporo ludzi, którzy teraz bronią nasz kraj.
1: Na koniec chciałem panią zapytać, czy wyobraża sobie pani taką sytuację, że ktoś za 10-15 lat będzie na przykład pisał historię garncarstwa w Polsce i powie, i się pojawia w pewnym momencie nowy styl, wyraźnie inny, i to jest styl ukraiński albo ukraińsko-polski. Czy można powiedzieć, że w tym, co pani robi, albo na przykład ludzie, których pani zna, odciska jakoś się to, że pani jest z Ukrainy, a że ludzie z Polski i trochę inaczej to robią, czy nie? Czy to jest glina jest uniwersalna, że nie widać tych różnic?
0: Glina w ogóle jest uniwersalna, ale jak wiadomo, przez całą historię gliny, od samych początków, w każdym kraju się różniło. Ten sam dzbanuszek mógł wyglądać w różny sposób, ale służył dla tego samego, na przykład dla wody. I na przykład wiem, że w Polsce i w Ukrainie tak samo, to był taki dzbanuszek z noskiem i z uchem, takim dość dużym, na kilka litrów, że można było sobie nalać mleka, wody, kompoty, jeszcze coś. Więc na pewno to takie rzeczy są i zostają mniej więcej przy takim samym kształcie, przy tym samym wyglądzie, ale wiadomo, polska glina się różni od ukraińskiej gliny. Więc jeśli korzystać bezpośrednio z tych narzędzi i rzeczy, które da się wykorzystać w Polsce, te wzory, które ja mogę produkować jako bardziej ukraińskie, ale robione z polskiej gliny, no to będzie takie coś wymieszane w stylistyce. Bo na przykład u nas jest bardziej jasna glina, u was bardziej taka ruda glina, jeszcze gdzieś jakaś inna, bo hiszpańska glina na przykład czarna.
1: Ale to jeszcze pani mówiła o tym, że w Dnipro to była ta glina ta z szamotką, tak?
0: Albo taka, bo były dwie opcje. Bo głównie gliny się dzielą na dwa warianty, ciemno paląca i jasno paląca. W sensie jasna glina po wypale i ciemna. Więc nieważne, ona będzie niebieska, zielona albo jakaś błękitna, to będzie już ciemniejsza glina. I liczymy, że to jest ciemna glina. A szamot to już można dodać potem. Zawsze można potem. Można dodać z jasnej gliny w ciemną glinę i na odwrót. Wtedy można dostać taki efekt piegów albo jeszcze czegoś.
1: Ale artystycznie, czy ciekawe jest to, czy na przykład nie okaże się za ileś lat, że ci artyści właśnie z Ukrainy, że oni na przykład stosowali trochę inne motywy, inną kolorystykę, że okazuje się, że może pani już to widzi właśnie, że...
0: Zawsze tak będzie, bo na przykład są takie etniczne nasze wzory. Na przykład robimy jakieś konkretne kwiatuszki. Bo na przykład w moim mieście tak następny taki małe wsi, to robią tam takie kwiatuszki bardzo podobne do łowickich, że w Łowiczu robią takie te.
1: Tak.
0: I są bardzo podobne, ale inne. Więc kolory zostają te same. Stylistyka jest podobna, ale zrobione w inny sposób.
1: Ale to też ma pani takie sytuacje, że przychodzi ktoś i ogląda rzeczy i mówi, to ja życzę sobie coś tam z motywami ukraińskimi. Mówi to
0: tak,
1: od razu.
0: Tak,
1: po prostu
0: tak.
1: Mówi od razu.
0: Tak, my robimy rzeczy na zamówienie. Nasza pracownia teraz, nazwaliśmy ją Wet Spot, bo glina jest wilgotna i prace kiedy schną, więc zostają czasami takie kropelki wilgoci na ścianach.
1: No.
0: Więc też ciekawe to jest. I co do wzorów, bo wzory można zrobić bezpośrednio od wody na przykład, albo soda z octem wymieszać i to już będzie taki efekt jakiś nowy, taki nowoczesny. Bo na przykład ja mam kilka znajomych, którzy teraz mieszkają w Polsce i robią konkretnie ukraińskie wzory.
1: Po prostu?
0: Tak, po prostu, bo ja lubię na przykład rysować jakichś zwierzaków na kubeczkach.
1: Ja zajączków.
0: No ja lubię mopsy, lubię koty, lubię różne takie jamniczki i tak dalej. Ja to rysuję na kubeczkach, na czereczkach, na miseczkach, na wszystkich. Każdy z nas robi coś innego. Nie ma nic takiego, że o, teraz wszyscy robią, nie wiem, tam kotków na przykład.
1: Nie, ale na przykład jakby pani zobaczyła teraz jakąś ceramikę z Hiszpanii, to by od razu pani, to jest prawdopodobieństwo, że pani by powiedziała, to musi być z Hiszpanii. Widzę to.
0: Tak, bo są wzory, które zostają na pewno gdzieś tam z Walencji, tam takie trzy nogi zrobione w taki trójkąt, no to na pewno stąd będzie. A w Polsce na przykład często używają, ostatnio bardziej nowoczesne, ale używają jakichś amerykańskich szkliw i tak dalej, więc efekty mogą być różne. Ale jeśli brać konkretnie naturalne polskie jakieś kolorki, wzory i tak dalej, to raczej będzie czerwona glina, taka bardziej ruda, brązowa, kolor cegły. I plus do tego to będą albo szkliwa, które zrobione były w Polsce, takie brązowe, zielonkawe i tak dalej. I co do konkretnych rzeczy, to najbardziej, co ja pierwszy raz tu zauważyłam, to robią takie beczki, dzbanuszki, garnki na kiszonki.
1: No tak, no ja mam w domu taki. No,
0: no właśnie, ja pierwszy raz to zobaczyłam, że można tak zrobić i tam jest zamek taki wodny, coś tam, że to mocno się zamyka i ja tak, ale nigdy nie wiedziałam, żeby to było zrobione w ten sposób.
1: Ciekawe.
0: Więc kolorystycznie to już się różni, bo u nas bardziej używają takiego mlekowania. To kiedy ceramikę zanurzają w mleko po pierwszym wypale.
1: W prawdziwe mleko?
0: Tak, prawdziwe krowie mleko. I tam jest taka kozyina. I ta kozyina wchłania się w glinę. Później wycieramy to, żeby rozsmarować ten tłuszcz, który jest. I wstawimy do pieca tak około 350 stopni. I to mleko jakby zapycha te pory w glinie i nie przecieka wtedy to. Ale to jest taki stary ukraiński sposób na robienie tego. W Polsce rzadko to widziałam, prawie nie widziałam z takich bardziej starych rzeczy, ale niestety to bardziej teraz, do tych glin, które mamy, to bardziej ceramika nieużytkowa będzie, bo teraz palimy na wysoką, to już jest inna masa, inna temperatura, inny spiek i tak dalej, więc to rzadko używamy teraz. Chyba, że do jakichś rzeźb.
1: No tak. Czas kończyć naszą rozmowę. Bardzo pani dziękuję za fascynującą opowieść o glinie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję, że pani poświęciła nam swój czas. Pani Anastasia Titenko.
2: To jest powtórka. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Rosja grozi kolejną serią niszczycielskich ataków na Ukrainę. Ostrzega przed nimi Wołodymyr Zełenski. Amerykanie mogą utknąć w Iranie na tak długo, jak utknęli w Iraku, ostrzega ekspert na antenie TOK FM. Nasi strażacy ruszają na pomoc Hiszpanom. Kraj walczy z falą pożarów. Marietta Wiśniewska, informacje TOK FM. Przywódca Kazachstanu zaapelował do Władimira Putina, że wojna na Ukrainie powinna się zakończyć, informację podała agencja AFP. A tymczasem w najbliższych godzinach Rosja może przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę, ostrzega przed nim prezydent Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane wywiadowcze i ustalenia sojuszników. Więcej na ten temat wie reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
4: Wołodymyr Zełenski zaapelował do mieszkańców o wyjątkową ostrożność i niebagatelizowanie alarmów lotniczych. Z danych wywiadowczych i od naszych partnerów wiemy, że Rosjanie przygotowali rakiety do nowego zmasowanego ataku na Ukrainę. Proszę, dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Zwracajcie uwagę na sygnały alarmu powietrznego. Zełenski zaapelował przy tym do sojuszników o maksymalne wsparcie ukraińskiej obrony powietrznej, w tym ze strony Stanów Zjednoczonych. Na wtorek w Waszyngtonie zaplanowane jest spotkanie ukraińskiego przywódcy z Donaldem Trumpem. W ostatnich dniach Zełenski publicznie przyznał, że jego relacje z amerykańskim prezydentem zdecydowanie się poprawiły, a sam Trump kilkukrotnie pochlebnie wyrażał się o ukraińskich operacjach wojskowych. Zgodził się też na przyznanie Kijowowi licencji na produkcję rakiet do wyrzutni Patriot. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Nie jest wykluczone, że Amerykanie utkną w wojnie z Iranem, podobnie jak utknęli przed laty w Iraku, ocenił w TOG FM prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, były ambasador Polski w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych Janusz Reiter. Według eksperta wojna iracka też była zaplanowana jako krótka operacja obliczona na wywołanie kontrolowanego trzęsienia ziemi, po którym miała nastąpić stabilizacja w regionie.
5: No, operacja trwała długo, kosztowała straszne pieniądze, żaden ład stabilny z tego się nie wyłonił, ale Amerykanie najwyraźniej mają skłonność do powtarzania tego typu błędów i przypisywania sobie takiej siły, jakiej nie mają. Mają oczywiście ogromną siłę wojskową, tylko że siła wojskowa ma też swoje granice i te granice właśnie w tej chwili bardzo boleśnie testują Amerykanie w Iranie.
3: Co przekłada się m.in. na wysokie ceny ropy, która kosztuje już około $100 za baryłkę. W przyszłym tygodniu do Hiszpanii wyrusza pierwsza zmiana polskich strażaków, którzy mają pomagać przy gaszeniu pożarów. W sumie przez miesiąc będzie ich tam ponad 100. To część unijnego programu, w ramach którego blisko 800 mundurowych z 14 państw zostanie wysłanych w rejony najbardziej zagrożone pożarami na południu i zachodzie Europy. Polski kontyngent będzie jednym z najliczniejszych. Strażacy są przygotowani do walki z ogniem w terenie, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
6: Wykonują na przykład pasy zmineralizowanej gleby w celu ograniczenia rozwoju pożaru, dogaszanie go, jak również mogą wykorzystać tak zwany przeciwodzień w celu wykonania pasa wypalonego lasu, który zabezpieczy przed dalszym rozwojem pożaru poza ten kontrolowany obszar.
3: Polscy strażacy znajdą się w rejonie Madrytu. Dziś to rejon, w którym płonie ponad 20 tysięcy hektarów lasów. Ewakuowanych zostało 70 tysięcy ludzi. Do Polski też wracają upały. Jutro w 12 województwach będą ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wysokimi temperaturami. Gdzieniegdzie będzie powyżej 30 stopni. U nas jednak nie pożary są największym problemem, a susza. 65 firm w stalowolskiej strefie przemysłowej musiało wstrzymać dostawy wody z powodu zbyt niskiego poziomu SAN-u. Dalszy pobór wody mógłby zagrozić utrzymaniu przepływu w rzece. Zdaniem hydrologów to efekt chronicznej suszy występującej w wielu regionach Polski, której opady deszczu z ostatnich dni nie były w stanie poprawić. Ben O'Connor.
7: Zdaniem hydrologa SGGW Mateusza Grygoruka ostatnie opady deszczu to za mało, by uporać się z trwającą w Polsce suszą.
8: To nie zmienia nic, gdy spojrzymy na ostrzeżenia Państwowego Instytutu Geologicznego albo Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Widzimy cały czas ostrzeżenia przed suszą. Państwowy Instytut Geologiczny pokazuje wciąż fragmenty południowej, południowo-wschodniej, wschodniej Polski, które są w stanie permanentnej niżówki hydrogeologicznej, czyli to już jest takie ostatnie stadium suszy.
7: Klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Bogdan Chojnicki w ochłodzeniu widzi jednak osłonę przed kryzysem, z jakim mierzą się Francja czy Hiszpania.
9: To takie dość chłodne północne powietrze, ono sprawiło, że w Polsce oczywiście było cieplej, bo uderzenie tej masy afrykańskiej zadziałało, natomiast to nie były rekordowo wysokie temperatury. I dobrze, to jest pewnego rodzaju zabezpieczenie naszego krajobrazu przed naprawdę niebezpiecznymi zdarzeniami.
7: Hydrolodzy szacują, że aktualnie suszą objętych może być nawet 65% Polski. Benedykt O'Connor, TOK FM.
3: Niemal 200 dzikich zwierząt rocznie, ptaków i ssaków, trafia do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Jelenia Góra w Borach Tucholskich. To pierwszy w Kujawsko-Pomorskim taki ośrodek prowadzony przez Lasy Państwowe. Leśnicy i weterynarze leczą tu złamane skrzydła lub opiekują się porzuconymi maluchami. Satysfakcja jest ogromna, nie ukrywa leśnik Hubert Cienowski.
10: W tym roku trafił do nas po raz pierwszy rybołów. To już naprawdę jest coś bardzo rzadkiego. To jest 45, maksymalnie 50 par w Polsce. Dzięki tutaj współpracy trzech nadleśnic udało się rybołowa, który wypadł z gniazda po ataku jastrzębia, podjąć z ziemi. Trafił do nas, miał taką małą ranę, opatrzył weterynarz i też super we współpracy z Komitetem Ochrony Orłów udało się mu znaleźć dzikie gniazdo, gdzie podłożyliśmy go do pary rybołowych, które miały swojego jednego pisklaka, więc satysfakcja wtedy jest jeszcze większa.
3: W lipcu leśnicy wypuścili też na wolność bielika, znalezionego niedaleko Włocławka. Dwa medale wywalczyła nasza reprezentacja na rozgrywkach w Oklahomie w Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym. Jako pierwszy srebro zdobył Michał Pasiut, po brąz w Kanadyjce popłynęła Klaudia Zwolińska.
11: Bardzo się cieszę. Już od, nie wiem, 4 lat z rzędu przywożę medale z najważniejszych startów, więc no jestem poziom utrzymany. Jak to dotrzymam do Igrzysk Olimpijskich, to będzie tylko lepiej, a cały czas robię ten postęp, cały czas się stabilizuję.
3: Mistrzostwa Świata w slalomie to jedna z dwóch najważniejszych kajakowych imprez w tym roku. Kolejna pod koniec sierpnia będzie w Poznaniu, gdzie o medale Mistrzostw Świata powalczą specjaliści w sprincie. W niedzielę do kraju wróci upał. Tylko na północnym zachodzie mogą się pojawić przelotne opady deszczu, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską możliwe są również burze. Maksymalnie od 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Chłodniej będzie tylko nad morzem od 19 do 24.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: To jest sobotni poranek TOK FM. Będziemy z Państwem od 7 do 9. Program wydaje Magdalena Sikoń. Poranek realizuje Michał Brodowski, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Co dziś przed nami? Za moment sobotni przegląd prasy zagranicznej. Zaraz potem w studiu Dorota Romanowska i rozmowa o rocznicy wynalezienia in vitro, jednej z najbardziej przełomowych technologii w historii medycyny. Po 7.40 o tym, kim są i w co wierzą szefowie gigantów technologicznych tacy jak Elon Musk, Peter Thiel i Mark Zuckerberg, będę gościła w studiu publicystę i eksperta Krzysztofa Kornasa. Tuż po 8.00 o przyszłości Francuskiej Republiki i szansach Marie Le Pen, która jest główną kandydatką w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, o tym rozmowa z profesor Katarzyną Kubuj. A po 8.20 dwaj świetni eksperci do spraw międzynarodowych, Bartłomiej Kot i Janusz Reiter, podsumują ze mną ten tydzień i wydarzenia na świecie. A teraz zapraszam już na sobotni autorski przegląd prasy zagranicznej. Zaczynamy od kolejnej wojny, tym razem handlowej. Financial Times pisze o tym, że USA nałożyły nowe cła na 60 krajów. Tytuł tekstu w brytyjskim dzienniku: Donald Trump odbudowuje mur celny, który na początku roku zburzył mu Sąd Najwyższy USA. Wczoraj Waszyngton tuż po wygaśnięciu poprzednich 10% globalnych ceł nałożył na głównych partnerów handlowych nowe opłaty. Teraz między innymi Wielka Brytania, Meksyk, Unia Europejska, Japonia, Tajwan i Korea Południowa borykają się ze stawkami celnymi od 10 do 12,5%. Trump wykorzystuje nowe narzędzia po wygaśnięciu poprzednich, aby uzyskać swoją sztandarową politykę, nawet po tym, gdy Sąd Najwyższy orzekł, że cła nałożone w zeszłym roku były nielegalne. Po tamtej decyzji prezydent USA wprowadził globalny system taryfowy, opierając się na ustawie, która zezwala na pobieranie ceł jedynie tymczasowo. Więc opłaty wygasły właśnie w tym momencie, wczoraj w piątek 24 lipca. Dziś jako nową podstawę prawną administracja podała ustawę, która pozwala karać kraje, które według Waszyngtonu importują towary wytworzone z użyciem pracy przymusowej. Trump po raz kolejny szuka jakiegokolwiek upoważnienia do utrzymania ceł. Powołanie się na przepisy o pracy przymusowej trudno traktować poważnie, powiedział Financial Times Richard Neal, demokratyczny polityk zasiadający w Kongresowej Komisji do Spraw Handlu. Financial Times przypomina, że już wcześniej, w tym tygodniu, w poniedziałek, prezydent Trump obłożył gigantycznie wysokimi cłami w wysokości 50% niektóre towary z Kanady, a w zeszłym tygodniu nałożył 25% cła na wiele brazylijskich towarów. I zostajemy w temacie nowej wojny handlowej. Tym razem zaglądam do niemieckiego dziennika Die Welt, który dosadnie komentuje nową gospodarczą ofensywę Trumpa. Tytuł tekstu: akt desperacji Trumpa, decyzja o nowych cłach wywołała oburzenie nawet wśród Amerykanów. Prezydentowi grozi gorzka porażka. Jak przypomina Jan Klaut, korespondent Die Welt w Nowym Jorku, w lutym Sąd Najwyższy USA orzekł, że większość ceł nałożonych przez prezydenta była nielegalna. Jak gdyby nigdy nic, Trump postanowił zrobić dokładnie to samo, zaczynając nową wojnę handlową. Tym razem naraża się na kolejną batalię sądową i kolejną porażkę. Wściekli amerykańscy przedsiębiorcy prawdopodobnie mu tego nie darują, komentuje Die Welt. Po przegranej sprawie przed Sądem Najwyższym USA administracja Trumpa musi teraz zwrócić dochody z wcześniej pobranych opłat. Niektóre przepisy, które wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym, są zresztą wątpliwe z prawnego punktu widzenia. Na przykład w Kanadzie obowiązuje już ustawa wyraźnie zakazująca importu towarów wytworzonych w wyniku pracy przymusowej, a mimo to Trump zastosował cła właśnie pod takim pretekstem. Również w Unii Europejskiej już od przyszłego roku ma wejść w życie oficjalny zakaz importu takich towarów. Oburzenie jest ogromne, nie tylko za granicą, ale także w samych Stanach. Trump nadal forsuje swoją agendę celną. W 2025 zarówno grupa małych przedsiębiorców, jak i Sojusz Stanów złożyły pozew przeciwko administracji i wygrały sprawę. Więc jest całkiem możliwe, że już za kilka miesięcy Trump ponownie poniesie poważną porażkę w kwestii ceł, komentuje niemiecki Die Welt. I jeszcze ciekawy komentarz do tego, co się dzieje w Financial Times. Wojna handlowa Trumpa zmienia się z wymuszeń w blokadę. Choć wszyscy skupiają się na wysokich cłach, to jak pisze Patrick Fullis, najważniejsza zmiana dokonuje się gdzie indziej. W zaciętej walce o infrastrukturę globalizacji. Przez 18 miesięcy Ameryka starała się pobierać od krajów wyższe opłaty za dostęp do swoich usług i do swojego rynku. Teraz odstrasza i karze tych, którzy szukają alternatyw. Mówiąc językiem Doliny Krzemowej, Ameryka przechodzi od monetyzacji użytkowników do zamykania ich w swoim systemie. A gdyby użyć terminologii antymonopolowej, to przechodzi od podnoszenia ceł do wykluczania konkurencji. A gdyby powiedzieć to w slangu mafijnym, pisze Patrick Fullis, przechodzi od wymuszeń do groźby uderzenia w tych, którzy próbują zrezygnować z ochrony. Autor uważa, że błędem jest postrzeganie drugiej kadencji Trumpa jako powrotu do protekcjonizmu z lat 30. XX wieku. Zamiast tego najlepiej opisać ją jako projekt, który ma zapewnić, że Stany Zjednoczone dostaną zapłatę za usługi, które jako supermocarstwo świadczą światu. Te usługi to rynki finansowe i waluta, sieci technologiczne, dostęp do ogromnego rynku konsumentów oraz gwarancje dotyczące broni i obronności. To nowy nacjonalizm, który zakłada, że w epoce cyfrowego kapitalizmu Ameryka będzie generować z zagranicy tylko małą część dochodów i kapitału z towarów. Administracja podniosła cła i zażądała od krajów przystąpienia do inwestycji, do zakupów zbrojeniowych oraz do zwiększenia ilości amerykańskich technologii. Czasami po wyższych cenach. W tym tygodniu Ameryka poruszyła nawet kwestię sprzedaży technologii broni jądrowej Arabii Saudyjskiej. Jednocześnie obniża swoje koszty, zmuszając sojuszników do płacenia za obronność i zmniejszając swoje zobowiązania wobec Ukrainy, NATO i Tajwanu. Jeśli kraje odmówią tych nowych warunków, mogą zostać pozbawione usług. Dostęp do nowych technologii nie jest już gwarantowany. W czerwcu cudzoziemcy zostali tymczasowo wykluczeni z dostępu do modeli AI firmy Anthropic. Częściowo, jak pisze autor w FT, ta strategia działa. Jednak, jak przypomina, nieuniknionym efektem ubocznym nacisków na klientów jest ich oburzenie i szukanie innych opcji. Wiele krajów realizuje politykę utrzymania dostępu do usług amerykańskich, jednocześnie inwestując w alternatywne rozwiązania, od płatności po obronę powietrzną. Na koniec autor przypomina, Europa ma własne projekty dotyczące przestrzeni kosmicznej, pieniądza cyfrowego i obrony powietrznej, które mają ruszyć w ciągu najbliższych 5 lat. Podobne wysiłki są podejmowane w Azji. Jeśli się powiodą, czy Ameryka będzie dążyć do ich zablokowania, to będzie o wiele poważniejszy krok niż nałożenie ceł. Co innego prosić znajomych o zapłatę, a co innego zabronić im szukania alternatyw. I jeszcze zapraszam Państwa na kilka recenzji z kilku zagranicznych tytułów, które rozpisują się o filmie Odysea. Ekranizacja eposu Homera idzie jak burza przez kina światowego, przez światowe kina, zagarniając masę pieniędzy. Film zarobił 264 miliony dolarów tylko w premierowy weekend. U jednych budzi entuzjazm, u innych słowa krytyki. Jeszcze przed premierą Odysea wywołała burzliwe dyskusje. Głośno było o decyzjach castingowych, o projektach dekoracji czy pancerza, a także o pomyśle, by postacie posługiwały się współczesnym językiem i mówiły z amerykańskim akcentem. Jednak już po premierze większość krytyków chwali filmową wizję Nolana, grę Matta Damona i czytelne aluzje do współczesności, epoki wojen i kryzysu zachodniej cywilizacji. Ale nie wszystkim film się podoba. Na przykład miliarder, właściciel Tesli i portalu X Elon Musk w rozmowie z redaktorką naczelną The Economist skrytykował film za odstępstwa od homerowego oryginału i ogłosił, że jego narzędzia AI w przeciągu roku wytworzą lepszą wersję. Są też poważniejsze głosy. Film skrytykowała m.in. profesor Emily Wilson, tłumaczka Odysei, która w wywiadzie dla telewizji ABC News, zakwestionowała brak bogów Zeusa i Posejdona. Wizję Nolana uznała za zbyt sentymentalną. Z kolei pisarz Daniel Mendelsohn na łamach New York Review narzekał, że w filmie Nolana Odysseuszowi brakuje sprytu, humoru i przebiegłego uroku. To był sobotni przegląd prasy zagranicznej. To jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. Dokładnie 25 czerwca 1978 roku urodziło się pierwsze dziecko poczęte z in vitro. Urodziła je Brytyjka, była to Brytyjka Louise Brown. To jedna z najbardziej przełomowych technologii w historii medycyny i o tym, jak zmieniła nasz świat, porozmawiam z Dorotą Romanowską, świetną dziennikarką zajmującą się medycyną, odkryciami naukowymi, wieloletnią szefową działu nauka w tygodniku Newsweek Polska. Dzień dobry, Doroto.
13: Dzień dobry.
12: To odkrycie in vitro i pierwsze udane zastosowanie tej metody miało miejsce pod koniec lat 70. Od tamtego czasu na pewno w nauce dużo się zmieniło, ale te dzisiejsze metody to wciąż rozmaite wariacje na temat tej metody wtedy zastosowanej pół wieku temu. Powiedz krótko, na czym ta metoda polega?
13: Bardzo krótko, to bardzo, bardzo prosta z punktu widzenia laika metoda. Wystarczy pobrać komórkę jajową od kobiety, dostarczyć do niej plemnik i czekać, aż się zacznie rozwijać zarodek. Jak ten zarodek już się rozwija i wydaje się, że wszystko jest okej, to umieścić z powrotem w organizmie kobiety. No, wydaje się banał.
12: Wydaje się banał, ale wtedy, kiedy brytyjski fizjolog Robert Edwards z Uniwersytetu w Cambridge no, wynalazł tą metodę i potem dostał za to Nagrodę Nobla, to było duże wydarzenie, właściwie szok i w świecie medycznym, i w wielu społeczeństwach, w mediach na pewno. U nas takim pionierem tej metody był profesor Marian Szamatowicz, szef zespołu lekarzy z Białegostoku. I on i jego zespół doprowadzili do pierwszego w Polsce narodzenia dziecka poczętego metodą in vitro. Dlaczego udało się właśnie tam, w Białymstoku?
13: Tak zastanawiając się, wydaje mi się, że Białystok był daleko od Warszawy. W związku z tym cisza, spokój, nie było błysku fleszy i w związku z tym można było tam po cichutku pracować. Ale może wspomnę tylko, że w Centrum Zdrowia Dziecka, czyli w podwarszawskim Międzylesiu, też przygotowano się do tego zabiegu. W prasie, która wtedy się ukazywała, no bo nie było mediów społecznościowych, pojawiły się informacje, że to dziecko już lada moment przyjdzie na świat i nie wychodziło, a tam myślę, że po cichutku w Białymstoku się udało. Poza tym profesor Szamatowicz był wybitnym specjalistą, jest wybitnym specjalistą i jest wspaniałym człowiekiem, który ma niezwykłą wiedzę i fantastyczną, wspaniałe emocje i empatię w stosunku do pacjentek, więc myślę, że on też bardzo chciał pomóc kobietom.
12: Znalazłam takie dane w raporcie opublikowanym w 2023 roku przez Światową Organizację Zdrowia, że około 17%, czyli 1 na 6 osób dorosłej populacji na całym świecie doświadcza problemu niepłodności. W Polsce problem ten dotyka ponad 2 milionów ludzi, jak się szacuje. Jakie są najczęstsze przyczyny niepłodności?
13: Wiesz, one się zmieniają w ciągu tych lat ostatnich. Coraz więcej się mówi o tym, że u kobiet to jest endometrioza i różnego rodzaju zaburzenia hormonalne. No i jest jeszcze, a u mężczyzn z kolei, no to nieprawidłowe plemniki, nieprawidłowe pod różnym względem. Natomiast tak naprawdę wszyscy mówią, że coraz większą rolę odgrywają czynniki środowiskowe. I my dokładnie nie wiemy, co w tym środowisku zaburza.
12: cywilizacyjne również, prawda?
13: Tak, tak. To wszystko, co wokół nas się dzieje, ten świat, który nas otacza, nie sprzyja najwyraźniej płodności.
12: To, co chyba ważne, bo wydaje mi się, że ciągle to jest temat tabu, że przyczyny niepłodności są rozdzielone na obie płcie właściwie porówno. I wiele przypadków jest w ogóle niezidentyfikowanych. Więc warto powiedzieć, że to nie jest problem, który dotyka kobiety, które nie mogą zajść w ciążę, prawda?
13: Absolutnie. Poza tym, wiesz, też coraz częściej mówi się, że są przyczyny idiopatyczne, w związku z tym nie wiadomo, co tak naprawdę powoduje. Ja rozmawiając z różnymi rodzicami, którzy doczekali się dzieci in vitro, na przykład mają taką sytuację, że pierwsze dziecko jest in vitro, a drugie już się urodzi, jest poczęte i rodzi się w sposób całkowicie naturalny. Więc to też pokazuje, jak my niewiele wiemy o tym, co się dzieje w organizmie i kobiety, i też jak te plemniki się zachowują.
12: Mówiłaś na początku, że metoda in vitro, właściwie łatwo można o niej opowiedzieć, ale do dzisiaj dla wielu osób niepłodność i wykonywany w jej konsekwencji zabieg in vitro to jest bardzo trudne doświadczenie. Dlaczego?
13: Dlatego, że najpierw kobieta musi przejść bardzo długi proces stymulacji, tak żeby produkowała w jednym cyklu więcej komórek jajowych niż to jest w sposób...
12: Hormonalnej, tak?
13: Tak, stymulacji hormonalnej, więcej komórek jajowych i potem... A potem jest ten stres i ta niepewność, czy te zarodki, które uzyskają naukowcy potem na tym słynnym szkiełku, czyli in vitro, rzeczywiście rozwiną się prawidłowo, czy będzie można je podać kobiecie, czy one się tam zagnieżdżą i wreszcie, czy dojdzie, rozwinie się ciąża, rozwinie się dziecko, no i czy to dziecko przyjdzie na świat, więc tyle stresów i tyle niepokojów, już pomijając te wszystkie medyczne procedury, serię badań, które przechodzi kobieta i mężczyzna, żeby sprawdzić, co tak naprawdę w ich organizmie nie działa.
12: Wciąż w Polsce jest dużo uprzedzeń wobec tej metody leczenia niepłodności, chociaż jak mówimy, w Polsce dokonuje się tych zabiegów od 1987 roku. Wiele osób mówi, że to niebezpieczny eksperyment, że to igranie z naturą, że zabawa w Pana Boga. Czytałam taki tekst w Tygodniku Powszechnym, który pisze autorka o przypadkach, gdy w mniejszych miejscowościach szczególnie in vitro przynosi takie duże ryzyko stygmatyzacji i rodziców, ale też dziecka. I cytują jedną z matek, która usłyszała, jak sąsiad mówi do kolegi szeptem niby: mam jeszcze trochę kasy, to może sobie fund na takiego dzieciaka. Albo jak wytyka się ludzi palcami i mówi ją: no patrzcie, normalnie wygląda, przecież jest z próbówki. Czy ty, jako dziennikarka, która zajmuje się tym tematem, widzisz jakąś zmianę społeczną w tym temacie?
13: W związku z tym, że tych dzieci jest coraz więcej na świecie, te dzieci już mają po kilkanaście ładnych lat, a nawet więcej, one są wśród nas. Wiele tych dzieci i rodziców mówi otwarcie, łącznie ze znanymi osobami. I myślę, że to zaczyna być trochę taką, nie chcę powiedzieć powszechnością, ale my żeśmy się troszeczkę oswoili, mówiąc brzydko, z tym, że dzieci z in vitro są wśród nas. I to powoduje, znaczy ja mam wrażenie, że coraz więcej, po prostu te dzieci są takie same jak wszystkie inne dzieci. I my to widzimy i wszyscy ludzie to też widzą, więc zaczyna być to po prostu takie, no...
12: Oswojone.
13: Tak, fajne dziecko. Mogę jeszcze tylko jedną rzecz dodam, że ta pierwsza Louisa Brown, o której powiedziałaś, ona urodziła dziecko w sposób całkowicie naturalny, więc to też pokazuje, że te dzieci niczym się nie różnią i mogą mieć własne dzieci.
12: Mhm. Ja też przypominam sobie, że wiele osób znanych, szczególnie znanych kobiet, mówi o swoim doświadczeniu z in vitro i w Polsce są wśród nich Małgorzata Rozanek-Majdan, tenisistka Magdalinet, Bogna Sforowska i także takie no, super znane osoby światowe, jak paraprezydencka USA Michelle i Barack Obamowie. Czy według ciebie właśnie no, historie takich bardzo znanych i popularnych osób jakoś normalizują ten temat?
13: Zdecydowanie tak. A poza tym jeszcze, wiesz, cały czas są prowadzone badania naukowe, które te dzieci oceniają, sprawdzają, porównują z dziećmi poczętymi w sposób naturalny. I w związku z tym okazuje się, że nie ma żadnej różnicy. One wcale nie chorują, one niczym się nie różnią, rozwijają się prawidłowo, a nawet czasami lepiej niż dzieci naturalne, bo są takie wychuchane, dopieszczone i cały czas pod pod kontrolą, czy rzeczywiście wszystko z nimi jest w porządku?
14: Od 2024 roku, już prawie dwa lata, działa rządowy projekt refundacji in vitro i jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w ramach tego rządowego programu leczenia niepłodności uzyskano prawie 30 tysięcy ciąż klinicznych. Mhm. Dzięki temu na świat przyszło już ponad 15 tysięcy dzieci i to jest tyle, jak sobie wyobrazimy, ile to jest 15 tysięcy, ile ma mieszkańców Bochnia albo Cieszyn. No to jest dużo, bo w Polsce mierzymy się też z kryzysem demograficznym. Jak oceniasz ten program?
13: Nie, no fantastycznie, bo to nie tylko jest te 19 tysięcy, czy 15 tysięcy, no bo to się cały czas, te dzieci się rodzą, ale też zobacz, ile to jest radości, ile tych rodzin, które przez tyle lat nie mogły doczekać się własnego potomstwa, cierpieli, zastanawiali się, co dalej, czy w ogóle nie rozpadnie się ich związek, bo tak bardzo pragnęli jednak, żeby to dziecko się pojawiło i nagle się pojawia i jest super, fantastycznie, więc to też chyba ważne.
14: To prawda. Naukowcy cały czas pracują nad nowymi metodami walki z niepłodnością. Potrafią już tworzyć sztuczne komórki jajowe i plemniki,

0: z tego punktu widzenia to jest bardzo ważne rozstrzygnięcie. W dodatku prezydent w drugiej połowie, szczególnie jeżeli nie może po raz kolejny kandydować, jest traktowany jako lame duck. No, to jest taka jest natura rzeczy. Czy tak? No, ale to może być albo wzmocnione przez właśnie nieprzyjazny mu kongres, albo może być to osłabione, jeżeli on ma istotny wpływ na ten kongres. Także to jest również dla jego prestiżu niesłychanie ważna sprawa.
1: Kulawa kaczka. Czy jest w ogóle dyskusja wśród amerykańskich elit o tym, że Donald Trump i ruch MAGA, jego wyborcy, będą próbować w jakiś sposób manipulować tymi wyborami?
2: Znaczy,
1: Bartosz Kot,
2: jeżeli można uznać za manipulację już obecnie to, co się dzieje, jeżeli chodzi o gerrymandering, czyli taki sposób dobierania okręgów wyborczych, żeby promowały one kandydatów jednej partii, no to się dzieje tak na poziomie stanowym już dzisiaj. Co prawda demokraci mają przewagę. Mówimy teraz, jeżeli chodzi o gerrymandering, to o Izbę Reprezentantów, bo akurat jeżeli chodzi o Senat, to nie ma takiego znaczenia. Jeżeli mają przewagę w takim, powiedzmy, ogólnym rozrachunku wyborczym, no to sposób ukształtowania tych okręgów mógłby wypromować bardziej kandydatów Partii Republikańskiej i nadmiernie ich po prostu dać im przewagę w wyniku wyborów, przeliczeń.
1: W studiu Bartłomiej Kot, Aspen Institute i Janusz Reiter, Centrum Stosunków Międzynarodowych. To jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, a w studiu komentatorzy jeszcze raz Bartłomiej Kot, Aspen Institute. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: I Janusz Reiter, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Rozmawialiśmy już o Bliskim Wschodzie, a teraz chciałabym się na ten wschód bliższy przenieść, czyli do Rosji i porozmawiać chwilę o tym tygodniu na wojnie w Ukrainie. Wydaje się, że po kilku tygodniach rosyjska letnia ofensywa ugrzęzła, te granice frontowe się mało przesuwają. Tymczasem widzieliśmy, jak Ukraina uderzyła i na Morzu Azowskim, i udało się sparaliżować drogi i komunikacji, ale też infrastrukturę na Krymie. Ukraińskie drony uderzały też regularnie w instalacje przemysłowe w bardzo głębokich rejonach Rosji. Właściwie dzisiaj w całym kraju 80% terenu Rosji odczuwa niedobory paliwa. Więc wydaje się, że nawet sami Rosjanie czują już, że wojna przeszła na ich terytorium i czują kryzys. Ja zacytuję najnowsze dane Wszechrosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej, które to jest rządowe centrum, więc możemy mieć duży dystans, ale w lipcu poparcie dla Putina wynosiło 65%. Z kolei, i to jest nisko jak dla tej sondażowni, z kolei 23% Rosjan otwarcie nie aprobuje jego działań jako prezydenta. To też jest bardzo znaczące. Mówimy cały czas o Rosji. Podobne wyniki przynoszą niezależne rosyjskie ośrodki badania opinii, takie jak Centrum Lewady czy Fundacja Opinii Publicznej. Jak waszym zdaniem wygląda dzisiaj sytuacja wojenna z punktu widzenia władz Rosji i Władimira Putina? Janusz Reiter.
0: Rosja to jest wielki kraj i myślę, że to jeżeli się porównuje Rosję z jakimiś krajami europejskimi, to trzeba pamiętać o tej wielkości. To jest w dodatku kraj, w którym mechanizmy demokratyczne nie działają, więc pytanie jest takie, czy zbliża się taki moment, w którym Putin może stracić swoją legitymizację. Ta legitymizacja ma wiele źródeł. Jednym z tych źródeł jest poczucie dumy z Rosji jako mocarstwa, wielkiego mocarstwa, jako imperium. I też poczucie takie przekonanie, że Rosja jest otoczona, osaczona i musi się bronić przed nieprzyjaciółmi, szczególnie oczywiście Zachodem, a Putin tą obroną zawiaduje. Otóż nie wiem, czy źródła tej legitymizacji już wyschły, bo wysychają, nie wyschły. Nie wiem, czy one wysychają. Ukazał się kilka dni temu w Gazecie Wyborczej

0: taki esej Wiktora Jerofiejewa, który jest pod tym względem taki dosyć przygnębiający, ponieważ on właściwie to jest taki fatalizm, który się tam uwidacznia w tym tekście. Ja to rozumiem, ale z drugiej strony oczywiście nie uważam, że to może prowadzić do wniosku, że no Rosja jest jaka jest i się to nie zmieni. Polityka musi starać się wpływać na zachowanie Rosji, musi starać się, polityka Zachodu musi starać się podnosić koszty tej wojny dla Putina i oczywiście również dla społeczeństwa. W którym momencie to da efekt polityczny taki, który spowoduje zmianę? Ja tego oczywiście nie wiem. Być może jesteśmy od niego oddaleni. A problem polega na tym, że czas niekoniecznie działa na korzyść Ukrainy. Ukraina ma w tej chwili ten swój moment, to jest pewne. Ale jeżeli zabraknie jej środków obrony, czyli broni zabraknie, a tej broni, tę broń dostarczają jej państwa zachodnie. Już mówiliśmy w poprzedniej części o tym, że wojna w Iranie spustoszyła amerykańskie magazyny broni. W europejskich magazynach broni jest jej za mało. To jest poważny problem dla Ukrainy. Zbliża się zima, to nie będzie też łatwy moment dla Ukrainy, dlatego ten obraz nie jest jednoznaczny.
1: Do Ukrainy jeszcze wrócimy, ale pan ambasador wymienił kilka czynników, które podnoszą te koszty prowadzenia wojny dla Rosji. To, że dla społeczeństwa to jest odczuwalne, to widzimy. Widzimy też chociażby na takich komunikatorach jak Telegram, gdzie możemy przeczytać, jakie są prawdziwe nastroje Rosjan. Ten brak paliwa, ograniczenia dostępu do internetu, do nawet telefonii komórkowych, ale też po prostu brak pieniędzy na prowadzenie wojny. No to są te rosnące koszty, jakie musi ponosić Rosja. Co musi się stać takiego, żeby Putin uznał, że tej wojny mu się nie opłaca dalej prowadzić?
2: To jest trochę pytanie o to, o co się dzisiaj toczy ta walka już w tym roku tej wojny. Jak rozpoczęły się negocjacje, w których zaangażowali się Amerykanie, to mieliśmy świadomość tego, że w zasadzie obie strony pokazały swoje czerwone linie dość otwarcie. Zresztą Europejczycy też pokazali mniej więcej, gdzie dzisiaj widzą zakończenie tej wojny. I proszę zauważyć, że w zasadzie to, co było kluczowe, to jest pewne uznanie, że jeżeli chodzi o terytoria, które są okupowane dzisiaj przez Rosję wschodniej Ukrainy, zdolności ofensywne Ukrainy mają po prostu swoje ograniczenia. Dzisiaj to, co Ukraina jest w stanie zrobić, co robi pomimo ogromnej oczywiście potencjału kreatywności właśnie podejmowania ataków w głąb Rosji, to jest uświadomić Władimirowi Putinowi, że ta wojna, czy kontynuowanie jej dzisiaj na tych warunkach, których ona jest toczona, jest po prostu bez sensu, że nie jest w stanie już dobyć kolejnych kilometrów kwadratowych ziemi ukraińskiej, a nawet to, co posiada, jest po prostu zagrożone, jeżeli chodzi o utrzymanie tego. I od tego rozpocząć negocjacje na poważnie. Negocjacje, w których Rosja jednak uzna także, że jest w stanie zaakceptować jakiegoś rodzaju warunki brzegowe, zejść ze swoich, powiedzmy, elementów, które stawia jak dzisiaj jako czerwone linie. Nie oznacza to w moim odczuciu, niestety, że będziemy świadkami ogromnej ofensywy, która doprowadzi do odbicia terytoriów wschodniej Ukrainy, chociażby ze względu na to, że dzisiaj armia ukraińska, pomimo nabywania ogromnych zdolności, jeżeli chodzi o właśnie uderzenia w głąb Rosji, no nadal mierzy się z tym problemem, który już jest zgłaszany praktycznie od w zasadzie końca pierwszego roku wojny, czyli braku siły żywej, braku po prostu żołnierzy, którzy są potrzebni do tego, żeby jednak postawić swoją nogę na odbijanych terytoriach. Drony, zdolności uderzeń w głąb Rosji, to są czynniki podnoszenia albo w przypadku dronizacji pola walki, zamrażania w zasadzie linii frontu, albo w przypadku uderzeń w głąb Rosji, podnoszenia właśnie tego politycznego kosztu dla Putina. No i jednak też trzeba uznać jedną rzecz, jakby rosyjska gospodarka ma pewną zdolność adaptowalności, tak? Dzisiaj Putin już tory tej gospodarki przełożył na tory wojenne, ona produkuje na potrzeby wojenne, to też pokazuje, że dużym problemem politycznym dla Putina będzie odwrócenie tej sytuacji, w której dzisiaj jest, czyli przywrócenie w zasadzie gospodarki rosyjskiej na tory pokojowe. Też to jest uzależnione przecież od wyniku tych negocjacji, na ile Rosja zostanie odmrożona, na ile będą sankcje zniesione, na ile dojdzie do powrotu do handlu z Rosją, także na przykład państw europejskich. Jak wiemy, nie ma ku temu dzisiaj zgody, ale nadal są niestety państwa jak Indie chociażby, które są otwarte do handlu z Rosją, które na przykład w sytuacji, o której pani redaktor wspomniała, czyli tego niedoboru ropy na rynku rosyjskim, w zasadzie zapewniają Rosji tę kroplówkę. Więc no, ta sytuacja jest naprawdę skomplikowana, wielowektorowa i ma ten wymiar globalny. To, co dzisiaj jest istotne, to jest to, żeby maksymalizować nacisk polityczny i nacisk gospodarczy przede wszystkim na Putina, bo to realnie pozwoli Rosji, znaczy zmusić nas, Rosję, do tego, żeby na poważnie zaangażowała się w proces negocjacyjny, a niestety tam dzisiaj jeszcze nie jest.
1: Mówiliśmy dzisiaj o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o wojnie Rosji w Ukrainie, ale ten tydzień przyniósł też kolejne sygnały, że my, Zachód, kraje natowskie, ale również w tym Polska, możemy odczuć rodzaj prowokacji, ataku hybrydowego. Czego możemy się spodziewać, jak się do tego przygotowywać? Janusz Reiter.
0: No, po pierwsze, myślę, że ta rozmowa, która się w tej chwili toczy, jest częścią pewnej strategii, która się sprawdziła kilka lat temu, kiedy Amerykanie szczególnie mówili otwarcie, publicznie o tym, co wiedzą ze źródeł wywiadowczych, a mianowicie na temat zamiarów Rosji. W ten sposób również prowokacji rosyjskich planowanych w Ukrainie. W ten sposób Amerykanie uprzedzali rosyjskie działania zaczepne i w jakimś sensie je uniemożliwiali, przynajmniej neutralizowali ich skutki. I myślę, że coś podobnego się w tej chwili dzieje i to jest bardzo słuszne. Sensem tego jest uwrażliwienie opinii publicznej i to jest bardzo ważne. No oczywiście, tylko trzeba powiedzieć sobie jedno, że u nas szczególnie powodzenie tej całej kampanii zależy w dużej mierze od tego, na ile obywatele będą ufali swojemu państwu. Bo to nie chodzi już tylko o taką czy inną partię, chodzi o państwo. Otóż pod tym względem my nie jesteśmy najlepsi w Europie. Państwa północy, państwa skandynawskie mają znacznie wyższy poziom zaufania do państwa. Kiedyś, pamiętam, rozmawiałem z kimś na temat tego, dlaczego się udały kampanie antyalkoholowe w Szwecji, a nie udały się w Rosji. I ktoś powiedział mi wtedy bardzo słusznie, dlatego się udały w Szwecji, że tam ludzie ufają państwu, a w Rosji się nie udały, ponieważ te kampanie prowadziło państwo, a Rosjanie oczywiście państwu swojemu nie ufają. My nie jesteśmy ani po stronie, ani nie jesteśmy Rosją w tym sensie, ani Szwecją, ale gdzieś w środku jesteśmy. A dzisiaj potrzebny jest pewien minimalny poziom zaufania do państwa po to, żeby ludzie się nie tylko bali, bo nie o to chodzi, żeby się bać. Nie ma powodu, żeby się bać. Trzeba się zachować odpowiedzialnie. A to zachowanie odpowiedzialne to jest coś, co musi państwo organizować.
1: Duża też obawa przed dezinformacją o tym, żeby Rosja chce wywołać taki efekt, że ten atak doszedł, że ten atak nastąpił ze strony ukraińskiej. Bartłomiej Kot.
2: Znaczy, jeżeli popatrzymy na sposób przeciwdziałania dezinformacji, tak, to takie komunikowanie strategiczne, to znaczy wiemy, co robicie, nie róbcie tego, jest oczywiście jedną z takich podstaw, powiedzmy, odstraszania przeciwnika od podjęcia pewnych działalności, w szczególności o charakterze hybrydowym. Rosja ma dzisiaj pełną świadomość tego, że w otwartej konfrontacji zbrojnej z NATO nie ma szans zwyciężyć w tej wojnie. Natomiast może oczywiście i robi to, stara się dezintegrować właśnie solidarność społeczną, stara się dezintegrować nasze zaufanie do państwa, stara się dezintegrować nasze zaufanie do sojuszników. No takie są cele dzisiaj tej dezinformacji rosyjskiej przede wszystkim i to oczywiście obejmuje także to zaufanie Polaków do Ukraińców, Ukraińców do Polaków. To, na co trzeba zwrócić dzisiaj niestety uwagę, jeżeli patrzymy na to w tak szerzej, to jest, że te działania hybrydowe rosyjskie, one są, powiedzmy, na tym pułapie, na którym akceptowalności jeszcze po naszej stronie, że my wiemy, co oni robią, staramy się temu przeciwstawiać. Natomiast niestety ja się obawiam sytuacji, w której działania, które Rosja podejmuje, wymkną się im spod kontroli.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejsze komentarze międzynarodowe. Bartłomiej Kot, Aspen Institute. Dziękuję bardzo za wizytę w studio.
2: Dziękuję.
1: I Janusz Reiter, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Również bardzo dziękuję za komentarze.
0: Dziękuję.
1: My w poranku już się żegnamy. Program wydawała Magdalena Sikoń, realizował go Michał Brodowski i ja się żegnam, Aleksandra Karasińska. Do usłyszenia za tydzień.
3: To jest powtórka.

0: mamą Henryka urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
1: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
2: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
0: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Rosja grozi kolejną serią niszczycielskich ataków na Ukrainę. Ostrzega przed nimi Wołodymyr Zełenski. Amerykanie mogą utknąć w Iranie na tak długo, jak utknęli w Iraku, ostrzega ekspert na antenie Tok FM. Nasi strażacy ruszają na pomoc Hiszpanom. Kraj walczy z falą pożarów. Marietta Wiśniewska, informacje Tok FM. Przywódca Kazachstanu zaapelował do Władimira Putina, że wojna na Ukrainie powinna się zakończyć, informacje podała agencja AFP. A tymczasem w najbliższych godzinach Rosja może przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę, ostrzega przed nim prezydent Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane wywiadowcze i ustalenia sojuszników. Więcej na ten temat wie reporter Tok FM Cezary Jaszczyk.
5: Wołodymyr Zełenski zaapelował do mieszkańców o wyjątkową ostrożność i niebagatelizowanie alarmów lotniczych. Z danych wywiadowczych i od naszych partnerów wiemy, że Rosjanie przygotowali rakiety do nowego zmasowanego ataku na Ukrainę. Proszę, dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Zwracajcie uwagę na sygnały alarmu powietrznego. Zełenski zaapelował przy tym do sojuszników o maksymalne wsparcie ukraińskiej obrony powietrznej, w tym ze strony Stanów Zjednoczonych. Na wtorek w Waszyngtonie zaplanowane jest spotkanie ukraińskiego przywódcy z Donaldem Trumpem. W ostatnich dniach Zełenski publicznie przyznał, że jego relacje z amerykańskim prezydentem zdecydowanie się poprawiły, a sam Trump kilkukrotnie pochlebnie wyrażał się o ukraińskich operacjach wojskowych. Zgodził się też na przyznanie Kijowowi licencji na produkcję rakiet do wyrzutni Patriot. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: Nie jest wykluczone, że Amerykanie utkną w wojnie z Iranem, podobnie jak utknęli przed laty w Iraku, ocenił w Tok FM prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, były ambasador Polski w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych Janusz Reiter. Według eksperta wojna iracka też była zaplanowana jako krótka operacja obliczona na wywołanie kontrolowanego trzęsienia ziemi, po którym miała nastąpić stabilizacja w regionie.
6: Operacja trwała długo, kosztowała straszne pieniądze, żaden ład stabilny z tego się nie wyłonił, ale Amerykanie najwyraźniej mają skłonność do powtarzania tego typu błędów i przypisywania sobie takiej siły, jakiej nie mają. Mają oczywiście ogromną siłę wojskową, tylko że siła wojskowa ma też swoje granice i te granice właśnie w tej chwili bardzo boleśnie testują Amerykanie w Iranie.
4: Co przekłada się między innymi na wysokie ceny ropy, która kosztuje już około $100 za baryłkę. W przyszłym tygodniu do Hiszpanii wyrusza pierwsza zmiana polskich strażaków, którzy mają pomagać przy gaszeniu pożarów. W sumie przez miesiąc będzie ich tam ponad 100. To część unijnego programu, w ramach którego blisko 800 mundurowych z 14 państw zostanie wysłanych w rejony najbardziej zagrożone pożarami na południu i zachodzie Europy. Polski kontyngent będzie jednym z najliczniejszych. Strażacy są przygotowani do walki z ogniem w terenie, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
7: Wykonują na przykład pasy zmineralizowanej gleby w celu ograniczenia rozwoju pożaru, dogaszanie go, jak również mogą wykorzystać tak zwany przeciwodzień w celu wykonania pasa wypalonego lasu, który zabezpieczy przed dalszym rozwojem pożaru poza ten kontrolowany obszar.
4: Polscy strażacy znajdą się w rejonie Madrytu. Dziś to rejon, w którym płonie ponad 20 tysięcy hektarów lasów. Ewakuowanych zostało 70 tysięcy ludzi. Do Polski też wracają upały. Jutro w 12 województwach będą ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wysokimi temperaturami, gdzie niegdzie będzie powyżej 30 stopni. U nas jednak nie pożary są największym problemem, a susza. 65 firm w stalowolskiej strefie przemysłowej musiało wstrzymać dostawy wody z powodu zbyt niskiego poziomu.